0: najkrótsze, ale tu już będziemy współpracować ze stroną amerykańską. Po to są dzisiaj spotkania ministra Tomczyka i ministra Zalewskiego, żeby kontynuować ten dialog i ten dialog będzie oczywiście kontynuowany na poziomie wojskowym.
1: Proces rozlokowania amerykańskich wojsk w Europie ma potrwać kilka tygodni, jak mówi senator PiS. Były wiceszef MON-u Wojciech Skurkiewicz. Widoczny jest brak działań polskiej dyplomacji.
2: Brak jakiegokolwiek działania ze strony Bogdana Klicha, który był przecież ministrem obrony narodowej w pierwszym rządzie Tuska. Dzisiaj jest chargé d'affaires naszej ambasady w Waszyngtonie. Nie robi kompletnie nic. Mam nadzieję, że rządzący przedstawią czy notatki, czy informacje na temat zaangażowania polskiego przedstawiciela dyplomatycznego.
1: Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Siły systemów bezzałogowych i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowały na okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy obiekt szkolący rosyjskich operatorów dronów oraz produkujący amunicję i części do bezzałogowców. Jak informują służby, podczas operacji zlikwidowano szkołę pilotów, a 65 kadetów zginęło. Zniszczono również zapasy amunicji oraz komponenty służące do produkcji systemów bezzałogowych. Andrzej Poczobut odebrał w Senacie akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Nominację wręczyła mu marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Polsko-białoruski dziennikarz nie krył wzruszenia.
3: Wiem, że jestem wśród przyjaciół, że jestem wśród tych, na kogo można liczyć w trudnych chwilach. O tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie. Tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi.
1: Andrzej Poczobut od 2023 roku przebywał w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Został skazany m.in. za krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki i działalność opozycyjną. W zeszłym miesiącu został uwolniony w ramach wymiany więźniów. Rady szkół mają być obowiązkowo powoływane w szkołach od 2028 roku, ale ten pomysł nie podoba się Związkowi Nauczycielstwa Polskiego. Chodzi o rady, które składają się z przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli, które dzisiaj są nieobowiązkowe. Co nie podoba się związkowi? Pytał Bartosz Kądziołka.
4: Rady mają mieć duży wpływ na życie szkoły, mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek.
5: Oni będą ustalać statut szkoły, będą opiniować projekt planu finansowego, plan pracy szkoły opiniować, mogą kierować wnioski do organu prowadzącego i do organu pedagogicznego o dokonanie oceny działalności szkoły.
4: Ale jak mówi Ćwiek, członkowie rad mogą nie mieć odpowiednich kompetencji do swojej roli. I jak dodaje...
5: Mogą być tutaj przypadki pewnych patologii, które będą celowo i świadomie wykorzystywane przeciwko jakimś konkretnym nauczycielom, dyrektorom.
4: Bo zdaniem ZNP rady w obecnym kształcie mogą tworzyć furtkę do nadużyć i działań wymierzonych w konkretnych pedagogów. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
1: W Białymstoku wykryto pierwszy od kilku lat przypadek wścieklizny. Chorował dziki jenot. W związku z tym w północno-wschodniej części miasta służby weterynaryjne wprowadziły specjalne obostrzenia. O szczegółach opowie Jakub Medek.
6: I tak na przykład na wyznaczonym obszarze nie wolno organizować wystaw psów czy kotów. Regulacje dotyczą jednak wszystkich właścicieli zwierząt domowych. O obowiązkach przypomina Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej.
7: Zwracać uwagę, czy nasze zwierzę jest szczepione. Przecież to trzeba powtarzać, aby nie wypuszczać luzem piesków, kotków, kiedy wychodzi na spacer z nimi właśnie.
6: Strażnik dodaje, że mieszkańcy podporządkowują się regulacjom i że ogólnie częściej teraz dzwonią do ekopatrolu.
7: Teraz część z tych sygnałów brzmi na przykład: widzę lisa, któremu z pyska leci piana, albo widzę wiewiórkę, która zachowuje się w sposób nienaturalny, podchodzi do ludzi.
6: Obostrzenia i nakazy, w tym nakaz bezwzględnego szczepienia na wściekliznę również kotów niewychodzących, obowiązywać mają do odwołania. Jakub Medek, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o 3:00. Czwartek z umiarkowanym i miejscami dużym zachmurzeniem. Najwięcej rozpogodzeń rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki. W późniejszych godzinach w większej części kraju już raczej zachmurzenie małe. W centrum i na wschodzie możliwy przelotny deszcz, a także miejscowe burze. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 21 na zachodzie i w centrum i 24 stopni na wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 14 stopni.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Na początek tradycyjnie krótki rzut oka na to, co się dzieje na rynkach finansowych. WIG20 na minimalnym minusie w tej chwili traci 0,09%. Złoty troszeczkę dzisiaj słabnie, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Dolary 3,67 zł, groszy euro po 4,25 zł groszy. Ropa naftowa baryłka właśnie zeszła poniżej $110. Troszeczkę tanieje dzisiaj, no ale nadal jest.

0: bardzo droga, a obligacje polskie, rentowność, która wczoraj przebiła się powyżej poziomu 6%, nadal pozostaje lekko powyżej tego poziomu, więc na rynku długu publicznego także sytuacja jest nie najlepsza. Generalnie te nastroje na rynkach finansowych nie są zbyt dobre. Natomiast jak wygląda sytuacja w naszym kraju, jeśli chodzi chociażby o płacę minimalną, która ma w przyszłym roku urosnąć, ale w bardzo niewielkim zakresie. O tym teraz będę rozmawiać z moim gościem, pan dr Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Center Club jest naszym gościem i wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No właśnie, to istotne, że jest pan także w Radzie Dialogu Społecznego, bo to ta rada ma się dogadywać, prawda, jeśli chodzi o wysokość płacy minimalnej, chociaż chyba jeszcze nigdy się nie porozumiała i zawsze rząd musi na końcu wyręczać. Może tym razem będzie inaczej, bo ta wstępna propozycja, czy też to wstępne wyliczenie wynikające z ustawy jest takie bardzo skromne.
1: No i to jest chyba ten element, który spowoduje, że znowu nie będzie porozumienia, ponieważ to, co ustawa przewiduje, jeśli chodzi o wzrost płacy minimalnej w oparciu o wskaźnik inflacji, nas, że tak powiem, kolokwialnie urządza jako stronę pracodawców.
0: Bo to, przypomnę, chodzi o wzrost o 1,1% w przyszłym roku.
1: Tak, nie widzimy powodów obiektywnych, tak jak one były rzeczywiście w poprzednich latach, żeby płaca minimalna znowu rosła. Kiedy mieliśmy inflację spowodowaną pandemią, ona trwała kilka lat, długo żeśmy z niej schodzili, no to wtedy były oczywiście przesłanki, żeby tę płacę minimalną podwyższać. W tej chwili mamy inflację w ryzach celu inflacyjnego i tych przesłanek nie ma. A warto zwrócić uwagę, że w ostatnich latach myśmy podwoili płacę minimalną. To był wzrost skokowy i to się przekłada też na konkurencyjność naszej gospodarki, bo w tej chwili średnia płaca w Polsce już nie odbiega od średniej płacy w Unii Europejskiej, więc może nie w tych najbogatszych krajach, ale w tych, które są na naszym poziomie, jak Hiszpania, Portugalia, Włochy. No więc to już nie jest tak, że u nas się słabo zarabia, a wzrost płacy minimalnej też napędza inflację, którą byśmy chcieli trzymać w ryzach, no i generuje większe koszty wytworzenia usług, wyprodukowania towarów dla przedsiębiorców. No więc jako konsumenci też pewnie byśmy nie chcieli, żeby ci przedsiębiorcy podnosili ceny swoich towarów i usług.
0: Chociaż z drugiej strony to brzmi dobrze, jak pan mówi, że mamy płacę na poziomie Hiszpanii czy Włoch. No to chyba powinniśmy... To dobrze czy niedobrze, że płaca minimalna rośnie? No
1: oczywiście, że dobrze, bo my już nie powinniśmy konkurować tanią siłą roboczą. Ten okres się skończył. My powinniśmy stawiać teraz na robotyzację, cyfryzację naszej gospodarki, naszego przemysłu. Takie jest też założenie środków z KPO. One w największej mierze mają być przeznaczone na modernizację naszego przemysłu i wprowadzenie robotyki, cyfryzacji. Bo nasza efektywność pracy z kolei na tle tych najbardziej rozwiniętych krajów unijnych czy szeroko pojętego Zachodu, no jeszcze pozostawia wiele do życzenia. No ale to jest spowodowane tym, że u nas jednak te ciągle człowiek wykonuje więcej pracy przy przysłowiowej taśmie niż maszyna.
0: Jeśli chodzi o tą zmianę płacy minimalnej, to tylko wyjaśnijmy, że ten wzrost zaledwie o 1,1% bierze się stąd, że w tym wzorze, który jest w ustawie, jest zapisana taka możliwość korekty, jeśli w poprzednich latach nastąpiło przeszacowanie prognozy inflacji, prawda? Bo to się podnosi w oparciu o prognozę inflacji, a potem może się okazać, że ta inflacja faktycznie wyszła wyżej albo niżej od prognozy. I tak było ostatnio. W związku z tym w tym roku mamy mieć korektę w dół. Czyli w poprzednich latach tak jakby płaca minimalna urosła za bardzo, za mocno w stosunku do inflacji, która spadała szybciej niż oczekiwano, więc teraz ma być ruch w dół. Ale to jest tak, że rozumiem, że pracodawcy, związki pracodawców i związki zawodowe przychodzą na posiedzenie Rady Dialogu ze swoimi propozycjami, prawda? Bo to, co wynika z ustawy, to jest tylko minimum, ale można ustalić na jakimkolwiek innym, wyższym poziomie. Czy pracodawcy w tym roku będą proponować właśnie ten minimalny poziom, czy nie wiem, będziecie w stanie się zgodzić na trochę więcej, skoro to jest zaledwie o 1,1% wzrost?
1: No właśnie, biorąc pod uwagę to, co się działo w latach poprzednich, w tym roku, tak jak powiedziałem, nie widzimy celu ani powodów ku temu, żeby podnosić tę płacę minimalną powyżej tego wskaźnika ustawowego. Tak jak pan redaktor wspomniał, w Radzie Dialogu Społecznego, jeżeli strona społeczna, czyli związkowcy i pracodawcy się porozumieją co do płacy minimalnej, to rząd jest tym porozumieniem związany. No, 11 rok jestem w Radzie Dialogu Społecznego jeszcze, czyli od jej początku, jeszcze się ten cud nie wydarzył, żebyśmy się porozumieli, no ale zwykle wyglądało to tak, że związkowcy chcieli bardzo wysokiego podniesienia płacy minimalnej, a na koniec jeszcze wchodził rząd, że tak powiem, cały na biało i przelicytowywał propozycje związkowców. W tym roku widać jakieś takie podejście rozsądne po stronie rządów, może dlatego, że nie ma żadnych wyborów w tym roku, zobaczmy jak będzie w przyszłym, ale tyczyło się to może zwłaszcza poprzedniego rządu, który podnosił też tę płacę minimalną ponad miarę, no ale wtedy rzeczywiście była inflacja bardzo wysoka. W tej chwili gospodarka się rozwija szybko, inflacja jest w ryzach, no więc też nie narzucajmy tym przedsiębiorcom kolejnych obowiązków po stronie płatności, no bo podniesienie płacy minimalnej to jest też wzrost wszystkich danin z wynagrodzeniem związanych, no czyli wszystkich składek ZUS-owskich, zdrowotnych, chorobowych i tak dalej. Większe też odprowadzana jest kwota podatku pracownika, no więc jakoś ten pracodawca, ten przedsiębiorca będzie chciał to sobie wyrównać. Jak to robi? No podnosi ceny swoich usług, swoich towarów, a odbija się to na nas jako konsumentach, jako obywatelach, no więc ja proponuję jednak, żebyśmy byli tutaj rozsądni. Kiedy gospodarka i inflacja wymaga od nas tego, żeby pracownikom podnosić wynagrodzenie, to róbmy. No ale wtedy, kiedy tych przesłanek nie ma, no to zachowujmy się rozsądnie.
0: A rząd pana zdaniem zaproponuje coś wyżej? Czy w związku z tym, jak pan powiedział, że nie ma w tym roku żadnych wyborów, to będzie proponował to minimum? Bo ciekawą rzecz pan przed chwilą powiedział. I to może być argument po stronie ministra finansów, że jak podniesiemy płacę minimalną bardziej, to jest dobre dla budżetu, bo wtedy od wyższych wynagrodzeń jest wyższy podatek dochodowy, jest wyższa składka do ZUS-u, tak? A deficyt w sektorze finansów publicznych jest potężny i rząd próbuje znajdywać dochody w różnych miejscach. Nie może podnieść podatków, bo to zawetuje prezydent, więc być może połakomi się na takie coś i zaproponuje, że znów będzie wzrost nie o 1%, tylko o 5% na przykład, żeby dzięki temu zaliczyć jakiś tam wzrost dochodów w budżecie, tak trochę kosztem przedsiębiorców, tak? Właściwie można powiedzieć. Bo to jest chyba taka jedyna obietnica, którą rząd może obiecać ludziom, nie swoim kosztem, tylko jakby cudzym kosztem. Bo wzrost płacy minimalnej nie powiększy dziury w budżecie, nie zwiększy wydatków państwa, tylko zwiększy wydatki przedsiębiorców.
1: No i oczywiście wszystkich pozostałych obywateli, którzy o to odczują poprzez wzrost cen. Ale znając ministra Domańskiego, nie chce mi się wierzyć w taki scenariusz, ponieważ on traktuje sprawę poważnie i odpowiedzialnie z tego, co uczą nas kontakty z nim przez te 3 lata, więc wydaje mi się, że nie pójdzie na skróty, żeby zasilić budżet wpływami z VAT-u związanymi z wysoką inflacją, kosztem tego, że gospodarka niekoniecznie będzie rosła od tego, że ta inflacja wzrośnie. Pamiętajmy też, że jednak obywatele w sondażach, i to nie tylko w Polsce, wskazują, że ta inflacja jest jednym z głównych czynników, które biorą pod uwagę, kiedy myślą o tym, jak się im żyje i na kogo głosować. No w Stanach Zjednoczonych to głównie z powodu inflacji wybory połówkowe mogą się potoczyć na niekorzyść obecnej administracji, a nie tylko chociażby tej awantury w cieśninie Ormus. Więc u nas jest podobnie. Nasze społeczeństwo się upodobniło do społeczeństw zachodnich pod tym względem i wszyscy patrzą na to, ile trzeba wydać w sklepie, ile kosztuje masło, chleb i mleko na co dzień. I to jest ten czynnik, który powoduje, że te sympatie wyborców się odwracają.
0: A jeśli chodzi o właśnie oczekiwania inflacyjne przedsiębiorców, tutaj coś się zmienia w ostatnich miesiącach. Widziałem wypowiedź szefa Maspeksu chyba, który mówił, że on chyba za jakiś czas, jeśli się sytuacja nie zmieni, to nie będzie miał możliwości, trzeba będzie podnosić ceny. Chodzi tutaj oczywiście w tym momencie o wpływ już nie samej płacy minimalnej, tylko o wpływ tego, co się dzieje na rynku paliwowym. Cieśnina Ormus zablokowana, ceny paliw bardzo mocno poszły w górę. Inflacja też powoli zaczyna rosnąć. Natomiast na samym końcu to, czy ceny rosną, czy nie rosną, zależy od decyzji decyzji przedsiębiorców, którzy albo te ceny podniosą, albo nie. A czy to zrobią, czy nie, zależy od ich własnej oceny sytuacji na rynku. Bo to nie jest takie proste, prawda? Jest konkurencja na rynku, można czasami stracić na tym, że się podniesie ceny, więc w jakim miejscu od tej strony jesteśmy.
1: Wszystko zależy od tego, ile czasu potrwa sytuacja z zamknięciem cieśniny Ormus. Powoli chyba wszyscy się do tego przyzwyczajają, że ona pozostaje w tym stanie zamrożenia. No i to rzeczywiście powoduje wzrost cen, no bo ropa i ropopochodne produkty są po prostu wszędzie, tak? No, nie tylko stosowana to, co wszystkim nam się kojarzy w pierwszym odruchu, czyli z transportem, ale to też mnóstwo produkowanych rzeczy, z których na co dzień korzystamy, przetwórstwa i od leków na zabawkach dla dzieci kończąc. Więc to ten czynnik sam w sobie powoduje oczywiście wzrost inflacji, bo przedsiębiorcy wszyscy w zasadzie od tej ropy zależą. No więc jeżeli do tego czynnika, który jest od nas niezależny, dodalibyśmy jeszcze wzrost płacy minimalnej, no to ta spirala inflacyjna byłaby bardziej nakręcona, z czego myślę, że zarówno my jako przedsiębiorcy, jak i rząd chciałby uniknąć. Dlatego zakładam, że tutaj jakieś niespodzianki w kwestii tej płacy minimalnej nie będzie, zwłaszcza, że rząd robi dużo od 3 miesięcy, odkąd ta awantura w Iranie trwa, żeby ceny paliw zmniejszyć na tyle, na ile to możliwe, no ale to też się dzieje kosztem wpływów do budżetu, więc...
0: Tak, 1,6 miliarda miesięcznie podobno.
1: Dokładnie, no więc tutaj ta sytuacja jest od nas niezależna, musimy się z nią mierzyć, póki co rząd zdaje egzamin, ale przedsiębiorcy, tak jak pan redaktor wspomniał, cały czas analizują sytuację i kiedyś dojdziemy, każda firma w innym momencie pewnie, do tego punktu bólu, po którym trzeba po prostu się zastanowić, czy zwalniać ludzi, czy podnosić ceny swojego produktu, czy usługi, no bo tertium non datur, no po prostu biznes przestaje się spinać przy takich cenach ropy.
0: No ale daleko jesteśmy od tego punktu, pana zdaniem? Nie wiem, to jeszcze jest kwestia miesięcy, do końca roku, czy krócej?
1: To ciężko oceniać, bo to w każdym segmencie gospodarki może być inny moment, ale uśredniając to myślę, że to jest maksimum do końca roku.
0: Zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie, jeśli chodzi o inflację, to ona w tej chwili w Polsce 3,2, z tego co pamiętam ostatnio, wyszła. Bardzo dziękuję pan dr Łukasz Bernatowicz, wiceprezes Business Center Club i wiceprzewodniczący Rady Dialogu Społecznego był naszym gościem.
1: Dziękuję
0: bardzo.
2: Wojciech Kowalik, kłaniam się. To jest środowe południowe EKG, a my łączymy się z naszą gościnią Justyna Chmielewska, dyrektor w Agencji Doradztwa Personalnego Hays Poland. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Przyjrzeli się państwo kondycji polskich menadżerów w firmach i o tym dziś porozmawiamy. No i zacznijmy, proponuję, od takiego ogólnego spojrzenia. Jaki obraz polskiego menadżera rysuje się z państwa badania?
3: Nasz raport Kondycja Menadżera 2026 przedstawia rzeczywiście bardzo ciekawe wnioski. Widzimy, że menadżerowie dziś tak naprawdę znajdują się na granicy pomiędzy zaangażowaniem i wypaleniem, czyli z jednej strony cenią sobie pracę z ludźmi, możliwość aktywnego udziału w ich rozwoju, samodzielność, odpowiedzialność, wynagrodzenie, a jednocześnie towarzyszy im nieustanna presja zarówno ze strony zarządu, jak i własnych podwładnych.
2: No właśnie, bo mają też przecież swoich przełożonych i o tym za chwilę porozmawiamy. Tak to wygląda ogólnie, a w szczegółach dla 80% pytanych menadżerów funkcja kierownicza w pracy jest źródłem satysfakcji. No i co im daje to poczucie satysfakcji w pracy?
3: Tak, zgodnie z badaniem Hays, tak jak pan wspominał, 80%, czyli zdecydowana większość, odczuwa satysfakcję z tej roli. Zaledwie 6% respondentów stwierdziło, że nie odnajduje się w tym kontekście. I jeśli chodzi o te źródła satysfakcji, to przede wszystkim jest to rozwój członków zespołu, samodzielność i niezależność. Tak odpowiedziało 70% respondentów. Następnie odpowiedzialność oraz wynagrodzenie, tutaj 61%. To, co też jest istotne dla menadżerów, to także wpływ na decyzje i kierunek działań, ale także rozwój własnych kompetencji przywódczych, czy też zarządzanie zespołem.
2: Czyli kierownicy patrzą, jak pracownicy i zespół się rozwijają i to dla nich jest takim źródłem satysfakcji?
3: Tak, zdecydowanie.
2: Jednym z kluczowych czynników tej satysfakcji jest również, i o tym już pani wspomniała, wynagrodzenie. Rzeczywiście polscy menadżerowie są nieźle opłacani.
3: Tak, zdecydowanie Polska jest takim rynkiem na arenie międzynarodowej, ale tutaj również wewnętrznie, gdzie mamy do czynienia ze świetnymi talentami, kompetencjami. Co ciekawe, nie widzimy już tak znacznych różnic w wynagrodzeniach na tych najwyższych rolach w kontekście innych krajów, jak to jeszcze było widoczne kilka lat temu. To, co też ciekawe z kolei, to też obserwujemy, że coraz częściej podobne poziomy wynagrodzeń, jak na tych stanowiskach związanych z zarządzaniem zespołem, również możemy obserwować na takich stanowiskach eksperckich, szczególnie w ramach niszowych ról, czy też odpowiedzialności na przykład za kilka krajów, co też sprawia, że na dzisiejszym rynku pracy ta gratyfikacja finansowa, atrakcyjna gratyfikacja finansowa, nie zawsze musi się wiązać z rolą związaną z zarządzaniem zespołem.
2: No ale często wielu pracowników na swoich szefów przecież narzeka. Czy to badanie w jakikolwiek sposób pokazuje może, czy te narzekania są słuszne?
3: Tak, 37% naszych respondentów twierdzi, że nie otrzymuje wystarczającego wsparcia od swoich przełożonych. Podobna ilość, 31%, delikatnie mniej, jest usatysfakcjonowana w tym zakresie. To, czego najbardziej potrzebują, co pokazało badanie Hays, to jasnego określania priorytetów i oczekiwań wobec mojej roli. To też czas i dostępność na rozmowę. Na pewno takie mentorskie wsparcie, tutaj takie potrzeby wskazało 26% respondentów, czy też większe zaufanie, autonomia w podejmowaniu decyzji, ale także wsparcie w rozwiązywaniu trudnych biznesowych przypadków.
2: Jednocześnie, jak już wspominaliśmy, menadżerowie mają w sobie pewien, i to całkiem niemały, mam takie wrażenie, patrząc na wyniki tego badania, poziom frustracji. Z czego on przede wszystkim wynika? Z takiego bycia pomiędzy swoimi pracownikami a swoimi przełożonymi?
3: Tak, zdecydowanie co trzeci respondent naszego badania wskazał właśnie to poczucie bycia pomiędzy jako jeden z takich kluczowych czynników frustracji. Z jednej strony jest to oczekiwanie przełożonych, jeśli chodzi o wyniki, decyzje, presję efektywności. Jednocześnie ze strony podwładnych potrzeba wsparcia, stabilności, empatii, well-beingu i jeśli chcielibyśmy sobie na to spojrzeć procentowo, to właśnie te 65% to ta konieczność egzekwowania decyzji, zmian, na które też nie zawsze mam wpływ, czasem też z nimi się nie zgadzam. 46% to brak jasnej ścieżki dalszego rozwoju lub awansu. To, co też powoduje frustrację, to odpowiedzialność za wyniki zespołu, kiedy nie zawsze te zasoby są odpowiednie, nie zawsze mamy na wszystko wpływ, brak wsparcia lub mentora w organizacji, no i te 35% to właśnie to poczucie bycia pomiędzy.
2: No i też codzienne problemy swoich pracowników, no bo menadżer też jest od tego, żeby na nie reagować i jakoś rozwiązywać.
3: Tak, zdecydowanie to też jest wskazywane jako taka jedna z najtrudniejszych elementów tej pracy, że z jednej strony dbałość o ten well-being pracowników, o ich jak najlepsze samopoczucie, jednocześnie to poczucie, że nie zawsze w przypadku menadżerów ze strony ich przełożonych te osoby mogą liczyć na podobny zakres wsparcia.
2: No i nierzadko też trudne rozmowy z pracownikami. No i właśnie, jakie są te najtrudniejsze decyzje, które menadżerowie muszą podejmować i z powodu których, no, czują te frustracje?
3: Są to często decyzje dotyczące strategii organizacji, nierzadko narzucone z góry, w które też nie zawsze te osoby są włączane na etapie tworzenia. Na pewno w dzisiejszym takim dynamicznym świecie to także decyzje personalne związane często z restrukturyzacjami, ale też zmianą sytuacji na rynku pracy i na pewno też oczekiwanie, jeśli chodzi o bycie odpowiedzialnym za wynik przy braku pełnej ilości danych, wpływu też na otaczające nas środowisko. Także zdecydowanie menadżerowie nie mają dzisiaj łatwo.
2: No i muszą podejmować trudne decyzje tak na co dzień?
3: Tak, tak, zdecydowanie i jest to, powiedziałabym, jedna z takich kluczowych kompetencji nie tylko przyszłości, ale tego naszego otaczającego obecnego świata, właśnie ta umiejętność analizy, spojrzenia na to, co jest tu i teraz, czego możemy spodziewać się w przyszłości, o ile oczywiście jesteśmy w stanie takich predykcji dokonać i podejmowania słusznych decyzji, a czasem decyzji, które są po prostu konieczne tu i teraz, a przyszłość nam pokazuje, czy rzeczywiście one były trafne. Natomiast kwestia oczekiwania analizy długoterminowej dziś nie do końca nam się sprawdza.
2: A czy w tych trudnych decyzjach menadżerowie, trochę już o tym powiedzieliśmy, deklarują, że czują wsparcie swoich przełożonych, swoich szefów, zarządów, czy jednak z tymi problemami często zostają sami sobie, no i muszą sobie z tym radzić?
3: Tak jak wspominaliśmy, około 1/3 respondentów wskazuje, że byłoby fantastycznie, gdyby w większym stopniu te osoby mogły jednak liczyć na pomoc w rozwiązywaniu takich trudnych sytuacji i jednocześnie około 20% osób wskazało, że z kolei potrzebowałoby większego zaufania i autonomii w podejmowaniu decyzji, więc tu na pewno ważny jest też ten taki bieżący kontakt, taka ocena trafna kompetencji tej osoby, kiedy rzeczywiście potrzebuje ona wsparcia, a kiedy może warto pozwolić jej te decyzje podejmować, czasem też podejmować, popełniać błędy, ale wszystko po to, aby rzeczywiście tą osobę jak najlepiej rozwijać i aby miało to jak najlepszy wpływ na organizację.
2: Dla połowy menadżerów, kierowników, szefów, jakich nazywamy w tej rozmowie, źródłem frustracji jest też brak jasnej ścieżki dalszego rozwoju czy awansu, czyli tak zwany szklany sufit, czyli co, czują, że już wyżej w tej firmie nie zajdą?
3: Tak, respondenci rzeczywiście dosyć jednoznacznie wskazali na ten obszar. Tu myślę, że wyzwanie pojawia się dla organizacji, czyli jak odpowiednio skonstruować ścieżki karier, aby one były atrakcyjne zarówno dla tych osób, które mają te kompetencje zarządzania zespołem. Tutaj też kwestia, jak te kompetencje zbadać. A jednocześnie, jeśli mamy ambitne osoby, które są cenionymi pracownikami, które chcielibyśmy zatrzymać w organizacji, a które tych kompetencji związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi nie mają, jak taką ścieżkę kariery dla nich stworzyć, aby chciały pozostać w naszej firmie jak najdłużej?
2: No, może też jednym z takich problemów jest to, tak sobie myślę, że może nie zawsze liderami tych zespołów zostają takie osoby, które faktycznie mają predyspozycje kierownicze, tylko po prostu firma nie daje innej możliwości awansu i wyższego wynagrodzenia niż zostać kierownikiem.
3: Tak, zdarza się, że w firmach rzeczywiście nie ma tych rozbudowanych ścieżek karier na stanowiska tak zwane eksperckie, czyli te niezwiązane z zarządzaniem zespołem. Nierzadko to najlepszy handlowiec w firmie, który ma najlepsze wyniki, kiedy przychodzi do swojego przełożonego z prośbą o możliwość awansu, otrzymuje ofertę menadżera sprzedaży, gdzie jest tutaj odpowiedzialność za zespół, choć chociaż nie zawsze wykazuje on właśnie taką chęć, więc tutaj zdecydowanie warto też o to zadbać, aby nie podejmować pochopnych decyzji w tym zakresie, a jeżeli mamy taką możliwość, a takich, nie wiem, testów kompetencji jest bardzo dużo, warto rzeczywiście przyjrzeć się tym naszym najlepszym talentom, kompetencjom w organizacji i zastanowić się, jak ułożyć tą strukturę, aby wykorzystać w pozytywnym tego słowa znaczeniu maksymalnie te talenty, które mamy w organizacji.
2: No właśnie, no bo trzymając się tego przykładu, ktoś, kto jest świetnym handlowcem, nie zawsze sobie dobrze poradzi na stanowisku kierowniczym. Wypalenie zawodowe to jest częsta przypadłość menadżerów?
3: Tak, obserwujemy, że około 39% menadżerów chciałoby zrezygnować z zarządzaniem zespołem na kolejnym etapie kariery, czyli to nam jasno wskazuje, że i właśnie to poczucie takiej presji z obu stron, też chęć zachowania po stronie menadżerów jakiegoś takiego możliwego work-life balance powoduje, że coraz częściej te osoby zastanawiają się, czy ta rola, którą ma, która wiąże się właśnie z tak dużym stresem, ekspozycją, to jest to, co ja chciałabym rzeczywiście robić.
2: No to jeżeli w przyszłości nie widzą się na kierowniczych stanowiskach, no to gdzie się widzą tacy menadżerowie?
3: Tak, jeśli nie te kierownicze role, choć tutaj pomimo tych frustracji około 57% osób powiedziało, że w zasadzie ta rola kierownicza z odpowiedzialnością za zespół mogłaby być nadal atrakcyjna. Natomiast zdecydowanie tutaj pozostała część wyobraża sobie swoją rolę jako rolę ekspercką bez odpowiedzialności za zespół. To jest 26%. Również respondenci wskazali na możliwość kształtowania swojej ścieżki kariery w rolach tak zwanych projektowych, interimowych, czyli jako konsultant wspierający biznes, wspierający kadrę zarządzającą, biorąc pod uwagę swoje kompetencje i wcześniejsze doświadczenia.
2: No i tak właśnie ten obraz polskiego menadżera wygląda. A nakreśliliśmy go z Justyną Chmielewską, dyrektor w Agencji Doradztwa Personalnego Hays Poland. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wojciech Kowalik, to jest środowe popołudniowe EKG, w którym dziś porozmawiamy o tym, jak refinansować kredyt z okresowo stałym oprocentowaniem, bo ruch w bankach związany z takim refinansowaniem jest spory i o tym za chwilę, ale najpierw ważne przypomnienie dla przedsiębiorców, bo mają dziś ostatni dzień na rozliczenie się ze składki zdrowotnej za ubiegły rok. To rozliczenie wysyła się Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych razem z deklaracją za kwiecień i jeżeli wynika z niego konieczność dopłaty, to też dziś trzeba ją przelać ZUS-owi. A jeżeli przedsiębiorca ma nadpłatę, to niedługo na jego koncie na platformie usług elektronicznych ZUS-u pojawi się wniosek o zwrot tych pieniędzy. Jutro trochę spadną maksymalne ceny paliw diesla do 6,97 zł, a benzyny 95 do równych 6,5 zł. I to o 2-3 grosze mniej niż dziś. Takie poziomy podało Ministerstwo Energii. Rosja znów zaczyna mieć pieniądze na finansowanie wojny w Ukrainie w maju na ropie i gazie, a to 1/5 całego rosyjskiego budżetu. Kreml ma zarobić o 40% więcej niż rok temu, czyli jakieś 10 miliardów dolarów, wylicza Reuters. A wszystko oczywiście przez wojnę na Bliskim Wschodzie i przestoje w wysyłaniu w świat bliskowschodniej ropy oraz wynikający z tego wzrost cen tego surowca. To tak zwana premia wojenna dla Kremla, podkreśla Reuters, który jednak dodaje, że mimo wzrostu dochodów sytuacja państwowej rosyjskiej kasy nie jest dobra, bo dziura w budżecie już osiągnęła wielkość, którą miała osiągnąć na koniec roku. Spore wzrosty na warszawskiej giełdzie. WikiWik 20 dziś w górę o 1,2%, a na rynku walutowym euro po 4,25 zł, frank po 4,63, dolar po 3,66, a funt po 4,91. popołudniowym EKG czas na naszą rozmowę, a w studiu Hubert Reszka, ekspert kredytowy Credipass. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Już mniej więcej co trzeci udzielany w banku kredyt mieszkaniowy to refinansowanie starszych kredytów z okresowo stałym oprocentowaniem. Dość masowo spłacający takie kredyty ruszyli pod to rozwiązanie.
4: Tak, bo przez ostatnie 2-3 lata te stopy procentowe były wysokie. Rząd i banki proponowały oprocentowanie ze stałą ratą, stałym oprocentowaniem.
2: Bo to taka trochę polisa ubezpieczeniowa na wypadek wzrostu rat.
4: Tak, że taki rodzaj pewnego zakładu, ale z drugiej strony dla kredytobiorców, że tak powiem, spokojny sen.
2: Ale raty zaczęły spadać.
4: Tak, i wydawało się, że to wspaniała opcja, no ale jak stopy zaczęły spadać, bo miały z czego, to się okazało, że te kredyty, no dzisiaj są tańsze niż te, które były brane rok, czy no, może rok to nie, 2-3 lata temu. I no, ponieważ dotyczy to pieniędzy, ważnej rzeczy dla nas wszystkich, to klienci zaczęli się tym interesować i próbują ulepszyć, że tak powiem, swoje życie i płacić po prostu mniej za kredyt. Dużo osób się odzywa, my też się odzywamy do swoich klientów, którzy takie kredyty brali w tamtym czasie, aby, że tak powiem, zoptymalizować. I to się udawało, chociaż pojawiają się pierwsze znaki zapytania. Chociażby to, że te stopy procentowe stałe zaczęły rosnąć przez ostatnie 2 miesiące i z drugiej strony
2: oprocentowanie takich kredytów, bo same stopy procentowe są w miejscu jeszcze.
4: Oprocentowanie stałych kredytów właśnie w związku z tym wybuchem wojny, obawami o inflację, cenami paliw, zaczęły rosnąć i trochę mniej się opłaca to zrobić dzisiaj niż taki wniosek złożony miesiąc czy 2 miesiące temu.
2: Czyli najlepszy moment już był.
4: Na tą chwilę można tak powiedzieć.
2: Ale chyba to się wciąż opłaca, skoro taki ruch w bankach. Powiedzmy, ile można zaoszczędzić, jeżeli ktoś by się zdecydował na takie refinansowanie?
4: Tak sobie sprawdzałem historycznie, jak te stopy procentowe stałe wyglądały i rzeczywiście w tych latach 22, 3, 4 to było tak mniej więcej 7,5. Między 7 a 8, może tak. Więc takie było oprocentowanie. Teraz możemy mieć już po tych, nazwijmy to, zwyżkach 6-6,5. Czyli przynajmniej 1% przy tych kredytach jesteśmy w stanie to oprocentowanie zmniejszyć. 1% na każdych 100 tysiącach to około 60-65 zł oszczędności. Czyli przy kredycie 500 tysięcy, powiedzmy, to jest jakieś 330 zł zostaje w kieszeni.
2: No, niezły pieniądz.
4: Zwłaszcza, że koszty takiej operacji są dosyć niskie. W zasadzie tylko koszty nowej wyceny dla banku i wykreślenia z hipoteki, wpisania nowego kredytu.
2: Najlepszy moment, jak powiedzieliśmy, już prawdopodobnie był, ale pewnie gdyby ktoś teraz zaczął się nad tym zastanawiać, no to jak się za to zabrać? Jak ten proces przeprowadzić?
4: Myślę, że są dwie ścieżki. Jedna to chyba najlepsza, to spotkać się z takimi doradcami kredytowymi jak ja i oni jakby wiemy, co jest na rynku, w którym banku, co można, czego nie można, jak to zrobić, więc najlepiej się skonsultować i wybrać, że tak powiem, najlepszą opcję. No druga ścieżka, jeszcze prostsza, no to być może skontaktować się ze swoim bankiem, bo banki, widząc, że tracą klientów, no zaczęły się nimi interesować, że część z banków no wychodzi naprzeciw z jakąś kontrpropozycją.
2: A jeszcze kilka miesięcy temu rozmawialiśmy, no to w zasadzie refinansowanie było jedynym wyjściem, bo banki tak niezbyt chętnie rozmawiały ze swoimi dotychczasowymi klientami.
4: Całkowicie to potwierdzam, że było tak, no, że oprocentowanie stałe na 5 lat można zamienić tylko na stałe i jakoś nikogo w bankach to nie interesowało. Skala wzrosła i banki, no już widać pierwsze oznaki, że część banków woli zatrzymać na nowej umowie czy jakimś aneksie do umowy niż klientów, niż ich stracić.
2: A taki proces refinansowania długo trwa? Bo my w zasadzie zaciągamy nowy kredyt, którym spłacamy ten poprzedni. Na tym to polega.
4: Taki jest pomysł. Czyli zabieramy kredyt z jednego banku, przenosimy do drugiego. Teraz te okresy, zwłaszcza w bankach, które długo miały dobrą ofertę albo mają dobrą ofertę, trwa dłużej, bo z jednej strony jest sporo nowych kredytów, takiego ruchu na rynku nieruchomości i doszła tutaj jakby trochę fala tych kredytów do zrefinansowania, czyli no, ten proces może trwać no, w tych najlepszych bankach nawet do 2 miesięcy, czyli dosyć długo. Ale jakby z punktu widzenia klientów nie nastracza to żadnych problemów, bo w zasadzie tylko dostarczają potwierdzenia swoich dochodów, starą umowę kredytową i muszą z reguły zapłacić albo wcześniej, albo w trakcie, albo na sam koniec za tą wycenę wykonaną przez bank albo przez rzeczoznawcę majątkowego.
2: I raczej decyzje tego nowego banku są pozytywne, no bo przecież część kredytu spłacona, pensje rosną. Wartość nieruchomości też mogła w tym czasie wzrosnąć.
4: Tak, zdecydowanie tak, że też kolejny taki segment to na przykład osoby, które brały kredyt z 10% wkładem, powiedzmy 2 czy 3 lata temu, przy takim refinansowaniu dostają pewnego rodzaju też premię, bo ta ich nieruchomość może być wyceniona już trochę wyżej i się okazuje, że ten jakby ta nieruchomość, którą dają versus kredyt, który jest do spłaty, to jest więcej niż 20%, czyli dostają jeszcze jakby lepszą ofertę tak wyjściowo. Więc tak.
2: I jak to jest? My przechodzimy tak jakby na kolejny kredyt ze stałą stopą na kolejnych 5 lat?
4: Tak. Czy to będą aneksy, czy nowe umowy, one są zawierane na kolejne 5 lat. Czyli biorąc ten kredyt ze stałą stopą, jakby to było wiadomo, że przez 5 lat ta kwota, czy ta rata jest zablokowana i teraz możemy to zamienić, czy zrefinansować też tylko na stałą stopę i też będziemy przez kolejne 5 lat no albo bezpieczni, albo zablokowani. Pytanie, jak na to patrzymy.
2: Mówimy cały czas o tych kredytobiorcach, którzy mieli kredyt ze stałą stopą i teraz też refinansują go na kredyt ze stałą stopą, a jeżeli ktoś miał na przykład albo ma kredyt ze zmienną stopą i chciałby coś takiego zrobić, żeby przejść na stałe oprocentowanie, to jak się robi?
4: To jest jeszcze prostsze. Wszystkie banki dają taką opcję, czyli jakby pierwszy krok to jest raczej iść do swojego banku i złożyć taką propozycję, czy zapytanie do banku, no mam zmienne, chciałbym mieć stałe. No jakby druga strona medalu jest taka, że w tym momencie, jak rozmawiamy, to się przecięło, czyli te stopy zmienne na tą chwilę są około 0,8-1% tańsze niż te ze stałą stopą. Więc tak patrząc tu i teraz, nie do końca nam się to opłaca. I tą opcję, czyli ze zmiennego na stałe, mieliśmy od zawsze, czyli wszyscy klienci mieli od zawsze i korzystali z tego właśnie w roku 2022, kiedy wybuchła inflacja i bardzo szybko rosły, co miesiąc rosły stopy procentowe. Wielu klientów zmieniło na stałe, a teraz się zastanawia, jak to zrobić, żeby te stałe były mniejsze albo żeby wrócić do zmiennego.
2: Przy czym bankowcy chyba coraz mniej chętnie patrzą na ten ruch związany z refinansowaniem tych kredytów o stałej stopie. Tydzień temu moim gościem był prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Białek, który mówił, że wprawdzie trudno się dziwić klientom, że szukają korzystniejszych dla siebie rozwiązań, aczkolwiek zaburza to naturalne procesy kredytowe. I czy widzi pan, że już trochę trudniej o to refinansowanie w banku?
4: No trudniej o tyle, że tak jak powiedziałem, banki zaczęły przyglądać się swoim klientom i nie chcą ich tracić, co jest zrozumiałe i idą klientom na rękę, oddając trochę pewnie swojego jakiegoś zysku. Część banków też nie, powiedzmy, że nie ułatwia tego zadania, że jeśli na przykład kredyt już był raz refinansowany, to mogą odmówić, że już nie chcą refinansować refinansowanego kredytu, no bo teoretycznie mają, powiedzmy, takiego klienta, który szuka takiej doraźnej korzyści. Teoretycznie te kredyty ze stałym oprocentowaniem no miały być takim bezpiecznym biznesem dla banków z jednej strony, no i dla klientów, czyli zabezpieczać ich przed zmianami. Więc może odrobinkę trudniej, ale chyba kluczowe jest to, że te stałe oprocentowania po prostu wzrosły, że te instrumenty, na których banki się zabezpieczają, udzielając takich kredytów, tak zwane IRS-y, czyli takie instrumenty pochodne na stopę procentową, one są droższe i zdrożał ten kredyt po prostu.
2: No właśnie, to na koniec naszej rozmowy. W oprocentowaniu kredytów widać już jakieś ruchy, od kiedy i ekonomiści, i prezes NBP zaczęli nie wykluczać możliwości podwyżki stóp procentowych?
4: Nie, chyba powiedziałbym, że nie widać. Czyli jakby marże kredytowe w kredytach zmiennych są bardzo dobre, takie, których od dawna nie było, rzędu 1,5% do 1,7, 1,8, a te ze stałym oprocentowaniem już wzrosły. Czyli jakby to, co jest teraz, wydaje mi się, że mają w cenie.
2: Hubert Reszka, ekspert kredytowy CreditPass, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Ja również bardzo dziękuję.

0: puk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mają Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Na początek informacji, brak zgody Senatu na prezydencki pomysł referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. W Pradze wylądował samolot z Ugandy z amerykańskim lekarzem, który miał kontakt z osobą zakażoną wirusem Ebola. To skandaliczne i nieakceptowalne, tak szef niemieckiej dyplomacji komentuje zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa. Za chwilę szczegóły. Minęła trzecia. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko podjęciu przez Senat uchwały w tej sprawie było 62 senatorów. Za opowiedziało się 32, a wstrzymała się jedna osoba. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logicznie niespójne. Pytanie miałoby brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii.

0: Zielonego Ładu odczuwają wszyscy. Czy naród ma prawo, czy nie ma prawa wypowiadać się o skali tych kosztów? Ma prawo. Dlatego ten wniosek pana prezydenta Nawrockiego do Senatu.
1: Prezydent Karol Nawrocki chciał, by referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej odbyło się we wrześniu. W Pradze wylądował samolot z amerykańskim lekarzem, który w Afryce miał kontakt z osobą zakażoną wirusem Ebola. W specjalistycznej klinice w czeskiej stolicy przez 3 tygodnie będzie w izolacji. Ministerstwo Zdrowia oświadczyło, że lekarz nie będzie mieć żadnego kontaktu z obywatelami Czech i dlatego nie stanowi zagrożenia dla społeczeństwa. Jak podkreśla resort zdrowia, nie wiadomo, czy przewieziony do Czech mężczyzna zaraził się wirusem, czy też nie. Według czeskich urzędów nie ma ryzyka rozprzestrzeniania się niebezpiecznej choroby wśród społeczeństwa. Wirus nie przenosi się drogą powietrzną, a jedynie poprzez bezpośredni kontakt z płynami ustrojowymi. Osoby zakażonej z lotniska Entebbe, niedaleko stolicy Ugandy, Kampali, odleciały wczoraj 2 samoloty z obywatelami amerykańskimi, którzy mieli kontakt z Ebolą. Szef MSZ Niemiec Johann Wadepool nazwał skandalicznym i całkowicie nieakceptowalnym zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa publicznego Itamara Ben-Gwira. Minister opublikował nagranie, na którym szydzi z zatrzymanych przez Izrael aktywistów floteli humanitarnej dla Strefy Gazy. Pokazano m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy rozbawiony minister macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku "Witamy w Izraelu". Zachowanie to spotkało się z krytyką wielu państw. O słowa potępienia oprócz Niemiec wystosowało także polskie MSZ, a także resorty m.in. Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Kolejna już globalna flotylla Sumut wyruszyła w ubiegłym tygodniu z Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy. Jak deklarują organizatorzy, jej celem było przełamanie blokady strefy ustanowionej przez Wojsko Izraela i stworzenie korytarza humanitarnego do palestyńskiej półenklawy. A Izrael uważa, że inicjatywa wspiera terrorystyczny Hamas. Według danych globalnej flotylli w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły wszystkie 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na których pokładach znajdowało się ponad 400 osób. Rolnicy i sadownicy z Lubelszczyzny czekają na komisję do szacowania strat związanych z przemrozkami i suszą. W części gmin komisje jeszcze nie ruszyły, a bez tego rolnicy mają związane ręce.
2: W niektórych gospodarstwach, gdzie wystąpiła susza i rolnicy muszą przeorać rzepak na przykład, musi być to oszacowane, żeby było w protokole. I wtedy można dokonać przesiania.
1: Mówi Gustaw Jędrejek z Lubelskiej Izby Rolniczej. Komisje działają społecznie, często nie ma do nich chętnych i potem są problemy. Mówi Annie Gmiterek-Zabłockiej, rolnik spod Lublina, Marek Szuster.
3: Wszystko praktyka, którą człowiek wyniósł z własnego gospodarstwa i uważam że też, że powinniśmy się doszkalać w tym kierunku, bo lepiej to nie będzie.
4: A jednocześnie wiemy, że część osób, które są w tych komisjach społecznie pracując, no nie ma o tym wiedzy.
3: Jak najbardziej. Nie potrafią czasem uprawy rozróżnić, na jaką przyjeżdżają, żeby oszacować.
1: I według rolników członkowie komisji powinni mieć doświadczenie, a nie być urzędnikami zza biurka. Opowieść o pokoleniu, które dorastało w latach 90. i budowało dorosłość w świecie liberalnej demokracji i dynamicznych przemian, tak o swojej interpretacji Hamleta. Mówią twórcy spektaklu, który swą premierę w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie będzie miał w sobotę. Za reżyserię odpowiada Remigiusz Brzyk.
5: Ten tekst ma takie przecięcie, bym powiedział, między takim osobistym, autobiograficznym zapisem autora, zderzonym z politycznym. I powiedzmy, że te dwie struktury się ze sobą jakoś tak ścierają.
1: Autorem scenariusza jest Paweł Demirski, który wraca do teatru po 5-letniej przerwie.
6: Jeżeli wracać, to może na wysokim C, ale też no, to jest trochę taka technika, którą ja używałem wcześniej, czyli taka parafraza tak naprawdę Hamleta. Wykorzystanie pewnego takiego kodu kulturowego, który w Hamlecie jest według mnie zapisany.
1: W rolę Hamleta wciela się Kamil Pudlik. Na scenie zobaczymy również m.in. Krzysztofa Globisza, Romana Gancarczyka, Radosława Krzyżowskiego czy Małgorzatę Gałkowską. Kolejne informacje w TOK FM o 4:00. Czwartek z umiarkowanymi miejscami dużym zachmurzeniem, najwięcej rozpogodzeń rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki. W późniejszych godzinach w większej części kraju już raczej zachmurzenie małe. W centrum i na wschodzie możliwy przelotny deszcz, a także miejscowe burze. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 21 na zachodzie i w centrum i do 24 stopni na wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 14 stopni.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Anna Piekutowska, dzień dobry. A pierwszym gościem, zapytam inaczej, jest Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Xi Jinping podejmuje w Pekinie Władimira Putina. Są czerwone dywany, są deklaracje o strategicznym partnerstwie, rozmowy o energii, o wojnie, o nowym porządku świata. A ja chciałam zacząć naszą rozmowę od takiego symbolicznego

0: politycznego obrazku. Trump wyjeżdża z Pekinu, a kilka dni później wjeżdża Putin. Dzisiaj tym samym pokazuje, że rozmawia jednocześnie z Moskwą i z Waszyngtonem. To jest taka demonstracja chińskiej siły, chińskiego znaczenia?
1: To chyba byłoby zbyt proste, bo no, pamiętajmy, że te wszystkie wizyty, zresztą o przyjeździe Putina mówiło się już w kwietniu, nieoficjalnie oczywiście, ale to nie jest takie proste, żeby na zasadzie jakiejś układanki pewnej puzli te wizyty przekładać, zakładać, zwłaszcza pamiętajmy, że wizyta Trumpa też była przełożona, ten termin się zmienił. Tak. Więc po pierwsze to nie jest taka układanka prosta, żeby sobie Xi Jinping tych przywódców przestawiał w zależności od jego potrzeb. No, ale oczywiście wizerunkowo to jest dla niego korzystne i istotne, tak? Chociaż znowuż po trzecie już teraz, no to jest zupełnie inny rodzaj relacji, tak? Którą on ma z Putinem od tej, niż którą ma, czy próbuje budować z Donaldem Trumpem. I to było raczej, jeśli mielibyśmy się doszukiwać takiego pewnego symbolicznego przekazu, no to raczej był to pewien pokaz siły wobec Trumpa i pewna próba jego ugłaskania, ale jednocześnie też pokazania mu potencjału chińskiego, po czym pewne przekazanie tych informacji z jakby deklaracją szeroko zakrojonej dalszej współpracy z Putinem. Tak? Znaczy to nie są, to są dla Xi Jinpinga istotniejsze, bo wizyta Trumpa z pewnością, ale no, lepszym partnerem jest dużo bardziej, jest Władimir Putin, tak? W tym sensie.
0: Szczególnie, że Chiny i Rosja opublikowały deklarację, w której skrytykowały politykę Stanów Zjednoczonych, oskarżając ją o destabilizację światowego bezpieczeństwa i forsowanie hegemonicznego porządku. Ale jak czytam różne analizy dotyczące tej wizyty, to w wielu z nich pojawia się dzisiaj obraz Rosji jako takiego junior partnera Chin. Ale czy Kreml w ogóle siebie też widzi w taki sposób i czy nam coś tutaj nie umyka? No bo Putin jednak ma arsenał nuklearny, ma doświadczenie wojenne, ma surowce, więc na ile ta relacja jest asymetryczna?
1: Ona jest całkowicie asymetryczna, ale to nie jestem ekspertem od Rosji. Pani prosi mnie trochę o analizę rzeczy, którymi na co dzień się nie zajmuję, ale pokuszę się o to, no bo też dużo rozmawiam z jakby w ramach tych relacji chińsko-rosyjskich z ekspertami od Rosji i Kreml, to jest decyzja Kremla tak naprawdę i dość świadoma. Kremla, Putina, jego środowiska, też trochę środowiska biznesowego, które próbuje z tymi Chińczykami wchodzić w interesy szerzej, no bo straciło możliwości, czy większość tych możliwości, czy wszystkie w Europie, czy na Zachodzie. Więc to jest oczywiście junior partner, to jest asymetryczność, ale to jest jednak za przyzwoleniem i zgodą Rosji tak naprawdę. Znaczy, to jest ich świadoma polityczna decyzja. Tego typu związek, tego typu relacja. I to było widać dzisiaj też, to widać w tym oświadczeniu kolejnym, bo to za każdym razem, kiedy się Xi z Putinem spotykają, to wydają takie, obecne ma prawie 50 stron, oświadczenie, w którym poruszają wszystkie możliwe dostępne tematy współpracy i właśnie jako pewną wykładnię dla już niższych szczebli, prawda? Coś, co Xi i Putin uzgodnili i firmują swoim nazwiskiem, jest potem płaszczyzną, podstawą do dalszej pracy już w niższych szczeblach. I w tym zmierzam do tego, że tam są zarówno sprawy, na których zależy Chińczykom, też w kontekście takiej retoryki, słów użytych, odwołania do istotnych kwestii jak właśnie Tajwanu, jak całej tej retoryki dotyczącej pasa i szlaku, czy bardziej nawet różnych inicjatyw nowych Xi Jinpinga. Więc to tam jest umieszczone jako oczywiście pod hasłem, że Rosja to wspiera i popiera i w ogóle oba państwa będą to wdrażać. Ale są też elementy, na którym zależy Rosjanom. Dotyczące chociażby sytuacji bezpieczeństwa w Europie, dotyczące wojny na Ukrainie. One są oczywiście inaczej, troszeczkę inaczej prezentowane niż to Rosjanie robią w swojej propagandzie chociażby w Polsce czy w Europie, ale jednakże no, sens jest podobny, a jeśli nie ten sam. I jakby ta aprobata chińska na to, żeby to tam umieścić i w ten sposób wyrażać, no też pokazuje, że w tym tej asymetryczności Rosjanie, chociaż rzeczywiście na gorszej pozycji, to mają pewne atuty i mają pewne elementy, które powodują, że dla Chińczyków ta współpraca jest strategiczna i bardzo istotna.
0: Czy takim elementem jest to chińskie zaangażowanie w Ukrainie? Bo pojawiają się informacje o szkoleniu rosyjskich żołnierzy, o transferach technologii, o wspieraniu przemysłu wojennego. Jakie korzyści z tego Chiny czerpią?
1: No to jest pewien... Dostają taniej surowce chociażby od Rosji, prawda? Mhm. To jest istotne dla Chińczyków na przykład w kontekście Bliskiego Wschodu i ciśnień na Ormuz. To jak spojrzymy na statystyki handlu między Rosją a Chinami, a ściślej na to, co Rosjanie sprzedają Chińczykom, to one znacząco wzrosły w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Tak? I to za to głównie jest odpowiedzialna ropa naftowa tak naprawdę. Więc to taki namacalny, konkretna korzyść to jest między innymi taka. I to oczywiście jest ropa dużo tańsza dla Chińczyków, więc to jest dodatkowy plus. Ale taki szerszy obraz, znaczy szersza korzyść, bardziej przekrojowa, związana z tym, że Chińczycy utrzymują tak naprawdę rosyjską machinę wojenną, tak? Znaczy ich wsparcie gospodarcze pozwala Rosjanom nie zbankrutować, trochę uproszczę, ale generalnie tak, a przynajmniej w dużym stopniu ten efekt sankcji i ograniczeń eliminować, więc w zamian no mają ten polityczny element, znaczy mają to, że Rosjanie szachują Europę, że grożą, w tym oświadczeniu są bardzo takie rosyjskie stwierdzenia dotyczące chociażby prób budowy broni atomowej przez niektóre państwa europejskie, czy w ogóle grożenia. Więc jakby w tym sensie ten polityczny rosyjski szantaż wobec Europy, czy pewne zagrożenie, które się utrzymuje, no jest z punktu widzenia Chińczyków korzystne. Utrzymuje w jakimś sensie Amerykanów na kontynencie europejskim, ich uwagę, tak, odciąga od tego, co się dzieje w Azji, ale też jest pewnym elementem, który tych nas, Europejczyków troszeczkę też jakby może wpychać czy zmniejszać nasze obiekcje wobec współpracy z Chinami, tak? Znaczy nasze, mówię ogólnie europejskie, to w zależności od państwa czy polityka, to może być różnie, ale generalnie no tego typu rosyjskie działanie wobec Europy jest dla Chińczyków istotne i korzystne. Oczywiście do momentu, kiedy to nie przerodzi się w otwarty konflikt, w działania już zbrojne wobec Europy czy NATO, bo tym akurat Chińczycy w obecnej sytuacji w tej chwili zainteresowani by nie byli. Ale myślę, że to jest jednak też element tej współpracy i Chińczycy Rosjanom to dają do zrozumienia, a niepublicznie to pewnie nawet mówią dość otwartym tekstem. I jest to pewien proces po prostu, w którym oba państwa współpracują, jakby nie ufając sobie do końca wzajemnie, ale wykorzystując to, co jedno może zaoferować w Europie tak naprawdę, ale także w Azji, bo Rosjanie przecież ćwiczą z Chińczykami w Azji, przecież chińskie okręty czy samoloty też tam się pojawiają na ćwiczeniach, rosyjskie, przepraszam, na ćwiczeniach razem z Chińczykami, więc no to i tych korzyści jest trochę.
0: A co pan na to, że pojawia się koncepcja, że Chiny mogą bardzo dobrze obserwować to, jak działają ten cały amerykański zachodni sprzęt, te HIMARSy, te Patrioty, ta zachodnia logistyka i mogą się uczyć o wojnie, na przykład jak przyjdzie im się zmierzyć o Tajwan?
1: No to nie jest nic, jakby to nie jest żadna tajemnica w tym sensie, że chińscy oficerowie czy w ogóle przedstawiciele wojska są obecni i po pierwsze no, mają ścisłe i regularne kontakty z Rosjanami, tak? Chociażby chińscy studenci na uczelniach wojskowych rosyjskich, jest ich tam sporo i od wielu lat oni tam są, ale na bieżąco już w samym konkretnym kontekście wojny na Ukrainie, to chińscy żołnierze, oficerowie tam byli na froncie do momentu oczywiście, aż Ukraińcy zyskali zdolności rażenia, znaczy na froncie to może przesadziłem, ale generalnie w okolicach, do momentu, kiedy Ukraińcy zyskali zdolności rażenia celów dalszych, no to wtedy z oczywistych powodów stamtąd wyjechali, ale no jakby ta wymiana informacji tak postępuje. Mamy doniesienia o tym, że Chińczycy znowu szkolą Rosjan w pewnych elementach. ale ta wymiana doświadczeń, informacji, no jest też dość czymś nie wiem, że oczywistym, ale naturalnym w tej sytuacji tak daleko posuniętej współpracy. No, po drugiej stronie jest też podobnie, no, Amerykanie uczą się od Ukraińców, my się też uczymy od Ukraińców tego nowego sposobu walki, więc jakby, no, jest tu pewne zderzenie dwóch, nie wiem, że bloków, bo to byłoby uproszczenie, no, ale pewnych środowisk politycznych, państw, które się od siebie, które wykorzystują ten konflikt do zbierania doświadczeń.
0: Została nam minuta, to poproszę o taką syntetyczną odpowiedź na pytanie, jak my w Europie powinniśmy patrzeć na tę wizytę?
1: No, jako potwierdzenie tego, że Chiny stają się istotnym, stały się istotnym elementem w nie tylko bezpieczeństwie gospodarczym Europy, ale także stricte twardym bezpieczeństwie, poprzez ich bardzo ścisłą i zaawansowaną współpracę z Rosją na wielu obszarach, także tych, które wydają się mniej kontrowersyjne z naszego punktu widzenia, jak chociażby kultura, ale są też wykorzystywane do propagowania treści rosyjskich, no, które są wprost jakby z punktu widzenia naszego, czy propagandą, czy nawet dezinformacją dotyczącą już sfery bezpieczeństwa, więc to chyba jest najistotniejsze.
0: No i pieski szczekają, że trzeba kończyć, więc kończymy. Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był moim gościem. Zapraszam Państwa na informacje o 14.20. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: Anna Piekutowska, Zapytam Inaczej. A teraz porozmawiamy o projekcie nowej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, które właśnie Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji. Dużo jest tych zmian i wszystkich dzisiaj nie omówimy, ale omówimy te, które wzbudziły największy sprzeciw i najbardziej radykalną odpowiedź. Chodzi o propozycje dotyczące kształcenia położnych, bo ministerstwo przekonuje, że chodzi o większą elastyczność tego zawodu, o dostosowanie do zmian demograficznych, a położne mówią, że po prostu ministerstwo zdrowia chce zlikwidować położnictwo. I porozmawiam o tym z panią Izabelą Dębińską, położną, psycholożką, specjalistką ginekologiczno-położniczą. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani namawia nie tylko koleżanki z zawodu, ale w ogóle wszystkie kobiety, żeby pisać do ministerstwa w sprawie tych zmian ze słowami sprzeciwu. Dlaczego?
2: Dlatego, że zawód położny jest odrębnym zawodem od zawodu pielęgniarki, chociaż wiemy, że w społeczeństwie często te dwie profesje są ze sobą mylone. Oczywiście mamy część punktów wspólnych w naszym zawodzie, jako po prostu zawód medyczny, tak jak i lekarze, tak jak i fizjoterapeuci. Natomiast jest to olbrzymia odrębność zawodowa, skoncentrowana na opiece nad kobietą tylko i wyłącznie, na przestrzeni całego życia, nad opiece nad kobietą, która jest też osobą zdrową, kiedy mówimy o ciąży, o porodzie, o połogu fizjologicznym. Opiece nad kobietą na całym jej życiu, ponieważ my często utożsamiamy położną tylko z porodem, a cały okres prekoncepcyjny, okres dojrzewania, okres okołomenopauzalny i senioralny jest to domena opieki ze strony położnej. Kształcenie jest też nastawione na zupełnie inne podejście w opiece nad kobietą z perspektywy położnictwa. I chciałybyśmy tą swoją tożsamość zawodową utrzymać. Większość z nas tak naprawdę nie chciałaby rezygnować z zawodu położnej. Faktycznie w części regionów naszego kraju istnieje problem z miejscami pracy, ale ten problem z miejscami pracy nie powinien oznaczać, że tworzymy jedną podstawę, jeden zawód, jakim jest pielęgniarstwo, na trzyletnich studiach licencjackich.
0: No właśnie, bo wyjaśnijmy, na czym to polega.
2: Kurs 18-miesięczny na położną. Dlatego, że w Polsce my mamy jeden z lepszych systemów kształcenia w Europie, jeżeli chodzi o położnictwo dla położnych i większość z nas w środowisku uważa, że stworzenie takiej ścieżki, że najpierw wszyscy robią trzyletnie pielęgniarstwo, a później sobie wybieramy tak zwaną, powiedzmy, specjalizację 18-miesięczną z położnictwa, no jest po prostu dużą abstrakcją. Tak jak wspomniałam wcześniej, wiele z nas nie chce z tego zawodu odchodzić, a ten brak miejsc pracy tłumaczony niską demografią i niską liczbą urodzeń jest chyba takim trochę naciągniętym argumentem, dlatego że Ministerstwo zdrowia powinno się zająć nie łączeniem w jeden zawód, tylko przede wszystkim systemowo udostępnić nam możliwość pracy w tych obszarach, których daje nam ustawa o zawodzie położnej, właśnie tak jak wspomniałam wcześniej, okres dojrzewania, okres okołomenopauzalny, senioralny, ginekologia onkologiczna, praca tylko i wyłącznie położnych na oddziałach ojomu noworodkowego i problem nie jest z ilością miejsc pracy, tylko z tym, że systemowo jesteśmy ograniczone do tego, żeby swoje kompetencje realizować i trochę gdzieś nas zepchnięto, część z nas ma takie wrażenie właśnie do sali porodowej i do szpitala, więc praca dla nas jest, bo nie możemy patrzeć tylko przez pryzmat demografii, liczyć tylko porodów, tylko powinniśmy przede wszystkim liczyć liczbę kobiet w naszym kraju, szczególnie właśnie w tym okresie takim między 15 rokiem życia, a okresem senioralnym. Więc
0: dobrze, ale to jeszcze bym panią poprosiła o wyjaśnienie, dlatego że jak rozumiem, po tych zmianach proponowanych byłoby tak, że położna byłaby po prostu trochę lepiej wykształconą pielęgniarką, ale z drugiej strony no to daje właśnie rzeczywiście jakiś dużo szerszy wachlarz możliwości i też ministerstwo jednak utrzymuje cały czas, że nie chce położnych zlikwidować, nie chce w ogóle wygaszać tego zawodu, więc o co chodzi?
2: Znaczy, te położne, które są położnymi w obecnym toku kształcenia, wiemy, że prawo nie działa wstecz i one w tym zawodzie jakby będą miały utrzymany ten zawód. Natomiast patrząc perspektywicznie do przodu, tego typu ścieżka postępowania będzie po prostu dążyła do wygaszania stricte odrębności zawodu położnej na rzecz właśnie pielęgniarek, które będą miały specjalizację z położnictwa. Dla nas też problemem jest to, że to nie działa w drugą stronę. To znaczy, dlaczego my po 3 latach licencjatu plus ewentualnie 2-letnich studiach magisterskich, ponieważ prawo zawodu utrzymujemy po 3 latach położnictwa licencjackiego, później można się kształcić również w kierunku magisterskim, nie mogłybyśmy zrobić 18-miesięcznego kursu z pielęgniarstwa. I to jest też dla nas duży problem, że jakby ta możliwość działa tylko w jedną stronę. Musimy wiedzieć, że położnictwo nie jest dodatkiem do specjalizacji pielęgniarskiej, tylko jest naprawdę oddzielnym zawodem. To tak jak możemy popatrzeć na kierunek lekarski, a na kierunek lekarzy, to też są lekarze, ale stomatologowie, którzy mają oddzielny tok zupełnie kształcenia. I stąd jest to całe larum oraz to, że my jesteśmy, tak jak wspomniałam wcześniej, predysponowane, takie mamy wrażenie, tylko do opieki w trakcie porodu. I budzi to duży sprzeciw. Dodatkowym elementem również jest to, że ministerstwo twierdzi, że były rozmowy prowadzone ze środowiskami położniczymi, po czym no, na ostatniej konferencji prasowej Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych wpadła jeszcze informacja, że tych rozmów tak nie było. Więc pytanie jest, jak to się wszystko stało? Być może kolejnym etapem jest również zwrócenie uwagi na to, że również w ramach projektu tej ustawy dąży się do sytuacji zlikwidowania krajowej tak zwanej izby, która odpowiada za kształcenie położnych szkół, położnych i pielęgniarek. Powstało bardzo dużo szkół prywatnych, które rozwinęły również możliwość kształcenia się położnych, więc no, to też jest taka ścieżka, która nam pokazuje, że zaczyna powstawać coraz więcej szkół. Może trochę tych szkół ograniczyć, stworzyć z tego kierunek tak zwany zamawiany w tych regionach Polski, gdzie tych położnych będzie brakowało. Natomiast położnych ja myślę, że to nie jest problem, że jest za dużo położnych, tylko my mamy za mało dostępności miejsc pracy, które daje nam ustawa o zawodzie położnej.
0: A czy między położnymi a pielęgniarkami jest jakaś zła krew związana z tymi zmianami, które nadchodzą?
2: Ja szczerze powiem, że mam takie doświadczenia, ponieważ na tej konferencji również pojawiły się osoby ze środowisk pielęgniarskich, ale też rozmawiamy ze sobą. Również w komentarzach na tych wszystkich internetowych treściach, które się pojawiły w social mediach. Szczerze powiem, że nie widzę tutaj awantury między nami. Też staramy się, żeby ta komunikacja była na poziomie, żeby argumenty po naszych stronach były. I wiele pielęgniarek, ja jakby również mam te treści zachowane w swoim telefonie, jasno mówi, że one sobie też nie wyobrażają, żeby będąc pielęgniarką jakiejś specjalizacji, zrobić 18-miesięczne doszkalanie i zająć się tak wyspecjalizowaną, wąską, ale bardzo wyspecjalizowaną ścieżką, jaką jest położnictwo.
0: Mhm. A ministerstwo podkreśla, że podobne modele istnieją w części krajów europejskich, ale tak naprawdę to ja nie rozumiem, do czego one mają prowadzić. Czy to chodzi po prostu o jakieś oszczędności, których, jak wiadomo, polska ochrona zdrowia potrzebuje i szuka, ile wlezie?
2: No, ciężko jest powiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi, ponieważ argumenty nawet Ministerstwa Zdrowia są bardzo niepoważne, bo one się odnoszą do właśnie tej spadającej demografii. To nam pokazuje, że chyba nawet w Ministerstwie Zdrowia nie wiedzą, czym się położna zajmuje i jakie ma kompetencje zgodnie z ustawą. Natomiast faktycznie są kraje w Europie, czy na przykład też Stany, gdzie to kształcenie jest takie jednotorowe. Natomiast w tych krajach też położne mają bardzo silne swoje wyłączne organizacje. U nas izby są połączone. My mamy izby pielęgniarek i położnych. Tak samo mamy ustawę o zawodzie pielęgniarki i położnej. Natomiast Międzynarodowy Kongres Położnych jasno nawołuje, że ponad 4 miliony położnych dąży do tego na całym świecie, żeby utrzymywać tą odrębność i indywidualność tego zawodu. Mimo, że to kształcenie jest w tych miejscach również zunifikowane, że startujemy jako pielęgniarstwo, a później się doszkalamy z zakresu położnictwa. Dodatkowo to jest też taki kierunek ku temu, że będzie to wpływało na większy odsetek po części pośrednio medykalizacji porodu, ponieważ przez 18 miesięcy nie jesteśmy w stanie nauczyć się położnictwa, prowadzenia porodu, filozofii, prowadzenia porodu fizjologicznego. Chyba tylko możemy nauczyć się obsługi aparatury medycznej, która ma miejsce przy porodzie, co niestety w konsekwencji może się wiązać właśnie z również nadmierną medykalizacją porodu.
0: Bo po prostu będzie potrzebny lekarz, dlatego że nie będzie położnej, wykształconej odpowiednio i znającej się na rzeczy.
2: Będziemy się skupiać na tak zwanym rozwarciu, podłączeniu KTG, ciśnienie, temperatura, i taka stricte opieka medyczna. Położnictwo jest zarówno opieką medyczną, ale też opieką zahaczającą o psychologię, właśnie o całą znajomość fizjologii kobiety, zdrowia kobiety. Musimy pamiętać o tym, że my pracujemy przede wszystkim w większości z kobietą zdrową, nie z chorym pacjentem.
0: Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Izabela Dębińska, położna, psycholożka i specjalistka ginekologiczno-położnicza, była moją gościnią.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Wracamy do programu. Być może państwa ominęła najnowsza afera, ale ja państwu ją pokrótce opowiem. Chodzi o to, że Olga Tokarczuk podczas spotkania na poznańskim Impakcie opowiadała o korzystaniu ze sztucznej inteligencji podczas pisania swojej nowej powieści i wystarczyło kilka cytatów z rozmowy, żeby internet absolutnie zapłonął. Głównie z tego powodu, że większość uznała, że noblistka właśnie przyznała się do tego, że AI pisze jej książkę i bardzo to internet potępił. Ale pani Tokarczuk zaprzeczyła, zadeklarowała, że nie używa sztucznej inteligencji do pracy kreatywnej, że wyłącznie służy jej to jako narzędzie do szybszej kwerendy, do sprawdzania różnych faktów, ale cała ta historia uruchomiła bardzo ciekawą dyskusję, w której udział też postanowiła wziąć moja gościni. Jest nią Maria Magierska. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Europejskie Centrum do Spraw Prywatności i Cyberbezpieczeństwa w Uniwersytecie w Maastricht, ale pani Maria jest też autorką i recenzentką i pisze o książkach w mediach i na Instagramie. Pani Mario, jest maj, a my chyba mamy aferę roku w literaturze już zaliczoną. Jak pani rozumie, co tu się stało? Co uruchomiła Olga Tokarczuk swoimi wypowiedziami? No między innymi wyznaniem, że do chatbota zwraca się per kochana.
3: Ja myślę, że to bardzo dobrze, że my o tym rozmawiamy i wydaje mi się, że to, co powiedziała Tokarczuk jest, może raczej nie to, co ona sama powiedziała, ale cała ta dyskusja, która wybuchła, no to już trochę się już zbierało na to. Już mieliśmy rok temu trochę historii z przepisami wygenerowanymi przez AI, mieliśmy historię z tłumaczeniami, które były nie do końca właściwie i nie do końca prawidłowo anotowane. Więc wydaje mi się, że to się trochę tak zbierało w całej branży wydawniczej, ale też wśród czytelników i odbiorców literatury, żeby w końcu o tym porozmawiać. Wydaje mi się, że ponieważ tutaj przyszła wiadomość z samej góry, znaczy mamy Olgę Tokarczuk, która została udekorowana Nagrodą Nobla, pewnie do dziś najważniejszą nagrodą literacką, którą się przyznaje za pracę kreatywną w końcu. I tutaj ona się przyznaje, że korzysta z systemów AI przy pracy kreatywnej. tak, trzeba podkreślić, ona nie generuje tych treści i to powiedziała wprost, no ale korzysta i przyznała, że to jest przyszłość pisania, wykorzystywanie, no nie wiem, na przykład czata GPT czy Clouda do pisania. Więc wydaje mi się, że to dobrze, że ta dyskusja jest, bo trzeba było ją w końcu podjąć.
0: A dlaczego samo wyznanie, że no właśnie, korzystam ze sztucznej inteligencji, ono od razu tak automatycznie budzi poczucie oszustwa?
3: Przede wszystkim wydaje mi się, że to po prostu budzi wewnętrzny sprzeciw wobec tego, jak wyobrażamy sobie pracę autorską, czyli nasze wyobrażenie jest, że praca intelektualna to jest utwór jednego człowieka lub więcej osób, ale nie maszyny. A tutaj mamy AI, które generuje te treści i automatycznie to nas powoduje pewien odpór, dlaczego my w ogóle mamy w takim razie korzystać z tych treści i jako konsumenci nawet spłacić za to i angażować się w to. Bo też jednocześnie to się dzieje na tle tego, jak widzimy wokół siebie skalę tego, jak marne są te produkty tworzone przez AI, prawda? I mamy zalew paskudnych grafik, plakatów, postów w social media i różnych artykułów, które po prostu są marnej jakości. Więc wydaje mi się, że jako taka Olga Tokarczuk, nawet Olga Tokarczuk mówi, że ona korzysta z takich systemów, to czujemy się oszukani jako odbiorcy. Dlaczego w ogóle mamy z tego korzystać, prawda?
0: A gdzie właściwie przebiega granica między narzędziem a współautorem, bo to nie jest chyba aż takie oczywiste i takie ostre, bo AI może być partnerem do rozwijania pomysłów, do researchu, do szukania tropów, no i też w takich niekreatywnych aspektach również staje się no, czymś, co nam pomaga pisać.
3: Tak, absolutnie. I mi to w ogóle ta dyskusja, ci, co tutaj bronią Tokarczuk, zresztą mnie też nie dziwi ten sposób korzystania ze systemów AI, właśnie takiej pracy redaktorskiej, nie wiem, researcherskiej, a nie, nie przy generowaniu treści bezpośrednio. To mi wszystko przypomina takie jedne z pierwszych debat w ogóle wokół prawa autorskiego, prawda? Czy fotograf jest twórcą, czy to jest aparat jako autor zdjęcia. I przez wiele lat, wydaje mi się, że w Niemczech to było aż do lat 60., było przyjęte, że aparat, ponieważ to aparat robi zdjęcie, nie przysługuje zdjęciom ochrona prawna. I dopiero różne wyroki sądów w poszczególnych jurysdykcjach uznawały, że fotograf jako ta osoba, która tam ustawia zdjęcie i światło reguluje, może być autorem zdjęcia. I wydaje mi się, że tutaj jest to trochę podobne, ale do pewnego stopnia. Bo wiele osób widziałam właśnie, że redaktor Szotnerz napisał, prawda, że tak sztuczna inteligencja to jest praktycznie to samo, co nie wiem, to tak jak klawiatura, prawda, albo jak pisanie piórem kiedyś. I to nie jest do końca to, bo jeżeli chodzi o AI, to jednocześnie systemy zostały stworzone w sposób taki, że treści zostały zeskrapowane od innych książek, które już zostały publikowane, bez wiedzy tych autorów i bez żadnych rekompensat za skorzystanie z tego, prawda? Więc o ile powiedziałabym, że taki autor korzysta sobie, nie wiem, z pióra czy tam z aparatu, kupił sobie i korzysta według własnego uznania, no to o tyle w przypadku AI to jest trochę bardziej złożona.
0: Bo te modele zostały wytrenowane na czyjejś pracy, tak? Na artykułach, na książkach i tak dalej, za które no, nikt tutaj nie zapłaci.
3: Tak, i jednocześnie jest ta dyskusja oczywiście, co to znaczy być autorem wygenerowanej treści. Bo założenie jest takie, że jeżeli to jest maszyna, jeżeli to jest wygenerowane, no to nie jest to utwór, który może być chroniony prawem własności intelektualnej. Ale są dyskusje i były też sprawy już w kilku państwach, teraz więcej tego jest, gdzie autorzy mówią, no tak, ale ja tu napisałem prompt i ten prompt poprawiałem 200 razy, więc uważam, że jestem autorem tego dzieła. Chodziło tutaj o obrazy na przykład. We Włoszech też już jest prawo, które stwierdza, że można korzystać ze systemów AI pod warunkiem, że ta praca jest oddaje intencję autorską i oddaje osobowość autora w ramach tego, jak zostało z tego skorzystane, z tego systemu. Czyli zawsze to prawo do modyfikacji było i widzę, że idzie to jakoś w tym kierunku, żeby uznawać udział AI w tworzeniu jako właśnie takie, ale nie redukowanie tego do autora.
0: Ale to jest uczciwe pani zdaniem?
3: No właśnie, to nie jest etyczne w tej chwili przy założeniu, jak te systemy zostały stworzone. Mm-hmm. Zostały stworzone znowu przez wprost, nazwijmy to, kradzież systemów, kradzież różnych książek, tym książek, które były dostępne w już spiraconych bazach, więc to nie jest do końca, ta linia tutaj jest bardzo cienka między autorem i narzędziem, wydaje mi się. Będziemy o tym pewnie dużo jeszcze dyskutować przez następne lata. Natomiast w tej chwili na tym etapie i na tyle wiedzy, jaką mamy, jeżeli chodzi o to, jak te systemy są stworzone, nie wydaje mi się, żeby to było etyczne po prostu. Korzystanie z tego, bo jednocześnie to jest generowanie treści na podstawie czegoś, co zostało stworzone z innych utworów, i ostatecznie prowadzi do zalewu internetu i zalewu naszych, nie wiem, książek i półek utworami, które po prostu są też słabszej jakości ostatecznie. Nawet jeżeli obok nich są takie, którzy właśnie, nie wiem, artyści, którzy współpracują z AI i potrafią zachować tą swoją tożsamość.
0: No właśnie, bo też się pojawiała w tej dyskusji pojawił się w tej dyskusji taki argument, że no co by powiedziała Olga Tokarczuk, gdyby ktoś dzięki chatbotowi wygenerował książkę i tutaj wpisał hasło, napisz to w stylu Olgi Tokarczuk, tak? Że nie, też czułaby się okradziona ze swojej własności, ale czy kultura pani zdaniem pójdzie w stronę obowiązku ujawniania użycia AI? Czy książki będą miały deklarację użycia modeli? No w skrócie pytam, czy da się uczciwie korzystać z AI w kulturze?
3: Chciałabym, żeby tak było. Chciałabym, no tak jest teraz, tak samo jak kultura, no to się z tym zmaga akademia, więc widzimy coraz więcej, że no jest klientów, żeby mówić, czy się korzystało z AI, albo się wykorzystywał system AI w metodologii. Mam nadzieję, że to pójdzie w tym kierunku, ale to tylko będzie rozwiązanie połowy problemu. Nie rozwiąże to też do tego, że te treści są trenowane na podstawie utworów napisanych przez ludzi, którym należy się wynagrodzenie za korzystanie z tych treści. I dopóki nie będzie dyskusji właśnie o bardziej o takim ekonomicznym aspekcie tego, skąd mamy te systemy, to wydaje mi się, że to nie będzie, nie będziemy mieli do czynienia z takim uczciwym wykorzystaniem AI. Bo widzimy to już teraz, jak bardzo też zmienił się rynek wydawniczy, ile stanowisk zostało zlikwidowanych właśnie przez automatyzację. I to jest tylko częścią problemu, to o czym mówimy, ta praca kreatywna tak naprawdę. To jest cały rynek, który został zdemontowany przez to, że idzie się w cięcie kosztów i korzysta, nie wiem, z korektora AI albo redaktora.
0: I Tokarczuk też o tym mówiła, bo mówiła o świecie, który przestaje mieć cierpliwość do wielkich narracji, świecie streszczeń, skrótów i szybkiej konsumpcji treści, a sztuczna inteligencja jest szybka i tania. Rynek działa pod ogromną presją, no i dostaje tutaj narzędzie do działania.
3: Tak, ale ostatecznie, no w sumie, co my na tym zyskujemy jako odbiorcy? Zastanawiałam się, bo w sumie
0: dużo treści.
3: Dużo treści, ale to właśnie AI nie pomaga ogarnąć tych treści, tylko wręcz przyspiesza ten zalew. Już teraz jest tak, że na Amazonie, żeby się przekopać i znaleźć książki niewygenerowane przez AI, to trzeba się naszukać. Czasem są autorzy, którzy publikują i tam 3 książki dziennie. I naprawdę wydaje mi się, że AI tutaj nie pomaga, tylko wręcz prowadzi do jeszcze większego pogorszenia tych treści, bo widzimy tylko te slopy wszędzie. Coraz więcej jest dyskusji, nie wiem, o tym, jakie są scenariusze w serialach schematyczne, artykuły na jedno kopyto, a nie wiem, system AI nie zastąpi nam dobrego dziennikarstwa.
0: To proszę mi wybaczyć patos ostatniego pytania, ale czy w takim razie ta ludzka, humanistyczna sztuka, kultura się obroni?
3: Dobre pytanie, prawda? Wydaje mi się, że tak. Ja też jestem mimo wszystko optymistyczna w tym kierunku. Nie jest to pierwszy moment, gdzie przemiany technologiczne zmieniają strukturę społeczną, a mimo wszystko sztuka jak istniała, tak istnieje, więc wydaje mi się, że mimo wszystko się obroni. I też widzimy artystów, którzy gdzieś są walczą też z tym, prawda? I widzimy też te trendy, które się rozwijają, takiego ludzi, którzy szukają przestrzeni poza wielkimi firmami technologicznymi, poza tymi takimi slotami, to, jak to się mówi, z głównowaceniem ładnie, prawda? To też jest wydaje mi się, że mimo wszystko może kiedyś się skończy to. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję. Maria Magierska z Europejskiego Centrum do Spraw Prywatności i Cyberbezpieczeństwa Uniwersytetu w Maastricht, autorka, recenzentka pisząca o książkach w mediach i na Instagramie była moją gościnią, a ja gościnią... Anna Piekutowska, jest 15.24 i połączyliśmy się z profesorem Małgorzatą Zacharą-Szymańską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, współautorką środowego Zapytam Inaczej. Witaj.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Jak zwykle bardzo mi miło.
0: Całe szczęście, że dzisiaj udało się przed naszą rozmową jeszcze wyjaśnić wątpliwości dotyczące wstrzymania rotacji Brygady Pancernej do Polski ze Stanów Zjednoczonych, ale przez ten ostatni tydzień mieliśmy dużo sprzecznych komunikatów i z Pentagonu, i z Białego Domu, i od amerykańskich polityków. Dopiero dzisiaj Pentagon jasno powiedział, że chodzi o opóźnienie, a nie ograniczenie obecności wojsk amerykańskich. Ale co ta sytuacja mówi o sposobie zarządzania tym amerykańskim systemem bezpieczeństwa?
4: No, zastanawiam się w tym. Wydaje się, że...
0: Oj, chwileczkę, musimy chyba poczekać, bo nie słyszymy, co mówisz. Mamy problemy z połączeniem. Ale mam nadzieję, że zaraz je naprawimy i połączymy się z profesor Zacharą Szymańską. To przypomnę Państwu tylko, że dzisiaj się wypowiedział zarówno prezydent J.D. Vance, jak i właśnie rzecznik Pentagonu. Potwierdzili oni, że to wstrzymanie rotacji Brygady Pancernej do Polski jest tylko opóźnieniem ze względu na większe i szersze zmiany związane z rozmieszczeniem wojsk amerykańskich w Europie. I wydaje mi się, że teraz już będziemy mieć dobre połączenie. Halo, czy się słyszymy?
4: Halo, no właśnie, wisimy na połączeniu, od tego jesteśmy zależni. Tak, właściwie jak Pentagon, można by się pokusić o taką analogię, zawieszony jest na połączeniu z Białym Domem, dlatego że to nie jest pierwszy tydzień, w którym płyną takie informacje, które są odwracane, podważane, sieją raczej chaos, niż byłyby wyrazem takiego sposobu strategicznego myślenia o tym, co jest najlepsze dla Ameryki i co jest najlepsze właściwie dla świata albo dla, mówimy o Europie, dla tych regionów, które z Ameryką są połączone tymi sojuszniczymi porozumieniami. No i wydaje się, że Pentagon wystawia sobie cenzurkę nie najlepszą tym krokiem. I to nie jest pierwszy raz, dlatego że Pete Hegseth jest politykiem ambitnym, natomiast, sekretarz wojny, przypomnę Państwu, natomiast jest politykiem niedoświadczonym. A ministerstwo, czy Departament Obrony wcześniej, dzisiaj Departament Wojny Stanów Zjednoczonych, to jest potężna instytucja do zarządzania, której przydaje się nie tylko ideologia, bo ideologii, jakby te płomienne przemówienia Hegsetha są pełne, ale przydaje się taka możliwość oparcia po pierwsze na kadrach, o co trudno, bo raczej sekretarz wojny znany jest z tego, że on odwołuje, zwalnia, karze i straszy tych, którzy nie dość są lojalni wobec nowej linii obrony czy polityki obronnej, a poza tym te struktury, one też mają swoją inercję, czyli nie zawsze te rewolucyjne zmiany, które gdzieś tam ustalane są na szczytach władzy, za sprawą pewnie prezydent Trumpa, bo tutaj nie jest tak, że każdy z departamentów tej administracji prowadzi jakąś politykę niezależną od tego, czego chciałby prezydent. Tu słowo prezydenta jest słowem ostatecznym i nie ma przestrzeni na autonomię, a te molochy biurokratyczno-strategiczne nie zawsze są wystarczająco dobrze naoliwione, żeby te szybkie zwroty wdrażać w praktyce. Więc,
0: ale to są też czynniki bezpieczeństwa oczywiście, które pozwalają jakby troszeczkę wolniej reagować na decyzje, ale czy to oznacza, że po prostu Hegseth i cały Pentagon jest po prostu kolejnym narzędziem realizacji polityki Trumpa?
4: Ależ tak. Ależ tak, to się nie zdarza, żeby człowiek, który oczywiście ma doświadczenie bezpośrednie bojowe, natomiast on nie ma doświadczenia wyraźnego administrowania strukturami wojskowymi, żeby on zajmował tak prominentne stanowisko. Znaczy, przypomnijmy, Pete Hegseth to jest człowiek, który występował jako prezenter telewizji Fox. To jest główny jakby trzon jego kariery zawodowej. Owszem, on był żołnierzem, oddanym żołnierzem, no ale taki epizod służby, czy nawet historię rozbudowaną bardziej służby wojskowej, no wiele postaci życia politycznego w Ameryce ma. Dlaczego Pete Hegseth? Chciałoby się zapytać. No dlatego, że jest lojalny.
0: Mhm. No ten chaos informacyjny trudno jest uznać za świadomy sposób prowadzenia polityki, ale on jednak testuje reakcje sojuszników i trochę stawia ich w takiej perspektywie niepewności.
4: No niepewność, tak, tu pojawia się taka fraza często używana przez komentatorów, szczególnie tych komentatorów, którzy no jeszcze tak mają nadzieję, że coś się kryje, jest jakieś drugie dno w tych decyzjach podejmowanych w gabinecie owalnym czy w Pentagonie właśnie. I mowa jest o wprowadzaniu strategicznej niepewności. Ja należę do tych, którzy już nie mają takich złudzeń. I dla mnie to nie jest strategiczna niepewność, żadna. Nie, to jest bałagan, to jest chaos po prostu. A co do kwestii zarządzania informacji, to owszem, sekretarz wojny zarządzać informacją chciałby. To znaczy on wprowadził, to przypomnę Państwu, bo to sprawa była głośna, do dziś jest głośna, sprawy sądowe przeciwko Pentagonowi się toczą, wprowadził bardzo restrykcyjny kodeks, który no, skłonił część korespondentów penetrujących, że tak powiem, Departament Wojny wcześniej do tego, że oni złożyli swoje legitymacje, ponieważ nie są w stanie podpisać się pod tymi wymogami, które instytucja ta przed nimi stawia. Oni mówią, że to jest blokowanie dostępu do informacji. De facto ci, którzy zostali w tym korpusie informacyjnym teraz, to są niemalże wyłącznie takie media, które sprzyjają prezydentowi, więc mówi się w kuluarach, że no Hegseth sobie zrobił Departament Public Relations, a dziennikarstwa w tym to nie ma. Także on tak, zarządzać informacją byłby skłonny, no ale to nie działa tak, jak minister obrony chciałby i na pewno nie działa w budowaniu relacji sojuszniczych.
0: Po decyzji Pentagonu krytyczne głosy pojawiły się o dziwo także wśród Republikanów. To się nie zdarza tak często teraz w Stanach. Czy ta polityka bezpieczeństwa i stosunek do NATO, no pewnie oprócz takiej wojny w Iranie, są takim ostatnim obszarem sporu wewnątrz partii republikańskiej?
4: Tak, dlatego, że partia republikańska została podporządkowana Donaldowi Trumpowi. Ja pamiętam jeszcze w 2024 roku, jeszcze przed wyborami zwycięskimi dla Trumpa, jego syn Don Jr. pokusił się o taką frazę: partia republikańska dzisiaj to jest Donald Trump. To postawił znak równości. I dużo w tym stwierdzeniu prawdy. Jest tu pewna przesada, ale dużo w tym stwierdzeniu prawdy, dlatego że kariera polityczna lojalistów zależy od tego, czy Trump spogląda na nich przychylnym okiem, czy też nie. I tam ryzyko protestu, co wielokrotnie obserwowaliśmy przy okazji różnych decyzji kontrowersyjnych dla samych republikanów, jakby godzących w etos republikański, no więc ryzyko ci kongresmeni ponoszą niechętnie. Ale polityka gospodarcza, to jest ten ostatni bastion, no i polityka obronna, to takie stare, wyniesione z tradycji jeszcze zimnowojennej przekonanie, że no jednak siła Ameryki mierzy się między innymi tym, ilu z tych sojuszników pójdzie z tą Ameryką ramię w razie potrzeby. No i tutaj ten potencjał za sprawą ostatnich eskapad wojennych, no to jest oczywiste dla Republikanów, że on został znacząco uszczuplony.
0: No wiemy, też rozmawiałam o tym przedwczoraj z ekspertem, o tym, że to ograniczanie obecności wojsk w Europie to jest element długofalowego, sięgającego administracji Obamy strategicznego zwrotu ku Azji. No ale też trzeba wziąć pod uwagę to, że pewnie dzisiaj w Stanach większość Amerykanów się zgodzi, że wojska amerykańskie powinny w jakiejś formie zostać zmniejszone w Europie, no bo to oznacza po prostu oszczędności, mniej wydawania pieniędzy. Na ile Pentagon musi dzisiaj brać pod uwagę właśnie to, logikę kampanii politycznej i oczekiwania elektoratu trumpowskiego?
4: Musi się z tym liczyć. Oczywiście, że tak, bo to jest zasada reprezentacji. To znaczy, ci ludzie zostali wybrani do tego, żeby podejmować decyzje, żeby takie decyzje, które w jakiś sposób odpowiadają interesowi publicznemu. No a ten interes, jak sama powiedziałaś, został zdefiniowany nie za tej kadencji, nie za kadencji Bidena, nie, no, to nie on wynika z układu geostrategicznego, który wyłonił się, no powiedzmy, w pierwszej dekadzie albo jeszcze wcześniej tego wieku. I natomiast to są dwie różne kwestie. Jeżeli pytamy o to, czego Amerykanie chcą i czy uszczuplenie wojsk europejskich to jest czynienie zadość ich oczekiwaniom, to
0: i
4: jest jedna rzecz.
0: Zdania.
4: A druga rzecz to jest ta kwestia, jak się to robi. Bo jeżeli robi się to w atmosferze chaosu, niepewności i tak naprawdę takiej pogardy wobec tych państw, wobec których Ameryka przyjmuje zobowiązania, to wszyscy wiedzą, że to samej Ameryce nie służy.
0: Profesor Małgorzata Zachara-Szymańska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, współautorka Środowego Zapytam Inaczej. Dziękuję ci za tę rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
5: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Premier Węgier zakończył swoją wizytę w Polsce. Peter Maziar z Donaldem Tuskiem rozmawiał m.in. o sytuacji Ukrainy. ABW informuje o zatrzymaniu 3 obywateli podejrzanych o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu. Andrzej Poczobut odebrał w Senacie akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Minęła 4. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Polska i Węgry będą pracowały nad europejskim stanowiskiem w sprawie Ukrainy. To jedno z ustaleń rozmów Donalda Tuska z Peterem Moziorem. Nowy szef węgierskiego rządu zakończył już wizytę w naszym kraju, który wybrał jako cel swojej pierwszej zagranicznej podróży. W Warszawie spotkał się z polskim premierem, a ich godzinna rozmowa dotyczyła m.in. wspólnych inicjatyw na unijnej arenie.
2: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Prezentujemy podobny pogląd. Ukraina jest bardzo zainteresowana przyspieszeniem negocjacji akcesyjnych. Ukraina bardzo pragnie członkostwa w Unii Europejskiej. Polska jest w pełni życzliwa tym planom.
1: Mówił premier Donald Tusk. Peter Moziar w Warszawie spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim. Premier Węgier oprócz Warszawy odwiedził również Kraków i Gdańsk. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego poinformowała o zatrzymaniu 3 obywateli podejrzanych o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu. Aresztowania dokonano w ramach śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Mężczyznom zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Podejrzani dopuszczali się też działań o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Podejrzani.

0: Яцов, же там серед тих, на кого можна лічити в трудних хвилях. Хоча й номінації довідаємося, що Бендонс в в'язниці і був дуже вдячний. Здавав собі справу, що це значить. То значить, що попросту Сенат не запоміна о мені. Так само, як через десятиліття своєї діяльності не запомінав о поляках на Білорусі.
1: Андрій Почобут до 2023 року перебував в білоруській колонії карної у заостреним ригорі. Został skazany m.in. za krytykę reżimu Aleksandra Łukaszenki i działalność opozycyjną. W zeszłym miesiącu został uwolniony w ramach wymiany więźniów. Białostocki i Lwowski Szpital Onkologiczny mogą obsługiwać tysiące nowych pacjentów. Wszystko dzięki współpracy obu placówek i unijnym funduszom z programu Interreg. O szczegółach opowie Jakub Medek.
2: Oba szpitale zainwestowały głównie w sprzęt, mówi dyrektor Lwowskiego Centrum Onkologii Oleh Duda. W ramach naszego projektu zakupiliśmy aparat do tomografii komputerowej, który wyniesie diagnostykę na wyższy poziom i bardzo usprawni planowanie radioterapii. Białostockie Centrum Onkologii zainwestowało głównie w sprzęt do badań endoskopowych. Dzięki temu udało się podwoić do 7 tysięcy rocznie liczbę badanych w ten sposób pacjentów. To bardzo ważne, podkreśla Dorota Kasberuk, wiceszefowa centrum.
3: Czeka nas prawdziwe tsunami nowych rozpoznań chorób nowotworowych. Do roku 2040 nastąpi podwojenie w porównaniu do roku 2020 ilości nowych rozpoznań.
2: Do obu szpitali w ramach wspólnego projektu trafiło 3,5 miliona euro. Z Białegostoku Jakub Medek, TOK FM.
1: Mimo zmiany aury i bardzo wiosennej pogody w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu topi się. 40 cm śniegu spadło w Tatrach w ostatnich dniach, dlatego wybierając się w wyższe partie gór, nie można zapominać o specjalistycznym sprzęcie, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
4: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
1: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze, które są możliwe w najbliższych dniach.
4: Także musimy tak zaplanować naszą wycieczkę, żeby podczas burzy być w bezpiecznym miejscu. Co to oznacza? No, że musimy być w domu albo po prostu w schronisku.
1: Do porażenia piorunem grupy turystów na Giewoncie doszło zaledwie kilka dni temu. Kolejne informacje w TOK FM o 5. Czwartek z umiarkowanymi miejscami dużym zachmurzeniem. Najwięcej rozpogodzeń rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki. W późniejszych godzinach w większej części kraju już raczej zachmurzenie małe. W centrum i na wschodzie możliwy przelotny deszcz, a także miejscowe burze. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 21 na zachodzie i w centrum i do 24 stopni na wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 14 stopni.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To jest powtórka.
6: Dzień dobry, Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek. Zapraszam, albowiem w studio pan profesor Paweł Borecki, specjalista prawa wyznaniowego, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanowni państwo.
6: Fajnie patrzymy sobie dookoła i tak szybko dekodujemy, co jest fajne, co jest niefajne. Dlatego używałem tego słowa, bo nie zastanawiamy się może głębiej, tylko mówimy tak. No, w Krakowie był taki niefajny arcybiskup, a teraz jest fajny, taki super. Na Węgrzech był niefajny premier, a teraz jest fajny. No i oczywiście to co innego znaczy dla każdego, a nie wszyscy się przyglądają i zastanawiają się, co tam gdzieś leży u źródeł, w głębi, w sercu, w jądrze. I teraz mamy tak, nowy premier mówi, jako pierwszą wizytę zagraniczną wybieram Polskę, albowiem Polska, nowe otwarcie, ważna dla mnie. No więc czym prędzej kieruje swe kroki do grobu Jana Pawła II, do kardynała Grzegorza Rysia, a potem może premier, prezydent Polski, no ale to tak przy okazji, w drodze do Gdańska. Jak pan to odczytuje, panie profesorze?
7: Proszę państwa, cisną się na usta.
6: Jest 9:10, nie przeklinamy, panie profesorze.
7: Nie, w żadnym wypadku. Po pierwsze, lepsze jest wrogiem dobrego. To znaczy, to, że kardynał Ryś jest lepszy niż arcybiskup Jędraszewski, to nie znaczy, że jest dobry. Po drugie, po owocach ich poznać. To znaczy, i kardynała Rysia, on w sumie dopiero niedawno zaczął. Poza tym, zwłaszcza po owocach poznamy nowego premiera Węgier. Poza tym, tak jak nas nauczyły rządy PiS-u od 2015 roku. Jeżeli ktoś ostentacyjnie odwiedza miejsca kultu religijnego, ma usta pełne Boga,

0: dniach świętości, to powinny nam się zapalać czerwone lampki, bo to wskazuje, że instrumentalizuje religię i osoby wybitnych, na przykład hierarchów, zasłużonych dla danego społeczeństwa, dla danego kościoła. Po prostu traktuje religię instrumentalnie, jak instrument rządzenia, tak jak religię traktuje się w Polsce od 2005 roku, gdy oddała władzę stara lewica. Ewidentnie się tak traktuje. Dlatego, proszę państwa, uważam osobiście, że to jest despekt, że premier Węgier, przyjeżdżając z wizytą państwową, najpierw odwiedza wpływowego hierarchę...
1: Ale mówi, że tam był prywatnie.
0: Nie ma prywatnie czy publicznie i występuje jako premier Węgier. Taka wizyta zawsze jest sądowana. Kardynał Ryś powinien, gdybym ja był na miejscu metropolity krakowskiego, powiedzieć ludziom pana premiera Medziala: proszę państwa, najpierw proszę odwiedzić najwyższe władze państwowe polskie, prezydenta Rzeczpospolitej, premiera Rzeczpospolitej. A jak państwo będziecie wracać na Węgry, to możecie przyjechać do Krakowa, porozmawiamy sobie przy kawie, a nie jest to de facto wizyta, no, na półoficjalne oprowadzanie po katedrze wawelskiej, po podziemiach, po grobach królów i królowych. Wyobraźmy sobie, proszę państwa, że w 1967 roku prezydent Charles de Gaulle przyjeżdża do Warszawy i najpierw, zamiast kierować się do Pałacu Namiestnikowskiego, czyli siedziby Rady Ministrów, do premiera Cyrankiewicza, odwiedza kardynała Stefana Wyszyńskiego przy ulicy Miodowej. Przecież byłby to kryzys dyplomatyczny i być może ambasador Polski w Paryżu zostałby wezwany na konsultację.
1: Zostawmy de Gaulle'a w spokoju, panie profesorze, bo on sporo namieszał w Kanadzie. Jest ojcem separatyzmu kanadyjskiego. Wyjeżdżając z Kanady krzyknął: Vive le Québec libre! Niech żyje wolny Quebec.
0: No,
1: i do dziś musimy płacić.
0: Politykę Wielkiej Francji, może nie chciał być drugim Napoleonem, ale coś na kształt drugiego Ludwika XIV.
1: No dobrze, panie profesorze, ale być może, no bo tak, z jednej strony mamy jakąś intencję dyplomatyczną, która jest niezwykle ważna, bo to jest pewien przekaz, który idzie w świat. Ale z drugiej strony mamy topografię. No i mnie też by się łatwiej jechało z Krakowa do Gdańska przez Warszawę. A nie, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, znowu Warszawa.
0: Panie redaktorze.
1: A nie, bilet, poza tym tańsze bilety są.
0: To jest polityka zagraniczna.
1: A jak się wcześniej wykupi, to jeszcze tańsze.
0: Ja wiem, że w dobie obecnej polityka zagraniczna bardzo się popsuła, to jest zwłaszcza zasługa prezydenta Trumpa już od czasów jego pierwszej kadencji, ja to wszystko rozumiem, ale dyplomacja to jest dyplomacja. Dba się o szczegóły, o każde słowo, które się publicznie powie, panuje się nad emocjami, nie wysyła się tego typu not, jak w lipcu 2025 roku z powodu kazania dwóch emerytowanych biskupów polskich wystosował minister Sikorski do Watykanu z pominięciem nuncjatury, bo to nie jest dyplomacja, to nie wiadomo, co to jest. Każde słowo się liczy, każdy gest się liczy. Strona gazety, na której jest opublikowany komunikat ze spotkania dyplomatycznego, też ma swoje znaczenie. Toast oficjalny wzniesiony na spotkaniu dyplomatycznym też ma swoje znaczenie.
1: A tam jakieś toasty były na Wawelu?
0: Słucham?
1: Jakieś były toasty na Wawelu? Na
0: jeszcze
1: pewno.
0: Raz.
1: Jakieś toasty były?
0: Nie wiem, być może były...
1: Po węgiersku.
0: Powiem tak.
1: Lengyel Major Kitie Borat.
0: Myślę, że być może to spotkanie miało jakiś cel polityczny, partykularny dla obu stron i premiera Węgier i kardynała Rysia. Nie wiem, to nawet, ale rzeczy nie dzieją się w dyplomacji przez przypadek. Ja pamiętam, przed kilkoma laty byłem na konferencji w Łodzi, tamtejszym wyższym seminarium duchownym dla późnych powołań, i wystąpienie otwierające miał ówczesny metropolita łódzki kardynał Ryś, który to było jeszcze przed wyborami parlamentarnymi poprzednimi. Określając postulowany model relacji między państwem a Kościołem w Polsce, kardynał Ryś użył trzech słów. Dystans, dystans, dystans, czyli rozdział. Jak widać, gdy został metropolitą krakowskim, zmienił punkt widzenia. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, jak powiedział klasyk.
1: No ale może dystans co do polskiego rządu, a niekoniecznie co do węgierskiego.
0: Bardziej do zagranicznego. Wobec własnych władz krajowych jestem lojalny. Lojalny.
1: No ale to nie jest oczywiste dla wszystkich. W jaki sposób, dlaczego akurat kardynał Ryś, metropolita krakowski, spotyka się z premierem Węgier? Co to jest za zagadka,
0: nie wiem, panie redaktorze,
1: profesorze? Co ich łączy?
0: Może wyznanie, ale to jest sprawa prywatna, więc ja w te sprawy nie zaglądam. Pytanie, w co wierzy kardynał Ryś, czy wierzy w Boga? To jest osobna kwestia do rozważenia.
1: O.
0: Nie jest to wcale takie oczywiste.
1: Naprawdę?
0: Oczywiście. Podczas ostatniego wywiadu pana redaktora Romanowskiego odpowiedź kardynała na to pytanie nie była jednoznaczna i pozytywna w swojej treści. Wikłał się w tej odpowiedzi. Niewątpliwie była różnica między premierem Wiktorem Orbanem a kardynałem Rysiem, ponieważ premier Wiktor Orban jest wyznania ewangelicko-reformowanego, jest kalwinistą. Notabene nie przeszkadzało mu to utrzymywać bardzo poprawnych relacji ze wszystkimi wyznaniami, zwłaszcza tymi historycznymi, zakorzenionymi w społeczeństwie węgierskim. Bo każdy rozsądny polityk takie stabilne, pozytywne relacje stara się utrzymać. Dla każdego polityka religia, kościół spełniają dwie podstawowe funkcje. Pomijając bieżące. Stabilizacyjną i legitymizacyjną, nawet jeżeli legitymizacja miałaby polegać na braku negacji danego polityka czy formacji politycznej. Ja się bardzo cieszę, że my od jakiegoś czasu w Polsce jesteśmy świadkami faktycznego modus vivendi między rządem obecnym a episkopatem Polski. No wreszcie jest realizowana jedna z zasad konstytucyjnych i konkordatowych współdziałania państwa i kościoła, czy kościołów i związków wyznaniowych dla dobra człowieka i dobra wspólnego.
1: Człowieka? Czy własnego?
0: Myślę, że człowieka, ponieważ współpraca dotyczy również szeroko rozumianej obrony cywilnej.
1: W studio pan profesor Paweł Borecki, specjalista prawa wyznaniowego, Uniwersytet Warszawski. Staramy się rozszyfrować spotkanie premiera Węgier, Petera Madziara i kardynała Grzegorza Rysia, metropolity krakowskiego, bo do tego spotkania doszło, zanim doszło do spotkania z premierem i z prezydentem, te spotkania dzisiaj. No, warto zaznaczyć jednak, że to spotkanie w Krakowie miało charakter prywatny. Pan profesor mówi, prywatny, nieprywatny, inaczej powinno się rozkładać akcenty, tak, żeby było jasne, bo w dyplomacji nawet najmniejszy gest, tak, nawet to, w jaki sposób jest przystanki są zaprojektowane, tak, to znaczy. No dobrze, ale to może nie jest oczywiste. Dlaczego premier Węgier chciałby budować takie dwustopniowe relacje, rozumiem, z jednej strony relacje z rządem, z prezydentem, jak mniemam, a z drugiej strony z Kościołem polskim? Czyżby, bo już mieliśmy przecież węgierskich królów. Czyżby to był powrót do przeszłości?
0: Jeżeli chodzi o... Być może przyjechał premier Węgier do Krakowa, żeby zorientować się w sytuacji ogólnej w Polsce. Poznać punkt widzenia wpływowego hierarchy. Druga rzecz. Nie ma czegoś takiego pod względem prawno-kanonicznym jak Kościół katolicki w Polsce. Są poszczególne kościoły lokalne, czyli diecezje, i kardynał Grzegorz Ryś jest ordynariuszem jednej z tych diecezji, archidiecezji krakowskiej, jest metropolitą krakowskim. Jest to diecezja bogata, wpływowa, w tym sensie wpływowa, o dużym potencjale, jeśli chodzi o duchowieństwo, i dużym wskaźniku, relatywnie dużym wskaźniku aktywności religijnej laikatu, tak. Jest tradycja kardynałów Sapiehy i kardynała Wojtyły, tak, ale kardynał Ryś nie jest, nie ma nadzwyczajnych uprawnień wobec kościoła, tak, części kościoła, jak otrzymał w 1945 roku kardynał Sapieha. Czy tym bardziej nie ma nadzwyczajnych uprawnień wobec

0: Udało się odnaleźć gości. Pani doktor habilitowana Anna Kostrzeńska-Miłosz z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry
0: państwu. I pani doktor Agnieszka Kasprzak.
2: Dzień dobry państwu.
0: I ciekawa wystawa, ale też ciekawe zjawisko. Art Deco i Sacrum, sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego. To w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Tę wystawę można do połowy września?
2: Tak.
0: 13 września, tak?
2: Tak.
0: Oglądać. No i kiedy myślimy o dwudziestoleciu międzywojennym, to myślimy o tej nowej sztuce, która rozkwitła, rozgrzała, ale nie myślimy, że artyści takich, których znamy z zupełnie innych nurtów dzieł, też tworzyli dzieła sakralne, tak to chyba można nazwać, pani?
2: No, związane z tematyką sakralną, tak, związane z tematyką sakralną, bo wystawę podzieliłyśmy na dwa wyraźne działy. Dział, który określiłyśmy jako sakrum, który ma imitować po prostu no, wnętrze sakralne, czyli kościół, gdzie są sprzęty liturgiczne, ornaty.
0: No, Zofia Stryjeńska.
2: Tak, to jest nasz rodzynek, cały komplet do odprawiania mszy projektu Zofii Stryjeńskiej. Haft jest niesamowity i to naprawdę trzeba na własne oczy zobaczyć. Żadne zdjęcie tego nie odda. I to, co jest pewnym ewenementem, to to, że żeśmy no, po raz pierwszy po wojnie w całości jest to prezentowane, można to zobaczyć.
0: Dotknąć?
2: No dotknąć nie, konserwator by nie pozwolił.
0: Ale, dlaczego? Przecież to jest ornat.
2: Jest to ornat, ale no, jest to zabytek.
3: Jest to tkanina. Tkanina ulega różnym stopniom degradacji, szczególnie w zetknięciu z ciałem człowieka, z potem, z wilgocią.
2: Ale Agnieszko, wszystko do
3: wszystko,
2: prawda,
3: wszystko, a szczególnie tkanina.
0: Kielichy srebrne też?
3: Są.
2: Są
3: kielichy, są monstrancje. Też nie można dotykać, ponieważ wchodząc do kościoła też nie dotykamy wszystkich naczyń liturgicznych.
0: A księża dotykają?
3: Księża dotykają, bo są do tego predysponowani, a potem siostry zakrystianki to starannie wycierają.
0: Jeszcze ministranci też dotykają.
2: Nie. Przyjmijmy, że w muzeum się niczego nie dotyka. Ale przyjmijmy. Tak. Nie wchodźmy w inne pola.
3: Natomiast co do sztuki sakralnej, to...
0: Pani doktor Agnieszka Kasprzak.
3: Chciałabym tutaj podkreślić, że sztuka sakralna zawsze istniała w ogóle w plastyce, w sztuce. Natomiast gdzieś właśnie w okolicach początku wieku zaczęła żyć własnym nurtem. Związane to jest z nowoczesnością, która wchodziła, szczególnie w okresie międzywojennym, po zakończeniu Wielkiej Wojny, I Wojny Światowej, kiedy świat musiał zweryfikować swój sposób życia, funkcjonowania. My mamy modernizację dnia codziennego. I
2: no przede wszystkim mamy chęć pokazania tego, co polskie.
0: Czyli kościoła.
2: Nie przesadzajmy. Po prostu ja mówię o stylu. O stylu Art Deco, który się ukształtował po odzyskaniu niepodległości. Jego takim apogeum była wystawa paryska 1925 roku, gdzie przecież pokazano kapliczkę Jana Szczepkowskiego i po prostu to zwraca uwagę na nurt, na który wcześniej badacze nie zwracali uwagi, bo zajmowano się tym, co dekoracyjne, sztuką dekoracyjną.
0: Co świeckie, można by rzec, albo użytkowe.
2: Tak, dokładnie. Natomiast to, co było w kościele, pewien taki nurt odnowy, który był postrzegany jako konieczny, by zaznaczyć pewną różnicę. Oczywiście.
3: Taką odrębność
2: przyjmijmy,
0: prawda? Czyli, że kościół też może być en vogue.
2: Oczywiście, może, jasne. Oczywiście. I powinien. Ale musimy podkreślić, że jest to pewien epizod, prawda? Że jednak podobały się barokowe listki, błyszczące, prawda, jakieś oprawy. Historyzm królował. To był tylko pewien taki, pewna nisza, której wcześniej nie dostrzegano, jeśli chodzi o badaczy.
0: I warto też zwrócić uwagę na to, że jak gdyby kość

0: Kościół od zarania dziejów był właściwie patronem sztuk. Ta relacja, współpraca Kościoła i artystów jest przecież świetnie udokumentowana i znana, tak? No, wiele fantastycznych rzeźb czy obrazów, które podziwiamy, to były obrazy, które powstały na zamówienie czy pod patronatem Kościoła. Więc to jest wielowiekowa, powiedziałbym, taka relacja, tak? Tradycja, relacja. Artyści nie unikali. To myślę, że dopiero po 89 coś się takiego w Polsce przynajmniej zaczęło dziać, że te drogi się trochę rozeszły.
1: Nawet wcześniej. Myślę, że to w czasach właśnie tego dwudziestolecia, tak. W czasach awangardy. Sztuka awangardowa to była sztuka, która promowała wolność. Wolność nie tylko w formie wypowiedzi, ale również w tematyce. A jednak sztuka sakralna ogranicza, choćby tematycznie, prawda? Nie ogranicza, jak tutaj już wspomnieliśmy, artystów. Każdy artysta może się wypowiedzieć, tworząc na rzecz sztuki sakralnej, ale ogranicza tematycznie. Więc wydaje mi się, że to takie oddzielenie, o czym zaczęłam mówić już, oddzielenie sakrum od profanum, czyli tej sztuki użytkowej od sztuki użytkowej, kościelnej, widoczne jest najmocniej właśnie w tym dwudziestoleciu.
2: Właśnie nie dokończyłam, że ta wystawa jest w ten sposób podzielona, prawda? Że jest profanum i sakrum, tak. Prawda, Agnieszko?
0: Wystawa unikatowa, bo pierwsza, można powiedzieć, w takim nurcie, zatytułowana Art Deco i Sakrum. Tę wystawę można do 13 września oglądać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie. A w studio kuratorki tejże pani profesor Anna Kostrzyńska-Miłosz z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk i pani doktor Agnieszka Kasprzak ze Stowarzyszenia Historyków Sztuki. I być może ta wystawa i te badania i to takie spojrzenie w takim ciekawym nurcie stanie się początkiem teraz jakiejś eksplozji przyglądania się właśnie sakrum i profanum, jeżeli sztukę tak można...
1: Na to właśnie, takie było nasze założenie.
0: A skąd to się wzięło? Tak panie sobie siedziały przy kawce i powiedziały,
2: Nie. To było tak, że tutaj też zareklamuję Muzeum Mazowieckie w Płocku, które ma całą kamienicę secesyjną i całą kamienicę Art Deco i teraz będzie zbiera już powojenne rzeczy.
0: Ja stół potrzebuję Art Deco.
2: Nie ma problemu.
0: Bo mi pasuje do stoi.
2: W każdym razie w tymże muzeum w Płocku z inicjatywy pani profesor Hum i pana dyrektora Leonarda Sobieraja zaczęto organizować sesje naukowe poświęcone polskiemu Art Deco, żeby te badania jak gdyby wokół tej kolekcji się rozwijały. No, prawda, pani profesor odeszła, my z Agnieszką tutaj weszłyśmy w skład, to znaczy zaczęłyśmy...
0: Przejęłyśmy
2: tę inicjatywę, chciałyśmy ją kontynuować. No i wymyślałyśmy kolejne tematy, bo to jest polskie Art Deco rzeźba, polskie Art Deco wnętrza reprezentacyjne.
1: Malarstwo
2: i na koniec zastanawiałyśmy, co by tu jeszcze. I wpadłyśmy na pomysł, że jeszcze nie było o sztuce sakralnej. Obawiałyśmy się, że nie będzie dużego oddźwięku.
1: Że nie będzie dużo zgłoszeń, bo to chodzi o to, że przyjeżdżają badacze z całej Polski i reprezentują jakiś mały odcinek w zadanym temacie, prawda?
2: Tak, właśnie. I się okazało, że zgłosiło się tyle osób, że sesja trwała 2 dni i jeszcze musiałyśmy kilku osobom odmówić. I to nas zaintrygowało, skąd się tyle tego wzięło, prawda?
0: Dlatego, że premier Młodzież się spotkał z
1: na Wawelu? Nie. Zaczęłyśmy zdecydowanie wcześniej.
2: Tak. Nie, tutaj nie. To w ogóle sesja odbyła się prawie 2 lata temu, więc spokojnie.
1: Ale z Wawelu mamy coś, co na tej wystawie jest takim naszym sztandarowym obiektem.
0: Nie,
1: to nie jest Szczerbiec. Poszłyśmy jeszcze
2: dalej. To z katedry. Szczerbca nie.
1: Nie ma w Szczerbca, nie ma w katedrze, jest w Muzeum Narodowym. Natomiast my mamy z katedry, ze skarbca wypożyczony komplet liturgiczny.
2: Który według... mówiłyśmy, Agnieszka, już.
1: Tak, ale według projektu Zofii Stryjeńskiej.
0: Fantastyczny jest ten. Ja patrzę na zdjęcie i chyba muszę dotknąć, ale już wiem,
2: ale
0: że nie można.
2: Na to zbliżenie na
0: tak,
2: okładce.
0: No jest w ogóle niesamowity.
1: Lepiej wygląda w naturze.
0: I ona haftowała to ręcznie?
2: Nie.
1: Projektowała.
2: Tylko zaprojektowała, a dziewczyny ze szkoły zawodowej w Krakowie według tego projektu.
0: No tak, tak to się dzieje. Nie wiem, Juan Soriano też jak tam robił te swoje tapiserie, to do Francji jeździł, to do regionu, gdzie tam najzdolniejsze łapki w całej Francji mu to wszystko robiły.
1: No tak, jest od koncepcji.
0: Tak, ale to jest naprawdę fantastyczne. Niech państwo żałują, że państwo tego nie widzą, ale myślę, że na stronie pewnie można znaleźć jakieś te. Oczywiście to nie jest jedyne nazwisko, które kojarzymy
1: cały chyba smaczek tej wystawy polega na tym, że tutaj chciałyśmy z Anną pokazać artystów znanych właśnie z tej tematyki Art Deco, ale właśnie w kontekście sztuki sakralnej, bo mamy Tadeusza Gronowskiego, świetnego Wojciecha Jastrzębowskiego, mamy Stanisława Repetę, mamy
2: Henryka Kunę.
1: No właściwie wszystkie nazwiska, które znane są z tej stylistyki Art Deco, nagle pojawiają się na wystawie, która pokazuje przedmioty sztuki sakralnej. I to jest niebywałe.
0: Wspomniana Zofia Stryjeńska jeszcze jest Szopka.
2: Tak. Tutaj
0: genialna.
2: W stronę państwa Sosenków, którzy wypożyczyli nam ze swojej kolekcji.
0: Kartki tam jeszcze mają takie.
2: No właśnie o tym chcę powiedzieć. Uprzedza pan moje myśli.
1: To wszystko z Krakowa.
2: To wszystko z Krakowa, tak. Poszczególne figurki, tam chyba dwie pan Marek mówił, że były pokazywane, ale cała Szopka jako Szopka nie była też nigdy pokazywana. No a pocztówki wiążą się z tym, co Agnieszka tutaj zauważyła.
0: Nigdzie nie pokazywane pocztówki.
2: Nigdzie.
1: Znaczy one były tylko w niewielkiej części pokazywane, bo tu mamy Paweł Poraj, artysta totalnie zapomniany, a wpisujący się w konwencję sztuki Art Deco, właśnie plastyki Art Deco w genialny sposób. I to udowadniamy to właśnie kompletem pocztówek, które są pokazywane. Ale mamy tutaj właśnie chociażby bardzo cenny nabytek, cenny obiekt, pocztówkę wykonaną przez Marię Werten, artystkę, która naprawdę święciła triumfy przed wojną i w okresie międzywojennym, która zrobiła również karierę za oceanem. W latach 30. już była zapraszana do szkoły artystycznej na zachodnim wybrzeżu, żeby wygłaszać swoje wykłady. Mało tego, po wojnie, oczywiście nie po wojnie, ale w 39 roku podjęła decyzję, że jednak nie wraca do Polski. Było to z wiadomych względów. Nie mogła wrócić do kraju, ale tam podjęła się już takich cyklicznych wykładów i wykładała w szkole artystycznej, w której kształcili się później artyści, plastycy, którzy pracowali za studia Walta Disneya, więc to nasze polskie
0: artystyko. Czyli znowu Polacy Hollywood stworzyli.
1: Oczywiście, to tak. Wiadomo. Hollywood bez Polaków byłoby niczym. Nie byłoby tak bandne, myślę.
0: Władysław Skoczyla zwykle się nam kojarzy z Harnasiami, a tymczasem na boczku to taki święty
2: nawet
0: Towak.
2: Nie, on dość dużo.
0: To Harnasi na boczku.
2: Skoczylas, bym powiedziała, jest dość znany, jeśli chodzi o właśnie tematykę sakralną, bo on dość dużo tego robił. Wydaje mi się, że tutaj należałoby też wspomnieć o Szkole Zakopiańskiej, prawda, Agnieszko, która też, no, jak gdyby źródła polskiego Art Deco, polskiej stylistyki.
1: W Szkole Zakopiańskiej.
2: Tak, biją w Szkole Zakopiańskiej. Po prostu mamy przecudowną Madonnę, tryptyk wykonany też z kręgu Szkoły Zakopiańskiej. Ta geometryzacja formy jest tutaj niesamowita i naprawdę można, ja bardzo lubię drewno, więc patrzenie na słoje i na kompozycje bryły i tych słojów jest po prostu czymś kapitalnym.
1: Ale mamy również piękne rzeźby wspaniałej polskiej artystki, rzeźbiarki, która od kilku lat jest od nowa odkrywana, to jest Janina Broniewska. Mamy przepiękną figurę Matki Bożej, w jej, spod jej dłuta.
2: Mazowiecki.
0: Gips? Tak. Nie. Bo jeszcze jest taki gipsowy.
1: Jest,
2: tam jest,
1: ale
2: dużo rzeczy.
1: Dużo jeśli
0: odlew,
1: chodzi,
0: nie?
1: Tak, jest odlew, a jeżeli mówimy o odlewach, to mamy też Augusta Zamoyskiego. Kropielnice. No, a August Zamoyski zupełnie, wydawałoby się, nie wkomponowywał się w naszej świadomości w sztukę sakralną, no ale jednak w latach 40. bardzo dużo czasu poświęcił sztuce sakralnej i mamy przepiękną kropielnicę ze zbiorów Królikarni Warszawskiej.
0: Dobra, namówiłem je, panie, idę.
2: No, zapraszamy serdecznie.
0: Jeżeli ktoś chciałby być oprowadzany przez jedną z kuratorek, no to spóźnili się państwo połowicznie.
2: Niekoniecznie.
0: Bo pani profesor Anna Kostrzyńska-Miłosz już wyczerpała swoje oficjalne oprowadzania. Pozostały jeszcze oprowadzania 13 czerwca i 12 września, przedostatni dzień wystawy, ale rozumiem, że pani profesor...
2: Pierwszą i ostatnią umówiłyśmy się z Agnieszką, że będziemy razem.
0: A, no to cudownie.
2: Więc pierwsza już się rzeczywiście, pierwsze oprowadzanie się odbyło, gdzie byliśmy razem, ale we wrześniu zapraszamy serdecznie, ale może najpierw można to obejrzeć samemu.
0: Tak, i potem powrócić już z pytaniami.
2: Są wykłady, które towarzyszą.
0: Wystawa Art Deco i Sakrum, sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego przeszykowała, ale ja już się wybieram, bo już mnie panie przekonały. Pani profesor Anna Kostrzyńska-Miłosz, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, pani doktor Agnieszka Kasprzak.
2: Dobrze.
0: Stowarzyszenie Historyków Sztuki. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy i zapraszamy serdecznie.
3: To jest powtórka.

0: TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Przedstawiciele polskiego resortu obrony również po rozmowach w USA zapewniają o utrzymaniu silnej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. W informacjach również o losach wniosku o ekstradycję przebywającego w Stanach Zjednoczonych Zbigniewa Ziobry. W wyniku ataku ukraińskich dronów na tereny okupowane przez Rosję zniszczono szkołę pilotów, a 65 rosyjskich kadetów zginęło. Minęła piąta. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Decyzje, które zapadają za oceanem, mogą jedynie tymczasowo opóźniać rozmieszczenie amerykańskich wojsk w Polsce, zapewnia wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z generałem Christopherem Mahoneyem. Wszystko po tym, gdy Pentagon oficjalnie ogłosił, że redukuje liczbę wojsk w Europie do tej sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że trwa ofensywa dyplomatyczna zarówno w Warszawie oraz w USA co do liczebności wojsk w Polsce.
2: Zmiana koncepcji i moment, w którym to się dzieje, powoduje, że mamy czasowe wstrzymanie. Chciałbym, żeby to oczywiście było jak najkrótsze, ale tu już będziemy współpracować ze stroną amerykańską. Po to są gdzieś spotkania ministra Tomczyka i ministra Zalewskiego, żeby kontynuować ten dialog i ten dialog będzie oczywiście kontynuowany na poziomie wojskowym.
1: A wspomniany przed chwilą wiceszef MONU Cezary Tomczyk dodał, że w najbliższych tygodniach szczegóły dotyczące amerykańskich wojsk w Europie będą konsultowane z polskim rządem. Proces rozlokowania wojsk ma potrwać kilka tygodni. Z kolei, jak mówi senator Prawa i Sprawiedliwości, były wiceszef MONU Wojciech Skurki, w tym przypadku widoczny jest brak działań polskiej dyplomacji.
3: Brak jakiegokolwiek działania ze strony Bogdana Klicha, który był przecież ministrem obrony narodowej w pierwszym rządzie Tuska. Dzisiaj jest chargé d'affaires naszej ambasady w Waszyngtonie. Nie robi kompletnie nic. Mam nadzieję, że rządzący przedstawią czy notatki, czy informacje na temat zaangażowania polskiego przedstawiciela dyplomatycznego.
1: Obecnie w Polsce jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Jest list ekstradycyjny wobec Zbigniewa Ziobry, ale nadal nie został wysłany do Stanów Zjednoczonych, informuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który w tej sprawie czeka na ruch śledczych. Ziobro jest w USA, wcześniej przebywał na Węgrzech. Gotowy list nie oznacza rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej, wyjaśnia minister Żurek.
4: On jest gotowy, ale nie został wysłany. O tym zdecyduje zespół śledczy. Ja szanuję autonomię prokuratorów, którzy prowadzą konkretne postępowania i wiemy o tym, że umowa ekstradycyjna nie wymaga, żebyśmy do Stanów wysyłali prawomocne postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.
1: Prokuratura przesłuchała też Tomasza Sakiewicza, szefa telewizji Republika, w której Ziobro został komentatorem z USA. Według prokuratury na większość pytań nie odpowiedział. Siły systemów bezzałogowych i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowały na okupowanym przez Rosję ukraińskim terytorium obiekt szkolący rosyjskich operatorów dronów oraz produkujący amunicję i części do bezzałogowców. Jak informują służby, podczas operacji zlikwidowano szkołę pilotów, a 65 kadetów zginęło. Zniszczono również zapasy amunicji oraz komponenty służące do produkcji systemów bezzałogowych. Współpraca Rosji z Chinami wchodzi w nowy etap, powiedział w Pekinie Xi Jinping. Chiński przywódca gościł w stolicy swojego państwa rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Jak podają tamtejsze media, liderzy państw uzgodnili przedłużenie traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 2001 roku. Rosyjski dyktator chwalił relacje na linii Moskwa-Pekin.
5: Stosunki rosyjsko-chińskie osiągnęły bezprecedensowy poziom i nadal się rozwijają. Nasze relacje są samowystarczalne i niezależne od obecnej sytuacji na świecie. Stanowią przykład tego, jak państwa i narody powinny obecnie budować swoje stosunki.
1: A jeszcze w ubiegłym tygodniu, przypomnę, w stolicy Chin gościł prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca rozmawiał z Xi Jinpingiem m.in. o wojnie w Iranie i dostawach amerykańskiej broni na Tajwan. Ministerstwo Zdrowia przedłuża pilotaż związany z funkcjonowaniem centrów zdrowia psychicznego. Problem w tym, że jednocześnie część poradni, które od lat pomagają pacjentom, a nie są centrami, ma zniknąć. Tak jak jedyna poradnia zdrowia psychicznego w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie. Jej szefowie kilka dni temu dostali mailem pismo z Narodowego Funduszu Zdrowia, że ich umowa wygaśnie z końcem czerwca, bo nie są centrum zdrowia psychicznego. Ich pacjentów ma przejąć oddalony o prawie 60 km Radzyń Podlaski.
6: To, o czym teraz mówimy na grupie, to nawet nie jakieś bieżące tematy z takiego prywatnego życia, tylko no to, że państwo są po prostu zwyczajnie w niepokoju i że państwo martwią się o swoje miejsce. Tak?
7: Tutaj mamy dostęp do lekarzy, mamy dostęp do pracy z psychologiem, terapię zajęciową. Nie wyobrażam sobie, że to mi odbioru po prostu. Czuję tak, jakbym został okradziony.
8: Bym chciał, żeby to było dalej. To jest dla mnie uciążliwe, dojeżdżanie daleko, kłopot.
9: Wcześniej byłam strasznie zamknięta. Nie widziałam możliwości, żeby wychodzić z domu. Nie wyobrażam sobie, jakbym miała teraz zakończyć i tutaj nie wrócić.
10: Terapia nam służy i szkoda, żeby nam to odebrano.
6: W terapii to, co jest leczące, to jest relacja. A zanim się nawiąże relację terapeutyczną, to jest ileś czasu. Dlatego to się nie da tak przekazać pacjenta po prostu z rąk do rąk. No i myślę, że to jest duża strata dla państwa.
1: Mówili naszej reporterce zebrani na spotkaniu grupy terapeutycznej pacjenci Przychodni Zdrowia Psychicznego w Białej Podlaskiej i terapeutka Katarzyna Piasecka. NFZ zapewnia z kolei, że nie ogranicza dostępności świadczeń i proponuje przychodni z Białej Podlaskiej, by była podwykonawcą dla Centrum Zdrowia Psychicznego w Radzyniu. Tyle, że ani z lekarzami, ani z pacjentami o szczegółach zmian nikt nie rozmawia. Kolejne informacje w TOK FM o 6, a teraz jeszcze prognoza pogody. Czwartek z umiarkowanym i miejscami dużym zachmurzeniem, najwięcej rozpogodzeń rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki. W późniejszych godzinach w większej części kraju już raczej zachmurzenie małe. W centrum i na wschodzie możliwy przelotny deszcz, a także miejscowe burze. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 21 na zachodzie i w centrum i do 24 stopni na wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 14 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: 21 maja 1983 roku singiel Davida Bowiego Let's Dance dotarł na sam szczyt listy przebojów w Stanach Zjednoczonych. I właśnie ten utwór mamy dla Państwa na dzień dobry. Audycję realizuje Liwia Prądzyńska, wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska, ja nazywam się Wojciech Muzal i razem zapraszamy Państwa na dzisiejszy czwartkowy pierwszy program TOK FM.

0: kalendarzu czwartek, to 21 maja, 141 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:34, a zajdzie o 20:31. Imieniny obchodzą dzisiaj Tymoteusz, Wiktor, Krzysztof i Lena. Najlepsze życzenia dla Państwa. W 1674 roku na Sejmie Elekcyjnym hetman Wielki Koronny Jan Sobieski wybrany został królem Polski. 73 lata temu prymas Stefan Wyszyński wysłał do Bolesława Bieruta memoriał będący odpowiedzią episkopatu na ataki wymierzone w Kościół katolicki oraz próby jego podporządkowania komunistycznym władzom. 46 lat temu w Nowym Jorku zmarła Ida Kamińska, aktorka i reżyserka. W latach 1955-68 dyrektor teatru Państwowego Teatru Żydowskiego w Warszawie. W 1967 roku otrzymała nominację do Oscara w kategorii najlepszej roli kobiecej za rolę w filmie Sklep przy głównej ulicy. Jeszcze 1997 rok, kiedy to prezydenci Polski i Ukrainy podpisali w Kijowie wspólne oświadczenie o porozumieniu i pojednaniu. To jest pierwszy program TOK FM. Czas na podsumowanie wydarzeń i zapowiedzi dnia. A na początek Waszyngton, który zmienia strategię wojskową na Starym Kontynencie. Pentagon oficjalnie mówi o mniejszej liczbie wojsk w Europie, porównywalnej do tej sprzed 2021 roku, czyli do tego momentu, gdy Rosja zaatakowała Ukrainę. Zmiany tymczasowo odbijają się na Polsce, bo to oznacza opóźnienia w rozmieszczeniu amerykańskich sił w naszym kraju. Trwają jednak rozmowy, by ta tymczasowość była jak najkrótsza. Szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z generałem Christopherem Mahoneyem, zastępcą przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Amerykańskiej Armii. A zastępcy ministra są z kolei w Stanach Zjednoczonych. Więcej o tym teraz Błażej Kulesza.
1: Najbliższe tygodnie mają być decydujące w kwestii rozmieszczenia wojsk, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier i szef MON.
2: Teraz trwa proces planistyczny, jesteśmy w kontakcie, generał Grynkiewicz, dowództwo ma teraz czas na zaplanowanie nowej obecności w Europie.
1: Polska ma na tym nie stracić, deklaruje wicepremier.
3: Być może są pewne nadzieje, przynajmniej te, które są głoszone przez środowisko Ministerstwa Obrony Narodowej.
1: Mówi Bartłomiej Kot, dyrektor warszawskiego biura Aspen Institute, ekspert do spraw międzynarodowych.
3: Żeby ta rotacyjna obecność przekształcała się powoli w obecność taką stałą.
1: Aktualnie w Polsce jest około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Liczba wojskowych jeszcze przed atakiem Rosji oscylowała w granicach 6 tysięcy. Dlatego trzeba konkretniejszej ofensywy dyplomatycznej, mówi Wojciech Skurkiewicz, były wiceszef MON, a obecnie senator PiSu.
4: Te ręce na pokład i powinniśmy działać, żeby utrzymać określoną liczbę, jak największą liczbę żołnierzy amerykańskich w Polsce.
1: Stany Zjednoczone pierwszy raz oficjalnie mówią o zmniejszeniu liczby brygadowych grup bojowych stacjonujących w Europie z 3 do 4, ale wycofanie części amerykańskich wojsk z Europy ma nie wpłynąć na zdolność obronne NATO, przekonuje szef sojuszu Mark Rutte. Zmiany nastąpią, bo Stany Zjednoczone muszą bardziej skupić się na przykład na Azji. To, co wyraźnie słyszeliście wczoraj od naczelnego dowódcy sił sojuszniczych generała Grynkiewicza, od 4 do 5 tysięcy żołnierzy to siły rotacyjne, które nie mają wpływu na plany obronne NATO. Podczas spotkań wicepremiera z amerykańskim generałem, w którym uczestniczył też amerykański ambasador oraz generał Kukuła, padły zapewnienia o tym, że Polska jest modelowym sojusznikiem, ale to trochę mało patrząc na chaos informacyjny, jaki płynie ze Stanów Zjednoczonych. Błażej Kulesza, TOK FM.
0: Węgierski premier Péter Modior odwiedził Gdańsk i zadeklarował, że zrobi wszystko, by wzmacniać przyjaźń między naszymi krajami. Goszczący go premier Donald Tusk odpowiedział, że dzięki niemu Węgry wracają do Europy. Podczas spaceru ulicą Długą premierom Polski i Węgier towarzyszyły tłumy.
5: Dzień dobry. Dear citizens of Gdańsk.
6: Jona, podkiedź.
7: Hello, welcome.
8: Prezydent Wałęsa czeka, musimy iść.
9: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
10: Tak, zrobiliśmy.
9: Udało się być w pierwszym rzędzie.
10: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło.
11: Tak, przyszłam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski. Więc dla mnie to jest bardzo ciekawa sytuacja, zwłaszcza na przestrzeni zmian w Europie, takich dla nas pozytywnych, jak sądzę.
12: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, zerwałem się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
13: Z okazji wizyty Donalda Tuska i Petera Madziara, takie odrodzenie tych relacji polsko-węgierskich po latach, no i rodzi to duże nadzieje, dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy.
14: Mamy flagi węgierskie i polskie, to syn jest pół Węgier, pół Polak. Polak, Węgier, dwa bratanki. Magyar, Lengyel, két jó barát, együtt harcos i szobore.
0: Tak było w Gdańsku, a wcześniej nowy szef węgierskiego rządu był w Krakowie i Warszawie. 13 z 15 sędziów Krajowej Rady Sądownictwa zadeklarowało gotowość do natychmiastowego podjęcia obowiązków. Oczekują jak najszybszego wyznaczenia przez pierwszą prezes Sądu Najwyższego terminu posiedzenia. O szczegółach Szymon Kępka.
15: Działanie organu jest teraz uzależnione od zwołania pierwszego posiedzenia. Na to, zgodnie z prawem, jest 30 dni. Sędzia Dariusz Zawistowski.
16: Deklarujemy otwartość dla państwa. Nie będzie problemu na pewno z wejściem do Krajowej Rady Sądownictwa. Nie będzie problemu z wejściem do budynku tego dla każdego sędziego i dla każdego obywatela.
15: Sędziowie mówią o tak zwanej nakładce praworządnościowej, która sprawia, że ich wybór jest legalny. Sędzia Jarosław Łuczaj.
17: My czujemy się wybrani przez sędziów. To sędziowie wskazali nas jako swoich przedstawicieli. Politycy jedynie uszanowali ten wybór i to jest zasadnicza różnica. Przypomnę, proszę Państwa, że poprzednia władza polityczna nie proponowała sędziom: wskażcie swoich przedstawicieli, a my ten wybór zaakceptujemy. Stąd też nie mamy z tym żadnego problemu.
15: Wśród wybranych sędziów są też Łukasz Piebiak i Łukasz Zawadzki, rekomendowani przez kluby PiS i Konfederacji. Pytałem sędziego Piebiaka o to, jak widzi funkcjonowanie KRS.
18: Jeżeli będą podejmowane próby na przykład łamania prawa poprzez podejmowanie uchwał, które nie mają podstawy prawnej, to będziemy powstrzymywać, no, między innymi poprzez informowanie za pośrednictwem mediów, opinii publicznej o tym, co się tutaj dzieje.
15: Wiele wskazuje na to, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska wybór terminu posiedzenia KRS zostawi swojemu następcy, bo za kilka dni, 26 maja, kończy się jej kadencja w Sądzie Najwyższym. Szymon Kępka, TOK FM.
0: Andrzej Poczobut przemawiał w Senacie. Odebrał akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej.
19: Wiem, że jestem wśród przyjaciół, że jestem wśród tych, na kogo można liczyć w trudnych chwilach. O tej nominacji dowiedziałem się jeszcze będąc w więzieniu i byłem bardzo wdzięczny. Zdawałem sobie sprawę, co to znaczy. To znaczy, że po prostu Senat nie zapomina o mnie, tak samo jak przez dziesięciolecia swojej działalności nie zapominał o Polakach na Białorusi.
0: Andrzej Poczobut od 2023 roku przebywał w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Został skazany m.in. za krytykę reżimu tamtejszego prezydenta Aleksandra Łukaszenki i działalność opozycyjną. W zeszłym miesiącu został uwolniony w ramach wymiany więźniów. Prezydent Rosji Władimir Putin, rosyjski dyktator w Pekinie, spotkał się z przywódcą Chin Xi Jinpingem. Liderzy państw uzgodnili przedłużenie traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Wsparcie dla Rosji ze strony Chin jest obecnie dla Moskwy szczególnie ważne. Mówił o tym w TOK FM Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
20: Ich wsparcie gospodarcze pozwala Rosjanom nie zbankrutować, a przynajmniej w dużym stopniu ten efekt sankcji i ograniczeń eliminować. W zamian no, mają ten polityczny element. Znaczy mają to, że Rosjanie szachują Europę, że grożą.
0: Wizyta prezydenta w dyktatora Rosji Władimira Putina w Pekinie odbywała się zaledwie kilka dni po odwiedzinach w stolicy Chin prezydenta USA Donalda Trumpa. Amerykański przywódca ocenił wczoraj, że spotkanie z rosyjskim dyktatorem to był dobry ruch ze strony Xi Jinpinga. Pierwszy program TOK FM, w którym już teraz pora na pytanie do państwa, jaką wodę państwo piją? Czy mają państwo zaufanie do tej, która płynie z kranu? A ten temat poruszamy, bo po godzinie 6.20 będzie z nami dr Tadeusz Bochnia, zastępca dyrektora produkcji w wodociągach miasta Krakowa. Spotykamy się w związku z tym, że spotykamy się tu w programie, w pierwszy program TOK FM, w związku z tym, że od dzisiaj wchodzą nowe przepisy, które wykorzystanie wody takiej z wodociągów mają zrewolucjonizować. O szczegółach będę państwu jeszcze mówił, a w tej chwili proszę o telefony 22 44 044. Adres mailowy do nas to pierwszy@tok.fm.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Przegląd Andrzej Wajda, notatki z rzeczy niewidzianych, organizuje Narodowe Centrum Kultury Filmowej w Łodzi. Od piątku do 25 lipca odbędzie się 9 pokazów filmów mistrza polskiego kina zestawionych z dziełami twórców z Francji, Włoch, USA, Belgii, Niemiec, Japonii. Opowieść o pokoleniu, które dorastało w latach 90. i budowało dorosłość w świecie liberalnej demokracji i dynamicznych przemian. Tak o swojej interpretacji Hamleta mówią twórcy spektaklu, który swą premierę w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie będzie miał w sobotę. Za reżyserię odpowiada Remigiusz Brzyk.
2: Ten tekst ma takie przecięcie, bym powiedział, między takim osobistym, autobiograficznym zapisem autora, zderzonym z politycznym. I powiedzmy, że te dwie struktury się ze sobą jakoś tak ścierają.
0: Autorem scenariusza jest Paweł Demirski, który wraca do teatru po 5-letniej przerwie.
21: Jeżeli wracać, to może na wysokim C, ale też no, to jest trochę taka technika, którą ja używałem wcześniej, czyli taka parafraza tak naprawdę Hamleta. Wykorzystanie pewnego takiego kodu kulturowego, który w Hamlecie jest według mnie zapisany.
0: W rolę Hamleta wciela się Kamil Pudlik. Na scenie zobaczymy również m.in. Krzysztofa Globisza, Romana Gancerczyka, Radosława Krzyżowskiego czy Małgorzatę Gałkowską. Tegoroczna odsłona Art Warsaw zgromadzi kilkadziesiąt galerii sztuki współczesnej z całego świata. Wystawa potrwa do niedzieli w Willi Róż w Warszawie, XIX-wiecznym pałacu byłej siedziby ambasady brytyjskiej, mówi organizatorka wydarzenia Joanna Witek-Lipka.
22: Będziemy gościć 56 galerii z całego świata z mocnym naciskiem na nasz region Europy Środkowo-Wschodniej, ale nie zabraknie galerii z najdalszych zakątków świata. Gościmy galerie z Japonii, ze Stanów Zjednoczonych, jak i również oczywiście całej Europy, a nawet Azji, bo mamy również galerie na przykład z Kazachstanu, z Almaty.
0: A wśród obiektów obrazy, tkaniny, instalacje przestrzenne, rzeźby, fotografie i projekcje wideo. Sprawdzamy teraz, co dzisiaj za oknami, a czwartek upłynie nam z zachmurzeniem umiarkowanym. No i to będzie ewentualnie duże zachmurzenie, tylko rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski, a także w wielu miejscach pod koniec dnia zachmurzenie będzie małe. Przelotne opady deszczu, głównie po południu w centrum i na wschodzie, miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach maksymalnie od 17-19 stopni na Pomorzu, przez około 21 stopni na zachodzie, tyle będzie także w centrum, do 23-24 stopni w Polsce Wschodniej.
23: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: 22 4 4 0 44. Dzisiaj pytamy Państwa o to, czy piją Państwo kranówkę. A to właśnie od dzisiaj wchodzą w życie przepisy, które dotyczą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Otóż unijna dyrektywa tutaj wdraża pewne zasady dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Ma ona podlegać ostrzejszym kontrolom, mają pojawiać się w przestrzeni publicznej wokół nas w miastach poidełka z ogólnodostępną wodą bezpłatną i taki jest tutaj kierunek. Pan Łukasz z Będzina jako pierwszy zabierze głos. Słuchamy.
24: Dzień dobry. Widzimy, że woda to nie jest tak gorący temat jak Peter Madziar, ponieważ dzisiaj linie telefoniczne były, że tak powiem, nie zagrożone i mogliśmy się fajnie dodzwonić do naszego radia. Proszę Państwa, ja oczywiście zaczynam mój poranek od, może powiem, półpłynu. Jest to len i nasiona chia zalewane gorącą wodą wieczorem. Mhm. Później niestety lub stety jest to kawa. Ale a propos wody, proszę Państwa, no ja niestety troszeczkę nie mam zaufania do kranówki. Widzimy to po czajnikach nieraz bezprzewodowych, proszę Państwa. Mhm. Po paru użyciach kamień. Tego kamień. Jest ten kamień, proszę Państwa. I to jest jedyna ocena organoleptyczna, którą możemy ocenić w domu. Ponieważ nie wiemy, co tak naprawdę zawiera ona w środku. Ja oczywiście nie będę tutaj wymieniał firmy, ale jest takie, są teraz urządzenia bardzo małe, które nam gazują wodę. Mhm. Tą wodę napełniam z 5-litrowych baniaków. I naprawdę, no wiemy, że ten gaz nie do końca jest zdrowy, ale jednak ten smak wody dla mnie oczywiście jest inny i dobry.
0: Też wolę gazowaną, panie Łukaszu.
24: Tak, jest jakoś to inne. Zawsze woda niegazowana mi się kojarzy właśnie z tą kranówą. Oczywiście wszystkie badania nam wskazują, że naprawdę nie ma żadnej obawy, aby korzystać z kranówki tej przysłowiowej, ale jednak nie. Jednak wolę kupować w tych 5-litrowych baniakach, tym bardziej, że no niestety ta kaucja troszeczkę gdzieś tam no siedzi mi na przysłowiowym żołądku, ponieważ nieczęsto mam czas, aby te butelki oddawać. Bardzo ważna rzecz jest też, proszę Państwa, przy wodzie to, żeby nigdy nie doprowadzać do momentu, kiedy już czujemy pragnienie. Bo to już jest znak, że nasz organizm potrzebuje wody. I te 1,5 litra wody,

0: tanków z filtrami. Sam taki mam w domu, tylko tutaj nie podawajmy żadnych marek. Takie rzeczy są, więc ta woda może być, jak rozumiem, oczyszczona z tego kamienia. A z kolei w tej wodzie, która jest w butelkach plastikowych w sklepach, to z kolei można się dopatrzeć mikroplastiku. Pan Paweł z Płocka, słuchamy.
1: Dzień dobry. No, równie wielkiej porcji bredni, co przed chwilą, już dawno nie usłyszałem. Kamień w wodzie świadczy o tym, że są minerały. To jest element, to jest wymóg. Normy tego wymagają, żeby był. Potem filtry, o których Państwo wspominacie, nie usuwają kamienia. Filtry służą do rozpuszczania, do usuwania części mechanicznych. Ja piję wodę z tak zwaną kranówkę, piją ją w Londynie z brudnej, tak zwanej brudnej, to jest wielki cudzysłów, żeby było słychać, Tamizy, piją ją na przykład w Mediolanie też kranówkę. Proszę Państwa, woda w butelkach, zwłaszcza z niektórych, niektóre firmy, to jest woda produkowana na instalacjach dejonizacyjnych, czyli woda dejonizowana i dopiero potem sztucznie doprawiana. Kiedyś ludzie szukali wody tej ligoceńskiej, czy jak to się nazywa?
0: Oligoceńskiej.
1: Ale te źródła, te ujęcia, że dosyć szybko zostały, inaczej. Ta woda potem przechowywana w tych baniakach była po prostu zakażana, bo to trudno o higienę i tak dalej. Proszę Państwa, jak ktoś nie ma pojęcia o wodzie, a pierwszy słuchacz mówi, że najpierw pija len parzony, a potem wodę demineralizowaną. To jest napędzanie nieszczęścia. On nie wie, co robi. Pan redaktor odpowiada o filtrach. Pan nie wie, co pan mówi. Proszę Państwa, naprawdę, bo lepiej nie opowiadać bredni, to jak na przykład jedna ekscelencja z
0: Panie Pawle, dziękuję bardzo. Pan Paweł z Polski. Dziękujemy bardzo panu. Pan Paweł się, powiem kolokwialnie, niepotrzebnie trochę tutaj, nie wiem, nakręcił i w sposób jakiś taki bezkompromisowy podszedł do czegoś, o czym chcemy swobodnie z Państwem porozmawiać, bo oddamy głos fachowcowi po 6.20 w sprawie wody, a teraz pytamy Państwa, jaką wodę Państwo wybierają, czy piją Państwo wodę z kranu. Rozmawiamy o tym w tym dniu, kiedy zachodzą duże zmiany w prawodawstwie, które dotyczy wody. Pan Andrzej z Ziemi Lubuskiej, słuchamy.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Jaki fajny, pozytywny temat o tej wodzie, nie?
0: Myślę. Tak właśnie tutaj doszliśmy do wniosku z Marią.
2: Tak, no pani Maria, wydawca, to wiadomo, że będzie fajny temat, który ucieszy. No, dobrze zabierać głos po panu Pawle niż przed, bo rozszarpał pana Łukasza, jak zwykle, hejtem bezzawodowy. Panie Pawle, słówko. Niech pan aż taki nie będzie negatywny. Niech to wszystko można było sprzedać i powiedzieć spokojnie, milutko. Nie musi pan obrażać pana Łukasza, nie musi mnie pan obrażać, nie musi pan obrażać innych słuchaczy. No, nie wiem, czy pan potrzebuje taki zastrzyk negatywnych emocji co rano, ale no, złość piękności szkodzi. Teraz wracając do naszego tematu, tu mówi ekscelencja z naszej wsi. Tak, więc z niejednego pieca chleb jadłem i z niejednego kranu piłem wodę, tak? W różnych miejscach na ziemi niestety ta kranowa jest różna i tutaj my pijemy, ale przygotowaną wodę z kranu. Ja nie wiem, czy to się od razu zabija wszystkie wartości, nie jestem specjalistą od wody, tak jak pan Paweł z Płocka, ale przygotowanie wody daje nam te poczucie, no jakby komfortu, że zabiliśmy wszystkie bakterie, mimo tego, że mamy taki duży przemysłowy filtr zamontowany w pałacu, po wypadku, kiedy okazało się, że w naszych wodociągach była bakteria coli. I to był taki wtedy szok u nas, na naszej miejscowości, na tej wiosce, w naszej okolicznej gminie, ponieważ ukrywano to przez tygodnie, że tak już wykryto tą coli, a społeczeństwo dalej się kąpało, myło dzieci, no używało tą wodę.

0: do picia i do jedzenia. Natomiast rzeczywiście ta woda jest butelkowa, plastikowa, ja się brzydzę trochę plastiku i no niestety jest to nasza zmora współczesna, że te cząstki plastiku przechodzą z wody. Natomiast w różnych miejscach, no mój młody, jak przyjechał pierwszy raz do Polski z Kanady, to przeżył szok kulturowy, bo tam wszystkie dzieci piją wodę z kranu w szkole, tak? Ponieważ woda, są te fontanny, nie wiem, w Polsce chyba też się już zaczynają takie programy, widziałem, wdrażać, że po prostu dzieciaki piją tą wodę na przerwie, mają cały czas dostęp, nie muszą jakichś żadnych buteleczek. Prosta rzecz, fontanna,
1: Ja wspominałem o tym, to się nazywa tak jak to może być poidełko dla chomika na przykład, tak to fachowcy mówią poidełka o tych miejscach, gdzie możemy w przestrzeni publicznej się napić wody, tak jak na amerykańskim filmie. Dziękuję bardzo.
0: Jeszcze mała historyjka, kiedyś byłem w czasach studenckich zaangażowany sportowo, przyjechała grupa Francuzów do nas, wie pan, i wzięliśmy ich do Szczyrku niedaleko naszego Uniwersytetu Śląskiego. I wie pan co, oni wszyscy, dylą, wodę. Myśmy im taką wodę gazowaną żeśmy im wykupili. A oni, nie, my nie chcemy takiej gazowanej. I przyniosły panie takie duże dzbany tej wody prosto ze źródełka, z kranówy, z tego i byli szczęśliwi. Miłego dnia i złość piękności szkodzie.
1: To był pan Andrzej z ziemi lubuskiej. Moja ulubiona woda, teraz sobie uświadomiłem, dyskutując z państwem, to jest taka woda gdzieś w Tatrach Wysokich z takiego górskiego strumyku. A może po prostu w tamtych okolicznościach tak zwanych się tak wyjątkowo smakuje. Tak zresztą jak później jakiś obiad w schronisku już na hali. 22 44 044, prosimy państwa o kolejne telefony. Można do nas także pisać na adres pierwszy @maupatok.fm. Pan Bernard telefonuje z Nürnbergi. Słuchamy.
2: Dzień dobry, kłaniam się. Witam pana redaktora, wszystkich słuchaczy, całą redakcję. Teraz trochę po śląsku. Chciałem pozdrowić pana Andrzeja i meldować mu tu z Nürnbergi, północna Bawaria. Słońce zeszło o 5:28. Obejrzał, że specjalnie w internecie, kiedy będzie słońce wschodziło. Także u państwa chyba słońce wcześniej wschodzi. U nas.
1: A już mówię, bo od tego zaczynamy.
2: Godzina przesunięcia.
1: 4:34. To jest taka uśredniona godzina dla Polski, godzina, no bo to wiadomo, tak. Inna to będzie pora w Białymstoku, a inna w Zielonej Górze u pana Andrzeja.
2: Zdecydowanie. Ja jednak jestem bardziej na zachód i to widać. Pokazuje się to co rano. Muszę jednak dłużej czekać, zanim to słonko wzejdzie. No a teraz do tematu dzisiejszego. No jak widać, jakieś kontrowersje się wysnuły między panem Łukaszem a panem Pawłem. A ja powiem szczerze, że też piję wodę z kranu. Tutaj u nas też są badania i zaleca się, żeby pić wodę z kranu. Chociaż też kupujemy mineralną. Kupujemy normalnie, ale w szklanych opakowaniach. Tutaj w takim specjalnym sklepie z napojami. Żona akurat
1: tego
2: preferuje.
1: Brakuje, panie Bernardzie, w Polsce, żeby można było w szklanym opakowaniu kupić tę wodę, oddać butelkę i cześć.
2: Być może, że teraz systemem kaucyjnym jakoś się to, że tak powiem, też czy to zostanie wprowadzone. Mam przynajmniej taką nadzieję, żeby była woda w wymiennych butelkach. U nas jest taka możliwość, różne są sklepy, wiadomo, dyskonty to głównie w plastikach sprzedają, w takich sześciopakach, natomiast w takich sklepach specjalistycznych z napojami można kupić wodę mineralną czy mineralizowaną w szklanych opakowaniach. Natomiast uważam, że jeżeli to jest przebadane, jeżeli ta woda jest naprawdę ma dobrą jakość, to można bez problemu pić, ale to co pan Andrzej wspominał, no tu jest właśnie też pewne ryzyko, że jeżeli dojdzie do jakiegoś zakażenia i przede wszystkim będzie to ukrywane przez jakieś czynniki, no to mogą być problemy. Nie słyszałem jeszcze o czymś takim ani w Polsce, powiem panu szczerze, ani tutaj w Niemczech. Pan Andrzej jest pierwszy, który o czymś takim mówi, ale pewne ryzyko zawsze jakieś będzie. Także to jest jakby indywidualna sprawa. można to, że tak powiem, decydować na, no i przede wszystkim, żeby się za bardzo nie przyzwyczajać, żeby nie jechać na urlop i też nie pić wody z kranu, na przykład w Egipcie czy w innych krajach tropikalnych.
1: Bo tam z przyzwyczajenia, to może być już odruchowo,
2: nawet
1: tak.
2: Niebezpieczne.
1: Bardzo dziękuję. Pan Bernard
2: z
1: Norymbergi był tutaj z nami w pierwszym programie TOK FM. Od dzisiaj mamy nowe przepisy i w ramach tych przepisów w poszczególnych gminach, miastach będzie na przykład monitorowane to, czy ktoś z powodu statusu takiego materialnego, po prostu biedy, nie ma dostępu do wody i taka osoba oczywiście ten dostęp musi mieć. Mają się pojawić punkty, gdzie w przestrzeni publicznej, gdzie możemy się napić wody za darmo z sieci wodociągowej i tutaj nowe przepisy mówią też o analizowaniu zagrożeń. Ta woda ma być jeszcze dokładniej badana i sprawdzana na różne sposoby. Pan Włodek z Wrocławia telefonuje, słuchamy.
3: Witam panie rektorze i słuchacze. Tutaj widzę, że tutaj sami znawcy normalnie, inżynierowie normalnie wypowiadali się po prostu, więc ja jako inżynier powiem tak. Ja miałem okazję brać udział w projektowaniu i budowaniu fabryki wody po prostu. I teraz powiem tak.
1: Fabryki wody.
3: Fabryki wody. To jest taki wielki zakład, który po prostu produkuje wodę od ujęcia, jest stacja odwadniania wody, oczyszczalnie. Tam jest, są, ja powiem na przykładzie wrocławskich wodociągów. W stacji kontroli, która jest badana całą dobę normalnie, świątek, piątek, niedziela, tam non-stop są chemicy i mikrobiolodzy, to jest badana elektronicznie, chemicznie, tam komputerowo są sondy. Jeszcze są w takich specjalnych akwariach, są takie kraby, które są bardzo wrażliwe na złą jakość wody po prostu i one mają przyczepione do tych swoich odwłoków.
1: Czujniki.
3: Po prostu mają przyczepione czujniki, tak. To widziałem po prostu. Jeżeli coś jest nie tak, to one się zamykają i od razu to uruchamia całą linię po prostu, włącza się alarm po prostu dźwiękowo-optyczny i elektroniczny po prostu i uruchamia systemy tam natleniające. Nie rozumiem tej technologii, po prostu i wodę, to co wychodzi z wodociągów, to wychodzi krystalicznie czysta, można porównać do wody z Grenlandii z lodowca. Bo dosłownie, to jak po prostu, bo tam jest ona śmieszna. To był wstęp i teraz tak. I powiem tak, ale potem to co wychodzi przez wodociągi sieci zewnętrzne, to jest jeszcze jako tako kontrolowane, bo tam są takie, one są płukane, załóżmy, w różnych miastach, różnie tam, w gminach i tak dalej, ale załóżmy, jest to jakoś tam kontrolowane jeszcze gdzieś tam są stacje te pomiarowe, ale to, co wchodzi do przyłączy i do budynku, i co te stare, zardzewiałe instalacje wewnątrzbudynkowe, spółdzielniach i tak dalej, to już tego nie sprawdza po prostu nikt.
1: Bardzo dziękuję. Panie Wodku, dajmy jeszcze szansę innym, bo tutaj w ramach tych nowych rozwiązań mamy na przykład właśnie kontrolę infrastruktury, która doprowadza wodę w ramach tych nowych przepisów. W Warszawie z kolei, skoro mowa o takim naturalnym sprawdzaniu jakości wody, pracują małże w tak zwanej grubej kaśce na Wiśle. Taka ciekawostka. Pan Sławomir telefonuje z Katowic. Słuchamy.
4: Witam panie redaktorze, witam radiosłuchaczy. Więc chcę powiedzieć najpierw, że wodę na Śląsku mamy chyba w zasadzie wszędzie bardzo dobrą. Nie narzekamy. Jedyne chyba mankament ewentualnie jest to twardość wody, tak? Czyli nie tyle jakiś problem zanieczyszczeń czy smaku, tylko ewentualnie twardości. No, dziś się to rozwiązuje, bo montuje się gdzieś indywidualne stacje zwiększania wody. Niemniej jednak zawsze tutaj ta woda, przez to, że była częściowo wydobywana właśnie z jakichś podziemnych źródeł, odznacza się dużą twardością. I ja i moja rodzina spokojnie tą wodę pijemy, czy to w postaci właśnie takiej bezpośredniej z kranu, czy ewentualnie tylko zagazowana saturatorem. Ale uwaga, to wszystko robimy w domu, tak? Ponieważ jest jak gdyby ojcem dziecka w wieku szkolnym, to mogę powiedzieć jedną rzecz. Dzieci kupują duże ilości napojów, czy to w automatach, czy to w jakichś małych sklepikach szkolnych. I teraz płynnie wróćmy do tematu systemu kaucyjnego, jego implementacji w naszym kraju. Największym błędem tego systemu jest to, że oddajemy nie te butelki, które powinniśmy, tak? Czyli mój syn, ale tak jak wszyscy jego koledzy, kupując napój, wyrzucają tą butelkę do ogólnego kosza na śmieci w szkole. Dlaczego? Dlatego, że wraz z systemem kaucyjnym w szkole zniknęła też segregacja właśnie tych opakowań. Co więcej, dzieci nie chcą wyrzucać tych butelek gdzieś, szukać jakichś specjalnych miejsc, dlatego, że mówią, że wtedy znowu dyrekcja im też odradza, że wtedy przyjdą tak zwani zbieracze i będą te butelki zbierać. Więc ma się je wyrzucać do miejsc ogólnych, tak? Poza tym, bądźmy też szczerzy, na ulicy nie mamy segregacji, mamy tylko kosze wspólne. Ale teraz, gdyby zapytać dzieci, dlaczego tej butelki nie odniosą, tak, do systemu kaucyjnego, czyli nie wrócą, nie odzyskają kaucji, no to usłyszysz, tato, za 50 groszy nikt nie będzie tego robił. Mhm. Więc proszę zauważyć, jaki mamy błąd. Albo mamy zdecydowanie za niską kaucję, niech ona wyniesie 10 zł od butelki, bo przecież to jest tylko cykl zwrotny, ale w jaki sposób naprawdę mobilizuje tych młodych ludzi do zwrotu tych opakowań. Albo druga sprawa, niech te maszyny do odzyskiwania kaucji będą nie przy sklepach, tylko na dworcach, w szkołach.
1: Tak, w różnych miejscach łatwo dostępnych. Dziękuję bardzo. Pan Sławomir z Katowic z takim spojrzeniem na sprawę i tutaj trochę wjechaliśmy w boczną uliczkę. Uliczkę o nazwie system kaucyjny, a przypominam, że naszym tematem dzisiaj jest woda. Czy piją państwo kranówkę, czy mają państwo do niej zaufanie? 22 44 044. Prosimy o telefony.
5: Uczniowie na lekcjach nie mogą korzystać z tych telefonów. Jest to zapis również w statucie i jest po konsultacjach z rodzicami. Telefony nie są używane na zajęciach lekcyjnych, na przerwach też nie są używane.
6: Każda szkoła może sobie po uzgodnieniu oczywiście z samorządem uczniowskim, z radą rodziców, wpisać taki czy inny zapis do statutu ograniczający używanie telefonów.
7: W końcu być może korytarze znowu będą głośne i gwarne, że dzieciaki będą się ze sobą bawić, rozmawiać.
8: Widać tam różnicę na korytarzach? Na przykład w czasie przerwy?
5: No, myślę, że widać, ponieważ uczniowie więcej rozmawiają ze sobą, przebywają razem, nie patrzą w te ekrany telefonów, tylko po prostu spędzają czas razem.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 4 z umiarkowanym zachmurzeniem, ewentualnie dużym, tylko rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski. A na koniec dnia w wielu miejscach już będzie niewielkie zachmurzenie, więc im później, tym pogodniej w Polsce dzisiaj. Przelotne opady deszczu, głównie na po południu, w centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach od 17-19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, przez około 21 stopni na zachodzie, do 23-24 stopni w Polsce wschodniej.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: To jest pierwszy program Tok FM. Pytamy państwa dzisiaj o to, jaką państwo piją wodę. Oczywiście nie o markę wody, tylko o to, czy państwo na przykład mają zaufanie do kranówki. 22 44 044. Telefonuje pan Piotr ze Śląska. Słuchamy.
10: Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, wszystkich stałych bywalców, że tak powiem, dzwoniących. Ciekawy temat. Po pierwsze, ja nie będę, postaram się bardzo króciutko. Musimy odzyskać zaufanie do wody z kranu. Woda z kranu ma niesie ze sobą wiele minerałów, wiele wartości, to nie jest czyste H2O. To druga sprawa. Ograniczyłem dzieciom, zresztą syn nigdy nie pił, jakiś nie był zwolennikiem soków, tych wszystkich napojów słodzikowych i tak dalej, zabójstwo. Wiele audycji na ten temat mamy tutaj i w Tok FM, nie tylko. Odradzajmy to dzieciom. Po prostu uczmy kultury picia czystej wody. Czy kranowa? A oczywiście, że kranowa. 100% kranowa. Tylko kranowa. Po pierwsze, zrobiłem rekonesans sobie tutaj. Szwagier pracuje w wodociągach i pytam go, słuchaj. słuchaj, no czy możemy pić kranówę, tak wiesz, no bez przegotowania, jak to się na zachodzie robi. Mówi, 100% oczywiście, woda jest codziennie badana, nie ma takiej opcji, żebyś się tym jakoś zatruł, czy ma jakieś dolegliwości. Także zaufajmy kranówie i nie kupujmy tych plastikowych. Oczywiście można mieć jakiś na czarną godzinę zapas w garażu, ale ja uważam, że po prostu kranówę powinniśmy pić śmiało, nie bać się tego, a z tą wodą ze źródełka w Tatrach to mnie pan strasznie rozczulił, bo tak się robiło, brało się jakiś sok zagęszczony.
1: Jak robiło? Robi się dalej, jak się idzie w góry chyba.
10: Ja przepraszam, bo troszeczkę jestem wiekowy i chciałbym się udać w te Tatry w końcu i gdzieś tam w te wyższe partie też pospinać się jak kozica, ale to było wspaniałe, wspaniałe. Po prostu brało się, tylko trzeba było uważać, żeby za dużo tej wody nie napić, bo ona też zawiera sporą ilość podobno magnezu i można mieć problemy gastryczne. Ale pijmy kranówkę, ponawiam apel do wszystkich, nie bójmy się, a to z tą bakterią, czy z tą coli, tak, w wodzie, no to uważam, że to jest to totalne, kurcze, jakieś takie zaniedbanie i naprawdę, no, moim zdaniem lekki kryminałem tu mi tu pachnie. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: To był pan Piotr ze Śląska, pan Piotr też miłośnik Tatr. Tutaj możemy taki mały klubik założyć. Maria podpowiada, że moglibyśmy kiedyś w ogóle wyjechać z nadawaniem pierwszego programu TOK FM w Tatry. Byłoby to ciekawe. Pan Jan z Wielkopolski, słuchamy.
11: Miło mi, że się dodzwoniłem. Kilka spraw, jedne drobniejsze a propos owego źródełka w Tatrach. No proszę sobie wyobrazić, że tam ptaszki piją, ptaszki też wydalają pewne rzeczy, zwierzęta. Co spada nam z chmur, z deszczem? No to też wiemy, prawda? To źródełko to jest iluzoryczne troszeczkę, jest to woda w dużej części opadowa, ale to jest tylko taka dygresja. Następna istotna sprawa, najbardziej istotna, proszę państwa, to dotyczy wód podziemnych. One nam się obniżają i te niskie warstwy potrzebują 200 lat, żeby się uzupełniły. I czasami zdarza mi się dodzwonić do państwa, gdzie poruszam jeden temat, a mianowicie wielkotowarowa hodowla zwierząt, która w sposób straszliwy ubaża nam zasoby podwodne. Na co się dzieje potem z wydalinami, no to też wiemy, że jest problem. W rzeźniach jest problem, tak samo ogromny. Mieliśmy przypadek naszego biznesmena, milionera, któremu się opłacało zakopywać różne, że tak powiem, resztki poubojowe niż utylizować je. I w tym aspekcie zwróciłbym uwagę na wielką szkodliwość wielkotowarowej produkcji i nie mówienie ludziom prawdy o tym, że Mercosur jest bardzo ważny dla nas wszystkich. Unia i my z własnych pieniędzy dopłacamy do wielkotowarowej produkcji, którą z kolei zatruwamy tą wodę, potem tą wodę pijemy i to się w kółko tak kręci, prawda? Jest ogromny trend w Europie, trend zaznaczam, to jeszcze nie jest rzeka, produkcji jakiejś takiej ekologicznej. I oczywiście mówimy o szkodliwości czerwonego mięsa, o różnych rzeczach. No, to wszystko jest, jakby powiedzieć, do omawiania na odrębną audycję. Także dziękuję za ten wielki, poruszony temat. Oczywiście piję wodę z kranu, żeby to spuentować, ale proszę poruszyć w swoich audycjach też kwestie szkodliwej produkcji różnej na nasze środowisko i my to potem pijemy i z tymi odpadami nie wiemy, co zrobić, prawda?
1: Bardzo dziękuję.
11: Niech to bydło rośnie i nam nie przysyłają tutaj, a my lepiej nie trujmy się.
1: Pan Jan z Wielkopolski, który tutaj poleca ostrożność w korzystaniu z górskich źródeł. Oczywiście podpisujemy się pod tym, bo trzeba na siebie uważać. Pan Marcin z Poznania, słuchamy.
12: Dzień dobry, witam serdecznie. Ja chciałbym się odnieść tutaj do jakby tego, co powiedział pan Wodek. Ja sam oczywiście piję wodę z kranu, bo też chcę potwierdzić, że ciąg technologiczny produkcji wody, że tak można to powiedzieć, jest dosyć skomplikowany i te normy są rygorystycznie pilnowane. Także serdecznie chciałbym polecić picie wody z kranu, bo ona jest jakby bezpieczna. A to, co się dzieje jakby przy końcowym odbiorcy, no to też można tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, bo tutaj też był taki głos odnośnie tych rur, którymi dostarczana jest woda. No, w starych w starych instalacjach, no to też tutaj jest jakby ryzyko, które można które może być jakby tutaj czynnikiem takim. Tutaj chciałem powiedzieć. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękujemy. To był pan Marcin z Poznania. Teraz pani Ela z Krakowa. Już powoli się zbliżamy do końca naszej dyskusji, ale pani Ela z pewnością się jeszcze wypowie. Może nie tylko pani Ela. Słuchamy.
13: Witam panie Wojciechu. Faceci tak dominują, że trudno się dostać.
1: Ja dziękuję pani, że chociaż pod koniec pani tutaj zmienia ten trend. Bo to wie pani, że ja codziennie praktycznie apeluję o to, żeby panie chętnie dzwoniły. My wiemy, że kobiety są po drugiej stronie.
13: Uwielbiam was. I pozdrawiam wszystkich panów, też na nich czekam zawsze. W każdym bądź razie woda krakowska jest super. Piję dużo wody.
1: A wie pani, że o krakowskiej wodzie między innymi będzie po 6:20 u nas.
13: Tak, oczywiście lubię też żywca, też piję, ale krakowska woda naprawdę jest bezpieczna, dobra i polecam wszystkich. Pozdrawiam.
1: Dziękujemy, to była pani Ela z Krakowa. Prosimy, aby nie padały nazwy marek w tej naszej audycji. I właściwie już się powoli zbliżamy do końca. Doktor Tadeusz Bochnia to będzie nasz gość po godzinie 6:20. Może jeszcze jeden telefon zdążymy odebrać, bo są 3 minuty. Pan dr Tadeusz Bochnia jest zastępcą dyrektora produkcji w wodociągach miasta Krakowa. Będę pytał naszego gościa o to, co się zmieni dla mieszkańców nie tylko Krakowa, właściwie każdej gminy w Polsce, bo przepisy, które dzisiaj wchodzą w życie, dotyczą wszystkich samorządów. Pan Maciej z Wrocławia telefonuje, słuchamy.
14: Dzień dobry. Bardzo miła dyskusja. Chciałem tylko powiedzieć, że w związku z wieloma... Znaczy powiem tak. Bardzo lubię wodę wodociągową. Niemniej jednak piję też wodę butelkowaną, dlatego że woda butelkowana jest niestety najczystszym, znaczy niestety albo stety, najpewniejszym miejscem pochodzenia wody, tak? Mamy w Polsce około 120 wód uznanych za wody mineralne i dość mocno 120 źródeł w całym kraju. Nie ma sensu wymieniać marek, bo państwo wszyscy je znają, więc pewnie każdy lokalnie ma jakąś tam wodę. Tak, więc te wszystkie wody są dość mocno przebadane. No i te wody są wydobywane i butelkowane u źródła, tak? No bo to jest podstawowa zasada. I uważam, że jakby mówienie o tym, że butelkowane wody są złe, dlatego że tam jest mikroplastik bądź jakieś inne rzeczy, no to jest nie do końca prawda i uważam...
1: Coś tu się wydarzyło z połączeniem z panem Maciejem z Wrocławia, ale niestety nam zerwało, ale myślę, że pan Maciej zdążył powiedzieć to, o czym chciał powiedzieć, choć pewnie nie, choć pewnie jeszcze tam były jakieś wątki, ale pan Maciej broni tej butelkowanej wody. No bo niektórzy rzeczywiście uważają, że ta woda, którą można kupić w sklepie, jest bezpieczniejsza. Z kolei tutaj woda z kranu, jakbyśmy posłuchali na przykład przedstawicieli wodociągów, to oni mówią, że nie, ta nasza woda kranówka jest wyższej jakości i sam ten proces butelkowania nie wpływa pozytywnie na jakość wody. Do tego wszystkiego jeszcze za około pół godziny wrócimy w pierwszym programie Tok FM. Teraz pora, abyśmy zajrzeli do gazet. To jest pierwszy przegląd prasy, w którym na początek zajrzymy do Gazety Wyborczej. System oparty na konkursach jest do zaorania. Tematem dnia dzisiaj jest rekrutacja do szkół średnich. Na co skarżą się rodzice zdolnych ósmoklasistów z wielkich miast? Że ich dzieci przez dużą część ósmej klasy są zestresowane egzaminem, a stres kończy się dopiero pod koniec sierpnia. Bo większość tych zdolnych dzieci, które miały pecha wystartować w obleganej olimpiadzie albo konkursie, nie dostało przepustki do ogólniaka, a zdecydować o tym może kwestia zaledwie kilku punktów. System rekrutacyjny w dużej mierze oparty jest na konkursach. Rozumiem, że pierwszeństwo przysługuje komuś, kto dotarł do finału, ale często jest tak, i moja córka jest tego przykładem, że brakuje kilku punktów i tracisz ten złoty bilet wstępu do wymarzonego ogólniaka. Mówi Magdalena, mama ósmoklasistki z Warszawy. I dodaje, w przypadku najbardziej popularnych olimpiad, jak ta z angielskiego, gdzie uczestników jest po kilkadziesiąt tysięcy, znacznie łatwiej o taką historię niż w mniej obleganych konkursach na 500 osób. To niesprawiedliwe. Czy to ma sens? Jak wytłumaczyć to dziecku, że jego zainteresowania, talenty, uzdolnienia w konkretnej dziedzinie obniżają jego szanse, bo gdyby interesowała się na przykład historią muzyki, to miałaby łatwiej. Pielęgniarka ma być położną. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło projekt nowej ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej. Zakłada, że nie będzie już osobnego kształcenia położnych. Będzie nią mogła zostać pielęgniarka po półtorarocznej specjalizacji. Położne są tym oburzone. Projekt ukazał się w miniony piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Za jego przygotowanie odpowiada wiceminister Katarzyna Kęcka, która sama jest z wykształcenia pielęgniarką. Tym większe było poruszenie w środowisku. W sieci szybko zaczęły krążyć wiadomości w rodzaju. Podobno Kęcka zlikwidowała dziś kształcenie położnych w Polsce. W poniedziałek Katarzyna Kęcka była gościem podczas uroczystości 35-lecia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Przyszła wręczać odznaczenia. Niby jak zawsze było spijanie sobie z dzióbków, ale wyczuwało się napięcie, mówi osoba zaproszona na tę uroczystość. Dla położnych propozycja, jak już wspomniałem, jest nie do przyjęcia. Czytamy o tym w dalszej części tekstu. Nie możemy zniszczyć obecnego systemu kształcenia, podkreślają położne. Uważają, że zaproponowane przez ministerstwo rozwiązanie oznacza degradację ich zawodu, a w konsekwencji jego likwidację. Projekt resortu zdrowia nie jest dla położnych całkowitym zaskoczeniem, bo obecna propozycja resortu była już im przedstawiana. Czytamy w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Rzeczpospolita. Rząd pozna zarobki lekarzy. Po sumowaniu przychodów z różnych placówek może się okazać, że lekarzy z zarobkami powyżej 100 tysięcy złotych miesięcznie jest od 5 do 10%, mówi Daniel Rutkowski, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Dominika Pietrzyk dopytuje. Resort zdrowia pracuje nad przepisami, które dadzą agencji możliwość monitorowania zarobków lekarzy po numerze PESEL lub numerze prawa wykonywania zawodu. Po co agencji takie uprawnienia? Chodzi o to, odpowiada prezes Rutkowski, żeby mieć realną, łatwo dostępną wiedzę na temat zarobków lekarzy, zarówno tych, którzy pracują na kontrakcie w kilku różnych szpitalach, jak i tych, którzy są na etacie. Czy to nie jest działanie czysto wizerunkowe Ministerstwa Zdrowia? Takie dane resort może chyba zdobyć w inny sposób, na przykład z Krajowej Administracji Skarbowej. To kolejne pytanie i odpowiedź takiej sytuacji właśnie w przypadku tej agencji wspomnianej łatwiej te dane uzyskać, mając do tego delegację ustawową niż ministerstwu z innych źródeł. Płace lekarzy na kontraktach urosły o 8,5%, a 74% specjalistów rozlicza się ze szpitalami w taki sposób, tłumaczy Daniel Rutkowski na łamach dzisiejszej Rzeczpospolitej. Teraz dziennik Gazeta Prawna. O tym, że wkrótce startuje budowa najdroższej drogi w kraju. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisze już jutro najdroższy kontrakt w historii na realizację odcinka zachodniej obwodnicy Szczecina pod Odrą. W ramach tego przedsięwzięcia powstanie najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Chodzi o 23 kilometry, taki właśnie odcinek drogi ekspresowej S6 z Polic do Goleniowa. Dzięki temu kontraktowi uda się domknąć zachodnią obwodnicę Szczecina. To jest dziennik Gazeta Prawna dzisiejszy, przed nami informacje o godzinie 6 po informacjach o napięciach pomiędzy Kubą i USA.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Nie ma zgody Senatu na prezydencki pomysł referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Gdańsk był ostatnim przystankiem podczas wizyty premiera Węgier w Polsce. Petera Madziara witały tłumy. Kilka dni temu Donald Trump, a teraz Władimir Putin spotkał się w Pekinie z przywódcą Chin. Jest czwartek, 21 maja, minęła 6. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Senat nie wyraził zgody na zarządzanie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko podjęciu przez Senat uchwały w tej sprawie było 62 senatorów. Za opowiedziało się 32, a wstrzymała się jedna osoba. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logicznie niespójne. Pytanie miałoby brzmieć, czy jest pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.
17: Równie dobrze moglibyśmy zadać pytanie, czy jest pani za dalszym uzależnianiem Polski od importowanych paliw kopalnych, które ceny zależne są od globalnych kryzysów, importowanych paliw energetycznych i decyzji, które zapadają kompletnie poza Polską i poza naszym kontynentem.
16: Mówiła szefowa resortu klimatu Paulina Henik-Kloska, która zwróciła też uwagę, że to rząd Prawa i Sprawiedliwości był odpowiedzialny za negocjowanie unijnych zapisów. Z kolei pomysłu na organizację referendum bronił szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.
18: Skutki Zielonego Ładu odczuwają wszyscy. Czy naród ma prawo, czy nie ma prawa wypowiadać się o skali tych kosztów? Ma prawo. Dlatego ten wniosek pana prezydenta Nawrockiego do Senatu.
16: Prezydent chciałby referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej odbyło się we wrześniu. A przeciwko unijnym zapisom dotyczącym klimatu w Warszawie manifestowali związkowcy z Solidarności. Podkreślali, że oczekują od rządu m.in. ochrony polskiego rynku rolniczego przed umowami handlowymi z Ukrainą i krajami Mercosuru, a także zablokowania europejskiego handlu emisjami. Sprzeciw wzbudzają także wymogi Zielonego Ładu, m.in. drogie nawozy, mówił w TOK FM prezes Stowarzyszenia Rolników Południowej Wielkopolski Maciej Zawadzki.
19: One po prostu powodują to, że wzrastają nam koszty produkcji, gdzie ta cena później tego produktu ostatecznego przekłada się na cenę końcową. Konsumenci też na swojej skórze to odczują, bo tak naprawdę Zielony Ład to nie tylko dotyczy nas rolników, ale każdego konsumenta osobno.
16: W manifestacji wzięli udział także politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Premier Węgier Peter Madziar podczas pobytu w Gdańsku, który był ostatnim punktem jego wizyty w Polsce, zadeklarował, że zrobi wszystko, by wzmacniać polsko-węgierską przyjaźń. Goszczący go premier Donald Tusk odpowiedział, że dzięki niemu Węgry wracają do Europy. Podczas spaceru ulicą Długą premierów Polski i Węgier witały tłumy ludzi, z którymi rozmawiał reporter TOK FM Paweł Radzewicz.
20: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
21: Tak, zrobiliśmy.
20: Udało się być w pierwszym rzędzie.
21: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło. O.
22: Tak, chciałam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski. Więc dla mnie to jest bardzo ciekawa sytuacja, zwłaszcza na przestrzeni zmian w Europie, takich dla nas pozytywnych, jak sądzę.
23: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, zerwałem się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
24: Z okazji wizyty Donalda Tuska i Petera Madziara, takie odrodzenie tych relacji polsko-węgierskich po latach, no i rodzi to duże nadzieje, dlatego tu też dzisiaj jesteśmy.
25: Mamy flagi węgierskie i polskie, to syn jest pół Węgier, pół Polak. Polak, Węgier, dwa bratanki. Magyar, Lengyel, két jó barát, együtt harcos i szobora.
16: Przed wizytą w Gdańsku szef węgierskiego rządu był także w Krakowie i w Warszawie. Prezydent Rosji Władimir Putin w Pekinie spotkał się z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Liderzy państw uzgodnili przedłużenie traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Wsparcie dla Rosji ze strony Chin jest obecnie dla Moskwy szczególnie ważne, mówił w TOK FM Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
26: Ich wsparcie gospodarcze pozwala Rosjanom nie zbankrutować, a przynajmniej w dużym stopniu ten efekt sankcji i ograniczeń eliminować. W zamian no, mają ten polityczny element. Znaczy mają to, że Rosjanie szachują Europę, że grożą.
16: Wizyta Władimira Putina w Pekinie odbyła się zaledwie kilka dni po odwiedzinach w stolicy Chin prezydenta USA Donalda Trumpa. W Białymstoku wykryto pierwszy od kilku lat przypadek wścieklizny. Chorował dziki jenot. W związku z tym w północno-wschodniej części miasta służby weterynaryjne wprowadziły specjalne obostrzenia. Jakub Medek.
27: I tak na przykład na wyznaczonym obszarze nie wolno organizować wystaw psów czy kotów. Regulacje dotyczą jednak wszystkich właścicieli zwierząt domowych. O obowiązkach przypomina Krzysztof Tyszka ze Straży Miejskiej.
28: Zwracać uwagę, czy nasze zwierzę jest szczepione. Przecież to trzeba powtarzać, aby nie wypuszczać luzem piesków, kotków, kiedy wychodzimy na spacer z nimi właśnie.
27: Strażnik dodaje, że mieszkańcy podporządkowują się regulacjom i że ogólniej częściej teraz dzwonią do ekopatrolu.
28: Teraz część z tych sygnałów brzmi na przykład Widzę lisa, któremu z pyska leci piana. Albo widzę wiewiórkę, która zachowuje się w sposób nienaturalny. Podchodzi do ludzi.
27: Obostrzenia i nakazy, w tym nakaz bezwzględnego szczepienia na wściekliznę również kotów niewychodzących, obowiązywać mają do odwołania. Jakub Medek, TOK FM.
16: Czwartek z umiarkowanym i miejscami dużym zachmurzeniem. Najwięcej rozpogodzeń rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki. W późniejszych godzinach w większej części kraju już raczej zachmurzenie małe. W centrum i na wschodzie możliwy przelotny deszcz, a także miejscowe burze. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 21 na zachodzie i w centrum i 24 na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 14 stopni.
15: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 6:06 to jest pierwszy program TOK FM. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że uwalnia Kubę, to cytat z jego wypowiedzi, i zapewnił, że nie będzie potrzeby eskalacji wobec wyspy. Już teraz w tej sprawie łączymy się z dr Joanną Gocłowską-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Na czym polega to uwalnianie Kuby?
0: Takie słowa ze strony Donalda Trumpa właściwie wybrzmiewają od stycznia w różnych formach, czyli od momentu, kiedy został pojmany Nicolas Maduro, lider Wenezueli, został pojmany, uwięziony i wtedy Donald Trump już obwieścił, że Kuba może być tym następnym krajem, wobec którego skieruje tutaj swoje działania. I później przez te kolejne tygodnie i miesiące w różnej formie takie wypowiedzi wobec Kuby trafiały, a również mieliśmy takie sygnały, że były prowadzone równolegle rozmowy z wnukiem byłego prezydenta Raula Castro, no dotyczące tego, że być może taki scenariusz wenezuelski mógłby zostać powtórzony w jakiejś formie i wtedy ten wnuk, tak zwany Raulito, czyli mały Raulo, mógłby tutaj no, służyć jako marionetkowy lider, który by tę Kubę przeprowadził no, przez ten czas. Mhm. Natomiast to, co stało się wczoraj i oznacza z jednej strony eskalację tych działań wobec Kuby i prawdopodobnie podjęcie jakiejś dodatkowej decyzji. I dlaczego
1: no właśnie.
0: Wczoraj?
1: To powiedzmy, co w ogóle się wydarzyło i w jakiej sytuacji Kuba się znalazła w związku z tym?
0: Wczoraj jest w ogóle szczególny dzień. 20 maja to jest taki odpowiednik, powiedzmy, 4 lipca amerykańskiego, czyli to jest taka data, która ma symboliczne znaczenie dla Kuby, bo upamiętnia powstanie Republiki Kuby. I ten dzień Stany Zjednoczone wybrały sobie na ten moment, kiedy ogłoszono, ujawniono postawienie zarzutów karnych byłemu prezydentowi Kuby Raulowi Castro. I one dotyczą wydarzeń sprzed 30 lat, kiedy to Raul Castro był jeszcze za czasów rządów Fidela Castro ministrem obrony i to on podjął decyzję o zestrzeleniu samolotów cywilnych, dwóch samolotów cywilnych, którymi lecieli emigranci z Miami w celach pokojowych. Oni rozrzucali wówczas ulotki, należeli do takiego stowarzyszenia Brothers to the Rescue i wtedy te dwa samoloty zostały zestrzelone, cztery osoby zginęły, z czego no, trzy osoby miały obywatelstwo amerykańskie, co tutaj jest kluczowe. To znaczy zostały postawione konkretne zarzuty karne byłemu prezydentowi Raulowi Castro i w takim razie no, może dojść do jakiejś formy aresztowania i wtedy mógłby się zmierzyć Raul Castro no, z wyrokiem albo dożywotnim, albo nawet karą śmierci.
1: A jak na te dążenia administracji amerykańskiej patrzą Kubańczycy?
0: No tutaj zależy oczywiście od tego, czy ktoś ten reżim jeszcze wspiera. Wówczas no, takie zagrożenie, które się bardzo wyraźnie rysuje, zwłaszcza od wczoraj, jest chyba niezbyt pozytywnie postrzegane, ale z drugiej strony jest mnóstwo przecież Kubańczyków, którzy czekają na zmianę. Tym bardziej, że ostatnio z jednej strony no, wzrosły sankcje wobec Kuby. Donald Trump postanowił tę Kubę odciąć od źródeł, przede wszystkim od źródeł ropy naftowej. Tam właściwie nie ma już możliwości produkcji energii. Ten stan, który trwa, to jest właściwie wegetacja. Ludzie domagają się dostępu do elektryczności, do podstawowych produktów żywnościowych, lekarstw i tak dalej. I tutaj możemy oczekiwać, że jakieś działania prawdopodobnie dość szybko będą podejmowane i Kubańczycy znajdą się za chwilę być może w zupełnie innej rzeczywistości niż przez ostatnie 70 lat.
1: Czy Castro może podzielić los Maduro?
0: No to jest ważne pytanie, które prawdopodobnie wszyscy Kubańczycy sobie stawiają i oczywiście nie wiemy, jakie konkretnie plany wobec Castro będzie miał Donald Trump. Wiemy z wypowiedzi Marco Rubio, sekretarza stanu, który w języku hiszpańskim się zwrócił wczoraj właśnie do Kubańczyków.
1: Przepraszam, to jest nazywane w to wystąpienie takim orędziem do narodu kubańskiego.
0: No właśnie, tym bardziej, że Marco Rubio, syn emigrantów kubańskich, chyba za punkt honoru postawił sobie właśnie uwolnienie Kuby od reżimu komunistycznego, braci Castro, i wydaje się, że czekał na dogodny moment, aby namówić Donalda Trumpa do jakiejś eskalacji tutaj działań, do podjęcia decyzji. I to być może właśnie jest ten moment. Te wczorajsze orędzie wskazuje właśnie na to, że decyzje zostały podjęte i że coś się wydarzy. My oczywiście dokładnego scenariusza nie znamy i znać nie będziemy, bo on musi być w jakimś stopniu zaskoczeniem, ale teraz już wiemy, że będzie takie oczekiwanie wobec reżimu kubańskiego, aby wydać Raula Castro. I prawdopodobnie takie działanie, takie żądanie nie będzie przez reżim kubański zaspokojone. My już znamy odpowiedź obecnego prezydenta Miguela Díaz-Canela wobec tych wczorajszych wydarzeń i wobec orędzia Marco Rubio. I on oczywiście mówi, że nie zgadza się absolutnie z tymi zarzutami i że tutaj takiej współpracy nie będzie.
1: Po co Stanom Zjednoczonym Kuba?
0: Kuba znajduje się w obszarze działań Donalda Trumpa w ramach strategii bezpieczeństwa ogłoszonej w zeszłym roku. Jest ważnym punktem, chociażby z racji tego, że przez te długie dekady opierała się współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. To był kraj bardzo niezależny, taki, który promował swoją wizję świata i również zdaniem Stanów Zjednoczonych destabilizował sytuację w regionie. Obwiniają Kubę również o to, że wpływał bardzo silnie na sytuację, wzmocnienie reżimu wenezuelskiego. I od początku kadencji Donalda Trumpa, nawet w tej pierwszej kadencji, chociaż nie tak wyraźnie, ale od początku drugiej kadencji widzimy, że właśnie w tym kierunku są podejmowane działania, najpierw słowne, ale teraz już bardzo konkretne. I Kuba, zdaniem Donalda Trumpa, powinna znaleźć się bardzo ściśle w obszarze nadzorowanym przez administrację Stanów Zjednoczonych.
1: Jakie są realia życia w tym kraju? Bo tam to jest Republika Socjalistyczna, czyli tam komunistyczna partia Kuby sprawuje władzę, czy też jeszcze trwa. Tak to chyba będzie bardziej właściwe określenie.
0: Tam wciąż reżim trzyma się bardzo mocno. Wszelkie działania są kontrolowane, również wszelka działalność gospodarcza, chociaż ostatnio mieliśmy takie sygnały o na przykład poluzowaniu tych obostrzeń i ostatnio pozwolono Kubańczykom zamieszkałym poza wyspą, których jest bardzo dużo na Florydzie przede wszystkim, aby prowadzili jakąś działalność gospodarczą na terenie wyspy, ale to jest tylko taki malutki sygnał, właściwie zupełnie nieudane działanie w takim kierunku, aby jakoś tam polepszyć sytuację gospodarczą Kuby, która jest tragiczna. W tej chwili właściwie na którykolwiek aspekt by nie spojrzeć, żyje się bardzo trudno, brakuje wszystkiego i wydaje się, że w takim stanie Kubańczycy nie mogą przetrwać, chociaż oni trwają niestety cierpiąc bardzo mocno i do tego oczywiście mamy od dekad embargo Stanów Zjednoczonych, które utrudnia przetrwanie gospodarcze.
1: Jaka jest ta oferta dla Kubańczyków ze strony USA?
0: No i to jest ciekawe, bo tutaj nie ma tak naprawdę mowy, przynajmniej do tej pory nie, z tych wypowiedzi nie wynikało, aby naciskały Stany Zjednoczone na zmianę reżimu, czyli na obalenie całkowite reżimu. Raczej była mowa o tym, że chcą zmiany wewnątrz samego reżimu, czy zmiany tego, w jaki sposób funkcjonuje ten reżim, czyli w jaki sposób dopuszczane było przez administrację Donalda Trumpa pozostawienie reżimu władzy, na przykład w postaci tego Rodriguez'a Castro, czyli tego Raulito, małego Raula, wnuka Castro. Dlatego właśnie spotykano się z nim kilkukrotnie, aby wyłamać zęby reżimowi, ale zostawić mu jakąś formę kontroli. I taki scenariusz znamy już z Wenezueli. I to w Wenezueli się sprawdziło, patrząc od strony administracji Trumpa. I tutaj obawa chyba, myślę, z środowiska międzynarodowego, obserwatorów zewnętrznych może być podobna, czyli niekoniecznie doprowadzi do zmian demokratycznych na Kubie, które byłyby tutaj oczywiście najbardziej, najważniejsze, najbardziej pożądane.
1: Ale tak jak w przypadku Wenezueli Trump miał możliwość w jakimś sensie powierzenia władzy noblistce, opozycjonistce, która tutaj tylko właściwie na to czekała, i nie zrobił tego. Wolał być może łatwiejszy w relacjach reżim w osobie innego przedstawiciela, w tym wypadku przedstawicielki. I może podobnie jest tutaj.
0: Być może, że jest szykowany właśnie marionetkowy jakiś rząd, który będzie całkowicie kontrolowany przez Stany Zjednoczone. Natomiast w Wenezueli wiemy o tym, że Maria Corina Machado, noblistka i liderka opozycji, w ogóle nie była w żadnym momencie brana pod uwagę przez administrację Donalda Trumpa jako ta osoba, która mogłaby zastąpić reżim i spróbować odbudować tę demokrację. Więc tutaj nasze obawy ze strony obserwatorów zewnętrznych są podobne, że ten scenariusz wcale nie musi być aż tak bardzo szczęśliwy, patrząc z punktu widzenia ewentualnej demokratyzacji Kuby.
1: Doktor Joanna Gocłowska-Bolek z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego była z nami. Do usłyszenia.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Po informacjach o 6.20 wrócimy do tematu wody pitnej.
2: Autopromocja.
3: Powinnam się zgodzić na operację, czyli podpisać stosowny dokument. Czy to już wystarczy? Okazuje się, że nie. Dlaczego? O tym rozmawiam dzisiaj w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty po 10.40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Schladming Dachstein. Idealne miejsce na wędrówki, wycieczki rowerowe i niezapomniane rodzinne przygody. Dzięki karcie Schladming Dachstein Card masz w cenie wiele atrakcji. A po aktywnym dniu delektuj się lokalnymi smakami Styrii. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM.
4: Pierwsze radio informacyjne.
16: 6.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko podjęciu przez Senat uchwały w tej sprawie było 62 senatorów, za opowiedziało się 32, a wstrzymała się jedna osoba. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logicznie niespójne. Na kolejnych 60 dni zostało przedłużone czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią. W ocenie rządu nie ustały przyczyny wprowadzenia tego ograniczenia. Po wczorajszej podwyżce dziś ceny maksymalne paliw minimalnie spadają. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł. 50 groszy, benzyna 98 7 zł. 6 groszy, a olej napędowy 6 zł. 97 groszy za litr. Tuż przed północą wylądował w Pradze samolot z amerykańskim lekarzem, który w Afryce miał kontakt z osobą zakażoną wirusem Ebola. W specjalistycznej klinice w czeskiej stolicy mężczyzna przez 3 tygodnie będzie w izolacji. Nie wiadomo, czy zaraził się wirusem. Teraz w TOK FM informacje sportowe.
9: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
10: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
11: Przemysław Pozowski, zapraszam. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej lidze Europy. W finale w Stambule klub z Birmingham z reprezentantem Polski Matim Kaszem w składzie pokonał SC Freiburg 3-0. Bramki zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała swój pierwszy mecz w tym roku. Biało-czerwoni ulegli w towarzyskim turnieju w Sosnowcu Serbii 2-3. W decydującej partii było 16-14 dla naszych rywali. Kadra Nikoli Grbicza nie grała jednak w najsilniejszym składzie, bo punkt kulminacyjny sezonu to dla niej wrześniowe mistrzostwa Europy, podczas których nasi mają oprócz obrony tytułu jeszcze jeden cel, mówi w TOK FM komentator siatkówki w Polsacie Sport Adrian Brzozowski.
12: Kwalifikacja olimpijska to jest coś, co jest na celowniku wielu topowych reprezentacji i no tak, to jest pierwsza szansa, żeby zapewnić sobie kwalifikację olimpijską, więc tutaj będą wszystkie siły rzucone na pewno na Mistrzostwa Europy. Jak patrzymy na fazę grupową, Portugalia, Izrael, Macedonia Północna, Ukraina, Bułgaria. Schody będą się zaczynać stopniowo.
11: A 3 lata temu biało-czerwoni w finale Mistrzostw Europy pokonali w Rzymie Włochów. Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet 6-0-6-1 i awansowała do ostatniej, trzeciej rundy kwalifikacji do wielkoszlamowego Rolanda Garrosa. Mecz trwał tylko 1 godzinę i 6 minut. Udział w turnieju głównym w Paryżu Chwalińska zagra z Holenderką Suzanne Lammens, która pokonała Rumunkę Irinę Kamelię-Begu. Odpadła w drugiej rundzie kwalifikacji Katarzyna Kawa, przegrała 3-6-0-6 z Amerykanką Claire Liu. Decydujący mecz Chwalińskiej o awans do turnieju głównego dziś pokaże go Eurosport 3. Kolumbijczyk Jonathan Narváez wygrał 3. etap tegorocznego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia, tym razem z metą w liguryjskim Chiavari. 2. był dziś jego towarzysz ucieczki, Hiszpan Enric Mas. Liderem pozostał natomiast Portugalczyk Afonso Eulalio. Dziś 12. etap Giro Imperii do Novi Ligure o długości 175 km. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
9: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus. Serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
10: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
16: Wszędzie poza wschodem i zachodem kraju może przelotnie popadać i zagrzmieć, ale na słońce i przejaśnienia także możemy liczyć. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
1: To jest pierwszy program TOK FM. Naszym gościem jest teraz dr Tadeusz Bochnia, zastępca dyrektora do spraw produkcji wody w wodociągach miasta Krakowa. Dzień dobry.
13: Dzień dobry Państwu.
1: Tak, podkreśliłem tę Pańską funkcję, bo to swoją drogą ciekawe, że taka funkcja, taki dział funkcjonowania wodociągów jak produkcja wody.
13: Można produkować,
1: że wodę można produkować. Być może o tym za chwilę wspomnimy, a powodem naszego spotkania są przepisy, które wchodzą w życie dzisiaj. Jesteśmy wcześnie rano, więc wiele urzędów jest jeszcze zamkniętych, ale jak się otworzą, to już będziemy w nowych wodnych realiach. O jakich zmianach mówimy?
14: Mówimy o nowej ustawie, o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która wdraża bardzo, bardzo ważny dla zdrowia publicznego dokument, czyli dyrektywę Unii Europejskiej 2187 już z 20 roku. Czyli jesteśmy 6 lat po przyjęciu przez Unię Europejską tej dyrektywy. Państwa członkowskie miały 3 lata, czyli do stycznia 2023 roku, na wdrożenie tych przepisów do swojego systemu prawnego. No niestety w naszym kraju poczekaliśmy jeszcze kolejne 3 lata. No, trwały prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy. W zeszłym roku już ustawa była gotowa i przyjęta przez parlament, ale zawetowana przez pana prezydenta. No i w tym roku doczekaliśmy się już ustawy, która została podpisana przez pana prezydenta i tak jak pan redaktor powiedział, rzeczywiście jest już w naszym systemie prawnym.
1: Co się dla mnie, dla obywatela, użytkownika wodociągów, nie tylko w Krakowie, bo przepisy są jedne przecież dla całego kraju, chociaż tutaj państwo są dla nas przykładem, co się zmienia?
14: Jednym słowem, jakbym mógł powiedzieć, to rośnie bezpieczeństwo zdrowotne związane ze spożywaniem wody do picia, wody pitnej, wody do spożycia. Przede wszystkim dyrektywa poszła w tym kierunku, że tutaj wprowadza nowy sposób zapewnienia tego bezpieczeństwa, czyli zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw, czyli od tego, co z wodą się dzieje jeszcze przed naszymi ujęciami, jeszcze jak stanowi rzekę czy jezioro, czy jakąś tam wodę podziemną, poprzez to, co dzieje się z tą wodą w trakcie

0: podzielony na kilka artykułów, artykuł 7, 8, 9 i 10. I tam istotną zmianą właśnie wynikającą z dyrektywy, a teraz już to, co zostało do nas, do naszych przepisów wprowadzone, to jest obowiązkowe zarządzanie ryzykiem oddzielnie w obszarze zasilania ujęć, oddzielnie w systemie zaopatrzenia wody i te dwa, że tak powiem, a w sumie to trzy artykuły z dyrektywy są dedykowane do przedsiębiorstw wodociągowych. I ostatni, dziesiąty artykuł z dyrektywy, a przepis też odpowiednio ujęty w ustawie, o której mówimy, to jest obowiązek zarządzania ryzykiem w wewnętrznych systemach wodociągowych, który będzie dotyczył administratorów, właścicieli budynków. Praktycznie wszystkich, z wyłączeniem budynków jednorodzinnych i zabudowy szeregowej. Także tu będzie to też mocno uregulowane. Nadzór nad jakością wody w wewnętrznych systemach wodociągowych.
1: Woda ma być lepszej jakości i tutaj ta kontrola, te nowe zabezpieczenia mają uchronić nas przed zanieczyszczeniami biologicznymi, czy też chemicznymi, czy też infrastrukturalnymi, tak to jest ujęte.
0: To jest infrastruktura.
1: Podejrzewam, że chodzi o to, co jakość na przykład tych rur, którymi płynie ta woda i coś, co
0: tak,
1: może tam...
0: To jest oprócz tego, o czym tutaj rozmawiamy, czyli ta obligatoryjna ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw. Istotna zmiana to jest jeszcze dołożenie kilku parametrów, które wcześniej nie były badane, a wynikają po prostu z postępu nauki, z badań naukowych. Mówi się dużo w ostatnich latach, również w mediach, o tak zwanych farmaceutykach, o PFAS-ach, czyli tej wiecznej chemii, mówi się o mikroplastiku, więc to również ten cały dorobek naukowy ostatnich kilkudziesięciu lat Unia Europejska uwzględniła i wprowadziła kilka nowych parametrów, które będą obowiązkowo monitorowane, między innymi bisfenol A, który słyszymy, jak może być szkodliwy, jest to środek endokrynnie czynny, zaburzający nasz układ hormonalny, a jest po prostu pochodzenia od opakowań plastikowych, mówiąc krótko, również od butelek plastikowych.
1: No właśnie.
0: A jest tymczasem unormowany w wodzie i do picia produkowanej przez wodociągi krakowskie, natomiast nie jest jeszcze uregulowany zawartość tego bisfenolu w wodzie, na przykład w butelkach.
1: Wielu z nas wybiera tę wodę butelkowaną, bo uważa, że jest zdrowsza, czystsza i tak dalej. A jak jest naprawdę?
0: Ja sobie zrobiłem kiedyś taki test. Są różne wyszukiwarki literatury naukowej, publikacji naukowych, które są rzetelnym źródłem tego typu wiedzy. No i zadałem pytanie, woda butelkowa versus woda z kranu, oczywiście bardzo dużo literatury angielskojęzycznej i nie chcę powiedzieć, że jest odwrotnie, bo akurat teraz się pojawiły takie publikacje w mediach firmy Protest, to jest firma nie od protestowania, tylko od testowania, to są badania konsumenckie. Okazuje się, że o ile woda ta z kranu jest bardzo dobrze przebadana, to ja zresztą zawsze twierdzę, że to jest najlepiej przebadany produkt spożywczy, z którym mamy na co dzień do czynienia, bo naprawdę ta ilość monitoringu, która jest prowadzona, ta ilość badań, taka częstotliwość próbkowania, to żadna inna substancja czy produkt spożywczy, którą mamy na co dzień do czynienia, nie jest badany. Natomiast woda w butelkach też jest odpowiednie rozporządzenie ministra zdrowia, które określa jakość wody butelkowej, czy to będzie woda stołowa, źródlana, czy mineralna. Natomiast ta woda jest badana w momencie rozlewu, czy przed rozlewem do butelki. Później już niestety nie jest śledzone to, co dzieje się z tą wodą w trakcie wielomiesięcznego czasem magazynowania w różnych warunkach, i czy to na słońcu, czy na mrozie. No i okazuje się, że jest jakieś tam oddziaływanie tych opakowań plastikowych, butelek typu PET na jakość wody. Choćby nawet właśnie ten rzeczony bisfenol może się w tej wodzie w butelce pojawić. Natomiast my tutaj nie rozmawiamy na temat pewnie wody butelkowej.
1: Tak, tylko tej wody z kranu. Te przepisy mają wypromować kranówkę, a sposobem na to ma być zainstalowanie w przestrzeni publicznej, jak rozumiem, w całym kraju, poidełek. Coś, tak, co u nas prawie nie występuje, a w niektórych krajach jest popularne.
0: Powiedziałbym tak, że u nas już występuje w dużej liczbie, mówimy o Krakowie, bo choćby nawet nasze kampanie, które robiliśmy, Dobra Woda prosto z kranu w Twojej szkole, w Twoim szpitalu, w Twoim urzędzie, wspieraliśmy te instytucje w montażu właśnie tych poidełek. W samych szkołach to już jest kilkaset tego typu urządzeń. W szpitalach i w urzędach również coraz więcej. I to było coś, co my robiliśmy z dużym wyprzedzeniem w stosunku do przepisu, które teraz to

0: będzie jak gdyby nakazywał, czy będzie powodował, że to będzie obligatoryjne. Bo właśnie ta postawa, budowa tych takiej proekologicznej postawy konsumenckiej była dla nas ważna, bo promowanie wody, picia wody z kranu ma właśnie tą funkcję, że unikamy generowania olbrzymiej ilości opakowań plastikowych, które w konsekwencji później powodują te zagrożenia dla środowiska, choćby nawet w postaci mikroplastiku. Więc tu się koło jakby domyka. A druga rzecz, która jest ważna, no to jest jednak cena. Jakbyśmy popatrzyli na cenę metra sześciennego wody, czyli cenę 1000 litrów w Krakowie, tak żeby no już w szczegóły nie wchodzić, to jest około 6 zł, bo płacimy za wodę i za ścieki, ale sama woda to jest około 6 zł, tam trochę ponad 6 zł, to jest 1000 litrów za 6 zł, czyli to jest 1000 butelek litrowych za 6 zł, czyli jedna butelka litrowa to jest 60 grosza. No nie ma
1: to
0: takiego...
1: To są grosze i to dosłownie, tak. Czasami mówimy, że to są
0: dosłownie
1: grosze,
0: to są, znaczy, to są
1: wyrazić, że jest tanio. Tak. To są grosze, a
0: to
1: nawet
0: są
1: ułamki.
0: Nawet ułamki grosza, powiedziałbym. W stosunku do ceny w wodzie butelkowej, więc ten dostęp do wody publicznej, do wody do picia z kranu w przestrzeni publicznej ma również ten walor, że to jest coś, co w Unii Europejskiej zostało zauważone często dla różnego rodzaju grup wykluczonych i w dyrektywie została zawarta taka pierwsza fajna, ciekawa inicjatywa.
1: To już tytułem puenty.
0: Tak, to jest right to water, czyli prawo do wody, które jest jednym z niezbywalnych praw człowieka. I to również ta dyrektywa, jak już mówimy o tym, co nam zmienia ta dyrektywa w naszym systemie, czyli znacząco poprawia bezpieczeństwo wody, bezpieczeństwo zdrowotne, ale również dostęp do wody.
1: Bardzo dziękuję. Dr Tadeusz Bochnia, zastępca dyrektora do spraw produkcji wody w wodociągach miasta Krakowa. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
2: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
1: Głodzenie nauki. Polscy badacze idą pod Sejm. O tym dzisiaj przeczytamy w Rzeczpospolitej. Straciliśmy cierpliwość do polityków, mówią wybitni badacze i szykują potężną manifestację. Ich inicjatywa 3% dla polskiej nauki to jest krzyk rozpaczy. To za niecały tydzień. Używane samochody kryją kraksy. Łatwo się nabrać. Ukrywanie wad sprzedażowych aut stało się sposobem na poprawę rentowności biznesu. Na polskim rynku samochodów używanych spada popyt, ale jednocześnie rośnie ryzyko dla kupujących. Aż 3/4 potencjalnych nabywców, którzy w marcu i kwietniu przed kupnem używanego auta sprawdzali jego historię w bazie firmy Carfax, zajmującej się komercyjnym udostępnianiem historii pojazdów, znalazło informacje o szkodach, o których wcześniej nie informował sprzedający. Dotyczy to zwłaszcza samochodów sprowadzanych kiedyś z zagranicy, które stanowiły 72% z 3,5 miliona aut, jakie zmieniły w Polsce właściciela w 2025 roku. Teraz Gazeta Wyborcza. Tak odjeżdżają zarobki lekarzy. To już nie tylko presja rynkowa, to presja ustawowa. Prywatna ochrona zdrowia narzeka na skalę podwyżek dla lekarzy. Sam NLB wydaje 250 mln zł na pensje personelu. Przybywa radykalnych pomysłów na zwiększenie dostępności wizyt dla pacjentów i skrócenie kolejek do lekarzy. Z najnowszą propozycją, która ma przyciągnąć lekarzy do NFZ, wyszedł PiS. Lekarzu, chcesz pracować w sektorze prywatnym, to pracuj, zarabiaj, rób kasę, ale nie przyjmuj w publicznej ochronie zdrowia. Zaproponował chirurg i senator PiS Stanisław Karczewski. Zgodził się, by być twarzą zakazu łączenia pracy w sektorach prywatnych i publicznym. Polityczne mówienie o rozdzieleniu sektora prywatnego od publicznego, to komentarz do takich postulatów, to czysta propaganda dla prostego wyborcy, który ma poczucie niesprawiedliwości i szuka winnego, odpowiedział Krzysztof Łanda, były wiceminister zdrowia.
2: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
3: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
4: Reklama.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
3: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
2: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
4: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze, i ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie, a co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i Travisto. Aflofarm.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 6.41. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Administracja Donalda Trumpa zamierzała całkowicie odwołać wysłanie brygady pancernej do Polski i nie zastępować jej, a teraz się z tym wstrzymali, powiedział szef Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Mike Rogers, który spotkał się wczoraj z wiceszefem MONU Pawłem Zalewskim. O tym, że początkowe plany amerykańskiej administracji zmieniły się w ciągu ostatnich dni na tle konsternacji zarówno w Europie, jak i w Kongresie, mówił także inny odwiedzający Waszyngton wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Ostateczny kształt rozmieszczenia sił w Polsce i Europie ma zostać wypracowany w toku konsultacji w ciągu najbliższych tygodni. Donald Trump chciał ukarać Niemcy, ale uderzył w Polskę, choć ostatecznie amerykańscy żołnierze wycofywani z Bawarii mogą trafić nad Wisłę, pisze tymczasem niemiecki dziennik Süddeutsche Zeitung w kontekście zmian w amerykańskiej obecności wojskowej w Europie i dodaje słowa o narastającym chaosie. 65 rosyjskich kadetów zginęło w wyniku ataku ukraińskich dronów na szkołę pilotów. Siły systemów bezzałogowych i Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zaatakowały na okupowanym przez Rosję terytorium Ukrainy obiekt szkolący rosyjskich operatorów dronów oraz

0: ocenić ten postulat. A co do ETS-u drugiego, to zdaje się, że on jest no, odsunięty w czasie w tej chwili.
1: Mam wrażenie, że tutaj opcja, o której pan redaktor mówi, dla każdego coś miłego zaprezentowała wczoraj, bo na przykład Mateusz Morawiecki mówił, że nie wychodzić, tylko reformować ETS, żeby nie godzić się na ETS drugi, ale reformować to, co już zostało osiągnięte w ramach polityki klimatycznej. Więc politycy grają w swoje gry, grają o różne elektoraty i dla nich mają różne oferty, od polexitu klimatycznego po rzeczową dyskusję o klimacie. Jeżeli spojrzymy na ofoce dyskusji polskiej o polityce klimatycznej, to my zawsze byliśmy tym głosem racjonalizatorskim, przypominającym o tym, że musimy pamiętać o gospodarce i ten głos jest dzisiaj lepiej słyszany, bo w 2018 czy 2019 roku Polska mówiła to samo, co teraz, tylko że nie była słuchana, bo awangarda polityki klimatycznej radziła sobie lepiej, czyli te kraje najbardziej zaawansowane nie przejmowały się tak bardzo kosztami polityki klimatycznej. Dzisiaj, kiedy wszyscy mamy trudniejsze życie w Europie, przecież o korektę polityki klimatycznej upominają się najwięksi gracze, czy to z Niemiec, czy to ze Szwecji, więc ta dyskusja jest w innym miejscu. Polska ma szersze pole negocjacyjne, szerszą zdolność koalicyjną i warto to wykorzystać do mądrej gry na kropki i przecinki w Unii Europejskiej, zamiast proponować polexit klimatyczny, który może kiedyś skończyć się niestety polexitem takim większym, bo kwestionowanie fundamentów polityki europejskiej napędza siły, które mówią, że nie będziemy już o niczym rozmawiać. My po prostu opuścimy Unię, tak jak Wielka Brytania i wszystko będzie dobrze, a jak będzie, to widać właśnie w Londynie, który chciałby wrócić do Unii Europejskiej.
0: A no właśnie. Najkrócej jak się da, ETS 1, ETS 2, co to jest?
1: ETS 1 to są te obciążenia emisji CO2 na etapie produkcji energii elektrycznej, na przykład w elektrowni. Te koszty przenoszą się na rachunek, no bo koszty produkcji są wyższe.
0: Elektrownia płaci za to, tak, że emituje.
1: Tak, i potem przenosi te koszty na klienta. Oczywiście, jak każda działalność gospodarcza ma prawo do tego. Taka jest logika tej polityki. ETS-2 przenosiłby te koszty gdzie indziej, czyli w sektorze transportu na ceny paliw na stacjach i w sektorze ciepłownictwa na rachunki za ogrzewanie.
0: Czyli już nie elektrownia płaci, tylko ja płacę, bo tankuję.
1: Tak, płacę więcej za paliwo, płacę więcej za ogrzewanie. No i to jest kontrowersyjne, bo wyrzeczenie jest w słusznym celu, ale trudniej o te wyrzeczenia w trudnych czasach.
0: Dlaczego to jest konieczne, żebyśmy realizowali taką, a nie inną politykę klimatyczną w Unii?
1: Fundamentem polityki klimatycznej jest założenie, że człowiek może wpłynąć na klimat poprzez emisję CO2, więc te emisje można zmniejszyć, zmniejszając negatywny wpływ, taki jak te zdarzenia klimatyczne, które widzimy, rosnącą temperaturę średnią na globie, ekstremalne zjawiska pogodowe, to, że rolnikom będzie coraz trudniej pracować na roli przy coraz większych upałach, że koszty żywności będą rosły przez to, że będzie coraz mniejsza dostępność wody i tak dalej, i tak dalej. To wszystko chcemy robić z punktu widzenia ochrony klimatu, ale jest też element gospodarczy, to znaczy chcemy uniezależniać się od paliw kopalnych. Nie jesteśmy jeszcze w tym miejscu dzisiaj, ale docelowo chcemy wyciągnąć wnioski z kryzysów energetycznych. Nie chcemy polegać na paliwach reżimów. Chcemy być niezależni w Europie, mieć swoje źródła wytwórcze, no i obniżać ceny energii także dzięki temu, że koszt produkcji energii ze źródeł odnawialnych na etapie właśnie pracy elektrowni wiatrowej czy słonecznej jest w porównaniu z resztą najniższy. I jest przez to szansa, że jakaś firma w Polsce zbuduje fabrykę, bo będzie miała dostęp do taniej energii.
0: Zielony Ład, czy to jest fanaberia?
1: Zielony Ład to jest program polityczny, który ma trudną prasę z tego względu, że powstawał w czasach dobrobytu w 2018 roku, kiedy mieliśmy hura optymizm i zakładaliśmy, że jesteśmy w stanie iść ambitnie i ponosić wszelkie koszty, bo jesteśmy względnie zasobnym społeczeństwem. W czasach kryzysowych, które mamy teraz, dużo trudniej sprzedawać tę politykę, dlatego samo motto Europejskiego Zielonego Ładu zniknęło z komunikatów Komisji Europejskiej.
0: A motto to jest jedno. Czy ten plan także znikł?
1: Ten plan to 3000 stron różnych regulacji, więc niektóre elementy są już wdrożone, niektóre elementy są przedmiotem dyskusji i o to chodzi właśnie w tej korekcie, żeby przyjrzeć się, co możemy zrobić, a z czego musimy na chwilę zrezygnować, żeby zająć się kryzysem militarnym na wschodzie, żeby zająć się chronicznym brakiem konkurencyjności europejskiej gospodarki. Widać to przesunięcie priorytetów, widać to było na przykład za polskiej prezydencji.

0: Francji, ale widać to także w komunikatach nawet Komisji Europejskiej, która już nieco inaczej o tym rozmawia. Musimy spotkać się gdzieś po środku, nawzajem się słuchać, bo jeżeli nie będziemy się słuchać w tej dyskusji społecznej o polityce klimatycznej, to przyjdzie ktoś, kto powie, że polityka klimatyczna jest bez sensu i wywiezie racjonalną stronę dyskusji na taczkach, wyprowadzając nas z Unii Europejskiej. Dlatego ta wrażliwość społeczna jest niezbędna.
1: Jednym zdaniem na koniec. Niektórzy politycy mówią o religii klimatycznej. Podważają to, co świat nauki nam udowadnia. Jakie jest na to antidotum? Czy istnieje ono?
0: Nie powinniśmy prowadzić dogmatycznej dyskusji o polityce. Mamy do czynienia oczywiście z religią, która polega na tym, że czasami jest problem z refleksją na temat tempa polityki klimatycznej i jej konsekwencji, ale tak samo mamy religię antyklimatyczną, religię antyeuropejską, czyli dogmatyczną politykę, która wylewa to dziecko z kąpielą i twierdzi, że cały nasz wysiłek trwający już kilkadziesiąt lat jest bez sensu. On nie jest bez sensu, natomiast pewne działania racjonalizatorskie są jak najbardziej zasadne przez to, w jakich trudnych czasach się znajdujemy.
1: Bardzo dziękuję. Wojciech Jakubik z Ośrodka Bezpieczeństwa Energetycznego był z nami w pierwszym programie TOK FM.
0: Dziękuję bardzo.
1: Karolina Lewicka w tej chwili dołączyła do mnie.
2: Dzień dobry.
1: Która po informacjach o godzinie 7 zaprosi Państwa na poranek TOK FM. Co w programie?
2: Nic się nie dzieje. Żołnierzy nie będzie mniej, może nawet będzie więcej. Ta decyzja nie dotyczy Polski. Jesteśmy modelowym sojusznikiem. Mamy zapewnienie. Uspokajamy wszystkich zaniepokojonych. No to słyszeliśmy z ust polskich polityków przez ostatni tydzień, a rzecz dotyczyła oczywiście redukcji liczby amerykańskich żołnierzy na terenie naszego kraju. Wydaje mi się też, że wypowiedzi amerykańskich polityków, urzędników, wojskowych, które pojawiły się w ostatnim czasie, nie rozwiewają wątpliwości.
1: Tak, bo było ich trochę, ale nie było takiej, Polska będzie miała tyle, ile ma, albo więcej. Nic takiego nie padło.
2: Nie było jednego prostego zdania, tak? Polscy politycy przekonują, że te wypowiedzi powinny rozwiać nasze wątpliwości, ale właśnie nie. Na przykład wiceprezydent Vance, tak, który najpierw powiedział na konferencji prasowej, że to, że żołnierze z Teksasu do Polski nie dojechali, to uwaga, standardowe opóźnienie rotacji, tak czasem bywa, tak się dzieje, ale już zapytany wprost, czy dojadą, i na to może być jedno słowo, tak, nie odpowiedział, tak, tylko odpowiedział, możemy zdecydować o wysłaniu ich gdzie indziej, decyzje jeszcze nie zapadły. No i o tym z Grzegorzem Schetyną porozmawiamy po 7.20, ale będzie też z nami Marcin Kierwiński, to po 8.00, szef resortu spraw wewnętrznych, a to nie wszyscy goście, nie wszystkie tematy, więc zachęcam, żeby zostać z nami.
1: Karolina Lewicka z Państwem w poranku. A za pierwszy program TOK FM dziękuję Liwia Prądzyńska, Maria Mroczkowska i Wojciech Muzel. Dobrego dnia.
3: Reklama. Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i żena bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: W najbliższych tygodniach szczegóły dotyczące amerykańskich wojsk w Europie będą konsultowane z polskim rządem, usłyszeli w Waszyngtonie polscy wysłannicy. Nie ma zgody Senatu na prezydencki pomysł referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące jakości wody w kranie. Nowe obowiązki będą mieli zarządcy budynków. Jest czwartek, 21 maja, minęła siódma. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Silna obecność wojsk amerykańskich nad Wisłą będzie utrzymana. Takie zapewnienia płyną do Polski z Waszyngtonu. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk spotkał się w amerykańskiej stolicy z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa i wiceszefem Rady Bezpieczeństwa Narodowego Andrew Bakerem. Jak mówił po tej rozmowie, w najbliższych tygodniach szczegóły dotyczące amerykańskich wojsk w Europie będą konsultowane z polskim rządem. O utrzymaniu silnego zaangażowania Amerykanów zapewniał także jeden z wiceszefów Pentagonu, Elbridge Colby, podczas rozmowy z szefem BBN-u Bartoszem Grodeckim. Jak przekazało BBN, Colby podkreślił, że Polska może liczyć na utrzymanie silnego zaangażowania wojskowego USA. Sam Grodecki ocenił rozmowę jako dobrą, otwartą i partnerską. Dodał, że został zapewniony, iż USA traktują Polskę jako wzorowego sojusznika i że jako kraj możemy liczyć na utrzymanie mocnego zaangażowania sił amerykańskich. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił z kolei, że trwa polska ofensywa na rzecz wzmacniania relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Po spotkaniu z generałem Christopherem Mahoneyem, zastępcą przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów USA, szef MONU mówił, że Polska została ponownie zapewniona o swojej kluczowej roli w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi.
12: Zmiana koncepcji i moment, w którym to się dzieje, powoduje, że mamy czasowe wstrzymanie. Chciałbym, żeby to oczywiście było jak najkrótsze, ale tu już będziemy współpracować ze stroną amerykańską. Po to są dzisiaj spotkania ministra Tomczyka i ministra Zalewskiego, żeby kontynuować ten dialog i ten dialog będzie oczywiście kontynuowany na poziomie wojskowym.
11: Jak w zeszłym tygodniu informował Reuters, Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Ma to być element działań mających na celu redukcję liczby sił USA w Europie do liczby sprzed rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Poprawki zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość nic nie zmienią. Senat, a dokładnie obecna większość rządząca, przegłosuje dziś ustawę o kryptowalutach w takim kształcie, w jakim uchwalił ją Sejm. A to oznacza, że już niebawem rządowa propozycja trafi do prezydenta Karola Nawrockiego. Dwie poprzednie, niemal takie same, prezydent zawetował. Wawrzyniec Zakrzewski.
13: Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki z jednej strony nie traci nadziei, liczy, że Izba Refleksji poczyni refleksję, ale z drugiej wie, że decyzja już zapadła.
14: Ten tasiemiec, który zaproponował Donald Tusk, no nie uginając się nawet właściwie o krok w tej sprawie, tylko proponując tę samą ustawę już dwukrotnie, a teraz jak rozumiem idzie na trzecie okrążenie, no to nie jest dobre, bo uważam, że ta sprawa powinna być rozwiązana.
13: Po to właśnie jest ustawa rządowa, przekonuje szef Komisji Finansów, senator KO Kazimierz Klejna.
15: Ona jest bardzo dobrze przygotowana. Wszystkie te wątpliwości, które i pan minister Bogucki mówi i senatorowie opozycji, myśmy je, wydaje się, w sposób racjonalny wyjaśniali.
13: Dlatego poprawki PiSu zostaną odrzucone, a Karol Nawrocki po raz kolejny dostanie do podpisania niemal tą samą ustawę. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
11: Nie będzie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeprowadzenia takiego plebiscytu chciał prezydent, ale Senat nie wyraził na to zgody. Podczas obrad nad wnioskiem prezydenta, które trwały ponad 5 godzin, na ulicach Warszawy swoje poparcie dla prezydenckiej inicjatywy demonstrowali związkowcy z Solidarności. Jak mówili reporterowi TOK FM, Polska powinna wystąpić z ETS i ETS 2.
16: Pan jest górnikiem?
17: Tak! Mysłowice wesoła!
16: Zielony Ład?
17: Do wyrzucenia! Natychmiast!
18: I o to, że wysokie ceny prądu redukują zatrudnienie, no i cała się o to właśnie ta afera.
19: No trzeba dać znać rządowi, że nie tędy droga, tak? Nie tędy droga.
11: Dla części protestujących demonstracja była okazją do krytyki rządu, a dołączyli do niej przedstawiciele opozycji. Rządząca na Węgrzech partia TISA złożyła wniosek o zmianę w konstytucji. Chodzi o ograniczenie kadencji premiera do 2, a to oznacza, że jeśli nowe przepisy wejdą w życie, Viktor Orbán straci szansę na powrót do władzy. Zmiana to jedna z obietnic wyborczych obecnie rządzącej partii. Donald Trump uspokaja w sprawie Kuby. Prezydent USA oświadczył, że nie widzi potrzeby eskalacji sytuacji. Chodzi o spekulacje, że Waszyngton będzie próbował pojmać byłego kubańskiego przywódcę Raula Castro. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
20: Administracja Donalda Trumpa oskarżyła byłego prezydenta Kuby, 94-letniego Raula Castro, o morderstwo. Akt oskarżenia pojawia się w napiętym momencie. USA nasilają presję na Kubę, dążąc do obalenia reżimu w Hawanie. Jednak Donald Trump oświadczył, że uwalnia Kubę. Nie będzie eskalacji. Nie sądzę, żeby była potrzebna. Słuchajcie, to miejsce się rozpada. To bałagan i w pewnym sensie stracili kontrolę. naprawdę stracili kontrolę nad Kubą. Trump odmówił odpowiedzi na pytanie, czy Raul Castro podzieli los Nicolasa Maduro i zostanie pojmany przez USA. Przypomnę, że zarzuty wynikają z domniemanej roli Castro w zestrzeleniu przez kubańskie myśliwce dwóch samolotów cywilnych w 1996 roku, w wyniku czego zginęły 4 osoby, w tym 3 obywateli USA. Grzegorz Kozieł, TOG FM.
11: Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące jakości wody pitnej, które wiążą się z dodatkowymi obowiązkami dla gmin, dostawców wody i właścicieli obiektów publicznych. Zarządcy nieruchomości będą zobligowani do sprawdzenia, czy instalacja wodno-kanalizacyjna w budynku nie stwarza zagrożenia dla korzystających z niej osób, czyli bezpieczeństwo wody nie będzie analizowane jedynie na poziomie wodociągów. Najwięcej rozpogodzeń rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki. W późniejszych godzinach większej części kraju już raczej zachmurzenie będzie małe. W centrum i na wschodzie możliwe przelotne deszcze, a także miejscowe burze. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 21 na zachodzie i w centrum i 24 stopnie na wschodzie. Najchłodniej nad morzem, tam w okolicach 14 stopni.
10: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do 9:00, a zaczynamy jak zawsze od przeglądu prasy. W Gazecie Wyborczej korespondencja Macieja Czarneckiego z Stanów Zjednoczonych. Ostatnie 24 godziny przyniosły lawinę spotkań i oświadczeń wokół cofnięcia rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski. Na portalu X, na koncie rzecznika Pentagonu czytamy: Departament zadecyduje o ostatecznym rozmieszczeniu tych oraz innych sił amerykańskich w Europie w oparciu o dalszą analizę amerykańskich wymogów strategicznych i operacyjnych, a także zdolności samych sojuszników do zapewnienia sił do obrony Europy. Jest też zapewnienie, że Pentagon pozostaje w bliskim kontakcie z partnerami z Polski, w tym aby upewnić się, że Stany Zjednoczone utrzymują w Polsce mocną obecność wojskową i że będzie więcej informacji w odpowiednim czasie. No i jak pisze Maciej Czarnecki, według jego źródła w Waszyngtonie, przychylni polscy kongresmeni, którzy naciskali w tej sprawie na Donalda Trumpa, odebrali te rozmaite oświadczenia i wpisy jako dowód, że kampania zaczyna przynosić efekty, a administracja liczy się ze stanowiskiem Polski. Pojawiła się przestrzeń do działań, szczelina, w którą warto włożyć nogę, mówi rozmówca Gazety Wyborczej. Jaka jest sytuacja? Delikatna dla obu stron, bo Warszawa pod żadnym pozorem nie chce pogorszyć sytuacji i dalej próbuje odkręcić decyzję, a Waszyngton, który od dawna wskazuje na nas jako na modelowego sojusznika, de facto łamie swoją obietnicę, że nie będzie zmniejszał swojej obecności wojskowej w Polsce. Wyłuskajmy jednak z ostatnich przekazów to, co naprawdę istotne. Dotąd stacjonowało u nas około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Cofnięcie rotacji oznacza tymczasowe zmniejszenie tej liczby o mniej więcej 4 tysiące. Pytanie, co będzie dalej? To nie redukcja. To po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach, mówił amerykański wiceprezydent. Tak naprawdę jednak trudno mówić o standardowym działaniu, skoro według informacji przekazanych przez urzędnika Pentagonu, agencji AP, około 1000 żołnierzy i prawie 2000 elementów uzbrojenia brygady dotarło już do Europy tuż przed decyzją o wstrzymaniu rotacji. Słowa o opóźnieniu, a nie redukcji, to taka trochę żonglerka słowami. Równie dobrze można mówić o tymczasowej redukcji. Tak czy inaczej pozostawia to nadzieję, że sprawa nie jest ostatecznie rozstrzygnięta. Cieniem na tych nadziejach kładzie się paradoksalnie pochwała Polski, którą wygłosił Vance. Polska jest w stanie obronić się sama, stwierdził wiceprezydent. Wygląda to tak, jakby Warszawa miała zapłacić cenę za to, że posłuchała namów Stanów Zjednoczonych, zwiększyła wydatki na obronę do rekordowych w NATO prawie 5% PKB i kupiła tonę amerykańskiego sprzętu. Teraz uznano, że w większym stopniu może bronić się sama. Retoryka, że to tylko opóźnienie, może sugerować, że zostanie to Polsce jakoś wynagrodzone, a liczba żołnierzy u nas ponownie wróci do poziomu 10 tysięcy. A może być tylko to zasłoną dymną, próbą złagodzenia szoku po wstrzymaniu rotacji. W Gazecie Wyborczej także o tym, że Polonia apeluje do Donalda Trumpa. Wyborcza dotarła do listu, który Kongres Polonii Amerykańskiej wystosował do amerykańskiego prezydenta. Podobno otrzymali Marco Rubio i Pete Hegseth. W datowanym na 18 maja piśmie do Trumpa Kongres Polonii dziękuje mu za przywództwo, nieustającą przyjaźń z Polską i społecznością polonijną, podkreśla, jakżeby inaczej, historyczny sojusz między naszymi dwoma narodami. No i potem jest taki akapit: z całym szacunkiem wzywamy, aby ponownie rozważył pan niedawną decyzję dotyczącą redukcji żołnierzy i zamiast tego kontynuował politykę wzmacniającą i rozwijającą garnizon wojskowy amerykański w Polsce, w tym poprzez możliwe przeniesienie sił obecnie stacjonujących w Niemczech. Natomiast tuż pod tym tekstem o liście Kongresu Polonii Amerykańskiej do Trumpa i innych polityków tej administracji jest tekst profesora Dominika Stecuły, który jest badaczem Polonii, politologiem na Uniwersytecie w Ohio. Bardzo interesujący, więc fragment państwu przytoczę, o tym, że Polonia po prostu nie jest jakąś realną siłą nacisku czy siłą lobbystyczną. Cieszy mnie, że Kongres coś robi, natomiast generalnie cisza Polonii w tej sprawie nie powinna nikogo dziwić i jest w pełni zgodna z tym, co wiemy z danych empirycznych o tej społeczności. W naszym badaniu z 2020 roku, które objęło prawie 2000 respondentów, zaledwie 10% Polonusów deklarowało przynależność do organizacji o charakterze politycznym. Najpopularniejsze organizacje to te o profilu społeczno-kulturalnym i braterskim. Polityka jest na samym dole listy. Polonia jest też podzielona politycznie, mniej więcej porówno między demokratów i republikanów, ale to, co kluczowe, Polonusi urodzeni w Polsce, ci, których ta sprawa dotyczy najbardziej emocjonalnie, są bardziej skłonni popierać Trumpa niż Polonusi urodzeni w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie 47% Polonii uważa, że żadna z dwóch partii nie traktuje społeczności polonijnej poważnie, co generuje apatię i poczucie, że ich głos i tak nic nie zmieni. Wreszcie trzeba powiedzieć wprost, Polonia nie ma infrastruktury do szybkiej mobilizacji politycznej. 54% respondentów w naszym badaniu nie należy do żadnej organizacji polonijnej, a te organizacje, które istnieją, w dużej mierze nie są przystosowane do tego typu działań. Krótko mówiąc, brak głosu Polonii w tej sprawie to nie przypadek, tylko efekt strukturalnych słabości, które dokumentujemy od lat. Polonia jest społecznością kulturową, niepolityczną i dopóki się to nie zmieni, będzie nadal niewidoczna w takich momentach jak ten. Liczne komentarze dotyczące tych wydarzeń z ostatniego tygodnia. Marek Kozubal w Rzeczpospolitej pisze, że zapowiedź zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce ujawniła wiele niedociągnięć, ale też pokazała, że nasze elity nie są przygotowane do wyzwań globalnych, bo Stany Zjednoczone nie realizują swojej misji tylko w Polsce czy Europie. Z kolei Michał Szułdrzyński pisze o tej karze za bycie wzorowym sojusznikiem. To zły sygnał dla Polski, bo każe zapytać o sensowność dotychczasowej logiki opartej na wykupywaniu polisy ubezpieczeniowej w Waszyngtonie wielomiliardowymi kontraktami. Sygnały z Waszyngtonu są też niepokojące dla nas ze względu na wnioski, które płyną dla Rosji. Kreml nie kryje satysfakcji z powodu planowanej redukcji amerykańskiej obecności na wschodniej flance. Przecież jednym z warunków Putina z 21 roku, by nie doszło do wojny z Ukrainą, było wycofanie się NATO do granic sprzed 97 roku. Zamiast kary za wywołanie największej wojny w Europie od 45 roku, Rosja dostaje od Stanów nagrodę. Redukcja wojsk następuje nie wskutek ustępstw ze strony Putina, tylko jednostronnej decyzji Donalda Trumpa. W dzienniku Gazecie Prawnej jest wywiad z Radosławem Sikorskim. Karolina Wójcicka rozmawiała z szefem polskiej dyplomacji. No i pyta, Polska z modelowym sojusznikiem, wydaje ogromne pieniądze na zbrojenia, krytyka działań Stanów na arenie międzynarodowej jest z naszej strony ograniczona, co więc poszło nie tak, że została wstrzymana decyzja o rozmieszczeniu 4000 żołnierzy amerykańskich w Polsce i też nie dojdzie pewnie do przemieszczenia tych, którzy mają być wycofani z Niemiec. I minister Sikorski odpowiada, jednym zdaniem, ustalają to minister obrony i jego zastępcy. Natomiast potem przerzuca piłeczkę na boisko prezydenta. Słusznie, niemniej jednak obie strony tą piłeczką od tygodnia się przerzucają. I Sikorski mówi tak. Prezydent już podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Waszyngtonie poinformował, że przekonał prezydenta Trumpa, co sam Trump później potwierdził, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce nie będzie ograniczana, wręcz może zostać zwiększona. Prezydent nie tylko zabiegał o wyłączność w relacjach z administracją amerykańską. Jego współpracownicy chwalili się wręcz, jak bardzo udało im się zaszkodzić polskiemu rządowi. Przyzna pani, że to specyficzna wersja patriotyzmu, której skutki być może właśnie teraz odczuwamy. Jest też pytanie do ministra o to, czy Rosja będzie próbowała w tej sytuacji testować artykuł 5. No, gdy te relacje europejsko-amerykańskie są w kryzysie, no i ewidentnie pojawia się takie okienko dla Rosji, żeby sprawdzić, jak na to zadziała i czy sojusz istnieje. I Sikorski odpowiada, dopóki Rosja będzie opierała swoją politykę na ideologii imperialnej, pozostanie zagrożeniem nie tylko dla nas, lecz także dla większości swoich sąsiadów i ogólnie dla Europy. Przyjęcie w tym miesiącu ustawy, która rozszerza możliwości Władimira Putina w zakresie użycia siły pod pretekstem ochrony ludności rosyjskojęzycznej, należy postrzegać jako kolejny krok w kierunku eskalacji. A ja tylko dodam, że historia uwielbia się powtarzać, bo Rosjanie zwykle tłumaczyli swoją agresję właśnie albo obroną przed niby spodziewanym atakiem, albo ochroną ludności rosyjskojęzycznej, czyli tak zwanych mniejszości. No i jeszcze Sikorski, nie można wykluczyć, że Rosja ponownie zdecyduje się na jakąś awanturę, licząc na przykład na rozpad NATO, tyle że Rosja przegra, a NATO się nie rozpadnie. No miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli sprawdzać, czy właśnie tak będzie, jak Radosław Sikorski mówi. W Dzienniku Gazecie Prawnej także opinia Anny Kwiatkowskiej z Ośrodka Studiów Wschodnich, bo nie tylko my liczymy amerykańskich żołnierzy, liczą ich także nasi zachodni sąsiedzi, bo to, jeżeli dobrze pamiętam, 1 maja Pentagon ogłosił, że także żołnierze amerykańscy stacjonujący w Niemczech będą wycofywani. W Polsce obecność Stanów jest jednym z filarów realnego odstraszania Rosji. W Niemczech amerykańskie wojska są nie tylko częścią powojennego porządku bezpieczeństwa, lecz także niewygodnym dla wielu przypomnieniem, że niemiecka suwerenność jest od dekad ograniczona. Bardziej interesujące niż dywagacje o konkurencji między naszymi krajami o względy Ameryki, zwłaszcza, że ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły, wydaje się mechanizm zależności. O najważniejszych warunkach naszego być albo nie być rozstrzyga się gdzie indziej niż w Polsce. To swoista powtórka z historii. To tyle, szanowni państwo, jeżeli chodzi o przegląd prasy. Teraz zapraszam państwa na informacje TOK FM, a po informacjach nasz pierwszy gość będzie z nami Grzegorz Schetyna, były minister spraw zagranicznych, były marszałek Sejmu, senator Koalicji Obywatelskiej. Po pierwsze, senatorowie odrzucili wczoraj w głosowaniu wniosek pana prezydenta o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. O tym na pewno porozmawiamy, ale przede wszystkim będzie właśnie o tej awanturze na linii Warszawa-Waszyngton.
0: Autopromocja. Nowość w TOK FM.
21: W każdą niedzielę, tuż po godzinie 16, rusza globalne popołudnie. Zabierzemy Was na tak zwane peryferia świata. Porozmawiamy o wydarzeniach i historiach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. I nieważne, czy będziemy w Delhi, Bamako czy Caracas. Nie chcemy gonić za kolejnymi nagłówkami, tylko próbować poznać i zrozumieć zmieniający się świat.
0: Globalne popołudnie. W każdą niedzielę po 16.
21: Zapraszają Krzysztof Story,
22: Wojciech Jagielski
23: i Doma Matejko.
0: Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
24: Reklama.
25: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa. Zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
26: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
27: Bo w Media Expert dalej masz.
24: Reklama.
0: Radio Tok FM.
1: Pierwsze radio informacyjne.
11: 7.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Nie ma zgody Senatu na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko podjęciu przez Senat uchwały w tej sprawie było 62 senatorów, za opowiedziało się 32, a wstrzymała się jedna osoba. Politycy rządzącej koalicji podczas kilkugodzinnej debaty zwracali uwagę przede wszystkim na to, że projekt jest obarczony wadami merytorycznymi, a proponowane pytanie jest logicznie niespójne. Dwudniowe nieformalne spotkanie szefów dyplomacji państw NATO rozpocznie się dziś w mieście Helsingborg w południowej Szwecji. Z Polski uczestniczyć będzie w nim wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W jutrzejszych rozmowach udział potwierdził sekretarz stanu USA Marco Rubio. Polskie MSZ odradza podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. To w związku z ogniskiem eboli w tym regionie. W pierwszej połowie czerwca temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie, w kolejnej do 24. Będą to wartości powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020, informuje ekspert IMGW Piotr Szuster i dodaje, że lipiec i sierpień także będą notować temperatury wyższe od przeciętnych. Po informacjach sportowych prognoza pogody na dziś znowu są ostrzeżenia przed burzami. Powiemy gdzie.
4: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
5: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na sport. Aston Villa pokonała w Stambule Freiburg 3-0 i triumfowała w Lidze Europy. W barwach angielskiej drużyny po puchar sięgnął reprezentant Polski Mati Kesz, który rozegrał cały mecz. Po spotkaniu przed stadionem kibice Aston Villa świętowali, a ci, którzy przyjechali z Niemiec, się smucili. Marzyłem o tym od lat, a minęły 44, tyle mam. Urodziłem się miesiąc przed naszym zwycięstwem w Pucharze Europy, więc tak, minęło sporo czasu. To pierwsze duże europejskie trofeum, jakie widziałem w życiu. To absolutnie niesamowite, jestem podekscytowany. Cóż, oczywiście smutno, że przegraliśmy, ale to największe osiągnięcie naszego klubu. Oczywiście jestem rozczarowany, ale tak to już w sporcie bywa.
22: That's the game.
6: A Mati Kesz został 13. polskim piłkarzem w historii, który sięgnął po europejskie klubowe trofeum. Wcześniej dokonali tego m.in. Zbigniew Boniek, Jerzy Dudek i Robert Lewandowski. Radni Zabrze podczas nadzwyczajnej sesji jednogłośnie poparli projekt sprzedaży należącego do samorządu pakietu 86% akcji piłkarskiego Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firma jego zawodnika Lukasa Podolskiego, czyli mistrza świata z 2014 roku. Górnik w tym roku z Podolskim w składzie wywalczył Puchar Polski po raz pierwszy od ponad pół wieku. Piłkarska Liga Narodów będzie mieć nowy format rozgrywek od sezonu 2028-29. Zamiast 4 dywizji będą 3, a w każdej z nich znajdą się 3 grupy po 6 zespołów. UEFA w najbliższych miesiącach będzie dopracowywać swoje pomysły, a nowości zostaną zatwierdzone jesienią na spotkaniu Komitetu Wykonawczego. Oklahoma City Thunder pokonała San Antonio Spurs 122-113 w drugim meczu finału konferencji zachodniej w koszykarskiej lidze NBA. Stan rywalizacji to 1-1. Na wschodzie New York Knicks prowadzą z Cleveland 1-0. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
4: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
5: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
23: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
11: Są ostrzeżenia przed burzami dla obszarów z województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Burzom będzie towarzyszył silny deszcz. Wszędzie poza wschodem i zachodem może przelotnie popadać, ale na słońce i przyjaśnienia także możemy dzisiaj liczyć. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu.
23: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu i były szef polskiej dyplomacji. Dzień dobry, panie marszałku.
3: Dzień dobry, panie redaktor.
2: Dzień dobry. Jak długo polscy politycy będą udawać, że jeśli chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce, to nic się nie stało, jest jak było?
3: Nie wiem, czy nazwałbym to udawaniem. Raczej taką wspólną chęcią pokazania własnej aktywności i tego, że potwierdzenia tego, że Polska jest strategicznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i że...
2: Ale to redukcja, my potwierdzamy, a warto byłoby, żeby decyzje amerykańskie to potwierdzały.
3: Ta redukcja wojsk amerykańskich w Europie nie będzie dotyczyć, czy nie dotknie Polski. Chcemy tego i pracujemy nad tym.
2: No, ale panie marszałku, te opowieści właśnie, które słyszeliśmy, że ta redukcja nie dotyczy Polski, to duby smalone. 13 maja pojawiły się najpierw medialne doniesienia o redukcji liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Ja rozumiem, że dyplomaci i politycy nie prowadzą polityki w oparciu o doniesienia medialne, ale 15 maja, dwa dni później, te informacje zostały potwierdzone w trakcie wysłuchania przed Izbą Reprezentantów. Nie było żadnego dementi ze strony Waszyngtonu. Dementowali nasi politycy. Chociaż w zasadzie pytanie dlaczego? No i jasne było w pewnym momencie już, że Stany podjęły decyzję o redukcji, a polscy politycy, opowiadając, że to nieprawda, jak rozumiem, usiłowali zakulisowo doprowadzić do zmiany tej decyzji, tylko się jeszcze nie udało.
3: Tak, tylko proszę zobaczyć na to w takim szerszej panoramie, nie tylko od 13 maja, ale wcześniejsze daty pokazują, że ta historia miała swój początek jeszcze w tych sygnałach dotyczących obecności wojsk amerykańskich na przykład w Rumunii. To była pierwsza w kolejności, prawda?
2: Albo w Jasionce w Polsce.
3: No tak, ale wtedy mówiono tak, bo tam już były decyzje faktyczne, tak? Przesunięcie tych oddziałów. Ale
2: no była decyzja z 1 maja dotycząca Niemców.
3: Tak, decyzja rumuńska dotycząca Rumunii. Potem sygnał zapowiedź, jeśli chodzi o Niemcy. Ale to było bardzo punktowe. Nie było całościowego, nie było stanowiska amerykańskiego takiego całościowego, dotyczącego liczby w Europie, na kontynencie europejskim. I to się pojawiło rzeczywiście dosłownie parę dni temu. I dlatego każdy z krajów, Polska w szczególności jako ta, która jest, ma najdłuższą granicę z Rosją i z Białorusią, będzie walczyć, żeby to ograniczenie nie dotyczyło naszego terytorium. I wiem, że to jest trudne, ale tutaj wszyscy musimy zrobić wszystko, żeby tak się stało.
2: No tak, walczymy o to, żeby to ograniczenie nie dotyczyło naszego terytorium, tylko że ta decyzja już zapadła i teraz, jak rozumiem, trwa walka o to, żeby ta decyzja uległa zmianie, bo ci żołnierze z Teksasu, którzy mieli do nas przyjechać, 1 maja spakowali swój sztandar, to jest taka ładna uroczystość, i już ruszyli. Część z nich, około 1000, już dotarli, tak? Dotarła także część sprzętu. I po prostu zostali wstrzymani ci, którzy już siedzieli na walizkach, oni nie ruszyli w drogę i pojawiła się zapowiedź, że ci, którzy przyjechali, to wrócą do domu.
3: Ta rotacja jest zawieszona, po prostu. Chodzi o to, żeby...
2: Ale czy pan w to wierzy? Bo jak słyszymy od Pentagonu czy wiceprezydenta Vance'a o opóźnieniu przerzutu wojsk do Polski, ale kiedy dziennikarz zadaje pytanie, czy ci żołnierze przyjadą, to on nie odpowiada tak po prostu po ludzku, tak, tylko kluczy. To pan wierzy?
3: Ja wierzę w naciski, wierzę we wspólny głos Polski i wiem, że nie mam alternatywy do tego, żeby po prostu naciskać Stany Zjednoczone i wytłumaczyć polityce amerykańskiej i politykom amerykańskim, jak ważne to jest sygnał dla Putina.
2: Ale Trump lubi Putina.
3: Tak, tylko że konsekwencje ich relacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Europy, są po prostu, znaczy mogą zaszkodzić temu poczuciu bezpieczeństwa Europy i dlatego warto zrobić...
2: A Trumpa chyba Europa nie interesuje w ostatnim czasie.
3: No tak, tylko że
2: raczej irytuje.
3: Tylko że raczej być może go nie interesuje tak jak inne miejsca na globie, ale na pewno interesują go wyborcy, którzy 3 listopada będą głosować w połówkowych wyborach do Kongresu Amerykańskiego, a pochodzą właśnie z Europy, tak? Także z Europy Środkowej czy Wschodniej. I uważam, że tutaj trzeba budować polityczny przekaz. My nie mamy wielkich instrumentów. To też sobie trzeba bardzo wyraźnie, pani redaktor, powiedzieć, bo to nie jest tak, że my możemy się obrazić, nie wiem, trzasnąć, podnieść głos, powiedzieć, co wy robicie.
2: Natychmiast, pięścią w stół.
3: Natychmiast.
2: Chce pan powiedzieć, że nie mamy kart?
3: Nie mamy takich kart. Nie mamy takiej pozycji, żebyśmy żeby po prostu wyegzekwować status quo ante. Więc dlatego trzeba po prostu przy tej deklaracji, która jest bardzo jednoznaczna, bo ogranicza liczbę oddziałów amerykańskich, zrobić wszystko, żeby wschodniej flanki, czyli naszego terytorium, to ograniczenie dotknęło w najmniejszy możliwy sposób. Trudne, ale uważam, że możliwe i dlatego, no proszę zobaczyć, że jednak staramy się mówić wspólnym głosem w tej kwestii tutaj w Polsce, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że...
2: No ja nie wiem, bo ja nie słyszałam w ostatnim czasie Karola Nawrockiego, słyszałam za to prezydenckich ministrów, którzy wyrzekali na rząd i mówili, że to wszystko przez Tuska i Czarzastego, no i przez komunista.
3: Przestali już mówić, a jednocześnie proszę zobaczyć jednak, jeśli chodzi o skuteczność polskiej polityki, to proszę umiejscowić program SAFE i wszystko, co się zdarzyło od polskiej prezydencji w tej kwestii do podpisania, a z drugiej strony brak możliwości kontaktu prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, tak? Bo w takiej sytuacji, przy takich deklaracjach,
2: to jest właśnie wtedy powinien być ten telefon.
3: Nie ma ważniejszej chwili i ważniejszego momentu.
2: A to w ogóle zabawne,
3: momentum,
2: że oni rozmawiali 3 maja przecież i chyba pan prezydent nie został przez Trumpa poinformowany o różnych decyzjach, które już pewnie zapadły.
3: Nie został uprzedzony. To na pewno, no to okolicznościowa, świąteczna, że tak powiem, bo rozmowa. Natomiast nie było tutaj sygnału z takiej strony, że prezydent Nawrocki mówi, natychmiast zadzwoniłem do mojego przyjaciela Donalda Trumpa i poinformowałem, jakie złe skutki może mieć taka decyzja, jak to może być
2: odebrane. Pan teraz odczuwa, panie marszałku, takie schadenfreude, że tak się awanturował Karol Nawrocki, jego zaplecze jesienią zeszłego roku, żeby przejąć całkowicie kierunek waszyngtoński. I teraz co? I teraz mówią nagle, a nie, my nie mamy w Polsce systemu prezydenckiego, rząd rządzi.
3: Ja mam takie wrażenie, jeżeli schadenfreude, odczuwam to w takim wymiarze, że polski prezydent nie ma możliwości kontaktu ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, mimo tego wszystkiego, co zrobiliśmy w tych relacjach.
2: Żeby... Przede wszystkim mimo deklaracji samego Nawrockiego, jego zaplecza, że te kontakty są fantastyczne.
3: To już zostawiam, ale nie ma takiego, tylko proszę zobaczyć, nasza cała konstrukcja jeszcze za rządów pisowskich, czyli inwestycji w uzbrojenie amerykańskie. Przecież miliardy dolarów, miliardy złotych, które tam wysyłaliśmy, kupowaliśmy, kontrakty podpisane na wielkie, wielkie sumy. Dzisiaj to jest ważne dla Stanów Zjednoczonych, ale jesteśmy partnerem, którego nie traktuje się w sposób strategiczny. Tutaj uważam, że tutaj warto było wiele zrobić i mówię tutaj bezpośrednio do urzędników prezydenta, że tutaj po prostu tej decyzji nie byli gotowi na to, żeby w dobry sposób odpowiedzieć.
2: A ta interpretacja, jaką ona oferuje Ameryka, jeżeli chodzi o wycofywanie wojsk nie tylko z Polski, ale z całej Europy, bo to jest mniej więcej tak. Będzie nas mniej, ale będzie tak samo bezpiecznie, jak wtedy, kiedy było nas więcej.
3: Ale co mogą mówić pani redaktor? No, to są liczby są bezwzględne i one nie kłamią. Oczywiście, że trzeba wszystko zrobić, żeby te oddziały były na wschodniej flance NATO, czyli w Europie Środkowej i Wschodniej, na jak najbliżej ewentualnej granicy konfliktu zbrojnego. To jest, czyli przy granicy z Rosją. Ale to nie jest łatwe. Cała logistyka, konstrukcja, która na przykład znajduje się w Niemczech, która jest fundamentem bezpieczeństwa europejskiego, budowana jeszcze od lat 40. i 50., to nie jest tak łatwo zmienić i zbudować nowy system obecności wojsk amerykańskich, szczególnie, że trzeba wziąć pod uwagę, że to może być proces, tak? Że ta decyzja
2: otwiera... Czy pan nam chce powiedzieć, że nie chodzi o paru żołnierzy, że chodzi o zmianę paradygmatu, tak?
3: Jeżeli tak by było, znaczy dlatego ja składam to z wypowiedziami prezydenta Trumpa, z tym naciskiem na Europę, mówienie o konieczności inwestycji we własne bezpieczeństwo, wyciągania pieniędzy z własnych kieszeni, tego, że Amerykanie nie
2: będą... Nie chcemy ponosić za was odpowiedzialności, to nam tak mówi Trump.
3: I dlatego mówiliśmy to w kraju, mówiliśmy do opozycji, konieczne jest inwestycje, konieczne jest przekonanie krajów europejskich, naszych sąsiadów, którzy nie mają tej wyobraźni o zagrożeniu ze strony Rosji, krajów południa i zachodu, że konieczne jest sięgnięcie do kieszeni własnych, umiecie liczyć, liczcie na siebie.
2: Stara, dobra zasada. Zawsze się sprawdza. Zmienię temat na koniec, panie marszałku. Cudownie, że pan o poranku do nas dotarł, tym bardziej, że przed północą państwo jeszcze głosowali nad wnioskiem pana prezydenta o referendum, o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Bez zaskoczeń ten wniosek został odrzucony. Oczywiście i Karol Nawrocki, i Prawo i Sprawiedliwość będą teraz opowiadać, że państwo przeciwko narodowi występują. Paweł Szefernaker napisał: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
3: Tak, i kończył przemówienie właśnie tym hasłem wyborczym. Takie, uważam, że nie chcę powiedzieć, że to było przykrycie jakichś kłopotów, które ma prezydent Nawrocki, chociażby z tym wetowaniem ustaw o kryptowalutach, ale nie miałem takiego wrażenia powagi, bo byłem i na posiedzeniu komisji, na plenarnym posiedzeniu i na debacie w Senacie i te argumenty były miałkie, które przedstawiali. Sam tytuł, ja pamiętam takie referendum, tak zwane referendum w 86 roku, kiedy właśnie komuniści się wtedy pytali, czy chcesz być bogaty, zdrowy i szczęśliwy i chcieli nakłonić, żeby Polacy poszli do takiego referendum i nikt nie poszedł, nie potraktował tego poważnie. Podobnie było wczoraj.
2: Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu i były szef polskiej dyplomacji. Dziękuję panie marszałku za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
2: Wojciech Przybylski będzie z nami tuż po informacjach, redaktor naczelny Visegrad Insight i porozmawiamy, podsumujemy wizytę węgierskiego premiera w Polsce.
7: Reklama.
8: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku po 9:00. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
9: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania.
9: Po mamie byłaby z ciebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
12: Obiecuję.
14: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
22: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
24: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
27: Tak, tak.
24: Od 6 do 9.
27: Od 6 do 9 w Żabce.
24: Za 6,99 i że na bogato.
27: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
24: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
27: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
24: Dokładnie.
28: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
29: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.

0: Funko już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1:64, tylko 24,99. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Dochodzi 7:40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację Tok FM. Nie mamy takiej pozycji i nie mamy takich instrumentów, by wpływać na amerykańską administrację, przyznał w poranku Tok FM Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, komentujący działania Polski w sprawie redukcji amerykańskich wojsk w Europie.
4: To nie jest tak, że my możemy się obrazić, nie wiem, trzasnąć, podnieść głos, powiedzieć, co wy robicie.
5: Natychmiast. Pięścią w stół.
4: Natychmiast.
5: Chce pan powiedzieć, że nie mamy kart?
4: Nie mamy takich kart, żeby po prostu wyegzekwować status quo ante, więc dlatego trzeba po prostu przy tej deklaracji, która jest bardzo jednoznaczna, bo ogranicza liczbę oddziałów amerykańskich, zrobić wszystko, żeby wschodniej flanki, czyli naszego terytorium, to ograniczenie dotknęło w najmniejszy możliwy sposób.
3: 4000 brygada z USA nie przyjedzie już na rotację do Polski. Źródła NATO potwierdzają, że decyzja Stanów Zjednoczonych to element większej strategii ograniczania wojsk w Europie. Premier Węgier Peter Madzier kończy wizytę w Polsce. Rano pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Ostatnim punktem jego pobytu w Polsce był Gdańsk, gdzie m.in. w towarzystwie premiera Donalda Tuska spacerował po Starówce. Z tymi, którzy przyszli zobaczyć nowego węgierskiego premiera, rozmawiał reporter Tok FM Paweł Radzewicz.
6: Ja przyszłam dla naszych premierów zobaczyć. Chciałabym ich przytulić, ale nie dopuszczą mnie.
7: Mój tato jest Węgrem, natomiast ja mieszkam całe życie w Gdańsku i dla mnie to jest bardzo duże wydarzenie zobaczyć węgierskiego polityka.
8: Co pan na tej tablicy tu ma?
9: W trzech językach. Piotr, jesteś wspaniały. Lud ci uwierzył i obronił swoją godność i demokrację. Niech żyją Węgry.
8: To ważna wizyta z pana perspektywy?
9: Niezwykle ważna.
8: Jak tam pani usatysfakcjonowana?
6: No bardzo, panie dziennikarz. Jestem zadowolona, że naszego premiera wyściskałem, wycałowałam go. Super.
10: Long live the Hungarian Polish friendship. Polak, Węgier, dwa bratanki. Dziękuję bardzo.
3: Poza Gdańskiem węgierski premier gościł także w Krakowie i w Warszawie. Po wczorajszej podwyżce dziś ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6,50 zł. Benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy 6,97 zł. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu ze środowymi cenami maksymalnymi. W centrum i na wschodzie możliwy przelotny deszcz, zagrzmi na Warmii i Mazurach, na Mazowszu, Pomorzu, w Łódzkiem i w Kujawsko-Pomorskim. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 21 na zachodzie i w centrum i 24 stopnie na wschodzie, chłodniej nad morzem w okolicach 14.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: W czwartkowym poranku jest z nami kolejny gość, Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji Respublika, ekspert w zakresie polityki europejskiej. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
5: Dawno temu, bo w styczniu 2016 roku w Nidzicy spotkali się Viktor Orban i Jarosław Kaczyński. To był pensjonat Zielona Owieczka, w którym ponoć węgierski polityk dzielił się swoim doświadczeniem w przejmowaniu na własność partyjną państwa z liderem PiS-u, który właśnie wziął władzę. No i Orban miał radzić, jak przyjąć Trybunał Konstytucyjny, media publiczne. Także chyba chwalił się murem postawionym na granicy z Serbią. Zjedzone, jak sprawdziłam jeszcze wczoraj, pstrąga, żurek i pączki. No i po dekadzie dochodzi do takiego ważnego spotkania na wysokim szczeblu, tylko już oficjalne spotkanie było to premierów Polski i Węgier, Tusk, Madziar w Warszawie. I tak sobie wczoraj pomyślałam, czy można byłoby rzecz ująć symbolicznie. Kiedyś to było spotkanie o psuciu demokracji, a teraz takie spotkanie o naprawie demokracji. Co pan na to?
11: W języku politologii obowiązuje takie pojęcie jak ekspres Warszawa-Budapeszt. Ukuło się w 1989 roku, kiedy wówczas Polska rozpoczęła zmianę, transformację demokratyczną i dosłownie pociągiem kursowali kurierzy przenoszący te doświadczenia transformacji do Budapesztu. No i w jakimś sensie ten pociąg nadal kursuje, przez parę lat był wykolejony, Ale znowu wydaje się, że jest na kursie. I te doświadczenia tym razem moim zdaniem kursują w obydwie strony. To znaczy mamy się czym podzielić w Polsce, jeśli chodzi o oczyszczanie, uzdrawianie, wzmacnianie demokracji i niewątpliwie tak dla Polski w ogóle, a w szczególności dla pochodzącego z tego samego obozu politycznego Donalda Tuska i jego partii, zwycięstwo i sposób, w jaki zwyciężył Peter Madziar na Węgrzech, to też bardzo cenna lekcja, no i oczywiście symbol, bo to wizyta także symboliczna.
5: Donald Tusk, który wczoraj z Madziarem rozmawiał, kilka lat temu w książce Wybór zdefiniował model polityki poprzednika Madziara, czyli Viktora Orbana, i podał takie elementy: prorosyjskość, prochińskość, antyeuropejskość, nacjonalizm, pochwała autorytaryzmu, kulturowa kontrrewolucja, korupcja zorganizowana przez państwo plus szukanie i naznaczenie obcego lub wroga. A jaki zdaniem pana będzie model polityki nowego premiera?
11: Nowy premier zapowiada odnowę i nie bez znaczenia jest to, że posługiwał się od swojego pierwszego wpisu na Facebooku, zanim jeszcze de facto wystartował jako kandydat w wyborach, na samym początku tej drogi, kiedy zerwał ze swoją zależnością, ze swoją obecnością w Fideszu dwa lata wcześniej. Napisał: nie lękajcie się, i dzisiaj przyjechał do Polski także we wtorek przyjechał do Krakowa i tam odnosił się do słów, które były inspirujące dla polskiej rewolucji, znowu 89 rok. Węgrzy i ten premier przechodzi moment 89 roku transformacji, radykalnej transformacji, w której społeczeństwo się urochłomiło i społeczeństwo obywatelskie było tak aktywne, jak nie było nigdy od 56 roku. Wchodzi w taki moment właśnie przebudowy państwa, fundamentalnej przebudowy państwa, o której być może nawet Viktor Orban marzył, patrząc na jego publikacje, jego dawne wpisy, dawną działalność też intelektualną, a potem to zarzucił i stał się nowym wcieleniem Kadara, czyli skompromitowanego premiera komunistycznych Węgier, który po prostu przyjął dominację Sowietów. Peter Madziar zapowiada relacje partnerskie ze światem, honorowanie sojuszy na gruncie też wartości, co nie bez znaczenia, dlatego są te słowa o wartościach i rozpoczęcie tego rodzaju i kampanii, i tutaj przekazu w Polsce, że jest to powrót na drogę jednoznaczną, a nie próby, eksperymentowanie z jakąś polityką wielowektorową, której symbolem był Viktor Orban. A więc jest ten kierunek, kompas moralny i kompas strategiczny dla państwa, czym się ma kierować, dla bezpieczeństwa, no i dla dobrobytu, bo my możemy mówić tutaj o symbolach, o ideałach, ale w zasadzie największe zadanie, jakie stoi przed rządem Petera Madziara, to tak naprawdę uwolnienie gospodarki od zależności korupcyjnych i przywrócenie praworządności, nawet nie po to, co też jest istotne, żeby te pieniądze z Unii Europejskiej odzyskać, ale przede wszystkim uruchomienie nowych zasad gospodarki węgierskiej, które dźwigną ją, bo znajduje się w złej sytuacji. Początek ma bardzo obiecujący. Wskaźnik zaufania konsumenckiego na Węgrzech dramatycznie wzrasta, poprawia się, zupełnie w poprzek wszystkich tendencji w Unii Europejskiej, czyli idzie do góry na fali właśnie tych wyborów, a to już mówi dużo, bo ludzie także ufają programowi, nie tylko samemu symbolowi, który Peter Madziar wnosi do polityki węgierskiej.
5: Na pewno było miło, jeżeli chodzi o tę wizytę Madziara w Polsce. Kraków, Warszawa, Gdańsk, wszędzie serdeczne przyjęcie, wszędzie tłumy w miejscach publicznych, które chciały obejrzeć nowego węgierskiego premiera, zrobić sobie z nim zdjęcie albo przybić piątkę. Natomiast porozmawiajmy teraz o praktycznych konsekwencjach tej wizyty. nowe otwarcie Grupy Wyszehradzkiej, stawiam wielki znak zapytania. Mówił o tym na konferencji z Madziarem premier Tusk. Bardzo dziękuję za tę deklarację, jaka padła w czasie naszych rozmów o twojej gotowości, aby odnowić i uczynić znów witalną Grupę Wyszehradzką. Czy jednak nie jest tak, że oczywiście jest jakiś mit, legenda związany z Grupą Wyszehradzką i co jakiś czas pojawiają się politycy, którzy mówią o takiej rewitalizacji, a z drugiej strony protokół rozbieżności jest na tyle obszerny, że ta grupa nie ma racji bytu.
11: Grupa Wyszehradzka obiektywnie istnieje jako współpraca czterech państw. Czasami jest doważona politycznie i ci liderzy polityczni mogą uruchomić nowe inicjatywy, przedsięwzięcia. Zaraz o nich mogę opowiedzieć i dlaczego teraz jest na to moment. A czasami są tak skłóceni wewnętrznie, bo też należą do innych opcji politycznych.
5: Że są tylko kurtuazyjne spotkania, jakaś wymiana młodzieży i tym podobne.
11: No, tylko bym nie obniżał rangi tego, o czym pani powiedziała na samym końcu. Ta wymiana młodzieży i współpraca społeczeństw obywatelskich naszych państw jest mierzalnym w badaniach opinii publicznej dobrem, bo zaufanie do Unii Europejskiej i do Grupy Wyszehradzkiej równolegle się poprawia we wszystkich czterech społeczeństwach i oczekiwania wobec realizacji zadań publicznych, zadań związanych z naszym bezpieczeństwem, dobrobytem się wobec Grupy Wyszehradzkiej nasze społeczeństwa formułują tak samo jak wobec Unii Europejskiej. Natomiast ta współpraca społeczeństw obywatelskich dała w ogóle fundamenty, podstawy do tej koordynacji politycznej, daje demokratyczną legitymizację, by działać w Europie.
5: Musi to być oparte o silne wspólne interesy i że Grupa Wyszehradzka była najbardziej aktywna i najbardziej

0: zaufanie zostało nadwyrężone w poprzednich latach. Ale po wejściu do Unii Europejskiej odnowienie współpracy wyszehradzkiej, która, no dokładnie, tak się wydawało, że już nie ma po co istnieć, bo cele zostały zrealizowane. W 2008 roku zostało odnowione, dlatego że współpraca międzysektorowa i społeczeństwa obywatelskiego w ramach Unii Europejskiej była systemem antykryzysowym, kiedy Rosja zakręciła po raz pierwszy w tych ostatnich dziesięcioleciach gaz i kryzys gazowy dotknął naszych państw, a Polska razem z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej uruchomiła polityczny nacisk, który zakończył się także uruchomieniem nowych środków infrastrukturalnych, które dzisiaj są realizowane i pomagają nam w dywersyfikacji energetycznej, czyli budowane są połączenia gazowe, połączenia energetyczne, co za tym idzie, też infrastruktura, która łączy fizycznie, materialnie nasze kraje i przezwyciężamy naszą, jakby nie było, trudną geografię, górzystą, która łączy, czy dzieliła wcześniej, a teraz łączy Polskę i pozostałe państwa. I to jest jeden wymiar. Drugi wymiar energetyczny również to wspólne stanowisko naszych państw w ramach Unii Europejskiej, by do taksonomii zmian transformacji energetycznej dołączyć także energię nuklearną. I to jest w interesie Polski, jak wiemy, bo budujemy te elektrownie atomowe i pozostałe państwa wyszehradzkie stały z nami wtedy. I była też instrumentem oddziaływania, jeśli chodzi o sąsiedztwo, priorytety, czy to Partnerstwa Wschodniego, czy Bałkanów Zachodnich, a później jednak ugruntowywała to stanowisko istotności procesu rozszerzenia i budowania dalszego projektu Europy, czy dalszej reintegracji Europy o państwa, zarówno u nas z naszej perspektywy na wschód patrząc i państwa bałkańskie. To jest tylko kilka przykładów. Mógłbym dłużej o tym mówić. One często nie są najbardziej spektakularne, ale są niewątpliwie ważne.
1: Bo na przykład węgierski premier powiedział tak: niestety widzimy, że Polska jest lata świetlne przed nami w rolnictwie i przemyśle żywnościowym, więc możemy się przyjrzeć najlepszym praktykom i je przejąć, bo oczywiście premierowi towarzyszyło, jeżeli dobrze pamiętam, 7 ministrów.
0: Tak, to muszę rozczarować premiera Madziara. Dogonić polskiego rolnictwa Węgry nie zdołają i chyba nie będą próbowały. Na pewno mają różnego typu lekcje, ale tu chodzi o sposób właśnie chociażby zarządzania tymi pieniędzmi unijnymi i sposób, który u nas... My wywalczyliśmy mniej, jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie, a przez to rolnicy byli bardziej konkurencyjni, musieli być bardziej konkurencyjni niż węgierscy, którzy tam się skończyło na obszarnictwie i zostawianiu odłogiem dużej płaci ziemi, dlatego że tam duże dopłaty spowodowały, że było to intratne, by skupować ziemię i nic nie robić. To zostawiam na marginesie. Myślę, że naszą przyszłością i tą współpracą, która rzeczywiście nas powinna interesować, to jest współpraca energetyczna i tutaj Polska ma dużo do dostarczenia Węgrom w dziedzinie ich dywersyfikacji źródeł energii od Rosji. Po drugie, jest to element też takich czasów, w jakich żyjemy, czyli współpraca technologiczna i obronna. To jest coś, na co Polska stawia, a Węgry mają się też czym pochwalić. Mają prężne projekty przemysłu zbrojeniowego, też międzynarodowe konsorcja. Są też drugim po Polsce największym odbiorcą funduszy SAFE, co jest ogromne, jak na z punktu widzenia nieduży kraj. I tu pokazuje to perspektywy co do potencjału współpracy, które należy wypracowywać, bo i to jest ważne z punktu widzenia właśnie tej geostrategicznych celów. No i po prostu to jest biznes. Na tym można oprzeć nowe fundamenty wzrostu i poszukiwania awansu technologicznego i gospodarczego.
1: To jeszcze jedno pytanie, poproszę o krótką odpowiedź. Jaki charakter mogą mieć te nowe polsko-węgierskie relacje, bo mieliśmy taki sojusz międzynarodówki populistycznej Zapisu i Orbana, mieliśmy chłodne, zimne wręcz relacje za rządu koalicji 15 października i Orbana, to co teraz może nastać?
0: Ja myślę, że będziemy mówić o odnowie demokracji, o sile wyborców i sile

0: głosu, no Vox Populi poniekąd, co jest bardzo potrzebne. Organizowałem tydzień temu niespełna w Parlamencie Europejskim właśnie z europosłanką Tisy, Ester Lakosz i Januszem Lewandowskim taką dyskusję na temat tej odnowy demokratycznej. I to ma niebagatelne znaczenie nie tylko w Polsce, ale całego cyklu wyborczego, który nas czeka w Europie, we Francji, we Włoszech, we Słowacji, no i w końcu w Polsce w przyszłym roku. Ta siła demokracji, siła wiary w sprawczość naszych społeczeństw, naszych narodów, to jest moim zdaniem motto, które będzie nas prowadzić.
1: Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji Respublika, ekspert w zakresie polityki europejskiej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Teraz przed nami informacje za 3 minuty, punktualnie o 8:00, a po informacjach Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, także sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej, będzie moim Państwa gościem.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
9: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
10: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
9: Cały rok, od zawsze.
10: Oglądaj codziennie od 7:30 w TVP2 i TVP VOD.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
15: Tak, tak.
14: Od 6 do 9.
15: Od 6 do 9 w Żabce.
14: Za 6,99 i że na bogato.
15: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
14: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
15: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
14: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Reklama.
17: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Czwartek, 21 maja, minęła 8. Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Wszyscy musimy zrobić wszystko, żeby redukcja wojsk amerykańskiej w Europie nie dotyczyła naszego terytorium, mówił w poranku TOK FM Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. W zeszłym tygodniu Reuters poinformował, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Ma to być element działań mających na celu redukcję sił USA w Europie do liczby sprzęt rosyjskiej pełnoskalowej agresji w Ukrainie. Już za chwilę gościem Karoliny Lewickiej w poranku będzie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Szef MSZ-u Niemiec nazwał skandalicznym i całkowicie nieakceptowalnym zachowanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa publicznego Itamara Ben-Gwira. Minister opublikował nagranie, na którym szydzi z zatrzymanych przez Izrael aktywistów flotylli humanitarnej dla Strefy Gazy. Pokazano m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy rozbawiony minister macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu. Zachowanie to spotkało się z krytyką wielu państw. Słowa potępienia oprócz Niemiec wystosowało również polskie MSZ, a także resorty m.in. Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Tuż przed północą wylądował w Pradze samolot z amerykańskim lekarzem, który w Afryce miał kontakt z osobą zakażoną wirusem Ebola. W specjalistycznej klinice w czeskiej stolicy mężczyzna przez 3 tygodnie będzie w izolacji. Nie wiadomo, czy zaraził się wirusem. W związku z ogniskiem eboli polskie MSZ odradza podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Czołowi tenisiści świata zamierzają ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem wielkoszlemowym French Open do 15 minut w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych, informuje BBC. Limit 15 minut ma symbolizować 15% przychodów, które organizatorzy turniejów wielkoszlemowych przeznaczają na nagrody finansowe. Zagrzmi na Warmii i Mazurach, na Mazowszu, Pomorzu, Włódzkiem i w Kujawsko-Pomorskiem. W centrum i na wschodzie możliwy przelotny deszcz, na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 21 na zachodzie i w centrum i 24 stopnie na wschodzie. Chłodniej nad morzem, w okolicach 14.
17: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
18: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
19: Dzień dobry.
18: Zbigniew Ziobro, jak już wiemy, od dłuższego czasu znalazł schronienie w Stanach Zjednoczonych. Czy to jest akt wrogi amerykańskiej administracji wobec Polski?
19: Myślę, że to jest niezrozumienie tego, na czym opiera się dobra współpraca w tego typu sprawach. Myślę, że strona amerykańska powinna rozumieć, że Zbigniew Ziobro poszukiwany jest w Polsce za 26 bardzo ciężkich
18: przestępstw. MSZ 15 kwietnia o tym poinformował Amerykanów.
19: Tak, dlatego ta decyzja władz amerykańskich jest dla mnie bardzo, bardzo dziwna, no ale może oni także zostali wprowadzeni w błąd przez kogoś.
18: Przez Adama Bielana?
19: Nie wiem. Panie redaktor, nie chcę tutaj spekulować. Natomiast wydaje mi się, że taka świadomość tego, jakie zarzuty ciążą na panu Ziobro, nie jest obecna wśród tych, którzy decydowali o tym w Stanach Zjednoczonych.
18: O nadzieję premiera Donalda Tuska chciałabym zapytać, bo premier przed posiedzeniem rządu mówił tak: bardzo bym chciał, aby zarówno szef MSZ-u, jak i minister sprawiedliwości, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji, ale mówię nie tylko o odpowiednikach ministrów, ale także o amerykańskiej opinii publicznej. Jestem przekonany, że jeżeli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji zakończy się sukcesem.
19: No, myślę, że tutaj nic dodać, nic ująć.
18: Pan się tak uśmiecha, więc tak się zastanawiam, czy pan uważa, nie, że to są płonne nadzieje, czy że rzeczywiście mają potwierdzenie w rzeczywistości?
19: Nie, panie redaktor, pan premier powiedział bardzo jasno, że zdajemy sobie sprawę, że ekstradycja, przynajmniej takie mamy doświadczenie jako Polska ze Stanów Zjednoczonych, to jest bardzo trudny i złożony proces, który trwa
18: wiele
19: miesięcy, czasami wiele, wiele lat. Natomiast to nie zwalnia ani naszej dyplomacji, ani wymiaru sprawiedliwości, ani naszych służb z tego, żeby zrobić wszystko, żeby Ziobro do Polski przyjechał i odpowiadał za przestępstwa, których się dopuścił.
18: A może Ziobro teraz będzie objeżdżał też Stany Zjednoczone i głosił swoją wersję wydarzeń?
19: Nie wiem,
18: przekonywał amerykańską opinię publiczną do swojej osoby.
19: Nie wiem, co będzie robił Ziobro. Zresztą,
18: będzie komentował
19: szczerze,
18: dla Telewizji Republika.
19: Mówiąc szczerze, chyba społeczność Stanów Zjednoczonych nie za bardzo interesuje, co Ziobro ma do powiedzenia. Natomiast wiem, że zrobimy wszystko, aby Ziobro trafił pod polski sąd. I panie redaktor, ja wiem, że dziś to bo są takie głosy, uciekł do Stanów, na razie nie ma pomysłu, jak go sprowadzić. Kropla drąży skałę. Ja u pani mówiłem wielokrotnie, że nie mam wątpliwości, że Ziobro
18: lub później stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
19: Widzę, że pani redaktor nie tylko pamięta, ale też trochę złośliwie nawet do tego podchodzi. Ale nie, mówię, no, bo jest po prostu... Mamy taką, a nie inną sytuację. Trzeba się w niej odnaleźć i zrobić wszystko, aby Ziobro odpowiedział za to, co robi.
18: Czy w rządzie mówi się o rekonstrukcji rządu?
19: To ja tego nie słyszałem.
18: Ale odnośnie siebie czy kolegów i koleżanek?
19: Nie słyszałem o żadnym z ministrów informacji o rekonstrukcji, ale...
18: A minister Żurek nie ma jakichś problemów? Czarne chmury się nie gromadzą nad nim?
19: Nie, nie słyszałem, nie mam żadnych tego typu informacji. Wie pani, jest trochę taki czas, że wy jako dziennikarze, choć nie chcę tego zrzucać na was jako na dziennikarze, ale gdy...
18: Ale powiem.
19: No, panie redaktorze, to jest to, co powiem, jest jakoś tam naturalne, że gdy wszystko idzie wewnątrz w koalicji w miarę spokojnie, no wy też szukacie nowych tematów, czasami z jakichś korytarzowych plotek robicie newsa, no taka wasza robota, też to rozumiem, ja nie słyszałem o jakichś pomysłach
18: rekonstrukcji. Ja wezmę teraz na tapet taki twardy temat, który się wydarzy w niedzielę w Krakowie, pan się martwi tym referendum?
19: Tak. Tak, martwię się tym referendum, dlatego że to będzie... To jest oczywiście...
18: Bo Aleksander Miszalski jest szefem małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej.
19: To jest ten wymiar polityczny, ale też nie sposób nie widzieć tego, że mamy do czynienia z takim komitetem referendalnym tam w Krakowie, bardzo, bardzo... składającym się z różnych organizacji, bo to trochę jest
18: no tak, ale komitet referendalny to jedno, podpisy ludzi to drugie.
19: Ale kto zawsze za tego typu akcją stoi jakaś organizacja. Ta organizacja zawsze jest jakoś, ma jakieś cele polityczne. Ja nie widzę, żeby mogło być dobrą inicjatywą, gdy razem współpracuje Konfederacja, PiS, jacyś lokalni działacze związani z kandydatem, który już od wielu, wielu lat stara się być prezydentem Krakowa, nigdy mu nie wychodzi. Zawsze słynie z tego, że robi bardzo dużą kampanię. Mogło stać na to. Natomiast nigdy jeszcze niczego nie wygrał.
18: Może wygra za czwartym podejściem.
19: Mam nadzieję, ale tak jak mówię, tutaj myślę, że jest, że wszystko jest, może się wydarzyć, ale mam nadzieję, że prezydent Miszalski obroni się w tym głosowaniu niedzielnym.
18: Czyli, że będzie niska frekwencja.
19: No tak już w Polsce jest, mówiąc zupełnie wprost.
18: A może należałoby to zmienić?
19: Panie redaktor, no tylko, że tak już w Polsce jest, że wybory uzupełniające, szeroko rozumiane. Nie mówię teraz o referendum, ale wszystkie wybory uzupełniające mają znacznie niższą frekwencję od tych wyborów planowych. I tak też jest, jeżeli chodzi o kwestię referendum. I też tak jest, że to jest tak, że ci, którzy idą do referendum, są najczęściej głosy przeciwko danemu włodarzowi. Ci, którzy nie idą do referendum, zostając w domu, mówią, nie chcemy zmian. No taka jest po prostu, taka jest realność w Polsce i nie ma się co na ten temat, że tak powiem, obrażać i to nie ma nic wspólnego. To jest też akt demokratyczny. Albo idziesz, bo jesteś zainteresowany tym, co mówi komitet referendalny, żeby zmienić danego włodarza, albo zostajesz w domu, bo to, co się dzieje, odpowiada.
18: Popytałam o rząd, to teraz popytam o koalicję, bo mamy takie ciągłe żale ze strony Polski 2050. Tym razem wypowiedział się Szymon Hołownia na kanale Bogdana Rymanowskiego. Był pytany, czy ma zaufanie do premiera Tuska jako koalicjanta. Powiedział, że to jest agresywny koalicjant, drapieżny. Nawet zgodził się z sugestią prowadzącego, że to predator polityczny. No i przestrzegał Donalda Tuska, że jeżeli Donald Tusk chce ich Polskę 2050 pozbawić tlenu, to potem w 2027 roku nie będzie miał z kim robić rządu.
19: I?
18: No i w ogóle jeszcze mówił, że zdarzało się mu mieć mdłość, jak wychodził ze spotkań koalicyjnych albo z posiedzenia Sejmu z poczucia marnowania czasu i energii.
19: A nie wyglądał.
18: Wyglądał dobrze, tak? Po spotkaniach koalicyjnych.
19: Panie redaktor, pan marszałek Hołownia mówi też o posiedzeniach Sejmu. Mi się wydawało, że gdy był marszałkiem Sejmu, to tryskał.
18: I nie był zielony na twarzy.
19: Tryskał optymizmem, no. Był raczej bardzo z siebie zadowolony. Trochę mam wrażenie, że i co rozumiem, że pan marszałek Hołownia nie może się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Był marszałkiem Sejmu, teraz jest wicemarszałkiem. To jest jednak istotna zmiana. Natomiast, żeby było jasne...
18: Frustrowany, chce pan powiedzieć.
19: Nie, ja nie mówię tego. Każdy z nas, jeżeli... Każda zmiana... Trochę w życiu też zmian dokonywałem. Każda zmiana no, musi mieć swój czas na taką adaptację, tak bym powiedział. Natomiast, bo pytała pani o koalicję, w koalicji dzieje się bardzo, bardzo dobrze i ta współpraca także z Polską 2050 jest dobra.
18: Mhm. Z panią Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, która chce różnych rzeczy, których nie chce minister Domański. I tak, będzie stawiać nie sprawę jednym,
19: nie jesteśmy ostro. Nie jesteśmy jednym podmiotem politycznym i musimy liczyć się z tym, że różni koalicjanci mają także swoje pomysły. Natomiast Donald Tusk, jako szef tego rządu, bardzo jasno mówi, co jest możliwe, a co możliwe nie jest. W sprawach zasadniczych, najważniejszych, czyli trwałość koalicji, mówimy jednym głosem.
18: Co dzieje się, panie ministrze, wokół Telewizji Republika, redaktora Sakiewicza, tych zgłoszeń, ostrzeżeń, zawiadomień, interwencji policyjnych?
19: Policja każde to z tego typu nieprawdziwych zgłoszeń przyjmuje, reaguje na nie, bo ma taki obowiązek, natomiast też trwa śledztwo w Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zmierzające do tego, aby ustalić sprawców tych ataków. I to jest ta kwestia formalna, natomiast ja mam wrażenie, że pan Sakiewicz i inni i w pracownicy Republiki robią wszystko, żeby o tej sprawie zrobić jak najgłośniej i żeby o tej sprawie zrobić jak najwięcej polityki. Żeby było jasne. Republika to jest telewizja związana z jedną konkretną partią polityczną. To jest radiowęzeł jednej konkretnej partii politycznej. Chyba nie ma co do tego żadnych wątpliwości.
18: Ale to nie ma znaczenia.
19: Ale oczywiście. Policja, tak jak powiedziałem, będzie i reagować na każde zgłoszenie i będzie też szukać sprawców nieprawdziwych zgłoszeń.
18: Natomiast... A czy zakończyło się, panie ministrze, to postępowanie wyjaśniające dotyczące tej interwencji, kiedy to została skuta kajdankami asystentka?
19: Panie redaktorze, ale mogę jeszcze jedno zdanie.
18: I kiedy były zarzuty, że policjanci byli nieoznakowani, przynajmniej jedna z osób, która weszła do tego domu, ponoć nie założyła kamizelki, do której na rzep miała...
19: Żeby było jasne, powinien każdy z policjantów... Powinien być oznaczony. Sam wprowadzałem z panem komendantem Boroniem te regulacje. Swoją drogą to bardzo dziś zabawne, jak ludzie związani z PiS-em głośno krzyczą, że policjant wszedł nieoznakowany jeden, bez imienia i nazwiska na tym identyfikatorze. Za ich czasów od nich wręcz nigdy policjanci nie mieli tych oznaczeń. Ale tak, to jest jakieś uchybienie. Z całą pewnością pan komendant Boroń będzie z tym funkcjonariuszem.
18: Postępowanie się zakończyło, czy jeszcze
19: nie? Nie, jeszcze się z tego, co wiem, nie zakończyło w tej sprawie i pewnie będą wnioski. Natomiast też nie chcę, żebyśmy budowali jakieś wrażenie, że brak tego identyfikatora z nazwiskiem to jest uchybienie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale też nie twórzmy nieprawdziwej opowieści w tym zakresie, że to czyniło tą interwencję bezzasadną. Bo ja chcę, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, panie redaktor. Wpływa telefon na infolinię Rzecznika Praw Dziecka, że pod danym adresem jest
18: dziecko chce popełnić samobójstwo. Tak.
19: Dysponowany jest w ciągu 11 minut na miejsce przyjeżdża patrol policji, żeby było jasne, nie sam patrol policji, tylko także pogotowie ratunkowe.
18: A co do tej interwencji nikt nie ma wątpliwości, pytania o to z kucie kajdankami.
19: Są wątpliwości. Dlaczego policjanci nękali,
18: ludzie o złej woli.
19: Tak, o tym, dlaczego nękali. A ja mówię, że będą reagowali. Tylko w pierwszych 4 miesiącach tego roku zgłoszeń o zagrożeniu życia mieliśmy około 1160. W 1080 przypadkach były to zasadne zgłoszenia.
18: Prawdziwe.
19: Prawie 660 osób wymagało hospitalizacji. Więc policja będzie reagować na takie kwestie, bo jest to jej obowiązek. Natomiast będzie też, i robi to cały czas, wbrew kłamliwej propagandzie Republiki, będzie też szukać winnych tego, tych nieprawdziwych zgłoszeń. Tylko żeby redaktor...
18: Bo to chyba jest najistotniejsze, żeby to ustalić, bo może tam inni szatani są czynni.
19: Ale oczywiście
18: tak, którzy prowokują taki rodzaj napięć tutaj u nas, w Polsce.
19: Trzeba powiedzieć, że trafili na bardzo podatną materię, bo Telewizja Republika w tym zakresie robi wszystko, aby wywołać szeroko rozumianą histerię w tej sprawie. Mówię histerię dlatego, że pani redaktor do tej pory była policja, bo przecież tych ataków poprzez nieprawdziwą informację w ostatnich latach mieliśmy bardzo, bardzo wiele. Tak naprawdę liczba takich fałszywych zgłoszeń jest coraz większa. Zaraz powiem o chyba największej tego typu akcji. I zawsze było takie zrozumienie, że policja i w ogóle służby niechętnie na ten temat interweniowały, ale niechętnie o tym informowały, aby nie zachęcać, nie pokazywać, że to jest metoda na destabilizowanie w jakiś sposób państwa czy władzy na danym poziomie. No w przypadku Republiki kompletnie ta, oni nie za bardzo współpracują z policją, natomiast chętnie wygłaszają nadzwyczajne tezy. Proszę sobie przypomnieć, 2019 rok, to bynajmniej Koalicja Obywatelska rządzi, są matury, 7 maja, jest prawie 700, jest kaskada 700 zgłoszeń, że jest bomba, w prawie 200 szkołach matury rozpoczynają się z opóźnieniem. Wtedy czy ktoś robił taką polityczną histerię? Nie, po prostu policja robiła swoją robotę. Tu, żeby było jasne, niezależnie kogo to dotyczy, sprawcy będą szukani. Mam nadzieję, że zostaną zidentyfikowani i osądzeni.
18: Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję, panie ministrze,
19: dziękuję
18: za rozmowę. Informacje o 8.20 przed nami, a potem Jakub Majmurek i Andrzej Bobiński.
2: Reklama.
20: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
22: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
23: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
24: Tak, tak.
23: Od 6 do 9.
24: Od 6 do 9 w Żabce.
23: Za 6,99 i żena bogato.
24: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
23: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
15: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
23: Dokładnie.
16: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
25: ZUS, podatki, czynsz, konto.
26: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
25: Ty nie?
26: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
25: Płacą ci? Dużo?
26: 4000 się uzbierało.
25: No żartujesz.
27: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
28: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
29: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
28: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
29: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
30: Marian, a więcej się nie da?
31: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
32: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej.
33: Tomasz?
34: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
33: Chips Lays? Dzięki.
34: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
33: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
34: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
35: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
36: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 8.20, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Myślę, że to jest niezrozumienie tego, na czym polega dobra współpraca. To dziwna decyzja. W ten sposób szef MSWiA Marcin Kierwiński ocenił w poranku TOK FM to, co dzieje się wokół redukcji wojsk amerykańskich w Europie. W zeszłym tygodniu Reuters poinformował, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczania 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Ma to być element działań mających na celu redukcję sił USA w Europie do liczby sprzed rosyjskiej pełnoskalowej agresji w Ukrainie. Nie ma zgody Senatu na zarządzenie przez prezydenta referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Decyzja zapadła niemal przed północą po kilkugodzinnej debacie, podczas której koalicja rządząca poddała w wątpliwość merytoryczne uzasadnienie i zasadność samego pytania, które w referendum miało brzmieć: czy jest pani, pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej, przeciwko europejskiej polityce energetycznej, w tym przede wszystkim przeciwko założeniom europejskiego handlu emisjami. Protestowali wczoraj w Warszawie związkowcy Solidarności. W proteście wzięło udział kilka tysięcy osób. Dwudniowe, nieformalne spotkanie szefów dyplomacji państw NATO rozpocznie się dziś w mieście Helsingborg w południowej Szwecji. Z Polski uczestniczyć będzie wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W jutrzejszych rozmowach udział potwierdził sekretarz stanu USA Marco Rubio. Rządząca na Węgrzech partia TISA złożyła wniosek o zmianę konstytucji. Chodzi o ograniczenie kadencji premiera do 2, a to oznacza, że jeśli nowe przepisy wejdą w życie, Viktor Orbán straci szansę na powrót do władzy. Zmiana to jedna z obietnic wyborczych obecnie rządzącej partii. Teraz czas na sport w TOK FM.
36: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
3: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na sport. Novak Djokovic zatrudnił nowego trenera, byłego kolegę z reprezentacji, Wiktora Troickiego. Serbski tenisista w mediach społecznościowych zamieścił wspólne zdjęcie i napisał: witaj przyjacielu, kolego z drużyny, a teraz trenerze. 38-letni Djokovic to zdobywca 24 tytułów wielkoszlemowych. Od niedzieli czeka go 22 start w Roland Garros. A jak informuje BBC, czołowi tenisiści świata zamierzają w Paryżu ograniczyć swoje wystąpienia medialne przed turniejem do 15 minut. To w proteście przeciwko wysokości oferowanych nagród pieniężnych. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej Lidze Europy. W finale w Stambule klub z Birmingham z reprezentantem Polski Matim Kaszem w składzie pokonał Freiburg 3-0. Kibiców piłki nożnej czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów. W środę w finale Ligi Konferencji Crystal Palace zagra w Lipsku z Rayo Vallecano. Z kolei 30 maja w Budapeszcie finał Ligi Mistrzów Arsenal kontra PSG. Raków Częstochowa wraz z końcem obecnego sezonu zakończy roczne wypożyczenie do tego klubu bramkarza Olivera Zycha. 22-latek wraca do, no właśnie, Aston Willi. To trzeci zawodnik, który odchodzi z Rakowa po obecnym sezonie. Z klubem żegnają się także chorwacki obrońca Zoran Arsenić i hiszpański ofensywny pomocnik Ivi Lopez. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja Enhanced Games, czyli igrzysk bez kontroli antydopingowej. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi w TOK FM dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
5: Są to igrzyska, na których będzie można stosować wydarzenia, na których będzie można stosować substancje zabronione, bez żadnych limitów. Organizatorzy twierdzą, że będzie to w 100% bezpieczne pod obserwacją specjalistów. Natomiast z mojej perspektywy Światowej Agencji Antydopingowej, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Rady Europy, UNESCO, jest to po prostu eksperyment na ludziach. Jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
4: W imprezie w Las Vegas ma wystartować ponad 40 zawodników, w tym jedna Polka, pływaczka Natalia Fryckowska. W sporcie teraz to wszystko, a za chwilę pogoda.
36: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
3: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
1: W centrum i na wschodzie możliwy przelotny deszcz. Zagrzmi na Warmii i Mazurach, na Mazowszu, Pomorzu, Włódzkiem i w Kujawsko-Pomorskiem. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 21 na zachodzie i w centrum i 24 stopnie na wschodzie. Chłodniej nad morzem w okolicach 14 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: czwartkowym poranku czas na komentatorów. Są z nami Jakub Majmurek, krytyka polityczna. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Oraz Andrzej Bubiński, Polityka Insight. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Rafał Leśkiewicz, czyli rzecznik pana prezydenta, przedwczoraj w Radiu Z mówił tak. Prezydent Nawrocki jeszcze we wrześniu otrzymał zapewnienie, że obecność amerykańskich żołnierzy się nie zmieni. Kropka. Zastanawiam się, co możemy zrobić z tym zapewnieniem. Czy możemy je na przykład zjeść? Andrzej Bubiński.
7: No obawiam się, że chyba w tym momencie rzeczywiście prezydent Karol Nawrocki i jego ludzie stoją przed tym dylematem, co zrobić z tym zapewnieniem i chyba rzeczywiście chcieliby je zjeść, bo no niewątpliwie jest tutaj problem, natomiast ja bym starał się uciekać w rozmowie o tych amerykańskich wojskach i o tej relokacji i o tej rotacji od tego kontekstu
6: od
7: polskiego.
6: Polskiej piaskownicy.
7: Od polskiej piaskownicy, bo wydaje mi się, że tak naprawdę niezależnie od tego, co my byśmy robili, czy my byśmy byli najbliższymi przyjaciółmi, czy największymi wrogami Donalda Trumpa, to jest drugorzędne, bo to są dużo większe decyzje strategiczne, które zapadają kompletnie pomijając nas. I to nie jest nasza wina, czy prezydenta, czy premiera, więc to jest bardziej już kwestia w tym momencie taktyczna. Kto jak się ustawi do tych wydarzeń, kto lepiej opowie siebie w kontekście tych wydarzeń. Natomiast tak naprawdę mam wrażenie, że my jesteśmy zupełnie przedmiotowi, a nie podmiotowi i to nie jest nasza wina.
6: No to może coś poważniejszego. I pan Vance, który na konferencji prasowej mówił rzeczy niedorzeczne. O przesunięciu rozmieszczenia, o przesunięciu w rotacji, o przesunięciu pewnych liczb. I co redaktor Majmurek z tego wyczytał?
8: Znaczy tutaj jak gdyby cały czas mamy w chaos informacyjny, nie wiemy jak to będzie wyglądało. Też jak gdyby nie wiadomo, czy akurat J.D. Vance będzie w tej kwestii decyzyjną osobą i na ile on na przykład mówi w imieniu Pita Hegseta. Też były tutaj różnego rodzaju wcześniej informacje, że oni nie są zbyt zgodni i mają pewien konflikt. Mieliśmy rozmowę we wtorek Władysława Kosiniaka-Kamysza telefoniczną z Hegsetem. Mieliśmy wczoraj wizytę Cezarego Tomczyka w Waszyngtonie, który rozmawiał z Andym Bakerem, zastępcą doradcy bezpieczeństwa do spraw bezpieczeństwa Trumpa. No i Tomczyk i Kosiniak-Kamysz, jak to przynajmniej oni relacjonowali, mieli usłyszeć, że Amerykanie chcą utrzymać wysoką obecność wojskową w Polsce, no ale ta wysoka obecność wojskowa, no to jest takie też określenie, które znaczyć może bardzo różne rzeczy. Ono może
6: tak samo jak Kosiniak w rozmowie z Hegsetem powiedział o tym utrzymywaniu zdolności amerykańskich, tak?
8: Tak, tylko że to jakby, że wysoka obecność wojskowa, no nie znaczy taka sama obecność wojskowa, nie znaczy, że tych żołnierzy tutaj będzie rotacyjnie tyle samo. Tomczyk mówił tam, co prawda, po tej rozmowie z Bakerem, że mamy być konsultowani w kwestii tego, jak to będzie wyglądało, no ale jest oczywiste, że ostateczną decyzję podejmą Amerykanie, no i pewne jest jedno, że Amerykanie zmniejszają swoją obecność w Europie, że dla Amerykanów, a zwłaszcza dla tej administracji, Europa nie jest priorytetowym teatrem zaangażowania, nie jest priorytetowym frontem geopolitycznym i ta obecność Amerykanów będzie się zmniejszać. Pewne jest też, że Amerykanie, także zwłaszcza ta administracja, oczekują od Europy, w tym od Polski, by brała większą odpowiedzialność za swoją własną obronę. No i to są pewne parametry, w ramach których musimy działać. I owszem, dobrze byłoby, żeby tych żołnierzy amerykańskich było tutaj tyle, co wcześniej, ale samego tego trendu, że Amerykanie będą zmniejszać obecność, nie odwrócimy i nie uciekniemy od tego, że musimy myśleć o zwiększaniu własnych zdolności, w tym też o budowaniu jakiegoś europejskiego też filaru bezpieczeństwa. I to jest coś, na czym się tutaj powinni skupić politycy. Oczywiście oprócz tego, no też jest ten poziom jakiejś takiej politycznej walki, politycznych narracji. No i wydaje mi się, że na tym poziomie, no w korzystniejszej sytuacji jest dzisiaj obóz rządowy niż obóz, powiedzmy, prezydencko-pisowski, no bo ten obóz prezydencko-pisowski miał taką narrację, że oni mają taką super tą relację z Trumpem, że po prostu Brytyjczycy nie mają takiej specjalnej relacji jak oni i dzięki temu oni tam po prostu załatwią. No i tu się teraz jak gdyby trochę okazuje, że jak przychodzi co do czego, no to z Trumpem nie rozmawia Nawrocki, no była nawet w Onecie informacja, ona nie była potwierdzona przez prezydenta, że się Nawrocki próbował dodzwonić, ale się nie dodzwonił, tylko załatwia to
6: MON. I jest odpychanie sprawy w kierunku rządu, tak, i opowieści Mariusza Błaszczaka, że nie mamy systemu prezydenckiego, tylko parlamentarno-gabinetowy, więc rząd rządzi.
7: Ja myślę, że tu są trzy rzeczy istotne. Znaczy, zacząłbym od najmniej istotnych z istotnych rzeczy. To jest kwestia komunikacyjna, tak? Bo moim zdaniem te decyzje zapadają na innym szczeblu i w ogóle są poza nami. Natomiast rzeczywiście to, co jest przykre i poniekąd niebezpieczne, to jest sposób, w jaki to zostało zakomunikowane, raczej niezakomunikowane, i to świadczy o tym, że Amerykanie nie traktują nas poważnie, bo niezależnie od decyzji strategicznych, niezależnie od tego układu wojsk, to jakby to, w jaki sposób ta cała sprawa się rozwija, jest, no, pokazuje o tym, że bardzo przeszacowaliśmy nasz wpływ w Waszyngtonie i to, co my tam możemy załatwić, bo po prostu nie jesteśmy traktowani poważnie. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że istotniejsze są chyba tak naprawdę dla Amerykanów te stałe bazy, i to nie jest tak, że Amerykanie mogą
6: nie
7: i
6: wiem,
7: chcą...
6: czy istotniejsze, czy po prostu łatwiej jest wycofać ludzi, którzy nie siedzą tutaj z rodzinami, tak? Niż tych, którzy są w tych bazach stałych.
7: No właśnie, wydaje mi się, że jednak istotniejsze. Znaczy, te bazy stałe są ważne z perspektywy też interesów geostrategicznych amerykańskich, i Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby się wycofać zupełnie z Europy, ale bo oni potrzebują mieć...
6: Z Niemiec będą się wycofywać, co ogłoszono 1 maja.
7: Będą się wycofywać, ale jednak bazy zostawią. To jest tak, jak powiedzieć, że Rosjanie nie trzymali bazy w Syrii po to, żeby chronić Syryjczyków. No nie, no Rosjanie trzymali bazy w Syrii, bo chcieli mieć bazy w Syrii. Myślę, że Amerykanie bardzo chcą mieć bazy w Niemczech czy w Hiszpanii, bo te bazy są też potrzebne, żeby przerzucać wojska, żeby w sytuacji jakichś konfliktów, też sytuacji, które się będą, nie daj Bóg, działy w Azji, żeby mieć te kanały przerzutowe, więc to jakby my siłą rzeczy jesteśmy tutaj, i to znowu to nie chodzi o to, kto ma lepsze relacje z Trumpem, to jest bardziej kwestia istotności i potrzeby tej infrastruktury takiej wojskowo-logistycznej w tej części Europy. A trzecia sprawa to jest to odstraszanie nuklearne. To znaczy, wydaje mi się, tak naprawdę to jest to, co jest najistotniejsze z naszej perspektywy, to jest to, co jest najważniejsze, i to jest ta gwarancja, na której nam powinno najbardziej zależeć, bo moim zdaniem od tego koniec końców zależy nasze bezpieczeństwo. Tak? To znaczy, to jest pytanie, w jaki sposób i czy Donald Trump, decydując o tym, że wstrzymuje rotację do Polski, jak to było komunikowane na wschód, a mówiąc wprost, do Białorusi i do Moskwy. To znaczy, jak ten komunikat wyglądał i na ile my nadal możemy, niezależnie od tej
6: czyli
7: burzy
6: pytanie,
7: medialnej,
6: co nadano, ale także co odebrano.
7: Tak. I pytanie, na ile my możemy liczyć na te gwarancje bezpieczeństwa? Słyszymy zapewnienia, że możemy. Natomiast no, w sytuacji, w której...
6: To mogą być takie same zapewnienia, jakie we wrześniu usłyszał Karol Nawrocki Donalda Trumpa.
7: Dokładnie tak.
6: Jakub Mańburek.
8: No tak, no na pewno te wszystkie poziomy są bardzo istotne. Tutaj jeszcze wracając na chwilę do tego poziomu amerykańskiego, no też jakimś wglądem w myślenie obecnych elit jest strategia bezpieczeństwa narodowego, która była ogłoszona w zeszłym roku, i ona jednak bardzo wyraźnie wskazuje, że Europa nie jest dzisiaj priorytetem dla Stanów Zjednoczonych. Owszem, te bazy mają znaczenie i też widzieliśmy to przy okazji wojny w Iranie, kiedy się nagle okazuje, że te decyzje europejskich rządów, które pozwalały bądź nie pozwalały Amerykanom używać baz do określonych operacji przeciwko Iranowi, mają znaczenie. I to nie jest tylko tak, że te bazy, tak jak to Trump przedstawia amerykańskiej publiczności, to jest wydatek Amerykanów na obronę Europejczyków, ale one są istotne z punktu widzenia projekcji siły, zwłaszcza w region Bliskiego Wschodu. I nawet jeśli też właśnie ta strategia wskazuje raczej, że Amerykanie też by chcieli trochę się z tego Bliskiego Wschodu wycofywać, no to widzimy, że dzisiaj się bynajmniej nie wycofują, chociaż w tej chwili ta wojna w Iranie utknęła w jakimś takim dziwnym momencie. Trump mniej więcej co tydzień zapowiada, że za chwilę zniszczy Iran, po czym przesuwa deadline o kolejny tydzień, i tak to trwa.
6: Przesunięcie terminu końca świata.
8: Ale to się jakoś będzie się musiało rozstrzygnąć. No i myślę, że jak gdyby my cały czas trochę jako społeczeństwo, że nasza klasa polityczna, przynajmniej w takiej dyskusji toczącej się publicznie, nie przetrawiła tej strategii bezpieczeństwa i tego, co ona znaczy dla Europy, a znaczy ona to, że faktycznie nie możemy myśleć o tym, że dla Amerykanów priorytetem jest to, by prowadzić dzisiaj politykę bardzo aktywną w naszym regionie, politykę przede wszystkim bardzo aktywnego powstrzymywania w Moskwie. Owszem, powinniśmy walczyć o to, by ten parasol, zwłaszcza parasol nuklearny, pozostawał nad nami rozciągnięty możliwie jak najdłużej, ale musimy mieć świadomość, że priorytety dla Amerykanów przesuwają się w stronę Indo-Pacyfiku, co jest też na przykład bardzo charakterystyczne w tej strategii, na co Anne Applebaum zwróciła od razu uwagę, ją komentując. To jest to, że te wszystkie poprzednie strategie definiowały jednak Rosję jako albo strategicznego rywala, albo strategiczne zagrożenie. Tam tego w ogóle nie ma. Tutaj jak gdyby przede wszystkim ta strategia skupia się jednak na półkuli zachodniej i na tym, by tutaj na tym podwórku zrobić porządek. No co Trump trochę zaczął robić, zmieniając rząd w Wenezueli. Ja spodziewam się też, że przed końcem kadencji dojdzie też do jakiejś próby pewnie zmiany reżimu na Kubie, być może także siłowej, być może jeżeli ta wojna w Iranie się skończy tak, że tam Trump nic nie ugra, no to jak gdyby zmieni siłowo władzę na Kubie, by pokazać Amerykanom, że odniósł jakiś sukces i że amerykańskie wojsko jest potężne. Ona się, ta strategia bezpieczeństwa skupia się na Azji Wschodniej, no ale jeśli chodzi o Europę i o pomoc Europie w zapewnieniu jej bezpieczeństwa od Rosji, to ona ma, nie ma nic, jak gdyby, ma bardzo niewiele dobrego z naszego punktu widzenia do powiedzenia, a wiele rzeczy, które się tam pojawiają o Europie, są wręcz niepokojące.
6: Jakub Majmurek, Andrzej Bobiński z nami zostają, wracamy tuż po informacjach.
2: Reklama.
9: Nie muszą robić hałasu, by było o nie głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
10: Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w TOK FM.
11: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9?
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i żena bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
13: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Uwielbiam rysowanie.
16: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
17: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
18: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
19: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
21: Że weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
22: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
23: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 8.40. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Rosyjskie Ministerstwo Obrony informuje, że w ramach trwających ćwiczeń rozmieszczono ładunki nuklearne w magazynach polowych na terenie Białorusi. Wcześniej informowano, że w ramach tych samych ćwiczeń głowice nuklearne zostały zainstalowane na pociskach rakietowych Iskander. Największe zadanie, jakie stoi przed rządem Petera Madziara, to tak naprawdę uwolnienie gospodarki od zależności korupcyjnych i przywrócenie praworządności. Nawet nie po to, by odzyskać fundusze europejskie, stwierdził w poranku TOK FM Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji Respublika, ekspert w zakresie polityki europejskiej.
24: Przede wszystkim uruchomienie nowych zasad gospodarki węgierskiej, które dźwigną ją, bo znajduje się w złej sytuacji. Początek ma bardzo obiecujący. Wskaźnik zaufania konsumenckiego na Węgrzech dramatycznie wzrasta, poprawia się, zupełnie w poprzek wszystkich tendencji w Unii Europejskiej, czyli idzie do góry na fali właśnie tych wyborów.
5: Peter Madziar podczas swojej pierwszej podróży zagranicznej po objęciu funkcji premiera rządu Węgier spotkał się w Polsce zarówno z Donaldem Tuskiem, jak i z prezydentem Karolem Nawrockim. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 2-letniego dziecka w jednym ze żłobków w podwarszawskich Ząbkach. Do zdarzenia doszło wczoraj po południu, mówi Paweł Chmura ze stołecznej policji.
25: Pełne okoliczności są wyjaśniane teraz pod nadzorem prokuratora. Z tego co wiem, na pewno rodzice zostali objęci pomocą psychologów.
5: Dziś prokuratura będzie wszczynała oficjalne śledztwo w tej sprawie. W Warszawie żegnamy dziś aktorkę i wokalistkę Stanisławę Celińską. Uroczystości o 11:00 rozpocznie msza w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym. Pogrzeb o 13:00 na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Stanisława Celińska zmarła 12 maja. Miała 79 lat. W centrum i na wschodzie możliwy przelotny deszcz, zagrzmi na Warmii i Mazurach, na Mazowszu, Pomorzu, w Łódzkiem i w Kujawsko-Pomorskiem. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 21 na zachodzie i w centrum, 24 stopnie na wschodzie, nad morzem 14.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: W czwartkowy poranku trwa sesja komentatorska. Jakub Majmurek jest z nami z Krytyki Politycznej, Andrzej Bubiński z Polityki Insight. Teraz jeszcze dzień dobry, panowie. Ustaliliśmy w trakcie informacji, szanowni państwo, że referendum krakowskie będzie albo ważne, albo będzie nieważne. I to jest ten punkt wyjścia. Rzeczywiście chodzi w tej sprawie o frekwencję. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej, który przed chwilą był moim gościem w czwartkowym poranku, mówił, że jest zaniepokojony tym referendum, rzecz jasna. Mówił o tym, że ten komitet referendalny, no tam jest złożony z takich różnych sił, na czele Łukasz Gibała, choć on oczywiście na czele tego komitetu nie stoi, ale był uważany za też spiritus movens, na razie nie zadeklarował, czy będzie ubiegał się o prezydenturę Krakowa po raz czwarty, gdyby doszło do odwołania prezydenta Miszalskiego, trzykrotnie już próbował z Miszalskim, przegrał o włos, choć był typowany na zwycięzcę tych wyborów. To Miszalski raczej, jego zwycięstwo było zaskoczeniem. No to jakie to może mieć reperkusje, czy w ogóle jakieś dla kraju, bo pojawiły się też takie nadzieje prawicy, że jeżeli uda się w Krakowie, to może inne komitety referendalne w innych dużych miastach powstaną i może na przykład w Poznaniu, Gdańsku, może ponownie we Wrocławiu, tam nie udawało się dwukrotnie zebrać podpisów pod wnioskiem referendalnym w sprawie Jacka Sutryka.
7: Wydaje mi się, że i w Poznaniu, i w Gdańsku ciężko byłoby odwołać prezydentów, bo są różne płcie. Natomiast we Wrocławiu może udało by się odwołać Jacka Sutryka, ale prawdopodobnie Jacek Sutryk zostałby zastąpiony Michałem Jarasem, więc jestem pewien, czy to jest, który z tego co słyszę, grzeje się już, żeby zostać prezydentem Wrocławia, więc nie jestem pewien, czy to miało większy sens. Natomiast to krakowskie referendum jest o tyle ciekawe, że my naprawdę nie wiemy, co się wydarzy, ponieważ nie mamy żadnych rzetelnych narzędzi, żeby ocenić, jaka ta frekwencja będzie. Wczoraj próbowałem się zorientować, jaka ona będzie. No i skończyłem, patrząc na notowania bookmacherów, bo wydaje mi się, że na tym etapie to jest chyba najbardziej rzetelne źródło wiedzy na temat tego, co się wydarzy. Są jeszcze jakieś sondaże Łukasza Pawłowskiego i firmy OGB. Natomiast on, z tego co ja rozumiem, między innymi bada poziom niezadowolenia mieszkańców i próbuje korelować poziom niezadowolenia z chęcią pójścia do wyborów i porównuje to z Zabrzem, gdzie udało się odwołać włodarza miasta. Natomiast problem z tym referendum też jest taki, że sam stopień niezadowolenia nie mówi nam i żaden sondaż nie mówi nam, czy ludzie rzeczywiście zdecydują się wyjść i zagłosować. Znaczy zawsze w każdych wyborach najtrudniej jest oszacować frekwencję, a w tych wyborach chodzi wyłącznie o frekwencję, więc my nie wiemy.
6: To ja tylko dodam, że bukmacherzy obstawiają, że Miszalski zostanie odwołany.
7: Tak, tak, tak. To, na co ja bym zwracał uwagę, to, że ten temat tak naprawdę się nie rozpędził. Ja mam poczucie, że on nie zakotwiczył się w mediach ogólnopolskich.
6: Uwiąt, że było duże wzmożenie, tak, kiedy była zbiórka podpisów, potem prawda? Był sukces, a potem nagle jakoś tak przycichło. Tak.
7: I możliwe, że to jest historia o tym, w jaki sposób my konsumujemy informacje i o tym, że po prostu my żyjemy w jakichś tam bańkach, już nie chcę używać zbyt wytartych sformułowań, ale po prostu do nas nie docierają te informacje krakowskie, natomiast niewątpliwie to nie weszło do tego mainstreamu informacji takich ogólnokrajowych, powiedziałbym, więc tym samym ten element tej akcji politycznej się nie udał. To znaczy nie widzę tej fali, nie widzę takiego poczucia, że teraz cała Polska dyskutuje o tym, że zły prezydent z Koalicji Obywatelskiej zostanie obalony w Krakowie, bo źle tym Krakowem rządził. Może rzeczywiście ta frekwencja będzie, może rzeczywiście Miszalski straci stanowisko i będzie to problem dla krakowskiej Platformy, natomiast potem jeszcze będą wybory i ja bym zgadywał, że jednak to kolejny kandydat Koalicji Obywatelskiej może to wygrać i się okaże, że jednak to jest dobra wiadomość dla Koalicji Obywatelskiej, bo będzie kampania wyborcza, w której, i która będzie bardziej zrozumiała dla ludzi, w której kandydat Koalicji Obywatelskiej wygra te wybory. Więc z jednej strony sytuacja Miszalskiego pewnie jest nie do pozazdroszczenia, szczególnie patrząc na notowanie bukmacherów, ale z drugiej strony ten taki wielki plan polityczny wydaje mi się, jak na razie się nie powodzi, bo tu się niewiele wokół tego dzieje i nie mam poczucia, żeby to jakoś bardzo angażowało Polaków.
6: Jeżeli chodzi o potencjalnych kandydatów na prezydenta, to ostatnio oddał się do dyspozycji mieszkańców Marian Banaś, były prezes NIK-u.
7: Też zrobiło to mnie wrażenie. Tak.
8: No on jest z Krakowa, więc tutaj jak najbardziej myślę, ma jakieś związki z miastem. Też mówi się o Grzegorzu Braunie, który startował już na prezydenta Gdańska, Rzeszowa.
6: Och, sporo tych typów. Aleksandra Owca z Razem, Gosek Popiołek z Lewicy.
8: Tak, tak. Ale akurat i Gosek Popiołek i Owca są postaciami krakowskimi. Gosek Popiołek posłanką całkiem popularną w Krakowie, która zrobiła jeden z lepszych wyników Lewicy w wyborach ostatnich w 2023 roku. Bardzo też dobrze ocenianej lokalnie kampanii. Owca jest radną krakowską, więc to jest tam jakoś zrozumiałe. No ale Grzegorz Braun nie ma specjalnie związków w Krakowie. On po prostu wszędzie startuje, gdzie się tylko mu pojawia taka możliwość, żeby wypromować ten brand Konfederacji Korony Polskiej. Też wydaje mi się, że gdyby doszło do odwołania Miszalskiego, co to jest w tej chwili moim zdaniem rzut monety, chociaż ja bym się jednak raczej skłaniał, że jednak zwycięży inercja i że po prostu nie pójdzie dość ludzi, żeby go odwołać, bo to jest jak gdyby też ta konstrukcja tego referendum, że może powiedzmy to nie wszyscy mają świadomość, że musi być frekwencja na poziomie, zdaje się, 3/4 frekwencji z drugiej tury wyborów prezydenckich, więc po prostu przeciwnicy odwołania prezydenta mogą po prostu zostać w domu, nie muszą się nawet pofatygować. Po prostu trzeba zmobilizować dostatecznie wiele ludzi, którzy są dostatecznie wkurzeni na te rządy, by pójść i faktycznie zagłosować, więc moim zdaniem tutaj inercją wiele tego typu referendów było już wygrywanych i to się też może zadziać w Krakowie, no zwłaszcza, że jesteśmy dopiero no niecałe 2 lata po tych...
6: To była wiosna 24 roku.
8: Tak, jesteśmy dopiero 2 lata po wyborach, no a poprzedniego prezydenta Kraków miał lat, zdaje się, 2024, więc 22.
6: No to może teraz chcą, żeby zmieniało się szybciej, tak?
8: Więc to może jakoś tak wypośrodkujmy i żeby może niech będzie chociaż tą jedną pełną kadencję, a nie 2 dekady, jak Jacek Majchrowski. Faktycznie, gdyby doszło do odwołania Miszalskiego, no to po tej ciszy, jaka zaległa wokół tego referendum, to byłaby polityczna bomba. PiS i cała praktycznie opozycja od razem po obie Konfederacji przedstawiałoby to jako czerwoną kartkę dla rządów Tuska i PiS próbowałby budować taką narrację, że utrata władzy przez Tuska zaczyna się w Krakowie. No z tym, że ta narracja też pewnie zostałaby przerwana w momencie, gdyby się okazało, że PiS nie ma kandydata bądź kandydatki, z którym by mógł wejść do drugiej tury. Do tej pory w Krakowie był problem raczej taki, że tam w tym PiSie nikt nie chciał startować, trzeba było no, po prostu końmi ciągnąć potencjalnych kandydatów. No to oczywiście wynikało z tego, że Majchrowski był niepokonany, ale nawet w tym zeszłym roku też przecież ta kampania PiSu się nie skończyła wejściem do drugiej tury.
6: Bo jest nazwisko posła Łukasza Kmity, który był aktywny w kampanii referendalnej, przecież. Tak, ale teraz ponoć się do startu nie pali. Jest nazwisko posłanki Wasserman, która...
8: No ją już też tak właśnie zawsze ciągnęli.
7: Która nawet chyba nie zaangażowała w tą kampanię referendalną, w sensie, a na pewno bardzo długo się zbierała, żeby w ogóle jakkolwiek ją odnotować, więc... To nie jest historia pisowska akurat, ten Kraków.
6: To prawda. To teraz jeszcze o jednym referendum, które się z kolei nie odbędzie. To będzie referendum pana prezydenta dotyczące polityki klimatycznej, bo wczoraj przed północą było w Senacie głosowanie i senatorowie po prostu nie wyrazili zgody na przeprowadzenie takiego referendum. Ale to oczywiście nie jest żadne zaskoczenie. Zaskoczeniem było pytanie, no tak tendencyjne, że aż bolały zęby.
7: Wydaje mi się, że my, jakby to referendum ostatecznie z mojej perspektywy ukazało strategię, a wręcz taktykę Karola Nawrockiego i pokazało, że tu zupełnie nie chodzi o referendum, bo było oczywiste, że to referendum nie ma szans się odbyć, że to pytanie nie przejdzie przez Senat. Znaczy, nie było świata, w którym Senat by zdecydował za tym, żeby to referendum przeprowadzić. Myślę, to pytanie było tak sformułowane bardzo świadomie, żeby do tego referendum nie doszło. Karol Nawrocki wykorzystał jedno ze sobie dostępnych narzędzi, żeby próbować robić politykę tak naprawdę pod rękę z...

0: rząd. Prawdopodobnie, żeby postawić pod ścianą PSL, bo tam są te wątki agrarne. I temu to służyło. I wydaje mi się, że jeżeli na to tak spojrzeć, no to Karol Nawrocki jakby miał zadanie, wykonał zadanie i idzie dalej. Jeżeli byśmy zakładali, że Karol Nawrocki rzeczywiście chciał wykazać sprawczość i chciał pokazać, że on tutaj teraz odda głos Polakom, no to dosyć dziwacznie się za to zabrał i musi odnotować dosyć poważną porażkę, bo myślę, że o tym referendum długo nie będziemy pamiętać.
1: Tak, też oczywiście wydaje mi się, że chodziło nie o to, by przeprowadzić referendum, tylko po to, by móc atakować rząd, że odmawia prawa głosu Polakom. To jest pytanie, na ile ten temat się przebije, no bo wczoraj mieliśmy tą demonstrację właśnie też przeciwko Zielonemu Ładowi Solidarności. Tutaj więc jak gdyby teoretycznie układa się to bardzo dobrze. Tu Polacy wyszli na ulicę, domagają się głosu, a Senat go im odmawia. Tylko, że no, pytanie jest takie, czy dzisiaj opinia publiczna żyje tym referendum i tymi problemami, czy na przykład nie jest tak, że zupełnie przesłaniają właśnie ta kwestia wojsk amerykańskich, czy nie przesłania jej też w jakimś sensie Ziobro, o którym tutaj no nie chcieliśmy rozmawiać, no ale który jednak gdzieś tam mimo wszystko pojawia się i wraca, czy nie przesłania
2: pojawia się i znika.
1: Zniknął i się pojawił. Czy nie przesłoni go na początku tygodnia jeszcze jakiś inny temat, więc też no jak gdyby ostatecznie nie wiem, czy cała ta gra była warta świeczki. Jasne, że w kampanii jak gdyby przyszłej parlamentarnej to zostanie wykorzystane i będzie tutaj, prawda, że Tusk na zlecenie Niemiec dusi polski przemysł i polskie rolnictwo Zielonym Ładem. No ale to by i tak mówili, niezależnie od tego, czy by była ta inicjatywa z referendum, czy nie. No więc nie wiem, czy też jakiś taki uzysk z tego będzie bardzo duży. No zobaczymy dzisiaj tak naprawdę, jak to się będzie niosło, czy przez najbliższych kilka dni. No ale mam wrażenie, że zamieszanie wokół wojsk amerykańskich i kilka innych tematów trochę jednak ten temat referendum przykryje.
2: Przemysław Czarnek też oczywiście jeszcze przed głosowaniem komentował spodziewany wynik. Jeśli senatorowie koalicji odrzucą referendum prezydenta, to znaczy, że odrzucają naród polski. Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna, Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Bardzo, bardzo wam dziękuję za obecność w czwartkowym poranku. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Realizowała Liwia Prądzyńska. O godzinie 9:00 informacja, a po nich program Owczarek, na który zaprosi Cezary Łasiczka. No i dzień dobry, Czarku. Powiedz proszę, co w twoim programie.
3: Dzień dobry, Karolino. Dzień dobry państwu. Dzisiaj porozmawiamy między innymi o tej przedziwnej relacji najwyższego przywódcy Chin z najwyższym przywódcą Stanów Zjednoczonych i Rosji, czyli najnowsze spotkanie Putin-Xi Jinping. Co z tego wyniknie dla nas i jaki jest, czy los Tajwanu został już przesądzony? Między innymi o tym w programie Owczarek.
2: No to zapraszamy. Ja zapraszam na wywiad polityczny. To po 17:00. Życzę państwu bardzo udanego dnia. Na pewno będzie to dzień ciepły i słoneczny. I wszyscy się cieszymy, prawda, panowie? Cieszymy się?
0: Bardzo się cieszymy.
2: No to wspaniale.
1: Ale widziałem, że buwe mają być jeszcze dzisiaj.
2: Ale po co psuć dobry nastrój? Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
4: Jak tam przed rejsem?
5: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
6: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
4: Przygoda życia?
5: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
4: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
7: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
8: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
9: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłem współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
4: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
10: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
9: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja.

0: szczegóły, w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
2: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste. W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: Dziś lub najpóźniej jutro rano szef MSWiA podpisze rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Minister spraw zagranicznych wzywa do siebie chargé d'affaires Izraela w Warszawie. To w związku z zatrzymaniem aktywistów płynących do Gazy. W Białymstoku wykryto pierwszy od kilku lat przypadek wścieklizny w mieście. Wprowadzono specjalne obostrzenia. Jest 9. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informację TOK FM. Dziś lub najpóźniej jutro rano podpisze rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapowiedział w rozmowie z TOK FM minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
14: Rozporządzenie przeszło wszelkie wymagane konsultacje i międzyresortowe. Komisje prawne jest już przygotowane. Teraz wersję ostateczną podpisze pan minister premier Gawkowski, a potem zostanie skierowane do mnie do kontrasygnaty.
13: Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu o transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. W zeszłym tygodniu w Warszawie ich akt małżeństwa został jako pierwszy akt małżeństwa jednopłciowego w Polsce przeniesiony do rejestru w drodze transkrypcji. Szef polskiego MSZ-u wzywa do siebie chargé d'affaires Izraela w Warszawie. Radosław Sikorski jednocześnie poinformował, że Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec aktywistów Global Summit Flotilla i domaga się uwolnienia polskich obywateli. Kolejna już flotylla wyruszyła w zeszłym tygodniu z Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy. Zdaniem organizatorów jej celem było przełamanie blokady Strefy Gazy ustanowionej przez Wojsko Izraela i stworzenie korytarza humanitarnego do palestyńskiej półenklawy. Według danych flotylli w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły wszystkie 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na których pokładach znajdowało się 428 osób. Wczoraj izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir opublikował nagrania, na którym szydzi z zatrzymanych aktywistów. Spotkało się to z krytyką wielu państw. Zachowanie Bengwira potępiło polskie MSZ, a także resorty m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Senat ma głosować dziś nad ustawą o kryptowalutach i wszystko wskazuje na to, że przyjmie ją w takim kształcie, w jakim uchwalił ją Sejm. A to oznacza, że już niebawem rządowa propozycja trafi do Karola Nawrockiego. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki twierdzi, że dwie poprzednie ustawy, które prezydent zawetował, były niemal takie same jak obecna regulacja.
7: Ten tasiemiec, który zaproponował Donald Tusk, no nie uginając się nawet właściwie o krok w tej sprawie, tylko proponując tę samą ustawę już dwukrotnie, a teraz jak rozumiem idzie na trzecie okrążenie, no to nie jest dobre, bo uważam, że ta sprawa powinna być rozwiązana.
13: Po to właśnie jest ustawa rządowa, przekonuje szef Komisji Finansów, senator Koalicji Obywatelskiej Kazimierz Klejna.
11: Ona jest bardzo dobrze przygotowana. Wszystkie te wątpliwości, które i pan minister Bogucki mówi, i senatorowie opozycji, myśmy je, wydaje się, w sposób racjonalny wyjaśniali.
13: Według badania NBP, które przytacza Puls Biznesu, niespełna 6,5% Polaków deklaruje posiadanie kryptowalut. Relatywnie najczęściej kupują je młodzi mężczyźni. Wojewoda kujawsko-pomorski pisze do prezydenta Karola Nawrockiego w sprawie opóźnień w przyznawaniu medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy. Medale za 50 lat wspólnego pożycia przyznawane są przez głowę państwa na wniosek samych jubilatów lub ich rodzin czy przyjaciół. Agnieszka Wynarska.
15: W tym roku żaden z 1264 wniosków z terenu województwa kujawsko-pomorskiego nie został jeszcze rozpatrzony, alarmuje wojewoda Michał Sztybel.
16: Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal za to, że wiele lat są razem.
15: Zapytałam w kancelarii prezydenta, skąd takie opóźnienia. Urzędnicy odpowiadają, że wydłużony czas oczekiwania wynika głównie ze znaczącego wzrostu liczby wniosków składanych w ostatnich latach w skali całego kraju oraz wieloetapowej procedury. Jak wylicza kancelaria, w 1975 roku zawarto 330 tysięcy małżeństw, najwięcej w XX wieku. Od początku swojej kadencji Karol Nawrocki uhonorował tym medalem ponad 23,5 tysiąca par. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
13: Służby weterynaryjne apelują do białostoczan o szczepienie psów i kotów na wściekliznę. Zakazują też organizacji wystaw i targów zwierząt w północno-wschodniej części miasta. Wszystko w związku z odnalezieniem zarażonego tą chorobą jenota. Jakub Medek.
17: W strefie zagrożonej wścieklizną obowiązuje bezwzględny zakaz wypuszczenia kotów i puszczenia luzem nawet na spacerach psów. No i szczepienie zwierząt, podkreśla rzecznik Straży Miejskiej Krzysztof Tyszka.
18: Co nie ma związku tylko i wyłącznie z występowaniem zjawiska wścieklizny, bo ja pragnę przypomnieć, że szczepienie naszych pupili domowych jest obowiązkiem.
17: Równocześnie rzecznik zapewnia, że popularny ostatnio wśród białostoczan lisicy, która wychowuje szczeniaki w norze tuż obok rynku, nic nie grozi.
18: Została zaszczepiona, w związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby ta konkretna lisiczka z centrum Białegostoku była chora.
17: Obostrzenia w związku z wścieklizną wprowadzone przez powiatowy inspektorat weterynaryjny będą w Białymstoku obowiązywać do odwołania. Jakub Medek, TOK FM.
13: Wysoko w Tatrach wciąż jeszcze panują zimowe warunki i nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, szczególnie teraz, gdy temperatury wzrastają i śnieg topi się i staje się ciężki. To jednak nie jedyne zagrożenie, przed jakim przestrzegają taternicy. Uważać trzeba też na burze, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
19: Wraz z tymi wyładowaniami bardzo często mamy intensywne opady deszczu, częste są też gradobicia, więc sytuacja robi się bardzo poważna.
13: I nie jesteśmy bezpieczni.
19: Bez znaczenia, gdzie jesteśmy, czy jesteśmy na szczycie, na grani, w pobliżu ucieku wodnego na łańcuchach, na szczycie takim jak Giewont, gdzie jest wielki maszt. Mam tutaj na myśli krzyż, który jest metalowy.
13: Ryzyko porażenia piorunem jest bardzo duże. Są ostrzeżenia przed burzami dla Warmii i Mazur, Mazowsza, Pomorza i województw łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Burzą będzie towarzyszył silny deszcz. Wszędzie poza wschodem i zachodem kraju może przelotnie popadać, ale na słońce i przejaśnienia także możemy liczyć na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku do 23 na Mazowszu.
20: Reklama.
21: Współcześni 30-latkowie to pierwsze pokolenie, które chce żyć na 100%. Co to oznacza? Pytamy naszą ekspertkę, panią Natalię Matys z agencji badawczej PBS, która zrealizowała badania do raportu 30+, na zlecenie PKO Banku Polskiego.
22: Życie dla dzisiejszych 30-latków to nie tylko praca i obowiązki. To także codzienne przyjemności. Są świadomi, że nie trzeba czekać na lepsze czasy, a o dobrostan warto dbać także tu i teraz.
21: Czy to oznacza beztroskie życie?
22: Nie. Współcześni 30-letni są pierwszym pokoleniem, które łączy psychologiczną i finansową świadomość. Oni wiedzą, kiedy oszczędzać, a kiedy stać ich na wydatki. czują, że to oni kreują swoje życie.
0: To inne podejście niż mieli choćby ich rodzice.
22: Starsze pokolenia żyły w przekonaniu, że na wygodę trzeba zasłużyć, że trzeba być ostrożnym, odkładać każdą złotówkę. Pokolenie 30+ chętniej wydaje na przyjemności, chcąc smakować życie każdego dnia bez czekania na przyszłość.
21: Raport 30+ o pokoleniu współczesnych 30-latków powstał dzięki PKO Bankowi Polskiemu.
1: Reklama.
21: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
20: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. To jest program Off Czarek. Od wielu miesięcy zastanawiam się, czy, a jeżeli tak, to kiedy Chiny zaatakują Tajwan. I nieodmiennie pytam mojego gościa, którym jest pan profesor Maciej Gaca, sinolog i dyplomata z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, założyciel Instytutu Polskiego w Pekinie. Dzień dobry.
23: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
20: Czy i kiedy? I do tej pory pan profesor Maciej Gaca mówił nie, nie, nie, nie. Wiedzą państwo co? Mhm. I to się sprawdzało. Więc już upłynął ten kolejny czas na, i to pytanie zadam po raz kolejny oczywiście. I ktoś może powiedzieć, no po co w ogóle pytać o to samo człowieka, skoro mówi, że nie. No ale jest tak, że sytuacja się zmienia. Co się zmienia? No przede wszystkim zmienia się być może, na to może wyglądać, ktoś tak może ocenić, na przykład ja, stosunek, relacja Stanów Zjednoczonych Ameryki do Tajwanu. Po wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Chinach, no pojawiły się takie głosy właśnie pana prezydenta, który mówił, że ta relacja z przywódcą Chin jest fantastyczna, w ogóle super. W różnych miejscach prezydent Trump mówi, że faktycznie jest jakiś tam, nazwijmy to, tajwański problem. Co to oznacza? Czy to jest problem dla Stanów? Czy to jest problem dla Chin? Czy to jest problem dla Tajwanu? O tym porozmawiamy. Co to znaczy, że jest tajwański problem? I czy, no, wiatry się zmieniły? To jest pytanie. Czy wiatry wokół Tajwanu się zmieniły na tyle, że odpowiedź na pytanie, czy Chiny zaatakują Tajwan, które za chwileczkę oficjalnie zadam panu profesorowi, czy odpowiedź się zmieni. Panie profesorze, czy Chiny, jeżeli tak, to kiedy, a jeżeli nie, to kiedy?
23: Odpowiem tak. Co do wiatrów. Dominujące wiatry przynoszące zanieczyszczenie są z kontynentu i rzeczywiście wieją na Tajwan z kierunku północno-zachodniego. Natomiast co do tajfunów i silnych wiatrów, które niszczą wybrzeże chińskie, to wieją one dokładnie z przeciwnego kierunku. Tyle w sprawie meteorologii. Natomiast co do wojny, nadal nie sądzę, żeby miała mieć miejsce, ale warto rzeczywiście na kilka rzeczy tu zwrócić uwagę. Co do wizyty pierwszej Trumpa, niedawnej rzeczywiście w Pekinie, pamiętajmy, że w takim abecadle dyplomatycznym, jak wizyta jest pomyśli obu stron i kończy się wszystkim, co wcześniej zostało ustalone i gdzie duże zespoły nad tym mocno pracowały, kończy się wspólnym komunikatem. Tutaj nie było wspólnego komunikatu.
20: No ale Chiny przygotowywały tę wizytę parę lat, a Stany Zjednoczone ile? 3 tygodnie?
23: No, myślę, że biorąc pod uwagę łapankę w poszczególnych miejscach Stanów Zjednoczonych szefów Big Techów, to można odnieść takie wrażenie, ale rzeczywiście Chiny mówiły językiem strategicznym, mówiły językiem długodystansowym w czasie tej wizyty, a Donald Trump mówił językiem rzeczywiście krótkoterminowym i takim, powiedziałbym, mocno, mocno transakcyjnym. I tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że tak to wyglądało. Jego, może inaczej, te końcowe komunikaty po stronie amerykańskiej nie pojawił się w ogóle Tajwan. A z kolei wiele rzeczy, które podnosił Donald Trump, nie pojawiły się w komunikacie chińskim bezpośrednio, co jest tak naprawdę wrażeniem takim, że były te same osoby w tym samym miejscu, miały to samo spotkanie, ale zupełnie co innego z niego zapamiętały. I to jest gra na własne, być może, elektoraty bardzo silnie. Natomiast w kontekście Tajwanu pamiętajmy, że realizacja, bo też się takie rzeczy w mediach pojawiają, realizacja dostaw broni wynika z porozumienia Taiwan Relations Act zawartego w 1979 roku. I ono jest jakby stałą realizacją. Każda następna administracja amerykańska dostaje co do tego wolną rękę, w jakim to będzie zakresie, jakie to będą rodzaje broni, do jakiego poziomu finansowane. George Bush senior, junior, Obama, Trump pierwszy, Biden, każdy z nich te kilkanaście, no może z wyjątkiem George'a Busha seniora, bo to było 6 miliardów, ale tak to było między 12 a 20 miliardów dolarów w czasie kadencji sprzedawania różnego rodzaju broni. Jedyne, co się zmieniło za Bidena, to że doszli do wniosku, że taktyka jest taka, że będzie to wojna asymetryczna, więc dobór, charakterystyka tej broni jest zupełnie inna. 11 miliardów finansowych, znaczy inaczej, wartości tego, co Tajwan musi wykupić ze Stanów, zostało gdzieś tam zagwarantowane. Czy będzie realizowane? W mojej ocenie będzie. W nieco późniejszym terminie panowie się spotkali. To, co dostał Xi, było najważniejsze z jego punktu widzenia, bo dostał bardzo ważny komunikat, który wiążemy z wizytą też za chwilę Putina, która się dopiero co skończyła. Czyli mamy taką sekwencję polityczną. Trump kończy wizytę w Chinach, kilka dni później przyjeżdża Putin. Jest to wizyta państwowa i na samym końcu oficjalny język chiński jest bardzo konsekwentny. To Chiny są gwarantem stabilności, porządku i wielobiegunowości. Jakby najważniejsi przywódcy świata przybywają do Pekinu. Pekin nie musi w tym momencie nic więcej zrobić, bo przekaz jest jasny. Chiny dostają to, co chcą. Jesteśmy stabilizatorem sytuacji na świecie. A przekaz inaczej, czy wizyta i Trumpa, i Putina, one mają charakter transakcyjny, dużo bardziej. I w kontekście tej jakby drugiej wizyty, tutaj rzeczywiście, czyli już Putina, Pekin nie przedstawia tej relacji jako takiej antyzachodniego bloku, tylko mówi, że to jest obrona prawdziwego porządku międzynarodowego. Proszę zwrócić uwagę, to jest taka bardzo charakterystyczna konstrukcja retoryczna. Chiny nie mówią, że jakby rewidują ład światowy, ale przywracają mu właściwą równowagę. No i tak to wygląda. Natomiast jak chodzi o Tajwan, no to ważne jest, jak na to wszystko zareagował dwa dni temu prezydent Lai Ching-te. Dlatego, że dwa dni temu, bo to też nie jest przypadek, przypadła długa rocznica jego prezydentury. Choć moim zdaniem z punktu widzenia Tajwanu dużo ważniejsza rzecz stała się dzień wcześniej, ale to było gdzie indziej i to tak naprawdę było International Booker Prize Award, która trafiła do książki przełożonej z mandaryńskiego, chińskiego. Otrzymała tę nagrodę oraz pierwsze zwycięstwo autorki z Tajwanu i tłumaczki tajwańsko-amerykańskiej, ale to zupełnie osobny wątek.
20: Ale rozpatrywałby pan to też w politycznych kategoriach?
23: Tak, w tym sensie, że to jest książka, jeszcze nie ma przekładu na polski, ale książka znakomita, Taiwan Travelogue, i w przemówieniu autorki. Ja znam fragmenty i znam synopsis tej książki, całości jeszcze nie. Za dużo jest tych cudownych rzeczy do przeczytania. Ja sądzę, ona jakby nie oddzieliła literatury od polityki i powiedziała, że literatura nie może być oderwana od gleby, z której wyrasta. Czyli jakby umieściła tą swoją książkę w takiej długiej tradycji literatury tajwańskiej pytającej o przeszłość, przyszłość wyspy, naród, wolność i tak dalej. I jakby wprost zadedykowała końcowe słowa mojej ojczyźnie Tajwanowi. Powiedziała, że jest dumna stojąc tam jako pisarka z Tajwanu, ale jeszcze ważniejsze jest to, co powiedziała tłumaczka, no bo jednak Booker Prize to jest też hołd.
20: Linking, tak?
23: W zasadzie tak. Chociaż w zasadzie Jin Ling, gdyby czytać w tym języku mandaryńskim. Przy okazji fajna rzecz, bo nazwisko znaczy złoto, a to Ling oznacza pióro. Także fantastycznie pasuje do tłumaczki. Ale wracając do niej, ona powiedziała, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku zdecydowała, że nie będzie tłumaczyć literatury sinofonicznej bez rozróżnienia. Czyli skoncentruje się na literaturze tajwańskiej, dopóki suwerenność jej ojczyzny nie przestanie być traktowana jako prowokacja albo żart. I podkreśliła, że jakby przekład celowo nie upraszcza wielojęzycznej, jakby wielokulturowej i wieloetnicznej rzeczywistości Tajwanu. Bardzo odważne. Mówię, dzień później, 20, jest przemówienie prezydenta Lai Ching-te, który powiedział też bardzo istotną rzecz, bo powiedział, że Chiny próbują narzucić monopol na używanie słowa pokój. I Lai użył takiego sformułowania po chińsku, które oznacza, że Chiny opakowują zjednoczenie w pokój. Innymi słowy, chce odebrać tę możliwość narracji Pekinowi, a jednocześnie się odebrać Trumpowi możliwość traktowania Tajwanu jako instrumentu transakcyjnego. I to było w jego przemówieniu dość ważne. Więc my znamy to, co z przekazów mówią w cudzysłowie wielcy, Trump, Xi, Putin. Ale ważne w tym kontekście jest upodmiotawianie tego, kto ma być tego gdzieś tam jakimś adresatem, bo gdybyśmy na przykład czuli zagrożenie bezpośrednie w Polsce, nie wyobrażalibyśmy sobie, żeby gazety cytowały wypowiedzi wielkich bez tego, co mówimy my, w tym wypadku Tajwan.
1: Panie profesorze, to może by pan sobie przeczytał w weekend, to jakoś w najbliższym czasie byśmy pogadali o tej książce.
23: Dobrze, w najbliższym czasie tak, weekend to zbyt krótka cezura czasowa.
1: No dobra, spoko.
23: No dobra, dwa weekendy.
1: Bo tam jest, powiem tak, dużo ilustracji jest, więc spokojnie, panie profesorze. Jest dużo rysunków, więc...
23: To jest piękna historia dziejąca się w czasach jeszcze okupacji japońskiej w latach 40., ale też w fascynujący sposób pokazująca to, co jest dzisiaj takim jakby kręgosłupem tożsamości tajwańskim, czyli uznawania wkładu wszystkich, którzy na wyspę przybywali, jako tych, którzy budowali dzisiejszą wartość. Czyli mamy do czynienia z państwem o najlepiej chyba rozpracowanej pojmowalności pluralizmu i inkluzywności.
1: No dobrze, ja w każdym razie już angielskie tłumaczenie mam, bo zawsze staram się czytać te finały Bookera. Także jestem gotowy. Także proszę, panie profesorze, rzucić oczkiem. A na razie zapraszam pana słuchaczki i słuchaczy na informacje za minutę o 9:20. Gościem jest pan profesor Maciej Gaca. Wracamy do naszej rozmowy po informacjach.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
24: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
25: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
26: Castorama.
27: Teoria.
26: I praktyka.
27: W teorii miała być jedna doniczka.
26: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 9:20, Marta Perchucz-Burzyńska, zapraszam na informacje TOK FM. Musimy zrobić wszystko, żeby redukcja wojsk amerykańskich w Europie nie dotyczyła naszego terytorium, mówił w poranku TOK FM Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej. W zeszłym tygodniu Reuters poinformował, że Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Ma to być element działań mających na celu redukcję sił USA w Europie do liczby sprzed rosyjskiej pełnoskalowej agresji na Ukrainę. Rosyjskie Ministerstwo Obrony informuje, że w ramach trwających ćwiczeń rozmieszczono ładunki nuklearne w magazynach polowych na terenie Białorusi. Wcześniej informowano, że w ramach tych samych ćwiczeń głowice nuklearne zostały zainstalowane na pociskach rakietowych. Iskander. Donald Trump uspokaja w sprawie Kuby. Prezydent USA oświadczył, że nie widzi potrzeby zaogniania sytuacji. Chodzi o spekulacje, że Waszyngton będzie próbował pojmać byłego przywódcę Kuby, Raula Castro. Administracja oskarża go o morderstwo. Akt oskarżenia pojawia się w czasie, kiedy Stany Zjednoczone nasilają presję na Kubę, dążąc do obalenia. ustalenia reżimu w Hawanie. Jednak Donald Trump oświadczył, że uwalnia Kubę.
5: Nie będzie eskalacji. Nie sądzę, żeby była potrzebna. Słuchajcie, to miejsce się rozpada. To bałagan i w pewnym sensie stracili kontrolę. Naprawdę stracili kontrolę nad Kubą.
13: Trump odmówił odpowiedzi na pytanie, czy Raul Castro podzieli los Nicolasa Maduro i zostanie pojmany przez Amerykanów. Zarzuty wynikają z domniemanej roli 94-letniego byłego przywódcy w zestrzeleniu przez kubańskie myśliwce dwóch samolotów cywilnych w 96 roku, w wyniku czego zginęły 4 osoby, w tym 3 obywateli Stanów Zjednoczonych. Władimir Putin nie zdołał podczas zakończonej wczoraj wizyty w Pekinie przekonać chińskiego przywódcy Xi Jinpinga do zawarcia umowy o budowie gazociągu Siła Syberii 2. To pokazuje coraz większą zależność Rosji od sprzedawania surowców Chinom, komentuje dziennik Washington Post. Rosja od 2019 roku eksportuje gaz do Chin przez gazociąg Siła Syberii. Planowana druga linia mogłaby przesyłać do 50 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie z rosyjskiej Arktyki przez Mongolię do Chin. Po raz kolejny Putinowi nie udało się jednak przekonać Xi do podpisania umowy. Obecnie Chiny sprowadzają około 40 miliardów metrów sześciennych rosyjskiego gazu rocznie. W centrum i na wschodzie możliwy przelotny deszcz, zagrzmi na Warmii i Mazurach, na Mazowszu, Pomorzu Włódzkim i w Kujawsko-Pomorskim. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich do 21 na zachodzie i w centrum i do 24 na wschodzie kraju. Chłodniej nad morzem, tam w okolicach 14 stopni. Jeszcze krótki raport smogowy. O poranku najgorsza jakość powietrza jest w Katowicach. Podwyższone są smogowe normy PM10. W pozostałych regionach jest dobrze lub bardzo dobrze.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Gościem jest pan profesor Maciej Gaca, sinolog, dyplomata z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, założyciel Instytutu Polskiego w Pekinie. W pierwszej części rozmawialiśmy o wizycie prezydenta Donalda Trumpa w Chinach, o spotkaniu, pewnie lepiej lub gorzej przygotowanym przez chińską lub amerykańską stronę, ale jak pan profesor słusznie zwrócił uwagę, no to nie była jedyna ważna wizyta, bo jeszcze czerwony dywan nie wystygł po wizycie prezydenta Trumpa, kiedy na tymże stanęły budki prezydenta Putina.
23: To prawda i to nie po raz pierwszy. W zasadzie, żeby być zgodnym ze statystyką i historią, to zaledwie 25. wizyta prezydenta Putina w Chinach.
20: Po 25 wizytach wygrywa się bon podarunkowy.
23: No chyba jakiś musiał być taki albo małym druczkiem zapisany, albo na rzeczy nie do końca ważne, bo
20: wygrywa
23: nie
20: się
23: udało się...
20: Na prezenty, panie profesorze, dlatego że tych prezentów zostało sporo po wizycie delegacji amerykańskiej, która przed wejściem na pokład samolotu zostawiła wszystkie prezenty, którymi została obdarowana.
23: Tak, no jest to jasne z punktu widzenia bezpieczeństwa, przy okazji takie może nie zadanie domowe, ale może zachęta, żeby redakcja popytała, jaką zasadę przyjmują polskie delegacje na szczeblu najwyższym, jeżeli chodzi o przyjmowanie i stawianie potem w gabinetach prezentów z tak ważnych krajów jak na przykład Chiny. Ale zostawmy to na boku. Wracając do wizyty Putina w Pekinie, 25 to fakt, bardzo duża ze strony rosyjskiej determinacja, żeby przekonać do rzeczywiście drugiej nitki, czy tego nowego projektu gazowego i no dość cierpka reakcja ze strony Chin, czyli w zasadzie wyminięcie tego wszystkiego poza bardzo ogólną formułą, ale to, co jest ważne, że oczywiście było wspólne, uwaga, oświadczenie chińsko-rosyjskie, czyli w przeciwieństwie do sytuacji z Trumpem. I ono jak zwykle przyjmuje takie ramy tam historyczne, 30 lat partnerstwa strategicznego, 25 lat traktatu o dobrym sąsiedztwie, tam z 2001 bodaj roku. I taka charakterystyczna formuła, że nie przeciwko państwom trzecim. I to jest taki język jakby pozornie defensywny, ale funkcja jest jak najbardziej ofensywna. Bo Chiny i Rosja próbują jakby narzucić własną definicję legalności międzynarodowej. Czyli jak mówią o suwerenności, to oznacza ochronę reżimu politycznego jednego czy drugiego przed presją zewnętrzną. Jak mówią wyraz wielobiegunowość, to nie oznacza równowagi wszystkich ze wszystkimi, tylko ograniczenie możliwości działania USA i sojuszników. I to, co już chyba poprzednio powiedziałem, że jakby Pekin przedstawia te relacje nie jako jakby antyzachodni blok, tylko obronę prawdziwego porządku międzynarodowego. I to jest to, co z tej wizyty wynika, czyli znowu Chiny mają sukces w postaci narzucenia jakby narracji, jak ten ogląd rzekomo niesubiektywnie ma wyglądać. A rosyjski przekaz, no to jest oczywiście inny, bo my jak patrzymy też przecież na Rosję, no to widzimy, że Putin potrzebuje tej wizyty bardziej niż Xi, że dla Moskwy to jest potwierdzenie, że izolacja Zachodu nie oznacza izolacji globalnej. Oczywiście on używa takich form jak bezprecedensowo wysoki poziom relacji i mówi o Chinach jako partnerze strategicznym, energetycznym, logistycznym, wymieniając co się tylko da. Tyle, że za tą ceremonialną równością kryje się oczywiście asymetria, bo Rosja po 2022 roku potrzebuje chińskiego rynku, chińskich komponentów, kanałów finansowych, osłony dyplomatycznej nawet, ale Chiny nie potrzebują Rosji w takim stopniu i to nie jest relacja klientelna w prostym sensie, ale jest to relacja, w której jakby Pekin ma większą swobodę wyboru. I oczywiście przy tej energetyce, która tutaj w serwisie padła, to jest najbardziej widoczna.
20: Panie profesorze, skoro za sobą mamy pytanie, czy w najbliższym czasie Chiny zaatakują Tajwan, to moje drugie pytanie jest takie, czy Chiny zaatakują Rosję?
23: Nie wydaje mi się, dlatego że może tak historycznie trochę, ale postaram się krótko. W latach 50. Chiny, Mao Tse-tunga, to Chiny były młodszym bratem, partnerem Związku Radzieckiego. Była pomoc techniczna, potem było załamanie tych relacji, potem mamy konflikt graniczny na Ussuri w 69 roku i dla chińskiej pamięci strategicznie to doświadczenie jest istotne, bo jakby Moskwa była kiedyś nauczycielem, potem zagrożeniem, a dzisiaj jest jakby takim użytecznym partnerem i dla Chin Rosja jako użyteczny partner jest niezwykle potrzebna. W mojej ocenie wygląda to w ten sposób, że nie ma absolutnie tam zaufania. Im więcej się mówi między tymi dwoma stronami o zaufaniu, o długim, pogłębionym partnerstwie, tym bardziej świadczy to o tym, że ten brak ufności jest na bardzo wysokim poziomie. Ale jakby druga strona. Rosja jest dla Chin narzędziem przyspieszania zmiany ładu światowego, ale też ryzykiem, które trzeba kontrolować. Więc Pekin będzie wspierał Moskwę, czy to w kontekście ukraińskim, czy to w kontekście wiązania Europy, czy to w kontekście tego, że jako mocarstwo nuklearne, stały członek Rady Bezpieczeństwa jest absolutnie decydujący, jeżeli chodzi o trzymanie ładu w Europie czy w Arktyce, to Pekin będzie wspierał Moskwę na tyle, aby nie przegrała, ale niekoniecznie na tyle, aby stała się samodzielnym zwycięzcą. To nie jest ten etap, kiedy jakiekolwiek roszczenia terytorialne mogły być wniesione na wokandę i stanowić przygotowanie do jakichkolwiek działań. Nie wiem, może w perspektywie 2049, czyli setnej rocznicy proklamowania Chińskiej Republiki Ludowej, takie ciągoty się pojawią. Na dzisiaj absolutnie nie widzę takiego scenariusza.
20: Niektórzy oczekiwali, że temat Iranu, czy też cieśniny Ormus pojawi się mocniej w tych wypowiedziach. A może nie tylko jako sam wątek, ale być może skoro Stany Zjednoczone nie potrafią samodzielnie wyzwania podjąć, no to niektórzy liczyli na to, że Chiny jakoś zdecydowanie się w to włączą, pamiętając także o tym, no, że ta blokada czy utrudnienia jednak uderzają w gospodarkę chińską. Trochę ten temat był nieobecny, albo może jakieś zdecydowane rozwiązania tego wyzwania nie pojawiły się.
23: No, nie mogą się pojawić takie zobowiązania po stronie chińskiej, dlatego że wtedy musiałyby Chiny przeformułować swoją jakby kluczową definicję swojego miejsca na świecie, czyli i też tej narracji, którą narzucają. Kiedy powiedzieliśmy sobie przed chwilą w kontekście wspólnego komunikatu chińsko-rosyjskiego o takich pojęciach jak stabilność, porządek, wielobiegunowość, jak Chiny to rozumieją, to tutaj nie ma miejsca na tak zwane sprawdzam, czyli zaangażowanie się w jakiś regionalny konflikt na tyle, gdzie Chińczycy straciliby pełną kontrolę nad tym procesem, czyli staliby się współuczestnikiem czegoś, gdzie nie wiedzą, nie są w stanie określić, na ile mieliby możliwość podejmowania decyzji. Innymi słowy, musieliby wejść w tak zwaną relację równoległą, partnerską. A to nie jest pozycja i to nie jest strategia budowania na nowo siły państwa chińskiego, bo ona się opiera na tym, że Chiny na nowo mają stać się, nie na nowo, jakby mają stać się nowym centrum świata. I zaangażowanie w te rozwiązania we współpracy z Amerykanami, bo to by się do tego sprowadzało, wiązałoby się z prawdopodobną potrzebą jakichś jednak ustępstw i nacisków na rzecz wspólnoty międzynarodowej, ale w tym również Amerykanów, i na to Chiny sobie nie chcą na razie pozwolić.
20: No to taka dobra mina do złej gry, tak? Czyli boli nas to, ale nic nie zrobimy, bo musielibyśmy tutaj teraz jak gdyby rozpocząć zupełnie nowy sposób działania.
23: Proszę zwrócić uwagę też na to, że powstała kilkunastopunktowa, już nie pamiętam ilu punktowa, propozycja pokoju dla Ukrainy wystosowana po naciskach międzynarodowych przez Chiny barok po konflikcie. I no to jest pusty gest, pusty dokument, który oczywiście miał pokazać, że oni wykazują wolę, więc pokazanie, że jest wola, tym Chińczycy są mistrzami. Natomiast przejście do działania nie jest absolutnie w interesie ich długoterminowej, długofalowej strategii, że coraz większa ma być kondensacja tych, którzy przyjeżdżają do Pekinu i pytają, jakie rozstrzygnięcia, jakie co, jak tu osiągną Chiny masę krytyczną, więc pewność, że nie zawrócą się te bieguny, że stają się tym nowym ośrodkiem, no to wtedy dopiero zaczną działać.
20: No dobrze, a w takim razie czy współpraca irańsko-rosyjska nie będzie wbrew interesom Chin, żeby Rosję utrzymywać na no, takim właśnie poziomie, żeby była nie za silna, ale też nie za słaba?
23: No, myślę, że tych lewarów tu jest więcej po stronie chińskiej. Tak, na razie, ponieważ sama relacja bezpośrednio chińsko-rosyjska opiera się na tej asymetrii, jakby to zapotrzebowanie jest po stronie rosyjskiej, to jest to, czy można regulować poziom powiązania tych dwóch państw. Z drugiej strony możemy się tylko domyślać, że lwią część sukcesu w odpieraniu agresji amerykańsko-izraelskiej na Iran i skutecznym niszczeniu elementów czy na suchu, czy namiaru na Bliskim Wschodzie odegrało wsparcie takie czy inne ze strony Pekinu, więc...
20: Jasne. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Już nie będę pana zatrzymywał, bo ma pan książkę do przeczytania, Taiwan Travelogue, bo wkrótce już będziemy o niej rozmawiać, także do wyboru może pan w wersji angielskiej albo w wersji mandaryńskiej? Dobra.
23: W wersji chińskojęzycznej, tak to najlepiej będzie brzmiało.
20: Dziękuję. Pan profesor Maciej Gaca, sinolog, dyplomata z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, założyciel Instytutu Polskiego w Pekinie, był gościem, a informacje TOK FM już za kilka minut o 9.40. Po nich program EKG i Maciej Głogowski, który w studio jest już i za chwileczkę państwu wszystko dzień dobry powie.
7: Dzień dobry. Wpływ suszy na rolnictwo. To będzie temat, którym zajmiemy się w tym pierwszym dziś wydaniu EKG, dlatego że sucho, no to wiadomo, źle, gorzej dla zbiorów, a potem już ceny, więc gorzej też dla nas. Dobrze to przedstawiam.
20: Tak, czyli jak jest piękne słoneczko i nie pada deszcz, to się cieszymy, ale za chwilę będziemy płakać na bazarku.
7: Właściwie lepiej bym tego nie zapowiedział.
20: Słuchaj, to ja zrobię jeszcze jedną część o tym, a właściwie EKG już jest zrobione.
7: Dziękuję.
20: Informacja 9.40.
8: Autopromocja. Powinnam się zgodzić na operację, czyli podpisać stosowny dokument. Czy to już wystarczy? Okazuje się, że nie. Dlaczego? O tym rozmawiam dzisiaj w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty po 10.40. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
9: TOK FM.
6: na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kanter spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Jeśli chcesz, to

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Jak zrozumieć świat, który wymknął się spod kontroli? Poszukaj z nami sensu w otaczającym chaosie podczas 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmowego. Od 19 maja do 1 czerwca oglądaj najlepsze filmy dokumentalne z całego świata na mdac.pl. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie.
8: Już w weekend 22-24 maja zostań 13 przysięgłym. Zobacz Werdykt, nowy film Jima Sheridana, twórcy W imię ojca. W kinach studyjnych czeka na ciebie wyzwanie dla twojej intuicji. Wydaj werdykt po seansie i wygraj nagrody.
9: Reklama.
10: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 9.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Szef polskiego MSZ-u wzywa do siebie szarże d'affaires Izraela w Warszawie. Radosław Sikorski jednocześnie informuje, że Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec aktywistów Global Summit Flotilla i domaga się uwolnienia polskich obywateli. Kolejna już flotilla wyruszyła w zeszłym tygodniu z Turcji w stronę wybrzeża Strefy Gazy. Zdaniem organizatorów jej celem było przełamanie blokady strefy ustanowionej przez Wojsko Izraela i stworzenie korytarza humanitarnego do palestyńskiej półenklawy. Według danych flotyli w ostatnich dniach siły izraelskie przechwyciły wszystkie 50 jednostek wchodzących w skład konwoju, na których pokładach znajdowało się 428 osób. Wczoraj izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir opublikował nagrania, na którym szydzi z zatrzymanych aktywistów. Spotkało się to z krytyką wielu państw. Zachowanie Ben-Gwira potępiło polskie MSZ, a także resorty m.in. Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. Dwie osoby zginęły, a 25 zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodach donieckim, czernichowskim, charkowskim i dniepropietrowskim. Rosja użyła do ataków jednej rakiety balistycznej i 116 dronów. Służby weterynaryjne apelują do białostoczan o szczepienie psów i kotów na wściekliznę. Zakazują także organizacji wystaw i targów zwierząt w północno-wschodniej części miasta. Wszystko w związku z odnalezieniem zarażonego wścieklizną jenota. W strefie zagrożonej obowiązuje bezwzględny zakaz wypuszczania kotów i puszczania luzem nawet na spacerach psów. No i szczepienie zwierząt, podkreśla rzecznik Straży Miejskiej Krzysztof Tyszka.
12: Co nie ma związku tylko i wyłącznie z występowaniem zjawiska wścieklizny, bo ja pragnę przypomnieć, że szczepienie naszych pupili domowych jest obowiązkiem.
11: Obostrzenia w związku z wścieklizną wprowadzone przez powiatowy inspektorat weterynaryjny będą w Białymstoku obowiązywać do odwołania. Mimo tego, że mamy drugą połowę maja, w górach wciąż jest zimowo, ostrzegają taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg i przy pełnym słońcu się topi.
13: Jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
11: Mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. W Tatrach w ostatnich dniach spadło 40 cm śniegu. Dziś na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, do 23 na Mazowszu. Są ostrzeżenia przed burzami dla Warmii i Mazur, Mazowsza, Pomorza i województwa łódzkiego i kujawsko-pomorskiego. Burzom będzie towarzyszył silny deszcz. Wszędzie poza wschodem i zachodem kraju może przelotnie popadać, ale na słońce i przejaśnienia także możemy liczyć.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl.
9: Sponsorami programu są organizatorzy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Czas przewagi. 28 maja, Warszawa.
14: I jest już 9.43, to jest pierwsze dziś wydanie magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a w naszym studiu pani dr Joanna Remiszewska, fizyczka atmosfery, przewodnicząca Rady Klimatycznej przy UN Global Compact. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Bardzo sucho jest?
15: Jest bardzo sucho.
14: I będzie jeszcze gorzej?
15: Prawdopodobnie tak.
14: A jeśli
15: tak
14: będzie...
15: Optymistycznie zaczynamy tę naszą rozmowę, widzę, ale niestety tak, i jakby trzymajmy się ziemi i stąpajmy po tym gruncie jednak faktów, a fakty są takie, że od kilkunastu lat mamy w Polsce niedobory wody, przeplatane oczywiście epizodami bardzo susz, i wszelkie prognozy dotyczące obszaru, naszego obszaru mówią o tym, że będzie jeszcze suszej niestety.
14: A dlaczego?
15: No, ocieplamy się, tak? Bo jeżeli do 2050 roku ocieplimy się o 1 stopień, co jest bardzo prawdopodobne na naszym terenie, o ile nie bardziej, to biorąc pod uwagę najnowsze badania mówią o tym, że jeżeli ocieplimy się tylko 1 stopień, to w Polsce prawdopodobnie 65% upraw, terenów uprawnych będzie poddane permanentnej suszy. Więc no niestety, mówiąc brutalnie, zmierzamy w taką stronę i taki scenariusz powinniśmy we wszystkich swoich działaniach planistycznych, w kontekście zwłaszcza gospodarki, na czym się tutaj będziemy skupiać, brać pod uwagę.
14: No tak, ale pani mówi także o rzeczach, które będą się działy w średnim i długim okresie, a ja...
15: Powinniśmy się teraz przygotowywać.
14: To jasne, i prawdopodobnie gdyby tę rozmowę z podobnymi wnioskami już na początku powinniśmy byli, niejednokrotnie była do tego okazja, prowadziliśmy rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu, i pewnie zestaw pytań moich, a pani odpowiedzi byłby bardzo podobny.
15: Oczywiście, no my w mediach toczymy, oczywiście mówimy o zmianach klimatu, ja sama mogę powiedzieć o własnej historii, tak, już w zasadzie od kilkunastu lat mówimy o tym, że zmiany klimatu będą jednym z takich dużych tematów i problemów w naszej części Europy, w naszym kraju, będzie właśnie susza, niedobory wody.
14: Tak, a taka najbardziej krótkoterminowa prognoza, czy też przyszłość, bo ja mam wrażenie, że my oprócz wszystkich rzeczy, które powinniśmy powiedzieć tak bardzo systemowo to nazwę, może mało profesjonalnie, bardzo dobrze obrazować wyzwania będzie to, co mamy tu i teraz. Teraz też jest sucho. Być może, a raczej prawdopodobnie będą bardzo wysokie.
15: Sprostujmy, że te kilkudniowe opady, które doświadczyliśmy, które no oczywiście są pożądane, i ja się akurat nie krzywiłam na tę pochmurną, deszczową pogodę, one wcale nie załatwiły nam problemu kilkutygodniowego braku opadu, zwłaszcza w okresie wegetacyjnym.
14: Musiałoby tak za 2 tygodnie padać równie taki deszcz.
15: Padać wcześniej przede wszystkim.
14: I wcześniej. I jeszcze, szykując się do naszej rozmowy...
15: Pani przerywam, przepraszam.
14: Nie, to ja pani przerywałem, przepraszam, bo to najważniejsze jest to, co pani będzie mówiła. Szykując się do naszej rozmowy, jeszcze czytałem sobie o tym, że choć zjawisko El Niño jest niby oddalone od nas, to może mieć wpływ na to, co my w Europie i także w naszej części Europy będziemy odczuwać, a w związku z tym wysokie temperatury, sucho, to jest idealna recepta na to, by na przykład zbiory w rolnictwie były niższe, a w konsekwencji później wyższe ceny żywności.
15: Tak, no przede wszystkim te zbiory w rolnictwie, one od wielu lat są niższe, bo gdybyśmy zapytali rolników o ich główne ryzyko produkcyjne, powiedzieliby, że jest susza, tak? I akurat jest to temat bardzo mi bliski, bo ja pochodzę ze wsi, mam mnóstwo rodziny, która mieszka na wsi, więc jakby też na bieżąco...
14: I narzekają.
15: Tak, no po prostu była susza, tam nic po prostu nie chciało wschodzić, tym bardziej, że jeszcze, jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę strukturę polskich upraw, totalnie niedostosowaną do przyszłych czasów, tak? My mamy przede wszystkim kukurydzę, mamy zboża jarę,
14: która potrzebuje dużo wody.
15: Dokładnie, zwłaszcza w tym okresie, kiedy wysiewa się nasiona na polu, wtedy jest po prostu sucho. Oczywiście te deszcze, które przyszły całkiem niedawno, one pomogły zapewne w tym okresie wegetacyjnym, ale w takim najbardziej potrzebnym okresie, kiedy te ziarna były wysiewane, po prostu było sucho. Więc rolnicy, zresztą w prasie rolniczej przytoczyły się właśnie wypowiedzi rolników, którzy się zastanawiali, czy w zasadzie kontynuować tę uprawę, które rozpoczęli, czy też zaorać, bo tam mało co wzeszło w niektórych regionach. W niektórych regionach Polski, zwłaszcza też na tym moim rodzinnym obrzeżu Mazowsza, w zasadzie to już jest Podlasie, początek Podlasia, tam przez wiele tygodni po prostu nie spadła kropla wody. Więc
14: jakby się przesunąć na tym Mazowszu trochę na południe, to tam też nie padało.
15: Ja na wschód też nie padało. Ja akurat z tej wschodniej części Mazowsza też tam nie padało, więc to jest olbrzymi problem, którego my doświadczamy od lat i ubierając to znowu w liczby, bo możemy mówić, w tej chwili mówimy jakościowo o problemie. Natomiast najnowsze raporty Instytutu Zrównoważonej Gospodarki mówią o tym, że te straty wynikające z powodu suszy w rolnictwie w zależności od lat sięgają od 3 do 11 miliardów. Więc to są straty liczone w miliardach złotych. Oczywiście my je, w cudzysłowie, tak zasypujemy pomocą doraźną dla rolników, natomiast...
14: Nie było jeszcze hasła dodatki suszowe w tej audycji. A już rozmawiamy 6 minutę.
15: Tak, te dodatki suszowe są. One oczywiście w jakiś sposób ten problem doraźnie, tak?
14: Ale nie systemowo.
15: Tak, nie systemowo. Natomiast tutaj potrzeba nam systemowych i nie chcę, żeby wybrzmiała w mojej wypowiedzi jakieś oskarżenie, tak? Bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że rolnictwo jest tym obszarem, który, jak mówimy o transformacji energetyczno-klimatycznej, to mówimy trochę o rolnictwie, ale tylko trochę, tak? Dyskusja się toczy głównie, jak my będziemy produkować energię elektryczną, z czego, czy atom, czy OZE i tak dalej. Natomiast, ale dużo też mówimy, zresztą na ostatnim kongresie, Europejskim Kongresie Gospodarczym dużo było właśnie mowy o niezależności energetycznej, ale my przede wszystkim musimy też zadbać o naszą niezależność żywnościową i tego nie jest...
14: Ale pani doktor, przecież my słyniemy z tego, z produkcji żywności, z wytwarzania tej żywności, z eksportowych hitów.
15: A i tutaj znowu jest taka mała gwiazdka, dlatego że istotnie my mamy, biorąc pod uwagę znowu, mamy zalecenia, jak powinna być nasza dieta zbilansowana, więc biorąc pod uwagę to, jak my produkujemy, to przede wszystkim produkujemy dużo mięsa, nabiału, cukru. I jesteśmy tutaj, rzeczywiście mamy zdolności eksportowe. Natomiast mamy znowu niedobór produkcji nasion strączkowych, nasion roślin oleistych i tak dalej. Więc ona, ta niezależność jest cząstkowa. Biorąc jeszcze pod uwagę to, że my znowu idziemy jako kraj w kontekście rolnictwa w stronę produkcji zwierzęcej, a nie produkcji roślinnej, to my już w tej chwili bardzo dużą ilość wysokobiałkowych pasz dla tej produkcji zwierzęcej sprowadzamy. Więc ten obrazek nie jest taki jednoznaczny, że i tutaj należałoby sobie zadać pytanie, czy my jesteśmy...
14: Cała nasza gospodarka, wejdę teraz ja pani w słowo, tak. Cała nasza gospodarka na tym polega. Coś, co chcemy, by było naszą wartością dodaną i co my produkujemy i na przykład eksportujemy, wcześniej jakąś część, jakiś podzespół musimy importować, żeby móc wytworzyć ten ostateczny
15: projekt. Zglobalizowaliśmy się, natomiast teraz znowu mamy ten kierunek w tej chwili gospodarczo, że staramy się jednak w ramach tej globalnego łańcucha zależności być jednak jak najbardziej suwerenni. Więc tutaj ta rzeczywiście suwerenność żywnościowa moim zdaniem i generalnie patrząc na dane, ona jest zagrożona. Po pierwsze, mamy suszę, będziemy mieli niedobór wody i to jest pewne. Te niedobory wody będą nas nękały wobec ocieplania się klimatu. To jest jedna rzecz. Biorąc pod uwagę to, że mamy też bardzo niskiej jakości gleby i one też mają dosyć niską zdolność do przetrzymywania wody, bo to są głównie gleby piaszczyste. Tak?
14: A jednocześnie nie pomagamy, by
15: dokładnie.
14: Tę wodę
15: jednocześnie też cały czas też oczywiście znowu jest mnóstwo rolników, którzy świadomie korzystają z najnowszych zdobyczy wiedzy, ale też jest mnóstwo takich, którzy ciągle, nie wiem, mamy uprawę orkową, tak? Nie ma tego systemowego myślenia o tym, że tę wodę musimy jednak zatrzymać. I oczywiście mówimy tutaj o małej retencji, o rozwiązaniach opartych na naturze, mówimy też o związanych z taki typowo budujemy też przecież zbiorniki. I jeżeli znowu spojrzymy na dane, można powiedzieć, super, nie mam wody, to podlejmy sobie te uprawy. I znowu pytanie jest takie, czy nam się opłaca podlewać, czy pan widział, ja nie widziałam, pole zboża podlewane, tak? Oczywiście, jeżeli mówimy o systemach nawadniania, to jest raptem kilka procent. To jest 3,5% gospodarstw rolnych ma sztuczne systemy nawadniania. To są głównie gospodarstwa ogrodnicze, tak? No bo wiadomo, że podlewamy plantacje truskawek, borówek, jabłonie są podlewane i to głównie korzystają z tego ogrodnictwa. Natomiast,
14: A i tak teraz narzekają, że te zbiory...

0: tej systemowo, długoterminowo i trochę wyciągnąć to poza nawias sporów politycznych, bo my często zakładamy oczywiście tak, że będziemy się rozwijać, będziemy wzrastać, natomiast musimy też mieć zasoby, żeby to robić.
1: No pewnie, że zakładamy, że będziemy się rozwijać, bo do tego się przyzwyczailiśmy w ostatnim 30 czy 35-leciu. Czasem się spieramy o to, jak dzielimy owoce tego wzrostu, jak to się ładnie...
0: A właśnie, wracając do owoców i też wydajności, znowu analizy pokazują, bo oczywiście my zwiększamy swoją produktywność w rolnictwie, bo mamy więcej wiedzy, więcej technologii, ale z drugiej strony też najnowsze dane pokazują, że nawet biorąc pod uwagę to, że my stosujemy wiedzę do tego, żeby zwiększyć wydajność z hektara gruntu, to nadal pomimo tego szacuje się, że przy tym wzroście jednego stopnia Celsjusza, sięgającego jednego stopnia Celsjusza do 2050, my nadal będziemy tracić te plony i to nawet one mogą być mniejsze o 20%, więc to jest bardzo dużo. Biorąc pod uwagę,
1: i później będzie wpływało na ceny.
0: Biorąc pod uwagę, że nasze generalnie spożycie, jeżeli chodzi o żywność, ono wzrasta, no bo to też takie są dane.
1: A w tym roku grożą nam rekordowo wysokie temperatury?
0: Oj, to jest zawsze pytanie, którego fizycy atmosfery nie lubią, bo...
1: Ale się na tym znają.
0: Możemy mówić o statystyce i o prawdopodobieństwie i niestety tak, znowu grożą nam wysokie temperatury. I znowu, wszystkie statystyki...
1: Dlaczego nie lubicie tego pytania?
0: No bo to jest takie pytanie, że...
1: Później zaprosimy i sprawdzimy, czy było?
0: Nie, bo to jest trochę...
1: Przecież się nie obawiać.
0: No, nie, no to jest patrzenie w karty, w fusy i tak dalej, dlatego że oczywiście zawsze patrzymy na to przez pryzmat Polski. Tamto lato, poprzednie lato nie było rekordowo gorące, aczkolwiek było ciepłe, biorąc pod uwagę jakby statystykę i wszystkie dane nasze klimatyczne, które posiadamy. Natomiast istotnie jest tak, predykcje mówią o tym, że ten rok też będzie globalnie kolejnym ciepłym, rekordowym rokiem. Zwłaszcza, że tak jak pan wcześniej wspomniał, mamy zjawisko El Niño na oceanie spokojnym, więc no tutaj rzeczywiście możemy się spodziewać w Polsce i w Europie, tak? No bo też nie zapominajmy o tym, że Polska jest tylko małym kawałkiem świata, kolejnych fal upałów, susz i warto do tego się przygotowywać i mówię, wyciągnąć to poza nawias emocjonalnych często sporów wokół polityki klimatycznej, bo tak naprawdę ona ma nam zapewnić niezależność i bezpieczeństwo.
1: Nie da się. Nie da się wyciągnąć poza ten nawias, poza ten spór. Jest mnóstwo takich obszarów w polityce, przy których eksperci apelują, ten wyjmijmy poza bieżący spór polityczny. I zgódźmy się, że to są prawdziwe wyzwania i musimy...
0: Tak, ale wyzwania dotyczące wody, one są bardzo uniwersalne, mówiliśmy.
1: A na końcu się okazuje, że nie da się, bo łatwiej zakrzyczeć na przykład Zielony Ład czy politykę klimatyczną, zaproponować referendum w pytaniu z tezą i liczyć na to, że
0: będziemy
1: ktoś...
0: szukać wody z różdżką, tak? I to jest ten temat. Natomiast do tego, że temat wody to nie jest tylko kwestia rolnictwa, ale to jest kwestia przemysłu, energetyki, tak? Bo też tego nie dotknęliśmy w naszej rozmowie, także mamy przede wszystkim też, myślimy o energetyce, tak? Czy to będzie energetyka gazowa, czy to jest energetyka ciągle węglowa, czy też atomowa, to ona nadal będzie potrzebowała wody, więc też jest kolejny temat.
1: To jest świetny tytuł naszej rozmowy. Zróbmy wszystko, by nie szukać wody różdżką, tak?
0: Tak.
1: Nie szukać wody różdżką. Zapisujemy. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Czyli tak, sucho jest i będzie sucho, temperatury są wysokie i jest duże prawdopodobieństwo, że znów będą rekordowo wysokie.
0: Dokładnie tak, więc warto zacząć myśleć systemowo, długoterminowo, bo to jest maraton, który mam nadzieję skończymy z dobrym czasem, stosując się do terminologii sportowej, a nie, że staniemy przed metą.
1: Pani doktor Joanna Remiszewska, fizyczka atmosfery, przewodnicząca Rady Klimatycznej przy UN Global Compact. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Euro 4,25 zł, dolar 3,66 zł, frank 4,65 zł. To jeśli chodzi o złotego, WIG 20 na minusie 0,6 zł w tej chwili traci. Cała seria danych statystycznych, o których będziemy w kolejnych wydaniach magazynu EKG mówić, o płacach, na przykład produkcji przemysłowej, która... W kwietniu wzrosło nieco ponad 3%, ale o czym w TOK FM będziemy mówić po 10:00, to już teraz powie Cezary Łasiczka.
2: Tak, potwierdzam. Już teraz będę mówił. O bardzo ciekawym raporcie dotyczącym naszego uczestnictwa w kulturze. No to jak każdy słyszy, uczestnictwo, kultura, to jakoś strasznie brzmi dziwnie. No ale przecież uczestniczymy w kulturze każdego dnia. Jak sobie obejrzymy jakiś film, przeczytamy książkę.
1: Posłuchamy
2: radia, na przykład programu EKG. No, uczestniczymy w kulturze. No więc pytanie brzmi, jak uczestniczymy dzisiaj w tej kulturze? Nie, że dzisiaj w czwartek, tylko

0: obecnie. Czy jesteśmy takimi indywidualnymi konsumentami, czyli że sami sobie gdzieś tam pójdziemy do teatru, do kina, obejrzymy coś, czy może robimy to grupowo, ale co najważniejsze, czy potrzebne nam są w ogóle instytucje kultury? No bo zmieniła się nasza, znowu powiem brzydko, konsumpcja kultury. A więc czy instytucje kultury są jeszcze do czegoś potrzebne? A jeżeli tak, to do czego? Może zmieniła się ich rola i powinny funkcjonować inaczej. Także za chwileczkę o tym, w jaki sposób dzisiaj wygląda kultura i jakie jest miejsce instytucji kultury. Myślę sobie w kontekście nawet ostatnich tak zwanych wilanowskich wydarzeń. To też jest ciekawe pytanie. Także zapraszam serdecznie.
1: Audycja Owczarek. Po informacjach po 10 jest 9.58 w TOK FM. O 10 informacja. To był magazyn EKG. Maciej Głogowski. Do usłyszenia.
2: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl. Sponsorami programu byli organizatorzy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Czas przewagi. 28 maja, Warszawa.
3: Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach. 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Warszawa żąda przeprosin za postawę izraelskiego ministra spraw bezpieczeństwa narodowego. W tle jest sprawa flotylni Global Sumut. Małżeństwa jednopłciowe czekają na to rozporządzenie. Decyzja w sprawie transkrypcji ma być lada moment. W życie wchodzą nowe przepisy dotyczące wody pitnej. Co się zmieni? O tym za chwilę. Minęła 10. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Polska stanowczo potępiła zachowanie Itamara Ben-Gwira, który znęcał się nad zatrzymanymi przez izraelską armię aktywistami Global Sumut Flotilla. Warszawa żąda przeprosin za jego postawę. Postępowanie skrajnie prawicowego ministra spraw bezpieczeństwa narodowego skrytykowały też między innymi Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada czy Francja. Tomasz Orchowski.
13: Nagranie zamieszczone przez Ben-Gwira przypomina te publikowane przez organizacje terrorystyczne. Zatrzymani na klęczkach ze skrępowanymi rękami, a nad nimi zamaskowane postacie z bronią. Do tego oskarżany przez wielu o faszyzujące poglądy Ben-Gwir, wymachujący flagą Izraela, wykrzykujący: witamy w Izraelu, to my jesteśmy panami. Ben-Gwira krytykują nie tylko państwa, z których pochodzą członkowie flotylli Sumut. Świadomie wyrządziłeś szkodę naszemu państwu tym haniebnym zachowaniem. I nie po raz pierwszy. To szef izraelskiej dyplomacji Gideon Sar, skrajnie prawicowego ministra bezpieczeństwa narodowego, skrytykował również jego przełożony, premier Benjamin Netanyahu, co w przeszłości nie zdarzało się często. Tomasz Szczkowski, TOK FM.
12: Licząca ponad 50 łodzi flotylla z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy wyruszyła z Turcji tydzień temu. Do wtorkowego wieczora Izraelczycy zatrzymali wszystkie jednostki. Na ich pokładach było 430 osób z ponad 40 krajów, w tym z Polski. Władze w Warszawie wezwały Izrael do natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli. Rozporządzenie o transkrypcji w Polsce małżeństw jednopłciowych zawartych na terenie Unii Europejskiej będzie gotowe dziś lub jutro, mówi reporterowi TOK FM minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z listopada ubiegłego roku, nowe przepisy otworzą drogę do uznania takich związków w polskich rejestrach.
14: Wyroki TSUE będą respektowane, natomiast droga dochodzenia do tego, w jaki sposób zrobić to w sposób najlepszy, nie budzący emocji i interpretacji praw, to była kwestia dyskusji. Dyskusji, w którą zaangażowano było i Ministerstwo Sprawiedliwości, i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, oczywiście Ministerstwo Cyfryzacji.
12: Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ponad tydzień temu już podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Pod dokumentem potrzebny jest jeszcze właśnie podpis szefa MSWiA, a pełna realizacja wytycznych Unijnego Trybunału z listopada ubiegłego roku wymaga jeszcze zmian w ustawach. Wybrani w ubiegłym tygodniu członkowie Krajowej Rady Sądownictwa deklarują chęć natychmiastowego podjęcia pracy i czekają na zwołanie terminu posiedzenia Rady w nowym składzie. Termin posiedzenia zależy jednak od pierwszej prezes Sądu Najwyższego. A więcej na ten temat wie Szymon Kępka.
15: Małgorzata Manowska, która ma zwołać posiedzenie KRS, kończy swoją kadencję w Sądzie Najwyższym 26 maja. Termin na zwołanie posiedzenia KRS to 30 dni i mija on w połowie czerwca. Dlatego termin posiedzenia najpewniej wyznaczy nowy pierwszy prezes sądu, sędzia KRS Dariusz Zawistowski.
16: Zdajemy sobie sprawę z tego, że są ustawowe terminy i w tych realiach, w których funkcjonujemy, nie spodziewamy się raczej tego, żeby ten termin został zgłoszony przed upływem 30 dni.
15: Sędziowie chcą jak najszybciej podjąć pracę, bo jak mówią, kierują się zasadą odpowiedzialności za stan sądownictwa, który jest w głębokim kryzysie. Szymon Kępka, TOK FM.
12: Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące jakości wody pitnej. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej mają zwiększyć bezpieczeństwo zdrowotne Polaków, mówił w TOK FM zastępca dyrektora produkcji w krakowskich wodociągach dr Tadeusz Bochnia. Wprowadzają między innymi zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody.
17: Czyli od tego, co z wodą się dzieje jeszcze przed naszymi ujęciami, jeszcze jak stanowi rzekę czy jezioro, czy jakąś tam wodę podziemną, poprzez to, co dzieje się z tą wodą w trakcie produkcji wody aż po kran konsumenta, czego zupełnie nie było wcześniej. Czyli ten nadzór nad jakością wody zostaje rozszerzony również o to, co dzieje się z wodą. My to nazywaliśmy dawniej wewnętrznymi instalacjami, teraz dyrektywa i przepis mówi o wewnętrznych systemach wodociągowych.
12: Zdaniem eksperta woda z kranu jest już najlepiej przebadanym produktem spożywczym, z którym mamy na co dzień do czynienia. Chodzi o niespotykaną gdzie indziej liczbę badań czy częstotliwość próbkowania. Aston Villa triumfowała w Lidze Europy, a to dopiero początek, bo kibiców piłki nożnej czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów, w tym finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. I może zdarzyć się tak, że wszystkie trzy trofea zdobędą kluby z Wysp Brytyjskich, o czym teraz Przemysław Pozowski.
18: Aston Villa w pierwszym z finałów klubowych rozgrywek w Europie pokonała niemiecki Freiburg 3-0, a trener ekipy z Birmingham Unai Emery Ligę Europy wygrał po raz piąty.
19: I am not feeling the king.
18: Nie czuję się jak król Ligi Europy. Czuję wdzięczność, jesteśmy królami razem.
19: The king together.
18: W jego ślady w Lidze Mistrzów będzie chciał pójść Luis Enrique, który te najbardziej prestiżowe rozgrywki wygrał dwa razy, raz z FC Barceloną i raz w ubiegłym roku z PSG. Ale 30 maja w Budapeszcie Paryżanom stanie na drodze nowy mistrz Anglii, czyli Arsenal.
20: Una de la experience.
18: Znamy Arsenal Mikela Artety i doskonale wiemy, jak potrafią grać z piłką, a bez piłki to bez żadnej wątpliwości najlepsza drużyna na świecie. A finał Ligi Konferencji w środę ma szansę wygrać inny zespół z Londynu, Crystal Palace. Ich rywalem będzie Rayo Vallecano. Przemysław Pozowski, TOK FM.
12: Informacje TOK FM ponownie o 10.20.
21: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
12: Przez centrum i Małopolskę mogą dziś przejść burze. W wielu miejscach może padać deszcz. Maksymalnie 23 stopnie na Mazowszu.
21: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Czy potrzebne są nam instytucje kultury jeszcze do czegoś? Odpowiedź na to pytanie może znać pan profesor Marek Krajewski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze.
23: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam, panie profesorze. Porozmawiamy troszeczkę o bardzo interesującym raporcie, który zastanawia się nad tym, w jaki sposób dzisiaj uczestniczymy w kulturze. Narodowe Centrum Kultury, aktywni i nieobecni. Kontekstowe badania uczestnictwa w kulturze, wyniki i interpretacje. Co się zmieniło w naszej, mówiąc brzydko, konsumpcji kultury, panie profesorze?
2: Wydaje mi się, że przede wszystkim ona jest dużo bardziej zapośredniczona niż dawniej przez media elektroniczne i to jest oczywistość. Natomiast to bardzo też zmienia sposób korzystania z kultury, a mianowicie tego rodzaju praktyki kulturowe, one przestają być czymś osobnym, realizowanym w czasie wolnym, w specjalnie przeznaczonych do tego przestrzeniach, ale urzeczywistniają się w sposób ciągły, towarzyszą nam w najbardziej takich prozaicznych czynnościach. Z tych naszych badań wynika właśnie przede wszystkim to, że uczestniczymy w kulturze bardzo, bardzo intensywnie, w zasadzie przez całą dobę. Natomiast bardzo rzadko bywamy w instytucjach kultury. Prawie 80% Polaków na co dzień przynajmniej do nich nie chodzi, do żadnej z ich form. To właśnie, na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że stają się one zbędne, natomiast też warto pamiętać, że te instytucje kultury są jednymi z nielicznych miejsc, w których możemy dzisiaj w taki bezinteresowny sposób spotkać się z innymi, z osobami, które różnią się od nas, poznać tą perspektywę, która jest odmienna od naszej własnej, inne systemy wartości, więc bardzo mocno w tym raporcie też podkreślamy, że pomimo tego, że te instytucje tracą monopol na upowszechnianie kultury, no bo przechwyciły to media elektroniczne, to ich rola jest jeszcze ważniejsza niż dawniej, z tego powodu, że właśnie mają tę zdolność uspołeczniania, tworzenia więzi społecznych, wzmacniania ich, takich pretekstów również do spotkania, a to z kolei jest no, niezwykle istotne, dlatego żeby wspólnota, również ta wspólnota demokratyczna mogła trwać.
1: Czyli instytucje kultury także powinny się zmienić.
2: Tak jest. One, i to też bardzo mocno w raporcie podkreślamy, oczywiście w żaden sposób ich nie pouczając, powinny dostrzec jakby to, że upowszechnianie przez nich dóbr kultury nie jest już ich najważniejszą funkcją. No bo dobra kultury są dzisiaj na wyciągnięcie ręki, na jedno kliknięcie myszką z zacisza domu, a więc to niekoniecznie bywanie w tych instytucjach, nie bywamy w tych instytucjach kultury tylko i wyłącznie po to, żeby z tych dóbr korzystać, bo jest mnóstwo okazji i miejsc, w których można to robić taniej, lepiej i w sposób dowolny. Natomiast raz jeszcze z mojej perspektywy i tutaj mamy takie właśnie też dane, które pokazują, że te aktywności, które realizujemy poza domem, a więc właśnie nasze uczestnictwo w kulturze takiej instytucjonalnej, ono realizuje się w czasie czynności albo społecznych, czyli w czasie spotkań z innymi, towarzyszy tym spotkaniom z innymi, albo w czasie takich czynności, które nazwaliśmy nadzwyczajnymi. To są na przykład celebrowanie jakichś ważnych dla jednostki momentów, świętowanie czegoś, jakieś ważne okazje. Są właśnie jeszcze, ta ważność jest akcentowana poprzez udział w instytucjach kultury. A więc pomimo tego, że bywamy w nich rzadko, to one wypełniają jednocześnie taką bardzo, bardzo kluczową rolę w życiu jednostki również.
1: Czyli obrazowo to wszystko ujmując, kiedy cofniemy zegar o, nie wiem, 40 lat, to wyobrażamy sobie sytuację, w której rodzina decyduje, że na przykład w weekend wybierze się do opery albo do teatru. To będzie wyjście na przykład małżeństwa, pary albo całej rodziny, tak, żeby posłuchać muzyki. I właściwie te instytucje kultury były no, jedynymi miejscami, gdzie można było tego, albo jednymi z niewielu. Można było na przykład wysłuchać jakiegoś koncertu fortepianowego w radio, ale przede wszystkim trzeba było iść na przykład do filharmonii na koncert. Dzisiaj i radio, i telewizja, jeden z kanałów, tak, czy różnego rodzaju serwisy streamingowe sprawiają, że po pierwsze, nie musimy sobie czekać na weekend i na okazję, bo okazja jest zawsze 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Po drugie, to nie musi być wypad rodzinny. Jeżeli lubię muzykę klasyczną na przykład, czy operę, no to po prostu sobie odpalę odpowiednią treść w telefonie, w komputerze, na telewizorze. I oczywiście mogę także pójść do opery czy do filharmonii. No ale tak jak pan powiedział, jedno kliknięcie i to mam. Mało tego, mogę sobie jeść śniadanie i słuchać Wagnera, mogę sobie jeść lunch i słuchać Pucciniego i tak dalej, i tak dalej. To nie musi być już cel sam w sobie. To może być przy okazji czegoś innego. Mogę to sobie puścić w tle, mogę sobie słuchać lub oglądać jadąc autobusem czy pociągiem.
2: No tak, i ja bym powiedział jeszcze więcej, że to najbardziej intensywne uczestnictwo w kulturze, ono się dzisiaj realizuje właśnie podczas tych czynności takich typowo instrumentalnych, a więc w trakcie jedzenia, w trakcie dojazdów. Mniej więcej 30% osób też bardzo intensywnie uczestniczy w kulturze, będąc w pracy albo w miejscu nauki. Także rzeczywiście ten czas, który był takim czasem czysto instrumentalnym, on po prostu zyskuje nową warstwę. Tą nową warstwą jest to bardzo intensywne doświadczenie kulturalne. No i można z jednej strony oczywiście się z tego cieszyć, że jesteśmy tak bardzo zanurzeni w kulturze, że bardzo intensywnie w niej uczestniczymy, ale też warto pamiętać o tym, że tu chodzi o to, żeby nam każdą minutę wypełnić do granic jakimiś doświadczeniami medialnymi. To nie po to, żeby nas uczynić lepszymi, ale po to, żeby zatrzymać naszą uwagę, po to, żeby też w tym czasie jakby emitować treści o charakterze komercyjnym, albo po to, żeby nas w jakiś sposób pozycjonować w strukturze wyborów konsumenckich. Więc też w tym raporcie bardzo mocno podkreślamy taką ambiwalencję tej nowej sytuacji. No bo z jednej strony to takie zapośredniczone uczestnictwo w kulturze znosi takie tradycyjne bariery, które dawniej uniemożliwiały korzystanie z kultury. To było miejsce zamieszkania przede wszystkim. Jak ktoś mieszkał na wsi albo w małym mieście, to miał małe szanse na kontakt z kulturą. To są pieniądze. To korzystanie z kultury zapośredniczonej jest zazwyczaj darmowe. Natomiast raz jeszcze pojawia się takie bardzo, bardzo moim zdaniem ważne pytanie i na tym ta ambiwalencja polega. Kto dzisiaj wytwarza i kto jest dzisiaj odpowiedzialny za wytwarzanie tego, co jest doświadczeniem zbiorowym, kto jest odpowiedzialny za wytwarzanie tej zbiorowej tożsamości. Dawniej to robiły instytucje kultury. Zakładamy, że w publicznym interesie dzisiaj to robią media komercyjne. Wiemy, że nie w interesie publicznym. Wydaje mi się, że to jest niezwykle istotne. Mnóstwo rozmawiamy dzisiaj o naruszaniu praw autorskich, osób tworzących przez firmy Big Tech. Natomiast dziś nam z oczu znika to zawłaszczanie tych podstawowych mechanizmów grupotwórczych, tożsamościowo-twórczych właśnie przez te konglomeraty o charakterze medialnym. Jest taka bardzo raz jeszcze ambiwalentna sytuacja, bardzo trudna do oceny, bo z jednej strony znikają różnice, ale z drugiej strony pojawia się właśnie to wyzwanie dotyczące tego, kto ma władzę dzisiaj nad umysłami.
1: To jest ciekawy wątek. Także do niego powrócimy po informacjach. Aktywni i nieobecni. Kontekstowe badania uczestnictwa w kulturze. Rozmawiamy o raporcie Narodowego Centrum Kultury. Gościem jest pan profesor Marek Krajewski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, także który odpowiada za redakcję merytoryczną tego raportu. Informacje o 10.20. Wracamy po informacjach.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
22: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
20: Castorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
22: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
24: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
25: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
26: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
27: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
28: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
29: Kaufland jest fresh, fresh.
30: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
31: Niskie ceny.

0: A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Biedronka.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec zatrzymanych aktywistów Global Sumut Flotilla. Domagamy się uwolnienia polskich obywateli, oświadczył szef MSZ-u Radosław Sikorski, który polecił wezwać szarże d'affaires Izraela w Warszawie. Za traktowanie aktywistów flotylli zawieszenia części umowy handlowej Unii Europejskiej z Izraelem domaga się rząd Portugalii. To reakcja na opublikowane wczoraj przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira nagranie, w którym szydzi on z zatrzymanych aktywistów flotylli. Na nagraniu widać, jak zatrzymani aktywiści klęczą na ziemi ze związanymi rękami. Szefowie dyplomacji państw NATO spotykają się w szwedzkim Helsingborgu, by przygotować lipcowy szczyt sojuszu w Ankarze. Głównymi tematami rozmów będą zwiększanie wydatków obronnych oraz wsparcie dla Ukrainy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla obszarów z województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Prognozowane są silne opady deszczu oraz wiatr do 65 km na godzinę. Miejscami może padać grad. Alerty zaczną obowiązywać w południe i potrwają do 20.
4: Filip Kakusz, zapraszam na Kulturę w Toku. Optymistycznie kończy się sezon w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Sztuką pod tytułem Niespodziewane zwycięstwo Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej, koprodukcją z Teatrem Narodowym w Pradze, reżyser Jakub Krofta na warsztat bierze polsko-czeskie animozje.
5: To jest historia, która się odbywa w jakimś takim luksusowym spa, które staje się na jakiś czas domem wybitnych mózgów naszych dwóch narodów, którzy mają jedno proste zadanie, przekonać Czechów i Polaków o tym, że są tak naprawdę jednym narodem i połączyć siły i stawić opór wrogowi.
4: I nie jest to łatwe zadanie, przyznaje grająca jedną z ról Anna Tomaszewska.
6: Jest taka scena, kiedy mówimy o hymnie, więc jak my mówimy, a jak oni mówią o swoim, nie lekceważąco, ale po prostu jest kompletnie inny stosunek do tego. Także to było bardzo ciekawe doświadczenie z nimi, też jako z ludźmi, jako aktorami się spotkać.
4: Dwujęzyczny spektakl miał już swoją premierę w Pradze, ta krakowska jutro o 19:00 na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki. Skąpiec Moliera w reżyserii Jarosława Tumidajskiego w Teatrze Miejskim w Gliwicach.
7: Zapraszam serdecznie na klasykę światowej komedii, na spektakl o miłości także, a może przede wszystkim do pieniędzy. Myślę, że przygotowujemy bardzo atrakcyjny spektakl, na którym myślę, że Państwo będziecie się świetnie bawić, a może też dostrzeżecie jakąś aluzję do współczesności.
4: Premiera 30 maja. Antyczne historie z mieszkańcami Olimpu w roli głównej, opowiedziane językiem współczesnej kultury popularnej, znalazły się w najnowszym spektaklu Teatru Pinokio w Łodzi. Mity w reżyserii Jakuba Porcariego przeznaczone są dla widzów od lat 9. W spektaklu wykorzystane zostały również maski, pacynki oraz marionetki sycylijskie, które pojawiają się w widowiskowych scenach walki tytanów czy pojedynku Tezeusza w labiryncie. Premiera pojutrze.
3: Dzisiaj może przelotnie padać, po południu w centrum i na wschodzie. Miejscami burze, lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna od 17-19 stopni na Pomorzu, w rejonach podgórskich około 21 na zachodzie i w centrum do 24 na wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, tam od 11 do 14.
8: Ogłoszenie płatne.
9: Świadomość energetyczna staje się dziś jednym z kluczowych czynników rozwoju biznesu. Sprawdzamy, jak firmy mogą lepiej zarządzać energią, zwiększać odporność operacyjną i budować przewagę konkurencyjną w niestabilnym otoczeniu rynkowym. O różnicach w podejściu do energii w poszczególnych sektorach, bezpieczeństwie energetycznym oraz praktycznej drodze od audytu do wdrożenia z Maciejem Górką rozmawiają Jacek Parys i Maciej Dąbrowski ze Schneider Electric.
10: Wszyscy jesteśmy świadomi, że jako kraj potrzebujemy dużych inwestycji w infrastrukturę energetyczną. Elektryka staje się najważniejszym medium. Bezpieczeństwo energetyczne to jest jeden z najważniejszych elementów, jeżeli chodzi o kwestie przetargowe.
11: Polska musi być konkurencyjna, żeby przyciągnąć tych dużych inwestorów. Energetyka musi być odporna.
9: Do wysłuchania całej rozmowy zapraszamy do specjalnej sekcji Europejskiego Kongresu Gospodarczego na tok.fm.pl.
2: To było ogłoszenie płatne. TOK FM. na każdy temat, z każdej strony.
1: Gościem jest pan profesor Marek Krajewski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Rozmawiamy o raporcie Narodowego Centrum Kultury, aktywni i nieobecni, kontekstowe badania uczestnictwa w kulturze. Inaczej kulturę konsumujemy, szanowni państwo, krótko mówiąc, raczej solo, raczej przy okazji i raczej bez instytucji kultury. Także dlatego, że już nie musimy koniecznie pojawić się w instytucji kultury, wybrać się do instytucji kultury, żeby uczestniczyć w czymś. Pamiętam kilka lat temu rozmawiałem z panem, który pracował w sieci bibliotek publicznych w Toronto. I to jest oczywiście zupełnie inny kontekst, bo także, że tak powiem, społeczna konstrukcja Kanady jest zupełnie inna, więc nie da się tego łatwo porównywać. Ale ja byłem zaskoczony, kiedy on powiedział, że ich głównym celem i zadaniem jest to, żeby ludzie przychodzili do biblioteki. Wydawało mi się, powiedziałem mu wtedy, że chodzi o to, żeby to jak najszybciej i jak najsprawniej rozwiązać. Czyli skoro mamy technologię, no to na przykład możemy przecież wypożyczać e-booki, możemy stworzyć jakiś system, gdzie ktoś może książkę zamówić, odebrać ją, albo wręcz zostanie mu dostarczona. On mówi, że oni już testują i budują inny model. Im chodzi o to, żeby osoba fizycznie pojawiła się. Także, że biblioteka kanadyjska już nie jest taką klasyczną biblioteką, o której mówimy, czyli już nie tylko książki, ale dostęp do różnych archiwów, drukarki 3D, nawet maszyny do pisania, czyli kanadyjskie biblioteki, przynajmniej torontońskie, ale myślę, że innych miast też to dotyczy, powoli zmieniają się właśnie w takie centra kultury, ale też nie takie rozumiane, powiedziałbym staroświecko, tylko nowoczesne centra kultury, które chcą, aby ludzie byli obecni, które chcą, aby także współuczestniczyli w różnego rodzaju czy wydarzeniach, czy też wręcz współtworzyli kulturę.
8: Pełna zgoda. Ja myślę, że nie musimy się wybierać do Kanady, żeby tego nowego modelu bibliotek doświadczyć, bo przynajmniej od dekady to jest dokładnie kierunek rozwoju również polskich bibliotek. Kiedy dzisiaj pójdziemy do biblioteki, nawet takiej w niewielkiej miejscowości, to ona rzeczywiście dzisiaj przejmuje na siebie role wypełniane przez Dom Kultury. Ja muszę powiedzieć tutaj, że ten raport miał premierę 16 kwietnia we Wrocławiu w doskonałym towarzystwie, natomiast po raz pierwszy mówiłem o wynikach tych badań w kwietniu zeszłego roku w niewielkiej miejscowości Mieściska pod Wągrowcem. Tam mieszka 1200 mieszkańców i zostałem zaproszony przez bibliotekę, która była na tyle czujna, że dostrzegła te badania. One były w szczątkowej wersji prezentowane podczas półkongresu kultury. I tam to, co zostałem w tym miejscu, było naprawdę tak w pozytywnym sensie porażające, bo po pierwsze było tam sporo ludzi, to młodych ludzi. Poza wypożyczalnią istniała taka strefa relaksu. Tam była również kuchnia, studio nagraniowe. A więc ta instytucja postarała się o to, żeby nie sprowadzać swojej roli tylko i wyłącznie do dystrybuowania książek, ale do stworzenia mnóstwa pretekstów, które powodują, że ludzie chcą tam przychodzić. I to nie tylko w pojedynkę, bo część osób, rozmawiałem również z dyrektorem, część osób wskazywała, że jednostki przychodzą do tej biblioteki nie po to, żeby czytać prasę, czy żeby wypożyczyć książkę, ale po prostu, żeby pobyć wśród ludzi. To jest o tyle ważne, że te nasze badania też pokazują, że mniej więcej 50% Polek i Polaków nigdy nie korzysta z kultury ani w towarzystwie innych, ani z innymi osobami, a więc no, tak pół na pół mamy do czynienia z taką równowagą pomiędzy modelem uspołecznionego i całkowicie samotniczego korzystania z kultury i wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja prowadząca wprost albo wzmacniająca, no, widoczne we wszelkich sferach życia procesy atomizacji społecznej. Jeżeli zauważymy, że dzisiaj 1/3 gospodarstw domowych to są gospodarstwa jednoosobowe i że stale ta liczba się zwiększa, no to widzimy, jak poważny jest to problem. Tym problemem jest właśnie brak przestrzeni, której poza komercyjnymi miejscami i nie po to, żeby konsumować, no możemy po prostu spotkać się z innymi. Wydaje mi się, że to bardzo, bardzo ważne i ten model, który pan przywołał, się z tego ogromnie cieszę, jestem fanem bibliotek, również w Polsce i trzymam za nie kciuki. I w Polsce również się bardzo, bardzo intensywnie realizuje i to w taki samoświadomy sposób. Te biblioteki wiedzą, po co to robią.
1: Panie profesorze, no ale oczywiście to nie tylko biblioteki, instytucji, rodzajów instytucji kultury jest wiele. No i weźmy sobie teraz pracowników i pracowniczki instytucji kultury, które myślą sobie, okej, mówiąc brzydko, pracuję albo robię w kulturze od lat, to nie jest najbardziej intratna praca, pewnie bardziej misja niż sposób odłożenia miliona dolarów. I teraz okazuje się, że kwestionuje się sens. Czyli kim lub czym mam być, mówiąc ja jako pracownik, pracowniczka, ale też ja jako instytucja kultury. Czyli jak myśleć teraz, czym mają być nowe instytucje kultury? Jakie kierunki, jakie sposoby myślenia, jakie punkty odniesienia?
8: Ja myślę, że tak, że niedobrze by się stało, gdybyśmy też jakoś fetyszyzowali tą uspołeczniającą rolę i gdyby no, instytucje kultury się przekształciły zupełnie tylko i wyłącznie w miejsca spotkań, dla których pretekst tego spotkania jest obojętny. Ja myślę, że musimy spróbować wypracowywać jakąś taką równowagę pomiędzy właśnie tą starą rolą, z którą jest też, i o tym też trzeba powiedzieć, powiązany bardzo silny etos osób pracujących w instytucjach kultury. Taka duma wynikająca z tego, że ta praca ma sens, że zajmujemy się rzeczami ważnymi, że kultura jest niezwykle istotną sferą życia, a z drugiej strony właśnie tą uspołeczniającą rolą. Także nie chodzi raz jeszcze o to, żeby w tej chwili przekształcać instytucje kultury w coś całkowicie innego, ale jakby żeby dostrzec to, że one utraciły po prostu monopol na upowszechnianie kultury, a z drugiej strony ludzie potrzebują też takich przestrzeni, żeby pobyć z innymi. Także raz jeszcze, no, jakaś taka równowaga pomiędzy tymi dwoma rolami. O tym problemie etosu bardzo przekonująco w naszym raporcie pisze Mikołaj Lewicki, właśnie zwracając też uwagę na to, że ten etos rekompensujący te niskie zarobki, trudne warunki pracy, on czasami jest też powodem blokowania otwarcia na nowe inicjatywy. To znaczy te osoby pracujące w instytucjach kultury bardzo często są niechętne eksperymentom, są przekonane, że to, co robią właściwie, że mają ważną społeczną misję do wykonania, to jest pokazywanie wartościowej sztuki. Raz jeszcze, problem polega na tym, że tak dalej się nie da, że z instytucjami kultury wygrywają te media i wydaje mi się, że jeżeli instytucje kultury mają przetrwać, to nie tyle powinny konkurować z mediami na coraz bardziej spektakularne wydarzenia, coraz większe festiwale, tylko dostrzec, że ich przewaga polega na tym, że to są miejsca, w których możemy się spotkać z twarzą w twarz, zobaczyć siebie w całej złożoności i w taki sposób siebie również doświadczać.
1: No tak, bo zaletą jest to, że mogą szybciej reagować, tak, i są blisko ludzi, więc też wiedzą, że tak powiem, co piszczy na dzielni.
8: Tak jest. I to też jest takie symptomatyczne, że bardzo, bardzo mocno widać tę rolę taką dospołeczniającą w mniejszych miejscowościach. Ja bym powiedział, że w tych mniejszych miejscowościach one są po prostu takimi rdzeniami życia społecznego. Dawniej to była parafia, dzisiaj trochę mniej. Właśnie te instytucje kultury taką rolę dzisiaj przejmują. Natomiast ze wszystkich w zasadzie badań wynika, że im większe jest miasto, tym ta rola tych takich lokalnych instytucji kultury, jak domy kultury i świetlice jest nieco mniejsza, one są rzadziej odwiedzane. No, gdzieś indziej te preteksty do spotkań z innymi pewnie znajdujemy. Też pan na pewno obserwuje renesans przestrzeni publicznych w dużych miastach, to, że Polacy wreszcie zaczęli wychodzić z domu, spotykać się ze znajomymi już nie w przestrzeniach własnego mieszkania, ale gdzieś na mieście. I to wydaje mi się, że są bardzo takie pozytywne rzeczy, bo za tym idzie pewnie też dostrzeżenie, że mamy wpływ na to miasto, że jesteśmy jakoś tam sprawczy, że nasze zachowania no, określają, jak ono funkcjonuje. Także raz jeszcze, ja jestem naprawdę bardzo gorącym zwolennikiem przeciwdziałania, szukania jakichś remediów na właśnie taką głęboką atomizację życia społecznego, która dzisiaj z różnych powodów zachodzi i wydaje mi się, że instytucje kultury raz jeszcze mają tutaj ogromnie ważną rolę do odegrania, rolę często niedocenianą. Często szukamy dla nich uzasadnień, a to jest przecież wspaniałe uzasadnienie, jeżeli one taką funkcję mogłyby wypełniać.
1: No tak, bo teraz wchodzimy z jakiejś, że nie tylko misja, ale też takie bardzo, powiedziałbym, bardzo głęboki humanizm.
8: Tak jest, tak, tak. Wydaje mi się, że no i wtedy to bardzo dobrze się też w ten etos wpisuje, który praktykują osoby pracujące w instytucjach kultury. Ja jeszcze może o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, kiedy rozmawiamy o pracownikach, bo wydaje mi się, że też niedobrze by się stało, gdyby mówienie o tych nowych rolach i próba ich praktykowania prowadziło do nałożenia na te osoby dodatkowych zadań. Też z bardzo wielu badań wynika, że po pierwsze one cierpią z powodu nadmiaru obowiązków. Tych pracowników w instytucjach kultury jest ciągle za mało. Najczęściej są albo one wielozadaniowi. I z drugiej strony, jak się przyjrzymy też na strukturę płac, to mniej więcej 10-15% w kulturze jednak się zarabia mniej niż w innych sektorach gospodarki. Także za tymi nowymi rolami, za wyznaczaniem tej takiej uspołeczniającej misji budowania więzi i dospołeczniania powinno jednak pójść no, zrekonstruowanie też organizacyjne i finansowe instytucji kultury, no bo inaczej to będzie będą nowoczesne, doskonale funkcjonujące instytucje z zagonionymi na śmierć i wypalonymi pracownikami.
1: To bardzo ważne. Bardzo dziękuję. Pan profesor Marek Krajewski z Instytutu Socjologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu był gościem. Dziękuję, panie profesorze. Informacje o 10.40. Po nich Prawo bez recepty i Ewa Podolska. Ewo, dzień dobry.
12: Dzień dobry. Dzisiaj wydawałoby się o prostej sprawie, o zgodzie na to, że będę miała operację. Co to znaczy wyrazić świadomą zgodę? Czy tylko chodzi o podpisanie takiego dokumentu? Czy jest tutaj jakaś rola lekarza? A co się dzieje, jeśli na przykład jestem nieprzytomna i nie mogę podpisać? No właśnie o tym będziemy za chwileczkę rozmawiać. Do usłyszenia.
1: Ewo, to brzmi arcyciekawie. Wyrażam zgodę na wysłuchanie tego programu. Prawo bez recepty i Ewa Podolska po informacjach AT o 10.40.
13: Reklama.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
15: O.
14: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
16: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
17: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
16: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
17: A w środku?
16: Ogromny bagażnik, 604 litry.
17: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
16: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
15: Lidl, to się opłaca.
20: Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu Tok FM.
21: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
22: Masz już Modivo Club Gold?
23: Nie. A warto?
22: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
23: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
22: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
23: Brzmi super. No to jak dołączyć?
22: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
24: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Schladming Dachstein. Idealne miejsce na wędrówki, wycieczki rowerowe i niezapomniane rodzinne przygody. Dzięki karcie Schladming Dachstein Card masz w cenie wiele atrakcji. A po aktywnym dniu delektuj się lokalnymi smakami Styrii. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
13: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 10.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Polska naruszyła Europejską Konwencję Praw Człowieka w sprawie dotyczącej odmowy powołań na stanowiska sędziowskie. W 2008 roku Trybunał rozpatrywał skargę asesorów sądowych, którym ówczesny prezydent Lech Kaczyński odmówił powołań na stanowiska sędziowskie. Według skarżących sądy w Polsce odmówiły wysłuchania ich argumentów dotyczących tamtej decyzji. Polska ma prawo oczekiwać od Stanów Zjednoczonych solidarności w polityce bezpieczeństwa i będzie o nią zabiegać, powiedział szef MON-u. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że solidarność stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy są obecni w systemie odstraszania i obrony. Dzisiaj wicepremier jest w Tallinie, gdzie spotyka się ze swoim estońskim odpowiednikiem. Podczas wspólnej konferencji szef MON-u stwierdził, że zarówno Polska, jak i Estonia nie mają się czego wstydzić, jeśli chodzi o sojusznicze zaangażowanie w pomoc Stanom Zjednoczonym. Kancelaria prezydenta nie porzuca tematu organizacji referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Twierdzi, że plan B jest już przygotowany. Wczoraj Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w tej sprawie. Wcześniej ulicami Warszawy przeszła manifestacja zorganizowana przez NSZZ Solidarność, która była wyrazem poparcia dla referendum. Dwie osoby zginęły, a 25 zostało rannych w Ukrainie w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodach donieckim, czernichowskim, charkowskim i dniepropietrowskim. Według informacji ukraińskiego wojska Rosja w nocy użyła do ataków jednej rakiety balistycznej i 116 dronów. Z kolei Rosja twierdzi, że dwie osoby zginęły w ataku ukraińskich dronów na obwód Samarski. W rafinerii ropy naftowej w mieście Syzrań wybuchł pożar. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz sugeruje, by Ukraina stała się członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej, ponieważ proces pełnej akcesji tego państwa będzie długi, informuje agencja AFP, która dotarła do listu Merza do europejskich przywódców. Według propozycji szefa niemieckiego rządu przedstawiciel Kijowa miałby uczestniczyć w niektórych posiedzeniach Rady Europejskiej. Ukraina miałaby też stowarzyszonego komisarza Unii bez wyznaczonego konkretnego obszaru odpowiedzialności. Ukraińcy zasiadaliby również w Parlamencie Europejskim jako stowarzyszeni europosłowie bez prawa głosu. Związek Nauczycielstwa Polskiego ponownie upomina się o zmianę systemu wynagradzania nauczycieli. Proponowane przez ZNP przepisy w sprawie powiązania pensji ze średnią krajową należy pilnie uchwalić, jeśli nowy system miałby obowiązywać od 2027 roku. Jednak ostatnie prace sejmowe podkomisja prowadziła ponad rok temu. MEN informuje, że rozważane są różne koncepcje zmian. Dzisiaj ostatni dzień pisemnych matur. Maturzyści mierzą się z egzaminami z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym oraz egzaminami z chemii, fizyki, biologii i historii zdawanymi w językach obcych, do których przystępują absolwenci klas dwujęzycznych. Jeszcze do końca maja potrwają egzaminy ustne. Burze mogą pojawić się dzisiaj w pasie od Żuław przez Mazury po Mazowsze. Ciepło w większości kraju, bo od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich około 21 na zachodzie i w centrum, do nawet 24 na wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem od 11 do 14.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Vis-a-vis mnie pan Rafał Janiszewski, ekspert w materii świadczeń zdrowotnych.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
12: Dzisiaj porozmawiamy o tym momencie, gdy to przychodzi do mnie pan doktor, daje mi kilka kartek i mówi, proszę podpisać, bo już pani wie, że pani będzie jutro operowana i proszę wyrazić zgodę na tę operację. Niby to prosto zabrzmiało, ale to proste takie nie jest. I w ogóle mi się wydaje, że gdyby on tylko tak powiedział i nic więcej, i nic przedtem ze mną o tej operacji nie rozmawiał, to w ogóle chyba ta zgoda mogłaby być nieważna.
0: Tak, to dużo tak? za mało, to dużo za mało. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że pacjent ma prawo wyrażenia zgody na każdą czynność, która jest wykonywana, a czynności, które są związane z podwyższonym ryzykiem, czyli ta wspomniana przez panią operacja, muszą być zgody wyrażane na piśmie. No i tu rozpoczyna się od tego, że ta zgoda musi być świadoma. Co to znaczy świadoma? To nie znaczy, że pani, tylko to, że pani musi być świadoma w rozumieniu świadomości, tylko że pani musi wiedzieć, jakie są skutki, ryzyka i dobrodziejstwa z tego, że pani wyrazi zgodę na tą operację.
12: Ja mam dostać na papierze wszystko wypisane, bo teraz tak, dostaje się taką listę, tam jest taka część tych papierów, to jest lista tego, co może mi się złego wydarzyć w czasie operacji. I to zawsze musi być pisemnie, tak?
0: Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co buduje świadomość i jakich narzędzi mamy używać, aby pacjent był świadomy tego, co podpisuje. Jeżeli dawanie tego na piśmie, wypisanego wszystkiego poprawia, a ja uważam, że poprawia i uważam, że dobrym zwyczajem jest dawanie pacjentowi tego do przeczytania, do zapoznania się z tym, następnie omówienia tego z lekarzem. Omówienie z lekarzem nie oznacza, że lekarz pyta, przeczytała pani, zrozumiała pani, wszystko jasne, podpisane? Tak, no oczywiście, że nie. Lekarz jest po to, żeby wytłumaczyć, omówić to wszystko. I najlepiej, jeżeli jest to ten lekarz, który będzie mnie operował. I cóż tam mamy do przeczytania, o czym on ma mnie poinformować? Po pierwsze, musi mi powiedzieć, co to jest za zabieg, jak on będzie przebiegał, co będzie wykonane. Należy oczywiście ten przekaz dostosować do możliwości zrozumienia przez pacjenta. Następnie mówimy, po co ten zabieg robimy, czyli jakiego efektu się spodziewamy. Bardzo dobrą praktyką jest określanie również jakiegoś stopnia prawdopodobieństwa bardzo dobrego wyniku, średniego lub negatywnego. Czyli mówimy, w większości przypadków taka operacja kończy się tym, że będzie pani zdrowa.
12: Klejstrowanie, bo większość przypadków to może być 55 albo 99.
0: Niektórzy podają tą statystykę, ponieważ literatura tą statystykę również podaje i my wiemy, w ilu przypadkach mamy powodzenia, ile mamy średnie powodzenia, w których mamy niepowodzenia. Ale to, mówię, jest to dobra praktyka. No, informujemy o tym, jak będzie przebiegał zabieg, o tym, jaki jest cel tego zabiegu, czyli czego jakiego efektu się spodziewamy. Informujemy również o efektach ubocznych. Efekty uboczne to są takie, które na ogół mijają, ale są związane, to jest ból pooperacyjny, to jest jakieś krwawienie, to są różne rzeczy związane z wykonaniem samej procedury. I mówimy również o ryzykach, czyli...
12: O możliwych komplikacjach.
0: Możliwe komplikacje. Informujemy o tym, jak długo będzie ten okres obserwacji tych komplikacji, co może pójść nie tak. Również powinniśmy poznać alternatywę, czyli jeśli się pani nie zgodzi, to co? No, alternatywą może być na przykład leczenie paliatywne, albo może być farmakoterapia, która nie będzie skuteczna, skróci nam to życie. No, lekarz powinien nam to omówić w każdym przypadku, w każdej operacji, schorzeniu, jednostce chorobowej wygląda to inaczej. I dopiero po takim omówieniu pacjent podejmuje decyzję, czy wyraża zgodę na tą operację, czy też nie.
12: A czy prawo jednoznacznie mówi, co z tego, co pan mówi, powinno się znaleźć w tej rozmowie, powinno być tam jednak wypisane? Czyli na przykład, czy możliwe komplikacje?
0: Wszystko powinno być wypisane.
12: A wszystko powinno.
0: Oczywiście, łącznie jest...
12: Oprócz tego, znaczy to powiedzenie jest ważne, trzeba porozmawiać, ale powinno być wypisane, przy czym tak. Lekarz nie może podejść tak, a było wypisane, sobie przeczytał, to znaczy, że wie, o co chodzi. Nie. Musi być rozmowa na ten temat.
0: Musi być rozmowa, ponieważ my nie zawsze napiszemy tekstem to w sposób zrozumiały dla pacjenta. Terapeuta, każdy uważam terapeuta, na jakimś poziomie lepszym lub gorszym jest wyszkolony w tej komunikacji, w umiejętności przekazywania pacjentowi, dostosowywania tego przekazu, tak uważam. I to jest przekaz wtedy bardziej zrozumiały, łącznie z klauzulą, że może się tak okazać, że kiedy pacjent będzie uśpiony, mówiąc w cudzysłowie, a w trakcie operacji okaże się, że ten zabieg trzeba zmodyfikować, poszerzyć, że trzeba wykonać coś, to przecież nie będziemy go wybudzać, żeby go zapytać ponownie o zgodę. I prawo pozwala na to, że w takich okolicznościach tutaj my informujemy pacjenta, że zgodnie z przepisem, jeśli będzie taka konieczność, to zabieg w trakcie będzie zmodyfikowany.
12: A pacjent zawierza nam i ma pewność, że dokonamy wszystkiego zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej tak dobrze, jak tylko jest to możliwe. No ja zapytam inną rzecz. A jeżeli pacjent naprawdę jest w złym stanie, ja nie mówię, że on jest nieprzytomny, o to też zapytam, ale jest naprawdę w fatalnym stanie, nie wiem, dostał krwotoku, prawda? Ta operacja mu teraz ratuje życie, bo ma krwotok. Albo nawet ona mu w danym momencie, ona powinna być zrobiona jutro, pojutrze i tak dalej. Powinna być zrobiona. Ale on jest w fatalnym stanie. I widzimy, że on w ogóle się nie przedrze przez to, że on tego nie przeczyta. To co, ta rozmowa zastąpi to, że on tego nie czytał, a podpisał? Jak wtedy lekarz ma się zachować?
0: Z całą pewnością tak. Rozmowa zastąpi. Jeśli on nie będzie w stanie tego przeczytać, to będzie mu to wytłumaczone. Jeżeli jego stan jest taki, że z nim nie ma dobrego kontaktu słowno-logicznego, on mówi oczywiście, widzimy, że on cierpi, nie do końca rozumie, co do niego mówimy. No przy braku kontaktu słowno-logicznego, no to jest tak, że nie podejmujemy decyzji a priori za niego, ale w stanie zagrożenia życia podejmujemy decyzję o operacji bez jego zgody. To odrębna instytucja w prawie, że w sytuacjach, kiedy jest zagrożenie życia, lekarze nie mają tracić czasu na te zgody, tylko podejmują interwencję. Dodatkowo jeszcze, jeśli potrzebują, przepis mówi, że mogą zasięgnąć opinii jeszcze innych specjalistów, dwóch specjalistów powołują. Panie kolego, pacjent jest w ciężkim stanie, potrzebuje natychmiast operacji, nie przyjmiemy od niego zgody, bo jest ciężki stan i się tę operację wykonuje. Natomiast bywają takie okoliczności, w których pacjenci rozumieją, jest z nimi kontakt słowno-logiczny, ale na przykład nie są w stanie podpisać. Wówczas może być przyjęta zgoda ustnie, a jeśli to nawet nie jest możliwe, to w każdy inny zrozumiały sposób. Czyli mogę powiedzieć, panie Kowalski, jeżeli pan się zgadza na operację, o której panu opowiedziałem, proszę dwa razy zamrugać powiekami. I dla mnie to jest jednoznaczny znak, tak, on wyraził zgodę. No, tu prawo też przewiduje taką możliwość, chodzi głównie o to, żeby on zrozumiał, o czym mówimy i podjął tą zgodę, tak jak powiedziałem, świadomą, czyli on wie, jakie są konieczności.

0: i adnotacja jest wtedy na takiej zgodzie, że to jest osoba niewidoma albo osoba niesłysząca. Jeśli chodzi o obcokrajowców, podmiot leczniczy ma ten obowiązek, żeby tego tłumacza zapewnić,
1: to
0: jeśli go nie ma.
1: Na nim.
0: Tak, tak, tak, jeżeli tej osoby nie ma.
1: Najgorzej to jest tak, gdy język jest taki podobny, się wydaje. Na przykład ukraiński, prawda? Mówi, on kiwa głową, wszystko wie, a wcale może tak,
0: tak
1: nie być.
0: Ale
1: nie?
0: Zgodę powinniśmy dać w języku ukraińskim i powiem, że większość podmiotów, które ja znam, ale znam tych szpitali sporo w Polsce, mają takie wersje właśnie ukraińskie.
1: A czyli w ogóle już to wszystko to
0: dostaje przygotowane. Opis zabiegu po ukraińsku, czyta go, jeżeli
1: no, ale
0: potrzebuje.
1: Ale już rozmowa nie jest po ukraińsku.
0: Nie, ale wówczas prosi się tłumacza, a poza tym my jesteśmy na szczęście w tej rzeczywistości, że mamy dzisiaj bardzo dużo personelu z Ukrainy, który wspiera i pomaga. Natomiast ja bym zadał za panią, proszę wybaczyć śmiałość, inne pytanie. No skoro się zgodzę na tą operację, czy to oznacza, że jak coś pójdzie nie tak, to nie mam prawa do roszczeń?
1: Czy ja się zgodziłem na wszystkie możliwe sytuacje, które nastąpiły?
0: Dobrze. No powiedzmy sobie, ja mam taką prostą zgodę.
1: Tak.
0: No, niezgodną z prawem, ale taką prześmiewczą. No to skoro mam wymienić wszystkie ryzyka, które mogą się wydarzyć, to mogę napisać, że operacja jest potrzebna, bo ratuje życie, jeśli w trakcie operacji może wystąpić wszystko ze śmiercią włącznie.
1: Mm-hmm.
0: Nic nie pominąłem, prawda?
1: No nie.
0: No. Tyle tylko, że jeżeli cokolwiek z tego wszystko wystąpi z powodu mojego błędu medycznego, błędu organizacyjnego, wykonawczego, czyli coś zrobiłem niezgodnie z najlepszą wiedzą, nie dołożyłem należytej staranności, to zgoda mnie nie obroni, że pacjent się na to zgodzi.
1: Pana jako lekarza.
0: Tak, nie zgodzi, nie obroni mnie, ponieważ zostanie mi wykazany błąd, że to była przyczyna, a nie było to niepowodzenie. No i tutaj bardzo istotna rzecz, bardzo ważna. W medycynie mamy błędy i one skutkują zdarzeniami medycznymi niepożądanymi, o które pacjenci roszczą, mają prawo rościć. I mamy niepowodzenia. Czyli okoliczności, w których dołożyłem wszelkiej staranności, wszystko zrobiłem, jak nauka i wiedza podpowiada.
1: Błędu.
0: Tak.
1: A jednak?
0: Ale jednak się nie udało. Mhm. Tak się zdarza. I to jest przedmiot tej zgody pacjenta, kiedy pacjent podpisuje, jestem świadomy tego, że może się zdarzyć to i to, ale w zakresie niepowodzenia, a nie w zakresie błędu medycznego.
1: Tak jest. A jeszcze krótkie pytanie na koniec. A jak to jest z młodymi ludźmi? Do 18 roku życia rodzic za nich? Do którego roku życia?
0: Generalnie do 16 roku życia podejmują decyzję opiekunowie prawni, najczęściej rodzice. Od 16 roku życia jest zgoda równoległa, czyli muszą i rodzice, i małoletni wyrazić zgodę. Jeżeli któryś z nich nie wyraża zgody, no to sprawy rozstrzyga sąd.
1: Proszę Państwa, na pewno zrobimy odcinek o tych kwestiach błędów, odpowiedzialności, naszych roszczeniach i tak dalej. A teraz bardzo Panu dziękuję. Pan Rafał Janiszewski był naszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
1: I zapraszam do proponowania nam tematów prawo@tok.pl.

0: Reklama.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
6: Kamper spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśnie i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj.

0: konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: No i jak twój kręgosłup?
2: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
0: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Co za dzień.
6: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Reklama.
9: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Czy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn będzie zrównany? Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zaczyna na ten temat dyskusję. Dwie osoby zginęły, a 25 zostało rannych w rosyjskich atakach w Ukrainie. O tym za chwilę. W informacjach Tok FM będzie też bój o przychodnie zdrowia psychicznego w Białej Podlaskiej. Minęła 11. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam na informacje TOK FM. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz rozpoczyna dyskusję o zrównaniu wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Zdaniem liderki Polski 2050 taki ruch jest konieczny i chce o tym rozmawiać z Polkami i Polakami podczas objazdu kraju. W Polsce ministra funduszy i polityki regionalnej chce ruszyć się w czerwcu i jak mówi reporterowi TOK FM, nie skonsultowała tego pomysłu z szefem rządu Donaldem Tuskiem i ministrem finansów Andrzejem Domańskim.
11: Ja zaczęłam rozmowę o wieku emerytalnym, dlatego że to jest sprawa dzisiaj bardzo poważnie równościowa. Jest ogromna nierówność. Jak mówimy o nierównościach w Polsce na rzecz kobiet, to mówmy też otwarcie o nierównościach, które spotykają mężczyzn. Ktoś się musi odważyć wreszcie o tym mówić. No to może kobiecie łatwiej, więc odważam się o tym mówić.
10: Teraz wiek emerytalny w Polsce wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet. A do tematu wrócimy w TOK 360 w samo południe. Polska potępia postępowanie władz Izraela wobec zatrzymanych aktywistów z flotylli Sumut. Wicepremier Radosław Sikorski domaga się uwolnienia polskich obywateli i polecił wezwać do MSZ-u Charge d'Affaires Izraela w Warszawie w tej sprawie. To efekt opublikowanego nagrania z udziałem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira, na którym widać, jak znęca się i znieważa zatrzymanych aktywistów. W rękach Izraelczyków jest między innymi troje Polaków, którzy płynęli we flotylli z pomocą humanitarną do strefy Gazy. O okrucieństwie izraelskiego wojska mówi Rafał Piotrowski z Global Sumut Flotilla.
12: Nie można wykluczyć, że część osób zostanie zatrzymana na dłużej. W trakcie poprzednich flotyli uczestnicy spotkali się z przemocą, z biciem, z torturami, ale także spotkali się z gwałtami analnymi, z przemocą seksualną. Bardzo po prostu sama myśl o tym, że takie coś może się stać uczestnikom czy uczestniczkom flotyli, jest po prostu przerażająca.
10: Wicepremier Sikorski pisze też w sieci, że Polska domaga się natychmiastowego uwolnienia polskich obywateli. Jednocześnie MSZ odradza podróże w okolice Izraela, Palestyny i Strefy Gazy. Dwie osoby zginęły, a 25 zostało rannych w wyniku rosyjskich ostrzałów północnej i wschodniej Ukrainy. Moskwa ostatniej nocy użyła do uderzeń ponad 115 dronów. Więcej na ten temat wie Tomasz Orchowski.
13: Ukraińcy się bronią. Rosyjskie władze przekazały, że w uderzeniu dronem na południowo-wschodni obwód samarski zginęły dwie osoby. Wczoraj ukraińskie władze poinformowały o zniszczeniu obiektu szkolącego rosyjskich operatorów dronów. Podczas operacji miało zginąć ponad 60 kadetów.
14: Detalno z wojskowym
13: z wojskiem wywiadu wywiadem SBU i resortem dyplomacji omówiliśmy to, co dzieje się na kierunku białorusko-bryjańskim. To stamtąd Rosjanie rozważają scenariusze kolejnych ataków na Ukrainę.
8: Dodatkowych napadów na Ukrainę?
13: Mówił prezydent Wołodymyr Zełenski. Według niego w Moskwie istnieje 5 scenariuszy rozszerzenia wojny na północną Ukrainę. We wtorek Białoruś i Rosja rozpoczęły ćwiczenia nuklearne. Mają się one zakończyć dzisiaj. Tomasz Strzychowski, TOK FM.
10: Trwa bój o przychodnie zdrowia psychicznego w Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie, która działa w mieście od 20 lat i jest jedyną taką placówką w powiecie. Rzecz w tym, że nie jest centrum zdrowia psychicznego, bo ze względu na warunki lokalowe nie ma opieki całodobowej. Przychodnia właśnie dostała informację z NFZ-u, że jej umowa niebawem wygaśnie, mówi właściciel Piotr Frończuk oraz terapeuci i pacjenci.
14: Codziennie widzę mnóstwo pacjentów w kryzysach, którzy potrzebują pomocy i tej pomocy od nas uzyskują. Pacjenci w tej chwili są bardzo zdenerwowani, zdezorientowani, płaczą. My musimy ich dodatkowo uspokajać.
15: Dla mnie to jest niezrozumiałe, dlaczego nagle nie przedłużyli kontraktu.
16: Otrzymaliśmy komunikat, że z dniem 30 czerwca nie będzie przedłużony kontrakt na takie usługi jak usługi psychiatryczno-psychologiczne, ambulatoryjne, oddział dzienny i opieka środowiskowa. Tak?
17: Ja jestem pacjentem tutaj już od ponad 20 lat. Wcześniej przez 10 lat żyłem w takim zamknięciu, w takiej swojej bańce bezpieczeństwa. Nie wyobrażam sobie, że to mi odbiorą po prostu.
18: Martwię się o siebie innych, bo widzę, jaki postęp tutaj zrobiliśmy. Terapia nam służy i szkoda, żeby nam to odebrano.
14: Nie wiemy, co mamy do nich mówić, bo my nie mamy żadnych konkretnych informacji z NFZ-u, co dalej i jak mamy im pomóc.
10: NFZ twierdzi, że pacjenci nie zostaną bez opieki, bo jest Centrum Zdrowia Psychicznego w oddalonym o prawie 60 km Radzeniu Podlaskim. Przychodnia z Białej Podlaskiej mogłaby według funduszu zostać jego podwykonawcą. Jak miałoby to wyglądać? Na dziś nikt nie potrafi na to pytanie odpowiedzieć. Superbohaterowie to nie tylko postacie z kasowych filmów, ale też z mitologii. Chcą o tym przypomnieć twórcy serialu Mity w Teatrze Pinokio w Łodzi. Próbę przed premierą obserwował i z twórcami rozmawiał Bartosz Kądziałka.
19: To oni! Dom wszystkich bogów. Ludziom nie wolno tam wchodzić. A kto spróbuje, słono za to zapłaci.
20: Jakub Porcari, reżyser spektaklu Mity. Wybraliśmy mity greckie, żeby pokazać współczesnym dzieciakom, że nie istnieją tylko Iron Man, Thor i tak dalej, tylko że klasyka może być tak samo interesująca i tak samo dla nich podniecająca i otwierająca wyobraźnię.
21: Jagoda Zimała, gram w tym spektaklu parę postaci. Atenę, Persefonę, Ariannę i babę z wioski. I właśnie teraz jestem w kostiumie baby z wioski. Zeus opowiada nam o swojej rodzinie i odwiedza każdego w swoim świecie, więc zobaczymy urywki z życia między innymi Heraklesa, Hadesa, Posejdona.
10: Premiera w najbliższą sobotę, a informacje w TOK FM wracają o 11.20.
22: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
10: W całej Polsce dziś temperaturowo całkiem przyjemnie, maksymalnie 23 stopnie na Mazowszu, w innych regionach około 20. Deszcze przelotnie może pojawiać się w wielu miejscach, w centrum i w Małopolsce mogą pojawić się burze.
22: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
9: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
23: Cezary Łasiczka, to jest program Owczarek, a gościem jest pan profesor Dariusz Manasterski, Katedra Archeologii Epoki Kamienia, Wydział Archeologii Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
24: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
23: Dzisiaj podróżujemy do źródeł polskości. Ha. No bo kiedy jeszcze nie ma państw na świecie, kiedy są bardziej kultury, plemiona, jakieś nieformalne grupy, no to zawsze zastanawiamy się, czy to ma coś wspólnego z nami, czy to byli tacy protopolacy, po czym możemy poznać, że to byli protopolacy. I myślę, że wiele osób na to pytanie odpowiedziałoby, jeżeli znajdujemy jakieś naczynia i w tych naczyniach są procenty, to prawdopodobnie są to nasi przodkowie.
24: O, tu bym się nie zgodził.
23: Taka jest moja robocza teza.
24: Procenty były lubione przez różne społeczności w różnych czasach. Nawet nasi bardzo, bardzo odlegli, są takie hipotezy archeologiczne, że nasi bardzo, bardzo, bardzo odlegli przodkowie, czyli już pierwsze hominidy. To liczymy czas w milionach lat. chciał sobie...
0: Spędzić miło czas.
24: Może spędzić miło czas.
0: Wiadomo, mało rozrywek.
24: W lepszy nastrój. W związku z tym bądź wyszukiwali sfermentowane owoce, bądź też znajdowali owoce, które odkładali na bok, żeby sobie sfermentował, nie spożywał. Można powiedzieć, co to za procenty? A tu się przypomina taki dowcip, jak to policja, czy jeszcze wcześniej milicja, bo dowcip jest stary, zatrzymuje kogoś, prawda, dmucha jeszcze wtedy w balonik, nie? I mówi, ale ja nic nie spożywałem, bo balonik wykazał procenty. Ja się tylko jabłek najadłem.
0: A to nie jest żart, to był ksiądz prawdziwy, który policji się tak tłumaczył, że najadł się jabłek z formalną.
24: Być może był protoplastą tak tłumaczących się. Chodzi po prostu o to, że dawno zaobserwowano, że nawet niewielkie, to jeżeli organizm jest nieprzyzwyczajony, podam czasy nam współczesne. Jednym wystarczy bardzo słaby napój alkoholowy, taka cicza, i po kilku tak zwanych głębszych wprowadzają się w błogi nastrój, upijają się. A inni mogą wypić 2-3 szklanki czystej wódki, tak jak nasi bracia zza wschodniej granicy bliższej lub dalszej, i nadal prowadzą samochód, chodzą, no są pod wpływem alkoholu.
0: Pytanie, jak metabolizujemy alkohol.
24: Właśnie, o to chodzi. Ale jeszcze rzecz ciekawa.
0: Ale sprawa jest poważna, żebyśmy też to ustalili w kontekście, bo oczywiście nie rozmawiamy o spożyciu per se, tylko rozmawiamy o tym, że pan profesor jest zamieszany w bardzo poważne badania, których wynik został opublikowany w bardzo prestiżowym naukowym czasopiśmie. I te badania dotyczyły ceramiki, która została naczyń, fragmentów też całych naczyń, które zostały odkryte, bardzo, bardzo starych, zaraz powiem jak starych. I pytanie brzmi, no dobrze, to mamy naczynia, ale co w tych naczyniach było? Co w tych naczyniach było, nie wiem, przechowywane, co było konsumowane? No więc te badania trwały wiele lat z różnych powodów, o których pan profesor opowie, no ale okazało się, że właśnie w tych naczyniach, które zostały znalezione na terenie dzisiejszej Polski, no wiadomo, że wcześniej to tam, jak gdyby te granice były bardzo umowne, żartuję, nie było oczywiście granic. Inne były granice. Rysie wyznaczały granice.
24: Ja bym powiedział tak, że jakieś granice zawsze były.
0: Jakieś granice były.
24: Każda społeczność zakładała sobie, że ma jakieś granice. Oczywiście nie było to tak, bo to Napoleon wprowadził, prawda, paszporty, przekraczanie, sprawdzanie i tak dalej. I tak już nam zostało, prawda? Natomiast bardziej wtedy ta rzecz polegała na tym, że z miejscowymi, tacy podróżujący z miejscowymi powinni się porozumieć. Słuchajcie, przepuśćcie nas albo wpuśćcie nas. Jak oni chcieli, to robili. No oczywiście coś za coś było.
0: A co w tych garneczkach?
24: A co do naczyń, no właśnie, tutaj mamy poważne problemy. Akcja rozgrywa się na terenie współczesnej Polski. Nawet granice naszego kraju się zmieniały. Jeżeli sobie prześledzimy te czasy od pierwszych piastów, to te granice były bardzo zmienne.
0: Gdzie jesteśmy? W Supraślu?
24: Jesteśmy na nizinie północno-podlaskiej, w pobliżu Białegostoku, rzut beretem od granicy z obecną Białorusią. Miejscowość nazywa się Supraś. Przepiękna miejscowość.
0: Fantastyczna. Zresztą. Tam jest świetne chyba Muzeum Ikon.
24: Tak, rzeczywiście w klasztorze prawosławnym, a dawniej klasztorze unickim jest Muzeum Ikon. To jest filia Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Ja zawsze jak tam prowadziłem badania ze studentami, to był gwóźdź programu. Musieliśmy tam pójść i oglądać. Oczywiście prosiłem o specjalnego przewodnika.
0: Drugi gwóźdź programu.
24: Tak. Prosiłem oficjalny. O specjalnego przewodnika, prawda, żeby to nie było takie, prawda, jak dla wszystkich, tylko akurat dla adeptów archeologii, czyli znacznie poważniejsze. I nadal akcja rozgrywa się nad rzeką Supraśl w jej dolinie, na takim ostańcu piaszczystym pośród torfowisk. Rzeka została zmeliorowana, ale pewnego razu, jak przeszły po sobie dwie potężne burze z bardzo licznymi opadami, to nie mogliśmy się dostać tam, bo wszystko, cała ta dolina, całe te torfowiska znalazły się pod wodą i wtedy było widać, że to była wyspa. Podjęliśmy tam badania, co prawda wtedy, a było to w 2013 roku, czegoś zupełnie innego poszukiwałem na tych terenach, a to tylko jeszcze powiem.
0: Czego pan szukał, panie profesorze?
24: Mówię. te tereny Polski północno-wschodniej różniły się troszeczkę w pradziejach od pozostałych terenów naszego kraju, chociażby...
23: Bo tam jest zimno,
24: żeby
23: jest
24: nie, no właśnie, to nie chodzi o to, ale to miało wpływ. Chodzi o społeczności o charakterze rolniczym, z gospodarką wytwórczą. Ci, którzy uprawiali i hodowali, oni wkraczają na nasze tereny od południa i okazuje się, że ta północno-wschodnia Polska jest dla nich barierą. Oni próbują tam coś kombinować, wchodzą na krótki czas i się wycofują. No, do tej pory mamy do czynienia z znacznie chłodniejszym, ostrzejszym klimatem w tej części Polski. Mamy do czynienia z poważniejszymi i późniejszymi przemrozkami wiosną i podobnie jesienią. Znacznie wcześniej tam się zaczyna ten okres niedogodny dla roślin. A przypomnijmy, rolnicy wkraczają z tym, co przycięśli ze sobą z południa. Czyli zupełnie innego rodzaju rośliny niż te miejscowe, nieprzystosowane do tych warunków. Udaje się pewnego rodzaju zagospodarowanie tych terenów pod koniec neolitu, ale przez pasterzy. My ich określamy jako kultura ceramiki sznurowej. Oczywiście nie ceramika była ze sznura, tylko była zdobiona sznurkiem, stąd ta nazwa, pasterze, i ślady po nich tam są widoczne. Natomiast jeśli chodzi o rolników, no to badania palinologiczne z torfowisk, z bagien wskazują, że dopiero w późnym okresie epoki brązu, czyli no w zasadzie 1000 lat później, kiedy ludzie już wytworzyli rośliny, które były bardziej odporne na ten niedobry klimat, z punktu widzenia rolnictwa oczywiście, zaczęto to uprawiać. Wydaje się to z pozoru mało ważne, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę piwo i z czego ono nam wyszło, że było robione, znaczy piwo umowne, piwo, nie w naszym rozumieniu piwo, to zboże. W tych czasach, kiedy, na które właściwie datowana jest ta ceramika, czyli mniej więcej 4,5 tysiąca lat temu.
23: Czyli miasto terenach, Ur przeżywa wtedy złoty okres.
24: Tak jest, powstają piramidy w Egipcie.
23: A tymczasem pod Supraślem...
24: A tymczasem...
23: Szwagier...
24: Nie.
23: A wpada tymczasem, na pomysł, że...
24: Nie.
23: Jabłgódki można powiem, kreatywnie...
24: Zaraz powiem. Szwagier pod Supraślem to nadal ugania się za zwierzyną, polując na nią i zbierając to, co da przyroda. To nie były społeczności o charakterze rolniczym, to nie były społeczności, które hodowały zwierzęta. Oni tam mieszkali na stałe od pokoleń. Od czasu, kiedy ustąpił lodowiec i wkroczyli na ten teren ludzie... To gospodarka była przyswajalna, czyli korzystano z tego, co przyniesie natura. Rolnikom nie udawało się w tym czasie zagospodarowanie na stałe tych terenów, trochę pasterzy. Ale ta społeczność, o której ja mówię, po której zostały te ślady i które nas tak zaskoczyły, bo ja szukałem właśnie pozostałości po tych łowcach i zbieraczach. To była ludność, która stała już na progu cywilizacji, bo my ją zaliczamy do kultury pucharów dzwonowatych. Znowu społeczność pradziejowa, ona się wywodzi z Półwyspu Iberyjskiego i rozprzestrzeniała się w kierunku wschodnim, docierając na różne tereny Europy, docierając także od południa na nasze południowe tereny. W Śląsku, w Małopolsce oni, ich cmentarze właściwie są odkrywane, były odkrywane. Mamy dowody na to, że oni przybyli z Moraw i z Czech, ale ich obraz kulturowy jest nieco inny, bo na tej długiej trasie, bo to setki lat trwało, ten obraz kulturowy się zmieniał. Natomiast to, co my znaleźliśmy w Supraślu, ma bezpośrednie analogie do Półwyspu Iberyjskiego. Wygląda tak, jakby tak daleko na północny wschód zapędziła się w jednym pokoleniu jakaś grupa. Pytanie, dlaczego? Co oni tam robili?
23: A, wiadomo,
24: tego nie wiemy. I to właśnie w ich naczyniach okazało się, że...
23: A co się okazało? O tym po informacjach.
24: Aha.
23: Pan profesor Dariusz Manasterski z Katedry Archeologii Epoki Kamienia Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego jest w studio. Informacje o 11.20. Zagadka, wielka zagadka sprzed 4500 lat zostanie rozwiązana.
1: Reklama. co za dzień.
2: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
1: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
1: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
1: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
1: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
7: Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
25: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjällbacka. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
26: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
28: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
27: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
28: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu.
29: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
31: 11.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Do trzęsienia ziemi doszło rano we Włoszech, do wstrząsu o magnitudzie 4,4 doszło w rejonie Pól Flegrejskich koło miasta Pozzuoli na południu Włoch. Wstrząs był odczuwalny w kilku dzielnicach Neapolu, tam i w okolicznych miejscowościach zamknięto szkoły. Szkody są niewielkie. To czarny dzień dla praw człowieka w Europie, twierdzi Amnesty International. 46 państw członkowskich Rady Europy podpisało konwencję kiszyniowską, czyli deklarację polityczną w sprawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Migracji. Dokument odnosi się do sytuacji wykorzystywania migracji do wywierania presji na inny kraj. Na przykład, tak jak to jest na granicy polsko-białoruskiej, jak podkreśla organizacja, deklaracja stawia pod znakiem zapytania przyszłość praw migrantów i uchodźców oraz podważa bezwzględny zakaz tortur i innego złego traktowania. Tymczasem rząd o kolejne 60 dni zawiesił czasowe ograniczenie prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na granicy z Białorusią. W ocenie rządu nie ustały przyczyny wprowadzenia tego ograniczenia. Nadal dochodzi do instrumentalizacji migracji, a podejmowane w jej ramach działania stanowią poważne i rzeczywiste zagrożenie, między innymi dla bezpieczeństwa państwa. Dwa dni po zawaleniu się budynku mieszkalnego w Görlitz przy granicy z Polską w gruzach znaleziono ciało kobiety. To 25-letnia turystka z Rumunii, poinformowała policja. Z pomocą psów tropiących wciąż trwają poszukiwania dwóch pozostałych zaginionych osób. Budynek, w którym według policji znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne, zawalił się w poniedziałek wieczorem z dotychczas niewyjaśnionych przyczyn. Zdaniem władz niemieckiego Görlitz wygląda to najprawdopodobniej na wybuch gazu. Na TikToku pojawiły się filtry zawierające twarde treści pornograficzne ukryte pod niewinnymi nazwami, alarmuje Kids Alert. Organizacja wystosowała ostrzeżenie dla rodziców oraz przesłała służbom raport dotyczący tych filtrów. Według autorów opracowania mogą one prowadzić do przypadkowej ekspozycji dzieci i młodzieży na treści seksualne i pornograficzne. W Tatrach ubywa śniegu, a zagrożenie lawinowe, które obowiązuje powyżej 1800 metrów nad poziomem morza, spadło do pierwszego stopnia, informuje tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. W wyższych partiach gór nadal panują trudne warunki turystyczne. Dzisiaj może przelotnie padać, a po południu w centrum i na wschodzie mogą występować burze, lokalnie także spadnie grad. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Pomorzu i w górach około 21. Na zachodzie i w centrum do 24 na wschodzie. Chłodniej będzie nad morzem, tam od 11 do 14.
30: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Największa zagadka nowoczesnej Europy za chwilę zostanie rozwiązana. Odkryjemy po prostu przed państwem sekret polskiej duszy.
5: Polskiej duszy?
23: Pan profesor Dariusz Manasterski z Katedry Archeologii Epoki Kamienia Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego mówi o przełomowych, jeżeli chodzi o cywilizację, badaniach.
24: No, jeśli chodzi o cywilizację ludzi, rzeczywiście, może te badania, które razem z pozostałymi członkami, bo oczywiście to w zespole było.
23: Tak, bo jeszcze trzeba dodać, że powiązać, dlaczego mówię, że to jest ważne? No bo musimy powiązać hymn narodowy z ziemi włoskiej do Polski. To jest to, o czym pan mówił.
24: No akurat tutaj może powinno być z ziemi hiszpańskiej.
23: No tam nie bądźmy aptekarzami.
24: Tak jest, nie bądźmy. Chociaż tam też ta społeczność dotarła. Dobrze. Wracając do tego, o czym wspominałem, naczynia muszą to być naczynia ręcznie lepione. Dlaczego toczone nie bardzo się nadają do tego typu badań? Bo nie są odpowiednio porowate. Żeby można było coś stwierdzić, co było w tych naczyniach, to pewne związki muszą wniknąć w ścianki naczyń. Tym się zajmują oczywiście chemicy, specjaliści. Niestety jest to metoda wymagająca zniszczenia części zabytków, czyli musimy pobrać próbki tej ceramiki, odłamać po prostu kawałki. Problem zaczyna się wtedy, kiedy materiały są bardzo cenne, a te uznane zostały przez służby konserwatorskie województwa podlaskiego za bardzo cenne. Były unikatowe, rzeczywiście. One były unikatowe. A więc na zasadzie takiego targu, z którego można naczynia pobrać, a z którego nie można, bo jest za małe, wytypowano 13 naczyń, 13 próbek poddano analizie. No i oczywiście w części wyszedł alkohol. Znaczy inaczej, sam alkohol nie da się, tego się nie da stwierdzić. Natomiast pewne związki wynikają, które są związane z celową produkcją alkoholu. W jednym wypadku dało się stwierdzić nawet, że użyto do fermentacji zboża i że to zboże wcześniej było odpowiednio przygotowane, czyli jak to określić, było kiełkowane, podgrzewane, prawda, żeby ten słód uzyskać, czyli później jak zalejemy wodą, będziemy dalej podgrzewać, to zacznie fermentować tak jak w klasycznym browarze.
23: No dobrze, panie profesorze, ale raczej właśnie mocniejsze alkohole, czy łzy sołtysa?
24: Nie, to tak szacujemy, że to może jak miało ze 3%, to już było bardzo mocne. Zresztą bardziej przypominało taką zupę i no właśnie, powinno być przefiltrowane lub powinno się to pić za pomocą słomki.
23: No ale tak, słomek nie było dużo wtedy, wiemy.
24: No, strawy można było uzyskać słomkę, ale raczej...
23: Ale czy ją przyciąć?
24: Ci ludzie to...
23: Nożyczki jeszcze nie wynalezione.
24: No nie, tam były ostre krawędzie krzemieni. Także spokojnie, epoka kamienia jakby nie było. Co prawda późna już, bo schyłek neolitu, ale na dole epoka kamienia. Czyli ci ludzie byli biegli w obróbce kamienia, wytwarzali...
23: Ziemowicie, weź krzemień i przytnij mi 4 słomki, bo mam gości wieczorem. Tak to mogło wyglądać.
24: Może. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę genezę tych naczyń i najbliższe analogie nie na terenie zarówno Podlasia, ale może rozszerzając do rzecza Wisły i Odry, te najbliższe analogie są związane z Półwyspem Iberyjskim.
23: Panie profesorze, czy nie mogło tak być, że to nie są ślady fermentacji celowego działania, żeby uzyskać jakąś substancję, która jest substancją psychoaktywną i która zmieniała, powiedzmy, uprzykrzała te dni 4,5 tysiąca lat temu, a być może są wynikiem braku higieny, czyli na przykład ktoś tam przechowywał, nie wiem, jagody albo truskawki może mniej, ale jakieś owoce albo jakieś zboże, no ale nie miał płynu do naczyń, więc nie mył lub nie myła, no i to się tam...
24: Oczywiście
23: namnażało
24: jest niebezpieczeństwo, że do czegoś takiego można
23: dojść.
24: Dlatego badania powinny być weryfikowane. To nie jest tak, że jak w jednym wypadku coś stwierdzimy, to już odkryliśmy nowy świat. Nie. te badania wymagają weryfikacji. My taką weryfikację też przeprowadziliśmy. Dosyć powinienem powiedzieć, co było u podstawy podjęcia takich badań, ponieważ charakter tego stanowiska, jego kontekst funeralno-obrzędowy bardzo przypominał to, co znamy z pucharów dzwonowatych, z kultury pucharów dzwonowatych z Półwyspu Iberyjskiego.
23: Czyli tam stypa.
24: Bada, no właśnie nie do końca, zaraz powiem, o co chodzi. Tam badacze hiszpańscy, portugalscy stwierdzili, że na takich stanowiskach funeralno-obrzędowych mamy oprócz grobów, między tymi grobami i nad nimi całą masę porozbijanych naczyń. A w grobach są oczywiście złożone w całości naczynia. Zaintrygowało ich to, co też się tam działo. Zaczęli poddawać analizom i coś stwierdzono. Stwierdzono właśnie, powiedzmy, napój piwny, ale stwierdzono też pokarmy. Mniej więcej to samo, co tutaj w przypadku supraśla. Tutaj też na 13 naczyń poddanych analizie, w 9 co prawda stwierdzono produkty związane z alkoholem, właśnie z takim piwem wzmocnionym, miodem, to jakby zwiększa proces fermentacji, czyli alkohol wtedy będzie, pożywka będzie lepsza dla drożdży, w związku z tym wyprodukują więcej procentów, a tak można powiedzieć. Zioła, żywica niektórych drzew, środki konserwujące i poprawiające smak. No przecież chmiel w naszym piwie, piwo można wyprodukować bez chmielu. Tylko pytanie, czy będzie nam smakowało. A chmiel to zioło, krótko mówiąc. A tutaj właśnie były też te zioła. Raczej wyglądało to na celowość. W pozostałych naczyniach stwierdzono produkty pochodzenia zwierzęcego, tłuszcz, produkty pochodzenia roślinnego, zboże, czyli prawdopodobnie jakąś kaszę. Czyli były to naczynia, w których było przechowywane jedzenie, w których było przechowywane picie, w tym wypadku fermentowane. I bardzo to proporcjami przypominało to, co wcześniej rozpoznali Hiszpanie. Czy to mogło być przypadkowe? Raczej nie, bo znowu charakter tego naszego znaleziska to wykopane w ziemi płytkie jamy, w których złożono nieprzypadkowe przedmioty. Te przedmioty najpierw zostały porozbijane, podobnie jak ceramika, złożone. Stanowisko jest niewielkie. To jest taki piaszczysty ostaniec wśród rozlewisk rzeki Supraś i tam po przebadaniu okazało się, że są to jedyne fragmenty, pojedyncze fragmenty naczyń, fragmenty narzędzi krzemiennych, kamiennych, które też i ozdób bursztynowych, które zostały celowo tu przeniesione i zdeponowane, ale wcześniej je gdzie indziej porozbijano i pobrano tylko po fragmencie.
23: Czyli niesamowite, znowu, to jeszcze kolejna zagadka.
24: Tak, czyli to jest kolejna zagadka, nas intryguje w ogóle, co ci ludzie tak daleko na północnym wschodzie robili.
23: A wyklucza pan opcję taką, że to archeolog hiszpański przyjechał do Supraśla i mówi,
24: Płatam
23: psikusa tym Polakom, wrzucę tutaj skorupki, a niech oni potem zachodzą w głowę.
24: Rzecz polega na tym, że to inaczej wygląda. Ściąga się humus, później eksploruje warstwę i dopiero w pewnym momencie zaczynają się rysować zarysy, powiedzmy, obiektów. Powtarzam, w warstwie niczego nie było. W związku z tym, gdyby tu ktoś
23: odrzucił.
24: Wcześniej czy później, wszystko jedno, nawet parę tysięcy lat temu wykopał dziurę, przechodząc przez humus, to my byśmy to dostrzegli. Bo są oczywiście wkopy, które wskazują, już tutaj odchodząc od tego znaleziska, ale zwyczaj rabowania grobów. Nawet w pradziejach były groby rabowane i widać te wkopy rabunkowe. Czyli ktoś został pochowany, a później pewnie w stosunkowo krótkim czasie przychodzili rabusie, wkopywali się. I my to widzimy. My widzimy ten wkop dodatkowy. W związku z tym byłoby to widać. To już oczywiście domyślam się, że to żart był taki, że tak. Hiszpanie złośliwi.
23: No bo humus. Nie żartuję. Chodzi o humus przez jedno M, wyjaśnijmy, a nie przez dwa M. Tak, czyli tak, nie tak. Mówimy o pyszności, którą się, bliskowschodnie pyszności, którą się zajada, tylko o taką warstwę organiczną spróchniałą.
24: Tak, przerastaną korzeniami traw i tak dalej, różnego rodzaju roślin. My zawsze musimy to usunąć, żeby, no a później ułożyć. To nie jest tak, że wywalamy to na tak zwaną kupę za przeproszeniem, a później wrzucamy do dołu. Nie, nie, nie. Humus musi być ścięty zawsze w zezwoleniu służb konserwatorskich, że stanowisko po badaniach ma zostać przy jakby pozostawione w, czy przywrócone do stanu pierwotnego, czyli humus.
23: Ale pierwotnego co, sprzed 4,5 tysiąca lat?
24: I nie, pierwotnego zanim tutaj przyszliśmy, czyli jeżeli trawka sobie rosła, no to tę trawkę musimy z powrotem w tym miejscu ułożyć, w związku z tym humus się wycina w takie kostki, wkłada na bok, później eksploruje, a jak się zasypie wykopy po badaniu, to trzeba na wierzchu ułożyć trawkę, żeby sobie nadal rosła. No,
23: nie złamie człowiek nogi, jak stanie na tym?
24: Nie, nie, to bardzo szybko zarasta, nie ma z tym problemu. Niekiedy jak kontynuujemy badania, to no to już następnego roku bardzo często nie widać, w którym miejscu był wykop. To znaczy my go widzimy, ale laik jak przyjdzie, to powie, to skąd wiecie, że tutaj kopaliście w zeszłym roku? No my wiemy.
23: Czyli jakie są teorie, panie profesorze? Jak, w jaki sposób połączyć tych hiszpańskich pijaków z...
24: No tak nie możemy na to patrzeć, bo oczywiście trzeba sobie postawić pytanie, czy oni się upijali dla samego upijania.
23: Nie, nie, nie.
24: A na cmentarzu to na pewno nie. Było
23: chyba, że ze smutku.
24: Było to związane z pewną formą obrzędowości. W różnych społecznościach, nawet współcześnie, przychodzi się w rocznicę pochowania zmarłego i spożywa się pokarmy, spożywa się napoje, bardzo często właśnie wyskokowe. Niektórzy robią to w dwóch wersjach, tylko jedzą i piją, inni jeszcze dzielą się z tym nieboszczykiem, wylewając na grób. Nie chodzi tu o upicie się, tylko o pewną formę obrzędowości. No musielibyśmy wkroczyć tutaj w antropologię.
23: Panie profesorze, ja to połączę z aktualnościami. Jest pan gotowy?
24: Proszę bardzo.
23: Narodowe czytanie. Wie pan, jaka jest lektura w tym roku?
24: Nie, nie wiem.
23: Która się łączy z tym, o czym pan mówi?
24: Nie wiem.
23: Dziady.
24: O, no właśnie. No tam też mamy to.
23: Widzi pan?
24: Obrzędy na
23: obrzędy, cmentarze, wspominanie zmarłych.
24: Tam mało tego jest. Tam jeszcze jedna ciekawa rzecz. Pogaństwo zespolone z chrześcijaństwem, z katolicyzmem, w tym wypadku Litwa katolicka przecież. A XIX wiek.
23: A, i jeszcze tu przeskoczył, przed... dobra.
24: No nie, no dziady?
23: Tak, tak, tak. No, tak. To, jesteśmy jeszcze w Supraśu 4,5 tysiąca lat temu, niedobre.
24: No,
23: czyli tolerancja, czasy prawdziwej tolerancji.
24: Pewnie tak, aczkolwiek nie do końca, bo ja zawsze mówię, nie wiadomo, kiedy głupi żartuje, nie wiadomo, co komu odbije.
23: Muszę to jako motto zaadaptować audycji mojej.
24: Jedni są tolerancyjne, a inni może odbić za jakiś czas i powie, że tolerancja jest wtedy, kiedy moje jest na wierzchu. A to moje to jest to, co ulęgło mi się w głowie. Ja już nie chcę mówić tutaj o systemach totalitarnych, Niemcach za czasów Hitlera i bolszewickie, no Związkowi Radzieckiemu Bolszewickiemu za czasach Stalina, nie? Wtedy też było totalne ogłupienie. O, chyba skończyliśmy.
23: Panie profesorze, można powiedzieć, że od stołu należy odchodzić z lekkim poczuciem niedosytu. Ten niedosyt jednak jest większy w przypadku pana opowieści, więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie powróci pan na białym koniu, żeby dokończyć jeszcze albo jeszcze raz w ten świat polskiego bigrownictwa wprowadzić.
24: Jak mnie państwo zaprosicie, oczywiście, to chętnie poopowiadam.
23: Pan profesor Dariusz Manasterski z Katedry Archeologii Epoki Kamienia z Wydziału Archeologicznego Uniwersytetu Warszawskiego był gościem. Dziękuję serdecznie.
24: Dziękuję bardzo.
23: A po informacjach, oczywiście informacje o 11.40 po informacjach Marta Perchuć-Burzyńska i Kultura Osobista. Serdecznie zapraszam na ten program.
30: Autopromocja. Nowość w TOK FM.
5: W każdą niedzielę, tuż po godzinie 16, rusza globalne popołudnie. Zabierzemy Was na tak zwane peryferia świata. Porozmawiamy o wydarzeniach i historiach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. I nieważne, czy będziemy w Delhi, Bamako czy Caracas. Nie chcemy gonić za kolejnymi nagłówkami, tylko próbować poznać i zrozumieć zmieniający się świat.
30: Globalne popołudnie. W każdą niedzielę po 16.
5: Zapraszają Krzysztof Story,
6: Wojciech Jagielski
8: i Doma Matejko.
30: Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
29: Reklama.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Wyskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
26: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
1: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Dochodzi 11.42. Krzysztof Chorwat, zapraszam na informacje TOK FM. Kiepskie nastroje w Europie. Szok energetyczny związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie wywołuje inflację, która w tym roku w Unii zwiększy się do 3,1% z wcześniej prognozowanych 2,1%, podaje Komisja Europejska. Jednocześnie obniżyła prognozę wzrostu PKB dla całej Unii. Bruksela podwyższyła też prognozę inflacji w Polsce na ten rok z 2,9% do 3,6%. Inflacja ma wyhamować w przyszłym roku. Rząd przesłał swoją odpowiedź do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie sytuacji czworga sędziów, którzy nie zostali dotąd dopuszczeni do wykonywania obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym. W ocenie rządu cztery skarżące osoby są sędziami Trybunału, poinformował rzecznik MSZ-u. Sprawa dotyczy sędziów, których prezydent Karol Nawrocki nie zaprosił do złożenia wobec niego ślubowania. Złożyli je więc w Sejmie, używając sformułowania wobec prezydenta. Nie są jednak dopuszczeni do pracy przez prezesa Trybunału. Senat zajmuje się dzisiaj ustawą antyslap, chroniącą debatę publiczną i nowelą o kuratorach sądowych, która stwarza możliwość przyspieszenia ścieżki dojścia do egzaminu kuratorskiego. Planowane są też głosowania także nad kolejną ustawą o kryptoaktywach. Poprzednie zawetował prezydent. Były oficer austriackiego wywiadu został skazany na 4 lata więzienia za szpiegostwo na rzecz Rosji, nadużycie władzy i korupcję, informuje Bloomberg. Skazany był funkcjonariuszem Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji i Przeciwdziałania Terroryzmowi. Zatrzymano go wiosną 2024 roku i oskarżono o przekazywanie w latach 2017-21 informacji niejawnych osobom pracującym dla rosyjskich służb specjalnych. Wyrok nie jest prawomocny. Separatystyczni rebelianci w indonezyjskiej prowincji Papua zastrzelili 8 poszukiwaczy złota, których oskarżyli o przynależność do sił bezpieczeństwa i działanie pod przykrywką. Według wojska zabici, informuje wojsko, byli cywilami poszukującymi złota w okolicy, ale rebelianci twierdzą inaczej i dodają, że był to odwet za śmierć 2 członków ich grupy. Prokuratura Okręgowa w Płocku prowadzi śledztwo w sprawie oszustw za pośrednictwem strony internetowej z ofertami sprzedaży peletu. Służby ustaliły na razie około 100 pokrzywdzonych z całej Polski, jednak może być ich o wiele więcej. Od 6 marca tego roku za pośrednictwem strony internetowej www.intercarbo.pl sprawcy dokonali szeregu oszustw. Suma wyłudzonych pieniędzy przekracza 100 tysięcy złotych. Od przyszłego tygodnia na Warmii i Mazurach rozpoczną się kontrole wybranych obiektów noclegowych, w których podczas wakacji mają wypoczywać grupy dzieci i młodzieży, zapowiedział sanepid. Kontrolowane będą m.in. miejsca, gdzie stwierdzono uchybienia w poprzednich sezonach. Prewencyjne kontrole potrwają do 5 czerwca. Są ostrzeżenia przed burzami w pasie od Żuław przez Mazury po Mazowsze. Ciepło w większości kraju. Termometry pokazują od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 21 na zachodzie i w centrum, do 24 na wschodzie. Chłodniej dzisiaj nad morzem, tam najwyżej 14.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Na program zaprasza sponsor wydawnictwo literackie. Wydawca książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub.
8: Dzień dobry, przed mikrofonem Marta Perchuć-Burzyńska. Dzisiaj w Kulturze Osobistej czekają nas podróże do domów pisarek i pisarzy, bo moją i Państwa gościnią jest Marzena Mróz-Bajon, autorka książek o domach pisarzy, tomu pierwszego i tomu drugiego. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Spotkałyśmy się ostatnio z okazji retrospektywy filmów Filipa Bajona w Cieszynie podczas festiwalu Kino na Granicy i stwierdziłyśmy, że warto przed wakacjami jeszcze spotkać się ze słuchaczami i o tych opowieściach zawartych już też w drugim tomie Domów Pisarzy porozmawiać, bo te książki to są takie niezwykłe przewodniki, które warto mieć ze sobą w czasie podróży, ale też bez podróży. Myślę, warto z nimi wybrać się w podróż trochę literacką, trochę metafizyczną, trochę taką w głąb siebie. I tak się zastanawiałam, od jak dawna w ogóle literatura była ważna w pani podróżowaniu, w pani podróżach, w odwiedzaniu miejsc, czasem bliskich, czasem także tych odleglejszych, w odwiedzaniu może czasem także miejsc wyobrażonych.
9: Literatura jest mi w ogóle bardzo bliska i muszę powiedzieć, że ja wierzę w literaturę i uwielbiam słowo. W każdym razie doceniam jego moc. Dlatego też od ponad 20 lat jestem w podróży. Tropem moich ulubionych, ukochanych, ale też przecież największych pisarzy świata. W związku z tym moja podróż trwa już ponad 20 lat. Ja ją sama nazywam literacką podróżą, taką moją odyseą, fundamentalną podróżą, która mam nadzieję nie będzie miała końca.
8: Ja właśnie tak pomyślałam, że podróż śladami pisarek i pisarzy to jest podróż, która końca nie ma. I na początku tej rozmowy powinnam się oczywiście zapytać, czy będzie dom trzeci, chociaż zostawiam sobie to pytanie na później.
9: Odpowiem już teraz, tak, będzie dom trzeci i ja już pracuję nad nim. Będzie to tom poświęconym polskim pisarkom, więc też materiał jest ogromny. Książka będzie bardzo ciekawa, ponieważ nasze twórczynie były niesamowitymi osobowościami. Miały nie tylko bardzo ciekawe domy, ale również życie. I tutaj będzie też sporo informacji na temat ich życia osobistego, uczuciowego, no i oczywiście literatury.
8: W pierwszej odsłonie Domów Pisarzy odwiedziła pani 17 twórców, między innymi Tomasza Manna, Czesława Miłosza, Gabriela García Márqueza. Teraz przyszedł czas, mówię o Domach Pisarzy 2, na Witolda Gombrowicza, Tomasa Bernharda czy Simone de Beauvoir. O, tu kobieta. To nie jest częste, bo rzeczywiście większość domów pisarzy, nie pisarek, pani do tej pory opisywała. Dotrzeć do tych kilkunastu miejsc, a potem je opisać, zgłębić życie i twórczość tych, których pani opisuje. Też oczywiście podchodząc już do tych miejsc z pewnym bagażem i z pewną wiedzą. Jak trudne to bywa wyzwanie?
9: To bywa rzeczywiście dość trudne wyzwanie, ponieważ ja opisując jednego autora, często odwiedzam miejsca z nim związane w różnych miejscach świata. Tak było w przypadku Ernesta Hemingwaya, którego odnalazłam i w miejscu jego urodzenia, czyli w Chicago, ale poleciałam też oczywiście na Kubę do Finki Vigo zobaczyć jego karaibski dom. Ale będąc już na Kubie, pomyślałam, że przecież muszę jeszcze polecieć na Key West i zobaczyć jego dom, jego posiadłość tam. Także trudno się zatrzymać. Skoro zobaczyłam tamte miejsca, pomyślałam sobie, że no ale przecież jeszcze nie byłam w Paryżu, a tam część jego życia, i to bardzo ważna, tam się rozgrywała. W związku z tym poleciałam do Paryża. Także muszę powiedzieć, że ta podróż jest niezwykle inspirująca, wciągająca. I tak naprawdę ja nie wiem nigdy, dokąd mnie zaprowadzi.
8: Często rzeczywiście wybiera się pani w tych swoich opowieściach w dalekie bardzo podróże. I tak się zastanawiałam nad losem Witolda Gombrowicza i też oczywiście odwiedziła pani Argentynę po to, żeby sprawdzić, jak mu się tam żyło i było. Ale na przykład do Małoszyc, gdzie się urodził, już pani nie zajrzała i pomyślałam sobie, że to może trochę też filozoficznie brzmi. Napisała pani: Małoszyce, może są po prostu za blisko.
9: Może tak właśnie jest. Rzeczywiście do Małoszyc nie dojechałam, a chciałam. Tylko wyobraziłam sobie Małoszyce czarno-białe. I chciałam je bardzo sfotografować w śniegu, żeby były takim kontrapunktem do tego kolorowego i niesamowitego miejsca, jakim jest Buenos Aires, w którym Gombrowicz spędził ponad 20 lat swojego życia, gdzie napisał swoje najwspanialsze dzieła. Akurat wtedy, kiedy przygotowywałam książkę, zimy praktycznie nie było w Polsce, nie było śniegu, więc nie mogłam sfotografować Małoszyc tak, jak sobie je wyobraziłam i pewnie dlatego tam nie pojechałam.
8: A najdłużej podążała pani podobno tropem Józefa Konrada. Myślę, że mnóstwo determinacji trzeba mieć w sobie, żeby tyle również nieoczywistych miejsc odwiedzić, które pani wymienia. Czy to jest podróż skończona, czy dopiero zapowiedź podróży do jądra ciemności?
9: Myślę, że podróż tropem Józefa Konrada będzie miała swój dalszy ciąg. Ja szukałam go w Singapurze, na Borneo, w Zakopanem, w willi Konstantynówka. Natomiast ponieważ jestem żeglarką, ten motyw jego podróży przez ocean, przez morza, również wzdłuż traktem rzek jest mi bardzo bliski i to jest jeden z moich ulubionych również bohaterów mojej książki, no ale oczywiście traktuję go jako również jednego z moich ulubionych pisarzy.
8: Niektórzy z pani bohaterów, bohaterek podróżowali, bardziej bohaterów jednak, ale niektórzy zostawali na miejscu i w ogóle mieli takie swoje ulubione, tak jak my wszyscy, miejsce na ziemi. W jaki sposób miejsca mogą zdeterminować nasz los? Myślę, że to pytanie zadawała sobie pani, układając te opowieści. To pytanie może zbyt oczywiste, ale myślę sobie o detalach i o tym symbolicznym widoku z okna, czy w biografiach pisarzy. Nie on zdaje się być takim bardzo ważnym detalem, który wpływa na twórczość i na stosunek do świata?
9: Tak, właśnie ten nastrój, to co między wierszami, to światło, czas i miejsce, w którym żyli, które znajduje w domach lub miejscach związanych z pisarzami, wydaje mi się niezwykle interesujące. Śledzę widoki z okna. Jak w przypadku Witolda Gombrowicza, przy Calle Venezuela w Buenos Aires miał widok na wąską, taką trudno przejezdną ulicę. Z kolei José Saramago, jego biurko stało w miejscu, gdzie miał czysty, po prostu niezmącony horyzont, po horyzont widok.

0: i do Toskanii blisko.
1: No dobrze, a czy odwiedziny w domach pisarzy czasem wiążą się z rozczarowaniem?
0: Nie, nigdy nie byłam rozczarowana, dlatego że wyruszając w podróż, ja niczego nie oczekuję po niej. Ta podróż mnie niesie i ja chłonę wszystko to, co spotykam na swojej drodze, rejestruję, potem przetwarzam oczywiście też przez swoje doświadczenia. Ktoś nazwał te moje książki takim reportażem literackim i myślę, że właśnie tak jest, ponieważ oprócz tego, że ja rejestruję domy, meble, biblioteki, ogrody najwspanialszych pisarzy świata, ja również rejestruję, gdzieś dokumentuję zmieniający się świat. A ponieważ ta podróż trwa już tak długo, ponad 20 lat, mogę tak to nazwać i mogę się z tym zgodzić, że rzeczywiście zauważymy też tam zmiany, jakie nasz świat przechodzi.
1: Czy patrzy pani na życie z odległości 4 kroków, jak radził José Saramago? Bo chyba nie bez przyczyny jego cytat zamieściła pani we wstępie książki, w której opisuje swoje podróże do domów pisarzy i pisarek.
0: Tak, patrzę właśnie w ten sposób na życie swoje i innych, starając się nie oceniać, nie generalizować i raczej myśleć o życiu jako o pewnej ciągłości, gdzie pewne sprawy możemy zrozumieć dopiero po jakimś czasie, po latach.
1: Który z tych bohaterów najwięcej pani dał? Bo nie chcę powiedzieć nauczył, ale może powinnam użyć właśnie tego też słowa.
0: Każdy dał coś. Trudno mi wybrać jednego i powiedzieć, że on dał mi najwięcej.
1: Albo że jest najbliższy.
0: Ale, tak, ale na przykład myślę, że takim jednym z takich ważnych bohaterów jest Konfucjusz w drugim tomie mojej książki, a w pierwszym był Marek Aureliusz.
1: Proszę Państwa, no cóż, na razie 2 tomy Domów Pisarzy, książki wydało wydawnictwo Marginesy. Myślę, że warto zabrać je w podróż, ale tak jak mówiłam, niekoniecznie w taką podróż z walizką. Jeżeli ktoś się nie rusza na przykład z domu, to po prostu wybierze się w taką podróż z książką w dużym pokoju, siedząc na kanapie. I to też będzie bardzo, bardzo przyjemne. I czekamy oczywiście na 3 tom, który, tak jak mówiła Marzena Mrozbajon na początku, będzie dotyczył polskich pisarek. Ja już zacieram ręce i czekam z niecierpliwością. Bardzo dziękuję. Marzena Mrozbajon była moją i Państwa gościnią.
0: Bardzo.
1: Dziękuję Jakubowi Paziowi, wydawcy programu, Marta Perchuć-Burzyńska. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy bardzo, Marto, a w studio jest już Filip Kekusz, który za chwileczkę powie, co pojawi się, jakie tematy pojawią się w programie TOK 360 samo południe.
3: Dzień dobry, Czarku, dzień dobry Państwu. Tak, będziemy mówić o niedźwiedziach, dlatego że niedźwiedzie znowu zataczają tur po mediach i lokalnych, i ogólnopolskich. Bardzo dużo nagłówków w ciągu ostatniej doby pojawiło się na temat tego, że niedźwiedzie gdzieś były widziane, gdzieś podeszły pod zabudowania. No więc pytamy, skąd się bierze w tym momencie takie wzmożenie niedźwiedzi, czy faktycznie jest to wzmożenie niedźwiedzi, czy może dziennikarze, którzy wyczuli temat i bardziej stawiają akcent na to, co się dzieje wokół niedźwiedzi, tym bardziej, że przy okazji pewnych tragicznych okoliczności o niedźwiedziach już tej wiosny mówiliśmy.
2: I czy do opcji B zaliczyłbyś też swoje zainteresowanie niedźwiedziami?
3: Moje zainteresowanie to jest zainteresowanie nagłówkami, więc jest to trochę poziom meta.
2: Czyli meta, poziom,
3: tak,
2: dobrze.
3: Poziom meta, ale będziemy mówić też o Raulu Castro, którego Stany Zjednoczone wzywają na przesłuchanie do Stanów Zjednoczonych właśnie i stawiają mu zarzuty zabójstwa sprzed 30 lat. Wobec tego pytanie, dlaczego 94-letniemu byłemu liderowi Kuby stawia się taki zarzut właśnie teraz, to jest kolejne, na które będziemy szukać odpowiedzi.
2: Zapraszam na TOK 360 w samo południe. Filip Kekusz za chwileczkę rozpocznie, ale także program Owczarek jutro o 9:00. Przypominam, do usłyszenia.
4: Na program zaprosił sponsor wydawnictwo literackie. Wydawca książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub.
5: Reklama.

0: euro AGD. Do 30 lat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
2: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Już w weekend 22-24 maja zostań 13 przysięgłym. Zobacz Werdykt. Nowy film Jima Sheridana, twórcy W imię ojca. W kinach studyjnych czeka na ciebie wyzwanie dla twojej intuicji. Wydaj werdykt po seansie i wygraj nagrody.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
5: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Czwartek, 21 maja. Minęło południe. Polska 2050 ustami swojej liderki chce wrócić do tematu zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn.
8: A minister spraw wewnętrznych i administracji zapewnia w TOK FM, że dziś albo jutro podpisze rozporządzenie dotyczące transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych.
7: Szef polskiej dyplomacji sprzeciwia się działaniom Izraela wobec aktywistów Global Summit Flotilla.
8: Stany Zjednoczone wydały nakaz aresztowania Raula Castro i wzywają go na przesłuchanie. Jeśli nie pojawi się w USA, sugerują, że znajdą inne sposoby, by sprowadzić go do siebie.
7: To jest TOK 360 w południe.
8: Tamara Pawlik-Lipska.
7: Filip Kakusz, dzień dobry, zaczynamy. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być w Polsce zrównany, uważa Katarzyna Połczyńska-Nałęcz i chce rozpocząć dyskusję na ten temat.
8: Najpierw chce rozmawiać się z Polakami i Polkami, dlatego w czerwcu rusza w objazd kraju. Dopiero później będzie na ten temat rozmawiać z członkami rządu i premierem.
7: Jak usłyszał w Sejmie reporter TOK FM Maciej Kluczka, koalicja tego pomysłu nie poprze.
9: Liderka Polski 2050 i ministra funduszy i polityki regionalnej uważa, że obecny system emerytalny jest niewydolny.
10: Ja zaczęłam rozmowę o wieku emerytalnym
9: i niesprawiedliwy. Kobiety żyją dłużej, a pracują krócej. Mężczyźni z kolei pracują dłużej, a żyją krócej na emeryturze, dodaje Pełczyńska-Nałęcz.
10: Jest ogromna nierówność. Jak mówimy o nierównościach w Polsce na rzecz kobiet, to mówmy też otwarcie o nierównościach, które spotykają mężczyzn. Ktoś się musi odważyć wreszcie o tym mówić. No to może kobiecie łatwiej, więc odważam się o tym mówić.
9: Politycy koalicji rządzącej oceniają ten pomysł bardzo krytycznie. Po pierwsze, jest nieskonsultowany z rządem, mówi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
11: Nie ma dyskusji w koalicji na temat przechodzenia na emeryturę. Nie ma tego tematu.
9: Po drugie, każda dyskusja o podniesieniu wieku emerytalnego wywołuje alergiczne reakcje polityków większości partii. Pamiętają historię pierwszego rządu Platformy, który wiek emerytalny podniósł, a później poniósł wyborczą porażkę.
11: Myśmy bardzo twardo wypowiedzieli się na temat wieku emerytalnego jakiś czas temu i dla nas ustalenia, które dotyczą swego rodzaju umowy społecznej, są niezmienialne, także nie będzie ani dyskusji na ten temat, ani nie będzie żadnych zmian.
9: Jeśli dobrze to ludziom wytłumaczymy, to takiego ryzyka nie będzie, odpowiada Pełczyńska-Nałęcz.
10: Polityka oparta na strachu to jest katastrofa.
9: Polska 2050 zamierza także forsować swój projekt złożony w Sejmie, który dotyczy podniesienia drugiego progu podatkowego.
7: A to był Maciej Kluczka.
8: Dziś lub najpóźniej jutro rano podpisze rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, zapowiedział w rozmowie z reporterem TOK FM minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
12: Rozporządzenie przeszło wszelkie wymagane konsultacje i międzyresortowe, komisję prawną jest już przygotowane. Teraz wersję ostateczną podpisze pan minister premier Gawkowski, a potem zostanie skierowane do mnie do kontrasygnaty.
7: Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski ponad tydzień temu już podpisał projekt. Teraz potrzebny jest podpis Marcina Kierwińskiego właśnie, a pełna realizacja orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie transkrypcji aktów małżeństw zawieranych za granicą będzie jeszcze wymagała kilku zmian w ustawach.
8: Koalicja rządząca nie odpuszcza. Po południu Senat po raz trzeci przegłosuje ustawę rządową o kryptowalutach.
7: Prezydent Karol Nawrocki wetował ją już dwukrotnie. Domagał się łagodniejszego traktowania firm działających na rynku kryptoaktywów.
8: Po wybuchu afery Zonda Krypto, giełdy kryptowalut, której klienci stracili swoje oszczędności, która finansowała fundację polityków prawicy i wydarzenia, w których brał udział Karol Nawrocki, rządzący postanowili iść za ciosem, mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
5: Dzisiaj jest sytuacja bardzo czytelna. Czy opowiadasz się za złodziejami, którzy z wykorzystaniem rynku kryptowalut, tak jak w przypadku Zonda Krypto, okradają Polaków, czy za tymi, którzy są okradani? Koalicja rządowa opowiada się za tymi, którzy są okradani i za wprowadzeniem regulacji, dlatego będziemy popierać projekt rządowy w tej sprawie.
13: Prezydent wyszedł z kompromisem, czyli z ustawą, która jest, można powiedzieć, w oparciu o ustawę rządową, z konkretnymi 15-16 zmianami, które można było przegłosować, przynajmniej część z nich, bo przeszła tylko jedna.
5: I jeżeli projekt prezydencki dzisiaj w ponad 90% to są jednostki redakcyjne przepisane z projektu rządowego, to dzisiaj wystarczy zrobić ten jeden malutki krok i powiedzieć: tak, pomyliłem się, przepraszam tych, których okradziono, i podpisuję ustawę. I moim zdaniem tak prezydent powinien zrobić.
13: To zawsze jest decyzja prezydenta Rzeczypospolitej, indywidualna, wyłączna prerogatywa. Zobaczymy, w jakim kształcie ta ustawa trafi.
7: Odpowiada szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Blisko 6,5% Polaków deklaruje posiadanie kryptowalut. Tak wynika z badania NBP, które przytacza Puls Biznesu. Relatywnie najczęściej kupują je młodzi mężczyźni. Wybierzcie RPO etycznie, a nie politycznie. To apel 170 organizacji pozarządowych skupionych w inicjatywie Nasz Rzecznik.
8: Chodzi o wybór kolejnego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja profesora Marcina Wiącka kończy się za 2 miesiące, a o nowych kandydaturach na razie cisza. Anna Gmitarek-Zabłocka.
14: Kadencja obecnego rzecznika upływa 23 lipca. Parlamentarnej debaty o przyszłości urzędu ciągle nie ma. Stąd właśnie apel organizacji wystosowany dzisiaj do marszałków Sejmu i Senatu, ale również do wszystkich posłów, by nie odkładać tego na ostatnią chwilę, tylko podejść merytorycznie, jak najszybciej wskazać kandydatów i zorganizować wysłuchanie publiczne. Tak, by przedstawiciele NGO-sów mogli zadać kandydatom swoje pytania.
15: Zależy nam bardzo na tym, żeby te procedury były przejrzyste, żeby była możliwość dokonania wysłuchania publicznego, żeby była możliwość zadawania pytań kandydatom, żeby ci kandydaci byli maksymalnie apolityczni, żeby dobrze nas jako obywateli, także nas jako organizację reprezentowali.
14: Mówi Anna Gryta z inicjatywy Nasz Rzecznik i z Fundacji Miasta Obywatelskie Lubartów.
15: Nie jest nam obojętna kandydatura. Bardzo zależy nam na tym, żeby to były osoby, które rzeczywiście czują prawa człowieka, ale czują też odpowiedzialność za to, w czyim imieniu występują i w jakich sprawach występują.
14: Organizacje przygotowały specjalny kwestionariusz, mówi Anna Duniewicz, przewodnicząca inicjatywy Nasz Rzecznik.
16: Taki obszerny kwestionariusz pytań do osób kandydujących na urząd RPO, pytań z bardzo różnych dziedzin praw człowieka. No i jesteśmy ciekawi i ciekawe, jakie będą odpowiedzi.
14: Bo jak dodaje Justyna Nakielska, koordynatorka zespołu praw osób LGBTQ+, w naszym rzeczniku, chodzi o to, by było transparentnie i apolitycznie.
17: Jedną z takich kluczowych spraw jest zwyczajnie to, że prawa człowieka nie mają barw partyjnych, więc ten nowy rzecznik, nowa rzeczniczka nie powinny reprezentować absolutnie żadnej partii politycznej. To musi być osoba niezależna, to musi być osoba, która przede wszystkim będzie reprezentować osoby, które mają problemy na tej linii człowiek-instytucja.
14: Apel organizacji skupionych w inicjatywie Nasz Rzecznik właśnie trafia do parlamentarzystów i marszałków za pośrednictwem biur podawczych Sejmu i Senatu. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
7: A więcej o tej sprawie piszemy na tokfm.pl.
8: Radosław Sikorski polecił wezwać do MSZ-u Charge d'Affaires Izraela. Chodzi o zachowanie izraelskich władz wobec zatrzymanych aktywistów z globalnej flotylli Sumut.
7: Izraelczycy znęcali się i znieważali zatrzymanych aktywistów, którzy płynęli z pomocą humanitarną do Strefy Gazy i zostali zatrzymani. Jest wśród nich troje Polaków.
8: Polska domaga się również uwolnienia naszych obywateli. Do tego tematu wrócimy po 12.20 w TOK 360.
7: Amerykańskie władze postawiły byłemu prezydentowi Kuby Raulowi Castro zarzut morderstwa. To część presji wywieranej przez Waszyngton na reżim w Hawanie.
8: USA chcą, by Kuba zgodziła się na gospodarcze i polityczne ustępstwa. Więcej o tym Tomasz Orchowski.
18: 94-letni brat Fidela Castro został oskarżony o spisek, którego celem miało być zabicie amerykańskich obywateli. Chodzi o zestrzelenie dwóch samolotów między Kubą i Florydą w 1996 roku. Myślę, że Kubańczycy w Miami, te rodziny, które zostały zrujnowane, doceniają to, co zrobił prokurator generalny, mówi prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Dużo myślimy o Kubie, to bardzo ważny moment dla osób, które przyjechały do nas z Kuby i chcą tam wrócić. Ludzi, którzy chcą zobaczyć swoje rodziny na Kubie, to bardzo, bardzo ważny dzień. Wczoraj w rocznicę proklamowania Republiki Kuby do mieszkańców wyspy zwrócił się też szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio, którego rodzina pochodzi z Kuby. W USA jesteśmy gotowi otworzyć nowy rozdział w relacjach między naszymi narodami i naszymi krajami. Jedyną przeszkodą na drodze do lepszej przyszłości są ci, którzy kontrolują wasz kraj. Zarzuty dla Raula Castro to kolejny trik Białego Domu, którego celem jest zwiększenie presji na reżim w Hawanie, twierdzi Christopher Sabatini, który zajmuje się Ameryką Łacińską w Chatham House. To bezpośrednie nawiązanie do tego, co stało się z Nicolasem Maduro, który również został oskarżony w USA, zanim został usunięty. Chodzi o wysłanie sygnału, że możemy zrobić ci to, co zrobiliśmy Maduro. Maduro, wenezuelski dyktator, został porwany przez Amerykanów na początku roku i przetransportowany do Nowego Jorku. Zastąpiła go Delcy Rodriguez, która jest wobec USA znacznie bardziej uległa. Pod presją, tak samo jak Meksyk, zgodziła się odciąć Kubę od dostaw ropy, co doprowadziło tam do kryzysu energetycznego. Tomasz Ruchowski, TOK FM.
7: Pogłębiająca się susza zagraża naszej suwerenności żywnościowej, ostrzega w TOK FM dr Joanna Rymiszewska-Michalak, fizyk atmosfery, przewodnicząca Rady Klimatycznej przy UN Global Compact.
8: Niedobory wody mamy w Polsce od kilkunastu lat. Będzie jeszcze gorzej z powodu katastrofy klimatycznej, a to nie daje nam szans na niezależność w produkcji żywności, podkreślała ekspertka w porannym EKG.
19: Przede wszystkim produkujemy dużo mięsa, nabiału, cukru. I jesteśmy tutaj, rzeczywiście mam zdolności eksportowe. Natomiast mam znowu niedobór produkcji nasion strączkowych, roślin oleistych i tak dalej. Więc ona, ta niezależność jest cząstkowa. Biorąc jeszcze pod uwagę to, że my znowu idziemy jako kraj w kontekście rolnictwa w stronę produkcji zwierzęcej, a nie produkcji roślinnej, to my już w tej chwili bardzo dużą ilość wysokobiałkowych pasz dla tej produkcji zwierzęcej sprowadzamy. Teraz znowu mamy ten kierunek w tej chwili gospodarczo, że staramy się jednak w ramach tej globalnego łańcucha zależności być jednak jak najbardziej suwerenni. Więc tutaj ta rzeczywiście suwerenność żywnościowa, moim zdaniem, i generalnie patrząc na dane, ona jest zagrożona. Po pierwsze, mamy suszę, będziemy mieli niedobór wody i to jest pewne. To jest jedna rzecz. Biorąc pod uwagę to, że mamy też bardzo niskiej jakości gleby i one też mają dosyć niską zdolność do przetrzymywania wody, bo to są głównie gleby piaszczyste. Tak?
20: Jednocześnie nie pomagamy, by dokładnie tę wodę zatrzymywać.
19: Jednocześnie też cały czas nie ma tego systemowego myślenia o tym, że tę wodę musimy jednak zatrzymać. Ubierając to znowu w liczby, bo możemy mówić, w tej chwili mówimy jakościowo o problemie. Natomiast najnowsze raporty Instytutu Zrównoważonej Gospodarki mówią o tym, że te straty wynikające z powodu suszy w rolnictwie w zależności od lat sięgają od 3 do 11 miliardów. Więc to są straty liczone w miliardach złotych.
7: Przy średnim wzroście temperatury o stopień w najbliższym dwudziestoleciu możemy stracić nawet 1/5 plonów, ostrzegała ekspertka.
8: Od dziś obowiązują nowe przepisy dotyczące jakości wody pitnej, a to oznacza dodatkowe obowiązki dla gmin, dostawców wody i właścicieli obiektów publicznych.
7: Dr Tadeusz Bochnia z krakowskich wodociągów mówił w TOK FM, że nowe regulacje wprowadzają m.in. zasady zarządzania ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody.
21: Oprócz tego, o czym tutaj rozmawiamy, czyli ta obligatoryjna ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw, istotna zmiana to jest jeszcze dołożenie kilku parametrów, które wcześniej nie były badane, a wynikają po prostu z postępu nauki. Z badań naukowych. Mówi się dużo w ostatnich latach, również w mediach, o tak zwanych farmaceutykach, o PFAS-ach, czyli tej wiecznej chemii. Mówi się o mikroplastiku. Więc to również ten cały dorobek naukowy ostatnich kilkudziesięciu lat Unia Europejska uwzględniła i wprowadziła kilka nowych parametrów, które będą obowiązkowo monitorowane. Mhm. Między innymi bisfenol A, który słyszymy, jak może być szkodliwy, jest to środek endokrynnie czynny, zaburzający nasz układ hormonalny, a jest po prostu pochodzenia od opakowań plastikowych, mówiąc krótko, również od butelek. A jest tymczasem unormowany w wodzie do picia produkowanej przez wodociągi krakowskie, natomiast nie jest jeszcze uregulowany zawartość tego bisfenolu w wodzie, na przykład w butelkach.
8: Oprócz tego samorządy będą musiały sprawdzać, kto ma utrudniony dostęp do wody pitnej i zapewniać tym osobom możliwość korzystania z podstawowych usług wodociągowych.
7: Zmiany przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę wynikają z realizacji przez Polskę unijnej dyrektywy.
8: Sezon w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie kończy się optymistycznie. Niespodziewanym zwycięstwem Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej, bo taki właśnie tytuł ma spektakl powstały w koprodukcji z Teatrem Narodowym w Pradze.
7: Za kulisy dwujęzycznej produkcji zajrzała Paulina Nawrocka.
0: No tak, bo ty robisz tylko jak ci każę.
1: Proste sejem, zbytecznie nikam na co.
22: Cześć! Polacy!
23: Ej, to było trochę ksenofobijne.
24: No to jest historia, która się odbywa w niedalekiej przyszłości. Jakub Krofta, jestem reżyserem spektaklu Niespodziewane zwycięstwo Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej. To jest historia, która się odbywa w jakimś takim luksusowym spa, które staje się na jakiś czas domem wybitnych mózgów naszych dwóch narodów, którzy mają jedno proste zadanie, przekonać Czechów i Polaków o tym, że są tak naprawdę jednym narodem i połączyć siły i jednak po prostu stawić opór wrogowi.
25: Nie jest to proste zadanie wbrew pozorom, bo wzajemnych uprzedzeń jest sporo.
24: No właśnie.
26: Absolutnie, to jak ja na dłoni widać te różnice. Anna Tomaszewska, aktorka Teatru Słowackiego w Krakowie. Oni tak sobie troszeczkę, tutaj jest taka scena, kiedy mówimy o hymnie, więc jak my mówimy, a jak oni mówią o swoim, nie lekceważąco, ale po prostu jest kompletnie inny stosunek do tego. Także to było bardzo ciekawe doświadczenie z nimi też jako z ludźmi, jako aktorami się spotkać, bo są bardzo przyjaźni, ciepli, ale też tak o wiele bardziej jacyś tacy spokojniejsi, nie tacy znerwicowani.
23: Masz pomysł na nowy internetowy, czy to czy to autyzm? No to jest wymornej napad, jest to polskost, nie będzie to neuroza.
27: Czyli jednak coś o sobie wiemy.
23: No i tyle w kwestii pokojowego współistnienia dwóch narodów. Szybko poszło.
7: Premiera polsko-czeskiego spektaklu jutro o 19 na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki. W tej części TOK 360 to wszystko. O 12.20 informacje, na które zaprosi Państwa Krzysztof Horwat.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24,39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
14: Ania.
13: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
14: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
13: Obiecuję.
15: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: ZUS, podatki, czynsz, konto.
17: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
16: Ty nie?
17: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
16: Płacą ci? Dużo?
17: 4000 się uzbierało.
16: No żartujesz.
18: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
0: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 12.20, informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Wczoraj niespełna dwuletni chłopczyk został znaleziony na terenie placówki w oczku wodnym. Mimo reanimacji prowadzonej najpierw przez policjantów, a później ratowników medycznych, jego życie nie udało się uratować. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin znajdą się w bazie w Polsce, zapowiedział wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Uroczyste przyjęcie pierwszych samolotów w bazie lotniczej w Łasku zaplanowane jest na połowę czerwca. Polska zamówiła dla swoich sił powietrznych 32 samoloty wielozadaniowe produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin. Na razie w Stanach szkolą się na nich polscy piloci, instruktorzy i technicy. Znamy jutrzejsze ceny na stacjach paliw. Zgodnie z decyzją ministra energii o maksymalnych stawkach, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,48, a oleju napędowego 6,91. Oznacza to, że benzyna będzie o 2 grosze tańsza niż dziś, a diesel tańszy o 6 groszy.
0: 12.21, TOK 360, Filip Kekusz, jest z nami profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
21: Dzień dobry.
0: Rzecznik polskiej dyplomacji Łukasz Wewiór właśnie teraz rozmawia z dziennikarzami i przekazał informację, że polscy aktywiści, polscy obywatele, którzy byli na pokładach statków Global Summit Flotilla, zostali zatrzymani przez izraelskie wojska, trafili do aresztu, znaleźli się na wolności, jeszcze dzisiaj opuszczą Izrael. Nim to się jednak stało, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski polecił wezwać chargé d'affaires Izraela w Warszawie. Szef polskiej dyplomacji oświadczył kilka godzin temu, że potępia działania wojsk i władz Izraela właśnie wobec aktywistów, którzy zostali zatrzymani na wodach międzynarodowych, gdy płynęli w stronę wybrzeży Strefy Gazy. Radosław Sikorski nie jest jedynym, bo wysocy rangą przedstawiciele Portugalii, prezydent Włoch, szef dyplomacji Niemiec również ostro krytykowali działania Izraela, a zwłaszcza działania Itamara Ben-Gwira, izraelskiego ministra bezpieczeństwa, który na filmie, który sam opublikował, znęca się i szydzi z zatrzymanych aktywistów. Po co taka manifestacja ze strony Itamara Ben-Gwira? On taki po prostu jest, czy to jest jakaś głębsza myśl?
22: No, myślę, że obie odpowiedzi są prawdziwe. Ben-Gwir taki jest i w dodatku kalkuluje, że taka postawa zyska mu dodatkowe głosy, czy też dodatkowe poparcie przed wyborami do Knesetu. Ben-Gwir jest człowiekiem wywodzącym się z ruchu kahanistycznego, czyli ruchu wzywającego do przemocy, ruchu, który stosował przemoc nie tylko w odniesieniu do Palestyńczyków, ale też i do Izraelczyków. Więc jakby stosowanie przemocy i ten taki autorytarny sposób postrzegania rzeczywistości i kreowania jej jako polityk, to jest coś charakterystycznego dla Ben-Gwira. Ale istotny jest też kontekst. Kontekstem jest zabieganie o głosy w społeczeństwie, które nie jest, dodajmy takim jeszcze na razie, Ben-Gwir to jest jego partia do tej pory w sondażach, no to tak ma około 8% poparcia, no ale kreowanie takiego nastroju, w którym właśnie mamy oblężoną twierdzę, prawda, w którym cały świat poprzez swoich przedstawicieli, aktywistów sprzysięga się przeciwko Izraelowi, no to sprawia, że te nastroje będą wspierały partie syjonistycznej prawicy i zapewne kalkuluje, że przyniesie mu to więcej miejsc w Knesecie w nadchodzących wyborach.
0: No właśnie, partia Itamara Ben-Gwira może i ma 8% w sondażach, niemniej jednak dało mu to jedno z najważniejszych stanowisk wobec tym izraelskim rządzie premiera Benjamina Netanyahu. Natomiast wracając do kampanii wyborczej, która, jak rozumiem, zaczyna się w Izraelu rozkręcać. Wczoraj parlament zatwierdził projekt ustawy o samorozwiązaniu, co oznacza, że o kilka tygodni zostaną przyspieszone kolejne wybory do Knesetu. Skąd decyzja o tym, żeby rzeczywiście jednak trochę ten termin przyspieszyć?
22: No to jest, no jak to zwykle w przypadku wyborów w Izraelu, decyzja wynika z kalkulacji wyborczych, z analizy nastrojów wyborczych i chęci w jakiś sposób wykazania też pewnej sprawczości tego rządu, rozegrania wyborów na warunkach, które będą bardziej sprzyjające dla Likudu przede wszystkim, a mniej sprzyjające dla opozycji. No pamiętajmy, że ta decyzja została poprzedzona tym, że no już właściwie zaczęło dochodzić do przygotowań do kampanii wyborczej, czy wręcz można powiedzieć kampania wyborcza zaczęła się toczyć. Najważniejszym czynnikiem takim wewnątrz sceny politycznej Izraela było sformowanie ugrupowania Lapida i Beneta pod nazwą partii Razem i wrzucenie w otwarty sposób wyzwania Netanyahu jako takiego głównego, jako takie zaprezentowanie się tych polityków jako głównej siły opozycyjnej. Zatem biorąc pod uwagę ten czynnik, Netanyahu mógł uznać, że już kampania właściwie zaczęła się toczyć i rozsądnie będzie z jego punktu widzenia zapewnienia ją przyspieszyć. Oczywiście na to nakładają się też czynniki zewnętrzne związane z trwającą kampanią w Libanie, postrzeganą jeszcze jako pewne względne zwycięstwo, ale to może ulec zmianie do jesieni, bo jakby mamy dwie siły w polityce izraelskiej, jeżeli chodzi o ten konflikt zewnętrzny. Z jednej strony zmęczenie społeczeństwa, w szczególności rezerwistów powoływanych właściwie non-stop od trzech prawie lat do armii, co uniemożliwia im normalne funkcjonowanie na rynku pracy, czy bardzo utrudnia w ogóle funkcjonowanie całej gospodarki. Z drugiej strony to zmęczenie społeczności na północy Libanu, na północy Izraela, ostrzeliwanych przez Hezbollah z południowego Libanu. No ale z drugiej strony też pewne napięcia i takie nierozstrzygnięte z punktu widzenia polityki izraelskiej, nierozstrzygnięty w pełni na korzyść Izraela konflikt z Iranem. Tak? To znaczy z jednej strony Izrael wykazał dużą skuteczność bojową, no ale z drugiej strony w samym Izraelu premier jest krytykowany za to, że jest odsunięty od negocjacji, że jest zmarginalizowany w tych negocjacjach, że Trump odgrywa tam pierwszą rolę i głosu Izraela nie słucha. Także ten zbiór czynników, sądzę, że można tak pokrótce scharakteryzować, z których wypłynęła ostatecznie ta decyzja o przyspieszeniu wyborów.
0: Spodziewam się, że Benjamin Netanyahu, żeby zawalczyć o głosy dla Likudu, a na razie według sondaży może przegrać te wybory, będzie próbował zradykalizować pewne swoje działania zbrojne.
22: No jest to jedna z możliwości. Może też radykalizować przekaz, bo przecież społeczność międzynarodową polaryzowała, czy oburzył filmik Ben-Gwira, ale bliska współpracownica Netanyahu, minister transportu w jego rządzie, nagrała z tego samego miejsca dość podobny filmik, również pokazujący, nie aż tak ostentacyjny, ale również pokazujący europejskich i nie tylko przecież z reszty świata też aktywistów skutych i prezentujących ich w sposób bardzo dehumanizujący. Więc oczywiście jednym z scenariuszy, które należy rozważać, to jest to, że dojdzie do intensyfikacji działań wojennych, czy to na froncie libańskim, czy wobec Palestyńczyków, czy być może nawet wobec Iranu, no ale może też dochodzić do takich działań w sferze symbolicznej, które będą też właśnie radykalizować i przede wszystkim prezentować temu społeczeństwu Izrael jako oblężoną twierdzę, która jest bardzo zagrożona i w której tylko silne przywództwo Likudu i Netanyahu osobiście może zapewnić bezpieczeństwo. Jakby zamysłem obozu rządowego jest przesunięcie akcentów w tej kampanii na sprawy bezpieczeństwa, podczas gdy opozycja będzie starała się nie oddawać tego pola, to znaczy będzie starała się dotrzymywać kroku rządowi w kwestii radykalnych postulatów z zakresu bezpieczeństwa, ale będzie starała się przekierowywać debatę na sprawy korupcji czy zagrożenia porządku konstytucyjnego. Tak.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Fyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, był z nami. Teraz przenosimy się na Kubę. Łączymy się z profesor Katarzyną Dębicz, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Stany Zjednoczone postawiły zarzuty Raulowi Castro, 94-letniemu byłemu dyktatorowi Kuby, i to są zarzuty morderstwa związane z incydentem sprzed 30 lat, kiedy kubańskie wojsko zestrzeliło 2 cywilne samoloty nad wodami międzynarodowymi. Dlaczego po 3 dekadach takie zarzuty? Jaki w tym cel?
1: Przede wszystkim wzmocnienia presji politycznej na Kubę. Nie wyobrażam sobie, że dojdzie tak naprawdę do osądzenia Raula Castro, który w tym roku za dosłownie 2 tygodnie kończy 95 lat. I zresztą to jest Marco Rubio wczoraj miał przemówienie na Florydzie skierowane głównie do diaspory kubańskiej i tak naprawdę to jest ukłon w stronę diaspory kubańskiej, na której na której głosy liczy Donald Trump w nadchodzących tych wyborach połówkowych. Także nie widzę innego wytłumaczenia. Oczywiście wzmocniono embargo, bo nałożono kolejne sankcje na już osoby związane z Partią Komunistyczną Kuby, nałożono sankcje na osoby związane z Ministerstwem Gospodarki, z Ministerstwem Przemysłu, z osobami związanymi z rządem, natomiast ta decyzja wobec Raula Castro jest takim ukłonem. Tak mnie się wydaje. Wczoraj zresztą Kuba obchodziła, można powiedzieć, no trochę niesławne wydarzenie z mojej perspektywy jako badaczki, dlatego że w 1902 roku właśnie 20 maja uzyskała niepodległość, ale była to niepodległość warunkowana przez Stany Zjednoczone, które to porozumienie wtedy wiązało Kubę no jakby gospodarczo i politycznie ze Stanami Zjednoczonymi.
0: A czyli Stany Zjednoczone też przekazują, że jeśli Raul Castro sam się nie stawi przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości, to wtedy znajdą się inne sposoby, żeby go przed tym wymiarem postawić. Czyli wydaje się, jakby Waszyngton sam sobie wykroił pretekst, który może posłużyć interwencji podobnej do tej z początku roku w Wenezueli. Tyle, że Raul Castro to w tym momencie nie wydaje się być wiodąca postać w Hawanie.
1: Nie. Znaczy wielu analityków i sam Donald Trump powiedział, że nie bierze pod uwagę takiej opcji. Wielu analityków jakby reprezentujących diasporę, ale zajmujących się badaniami nad Kubą również minimalizuje taki obrót sprawy, tak? Mhm. Czyli wskazuje, że to może być 10 albo 20% jakby możliwości, że Stany Zjednoczone uciekną się do takiego ruchu. A to wynika przede wszystkim z tego, że Kuba leży w bezpośrednim, jest bezpośrednim sąsiadem Stanów Zjednoczonych. Taka interwencja mogłaby się zakończyć rozlewem krwi, mogłaby się zakończyć rozruchami albo też oporem społeczeństwa kubańskiego. I na pewno, i to również Donald Trump podkreślał, ale to wiadomo, za każdym razem tak się dzieje. Jakikolwiek kryzys polityczny większy powoduje masową emigrację. Na Kubie mieszka obecnie 8,5 miliona mieszkańców, mniej więcej tak się szacuje, ze względu na to, że w ostatnich latach wyjechały setki tysięcy osób z Kuby właśnie do Stanów Zjednoczonych. Przy obecnej polityce Stanów Zjednoczonych, która nie akceptuje migracji, jakby można było wytłumaczyć opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych znów przyjęcie na przykład jednorazowo w ciągu 3 miesięcy 300 tysięcy migrantów, albo 400 tysięcy.
0: To w takim razie, jaki Waszyngton ma plan na to, co dalej? To znaczy, gdzie się kończy ta presja? Gdzie tu jest ten finał, do którego administracja amerykańska dąży?
1: Ja w pewnym momencie już nie będzie i dalej, znaczy wydaje mi się, że administracja Donalda Trumpa była przekonana, że przez tak silne embargo czy blokadę, również tą w dostarczaniu ropy naftowej, którą obejmie Kubę, spowoduje, że zmusi do dialogu i to do ogromnych ustępstw reżim kubański, na przykład w kierunku pluralizacji życia politycznego i dopuszczenia opozycji do dialogu. Na Kubie już tej opozycji w zasadzie nie ma, jest bardzo zdziesiątkowana, większość jest w Stanach Zjednoczonych, a Kuba bardzo długo prowadziła politykę, że nie uznawała diaspory kubańskiej jako partnera do dialogu, mówiąc, że ci, którzy wyjechali, nie reprezentują społeczeństwa kubańskiego. I nadal przyjmuje taką postawę. Partnerem do dialogu są Stany Zjednoczone, jako administracja i społeczeństwo Stanów Zjednoczonych, ale Kuba W zasadzie nie uznaje rząd kubański jako reprezentantów społeczeństwa kubańskiego osób z kubańskim obywatelstwem albo już bez kubańskiego obywatelstwa, ale z korzeniami kubańskimi mieszkających w Stanach Zjednoczonych.
0: To musimy zmierzyć do końca.
1: Tak, także jest symbolika. Mamy kolejną rocznicę uzyskania niepodległości przez Kubę w 1902 roku. Mamy w tym samym dniu ogłoszenie, prawda, otwarcie tego procesu wobec Raula Castro, ostatniego żyjącego z tej wierchuczki politycznej, nazwijmy to rewolucjonisty, tak? I zaostrzenie sankcji już indywidualnych wobec przedstawicieli rządu. Trzeba na razie popatrzeć, co dalej zrobi, jak zareaguje rząd kubański, ale również nastąpiły pewne poluzowanie gospodarcze na Kubie, które dają możliwość średnim przedsiębiorcom do podjęcia na przykład działań w kierunku na przykład importu benzyny. Zobaczymy, co się będzie działo. To nam pozostaje.
0: Bardzo dziękuję. Profesor Katarzyna Dębicz, Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski. Patrycja Maciejewicz w studiu. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry.
0: Popołudniowe EKG po godzinie 12.40, południowe EKG po 12.40. O sytuacji w służbie zdrowia będzie.
2: Tak, będziemy dyskutować o tym, ilu mamy lekarzy, ile zarabiają, a także o tym, czy ta dyskusja o ich zarobkach może nam pomóc w rozwiązaniu i uzdrowieniu sytuacji w systemie ochrony zdrowia.
0: Patrycja Maciejewicz zostaje z Państwem po 12.40 EKG.
3: Reklama.
4: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku po 9:00. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
23: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
24: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi Ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże Ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
19: Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w TOK FM.
25: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
26: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
27: Masz już Modivo Club Gold?
28: Nie. A warto?
27: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
28: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
27: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
28: Brzmi super. No to jak dołączyć?
27: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
29: Marian, A więcej się nie da?
30: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
31: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
19: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
32: Z
3: Sponsorem programu jest producent smartwatcha Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już w weekend 22-24 maja zostań 13 przysięgłym. Zobacz Werdykt. Nowy film Jima Sheridana, twórcy W imię ojca. W kinach studyjnych czeka na Ciebie wyzwanie dla Twojej intuicji. Wydaj werdykt po seansie i wygraj nagrody.
8: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 12.41, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Szef MSZ-u Radosław Sikorski chce zakazu wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. Zwróci się z takim wnioskiem do MSWiA. To reakcja na opublikowane wczoraj przez izraelskiego ministra nagrania, w którym szydzi on z zatrzymanych aktywistów flotylli Sumut, płynącej z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Prezes serwisu Cinkciarz.pl został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Marcin P. był poszukiwany czerwoną notą Interpolu od lipca zeszłego roku. Jest podejrzany w śledztwie dotyczącym oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut. Łączna wartość szkody klientów to 125 milionów złotych. Autostrada A4 w Opolsku między węzłami Brzeg i Opole Zachód jest zablokowana w obu kierunkach. Ciężarowa cysterna przewożąca materiał łatwopalny zjechała z jezdni, przewróciła się na bok. Na miejsce ściągnięto dźwig, który ma podnieść cysternę. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Stanisławę Celińską za wybitne zasługi dla kultury polskiej, za osiągnięcia w twórczości artystycznej, krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe artystki. Aktorka zmarła 12 maja w wieku 79 lat.
19: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Na magazyn EKG zaprasza sponsor. Polski Fundusz Rozwoju.
2: Jest 12.43, Patrycja Maciejewicz, południowe wydanie magazynu EKG. Dzień dobry. Pani doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego, jest ze mną w studio. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, pani redaktor.
2: Pani doktor była też kiedyś w Radzie Narodowego Funduszu Zdrowia.
10: Nawet długo,
2: bardzo kilkanaście lat, dokładnie 15. I na co dzień zajmuje się zarządzaniem w ochronie zdrowia. Jak wiemy, ten system u nas dosyć kuleje, żeby nie powiedzieć, że jest w zapaści. Proszę powiedzieć, czy da się ten system zreformować bez pieniędzy?
10: Nie, no absolutnie nie. Zdrowie to pieniądze, a pieniądze to zdrowie. W związku z tym absolutnie zawsze, kiedyś pani premier Szydło powiedziała, że powinniśmy odciąć się od mówienia o ekonomii, gdy mówimy o zdrowiu i ochronie zdrowia.
2: I odcinamy się od tego.
10: Absolutnie, to był wielki błąd.
2: No, teraz odcinamy się od takiego myślenia.
10: Nie jestem się w stanie z tym nigdy zgodzić, dlatego że do zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych potrzebna jest praca profesjonalistów medycznych i nie tylko, bo żeby profesjonaliści mogli komfortowo pracować, to potrzebują sztabu osób, które będą tworzyły organizacje, wspierały te procesy nie stricte medyczne, ale też te administracyjne. Potrzebujemy sprzętu, potrzebujemy narzędzi, potrzebujemy leków, potrzebujemy pomieszczeń, łóżek, choć te łóżka tracą na znaczeniu w nowoczesnej medycynie. Zatem potrzebujemy środków finansowych i bez tych środków finansowych i bez odpowiedniego zabezpieczenia tych środków finansowych, no bezpieczeństwo zdrowotne będzie ułudą. W związku z tym absolutnie bez tych pieniędzy nie ma zdrowia, a z kolei zdrowe społeczeństwo chodzi do pracy, płaci podatki, robi zakupy, korzysta z bardzo wielu sektorów, napędzając wzrost gospodarczy, tworząc produkt krajowy brutto, który jest z kolei niezbędny do tego, żebyśmy mogli inwestować w bardzo wielu sferach życia społecznego i gospodarczego. Jesteśmy w szeroko rozumianym ekosystemie, w którym usługa zdrowotna i bezpieczeństwo zdrowotne jest stricte powiązane z pieniędzmi.
2: Tylko jak obserwuję całą tą dyskusję, to wydaje mi się, że gdy zaczynamy mówić o pieniądzach, bardzo szybko przechodzimy do rozmowy o pensjach lekarzy. I pytanie, czy to jest właściwe podejście? To znaczy, czy ta dyskusja rzeczywiście prowadzi nas do rozwiązania problemów systemu?
10: Ona nas prowadzi donikąd. W sumie paradoksalnie, bo my, skupiając się dzisiaj na pensjach lekarzy, które są ważnym komponentem, bo może nie tak pensje lekarzy są ważnym komponentem, tylko to, że kształt przyjęty za poprzedniego rządu, kształt ustawy o gwarancji minimalnego wynagrodzenia dla pracowników ochrony zdrowia, nie uwzględnił faktu, że oprócz wynagrodzeń ważnym składnikiem kosztów w wytworzeniu usługi zdrowotnej są również inne elementy typu sprzęt, typu, nie wiem, pomieszczenia i tak dalej, czy leki. I ta zagwarantowana dzisiaj dynamika wzrostu tych wynagrodzeń, czyli coroczna rewaloryzacja, która często w tych okolicznościach gospodarczych istotnie przewyższa nawet stopę inflacji w gospodarce, ona spowodowała pewną eksplozję kosztów, która staje się dzisiaj niemożliwa do utrzymania przy tej składce zdrowotnej, którą płacimy jako obywatele, zasilając system ubezpieczenia zdrowotnego. I na pewno dyskusję o wynagrodzeniach powinniśmy sprowadzić do tego, czy stać nas na taki mechanizm waloryzacji, czy on nie powinien być mocniej powiązany ze stopą inflacji plus ewentualny pewien wzrost wynikający chociażby z faktu, że współczesna medycyna pędzi, jeśli chodzi o jej rozwój. Ona wymusza na pracownikach sektora ochrony zdrowia konieczność stałego podnoszenia swoich kwalifikacji, wymusza zaangażowanie wynikające również ze zmiany struktury tych, którzy korzystają ze świadczeń, ale na pewno warto rozmawiać o zapisach ustawy, ale schodzenie na poziom rozmowy o wynagrodzeniu pojedynczych lekarzy, albo pójście w kierunku tego, że my będziemy teraz ewidencjonować na numer PESEL, ile dany lekarz zarabia, wydaje mi się być drogą donikąd jednak.
2: Tak, ale myślę, że temat zarobków w jakiś sposób jest istotny, tym bardziej, że do tej pory nie dysponowaliśmy zbyt wielką ilością danych na ten temat. One były takie zawsze podawane w sposób zgrubny i wiedzieliśmy, że w tym systemie różnorodnego zatrudnienia, form pracy, świadczenia tej pracy, te zarobki trudno tak zsumować. Dzisiaj już wiemy na ten temat więcej. Na przykład wczoraj Rzeczpospolita podała, że według Agencji Ochrony Technologii Medycznych średni zarobek lekarza ze specjalizacją i na etacie wynosi właściwie 24 tysiące złotych brutto z dodatkami.
10: Czyli trzy średnie
2: krajowe, tak. Z drugiej strony mieliśmy też taką ripostę ze strony Naczelnej Izby Lekarskiej o tym, że zarobki lekarza na kontrakcie i lekarza, który ma około 6-letnią praktykę, to około 20-30 tysięcy złotych, więc też wydawałoby się, że to jest zbieżne mniej więcej, tak? Rozumiem, że to jest troszeczkę odpieranie takiego odium, które spadło na lekarzy specjalistów, że właściwie większość z nich to zarabia kokosy. Tymczasem jest kilkuset takich lekarzy w Polsce, którzy rzeczywiście powyżej 100 tysięcy złotych mogą zarobić. Ale czy te dane mówią nam coś więcej o tym, jakie są te nakłady na wynagrodzenia? Bo przecież sama pani powiedziała, że wynagrodzenia są bardzo istotną częścią tego systemu. Potrzebujemy, żeby medycyna była nowoczesna, żeby się rozwijała. Lekarze, którzy się kształcą, prawdopodobnie chcą więcej zarabiać. Więc jak pogodzić te dwie racje?
10: Przede wszystkim musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest fundamentem dobrze zorganizowanego systemu ochrony zdrowia. Tym fundamentem jest proces organizacyjny. Do tego procesu organizacyjnego na pewno potrzebujemy wykwalifikowanych, zmotywowanych i zaangażowanych pracowników, w tym oczywiście personelu medycznego. Naszym problemem w temacie wynagrodzeń jest przede wszystkim fakt, że wielu lekarzy pracuje w bardzo wielu miejscach pracy. I te horrendalne stawki, które krążą w dyskusji publicznej, one nie odnoszą się do lekarza, który pracuje w jednym miejscu pracy, angażuje angażuje się na etacie, angażuje się w to, żeby mieć wgląd nie tylko w pacjenta wtedy, kiedy on w stanie ostrym trafia na SOR albo na jego oddział, ale tak, żeby można było obserwować podtrzymanie efektów leczenia w dłuższej obserwacji. My mamy ze względu na zaburzenie struktury systemowej, bo tak naprawdę i Narodowy, i Naczelna Izba Naczelna Izba Kontroli, jak i WHO, jak i różne agendy europejskie podkreślają, że my mamy bardzo duży problem strukturalny jako polski system ochrony zdrowia, czyli przewagę lecznictwa szpitalnego w strukturze udzielania świadczeń i alokacji zasobów. Tymczasem współczesna medycyna pozwalałaby wiele problemów rozwiązać na poziomie gabinetów medycyny otwartej, podstawowej opieki zdrowotnej czy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Polityczne naciski wielu środowisk i wielu interesariuszy sprawiają, że ta reforma idzie nam powoli. Ona może w ostatnich miesiącach, tygodniach wraz z wejściem ustawy zaczęła trochę przyspieszać, ale do tej pory ta liczba szpitali powodowała, że było ogromne ssanie przysłowiowe na to, aby tego lekarza ściągnąć do kolejnego miejsca pracy, kusić go tym wynagrodzeniem, które oczywiście potem kumuluje się do tych horrendalnych kwot, ale w rzeczywistości pokazuje, że my nie rozwiązaliśmy problemu podstawowego, czyli problemu organizacji systemu ochrony zdrowia. Tego, jakich zasobów my dzisiaj potrzebujemy, żeby pacjent, a to jest podstawa tak zwanego systemu nawigowanego, czyli systemu, który ma swój plan. Bardzo często obywatele, pacjenci, my sami rozmawiając przy naszych rodzinnych stołach, zadajemy pytanie, czy leci z nami pilot. I w odniesieniu do polskiego systemu ochrony zdrowia można powiedzieć, że ten samolot, którym lecimy, to jest budowany w trakcie. Nie ma tej jasnej wizji systemu. Teoretycznie w warstwie literalnej mamy strategię, bo mamy chociażby taki dokument jak Zdrowa Przyszłość. On obejmuje taki okres między 2021-2027 i tam jest napisanych bardzo wiele, bardzo właściwych kierunków, celów, do których powinniśmy dążyć. Problemem jest wdrożenie tych rozwiązań, aplikowanie ich i monitorowanie efektów, bo niestety my nie monitorujemy rezultatu, nie monitorujemy tego, jak wielu lekarzy pracuje na wielu miejscach. Mnie mniej interesuje, ile oni zarabiają. Mnie bardziej by interesowały dane, a one są absolutnie do pozyskania, w jak wielu miejscach funkcjonuje dzisiaj przeciętny lekarz. Dlatego, że jeżeli ja jako pacjentka powierzam swoje zdrowie i życie danej placówce medycznej i dowiedziałabym się o tym, że połowa personelu tak naprawdę pracuje w 3 czy 4 miejscach pracy, a ja jako akademik miałam kiedyś takie doświadczenie.
2: Pracowania
10: w 4 uczelniach. I powiem Państwu, że moja odpowiedzialność za czyjeś życie była nieporównywalnie mniejsza w stosunku do lekarza, ale to, jak wyglądało moje życie, gdy goniłam z jednej uczelni na drugą, było tragiczne.

0: zdiagnozowana, zoperowana, zrehabilitowana.
1: I ta wiedza jest kumulowana o pacjencie.
0: I ona jest kumulowana na pacjencie. Dzisiaj w modelu fragmentarycznym, kiedy mamy mnóstwo podmiotów leczniczych, ale każdy zajmuje się tylko fragmentem tego, wycinkiem, pacjent jest w chaosie, zdezorientowany, lekarze są zatrudnieni w wielu miejscach pracy, owszem, ich wynagrodzenia się kumulują, tylko pytanie zasadnicze, jaką wartość zdrowotną uzyskujemy jako osoby i społeczeństwo przy tak nieprofesjonalnym modelu organizacji.
1: I pacjent sobie musi sam z tym radzić i są dzięki temu próby obejścia, hakowania tego systemu, jak dostać się do danego lekarza, jak dostać się do szpitala z takim schorzeniem czy z innym. A może to jest kwestia ilości lekarzy. Mam mało czasu, ale chciałabym panią o to zapytać, bo wedle statystyk polski dostępność lekarzy w Polsce jest mniej więcej przeciętna, tyle co w krajach OECD. Tymczasem Naczelna Izba Lekarska mówi, że jeżeli będziemy w takim tempie, mówiąc brzydko, produkować lekarzy, to znaczy zwiększyliśmy te nasze moce edukacji na studiach medycznych, jeżeli będzie się to utrzymywało w tym tempie, to my niebawem, no może to nie jest niebawem, za dwie dekady, będziemy mieć nadmiar lekarzy. I ja się zastanawiam, czy to jest prawda, czy to jest obrona interesu klasy zawodowej.
0: Z jednej strony przez wiele lat Naczelna Izba Lekarska bardzo naciskała na to, żeby lekarzy było więcej. Zwiększyliśmy te nabory. Zdecydowanie widać, jaką popularnością cieszą się studia lekarskie, studia medyczne. I osiągnęliśmy poziom europejski. I teraz powinien być ten punkt, w którym zadamy sobie pytanie, jaki model system, jaki model opieki my chcemy w Polsce w ogóle tworzyć. Tej dyskusji nie przeprowadziliśmy. Świat dzisiaj, mimo że ma więcej lekarzy, kraje zachodniej Europy, które mają i większe nakłady na opiekę zdrowotną i więcej lekarzy, idą jednak w kierunku systemu, który jest oparty na zespole terapeutycznym. To znaczy, że to nie lekarze tylko leczą i opiekują się pacjentami, ale zespoły terapeutyczne, którym są inne zawody medyczne, inne zawody ochrony zdrowia. I tam, gdzie jest silny akcent położony na zespół terapeutyczny, zarówno satysfakcja pacjenta, jak i efekty kliniczne, terapeutyczne są nieporównywalne większe. Zatem nie w liczbie, ciągłym zwiększaniu liczby lekarzy jest klucz do zbudowania bezpieczeństwa zdrowotnego.
1: Musimy o całym systemie pomyśleć, czyli zacząć od fundamentów ścian, a dopiero potem będziemy myśleć, jakie meble ustawimy w sobie, w którym pokoju.
0: Architektura systemu obowiązuje, to znaczy projektowanie systemu obowiązuje też w sektorze ochrony zdrowia.
1: I tego będziemy się trzymać. Pretekstów do rozmowy na tematy medyczne nam zapewne nie zabraknie. Moją gościnią była pani doktor Małgorzata Gałązka-Sobotka, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. I to już koniec południowej odsłony AKG, kolejna o 14.40, a teraz informacje TOK FM, a po nich kontynuacja TOK 360. Dziękuję, do usłyszenia, Patrycja Maciejewicz. Dziękuję.
2: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
3: Reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: To niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
13: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość.
3: dla wszystkich.

0: Mam. To co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Polskie władze chcą zakazu wjazdu dla izraelskiego ministra. Chodzi o traktowanie aktywistów z globalnej flotylli Sumut. Zbiory owoców będą w tym sezonie słabsze, alarmują sadownicy, a to wpłynie na ceny, o czym opowie nasz reporter. Opiekunki ze żłobka w Ząbkach zatrzymane, prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie śmierci dziecka. 13:02, Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Polacy porwani przez izraelskie wojsko z flotylli z pomocą humanitarną do strefy Gazy będą wolni. Jeszcze dziś opuszczą Izrael, informuje o tym MSZ tuż po wezwaniu izraelskiego charge d'affaires. Polska stanowczo sprzeciwiła się zatrzymaniu Polaków na wodach międzynarodowych. Jest też wniosek do MSWiA w sprawie izraelskiego wysokiego urzędnika państwowego. Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
10: Minister Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem, aby minister Ben-Gvir miał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej w związku ze swoimi działaniami.
9: Na nagraniu umieszczonym w portalu X z udziałem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego widać, jak szydzi on z zatrzymanych aktywistów. Widać także poniżanych, pojmanych członków flotylli. Mamy prawo oczekiwać solidarności od Stanów Zjednoczonych. Będziemy o nią zabiegać, podkreśla szef polskiego resortu obrony. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o tym w Estonii, gdzie składa dzisiaj wizytę. Tomasz Orchowski.
11: Po oburzeniu, jakie wywołała decyzja o wstrzymaniu wysłania do Polski 4000 amerykańskich żołnierzy, Pentagon przekazał, że to tymczasowe opóźnienie, a Polska jest modelowym sojusznikiem. Co zamierzają naprawdę zrobić Amerykanie? Tego stara się dowiedzieć w Waszyngtonie wiceminister obrony Paweł Zalewski. Jego szef Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla.
12: Ja wierzę, że decyzja prezydenta Trumpa mówiąca o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemiec nie dotknie w finale ani Polski, ani Estonii. Takie oświadczenia zostały wygłoszone zarówno przez prezydenta, wiceprezydenta Vansa, jak i Pentagon po mojej rozmowie z Pittem Hegsetem.
11: Działania USA to też jeden z tematów rozmów rozpoczynającego się dzisiaj w Szwecji dwudniowego posiedzenia, w którym biorą udział ministrowie spraw zagranicznych państw NATO, między innymi Radosław Sikorski, Tomasz Urchowski, TOK FM.
9: Najpóźniej jutro zostanie podpisane rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Zapowiedział to dziś szef MSWiA Marcin Kierwiński. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski potwierdził tę informację.
13: To bardzo ważne, że w tym temacie znaleźliśmy partnerstwo pomiędzy MC a MSWiA i bardzo się cieszę, że jesteśmy już na końcu tego procesu i potwierdzam informację pana ministra Kierwińskiego, że do końca tygodnia zamkniemy cały proces, który był efektem wielu godzin godzin dobrej pracy, żeby to rozwiązanie było precyzyjne, zgodne ze wszystkimi standardami legislacji i po prostu dobre.
9: Rozporządzenie umożliwi urzędom stanu cywilnego tworzenie w dokumentacji okienek z nazwą tej samej płci. Rozwiązany zostanie też problem z numerami PESEL. Do tej pory system przy liczbie oznaczającej płeć małżonka blokował rejestrację małżeństwa. To będzie trudny sezon, bo w każdym gatunku upraw owoców zbiory będą niższe, nie tylko od zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat. To efekt i przymrozków, i suszy. Niekorzystne warunki pogodowe zniszczyły znaczną część upraw owoców. Według plantatorów i handlarzy na dobre ceny trudno będzie liczyć, bo większość towaru przyjedzie z zagranicy. O czym więcej, Tomasz Węska.
4: Tylko w nielicznych częściach kraju straty są mniejsze niż pierwotnie zakładano. W większości mogą się jeszcze pogłębić, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
7: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
4: Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mi mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
14: Powód wymarzł? Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło w ostatnim razie. Było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic. Powiem panu tak, gorsze były te mrozy niż ta susza.
15: To jest różnica. Roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. O tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
4: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej. Tomasz Węskę, TOK FM.
9: Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Niespełna dwuletni chłopczyk został wczoraj znaleziony na terenie placówki w oczku wodnym. Mimo reanimacji dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo o sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
16: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
9: W sprawie zostali przesłuchani pierwsi świadkowie. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Przez centrum i Małopolskę mogą dziś przejść burze. W wielu miejscach może padać deszcz, maksymalnie 23 stopnie na Mazowszu.
17: Trzynasta siedem, TOK 360, Filip Kakusz, jest z nami dr Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej, Polada. Dzień dobry, panie doktorze.
18: Dzień dobry.
17: W Las Vegas rozpocznie się dziś premierowa edycja Enhanced Games, czyli igrzysk bez kontroli antydopingowej, ba, wręcz do stosowania dopingu ich organizatorzy nakłaniają, wychodząc z założenia, że walka z dopingiem to hipokryzja, bo i tak zdecydowana większość sportowców sięga po zakazane substancje. To jest niedokładny cytat z inicjatora tej idei. No i co na to Polska Agencja Antydopingowa? Jak te igrzyska wpisują się w ideę Fair Play?
18: Ja tu widzę też kilka, zanim przejdę do idei Fair Play, też widzę tutaj kilka fałszów. Po pierwsze, no ciężko nazwać to wydarzenie igrzyskami, ponieważ nie ma ta idea nic wspólnego z ideą igrzysk olimpijskich i powiedziałbym tą klasyczną ideą rywalizacji sportowej, o której myślimy tak w kontekście chociażby zawodów, które odbywały się w starożytności. Jest to w moim przekonaniu idea czysto komercyjna, która ma pozwolić organizatorom na tym poważnie zarobić. Ma to wydarzenie charakter bardziej medialny, czy w ogóle sportowy, to oczywiście jeszcze się będziemy o tym przekonywać. Niemniej jednak też chciałem zwrócić uwagę, że nie do końca też jest jasne, kiedy te igrzyska się zaczynają, bo jedne źródła podają, że to wydarzenie, nie chcę nazywać to tego igrzyskami. W jednych źródłach podają, że to jest dzisiaj, natomiast też widać, że generalnie to jest 24 maja i też zastanawiam się, na ile w takim wypadku możemy poważnie traktować tego rodzaju imprezę.
17: Niemniej jednak, biorąc pod uwagę te
18: niesportową
17: okoliczności, o które pan doktor mówi, zwracamy uwagę, że w programie zawodów w Las Vegas jest pływanie, lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, w tym kategoria strongman. No i właśnie, jeszcze ja wrócę do tej idei fair play, to znaczy, czy te igrzyska na dopingu, jeśli się w ten sposób je spozycjonuje, to czy nie jest tak, że jest to też jakaś odpowiedź na pewne niejasności związane z tym, co jest substancją zakazaną, a co nie w sporcie. Mówię z perspektywy, nie z perspektywy regulacji, tylko z perspektywy tego, jak zwyczajni odbiorcy sportu przyjmują te wiadomości dotyczące kontroli antydopingowych.
18: Tutaj najpierw bym popatrzył na sport wyczynowy, czyli na zawodników, którzy biorą udział w zorganizowanej rywalizacji sportowej, czy to pod egidą Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, czy w ogóle federacji sportowych. Ci zawodnicy zazwyczaj w większości przypadków są dobrze wyedukowani, wiedzą, co jest zabronione, czy też co nie jest zabronione, jakie mają obowiązki względem systemu antydopingowego, czy chociażby wobec swoich konkurentów, wobec których muszą działać w sposób fair, muszą w sposób fair z nimi rywalizować. Więc tutaj zdecydowanie bym powiedział, że faktycznie, no tutaj, jeżeli chodzi o sport wyczynowy, ta wiedza jest, jest jasne, co możemy stosować. Natomiast jeżeli chodzi o sport amatorski, czy opinię publiczną, czasami te rzeczywiście te granice się zacierają między tym, co dozwolone, czy też nie. Natomiast naszą rolą jako Polskiej Agencji Antydopingowej, ale też rolą Światowej Agencji Antydopingowej jest edukować na temat tego, czego nie powinno się stosować w sporcie. No i oczywiście na temat konsekwencji, które wiążą się ze stosowaniem substancji zabronionych. I tutaj myślę przede wszystkim o konsekwencjach zdrowotnych, ale też z perspektywy sportowca wyczynowego są to inne konsekwencje. Są to konsekwencje wizerunkowe, prawne i czasami błąd popełniony przez takiego zawodnika, czy świadome działanie prodopingujące, czy dopingujące jest później rezultatem, czy w konsekwencji tego wydarzenia, no zawodnik tak naprawdę kończy karierę sportową.
19: No właśnie, bo czy udział w tym wydarzeniu to jest bilet w jedną stronę dla sportowców, bo w momencie, w którym ktoś do tego wydarzenia przystępuje, to mówi wprost, tak, chcę brać niedozwolone substancje, których nie mogę brać podczas zawodów sportowych.
18: Tak, zdecydowanie jest to droga w jednym kierunku, przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre dyscypliny sportu, bo też uczestnikami tego wydarzenia są byli zawodnicy, są osoby, które niespecjalnie miały jakieś wielkie osiągnięcia sportowe, czy na poziomie krajowym, czy międzynarodowym, ale też mamy byłych olimpijczyków. Więc tutaj jest pełne spektrum różnych sportowców, którzy będą brali udział w Enhanced Games. I rzeczywiście, jeżeli chodzi przynajmniej o World Athletics i World Aquatics, czyli Światową Federację Pływacką i Lekkoatletyczną, one jasno się wyraziły, że zawodnicy, którzy posiadają licencję tych właśnie federacji, którzy będą brali udział w Enhanced Games, nie mają powrotu do normalnej, zorganizowanej rywalizacji sportowej. Więc zdecydowanie jest to bilet w jedną stronę. Też wiem, że rząd grecki wprowadził chociażby takie restrykcje na poziomie krajowym, że jeżeli grecki obywatel weźmie udział, sportowiec, którego trening, kariera była finansowana ze środków publicznych greckich, no to też to finansowanie nie będzie kontynuowane, a wręcz może się skończyć jakimiś reperkusjami dalszymi finansowymi.
19: To są instytucjonalne kontrole, natomiast zastanawiam się, czy takie igrzyska na dopingu, no my o nich mówimy, więc trochę w pewnym sensie normalizujemy to wydarzenie, zwracam na nie uwagę, ale czy właśnie jeśli będą organizowane ponownie tego typu zawody, czy to może wpłynąć na normalizację takich substancji zakazanych?
18: Znaczy na pewno nie możemy w ogóle dopuszczać tego, że normalizować, czy uznawać, że stosowanie dopingu jest czymś w porządku. Po pierwsze jest to, ta idea, która została wdrożona w trakcie tego wydarzenia, jest sprzeczna z podstawowymi zasadami fair play. Jest to eksperyment na zawodnikach. Jest to niebezpieczne, mimo że oczywiście organizatorzy mówią, że wszystko będzie realizowane pod monitoringiem medycznym, że tutaj to przyjmowanie substancji zabronionych będzie w pełni kontrolowane. Nie ma czegoś takiego jak kontrolowane.
19: Nie będzie, skoro nie ma kontroli dopingowej w założeniu, no to do pewnego stopnia zawsze może się ktoś, za przeproszeniem, naszprycować czymś jeszcze.
18: Dokładnie. Tutaj też nie ma postawionych żadnych granic, więc generalnie też organizator mówi, okej, okay, jeżeli drogi zawodniku chcesz startować na czysto, proszę bardzo, możesz startować na czysto, ale będziesz też brał udział w rywalizacji z osobami grającymi nieuczciwie, więc jest to totalne wypaczenie w ogóle idei sportu, uczciwości, rywalizacji i też ja odnoszę się do tego, co słyszę chociażby z polskiego środowiska sportowego, od sportowców, z którymi współpracujemy, że jest to też niejako wypaczenie sportu i też uderza to w tych uczciwych sportowców, których jest większość i wiemy o tym, że tych wyników pozytywnych kontroli antydopingowej na świecie jest stosunkowo niewiele i że większość zawodników gra fair, a tutaj mamy do czynienia z jawną promocją stosowania dopingu. Co więcej jeszcze, też organizator umożliwia sprzedaż produktów zawierających substancje zabronione poprzez swoje strony internetowe, więc to idzie nawet dalej niż tylko gdybyśmy dotykali tylko samej rywalizacji, powiedzmy, sportowej.
19: Wracamy do komercyjnego wymiaru w ten sposób tego wydarzenia, od którego zaczęliśmy. Pan, panie doktorze, jak rozumiem, obserwuje szum wokół Enhanced Games od dłuższego czasu i zastanawiam się, czy ten szum jest taki duży, jak spodziewaliby się tego organizatorzy, no bo to też jest jakiś prognostyk na to, czy ta premierowa edycja przypadkiem nie okaże się ostatnią, póki nie będzie zainteresowania. Jeśli nie będzie zainteresowania czymś takim, to prawdopodobnie upadnie.
18: W ogóle ta organizacja tej edycji, ona wyroziła się w ogromnych bólach, bo już organizatorzy deklarowali przed igrzyskami, przed letnimi igrzyskami w Paryżu, że też te Enhanced Games się odbędą, nic z tego nie wyszło. Mamy 2026 rok, czyli już 2 lata minęły od tamtego momentu. Teraz wszystko wskazuje na to, że to dojdzie do skutku. Natomiast czy wymiar, powiedziałbym, taki zasięgowy, medialny jest osiągnięty? Wydaje mi się, że niekoniecznie, dlatego że ja jestem skłonny powiedzieć, że na pewno społeczność antydopingowa bardzo interesuje się tym wydarzeniem. Natomiast te zasięgi, które widzimy, chociaż pojawiające się w social mediach organizatora, no one są, powiedziałbym, bardzo ograniczone, więc nie widać, żeby to osiągnęło jakiś w tym momencie przynajmniej niebezpieczny wymiar. I pytanie, czy rzeczywiście, już mówię tutaj z perspektywy komercyjnej, czy to się spienięży z perspektywy organizatorów? Mam nadzieję, że nie. I też mam nadzieję, że ta edycja będzie ostatnią edycją.
19: A wiadomo o jakichś polskich zawodnikach, którzy biorą w tym udział?
18: Tak, jest jedna zawodniczka, pływaczka, która zdecydowała się wziąć udział w tym przedsięwzięciu, która w tej chwili jest studentką, czy funkcjonuje w ramach amerykańskiego sportu akademickiego, czyli mieszka na stałe w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w tej chwili ona nie posiada licencji Polskiego Związku Sportowego. Nie ma tutaj żadnych związków z polskim sportem bezpośrednio. Też nie jest pod jurysdykcją Polskiej Agencji Antydopingowej. Więc troszeczkę już też funkcjonuje poza tym systemem zorganizowanego sportu.
19: Bardzo dziękuję. Dr Michał Rynkowski, dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej, był z nami.
18: Dziękuję bardzo.
19: 13.20 informacja, po informacjach podsumujemy wizytę amerykańskiego wysłannika na Grenlandii.
20: Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w jednym Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
0: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
7: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
8: Rossmann.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Reklama.
12: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 13.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Polscy obywatele, aktywiści flotylli Sumut, którzy zostali zatrzymani przez władze Izraela, opuścili więzienie i są już w drodze na lotnisko w Turcji, poinformował rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Są to dwie osoby, a szef MSZ-u Radosław Sikorski zwróci się do MSWiA w sprawie wydania zakazu wjazdu do Polski dla izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. To reakcja na opublikowane wczoraj przez ministra nagrania, w którym szydzi on z zatrzymanych aktywistów. Najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, nakazał, by wysoko wzbogacony uran pozostał w kraju, informuje agencja Reutera. Losy wysoko wzbogaconego uranu są jednym z głównych punktów spornych między Iranem a USA. Stany Zjednoczone deklarują, że nie pozwolą Teheranowi na dalszy rozwój programu jądrowego i zbudowanie broni atomowej, a Iran zapewnia, że jego program nuklearny ma pokojowy charakter, ale zgromadził około 440 kg uranu wzbogaconego do poziomu przekraczającego zastosowanie cywilne. Ta ilość uranu pozwoliłaby na skonstruowanie ponad 10 ładunków jądrowych. Tymczasem portal CNN podaje, że Iran odbudowuje swoje zdolności militarne znacznie szybciej niż pierwotnie zakładano. Teheran miał wznowić już część produkcji dronów, a zawieszenie broni w wojnie z USA i Izraelem trwa od 8 kwietnia. Komenda Główna Ochotniczych Chówców Pracy usunęła kontrowersyjną grafikę. Jak twierdzi, jej celem nigdy nie było stygmatyzowanie młodzieży. Grafika zachęcała młodych ludzi do pracy, wskazując, co jest klasą, a co obciachem. Klasą jest własna wypłata, kilka lat stażu pracy i pewny zawód na starcie oraz branie spraw w swoje ręce. Obciachem, jak napisano, jest wydawanie kieszonkowego i zero planów, by to zmienić. Puste CV, brak doświadczenia i życie mitami na temat OHP sprzed 30 lat. Dobitnie skrytykował to m.in. Adrian Zandberg z partii Razem, pytając, czy państwowa instytucja zajmuje się atakowaniem 16-latków za to, że nie pracują zarobkowo. W Gdyni rozpoczęły się konsultacje społeczne. społeczne dotyczące wprowadzenia dwujęzycznych polsko-kaszubskich tablic z nazwą miejscowości. Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię do 10 czerwca online na gdyńskiej platformie dialogu lub stacjonarnie w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych. Mamy ostrzeżenia przed burzami w pasie od Żuław przez Mazury po Mazowsze. Ciepło w większości kraju dzisiaj. Termometry pokazują od 17 stopni na Pomorzu i w górach, około 21 na zachodzie i w centrum, do 24 na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam najwyżej 14.
11: Tok 360, Filip Kakusz. Jest z nami Piotr Szymański z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
11: Forum ekonomiczne Przyszłość Grenlandii odbyło się w stolicy tego terytorium Nuuk wczoraj i przedwczoraj. Na miejscu był specjalny wysłannik USA do spraw Grenlandii, właśnie Jeff Landry. Po tym forum, biorąc pod uwagę deklarację ze strony jego członków, ze strony Danii, której premier także zabrał głos, czy my jesteśmy bliżej tego, że w jakiś sposób Stany Zjednoczone z Grenlandią się ułożą, czy może jednak Stany Zjednoczone wrócą do tego, że chcą tę Grenlandię pozyskać?
14: Jest kilka pozytywnych sygnałów i z tej wizyty, i z ostatnich wypowiedzi ze strony administracji amerykańskiej. Równocześnie mamy spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO, gdzie Rubio będzie rozmawiać w ramach formatu arktycznej siódemki, czyli państwa nordyckie, USA plus Kanada, czyli ci arktyczni sojusznicy w NATO na temat sytuacji na dalekiej północy i w Arktyce. No i mieliśmy wizytę Jeffa Landry'ego rzeczywiście, która była szeroko dyskutowana w duńskich mediach, dosyć kontrowersyjna. Nie obyło się też bez kontrowersji na miejscu w Nuuk, ale główne przesłanie, które Landry zawarł w jednym z wywiadów, brzmi następująco, że Stany Zjednoczone chcą włączyć Grenlandię do doktryny Monroe, czyli można to rozumieć tak, strefy wpływów amerykańskich, natomiast nie może być mowy o żadnym siłowym przejęciu wyspy. No pytanie, jak długo taki komunikat i amerykańskie podejście się utrzyma. Wiemy, że toczą się trójstronne negocjacje duńsko-grenlandzko-amerykańskie w sprawie rozszerzenia amerykańskiej obecności wojskowej na wyspie i kontroli inwestycji zagranicznych.
11: No właśnie, Grenlandia nie jest przypadkiem już objęta doktryną Monroe, biorąc pod uwagę jej lokalizację i to, w jaki sposób też nieco przymuszone władze w Kopenhadze chętniej współpracują właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli chodzi o rozmieszczanie tam amerykańskich wojsk?
14: No tutaj można wskazać na kilka elementów tego sojuszu trójstronnego, trójstronnej współpracy, a nawet dwustronnych relacji grenlandzko-amerykańskich. I na pewno Stany Zjednoczone na podstawie umowy o obronie Grenlandii z 1951 roku mogą negocjować swoją obecność wojskową na wyspie i dosyć swobodnie ją kształtować w porozumieniu ze stroną grenlandzką i duńską. Tutaj wydaje się, że jak długo nie będzie to w jakikolwiek sposób kwestionowało suwerenności, prawa do samostanowienia Grenlandczyków, nie powinno stanowić to problemu. I tutaj sygnał ze strony Grenlandii jest niezmiennie podobny, czyli że chcemy amerykańskiej obecności w obszarze bezpieczeństwa i chcemy amerykańskich inwestycji i współpracy gospodarczej. No tutaj najważniejsze, co w praktyce wydarzyło się, ale to już lata temu, za pierwszej kadencji Donalda Trumpa, no to wstrzymanie tych chińskich inwestycji w lotniska na Grenlandii. To jest uznawane za taki przełom, że rzeczywiście Stany Zjednoczone wywarły presję na Danię i ostatecznie na Grenlandię, żeby wstrzymać planowaną inwestycję. I w zasadzie od tego momentu nie ma śladów większej obecności, aktywności ekonomicznej chińskiej na wyspie i można powiedzieć, że strona duńska, no ale przede wszystkim Grenlandczycy, no bardzo dobrze rozumieją to wrażliwe położenie wyspy i rozumieją, gdzie przebiegają te czerwone linie w zakresie na przykład inwestycji w infrastrukturę podwójnego zastosowania.
11: Mamy więc politykę, obronność, gospodarkę, to jeszcze dodajmy wymiar symboliczny, dlatego że w tym tygodniu w stolicy Grenlandii zostanie otwarta nowa, znacznie większa i nowocześniejsza siedziba konsulatu generalnego USA. Placówka dyplomatyczna z takiego drewnianego domku przy porcie przeniosła się do nowoczesnego biurowca w centrum miasta. I ktoś może powiedzieć, że to jest śmieszne, a z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jak wyglądały wizyty Donalda Trumpa chociażby w Chinach, czy z jakim przepychem spotykał się z liderami z państw arabskich, ten wymiar symboliczny też może być istotny.
14: Może być istotny i rzeczywiście oficjalna inauguracja nowego budynku konsulatu ma miejsce dziś. I ten poprzedni domek, no myślę, że wielu pracowników będzie go darzyło pewnym sentymentem i on też pokazywał tą współpracę duńsko-grenlandzko-amerykańską, bo to był domek, który należał do dowódcy arktycznego dowództwa duńskiego i on został udostępniony właśnie gościnnie przez Duńczyków stronie amerykańskiej, która poszukiwała odpowiedniego lokalu dla swojego konsulatu, więc to było rozwiązanie tymczasowe, ale on był zlokalizowany tuż koło portu, tuż koło tego dowództwa. Widać było te flagi właśnie duńską, grenlandzką i amerykańską. No a teraz symbolicznie no, przenoszą się do tego biurowca, będzie większy personel i będzie też nowa misja amerykańska na wyspie, czyli misja obliczona na to, żeby rozszerzać tę współpracę z Grenlandczykami i dążyć do rozwoju dwustronnych relacji. Myślę, że też często z pominięciem strony duńskiej i dlatego będzie na pewno wysłany na Grenlandię dodatkowy personel, którego zadaniem będzie po prostu rozkręcenie współpracy w obszarze górnictwa, w obszarze edukacji, w obszarze turystyki.
11: Bardzo dziękuję. Piotr Szymański, Ośrodek Studiów Wschodnich, był z nami. A teraz łączymy się z Pawłem Sroką, kierownikiem sekcji ssaków drapieżnych w ZOO we Wrocławiu. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
11: Sporo nagłówków dotyczących niedźwiedzi pojawiło się również w największych polskich mediach w ciągu ostatniej doby. Zwierzę było widziane na drodze w Zawozie, w Poleńczyku. Dwa niedźwiedzie podeszły pod bloki mieszkalne. Było incydent w Domaradzu. To są wszystko miejscowości podkarpackie, no ale jednak gromadzą się te informacje na temat niedźwiedzi. Widać pewne wzmożenie. To jest wzmożenie ze strony niedźwiedzi faktycznie, czy po prostu media zainteresowały się tematem?
15: Niestety tak, że jest bardzo duże zainteresowanie tym tematem z powodu tego ataku niedźwiedzia i tego nieszczęśliwego zdarzenia. I to bardzo przyciąga uwagę, ale należy też pamiętać, że te niedźwiedzie mieszkają w Bieszczadach od zawsze. I to zawsze było ich miejsce. I to jest możliwe, że teraz zwiększyła się ich liczebność i że niektóre zaczęły zachowywać się inaczej, ale też nie przesadzajmy. One są u siebie, a niestety ludzie też zachowują się w taki sposób, no, który nie wychodzi korzystnie dla niedźwiedzi. Czyli jeżeli jest na przykład odbiór śmieci rano, a większość ludzi wystawia je już wieczorem, no to jest dla niedźwiedzi jak zaproszenie na kolację. One bardzo dobry węch mają, z daleka wyczują. W lesie jak chodzą, to też znajdują i różne pozostałości po innych zwierzętach. I owoce, i bezkręgowce. Więc no, te domy powstały tam też blisko ich siedliska. One też od dawna już tam mieszkają w pobliżu ludzi, a ludzie w pobliżu nich. Ale no, są takie sytuacje, gdzie prowokujemy takie właśnie bliższe spotkania, czy też to, jak wielu z nas ma chęć, żeby zrobić zdjęcie. Zrobią najpierw z daleka, potem próbują, może jeszcze trochę bliżej się uda podejść, może uda się zrobić nagranie, tak żeby mieć na social media. No a potem, jak gdzieś jest za blisko i ktoś już się obawia, no to wtedy ludzie zgłaszają to na policję. No ale co, że niedźwiedź stoi pod lasem na łące? No, a gdzie ma być? I to jest właśnie ten problem, że też nie mamy takiego zrozumienia dla przyrody. No i też na pewno trzeba pamiętać, że jeżeli już jesteśmy w krainie niedźwiedzia, to nie wolno tam chodzić samemu. Zawsze przynajmniej w dwie osoby i też dawać z daleka głośno znać, że się jest, tak żeby nie zaskoczyć niedźwiedzia, dlatego że właśnie zaskoczony może zaatakować wtedy.
11: Kraina niedźwiedzia, użył pan tego sformułowania. Gdzie jest dokładnie kraina niedźwiedzia? To znaczy, jak daleko od skupisk ludzkich, jak głęboko w lesie kraina niedźwiedzia się zaczyna?
15: to właśnie nie jest tak, że to jest daleko od siedlisk ludzkich, dlatego że często ich szlaki, ich przejścia są całkiem blisko zabudowań. Ale to też nie jest tak, że ten niedźwiedź będzie od razu wszystkich atakować. Jeżeli im pozwolić żyć w spokoju, no to one nie stanowią większego zagrożenia dla ludzi. Czasami zdarzają się trudne osobniki, które właśnie zostały przez nas najpierw przyzwyczajone lub narażone na trudne sytuacje i mogą stać się niebezpieczne dla człowieka i wobec takich jestem jak najbardziej za tym, żeby użyć środków zaradczych, hukowych czy te pistolety na te gumowe kule. No na pewno takiemu niedźwiedziowi trzeba już wtedy pokazać te granice, jeżeli wcześniej z jakiejś przyczyn je przekroczył, ale jeżeli analizować różne przypadki, no to jednak zwykle to się zaczyna z winy człowieka. A jednak no, od wielu lat podaje się, że żyje u nas około 120 niedźwiedzi, teraz prawdopodobnie więcej. No i w przeciągu 100 lat wcześniej mieliśmy tylko 2 śmiertelne wypadki z powodu niedźwiedzia. Mhm. Jeden kilka lat temu, a poprzedni chyba w latach 50. To też powinno dla nas wszystkich o czymś świadczyć i stanowić takie ważne przypomnienie, że to nie są wcale aż tak straszne zwierzęta dla nas.
11: Dobrze, mamy więc 21 maja. Jakie są plany niedźwiedzi na najbliższe tygodnie, miesiące, biorąc pod uwagę właśnie tę porę?
15: No to amory. Mhm. Niedźwiedzie, samce zaczynają znaczyć drzewa, ścieżki. Poszukują samic, z którymi mogłyby przystąpić do rozrodu. No a dla samic no to też czas intensywnego żerowania, poszukiwania pokarmu. No a jeżeli też niszczymy ich środowisko, no to też może nie powinniśmy się dziwić, że i szukają go tam, tego pokarmu, gdzie go najczęściej zostawiamy, czyli tuż przy naszych podwórkach.
11: Bardzo dziękuję. Paweł Sroka, kierownik sekcji ssaków drapieżnych ZOO Wrocław, był z nami. Jest godzina 13.34, a to oznacza, że za kilka chwil 13.40 magazyn filmowy. Do zobaczenia, na który zaprosi Państwa Patrycja Wanat.
16: Dziękuję. Reklama.
17: Tak dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
18: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
17: Sprawdź to sam, check it out.
18: A herbaty Tetley lub Bifix, drogi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Płacisz Modivo Club Gold?
20: Nie. A warto?
19: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
20: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
19: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
20: Brzmi super. No to jak dołączyć?
19: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
21: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
22: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
23: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
24: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
23: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
24: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
23: Czyli?
24: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
25: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
1: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce, ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
0: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
1: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiamin azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
3: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
4: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner.

0: śnieżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, 100-krotka.
2: Reklama.
3: Jak tam przed rejsem?
4: Bardzo dobrze. Są emocje, jest napięcie, ale ucieka, że w końcu wypływamy.
5: Jest to historyczna wyprawa, ponieważ wychodzimy równo 50 lat po wyjściu Daru Pomorza na 200-lecie Stanów Zjednoczonych.
3: Przygoda życia?
4: Pierwsza i mam nadzieję najlepsza.
3: To wielki zaszczyt płynąć ostatnią tak wielką wyprawą.
6: Taka podróż wiąże się z tym, że jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego, nie mamy dostępu przez bardzo długi czas do internetu. Będziemy przemęczeni, będziemy mało spać, nie wiadomo jak zniesiemy chorobę morską. Są obawy, ale no, jesteśmy dobrej myśli i żadnych przygód, tak?
7: Nasza koleżanka właśnie płynie i machamy jej i mówimy hej i tak dalej.
8: Zrobiłyśmy baner dla naszej współlokatorki. No teraz już byłej współlokatorki, bo po prostu płynie w siną dal.
3: A pani co za tymi ciemnymi okularami ukrywa?
9: Może się jakaś łezka wokół zakręci, no jednak nie będziemy się widzieć przez następne 4 miesiące.
8: No i już tęsknimy, życzymy powodzenia. Wiatru w żagle.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 13.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu PKB dla Unii Europejskiej na ten rok z 1,4% do 1,1%. Jednocześnie podwyższyła prognozę inflacji z 2,1% do 3,1%. Według Komisji szok energetyczny wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie wstrząsa nastrojami gospodarczymi i ponownie rozpala inflację. Jednocześnie Bruksela prognozuje, że polska gospodarka będzie jedną z najszybciej rozwijających się w Unii. Spodziewa się wzrostu naszego PKB na poziomie 3,5%. Chiny wyraziły stanowczy sprzeciw wobec decyzji amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, a chodzi o oskarżenie byłego prezydenta Kuby Raula Castro, między innymi o morderstwo. Według Pekinu to nadużywanie środków sądowych przez Stany Zjednoczone i wywieranie presji na Kubę. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien uwzględnić skargę Polski na Niemcy. Tak twierdzi rzecznik generalny CUE. Chodzi o skargę w zakresie przewiezienia i nieodebrania nielegalnych odpadów. Według opinii rzecznika CUE skarga ma szansę na uwzględnienie jedynie w przypadku miejscowości Tuplice. W latach 2015-19 Polska odkryła w miejscowościach Tuplice, Stary Jawor, Sobolew, Gliwice, Sarbia i Brzozowo odpady z Niemiec, które uznała za nielegalne. Choć zażądała ich odbioru, niemieckie władze nie zareagowały. Stąd też Polska zwróciła się do Komisji Europejskiej, żeby wydała decyzję o uchybieniu przez Niemcy zobowiązaniom państwa członkowskiego i skierowała sprawę do CUE. Jest pierwsze w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świniu trzody chlewnej. O jego wystąpieniu informuje główny inspektorat weterynarii. Choroba pojawiła się w tym tygodniu w województwie zachodniopomorskim w stadzie liczącym ponad 21 tysięcy zwierząt. To jedno z największych ognisk ASF, jakie do tej pory wystąpiły w Polsce. Społecznicy do spółki z partią Razem chcą uderzyć w spekulantów mieszkaniowych w Rzeszowie. Złożyli projekt uchwały, pod którym podpisało się 400 osób. Chodzi o wyższe podatki od pustostanów. Lokale kupowane jako lokata kapitału miałyby płacić tyle co użytkowe. Ponad 35 zł od metra kwadratowego, mówi Paweł Preneta.
12: Tacy właściciele tych mieszkań instytucjonalni muszą udowodnić, że te lokale są wykorzystywane dla celów mieszkaniowych, a nie są tylko i wyłącznie lokatą kapitału.
11: Podobny mechanizm działa już w Katowicach. Projekt trafi teraz do Rzeszowskiej Rady Miasta. Burze mogą występować od Żuław przez Mazury po Mazowsze. Ciepło w większości kraju. Termometry pokazują od 17 stopni na Pomorzu i w górach, około 21 na zachodzie i w centrum, do 24 na wschodzie.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Patrycja Wanat, dzień dobry. Rozpoczynamy magazyn filmowy Do Zobaczenia. Z nami jest Kuba Armata, dziennikarz filmowy, programer festiwali, między innymi Tarnowskiej Nagrody Filmowej, która rozpoczyna się już jutro. a rozmawiać będziemy, proszę Państwa, o 79. Festiwalu Filmowym w Cannes, bo tenże festiwal, ta edycja powoli będzie się kończyć. W sobotę poznamy laureatów, laureatki Złotej Palmy, no i dzisiaj trochę będziemy przewidywać, bazując na tym, co Kuba oglądał właśnie w Cannes przez ostatni tydzień, będziemy bazować trochę na tym i zastanawiać się, kto może otrzymać tegoroczne statuetki. Ja tylko na początek podzielę się taką refleksją, która być może mniej dotyczy kina międzynarodowego, ale bardzo mocno kina francuskiego, bo mam wrażenie, że taki mały, nawet powiedziałabym dość duży skandal, który wybuchł w kinematografii francuskiej, on jakoś jeszcze do Polski niekoniecznie się przedostał, mianowicie 600 artystów z francuskiej kinematografii podpisało taki list sprzeciwiający się rosnącym wpływom skrajnej prawicy. Ci artyści teraz są zagrożeni bojkotem. O co chodzi? Chodzi o to, że grupa Canal Plus, która w największym stopniu finansuje też francuską kinematografię, tuż największy udziałowiec Vincent Bolloré jest dość mocno związany właśnie ze skrajną prawicą i widać ten zwrot właśnie w Canal Plus od kilku lat w prawą stronę. Zresztą nie tylko w Canal Plus, ale również w innych biznesach prowadzonych przez Vincenta Bolloré, więc coraz bardziej świat artystyczny francuski protestuje przeciwko właśnie temu zwrotowi w prawo. No i tak to było właśnie w Cannes. Artyści, tak jak powiedziałam, 600 artystów, w tym takie wielkie nazwiska, jak nie wiem, Juliette Binoche na przykład, podpisały ten list, na co otrzymały taką informację, że wszyscy, którzy list podpisali, będą teraz bojkotowani przez właśnie tego największego finansującego francuską kinematografię. Tylko oczywiście wszyscy zastanawiają się teraz, w jaki sposób miałby ten bojkot wyglądać, bo jak bojkotować 600 największych aktorów, aktorki, reżyserów, reżyserki, twórczyń i twórców filmowych w francuskiej kinematografii, więc na razie poza wielką kłótnią, poza wielkimi dyskusjami oczywiście czynów jeszcze nie widać, ale wydaje mi się, że to jest taki akurat bardzo znaczący krok, właśnie kolejny krok tego świata, francuskiego świata artystycznego przeciwko rosnącym wpływom skrajnej prawicy w biznesie, ale również właśnie w kulturze, ponieważ to chodzi o ten biznes, który kulturę finansuje. Więc to jest tyle ode mnie, jeśli chodzi o jakieś takie emocje kaneńskie, może nieco około filmowe, ale jednak wydają mi się one dość istotne.
2: To była taka sprawa, która w Cannes, myślę, że istniała przede wszystkim w środowisku francuskim, do tego międzynarodowego środowiska, a wiadomo, w Cannes jest ponad 3000 dziennikarzy z całego świata. Za bardzo to nie przechodziło, natomiast to, co zauważyłem, to zresztą trudno było tego nie zauważyć, bo w zasadzie przed każdą projekcją prasową filmu, gdzie tylko pojawiało się logo Canal Plus, to pojawiały się gwizdy, pojawiały się buczenia.
13: O właśnie, tak.
2: Że rzeczywiście widać, że jest to taka sprawa, która mocno francuskie środowisko, branżę filmową rozgrzewa.
13: Tak, ja myślę, że to się jeszcze przedostanie właśnie do tego międzynarodowego środowiska, bo oczywiście Canal Plus to jest międzynarodowa grupa, która finansuje nie tylko kinematografię francuską, ale ona jednak ma dość duże wpływy również w koprodukcjach międzynarodowych, również w polskich przecież, więc bardzo jestem ciekawa, jak ta sprawa będzie się rozwijać. No dobrze, to w takim razie, jeśli chodzi o ten program filmowy tegoroczny, rozmawialiśmy przed rozpoczęciem festiwalu filmowego w Cannes. Dużo tam nazwisk oczywiście słynnych pojawiło się w konkursie głównym, ale z obserwacji twoich relacji, czy w filmowych strzałach w mediach społecznościowych, czy też w relacjach, które pisałeś w Gazecie Wyborczej, miałam takie wrażenie, że jednak trochę to Cannes w tym roku cię rozczarowało. Czy to nie za mocne słowo?
2: Myślę, że nie za mocne, bo jadąc na festiwal do Cannes, ja zawsze mam bardzo wysokie oczekiwania i rzeczywiście to, o czym powiedziałaś, czyli ten zestaw nazwisk, który znalazł się w tegorocznym konkursie głównym, pozwalał myśleć, że to będzie bardzo dobra edycja. Zresztą ja mam taki jeden faktor, którym sobie to trochę to kanmierzę, mianowicie w ostatnich latach, przez wiele ostatnich lat zawsze miałem jakiś taki co najmniej jeden film, taką prawdziwą perełkę, która robiła na mnie ogromne wrażenie i to było coś, z czego najbardziej ten festiwal zapamiętywałem. I w zasadzie jeżdżę do Cannes od lat kilkunastu i to chyba zdarzyło się za każdym razem, natomiast w tym roku czegoś takiego nie było. Na taki film nie trafiłem, co nie znaczy, że nie było filmów dobrych, bo takie w konkursie głównym, czy dobrych, czy bardzo dobrych, bo takie w konkursie głównym oczywiście też się pojawiły, natomiast zabrakło mi takiego jednego naprawdę dużego odkrycia, z którym bym wrócił z Cannes i mógłbym o nim opowiadać wszędzie i wszystkim.
13: No to jeśli chodzi o te filmy dobre, czy też bardzo dobre, na tej liście co? Przypuszczam Paweł Pawlikowski z Ojczyzną, przypuszczam, że Christian Mungiu z Fjordem. Coś jeszcze?
2: Tak, myślę, że jeszcze do tej listy spokojnie moglibyśmy dodać film Andrzeja Zwiagincewa Minotaur oraz nowy film bardzo utalentowanego węgierskiego reżysera Laszlo Nemesza pod tytułem Mulę. Także myślę, że te cztery filmy nadają ton tegorocznemu festiwalowi w Cannes. Zresztą to jest ciekawe, ponieważ film Pawła Pawlikowskiego został pokazany na samym początku tego festiwalu. Od razu zebrał fantastyczne recenzje w prasie międzynarodowej i to był chyba trzeci dzień festiwalu i tak naprawdę już trzeciego dnia niektórzy dziennikarze z różnych prestiżowych mediów pokusili się nawet o takie stwierdzenie, że to będzie Złota Palma. To się bardzo rzadko zdarza na takim etapie, takie przewidywania na takim wczesnym etapie festiwalu.
13: Zwłaszcza, że tutaj jeszcze wtedy przed wszystkimi był i Pedro Almodóvar, i Lucas Dont, i no właśnie Zwiagincew, i Mungiu, i wiele, wiele innych wspaniałych nazwisk, i laureatów Złotej Palmy z lat poprzednich.
2: Tak, mam wrażenie, że Paweł Pawlikowski to było to pierwsze wielkie nazwisko, którego film został zaprezentowany w tym roku na festiwalu w Cannes i rzeczywiście wywołał ogromny entuzjazm, ale tak jak wspominasz, sporo filmów oczekiwanych zostało pokazanych później i rzeczywiście ta stawka troszkę się wyrównała, bo to obok tych filmów, o których wspomnieliśmy, myślę, że jeszcze film Ryusuke Hamaguchiego, japońskiego reżysera, to też był taki tytuł, który zebrał świetne recenzje i też wymieniany jest w gronie tytułów do...
13: Przyjrzyjmy się jednemu z tych tytułów, bo oczywiście o wszystkich filmach nie będziemy opowiadać, nie mamy na to czasu, ale przyjrzyjmy się filmowi Fjord Christiana Mungiu. Często jest tak z tymi rumuńskimi reżyserami, że oni potrafią w bardzo sprawny, bardzo dobry sposób opowiadać o takich emocjach, które towarzyszą nie tylko Rumunom, ale również mam wrażenie, że całej tej Europie postsowieckiej. Jakiejś relacji między Zachodem właśnie, a Wschodem, między tą Europą Zachodnią, a tą Europą zza żelaznej kurtyny. Do tego jeszcze Renate Reinsve w głównej roli. No to zapowiada się bardzo dobrze. Co to jest za historia?
2: Tak, to jest rzeczywiście, to jest bardzo interesujący film, który moim zdaniem jest takim typowym filmem Christiana Mungiu, jeżeli chodzi o ten zakres zainteresowań, natomiast przeniesionym w trochę bardziej międzynarodowe środowisko, ponieważ akcja tego filmu rozgrywa się w niewielkiej miejscowości w Norwegii nad tytułowym fiordem, dokąd przeprowadza się małżeństwo rumuńsko-norweskie wraz z piątką dzieci i tam próbuje ułożyć sobie życie na nowo. Natomiast bardzo szybko właśnie dochodzi do głosu to, o czym powiedziałaś, czyli te różnice kulturowe pomiędzy Wschodem a Zachodem, tak to nazwijmy, starcie takiego bardzo konserwatywnego modelu wychowania z bardzo progresywnym. I tak naprawdę w zasadzie na każdej płaszczyźnie dochodzi tutaj do konfliktu. Wspomniałaś o Renate Reinsve, która wciela się w jedną z dwóch głównych ról, ale myślę, że warto też wymienić Sebastiana Stana, czyli aktora również bardzo, bardzo obecnie znanego, który zresztą ma rumuńskie korzenie. I zresztą to była pierwsza osoba, o której Mungiu pomyślał w kontekście tego filmu. Jakieś 8 lat temu miała miejsce pierwsza rozmowa pomiędzy właśnie Mungiu a Sebastianem Stanem o takim projekcie. Jest to bardzo mocne, bardzo przejmujące i takie bardzo emocjonalne kino, zrealizowane właśnie w tej polityce minimalizmu, w pewien sposób oszczędny, natomiast no jednocześnie mające w sobie duży ładunek emocjonalny.
13: Powiedz mi jakieś największe rozczarowania, skoro nie było jakiegoś takiego zachwytu jednego, mimo że było sporo dobrych filmów i bardzo dobrych. Jeśli chodzi o jakieś największe rozczarowania, trochę się gryzę w język, ale czy były to historie równoległe Oskara Faradiego? Tak, zdecydowanie.
2: Niestety to były historie równoległe, to znaczy ja mam dwa takie rozczarowania i właśnie pierwszym są historie równoległe Oskara Farhadiego. To był film, na który bardzo mocno czekaliśmy z uwagi też na te polskie wątki, to znaczy z jednej strony na inspirację szóstym odcinkiem Dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego, z uwagi na fakt, że jednym z producentów tego filmu jest Maciej Musiał, że zaangażowany był również w to Krzysztof Piesiewicz, natomiast no, mam takie poczucie, że to nie jest zbyt dobry film i że nie było, wcale nie okazało się to takie proste, żeby przenieść Kieślowskiego do czasów współczesnych. Farhadi jest świetnym reżyserem, który zrobił przecież tak znakomite filmy jak chociażby Rozstanie, ale wydaje mi się, że tutaj jednak czegoś zabrakło i niestety to był film, który chyba zebrał najniższe oceny spośród wszystkich prezentowanych konkursowych tytułów.

0: historiach rodzinnych, które opowiada, bo rodzina to jest taki temat, którego zawsze najbardziej interesuje. Tutaj łączy ten swój konik z technologią, ponieważ akcja tego filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości i opowiada o próbie przeżywania żałoby, próbie radzenia sobie z żałobą, ale niestety mam wrażenie, że ten film jest najbardziej płaski i taki najmniej angażujący emocjonalnie spośród wszystkich filmów, jakie do tej pory zrobił, i to dla mnie był duży cios.
1: Czekamy w sobotę w takim razie wieczorem na rozdanie statuetek. Być może właśnie będzie to ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Bardzo Ci dziękuję za dziś i co już, zapraszamy też do Tarnowa, tak? Tarnowską Nagrodę Filmową.
0: Zapraszamy, tym bardziej, że jest to nasz jubileusz, ponieważ to 40. edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej, także myślę, że przez najbliższe 9-10 dni będzie naprawdę sporo w Tarnowie się działo.
1: Dziękuję za dziś i kolejny magazyn filmowy. Do zobaczenia już za tydzień w czwartek po 13.40. Patrycja Wanat, zapraszam.
2: Do 4 minut informacje, po nich zapytam inaczej, Anna Piekutowska, i zostajemy jeszcze w temacie filmów, dlatego że pierwszym gościem Anny będzie Jakub Wojtaszek, pisarz i dziennikarz GQ Poland, i będzie to relacja z Cannes. Co tam słychać na festiwalu, który powoli zbliża się do końca. Tymczasem TOK 360 w południe dobiega końca. Program przygotowaliśmy razem z Miłoszem Nałęczem, realizował go Szymon Baluta. Ja nazywam się Filip Kakusz, bardzo dziękujemy i do usłyszenia.
3: Autopromocja.
4: Kobiety ze wszystkich stron czują presję. Z internetu, od rodziny, od koleżanek. Cały czas widzimy obraz takiej idealnej matki, która ma wiecznie czas dla dziecka, która nie potrzebuje odpoczynku, przestrzeni dla siebie, ale za to jest cały czas obecna.
5: Bycie mamą dzisiaj łatwe nie jest.
6: Społeczna presja.
5: Wieczne poczucie winy.
6: Wszechobecne dobre rady.
5: Porozmawiamy o tym w audycji Czas Rodziców.
6: W sobotę po 13 w TOK FM.
5: Ula Malko
6: i Krzysztof Chorwat.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
11: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze Radio.

0: informacyjne.
1: Czy izraelski minister będzie miał zakaz wjazdu do Polski? Tego chce MSZ. Kończy się kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich. Organizacje pozarządowe mają w tej sprawie apel. Za chwilę zajrzymy też do Krakowskiego Teatru imienia Juliusza Słowackiego. Jutro tam wyjątkowa polsko-czeska premiera. Minęła 14. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Ministerstwo Dyplomacji wnioskuje do MSWiA, żeby izraelski minister bezpieczeństwa Ben-Gwir miał zakaz wjazdu do Polski. To reakcja na skandaliczną postawę urzędnika wobec porwanych przez Izrael aktywistów z Global Summit Flotilla. Na nagraniu widać m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy Ben-Gwir z nich szydzi, macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: "Witamy w Izraelu, to my tu rządzimy". Wśród przetrzymywanych aktywistów była trzyosobowa polska delegacja. W ciągu najbliższych godzin zatrzymani mają być wolni. Szymon Kępka.
2: Porwani aktywiści mają być deportowani do Turcji. Jak słyszę od organizatorów Global Summit Flotilla, ma się to wydarzyć po 15. Nie ma na razie informacji o tym, w jakim są stanie. Rafał Piotrowski, rzecznik flotylli.
3: Tam musimy z nimi porozmawiać. Członkowie naszego zespołu się z nimi spotkają. Sprawdzimy, jak się czują, czy są, kiedy są w stanie wrócić.
2: Do polskiego MSZ pilnie był wezwany dzisiaj izraelski chargé d'affaires. Od polskich władz usłyszał oburzenie nie tylko sprawą zatrzymania polskich obywateli, ale też rozmowa dotyczyła postawy izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gawira, który poniżał aktywistów. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
4: Myślę, że wiele osób zauważyło, że takie zachowania są, chciałem powiedzieć, niestosowne, ale to jest za lekkie sformułowanie, są oburzające.
2: Wszyscy zatrzymani członkowie flotylli z pomocą humanitarną dla Gazy mają być uwolnieni. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Polska wspólnie z Estonią i innymi partnerami jest dobrym przykładem zacieśniania więzi regionalnych i jednocześnie umacniania relacji z USA, naszym najsilniejszym sojusznikiem, powiedział w Tallinie wicepremier i szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister ocenił, że planowane wycofanie części amerykańskich wojsk nie powinno uderzyć ani w Polskę, ani w Estonię.
5: Tak jak w przypadku Polski, tak wiesz, że w przypadku Estonii nie będzie to proces trwały, tylko jest to wstrzymanie, tak jak zresztą słyszeliśmy z zapowiedzi wiceprezydenta Vansa, czy z oświadczenia Pentagonu.
1: Kosiniak-Kamysz składa dziś wizytę w Tallinie, gdzie spotka się ze swoim estońskim odpowiednikiem Hanną Pevkurem. Organizacje pozarządowe apelują o jak najszybszy wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Kadencja obecnego profesora Marcina Awiącka kończy się za 2 miesiące. Do tego czasu parlament powinien wskazać jego następcę, ale na razie nie został zgłoszony żaden kandydat. Tymczasem organizacje pozarządowe liczą na zorganizowanie wysłuchania publicznego chętnych do objęcia funkcji rzecznika. Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Kandydatów na RPO zgłasza marszałek Sejmu lub grupa 35 posłów. Ale do tej pory, a procedura ruszyła pod koniec kwietnia i potrwa jeszcze miesiąc, nikt nie został jeszcze zgłoszony. Mimo to marszałek Włodzimierz Czerzasty uspokaja.
7: Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich nastąpi niebawem, zgodnie z terminami. Co do osoby, nie było jeszcze spotkania koalicji w tej sprawie.
6: Z kolei senator KO, były minister sprawiedliwości, a przede wszystkim były RPO, wskazany w 2015 roku przez NGOs jako kandydat obywatelski Adam Bodnar, nie wyobraża sobie, żeby w wyborze nowego rzecznika nie wzięły udziału organizacje społeczne.
8: Także Rzecznika Praw Dziecka w ten sposób dyskutowali. Ale także zauważmy, jak wyglądała dyskusja dotycząca prezesa Najwyższej Izby Kontroli, czy chociażby szefa, i wydaje mi się, to było takie chyba najbardziej spektakularne w ostatnim czasie, szefa Krajowego Biura Wyborczego.
6: I dlatego tym razem nie powinno być inaczej. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Dziś wchodzą w życie przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, które dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw. Mieszkańcy mają otrzymywać zdecydowanie więcej informacji o jakości dostarczanej wody, jej cenie i zużyciu. Agnieszka Wynarska.
9: Nowe przepisy zwiększają bezpieczeństwo konsumentów, wyjaśnia dr Tadeusz Bochnia z krakowskich wodociągów.
10: Czyli zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw, czyli od tego, co z wodą się dzieje jeszcze przed naszymi ujęciami, poprzez to, co dzieje się z tą wodą w trakcie uzdatniania, aż po kran konsumenta, czego zupełnie nie było wcześniej.
9: To też nowe obowiązki dla zarządców budynków, takich jak szkoły, szpitale czy hotele, dodaje rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
11: Będą musieli przeprowadzać ocenę ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej.
9: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu oraz bakterii legionelli. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
1: Sezon w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie kończy się optymistycznie, niespodziewanym zwycięstwem Unii Polsko-Czeskiej w III wojnie światowej, bo taki właśnie tytuł ma spektakl powstały w koprodukcji z Teatrem Narodowym w Pradze. Reżyser Jakub Krofta na warsztat bierze polsko-czeskie animozje.
0: To jest historia, która się odbywa w jakimś takim luksusowym spa, które staje się na jakiś czas domem wybitnych mózgów naszych dwóch narodów, którzy mają jedno proste zadanie, przekonać Czechów i Polaków o tym, że są tak naprawdę jednym narodem i polądzić siły i stawić opór wrogowi.
1: To nie jest jednak łatwe zadanie, przyznaje grająca jedną z ról Anna Tomaszewska.
12: Jest taka scena, kiedy mówimy o hymnie, więc jak my mówimy, a jak oni mówią o swoim, nie lekceważąco, ale po prostu jest kompletnie inny stosunek do tego. Także to było bardzo ciekawe doświadczenie z nimi, też jako z ludźmi, jako aktorami się spotkać.
1: Dwujęzyczny spektakl miał już swoją premierę w Pradze. Ta krakowska jutro o 19:00 na scenie Małopolskiego Ogrodu Sztuki. Więcej informacji kulturalnych w TOK FM po 14:20. W całej Polsce dziś temperaturowo całkiem przyjemnie, 23 stopnie na Mazowszu, to maksymalna temperatura, w innych regionach około 20. Deszcz przelotnie może się jeszcze pojawić w kilku miejscach, z kolei w centrum i w Małopolsce mogą pojawić się burze. Jutro w prognozach znacznie mniej deszczu.
13: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Jest 14:06, Anna Piekutowska, dzień dobry, zaczynamy audycję Zapytam Inaczej i zaczynamy ją od Cannes, bo jak co roku na Lazurowym Wybrzeżu spotykają się najważniejsi twórcy kina i przez te kilkanaście dni widzowie oglądają dziesiątki premierowych filmów, szczególnie tych, które będą potem wyznaczały kierunek przede wszystkim kina europejskiego. No i w ten weekend już okaże się, kto wróci ze Złotą Palmą, a na miejscu jest Jakub Wojtaszczyk z GQ Poland. Halo, halo, dzień dobry.
15: Dzień dobry, cześć, dziękuję za zaproszenie.
14: Cieszę się, że znalazłeś dla nas czas i wyszedłeś na chwilę z kina, ale zacznijmy od narodowego sportu Polaków, czyli liczenia szans na nagrody. Mamy w konkursie głównym Pawła Pawlikowskiego, polski akcent, ale też historie równoległe, które wprawdzie zrobił Asghar Farhadi, ale jego najnowszy film jest reinterpretacją dekalogu Kieślowskiego, producentami są Polacy, więc trochę jest Polski. Wiem, że widziałeś oba filmy, czy jest szansa na palmę?
15: Wydaje mi się, że Ojczyzna, czyli Fatherland Pawlikowskiego, ma dużą szansę. Te krytycy i krytyczki obstawiają właśnie ten film w głównych kategoriach, zwłaszcza najlepszego filmu. Wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Ja jestem trochę, mam trochę chłodniejszy stosunek do tego filmu niż większość chyba.
14: A dlaczego?
15: Wydaje mi się, że jest tam za mało mana w manie. I ten man jest zbyt pretekstowy i trochę nie rozumiem użycia pisarza w tym filmie.
14: Bo rozumiem, że to jest taka opowieść na poły prawdziwa, na poły fikcyjna, o inspirowana życiem Thomasa Manna, pisarza i noblisty.
15: To znaczy, teoretycznie jest ona prawdziwa, bo Mann udał się do Niemiec w 1949 roku w podróż i do Niemiec zachodnich i wschodnich, ale nie udał się ze swoją córką, tylko z małżonką, a Pawlikowski po prostu uznał, że ona jest zbyt nudna, więc obsadził Sandrę Hula w roli Eriki, w roli córki. No i faktycznie ona robi ten film, w sensie Sandra Hula, i jest absolutnie fantastyczna. I dlatego ten film właśnie przyciąga tą postacią, tą kreacją, jak również zdjęciami Łukasza Żala, które są absolutnie fantastyczne. Oczywiście czarno-białe, tak jak poprzednie filmy Pawlikowskiego, więc ta trylogia się w jakiś sposób zamyka i to ogląda się bardzo dobrze. Jest to też film dosyć zabawny, też taki może gorzko zabawny, bym powiedział. Aczkolwiek wyszedłem z kina trochę niewzruszony mimo wszystko.
14: A ile jest w historiach równoległych dekalogu?
15: Wydaje mi się, że tam jest cały dekalog i chyba cały Kieślowski, po prostu zremiksowany. Ja tak to czytam. Bawiłem się na tym filmie przednio, pomimo że faktycznie zbiera...
14: No na Kieślowskim to raczej się nie da bawić przednio, to są smutne filmy raczej z zasady.
15: No właśnie, ja myślę też, że Farhadi właśnie zremiksował go. W takim popkulturowym, nie wiem, szamponie umył tego Kieślowskiego i no wyszło coś wydaje mi się szalonego i zaskakującego i te wszystkie złe głosy są dla mnie trochę niezrozumiałe. Może to nie jest najlepszy film, jaki widziałem w swoim życiu, ani jaki widziałem tutaj, ale tak jak powiedziałem, bawiłem się dobrze i śmiałem się bardzo, bardzo długo i głośno, bym powiedział. Więc to było takie zaskakujące, bo faktycznie nie spodziewałem się takiej reakcji. No bo faktycznie tak jak powiedziałeś, nie, że Kieślowski to jest po prostu drama i samobiczowanie się, czy biczowanie Polski, a tutaj w tym takim kulturowym miksie no wyszło coś zupełnie zaskakującego.
14: A co zrobiło na tobie największe wrażenie na festiwalu?
15: Wiesz co, myślałem trochę nad tym, co mi się najbardziej podobało i cały czas wracałem myślą do filmu The Beloved Soro Goyena. To jest taki hiszpański film z Javierem Bardemem, który gra reżysera. Generalnie fabuła jest bardzo podobna do Wartości sentymentalnej. Jest reżyser po prostu wybitny, którego gra właśnie Bardem i postanawia zatrudnić swoją córkę, dawno niewidzianą, do głównej roli. Ale to, co mi się właśnie nie podobało w Wartości sentymentalnej, czyli po prostu takie wybielanie tego przemocowego ojca i takie trochę poklepywanie go, przecież jesteś już stary, to możesz sobie pozwolić na różne takie przemocowe zachowania. Tutaj absolutnie takiego czegoś nie ma. Reżyser zostawia nam drogę do interpretacji, jako otwiera nam drzwi i możemy sobie po prostu interpretować do woli. Bardem jest absolutnie fantastyczny. Jego córkę gra taka hiszpańska aktorka Victoria Luengo, która też się pojawia u Almodovara w tym roku. I ona przychodzi po prostu ludzkie wyobrażenie, jak wspaniale po prostu gra jakby postać, też aktorkę, która gra inną postać. Jest to, wydaje mi się, rola absolutnie wybitna. I reżyser zabiera nas na plan zdjęciowy. Jakby ta cała taka wiwisekcja relacji ojciec z córką odbywa się na planie, ale jednocześnie też podglądamy całą tą machinę produkcyjną, bo reżyser grany przez Bardema kręci po prostu wielki, taki epicki, hiszpański film na Saharze. I to wygląda fantastycznie. W sensie to, jak miejsce pracy aktorów i aktorek jest pokazane, jest świetne, ale jednocześnie obok rozgrywa się ten dramat i gdzieś te takie porządki się ze sobą zacierają, no bo reżyser nagle staje się tak naprawdę takim przemocowym ojcem dla wszystkich na tym planie. I wydaje mi się, że to jest film absolutnie fantastyczny i zasługuje na główne nagrody we wszystkich kategoriach.
14: Zimą, pamiętam, kiedy był festiwal filmowy w Berlinie, Berlinale, to ogromne emocje wywołały słowa Wima Wendersa, który był przewodniczącym jury, o tym, że kultura, że film powinien trzymać się z daleka od polityki. A tymczasem w Cannes przewodniczący tegorocznego jury, Park Chan-wook, powiedział właśnie coś odwrotnego, że sztuka i polityka wcale się nie wykluczają, a problem dopiero zaczyna się wtedy, kiedy kino staje się propagandą. Jak jest obecnie na polityka na festiwalu? Tak mi przyszło do głowy to pytanie, bo powiedziałeś o Javierze Bardem, a on, widziałam konferencję, na której się wypowiadał i tam mocno walił w toksyczną męskość i przywoływał takie postacie jak Donald Trump, czy Putin, czy Netanyahu.
15: Tak, on jest bardzo takim, wydaje mi się, tej aktywnym głosem polityczno-społecznym i jakby jego głos był chyba najbardziej po prostu słyszany tutaj i też taki komentowany, że aktor tego pokroju jakby posuwa się do tego, żeby dyskutować na tematy polityczno-społeczne. No ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważny głos też tutaj w tej dyskusji, bo tak wydaje mi się, że nie było tych głosów takich politycznych aż tak dużo w tym roku.
14: Ale na przykład Zwiagincew przyjechał, czyli reżyser rosyjski znany z krytyki Kremla i z takim politycznym filmem. A czy są jakieś tematy, którymi w tym roku filmy wyjątkowo się zajmują?
15: Wiesz co, ja sobie tak pomyślałem też w kategorii tego beloved, że bardzo często właśnie takie tematy ojcowskie są podejmowane.
14: O.
15: Niekoniecznie w konkursie głównym, ale również, bo mamy film na przykład, który się nazywa Fjord, Christiana Mungiu. No i jest to taki... Ten reżyser nakręcił kilka lat temu, czy nawet kilkanaście lat temu, taki film 4 miesiące, 3 tygodnie, 2 dni o aborcji.
14: Tak, bardzo kultowy i znany film, tak.
15: Tak, a teraz wraca, wydaje mi się, że takim ukłonem, no nie wiem, ku Hollywoodowi, bo zatrudnił Sebastiana Stana i Renate Reisve i stworzył taki film, bym powiedział, prosty w swojej konstrukcji. To znaczy, aktor z aktorką grają małżeństwo norwesko-rumuńskie, które się przeprowadza z Bukaresztu do małej miejscowości tuż przy fiordzie w Norwegii. Mają 5 dzieci, ale też są bardzo ultra-religijni i tacy mocno konserwatywni. To oczywiście się tej małej społeczności norweskiej nie za bardzo podoba, no ale są zbyt dobrze kulturalnie wychowani, żeby zaprotestować. Więc no są jakby szukałem trochę powodu, żeby zainterweniować w ten taki konserwatyzm, który im nie pasuje. No i pech chce, że po prostu na ciele córki, jednej z córek tego małżeństwa, znajdują no ślady być może pobicia, może jakichś klapsów, właściwie nie wiadomo do końca czego. No i jak to w Norwegii, po prostu zanim się ta para obejrzy, to te dzieci zostają im zabrane, również noworodek. No i tutaj właśnie Stan jest taką osobą, Sebastian Stan, czyli ten ojciec rodziny, jest taką chyba najbardziej istotną postacią, ponieważ no to on jest tym Rumunem. Mhm. I on ma takie, a nie inne naleciałości wychowawcze.
14: Musimy kończyć. Musimy zostawić trochę tej fabuły naszym słuchaczom i słuchaczkom, którzy ją odkryją, mam nadzieję, że wkrótce, ale ja się czuję bardzo zaintrygowana, bo to jest też temat, który tak mocno rezonuje w Polsce jako w miejscu, w którym jest bardzo tak dużo migrantów właśnie w Norwegii. I bardzo dziękuję Ci za tę relację. Jakub Wojtaszczyk z GQ Poland był moim gościem.
15: Bardzo dziękuję.
14: A po informacjach zajmiemy się taką bardzo, bardzo takim intrygującym tematem, dlatego że porozmawiamy o tankowcach widmo w fikcyjnych firmach i takich bardzo niebezpiecznych działaniach na Bałtyku, czyli o flocie cieni.
16: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%.

0: 99 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Już w weekend 22-24 maja zostań 13 przysięgłym. Zobacz Werdykt. Nowy film Jima Sheridana, twórcy W imię Ojca. W kinach studyjnych czeka na Ciebie wyzwanie dla Twojej intuicji. Wydaj werdykt po seansie i wygraj nagrody.
9: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca. Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 14.21, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Także Ukraina potępia brutalne traktowanie aktywistów, którzy zostali zatrzymani przez stronę izraelską po przechwyceniu flotylli zmierzającej do Strefy Gazy. Szef ukraińskiej dyplomacji wezwał do ich uwolnienia i zapewnienia im bezpiecznego powrotu. Polscy aktywiści opuścili więzienie i są już w drodze na lotnisko w Turcji, poinformował rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Posypały się mandaty na drodze ekspresowej S3 w województwie lubuskim. Policjanci, wykorzystując drony, radiowozy i motocykle, przyglądali się zachowaniu kierujących ciężarówkami. Podczas akcji przełapali 4 kierowców, którzy złamali zakaz wyprzedzania się ciężarówek. Były też inne wykroczenia, w tym niestosowanie się do znaków i przekraczanie dozwolonej prędkości. Jacek Magiera będzie patronował wiaduktowi w Częstochowie, obok którego ma powstać nowy stadion. Magiera, zmarły nagle trener i piłkarz, był wychowankiem Rakowa. Rada Miasta zdecydowała też o usunięciu z nazwy stadionu miejskiego, na którym gra Raków, byłego sponsora klubu Zonda Krypto. Obiekt przy ulicy Limanowskiego w Częstochowie wrócił do poprzedniej nazwy Miejski Stadion Piłkarski Raków. Czas na kulturę w toku.
13: Na program zaprasza sponsor wydawnictwo literackie. Wydawca książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub.
14: Serchuć-Burzyńska, zapraszam na Kulturę w Toku. Nie tylko filmy, ale także spotkania z ich współtwórcami. Jutro w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi rusza przegląd filmów Andrzeja Wajdy pod nazwą Notatki z rzeczy niewidzianych. Przegląd organizowany jest w ramach ustanowionego przez Senat Roku reżysera. Dobór filmów związany jest z wydanymi 2 lata temu dziennikami Andrzeja Wajdy, a dzieła reżysera mają być pokazywane w parach, mówi szefowa NCKF Monika Głowacka.
15: W połączeniu z tytułami znanych światowych reżyserów, tak jak Godard, Antonioni czy Fellini, po to, żeby zaprezentować z jednej strony to, co rezonowało z reżyserem, ale także te tytuły, które wchodziły w pewien dialog z jego twórczością.
14: Przegląd, który potrwa do 25 lipca, otworzy pokaz Człowieka z marmuru i spotkanie m.in. z Krystyną Jandą i Jerzym Radziwiłowiczem. Kunszt i fach Kraków Rzemieślników to tytuł najnowszej wystawy przygotowanej przez Muzeum Krakowa. Ekspozycja opowiada o wzajemnych relacjach miasta i członków tej ważnej dla jego rozwoju społeczności, mówi kuratorka Katarzyna Moskal.
16: Warunkowała ona w pewien sposób rozwój miasta. Miasto nadawało cechom statuty, przywileje, z których korzystali. A z drugiej strony miasto, stwarzając dobre warunki pracy dla tych rzemieślników, wymagało od nich, żeby te wyroby były wizytówką miasta, czyli bardzo przestrzegali jakości materiałów, jakości pracy.
14: Ekspozycję w Krzysztoforach można oglądać do 25 października. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Pojawi się na nich ponad 600 wydawców z 33 krajów. Będą także spotkania z polskimi pisarkami i pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
17: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardo, Katarzyna Bonda i Remigiusz Mróz, Wojciech Chmielarz, Marek Krajewski.
14: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.
13: Na program zaprosił sponsor Wydawnictwo Literackie. Wydawca książki Wojciecha Tochmana, Delfiny i Belzebub.
12: Dzisiaj może przelotnie padać. W centrum i na wschodzie miejscami burze, lokalnie może spaść grad. Na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich około 21 na zachodzie i w centrum do 24 na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 11 do 14.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: Anna Piekutowska, zapytam inaczej i zapraszam Państwa na rozmowę o widmowych tankowcach, o fikcyjnych firmach, o niebezpiecznych działaniach również na Bałtyku i też miliardach dolarów płynących do rosyjskiego budżetu, pomimo sankcji, płynących dzięki tankowcom z rosyjskiej floty cieni, która finansuje wojnę z Ukrainą, ale też testuje odporność Zachodu niejako. Właściwie co chwilę mamy wiadomości o jakichś zatrzymaniach, o incydentach i porozmawiam o tym z Elżbietą Kacą, kierowniczką projektu Sankcje Międzynarodowe w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Kiedy słyszymy o flocie cieni, łatwo pomyśleć o jakichś kilku szemranych statkach, które może gdzieś tam pływają, przemykają poza radarami, a tymczasem w pani raporcie jest mowa o 700 jednostkach. To jest kilkanaście procent w ogóle dużych tankowców na świecie. Czyli to jest cały taki równoległy system transportu ropy?
19: No to jest główny zasób strategiczny Kremla, żeby omijać zachodnie sankcje naftowe. Obecnie właściwie Rosja eksportuje swoją ropę i produkty ropopochodne w większości za pomocą właśnie statków floty cieni. 655 statków jest objętych łącznie sankcjami albo ze strony Unii Europejskiej, albo Wielkiej Brytanii, albo Stanów Zjednoczonych. 1/3 z tej puli to są statki objęte wspólnie przez wszystkie trzy jurysdykcje. A do tego mamy jeszcze kilkadziesiąt statków, które gdyby doszły pomimo tych sankcji, są nowymi, nowo nabytymi tankowcami. To są tankowce głównie średniej i niewielkiej wielkości. Te takie duże, największe tankowce, no to jakiś tam niewielki procent, który transportuje ropę na duże odległości do Azji południowo-wschodniej. Te mniejsze po prostu umożliwiają takie trasy, transport ropy na krótsze od odległości. No i te tankowce są właśnie traktowane priorytetowo przez Moskwę. Są sterowane przez administrację centralną, przez państwowe koncerny naftowe, ale też przez służby specjalne. Część jednostek jest eskortowana w ogóle obecnie przez marynarkę wojenną, co powoduje, przez okręty marynarki wojennej Rosji, co powoduje jak gdyby obawy, jeśli chodzi o ewentualne zatrzymanie zniszczenia tych statków. Czy też nawet były przypadki w ubiegłym roku, że rosyjski odrzutowiec, tak, myśliwiec eskortował jeden statek, co uniemożliwiło na przykład Estonii zatrzymanie tankowca Jaguar.
18: No to po co ten cały teatr, rejestrowanie tego w innych krajach, skoro po prostu no one płyną właściwie pod rosyjską bronią?
19: No z tego względu, że też duża część statków jest objęta przez sankcje amerykańskie. I jednak część odbiorców ropy, takich jak na przykład Indie, jednak bierze pod uwagę sankcje zachodnie. I zwłaszcza jeśli chodzi o sankcje amerykańskie, jest bardzo duża obawa odbiorców ropy naftowej, ponieważ one mają charakter ekstraterytorialny, czyli po prostu odbiorca ropy może być zatrzymany w każdej części świata i może być na niego nałożona wielomilionowa kara, a co najbardziej istotne, może zostać po prostu odcięty od transakcji finansowych w dolarze, co jest co budzi bardzo duże obawy. W związku z tym ci odbiorcy ropy muszą kamuflować ten odbiór za pomocą floty cieni, za pomocą pośredników, żeby właśnie nie zostać nakrytymi na gorącym uczynku. No oczywiście na przykład Chiny w mniejszym stopniu się obawiają, ale też jak gdyby niektóre porty i niektóre rafinerie w związku na przykład z amerykańskimi sankcjami zrezygnowały z odbiorów rosyjskiej ropy. Więc jak gdyby flota cieni, która działa przez sieć pośredników, firmy z krajów trzecich, takich rejestrowanych, nie wiem, na wyspach Marszala, w Hongkongu, w Chinach, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, które są w ogóle wielkim hubem, jeśli chodzi o pośredniczenie transakcji finansowych między Rosją a krajami trzecimi, no jest właśnie takim mechanizmem, który umożliwia ten handel nielegalny ropą poniżej pułapu cenowego.
18: Rozumiem, że mechanizm floty cieni działa przez całą wojnę. Dlaczego trudno jest go zatrzymać?
19: No jest trudno ze względu na przepisy prawa międzynarodowego morskiego i luki w tym systemie. Musimy pamiętać, że według prawa międzynarodowego wszystkie statki mają swobodę żeglugi i istnieją w zależności oczywiście od konkretnych stref morskich, są bardzo ograniczone sytuacje, w których państwa przybrzeżne mogą zatrzymywać tankowce i wchodzić na pokład. I właściwie takim wyklarował się konsensus, zwłaszcza wśród państw bałtyckich, że możemy zatrzymywać w oparciu o przepisy prawa międzynarodowego statki, które mają fałszywą banderę lub są bezpaństwowe. Nie mają bandery. To jest możliwe. Ale problem jest taki, że nawet jeśli państwo nabrzeżne zatrzyma taki statek, to nie może go przetrzymywać w swoim porcie w nieskończoność, ponieważ jeśli taki statek naprawi wszystkie swoje usterki i przedstawi papiery, to musi zostać wypuszczone. To, co można robić, no to po prostu nakładać wielomilionowe grzywny i podrażać koszty dla Rosji.
18: Grzywny za to, że coś nie gra w papierach, albo grzywny za to, że statek jest zepsuty i grozi na przykład katastrofą ekologiczną na Bałtyku, bo to też jest poważny problem.
19: Tak, no do tej pory, właściwie od 2022 roku widzimy duży wzrost incydentów z udziałem właśnie tych starych tankowców. No, przeciętny ich wiek to jest 22 lata, to jest dużo więcej niż średnia normalnego tankowca, która tam wynosi około 13-15 lat. One w okolicach 20 lat powinny być złomowane, ponieważ stanowią po prostu bardzo duże zagrożenie dla środowiska i dla ruchu żeglugowego. I widzimy, że po prostu przynajmniej te wypadki, które zostały odnotowane przez media, no to są bardzo często kolizje, zderzenia, awarie silnika, wejścia na mieliznę. No te statki maskują swoją lokalizację i no to potencjalnie jest bardzo duże ryzyko. Mieliśmy już przypadek, w niewielkim stopniu były to wycieki ropy naftowej, a co wynikało głównie z tego, że te statki były rozładowane w momencie awarii, ale był przypadek na przykład tankowca Pablo, 27-letniego na morzu na Morzu Południowochińskim, no, który po prostu wybuchł. Na szczęście był wyładowany w Chinach. On przewoził bardzo trujący olej opałowy. Potem jakby okazało się, że ponieważ nie miał ubezpieczenia, bo te statki nie mają ubezpieczenia, nikt nie mógł ponieść, znaczy nikt nie mógł w ogóle znaleźć operatora, który by jakby
18: nie było winnych
19: szkody, tak, dokładnie. I ten statek dryfował w ogóle przez wiele miesięcy i nikt nie mógł się zająć tym wrakiem.
18: A czy te statki są wykorzystywane również do działań, no nazwijmy to, bardziej agresywnych niż tylko transport ropy?
19: Oczywiście, że tak. Są podejrzewane przez firmy monitorujące działalność żeglugową o zamieszczanie infrastruktury wywiadowczej. Bardzo łatwo jest zamontować różne nadajniki, które gdyby pomagają śledzić ruchy na Morzu Bałtyckim. Są podejrzewane o incydenty sabotażu. Tu chodzi głównie o uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych i na Morzu Bałtyckim.
18: Mieliśmy tutaj chyba przypadek, nawet Polska właśnie, proszę mówić.
19: Tak, no mieliśmy przypadek statku Eagle East, który zniszczył właściwie kilka kabli telekomunikacyjnych. Szkody wyniosły około 60 milionów euro dla tych operatorów tych kabli, a okazało się w rezultacie, że jak gdyby ze względu na międzynarodowe przepisy prawa morskiego, fiński sąd orzekł, że nie ma jurysdykcji w tej sprawie. Mimo że zniszczył te kable, okazało się, że finalnie nie można było operatorów tego statku jak gdyby wyegzekwować od nich zwrotu.
18: Została nam minuta, więc proszę o krótką odpowiedź, ale wszystkiego tego, co pani powiedziała do tej pory, wynika, że istnienie tej floty to jest po prostu dowód na bezradność Zachodu.
19: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony powinniśmy po prostu ostrzej podejść do zwalczania jej. Przede wszystkim uważam, że należałoby zwiększyć liczbę zatrzymań statków na Morzu Bałtyckim, który jest im północnym, który jest i w ogóle w wodach europejskich, ze względu na to, że to jest główny szlak transportowy rosyjskiej ropy. Do tej pory mieliśmy kilkanaście takich zatrzymań, głównie jeśli chodzi ze strony Szwecji, Francji, Belgii, ale wydaje mi się, że tych zatrzymań powinno być co najmniej kilkadziesiąt, co po prostu by rzeczywiście ograniczyło ruch na Bałtyku w połączeniu z Wielką Brytanią. Myślę, że to by było kluczowe, a do tego powinniśmy wreszcie zakazać świadczenia usług morskich na rzecz Rosji, ponieważ Rosja łatwo przechodzi od legalnego transportu ropy, który jest nadal możliwy, przy użyciu operatorów, nie wiem, z Grecji, Cypru, Malty, a właśnie flotą cieni, więc to by to zamknęło tą lukę.
18: Bardzo dziękuję za rozmowę. Elżbieta Kaca z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych była moją gościnią.
19: Dziękuję.
18: I już słyszę się z Patrycją Maciejewicz, która zaprosi państwa na EKG.
20: Dzień dobry.
18: Co dzisiaj w programie?
20: Będziemy prześwietlać średnią krajową i zaglądać w nasze paski płacowe, bo mamy najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego o wypłatach. Myślę, że to ciekawe dla każdego.
18: No oczywiście, że tak. Każdego, kto taki pasek płacowy dostaje co miesiąc. Zapraszamy serdecznie. Już za chwilę Patrycja Maciejewicz się z państwem jeszcze raz przywita, a ja się z państwem przywitam po raz drugi po 15:00.
21: Reklama.
22: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
23: Game over.
24: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
25: Blik. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
26: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
27: Kaspara!
0: Reklama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
0: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
3: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
2: A może ekspres do kawy, automatyczny?
3: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
2: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
3: No.
4: Dzień mamy w Media Expert. Mamy setki pomysłów.

0: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
0: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
1: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
0: O, pyszna zapiekanka.
1: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
0: To rozumiem.
1: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: Reklama.
8: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 14.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Kanclerz Niemiec na czerwcowym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli ma zamiar zaproponować, żeby Ukraina stała się członkiem stowarzyszonym wspólnoty jeszcze przed pełną akcesją. Friedrich Merz zapowiedział to w liście do szefów instytucji unijnych. Według niego rozszerzenie wspólnoty jest koniecznością geopolityczną, ale proces ten trwa zbyt długo. Unia potrzebuje nowej dynamiki zarówno w przypadku Ukrainy, jak i Bałkanów Zachodnich oraz Mołdawii, zaznaczył polityk. Najpóźniej jutro zostanie podpisane rozporządzenie o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych, zapowiedział to szef MSWiA Marcin Kierwiński. Potwierdza to wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
10: To bardzo ważne, że w tym temacie znaleźliśmy partnerstwo pomiędzy MC a MSWiA i bardzo się cieszę, że jesteśmy już na końcu tego procesu i potwierdzam informację pana ministra Kierwińskiego, że do końca tygodnia zamkniemy cały proces, który był efektem wielu godzin dobrej pracy, żeby to rozwiązanie było precyzyjne, zgodne ze wszystkimi standardami legislacji, po prostu dobre.
9: Rozporządzenie umożliwi urzędom stanu cywilnego tworzenie w dokumentacji okienek z nazwą tej samej płci. Rozwiązany zostanie też problem z numerami PESEL. Do tej pory systemy przy liczbie oznaczającej płeć małżonka blokował rejestrację małżeństwa. Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o wystąpieniu pierwszego w tym roku w naszym kraju ogniska afrykańskiego pomoru świń. Ognisko choroby wykryto w miejscowości Jarosławsko w województwie zachodniopomorskim. W stadzie znajdowało się ponad 21 tysięcy świń. To jedno z największych ognisk, jakie do tej pory wystąpiło w Polsce. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty tłumaczy posłankę Annę Marię Żukowską z wydatków na kilometrówki. Powiedział, że wysokie koszty jej przejazdów wynikają z pełnienia przez nią funkcji szefowej klubu i związanych z tym wyjazdów. A ponadto, jak dodał Czarzasty, jej biura poselskie są w kilku miejscach. Według niedawnych publikacji dziennika Fakt, Żukowska rozliczyła za 2025 rok 33 tysiące kilometrów podróży służbowych, a ich koszt wyniósł 38 tysięcy złotych. W mediach podnoszono, że Żukowska nie miała samochodu, a jej biuro poselskie znajduje się nieco ponad kilometr od Sejmu. To południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, przelotny deszcz i burze możliwe w pasie od Warmii przez Mazowsze, Pośląsk i Małopolskę. Na termometrach przeważnie od 19 do 23 stopni, chłodniej na terenach podgórskich i na wybrzeżu 16-18.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Na magazyn EKG zaprasza sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
12: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
13: Dzień dobry w popołudniowym magazynie EKG. Patrycja Maciejewicz przy mikrofonie, a ze mną na łączach jest Marta Petka-Zagajewska, szefowa analiz makro w PKO Banku Polskim. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Czy już definitywnie możemy pożegnać się z rynkiem pracownika? Pytam o to, bo dane Głównego Urzędu Statystycznego na temat średniej pensji w kwietniu są troszeczkę chyba zaskakująco słabe. Wzrost średniej pensji wyniósł jedynie 5,4%, trochę mniej niż się spodziewano i wyraźnie mniej niż w marcu. Co w takim razie się dzieje?
14: Ja myślę, że z rynkiem pracownika nie mamy już do czynienia od dłuższego czasu, natomiast też konsekwentnie nie przesuwamy się bardziej w stronę rynku pracodawcy i te siły na rynku pracy są dosyć dobrze zrównoważone. Te dzisiejsze dane z rynku pracy rzeczywiście są warte zauważenia, bo dynamika wynagrodzeń, która wyniosła 5,4%, to jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku, więc widać, że te zmiany spodziewane dotyczące tego, że tempo wzrostu wynagrodzeń będzie wyhamowywało z różnych względów i tych administracyjnych, gdzie nie jest już napędzane dwucyfrowymi podwyżkami płacy minimalnej i tych bardziej koniunkturalnych, gdzie nie widzimy jakiegoś silnego popytu na zwiększenie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. No to ten trend się realizował od dłuższego czasu, natomiast no teraz jego skala w kwietniu była zdecydowanie silniejsza od oczekiwań. Jak sobie popatrzymy w głąb tych danych, to widać, że są dwie branże, które przede wszystkim tą dynamikę wynagrodzeń nam obniżyły. Pierwsza to jest górnictwo, gdzie w ujęciu rok do roku wynagrodzenia były w kwietniu niższe o 11%. A druga branża to jest wytwarzanie energii, wytwarzanie gazu, dostarczanie ciepła. I to jest branża, z której kolei miesiąc wcześniej była bardzo wysoka dynamika wynagrodzeń. Te dwie branże charakteryzują się dosyć regularnymi i niekoniecznie dokładnie w tych samych miesiącach w różnych latach wypadającymi płatnościami nagród, premii, różnych dodatków, co sprawia, że no, są takimi częściami gospodarki, w których dynamika wynagrodzeń jest mocno zmienna i to nas tak trochę odchyliło w dół. Natomiast jak sobie popatrzymy na inne sektory, to tam także widać trend spowalniania, ale nie aż tak silny. I myślę, że przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
13: Z raportu GI Group, który dzisiaj został upubliczniony, wynika, że co trzeci pracujący Polak obawia się utraty pracy, a dwa lata temu ten odsetek był niższy, wynosił 25%, co czwarty. Czy to oznacza, czy to w ten sposób przejawia się to osłabienie sytuacji na rynku pracy? I drugie pytanie, trochę z tym powiązane, bo powiedziała Pani o tych przyczynach takich koniunkturalnych. To domyślam się, że są branże, jest jakaś przestrzeń w naszej gospodarce, w której po prostu gorzej się dzieje, wolniej się to wszystko kręci. Jakie są to branże, czy możemy jakoś je zidentyfikować?
14: To może zacznę najpierw od tych obaw o pracę, które jak sobie popatrzymy na tle historycznym, to nie są jakieś specjalnie wysokie. I to jest może też taka charakterystyka naszej gospodarki, gdzie nawet w okresach bardzo dobrych, koniunkturalnych, te obawy o utratę zatrudnienia wciąż są żywe. Ja bym podkreśliła, że no, żyjemy obecnie w świecie, w którym dużo więcej mówimy o ryzykach i zagrożeniach niż o korzystnych perspektywach. Teraz tym ogniwem fokusującym obawy o koniunkturę na świecie są oczywiście wydarzenia na Bliskim Wschodzie, jak to będzie wpływało na konkurencyjność, na popyt, co może też te obawy o sytuację na rynku pracy gdzieś nam podnosić. Natomiast podkreśliłabym też to, że bezrobocie się znacząco nie zmienia. I dlaczego tak jest? Tutaj przejdę do tego drugiego pytania, czyli czy są branże, w których jest lepiej, czy są branże, w których jest słabiej. Oczywiście tak jest. Rynek pracy można by w najprostszy sposób podzielić na tą część produkcyjną i usługową. Najgłębsze spadki zatrudnienia mamy w górnictwie. Tam one sięgają blisko 4% rok do roku. No ale też o około 1,5% spada nam zatrudnienie w sektorze przetwórstwa. Na minusie rok do roku jesteśmy w budownictwie, w wytwarzaniu energii. Jak popatrzymy sobie na większość branż usługowych, to tam zatrudnienie rok do roku rośnie. I dokładnie taki sam obraz, taką samą dywergencję trendów obserwowaliśmy w roku 2025. Więc jest to jakby charakterystyka, która już od jakiegoś czasu się utrzymuje w polskiej gospodarce, ale nie tylko w polskiej gospodarce. No i co ona odzwierciedla? No ona odzwierciedla to, że jak sobie popatrzymy na koniunkturę, to ona wciąż jest dobra po tej stronie popytu generowanego przez konsumentów, no bo przed chwilą mówiłyśmy o tym, że nawet pomimo słabych danych w ujęciu realnym wynagrodzenia rosną. No jest słabsza po tej stronie takiej bardziej produkcyjnej, nastawionej na obsługiwanie innych przedsiębiorców, na produkcję towarów wykorzystywanych w przemyśle i między innymi nastawionych na rynki eksportowe. I tutaj jakby wyraźnie widać także w strukturze danych o produkcji przemysłowej, że te branże, które są przede wszystkim jakby nastawione na eksportowanie swoich towarów, no one radzą sobie ponadproporcjonalnie słabiej. Natomiast jak to zbierzemy razem, to okazuje się, że w gospodarce mamy mniej więcej taki sam odsetek przedsiębiorstw, które chcą ograniczać zatrudnienie i taki sam odsetek przedsiębiorstw, które chcą zatrudnienie zwiększać. No i dzięki temu bezrobocie, pomimo tego, że od 3 lat zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw maleje, to bezrobocie nam nie rośnie i pozostaje jednym z najniższych w Unii Europejskiej. Chociaż te obawy no, cały czas są w naszej pamięci pewnie dwucyfrowego bezrobocia żywe.
13: I Polacy pamiętają i dlatego o tą pracę tak troszkę bardziej może się obawiają. Powiedziała pani o tych dużych działach gospodarki, o sektorze produkcyjnym, o przemyśle, o usługach. A czy możemy w jakiś sposób zidentyfikować bardziej tak szczegółowo takie branże, w których więcej miejsc pracy może się pojawiać? To pewnie mogą być takie miejsca, w których na przykład pieniądze na zbrojenia, które mają do Polski napłynąć, będą używane. Czy jeszcze jakieś inne miejsca, w których ta koniunktura może przynajmniej na jakiś czas się poprawić, pani widzi?
14: No myślę, że też takie usługi profesjonalne na etapie projektowania. Myślę, że branża budowlana to jest branża, która już teraz wykazuje się taką lepszą koniunkturą, wyraźnie rosnącą dynamiką produkcji. I tam tych rąk do pracy po prostu będzie potrzeba coraz więcej. No i cały czas mamy te sektory usługowe, czyli hotele, gastronomia. Tam dynamika zatrudnienia sięga blisko 3%. Mamy cały czas rekreacje, jakieś usługi rozrywkowe. Tam to zatrudnienie także cały czas rośnie. No bo te perspektywy konsumpcyjne są po prostu solidne. Natomiast wśród samych branż przetwórczych to, co ciekawe, widzimy pewien obraz, który trochę stoi w sprzeczności z tym, o czym przed chwilą mówiłam, bo paradoksalnie najlepiej radzą sobie branży nastawione na produkcję dóbr inwestycyjnych, między innymi na producenci maszyn i urządzeń, producenci pozostałego sprzętu transportowego. Tam między innymi widać skutki tych znaczących środków inwestycyjnych płynących z Unii Europejskiej, a paradoksalnie słabiej radzą sobie producenci trwałych dóbr konsumpcyjnych, no, którzy przecież powinni korzystać na tym solidnym wzroście konsumpcji. Tutaj przykładem takiej branży jest branża meblarska. No i teraz pytanie, co takiego się dzieje? No taka bardzo szybka diagnoza, którą można postawić.
13: Nie kupujemy mieszkań.
14: Producenci. Nie kupujemy mieszkań, ale też mierzymy się z coraz większą konkurencją zagraniczną, między innymi z rosnącą konkurencją chińską, także na rynku meblarskim.
13: A czy dałoby się znaleźć w tych danych GUS-owskich jakiś pozytyw? Bo tak myślę sobie o tym, że narzekamy na to, że płace rosną wolniej, ale w sumie może jakieś dobre sygnały tutaj też coś pani wyczyta.
14: Ja bym powiedziała, że te dane, chociaż były zarówno po stronie produkcyjnej, jak i po stronie tempa wzrostu wynagrodzeń niż od prognoz, one wciąż są dalekie od danych, które byśmy określali jako pesymistyczne czy negatywne. To, co jest ważne dla gospodarki, to czy płace rosną w ujęciu realnym i to się realizuje pomimo tego, że mamy do czynienia z szokiem inflacyjnym. Dlaczego to jest ważne? No bo to jest warunek konieczny, żeby myśleć o wzroście konsumpcji, która no jest tą kluczowym ogniwem od strony popytowej, tworzącym wzrost gospodarczy. Mamy produkcję przemysłową, która na początku roku nam spadała, teraz rośnie i myślę, że ta różnica w stosunku do prognoz, które były formułowane, przede wszystkim wynika z tego, że zrewidowano w dół dane marcowe i to marzec był słabszy, a wcale nie kwiecień. I patrząc na badanie koniunktury w sektorze przedsiębiorstw i w przetwórstwie przemysłowym, one są raczej takie napawające optymizmem i mówiące, że mamy spore szanse, by w kolejnych miesiącach ta dynamika wzrostu była wyższa. Łącznie te dane miesięczne, które no dopiero zaczęły napływać za drugi kwartał, wpisują się w taki obraz utrzymania nieco ponad 3% wzrostu gospodarczego, bo poza tymi dwoma aspektami, o których powiedziałyśmy już trochę, czyli rynkiem pracy i przed produkcją przemysłową, mieliśmy dzisiaj także dane o produkcji budowlanej i tam ta koniunktura bardzo wyraźnie się poprawia. Zobaczyliśmy wzrost o 4,5% rok do roku. Miesiąc wcześniej to było zaledwie 0,6% wzrostu.
13: I martwiliśmy się troszkę tym.
14: Tak, i martwiliśmy się, dlaczego nie widać środków z KPO i inwestycji. No więc widać, ustąpiła zima i zdecydowanie stały się one widoczne.
13: A jak bardzo te dane pomagają nam przewidzieć kolejne kroki Rady Polityki Pieniężnej? Bo mówiłam tutaj chwilkę, wspomniałam o tych mieszkaniach, no i pewnie jest jeszcze parę osób, które myślą o zaciągnięciu kredytu hipotecznego, to w takim razie co ze stopami?

0: płacę zarobić. Niższa dynamika wynagrodzeń może trochę uspokajać Radę, że to nie, rynek pracy nie będzie takim kanałem, który pozwoli rozlewać się na całą gospodarkę temu szokowi naftowemu, z którym się mierzymy, więc to są raczej dane wpisujące się w taki zachowawczy scenariusz określony przez większość ekonomistów, mówiący, że Rada nie podniesie stóp procentowych, który kontrastuje z wycenami rynkowymi. Inwestorzy zakładają, że w tym roku możemy zobaczyć nawet 3-4 podwyżki stóp procentowych, więc ja bym tutaj uspokajała naszych słuchaczy, że od takiego scenariusza jesteśmy wciąż bardzo daleko.
1: I namawiała do dalszego obserwowania napływających danych, bo pewnie one mogą być jeszcze zaskakujące albo potwierdzające te hipotezy. Dziękuję serdecznie. Z nami była pani Marta Petka-Zagajewska, szefowa Zespołu Analiz Makro w Banku PKO BP. Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Za chwilę informacje TOK FM, a po nich wraca Ania Piekutowska, tymczasem ze mną w studio, i powiedz, Aniu, co tam u ciebie w programie.
2: Tak, wracamy z Zapytam Inaczej i teraz zastanowimy się, jak to się dzieje, że coraz więcej na ochronę zdrowia wydajemy, ale wciąż kupujemy za mało zdrowia, czyli właściwie to temat ekonomiczny, ale wydaje mi się, że tutaj polityka i socjologia może będą miały większe znaczenie, dlatego, że problemem niekoniecznie są niedobory pieniędzy, a reguły systemu, które na przykład premiują rywalizację placówek, mnożenie procedur i taki ogólny rozpad społecznej solidarności.
1: Niedobór pieniędzy to taka niepopularna diagnoza. Będziemy słuchać z uważnością. Dziękuję serdecznie. To wszystko ode mnie. Patrycja Maciejewicz. Do usłyszenia.
3: Na magazyn EKG zaprosił sponsor Polski Fundusz Rozwoju.
4: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
5: Reklama.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Ekonomia 360. Od poniedziałku do piątku po 16:20 w Radiu TOK FM. Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
14: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Co za dzień.
15: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki,

0: Ki to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Prezes serwisu Cinkciarz.pl zatrzymany w USA. Polska zakaże wjazdu na teren Polski Itamarowi Ben-Gwirowi. To po skandalicznym zachowaniu izraelskiego ministra. Pilna kontrola ministerstwa w żłobku w Ząbkach po tym, jak w oczku wodnym utopiło się dziecko. Minuta po 15:00, Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu Cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
5: My oczekujemy na informacje sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
4: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Kraków jest już na ostatniej prostej kampanii przed referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. W ostatnich dniach kampania coraz częściej przenosi się z internetu na salę sądową. Zapadły już 3 głośne rozstrzygnięcia dotyczące publikacji wypowiedzi polityków związanych z Koalicją Obywatelską. We wszystkich przypadkach organizatorzy referendum usłyszeli przeprosiny, mówi Jan Hoffman, przewodniczący inicjatywy referendalnej.
6: W jednej z tych spraw pani radna zawarła z nami ugodę, w efekcie nastąpiły przeprosiny, a w dwóch sprawach już tutaj musiało być rozstrzygnięcie sądu dotyczące pana Bartłomieja jako córka radnego miasta Krakowa i pana Szczęsnego Filipiaka, radnego sejmiku. Obie te osoby musiały nas przeprosić.
4: Politycy KO mieli przekroczyć granicę dopuszczalnej krytyki. Chodziło m.in. o opublikowanie filmów sugerujących nieetyczne działania inicjatorów referendum czy fałszerstwa przy zbiórce podpisów. Szef MSWiA Marcin Kierwiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. Chodzi o Itamara Ben-Gwira, który znęcał się nad zatrzymanymi członkami globalnej flotylli Sumut, w której byli też Polacy. Tomasz Orchowski.
7: Ben-Gwir opublikował nagranie, na którym widać, jak macha flagą Izraela i tu oczywiście cudzysłów wita członków flotylli, którzy płynęli z pomocą humanitarną do Gazy. Aktywiści klęczą ze skrępowanymi rękami. Nad nimi stoją zamaskowane postacie z bronią. Przypomina to wszystko filmy publikowane przez organizacje terrorystyczne. Polskie MSZ zdecydowanie potępiło zachowanie Ben-Gwira, wezwało izraelskiego chargé d'affaires, by wyrazić oburzenie i domagać się przeprosin. Rzecznik resortu Maciej Wewiór.
8: Minister Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem, aby minister Ben-Gwir miał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej.
7: Dzisiaj dwoje polskich obywateli, którzy brali udział we flotylli, ma opuścić Izrael. W sumie zatrzymano 430 osób z ponad 40 krajów. Tomasz Orchowski, TOK FM.
4: Działania Ben-Gwira potępiły również Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada i Francja. Skrytykowali go nawet członkowie gabinetu, m.in. szef izraelskiej dyplomacji oraz sam premier Benjamin Netanyahu. Najwyższy duchowy i polityczny przywódca Iranu, Mojtaba Chamenei, nakazał, by wysoko wzbogacony uran pozostał w kraju. Opinia Chameneiego jest odzwierciedleniem konsensusu panującego wśród irańskich władz. Losy wysoko wzbogaconego uranu są jednym z głównych punktów spornych między Iranem a USA. Stany Zjednoczone deklarują, że nie pozwolą Teheranowi na dalszy rozwój programu jądrowego i zbudowanie broni atomowej, a Iran zapewnia, że jego program nuklearny ma pokojowy charakter. Dwie opiekunki zostały zatrzymane, a resort rodziny, pracy i polityki społecznej zarządził pilną kontrolę w żłobku w Ząbkach, gdzie 2-letnie dziecko utopiło się w oczku wodnym. Sprawę wyjaśnia prokuratura, a rodzina dziecka trafiła pod opiekę psychologa. Błażej Kulesza.
9: Śledczy chcą ustalić, w jaki sposób dziecko znalazło się bez opieki. W związku ze sprawą zatrzymano dwie kobiety w wieku 53 i 48 lat.
10: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią pieczę nad tymi dziećmi.
9: Mówi Karolina Staro oraz rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga.
10: Nie wykonano z nimi czynności żadnych jeszcze. Nie podjęto decyzji, czy one będą miały charakter tylko świadka, czy będą miały charakter podejrzanego. Kiedy zapadnie ta decyzja, to wtedy będą te czynności z nimi wykonane.
9: Odpowiedzi śledczym ma też przynieść sekcja zwłok dziecka, ale jej terminu jeszcze nie ustalono. Ostatnia kontrola placówki w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień nie stwierdzono. Błażej Kulesza, TOK FM.
4: Jeden z najurokliwszych gdańskich placów przejdzie kompleksową rewitalizację. Będący częścią zaniedbywanego przez lata starego przedmieścia, plac Wałowy odzyska dawny blask. Przetarg na prace budowlane już trwa. Koszt przy unijnym wsparciu przekracza 30 milionów złotych. Paweł Radzewicz.
11: Plac Wałowy to absolutnie wyjątkowe miejsce, nie ma wątpliwości prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
12: To nie tylko opór Motławy, to nie tylko otoczenie historycznej zabudowy bastionowej, która jest unikalna w skali świata. Ale to także właśnie części zabudowy, które ocalały z pożogi II wojny światowej.
11: Po gorszych latach dla tej dzielnicy przyszedł czas na zmiany, dodaje wiceprezydent Piotr Grzelak.
13: Plac Wałowy wypięknieje. Zostanie odbudowana dawna historyczna fontanna, zostaną otworzone szpalery drzew, dukty piesze. Będzie mnóstwo kwiatów na tym placu.
11: Rewitalizacja obejmie też przyległe ulice i budynki. Prace po wyłonieniu wykonawcy mają trwać ponad rok. Z Gdańska Paweł Radzewicz, TOK FM.
4: Dziś temperatura maksymalna od 17 do 19 stopni, taka wartość na Pomorzu i w rejonach podgórskich. Około 21 stopni pokażą termometry na zachodzie i w centrum i do 23, może 24 na wschodzie. Najchłodniej nad morzem od 11 do 14 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Anna Piekutowska, zapytam inaczej. Teraz połączyliśmy się z doktorą Marią Liburą, kierowniczką Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Wczoraj w Okręgowej Izbie Lekarskiej pani i pani zespół przedstawiliście raport o przyszłości finansowania ochrony zdrowia i miałam taką myśl, że same propozycje, czyli na przykład zastąpienie składki podatkiem zdrowotnym, no to nie jest w debacie politycznej coś nowego, ale dużo ciekawsza wydała mi się diagnoza stojąca za tym raportem, że po 89 roku właściwie nie zbudowaliśmy państwa, które chciałoby mieć silny, wspólny system ochrony zdrowia. Dlaczego tak się stało?
15: Powody były związane przede wszystkim z pewną filozofią transformacji. Przechodziliśmy z gospodarki socjalistycznej na gospodarkę wolnorynkową i po pierwsze bardzo takim silnym atutem Polski w tamtej rzeczywistości były niskie koszty pracy. W związku z tym minister finansów wygrał z ekspertami od zdrowia. Pamiętajmy,
14: skąd
15: że...
14: Skąd my to znamy?
15: Dokładnie. Historia lubi się powtarzać, pani redaktor. Natomiast same wyliczenia rządu premier Hanny Suchockiej wtedy wskazywały, że żeby ten system kas chorych się spinał, to on by potrzebował składki zdrowotnej na wysokości 12-14%. Czyli w sumie podobnej do tej, która była wówczas w Niemczech. Ostatecznie związki zawodowe łącznie z Solidarnością popierały składkę na wysokości nawet 11%, ale ona została zredukowana do 7,5%. Czyli nasz system jakby już na wejściu był bardzo, bardzo poważnie i głęboko niedofinansowany. I tam wprowadzono wiele różnych mechanizmów, które, z których nie jesteśmy w stanie się wyplątać do dziś. Czyli takie ciche, nieoficjalne założenie, że pacjenci sobie część opieki dokupią prywatnie, czyli sobie dosztukują ten system publiczny jakimiś świadczeniami na rynku komercyjnym, a innym problemem jeszcze głębszym była sama filozofia kontraktowania szpitali, placówek medycznych przez kasy chorych, a potem to się przeniosło na Narodowy Fundusz Zdrowia.
14: To przejdźmy przez te różne powody, bo one są bardzo ciekawe. Na przykład nazywacie państwo to erozją solidarności. Co to oznacza?
15: Czy to oznacza bardzo prostą rzecz? My w tej chwili mamy system, który jest głęboko niesprawiedliwy. On w dużej mierze opiera się na wpływach ze składki od osób relatywnie najuboższych. U osób, które mają umowę o pracę, ale także emerytów, a proporcjonalnie oszczędza tych, którzy zarabiają duże pieniądze. No i tutaj czuć, prawda, pierwszą niesprawiedliwość. Inna niesprawiedliwość polega na tym, że my opodatkowujemy przede wszystkim pracę, czyli składka jest składką od dochodów, które uzyskujemy z pracy. A w naszej obecnej rzeczywistości gospodarczej, jeszcze tego w Polsce tak mocno nie czujemy, chociaż jakieś roboty biegają po Sejmie od czasu do czasu, ale ogólnie globalnie widzimy taki proces, który nazywa się automatyzacją. I on dotyczy zarówno robotyzacji, jak wprowadzania sztucznej inteligencji. Ostatnio bardzo dobrze znanej wszystkim i na wszystkich językach wszystkim dzięki naszej noblistce, której możemy być wdzięczni za to, że pokazała, że również te zawody, które tradycyjnie uważamy za kreatywne, wymagające indywidualnego skupienia, powoli mogą być przejmowane przez sztuczną inteligencję.
14: Czyli ogólnie chodzi o to, że ten model oparty na oskładkowaniu pracy po prostu nie pasuje do współczesnej gospodarki, taka jak ona jest.
15: Tak, to byśmy tak, jak mamy na przykład stare drogi wykute w wapiennych skałach pod drewniane koła, tak żeby one się nie ślizgały i teraz chcielibyśmy tam wpuścić nowy samochód, to on po prostu nie pojedzie, bo nie ma do tego przystosowanego ani podwozia, ani kół. I my jakby debatując cały czas nad składką zdrowotną, to właśnie ciągle myślimy o tym, co było, a nie o tym, co za chwilę będzie, a w zasadzie na świecie już się dzieje. Czyli to, że systemy zabezpieczenia społecznego w ogóle, czyli i emerytalny, i zdrowotny, wymagają zmiany myślenia na takie, które uwzględnia to, że ten wzrost PKB, tak, nasz rozwój gospodarczy, będzie coraz bardziej uniezależniał się od pracy człowieka. I w związku z tym, jeżeli chcemy zachować spokój społeczny, dać ludziom pewne podstawowe usługi publiczne, musimy zacząć oskładkowywać, czyli opodatkowywać ten kapitał, który będzie czerpał zyski z tej automatyzacji. I to nie jest wcale pomysł lewacki, bo to za chwilę się może ktoś tutaj zacząć nam odzywać w takim kierunku.
14: No to lewica zaproponowała podatek 12% w Sejmie jakieś kilka miesięcy temu.
15: To też prawda, natomiast popatrzmy się, co robią baronowie big techów w Stanach Zjednoczonych. Oni sami, widząc, co się dzieje i to, jak bardzo automatyzacja może uderzyć i w konsumpcję, i w pewną spójność społeczną, i jakie mogą być ogromne konsekwencje tych zachodzących teraz procesów, zaczęli proponować, tutaj aż biorę oddech, coś w rodzaju gwarantowanego dochodu podstawowego, różnie nazywanego. Czasami sobie się nie kojarzył właśnie z lewicą, nazywany jest inaczej, ale de facto jest to jakiś sposób redystrybucji od najbogatszych, którzy będą mieli zyski właśnie przede wszystkim z tych nowych form pracy nieludzkiej, tak to nazwijmy, w stronę ludzi. I to ma sens zarówno od strony takiej czysto ekonomicznej, czyli utrzymania odpowiedniego poziomu konsumpcji, ale też od strony społecznej, dlatego że te systemy, w tym system ochrony zdrowia, systemy zabezpieczenia społecznego, one powodują, że społeczeństwa są stabilne. Społeczeństwa, które są bardzo nierówne, w których ludzie nie mają dostępu do jedzenia, nie mają dostępu do ochrony zdrowia, do której wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni na pewnym poziomie, oczekujemy od państwa, że nie będziemy leczeni przy pomocy gazy i jodyny, tylko że jak będziemy poważnie chorzy, to ktoś nam zrobi badania obrazowe, a jak okaże się, że to jest poważna choroba i wymaga nowoczesnej technologii, to państwo ją nam zagwarantuje. I te systemy są częścią stabilności społecznej. Bez niej grozi nam po prostu ogromny ferment i procesy, nad którymi politycznie będzie ciężko zapanować.
14: No był taki moment, że wydawało się, że zrozumieliśmy to, że ochrona zdrowia powinna być traktowana jak infrastruktura krytyczna państwa, mowa o pandemii, ale potem szybko wróciliśmy do myślenia o zdrowiu głównie jako o koszcie budżetowym. I ja rozumiem skąd się bierze pomysł zastąpienia składki zdrowotnej podatkiem, ale jednak też żyjemy w rzeczywistości politycznej, w której hasło żadnych nowych podatków, no to wygrywa się te wybory. Jak można stworzyć taką przestrzeń w ogóle do rozmowy o tym, że utrzymanie publicznej ochrony zdrowia wymaga większej redystrybucji?
15: Pytanie jest, czy to jest w ogóle nowy podatek. To jest zamiana jednej para podatków de facto, jakim jest składka zdrowotna, bo ona ma bardzo dużo cech podatku, lepszym podatkiem. Co więcej, na podatku zdrowotnym, który będzie miał kwotę wolną, podobnie jak PIT, zyskają osoby najuboższe. Czyli tutaj będziemy mieć pewną polityczną zgodę ze strony mikroprzedsiębiorców i etatowców, którzy będą traktowani na różnych zasadach. Kończymy z tym sztucznym dzieleniem najmniej zarabiających na tych, którzy pracują na etacie i na tych, którzy są mikroprzedsiębiorcami. Pokazujemy, wszyscy macie kwotę wolną. Przesunięcie tego obciążeń związanych z utrzymaniem systemu ochrony zdrowia nie skończy się zresztą na tym podatku. On wymaga dodatkowych filarów i takim wydawałoby się oczywistym filarem jest to, żeby opodatkować biznesy, które zarabiają na tym, że ludzie tracą zdrowie. Tych biznesów jest bardzo dużo. Oczywiście znana powszechnie jest akcyza na alkohol i papierosy.
16: Podatek cukrowy, podatek, tak pani powiedziała już o akcyzie, ale przepraszam, że przerywam, ale potrzebujemy puent do tej rozmowy, bo kończy nam się czas. Jest raport, który diagnozuje te wszystkie problemy, proponuje rozwiązania i kiedy on trafi na biurko Andrzeja Domańskiego?
15: Mam nadzieję, że już na nim leży, bo wisi w zakładce wirtualnej w postaci Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Właśnie został wczoraj tam umieszczony, więc mam nadzieję, że urzędnicy Ministerstwa Finansów go czytają.
16: Dobrze, trzymamy kciuki, jak będzie pan minister Domański u nas, tego o to zapytamy. A tymczasem bardzo dziękuję dr Maria Libura, kierowniczka Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Kolegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, była moją państwa gościnią.
15: Dziękuję bardzo.
16: A po informacjach Tomasz Bielecki, czyli będziemy rozmawiać o sprawach unijnych.
3: Autopromocja.
17: W najbliższej audycji Wspólna Sobota będziemy mieli dla Państwa kilka ciekawych, jak zwykle, tematów.
18: Zaprosimy Państwa do najszczęśliwszego miasta świata, jakim jest Kopenhaga.
17: Zabierzemy Państwa również do Torunia, gdzie za moment startuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt.
18: I zajrzymy na Festiwal Filmowy w Cannes.
17: Wspólna Sobota od 10 do 12.
18: Zapraszamy Anna Sobańta
17: i Rafał Turowski.
3: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku.
2: A teraz?
1: Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
1: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
1: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Kanter spakowany? Jedziemy?
8: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
7: Znowu? Przecież już brałeś.
8: Ale działała za słabo i za krótko.
9: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
10: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: No i jak twój kręgosłup?
12: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
13: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
14: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjallbacki. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
15: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
16: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
18: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
19: Reklama.
20: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
21: 15.21, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien być w Polsce zrównany, uważa ministra funduszy i polityki regionalnej. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050 chce rozpocząć dyskusję na ten temat i w czerwcu ma ruszyć w objazd po kraju, by rozmawiać na ten temat z Polkami i Polakami. Dopiero później pomysł będzie konsultować z członkami rządu i premierem. Krytycznie inicjatywę ministra ocenia Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej.
22: Nie ma tego tematu. Myśmy bardzo twardo wypowiedzieli się na temat wieku emerytalnego jakiś czas temu i dla nas ustalenia, które dotyczą swego rodzaju umowy społecznej, są niezmienialne, także nie będzie ani dyskusji na ten temat, ani nie będzie żadnych zmian.
21: A Polska 2050 zamierza także forsować pomysł podniesienia drugiego progu podatkowego. Szefowa Parlamentu Europejskiego oraz liderzy grup politycznych potępili zarzuty Rosji wobec Łotwy, Estonii i Litwy, w tym twierdzenia, że państwa bałtyckie przygotowują wrogie działania i udostępniają swoje terytorium i przestrzeń powietrzną do ataków na Rosję. Zarzuty te wpisują się w szerszy schemat zastraszania, dezinformacji i prowokacji skierowanych przeciwko państwom członkowskim i są szczególnie poważne w świetle powtarzających się wtargnięć niezidentyfikowanych dronów do przestrzeni powietrznej i na terytorium państw bałtyckich, napisali w oświadczeniu parlamentarzyści. Mam nadzieję, że Węgry nie zawetują pożyczki dla Ukrainy zapewniającej jej utrzymanie zdolności obronnych w wojnie z Rosją, powiedział wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w wywiadzie z węgierskim portalem Telex. Ocenił też, że przywrócenie wiarygodności Węgier jako unijnego sojusznika po latach rządów Viktora Orbana to poważne zadanie. Zwrócił przy tym uwagę, że pomocne mogą być gesty, w tym odegranie unijnego hymnu podczas sesji inauguracyjnej Parlamentu Węgier, czy szybkość podejmowania decyzji przez rząd Petera Modziora. W Warszawie pożegnano Stanisławę Celińską. Była wielką aktorką, zjawiskową pieśniarką i pięknym człowiekiem, powiedział w trakcie uroczystości pogrzebowych w Kościele Środowisk Twórczych ksiądz Andrzej Luter. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie aktorkę Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i osiągnięcia w twórczości artystycznej. Wieczorem na termometrach przeważnie od 19 do 23 stopni, nieco chłodniej na terenach podgórskich i na wybrzeżu. Przelotny deszcz i burze możliwe w pasie od Warmii przez Mazowsze po Śląsk i Małopolskę.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Anna Piekutowska, a teraz połączyliśmy się z Tomaszem Bieleckim z Polityki Insight, współautorem czwartkowego Zapytam Inaczej. Witaj.
1: Dzień dobry.
0: Premier Peter Modzior właśnie zakończył wizytę w Polsce. Teraz jest w Wiedniu, wraca wieczorem do Budapesztu. I tym jednym z tematów rozmów w Polsce, może mniej kluczowym, ale jednak obecnym, była Ukraina i jej droga do Unii Europejskiej. Bo to właśnie teraz Budapeszt może zdecydować, czy Kijów zrobi kolejny krok w negocjacjach akcesyjnych. Chodzi tutaj o kwestię Zakarpacia i kwestię mniejszości węgierskiej. Dlaczego właśnie ta kwestia stała się aż tak kluczowa dla całego procesu wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej?
1: Dotychczas Ukraina jest krajem członkowskim, otrzymała ten status krajem członkowskim Unii Europejskiej od 2022 roku. Do dzisiaj nie rozpoczęły się formalne negocjacje akcesyjne, negocjacje o przystąpieniu do Unii Europejskiej z powodu sprzeciwu Węgier. Do rozpoczęcia takich negocjacji potrzeba jednomyślnej decyzji wszystkich krajów Unii. Premier Viktor Orban blokował te decyzje z powodów przeróżnych wykorzystywania Ukrainy wewnątrz węgierskiej debacie politycznej, ale takim formalnie stawianym w Brukseli powodem, ale też popularnym na Węgrzech były kwestia praw głównie oświatowych mniejszości węgierskiej w Ukrainie, na Zakarpaciu przede wszystkim, tak? Tam jest ponad 100 tysięcy Węgrów zakarpackich, ukraińskich. To jest rzecz nieprosta. Z jednej strony zderzają się oczekiwania węgierskie co do utrzymania pełnego systemu węgierskojęzycznej edukacji. Po drugiej stronie są te ukraińskie zabiegi o to, aby języki mniejszości od jakiegoś tam etapu edukacji na poziomie średnim jednak wypychać. Ukraińcy robią to i robili to przede wszystkim w kontekście rywalizacji ukraińskiego z rosyjskim. Ten temat węgierski niejako przy okazji, on wyrósł na ogromny problem blokujący właśnie te rozmowy akcesyjne. Nowy premier Modzior zadeklarował, czy właściwie sprawił, że w tym tygodniu rozpoczęły się już rozmowy na poziomie technicznym między Węgrami i Ukrainą o tych kwestiach i celem tych rozmów jest odblokowanie czy otwarcie rozmów akcesyjnych Ukrainy z Unią Europejską już w czerwcu, czyli w najbliższych tygodniach. To jest temat o tyle ciekawy, że tak naprawdę nowy premier węgierski, on jeździ tutaj po Polsce, Wiedeń, i tak dalej. To są rzeczy, które można się domyślić, przydają mu popularności na Węgrzech, jeszcze większej niż otrzymał ją czy w dniu wyborów. Natomiast ta kwestia Ukrainy to jest coś, co dla węgierskiej opinii publicznej dla dużej części jest mało popularne i on tutaj jest pierwszy chyba za jego premierowania przypadek, gdzie musi inwestować swój kapitał polityczny. Zwłaszcza, że nie wydaje się, że Ukraińcy ustąpią w 100% oczekiwaniom Węgier, ale oczekiwanie wobec Węgier, oczekiwanie co do odblokowania tych rozmów jest też bardzo silne ze strony Brukseli. To nie jest tak, że Bruksela cynicznie różne tematy negocjacji ze sobą wiąże. Niemniej nadzwyczajne naciągnięcie przepisów unijnych przez Komisję Europejską, przez pozostałe kraje Unii Europejskiej, żeby na przykład odmrozić fundusze dla Węgier, które w normalnym trybie powinny między innymi z węgierskiego KPO przepaść, bo są tak deadline'y już bliskie, no to wszystko jest pakietem takim politycznym teraz w Brukseli. Mm-hmm. Jest ogromne oczekiwanie, że jeżeli chcemy resetu w stosunkach Bruksela-Budapeszt, to nie chodzi tylko o uśmiechy, nie chodzi tylko o zaprzestanie retoryki antybrukselskiej, ale to jednym z tych żelaznych elementów, co powtarza von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa Madziarowi, jest zgoda Węgier na te negocjacje akcesyjne z Ukrainą, a tym samym z Mołdawią, ponieważ te dwa kraje są politycznie powiązane i tutaj Mołdawia trochę była taką ofiarą przy okazji tych napięć.
0: No ja rozumiem, że weto Węgier jest taką najbardziej widowiskową przeszkodą do rozpoczęcia negocjacji, ale czy dzisiaj coraz większym problemem Ukrainy nie stają się po prostu duże państwa unijne, które się obawiają raz, że kosztów, a dwa, różnych skutków tak dużego rozszerzenia?
1: Tak, to prawda. Oczywiście te Węgry były też może za bardzo, za mocno by powiedzieć pretekstem, no ale wymówką, no ale jednak to weto sprawiało, że ten problem jakoś tam był odsuwany, czy można było odsuwać. Problem niełatwy ze względów gospodarczych, politycznych dla reszty Unii Europejskiej. Mamy te oczekiwania prezydenta Zełenskiego, które pojawiły się tam na którym parę miesięcy temu też w kontekście rozmów o planie pokojowym z Amerykanami, o przystąpieniu do Unii Europejskiej w przyszłym roku, w 2027, jest zupełnie niemożliwe ze względów tam proceduralnych. W zwykłym trybie, gdyby te negocjacje się toczyły tak, jak się toczyły swego czasu z Polską, to dzisiaj można by powiedzieć, że powinny się potoczyć jeszcze z 10 lat. Ale to uchodzi teraz również w tych dużych krajach, Niemczech, we Francji, też w Polsce, która do bardzo skróconej ścieżki akcesyjnej się wcale nie pali. Tutaj minister Sikorski zaledwie parę tygodni temu krytykował Komisję Europejską za propozycję takiej bardzo ekspresowej ścieżki. Ale tak czy inaczej, no, o te 10 lat wydaje się za długo. Akcesja Ukrainy jest postrzegana jako kwestia bezpieczeństwa Europy. Skoro Ukraina nie przystąpi do NATO w przewidywalnej przyszłości, a po ustaniu walk, bo oczywiście mówimy o scenariuszu, w którym na zasadzie rozejmu, zawieszenia broni na stałe kończą się walki w Ukrainie, wtedy można mówić o akcesji. W tym momencie zakotwiczenie Ukraińców, ich gospodarki, zakotwiczenie polityczne na Zachodzie może się dokonać tylko przez Unię Europejską. Jeśli nie jest możliwy 2027 rok, jeśli nie jest możliwe, tak to Komisja Europejska mówi oficjalnie, nieoficjalnie, dokończenie rozmów akcesyjnych w 3-4 lata, to pojawiają się pomysły alternatywne. Kanclerz Merz, no dzisiaj ujawniono jego pismo z nową propozycją co do akcesji Ukrainy, przesłane do członków rad, czy do liderów pozostałych państw. No proponuje taki model. On pisze, że to jest w ogóle dla krajów kandydujących do Unii, ale ten model jest skrojony pod Ukrainę. Model, którego finałem, co Merz podkreśla i też od razu próbując zbijać obawy Ukraińców, finałem tego modelu jest pełne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Natomiast po drodze miało być takie stopniowe włączanie Ukraińców i zarówno w wolny rynek, jak i w instytucje unijne. To taki wyjątkowy model stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską miałby również na tym polegać, że ministrowie ukraińscy zasiadaliby bez prawa głosu w Radzie Unii Europejskiej, mógłby być nawet ukraiński komisarz bez prawa głosu, europosłowie, więc ta obecność polityczna Ukraińców w instytucjach unijnych byłaby bardzo silna, ograniczona faktem, że nie są członkami i pozwalałaby na, czy ułatwiałaby też politycznie przyjmowanie kolejnych segmentów prawa unijnego przez Ukraińców.
0: No ale ja się nie dziwię, że Ukraińcy mają trochę wątpliwości, bo to trochę brzmi jak wieczna poczekalnia.
1: Tak, no to albo bardzo długa poczekalnia, jest to, zważmy na kontekst, to jest propozycja niejako w polemice z modelem, który Komisja Europejska, jak to się mówiłem, zaprezentowała kilka tygodni temu, modelem nazywanym odwróconą akcesją, to znaczy najpierw Ukrainę wpuszczamy do Unii Europejskiej. Już teraz przeprowadzamy traktat akcesyjny przez parlamenty, jeśli trzeba referenda w krajach członkowskich, póki jest duża sympatia dla Ukraińców, Ukraina jest w środku, z ogromnymi okresami przejściowymi, czyli okresami, w których Ukraina nie uczestniczyłaby na przykład we wspólnej polityce rolnej, nie miałaby nawet prawa głosu w tych kwestiach, ale jej dopuszczanie dokonywałoby się już nie poprzez akcesję, poprzez nowe głosowania w parlamencie francuskim, niemieckim, portugalskim, tylko już bardziej technokratycznymi decyzjami w Brukseli. No na ten model Niemcy, Francja, ale też Polska powiedziały nie w lutym, marcu, kwietniu. A to jest model, no, który gdzieś tam był też podpowiadany przez samego Zełenskiego. Teraz Merz, Francuzi no, dają coś mniej apetycznego, również politycznie, dla Kijowa, dla Ukraińców. Ale myślę, że należy przyjąć, że to jest początek kolejnego etapu dyskusji o tych sprawach, zwłaszcza w momencie, w którym pojawiłaby się szansa. Ja na razie w Brukseli raczej dominuje przekonanie, że nie ma, ale pojawiłaby się szansa na rychłe zakończenie, trwałe walk w Ukrainie. Myślę, że te wszystkie modele bardzo szybkiego wpuszczenia Ukrainy do Unii, tej odwróconego procesu rozszerzeniowego, że najpierw wpuszczamy, później negocjujemy, one szybko odżyją, ponieważ trudno sobie wyobrazić politycznie, również z ukraińskiego punktu widzenia, moment, w którym kończy się wojna w ramach rozejmu, powiedzmy. No i Ukraińcy są w jakimś tym przedpokoju kanclerza Merca i nie mają pewności, że za tam 8, 10 czy kilkanaście lat zostaną do tej Unii wpuszczeni.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Bielecki z Polityki Insight, współautor czwartkowego Zapytam Inaczej. Jeszcze raz wielkie dzięki za dyskusję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słyszymy się już, mam nadzieję, z Michałem Waszkiewiczem. Halo, halo, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Jeszcze więcej sportu za kilka minut na antenie Radia Tok FM i będzie o żużlu.
2: O żużlu będzie, tak. Zapraszam na rozmowę o bezpieczeństwie w tym sporcie. Ja wiem, że głośno o tym było bardzo w zeszłym tygodniu, po tym bardzo groźnym upadku w Gnieźnie. Wtedy jednak ta dyskusja, mam wrażenie, była zdominowana mocno przez emocje, często złe, a przecież młody chłopak walczył o życie. Dziś stan Patryka Budniaka jest dużo lepszy i myślę, że na spokojnie można wrócić do tematu. Czy w kwestii bezpieczeństwa w tym sporcie można zrobić coś więcej, czy może po raz kolejny będziemy czekać, aż wszyscy zapomną i wrócimy do tematu, gdy stanie się coś podobnego albo coś jeszcze gorszego. Marcin Kuźbicki, komentator żużlowy, będzie moim gościem. No i serdecznie zapraszam.
0: Serdecznie zapraszam ja również i to wszystko, co przygotowałyśmy z Katarzyną Murawską dzisiaj. Program realizowali Adam Szurej i Szymon Baluta, a za chwilę, dokładnie za 5 minut o 15.40 informacje TOK FM. Do usłyszenia w poniedziałek.
3: Reklama.
4: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
23: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
24: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
25: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
24: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
25: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
24: Czyli?
25: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
26: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Już w weekend 22-24 maja zostań 13 przysięgłym. Zobacz Werdykt, nowy film Jima Sheridana, twórcy W imię Ojca. W kinach studyjnych czeka na Ciebie wyzwanie dla Twojej intuicji. Wydaj werdykt po seansie i wygraj nagrody.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Wyskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 15.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Włoski minister spraw zagranicznych zwrócił się do Unii Europejskiej o dyskusję nad sankcjami wobec izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego. To reakcja na nagranie, na którym zarejestrowano zachowanie Itamara Ben-Gwira wobec związanych i klęczących zatrzymanych aktywistów z przechwyconej przez Izraela globalnej flotylli Sumut. Uczestnicy tego przedsięwzięcia zmierzali dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy. Antonio Tajani ocenił, że izraelski minister złamał najbardziej elementarne prawa człowieka. Główny Inspektorat Weterynarii poinformował o wystąpieniu pierwszego w tym roku w naszym kraju ogniska afrykańskiego pomoru świń. Ognisko choroby wykryto w miejscowości Jarosławsko w województwie zachodniopomorskim. W stadzie znajdowało się ponad 21 tysięcy świń. To jedno z największych ognisk, jakie do tej pory wystąpiły w Polsce. Społecznicy do spółki z partią Razem chcą uderzyć w spekulantów mieszkaniowych w Rzeszowie. Złożyli projekt uchwały, w którym podpisało się 4 tysiące osób, a chodzi o wyższe podatki od pustostanów. Właściciele lokali kupowanych jako lokata kapitału mieliby płacić tyle, co właściciele lokali użytkowych, czyli ponad 35 zł od metra kwadratowego. To ma być krok w kierunku walki ze spekulacją i problemem dostępności mieszkań w Rzeszowie, powiedział Paweł Preneta.
5: Do instytucjonalnych właścicieli, nie do osób prywatnych, wysyła się po prostu pisma z żądaniem uzasadnienia, dlaczego ten lokal ma być opodatkowany jak mieszkanie.
4: A podobny mechanizm działa już w Katowicach. W Gdyni rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia dwujęzycznych polsko-kaszubskich tablic z nazwą miejscowości. Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię do 10 czerwca online na gdyńskiej platformie dialogu lub stacjonarnie w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych. Najcieplej teraz w Rzeszowie, 23 stopnie Celsjusza, najchłodniej w Ustce, tylko 14. Wieczorem zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przelotny deszcz i burze możliwe w pasie od Warmii przez Mazowsze po Śląsk i Małopolskę.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
7: Jeszcze więcej sportu w TOK FM. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Nasi tenisiści poznali dziś rywali w pierwszej rundzie wielkoszumowego French Open. O tym szerzej będzie mówić w Sport 360 koło godziny 18.30, a więcej tenisa na naszej antenie już od poniedziałku, bo na kortach Rolanda Garrosa będzie Przemek Pozowski z redakcji sportowej TOK FM i nie zawahamy się go w naszych programach oczywiście wykorzystać. Dziś jednak o tym nadszarpniętym ostatnio wizerunku sportu żużlowego sobie porozmawiamy, bo moim gościem jest Marcin Kuźbicki z Eleven Sports i z Eurosport. Sportu. Witam cię serdecznie.
8: Witam cię serdecznie również.
7: Kibiców żużla nas też przekonywać o tym, jak piękny i emocjonujący jest to sport, nie trzeba. Od lat marzeniem jest, żeby zarazić tą pasją większą liczbę osób. Tak się jednak składa, że do, powiedzmy sobie, takiego sportowego mainstreamu ten żużel przebija się tylko wtedy, gdy po A osiągamy sukces, chociaż mam wrażenie, że ostatnio na hasło Bartosz Zmarzlik mistrzem świata ludzie postronni reagują tak samo jak na hasło, że w listopadzie w Polsce jest szaro i zimno, czyli na oba zdania tak samo, przecież wiem. Natomiast o żużlu wszyscy zaczynają mówić wtedy, kiedy dzieje się coś złego. No tak było w zeszłym tygodniu po tym koszmarnym wypadku Patryka Budniaka w Gnieźnie. Na szczęście młody żużlowiec już nie walczy o życie, a rozpoczął walkę o powrót do zdrowia. Emocje trochę opadły. No ale co tu dużo mówić, Marcin? No, jest to trudny czas dla Speedwaya w Polsce.
8: Boli mnie to, że przebija się ta dyscyplina do mainstreamu tylko wtedy, kiedy są wypadki, tak jak mówisz, bo jednocześnie jak już któryś celebryta pójdzie na stadion, nie słyszałem jeszcze opinii, żeby komuś się nie podobało. Raczej, nawet jeżeli to jest Grand Prix na Narodowym, gdzie to ściganie jest dosyć specyficzne, bo tor jest krótszy, czy to jest Wrocław, czy to jest Toruń, gdzie mamy już taki pełnoprawny, wysokooktanowy speedway, każdy, kto pójdzie na żużel na żywo, wychodzi najczęściej albo zadowolony, albo zachwycony. I szkoda, że takiego obrazu tej dyscypliny bardziej nie ma w mediach mainstreamowych. Pewnie też jest to pokłosiem tego, że historycznie nigdy nie było żużla na dłużej w telewizji otwartej, poza jakimiś pojedynczymi przypadkami. Dlatego wszyscy w Polsce wiedzą, kim jest Dawid Kubacki, a pewnie mało kto w skali całego kraju kojarzy Jarosława Hampela, mimo że to są bardzo dobrzy zawodnicy w stosunkowo niszowych dyscyplinach i uważam, że to porównanie jest całkiem adekwatne. No ale właśnie, my wszyscy oglądaliśmy od 20 paru lat Małysza co niedzielę, a Goloba co sobotę oglądało się w pubach najczęściej, jak się nie miało dekodera w domu. Także szkoda. Czy to jest gorszy czas wizerunkowo dla żużla? Pewnie trochę tak. Na całe szczęście historia, wokół której wszystko się to kręci, czyli ten koszmarny wypadek Patryka Budniaka, no już teraz wiadomo, że nie będzie miał tak złych konsekwencji, jak wszyscy się obawialiśmy parę dni temu, bo miał Patryk szczęście w nieszczęściu i te obrażenia okazały się głównie dotyczyć nóg i miednicy. Głowa, kręgosłup, te wszystkie najważniejsze organy są całe, więc jak donosił ostatnio Krzysztof Cegielski, Patryk już ogląda żużel z przyjemnością, je kotlety i dopytuje, kiedy będzie mógł wrócić do ścigania, chociaż do tego oczywiście jeszcze pewnie sporo czasu musi upłynąć. W każdym razie mogło się skończyć dużo, dużo gorzej, więc chociaż tyle. Co do tego, że to jest niebezpieczny sport, pełna zgoda. Ale czy inne sporty uprawiane na motocyklach są jakoś dużo bardziej bezpieczne? I nawet nie mówię tutaj o porównaniu z Formułą 1, bo porównywać te dwie dyscypliny trochę bez sensu, bo tam mamy super nowoczesne bolidy i monokoki odporne na wszystko, gdzie zawodnicy potrafią, czy kierowcy potrafią uderzyć bandę z prędkością 300 na godzinę i wyjść bez szwanku, bo po prostu są zabezpieczeni, bo siedzą w bolidzie, a nie jeżdżą na motocyklu. Ale jak porównamy to sobie na przykład z MotoGP, czyli taką Formułą 1 na dwóch kołach, absolutnym pikiem, jeżeli chodzi o właśnie ściganie się jednośladami, tam też jest mnóstwo kontuzji. No nie dalej jak parę dni temu mieliśmy wypadek, w wyniku którego hospitalizowany został Alex Marquez, czyli jeden z najlepszych zawodników na świecie. Niedługo po tym, jak przerwę od ścigania w wyniku kontuzji złapał Marc Marquez, czyli w ogóle najlepszy motocyklista ostatnich lat, siedmiokrotny mistrz świata w tej najwyższej kategorii, więc tam też niestety regularnie są wypadki i zawodnicy robią sobie krzywdę i tam też bardzo tęgie umysły myślą nad tym, jak poprawić bezpieczeństwo, ale no niestety są sytuacje, tak jak ten wypadek Patryka Budniaka, gdzie okoliczności robią się tak nieszczęśliwe, ich splot jest tak nawarstwiony, że czego by się nie wymyśliło, to niestety nie unikniemy tego aspektu kontuzjogenności, chociaż wszyscy byśmy chcieli. Można oczywiście i warto rozmawiać o tym, co zrobić, żeby uczynić ten sport chociaż trochę bezpieczniejszym, bo to się zrobić da. Sam pamiętasz na pewno, jakim game changerem były dmuchane bandy wprowadzone w roku.
9: Oczywiście, dziś krytykowane też, biorąc pod uwagę, tak, co się dzieje w przypadku akurat takiego kontaktu, jaki widzieliśmy, tak? Bo w tym sezonie już motocykle leciały w trybuny, Patryk Budniak daleko wyleciał poza obszar samego toru. Ale to, co powiedziałeś, mnie bardzo ciekawi. Odnośnie na przykład MotoGP, bo mówisz o wypadku Marquezów, jednego i drugiego. Natomiast jak widziałem Marka lecącego przez przednią kierownicę, odbijającego się od toru na asfalcie, kiedy jechał ponad 200 km na godzinę, ale jednak niewiele mu się stosunkowo dzieje i on do ścigania za chwilę wróci, no nie oszukujmy się, gdyby takie same pieniądze były w żużlu jak w MotoGP, to dziś może te rozwiązania byłyby jeszcze lepsze. Czy ja jednak błądzę, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia pieniędzy?
8: Na pewno nie tylko. To jest też, słuchaj, kwestia zwykłych chęci, bo może się na przykład w perspektywie paru lat okazać, że hitem robiącym różnicę w kwestii bezpieczeństwa są te kamizelki nadmuchiwane, które już część zawodników używa, na czele z Robertem Lambertem, który też ostatnio w magazynie na Kanal Plus demonstrował ich działanie. Może to jest rozwiązanie, właśnie zaczerpnięte zresztą między innymi z MotoGP. Ale dopóki nie zrobisz tego obligu, to podejrzewam, że część zawodników nie będzie po prostu chciała z tego korzystać, bo uznają, że im w tym niewygodnie. Tak jak paręnaście lat temu pojawiały się takie ochraniacze na kręgosłup. z których na przykład korzysta Bartosz Zmarzlik. Zrobiła się na to moda, ale ona nie objęła wszystkich. Część zawodników zaczęła w tym jeździć, a część stwierdziła, że nie, bo im to krępuje ruchy. Także to w takim układzie nie jest kwestia pieniędzy. No, można oczywiście proponować różne rozwiązania. Nie wiem, czy narzucanie ich jest dobre, bo często niestety w takich kwestiach bezpieczeństwa medal ma dwie strony, czego idealnym przykładem są właśnie te dmuchane bandy. Bo tak jak mówisz, teraz jest dyskusja, że może przez to, że one są wkopane, to działają jak trampolina i wystrzeliwują motocykle za płot, a rok temu była dyskusja, że są za mało wkopywane i zawodnicy pod nie wpadają. No więc jak tu uzyskać złoty środek?
9: No właśnie, pytanie jest, czy są teraz jakieś tęgie głowy, które nad tym pracują, Marcin, bo to też wiesz o tym, że można byłoby takie rozwiązania testować, gdyby pewnie nie była to niszowa dyscyplina, natomiast mówimy o skokach, gdzie jednak dużo się poprawiło względem ostatnich, nie wiem, 10 czy 20 lat. Widzimy to osłono od wiatru, że safety first, to oczywiście wiadomo, że w żużlu to się nie uda, nie? O, panowie, nie jeździmy, bo trochę popadał deszcz. Nie możemy popadać w skrajności, to jednak jest sport motorowy. Natomiast ja mam wrażenie, że stosunkowo mało ludzi zajmuje się tematem bezpieczeństwa, albo ja po prostu o tym nie wiem, bo może to też jest ta kwestia.
8: No, niestety żużel jest sportem, w którym brakuje zainteresowania wielkich koncernów, już nie tylko oczywiście stricte motoryzacyjnych, no bo oglądasz MotoGP, spodobać się ktoś, kto dosiada Ducati, możesz sobie kupić podobne Ducati. No, na żużlu Zmarzlik może bardzo efektownie wyłamywać swojego GMA, ale możesz takiego kupić, ale on ci się nie przyda do niczego.
9: Ja już ci kiedyś mówiłem, mój tato w 91 roku wymienił antenę satelitarną na motocykl żużlowy i mieliśmy taki w salonie. Nie dało się na nim jeździć, ale mieliśmy taki w salonie.
8: Pewnie fajnie, jakby się dało na nim jeździć. Natomiast wracając do meritum, tak, pewnie brakuje większego, jakby brak zainteresowania szerszego wśród publiczności tą dyscypliną powoduje też to, że nie ma na temat różnych problemów dotyczących sportu żużlowego, nie dywaguje, nie dyskutuje tyle osób, ile by powinno, ale no myślę, że jednak zwłaszcza po tym, co się właśnie ostatnio wydarzyło z Patrykiem, różne rozwiązania dotyczące bezpieczeństwa są omawiane. Bo to jest też aspekt wielowątkowy. Możemy z jednej strony patrzeć właśnie na to, na wynalazki typu dmuchane bandy, albo nadmuchiwane kombinezony, albo ochraniacze na kręgosłup. Słyszałem pomysły siatek zabezpieczających, chociaż to jest bardziej dla potencjalnej ochrony widzów, a nie zawodników.
9: Siatka musi się czymś trzymać, pewnie metalowy słupek, w który uderzając pewnie można sobie zrobić krzywdę, proste, nie? To jakby też jestem w stanie sobie wyobrazić wady takiego rozwiązania.
8: Więc to też wcale nie jest takie łatwe, ale zmierzam do czego innego. Może warto by było ugryźć problem od strony stricte sprzętowej. Może rzeczywiście jest coś w tym, że współczesne silniki kręcą tyle obrotów, że robią się po prostu trudne do opanowania w niektórych sytuacjach i nie ma żadnego znaczenia, że tory są bardziej twarde. A może to nawet czasem gorzej, bo zawodnicy powtarzali wielokrotnie, że jak tor jest przyczepny, ale on jest równomiernie przyczepny, to nawet bezpieczniej niż jak jest twardy, ale ma kilka pułapek rozsianych po całym torze, czyli takich bardziej przyczepnych miejsc, których oni się nie spodziewają, najeżdżając na nie.
9: Słyszałem też opcje poza skrajnościami, bo wiadomo, że pojawiły się też opcje i głosy o delegalizacji żużla, ale to jakby odrzućmy w ogóle ten temat, ale o tym, że na przykład, nie wiem, moc tych silników, a w związku z tym prędkość można byłoby ograniczyć. Wiem, no za chwilę możemy to w ogóle 40 na godzinę, to speedrower też wtedy będzie fajnie do oglądania.
8: Nie, to jakby rozumiem, jeżeli gadamy na serio, no to wiadomo, że nie mówimy o ograniczeniu o 50 km na
9: tylko
8: godzinę.
9: Tylko o 20, tylko oczywiście.
8: Albo i o 10. No, jeżeli dylemat dotyczy tego, czy żużel straci na atrakcyjności, jeżeli 4 okrążenia będą zawodnicy pokonywać w 63 sekundy, a nie w 60, to odpowiedź brzmi nie. To nie robi absolutnie żadnej różnicy, bo to jest różnica, którą mamy nawet obecnie, wynikająca z przyczepności toru. Na przyczepnym torze, nie wiem, w Toruniu zrobisz 4 okrążenia w 58 sekund, a na twardym torze w 62 sekundy i to wcale nie oznacza, że te 62 sekundy będą gorsze. Wręcz może być tak, że tyle się będzie działo na dystansie tych 4 okrążeń, że widzowie chętniej będą oglądali coś takiego. Nie znam się na sprzęcie aż tak dobrze, żeby tutaj ferować wyroki, czy takie rozwiązanie ma sens. Rok temu, pewnie pamiętasz, wmawiano nam, że największym złem współczesnego żużla są bezdętkowe opony. Minęły dwa miesiące sezonu 2026 i już możemy stwierdzić, że no nie, po prostu nie. To nie była prawda, że opony bezdętkowe są niebezpieczne, bo na oponach dętkowych w tym roku w PG Ekstralize zdarzają się dokładnie tak samo niebezpieczne sytuacje, czego przykładem jest wypadek Piotra Pawlickiego w Grudziądzu. Mało tego, Szymon Woźniak ostatnio podczas studia na meczu w Lesznie zwrócił uwagę, że pod pewnymi względami opony dętkowe mogą być nawet bardziej niebezpieczne niż bezdętkowe, mimo że miały być bezpieczniejsze z uwagi na to, że wymagają troszeczkę innego operowania gazem, czyli troszeczkę szybszego przymykania tego gazu przez to, że cięższy motor, cięższy o te kilkaset gramów, które ma dętka, po prostu wolniej wytraca prędkość. A zawodnicy są przyzwyczajeni do opon bezdętkowych, na których jeżdżą w Grand Prix, w lidze szwedzkiej, w lidze duńskiej, w zasadzie wszędzie poza Polską. Więc nagle rozkazanie im ścigania się w Polsce na czymś innym, pod kątem stricte bezpieczeństwa, no obawiam się, że nie zdało egzaminu. Więc trzeba szukać gdzie indziej. Czy należy szukać w ograniczeniu mocy silników? Może. Te silniki generalnie są mocniejsze niż były kiedyś, za naszego dzieciństwa, niż w latach

0: w drugi łuk może złożyć się równocześnie czterech zawodników jadących obok siebie na końcu prostej, niezależnie od tego, ile będą jechać na godzinę. I tak się spotkają w szczycie tego łuku i tak może dojść do trudnych sytuacji. Czas nam się skończył niestety, choć ja miałem wrażenie, że uda nam się chociaż trochę o bieżących sprawach porozmawiać, ale innym razem. Obiecuję ci, że za chwilę, jak cykl Grand Prix gdzieś dojdzie do momentu, w którym będzie można pierwsze wnioski postawić, to znów cię zaproszę i sobie porozmawiamy. I do tego tematu może wrócimy, bo jest to też kwestia odpowiedzialności. Natomiast dziś musimy kończyć, bo zegar jasno wskazuje, że i tak już mówimy za długo. Marcin Kuźbicki, Eleven Sports, Eurosport był moim gościem. Marcinie, bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję i wbrew temu, co państwo usłyszeli, żużel jest super, warto się przekonać. W sobotę Grand Prix w Pradze, zapraszamy serdecznie. Eurosport 3, HBO Max Player. Do usłyszenia.
0: Fantastycznie. Dziękuję ci bardzo. Za chwilę TOK 360 i Wojciech Muzal. My się słyszymy ponownie o 18.30. Michał Waszkiewicz, pozdrawiam.
2: Sponsorem programu był producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com. Reklama.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
2: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
1: Cały rok. Od zawsze.
2: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty? Apka? Oddech? Kilometry? Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
12: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Jak zrozumieć świat, który wymknął się spod kontroli? Poszukaj z nami sensu w otaczającym chaosie podczas 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmowego. Od 19 maja do 1 czerwca oglądaj najlepsze filmy dokumentalne z całego świata na mdag.pl. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie.
14: Reklama.
15: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Czwartek, 21 maja, jest 16.
17: Zatrzymanie przez izraelskie służby polscy obywatele uczestniczący we flotylli płynącej do Strefy Gazy jeszcze dziś opuszczą Izrael.
16: Jest też krytyka ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela Ben-Gwira za prowokacyjne nagranie z zatrzymanymi.

0: aktywistami flotylli.
1: Senatorowie po raz kolejny będą głosować nad ustawą o kryptoaktywach.
0: Trudno przewidzieć, jaki będzie jej los, kiedy już trafi na biurko prezydenta, bo to wciąż niemal ta sama treść, a prezydent taki projekt, czy też dwa takie projekty już jak dotąd zawetował.
1: Wraca temat wieku emerytalnego.
0: Z propozycją w tej sprawie wystąpiła szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Zaczynamy. Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Marietta Wiśniewska.
1: Witam.
0: I Wojciech Muzal. Zapraszamy.
1: Jeszcze dziś trzyosobowa polska delegacja z Global Summit Flotilla ma odzyskać wolność.
0: Aktywiści płynęli do Gazy z pomocą humanitarną, ale porwały ich izraelskie wojska na wodach międzynarodowych. Polski MSZ najpierw przyglądał się tej sprawie, a dzisiaj wezwał do siebie izraelskiego Charles d'Affaires, by wyrazić oburzenie całą sprawą.
1: Oliwy do ognia dodał izraelski minister bezpieczeństwa, który w skandaliczny sposób poniżał porwanych aktywistów.
0: To zachowanie spotkało się ze zdecydowaną reakcją polskich władz. I o tym Szymon Kępka.
2: Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński wszczął procedurę, która ma na celu wpisanie izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego do rejestru osób niepożądanych w Polsce. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
3: Myślę, że wiele osób zauważyło, że takie zachowania są, chciałem powiedzieć, niestosowne, ale to jest za lekkie sformułowanie, są oburzające i nie powinno być na nie przestrzeni. Decyzja, z którą minister Sikorski zwrócił się do MSWiA, myślę, że jest idealnym sygnałem do tego, jak konkretna była ta rozmowa.
2: Na filmiku w portalu X minister Ben-Gawir drwi z aktywistów. Gdy jedna z kobiet krzyczy o wolnej Palestynie, pacyfikują ją strażnice, a uśmiechnięty minister mówi: witamy w Izraelu, jesteśmy tu gospodarzami. Komentuje były minister sprawiedliwości Adam Bodnar.
4: Ten sposób traktowania, to co widzieliśmy na filmach, jest absolutnie wstrząsający i uważam, że społeczność międzynarodowa powinna żądać wyjaśnienia tej sytuacji. To nie może być tak, że Izrael jest ponad prawem i stosuje praktyki działania, które w żaden sposób nie mieszczą się w standardach prawa międzynarodowego.
2: Izrael dwie doby temu porwał zwód międzynarodowych aktywistów, którzy płynęli do Gazy z pomocą humanitarną. Polska delegacja ma odzyskać wolność jeszcze dziś. Do Warszawy mają wrócić przez Turcję. Rafał Piotrowski, rzecznik Global Summit Flotilla.
5: Nie mamy więcej informacji na temat ich stanu zdrowia, samopoczucia, co ich spotkało. To, co tam zobaczyliśmy, to nie jest jakiś incydent, to nie jest jakiś wyjątek od reguły. Jest to skutek systemu opartego o kolonizację, o apartheid i okupację. To jest po prostu twarz Izraela, jaką spotykają się Palestyńczycy każdego dnia.
2: Zachowanie Izraela i izraelskiego ministra spotkało się z międzynarodowym oburzeniem. Szereg krajów wzywał izraelskich dyplomatów do siebie. Szymon Kępka, TOK FM.
1: Senat jeszcze dziś przyjmie rządową ustawę o kryptowalutach bez poprawek. Tym samym na biurko Karola Nawrockiego po raz trzeci trafi niemal taka sama ustawa.
0: Dwie wcześniejsze prezydent zawetował, bo jego zdaniem w zbyt restrykcyjny sposób regulowały rynek kryptoaktywów i traktowały działające na nim firmy. Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Ustawa, nad którą niebawem będzie głosował Senat, różni się od dwóch poprzednich jedynie tym, że wprowadza ostrzejsze kary za oszustwa finansowe, co jest efektem wybuchu afery Zonda Krypto, czyli giełdy kryptowalut, której klienci stracili zainwestowane pieniądze i która hojnie wspierała fundację polityków PiS-u i Konfederacji oraz wydarzenia, w których uczestniczył Karol Nawrocki. I dlatego zdaniem rządzących podpisanie tym razem ustawy o kryptowalutach jest dla prezydenta szansą. Mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski.
7: Absolutnie jestem przekonany, że nie będzie weta. Dzisiaj pan prezydent już nawet przy złej woli, której oczywiście z jego strony nie zakładam, no ale nie jest w stanie powiedzieć, że wetuje tą ustawę, bo nie ma jej potrzeby, tak jak mówił kiedyś w przeszłości na specjalnych firmach, które nagrywał, że będzie przeciwny jakimś regulacjom w tym obszarze. Dzisiaj Zonda Krypto, ta afera udowodniła, jak istotna jest potrzeba wprowadzenia tych regulacji.
6: Ale senator PiS-u Marek Pęk ma wątpliwości, czy prezydent podpisze ustawę, bo jak mówi rząd, zamiast pójść na pewne ustępstwa i przyjąć przynajmniej część poprawek zgłaszanych przez Karola Nawrockiego, idzie w zaparte.
8: Żadnej woli dobrej nie widzę, poza tym widzę jakieś kuriozalne obyczaje w parlamencie, że procedujemy ustawę do skutku, to znaczy co tu ma nastąpić, jakieś zmęczenie materiału, my mamy wreszcie dla świętego spokoju to klepnąć, no nie, tak nie będzie. Jest w tym momencie taka, a nie inna sytuacja ustrojowa w Polsce, polityczna w Polsce. Prezydent ma diametralnie inne zdanie od większości rządowej w tej sprawie i prezydenta wspiera opozycja.
6: Czyli PiS i Konfederacja, które ramię w ramię broniły prezydenckich wet, które koalicja rządząca dwukrotnie bezskutecznie próbowała odrzucać. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Polska ma prawo oczekiwać od USA solidarności w polityce bezpieczeństwa i będzie o nią zabiegać.
0: Solidarności, która stanowi o tym, że żołnierze amerykańscy są obecni w systemie odstraszania i obrony, tak powiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz jest dzisiaj w Tallinie.
1: Mówił, że zarówno Polska, jak i Estonia nie mają się czego wstydzić, jeżeli chodzi o sojusznicze zaangażowanie w pomoc Stanom Zjednoczonym.
9: Tak jak w przypadku Polski, tak wierzę, że w przypadku Estonii nie będzie to proces trwały, tylko jest to wstrzymanie, tak jak zresztą słyszeliśmy z zapowiedzi wiceprezydenta Vansa czy z oświadczenia Pentagonu.
0: Dowództwo sił USA w Europie deklaruje, że docelowy plan relokacji wojsk amerykańskich będzie gotowy za od 2 do 4 tygodni, poinformował o tym wicepremier.
1: Nie mamy takiej pozycji i nie mamy instrumentów, by wpływać na amerykańską administrację.
0: Tak mówił w poranku TOK FM Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, komentując działania Polski w sprawie redukcji amerykańskich wojsk w Europie.
10: To nie jest tak, że my możemy się obrazić, nie wiem, trzasnąć, podnieść głos, powiedzieć, co wy robicie. Natychmiast,
11: pięścią w stół.
10: Natychmiast.
11: Chce pan powiedzieć, że nie mamy kart?
10: Nie mamy takich kart, żeby po prostu wyegzekwować status quo ante. Więc dlatego trzeba po prostu przy tej deklaracji, która jest bardzo jednoznaczna, bo ogranicza liczbę oddziałów amerykańskich, zrobić wszystko, żeby wschodniej flanki, czyli naszego terytorium, to ograniczenie dotknęło w najmniejszy możliwy sposób.
0: Źródła NATO potwierdzają, że decyzja Stanów Zjednoczonych to jest element większej strategii ograniczenia wojsk w Europie.
1: Szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz rozpoczyna debatę na temat zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Obecnie kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni 5 lat później.
0: Zdaniem Pełczyńskiej-Nałęcz to ta właśnie zasada wymaga zmiany. Koalicjanci odpowiadają, ten pomysł nie będzie miał naszego wsparcia. Maciej Kluczka.
12: Ministra Pełczyńska-Nałęcz uważa, że system emerytalny jest niesprawiedliwy. Kobiety pracują krócej, a żyją dłużej. W przypadku mężczyzn jest odwrotnie.
13: Ja zaczęłam rozmowę o wieku emerytalnym.
12: Zdaniem liderki Polski 2050 wiek emerytalny mógłby zostać zrównany na poziomie 63 lat. To oznaczałoby obniżenie wieku emerytalnego mężczyzn o 2 lata, ale podwyższenie wieku kobiet o 3. Emerytury kobiet byłyby dzięki temu wyższe. Dodaje Pełczyńska-Nałęcz. Koalicja Obywatelska nie zamierza tego tematu podejmować, pamiętając, jaką reakcję wyborców wywołało podniesienie wieku w czasie pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej.
14: Także nie będzie ani dyskusji na ten temat, ani nie będzie żadnych zmian.
12: Mówił Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Maciej Kluczka, TOK FM.
0: Jeszcze dodajmy, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz rusza w tej chwili w objazd po kraju, głównie po miastach powiatowych. No i chce w ten sposób poprawić sondaże Polski 2050.
1: Przez dekadę w Polsce niewiele się zmieniło. Wciąż brakuje wsparcia dla starszych i chorych osób.
0: Najwyższa Izba Kontroli jasno wskazuje, że system ochrony zdrowia w przypadku chorych na Alzheimera czy też Parkinsona, a także ich opiekunów nie zdaje egzaminu, a problem będzie tylko się pogłębiał.
1: Do tej pory brakowało współpracy między resortami, a teraz dochodzi do tego jeszcze brak wczesnej diagnostyki. Raport NIK przejrzał Błażej Kulesza.
15: W Polsce z Parkinsonem czy Alzheimerem żyje nawet 700 tysięcy osób, ale realna liczba chorych może być znacznie wyższa, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
16: Nie mogły liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę państwa, a ich opiekunowie na wsparcie.
15: Raport jasno wskazuje, że osób starszych pod kątem wspomnianych chorób po prostu się nie diagnozuje.
16: Pomoc dla tej grupy osób w największym stopniu zależała od miejsca zamieszkania, zaangażowania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz organizacji pozarządowych.
15: Krajowy program działań wobec chorób otępiennych przyjęto dopiero w grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy jasno wskazują, że nie rozwiąże to wszystkich problemów, tym bardziej, że chorych przybywa. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Ponad 160 organizacji pozarządowych apeluje o jak najszybsze zajęcie się wyborem nowego rzecznika praw obywatelskich.
0: Kadencja profesora Marcina Wiącka kończy się 23 lipca, a nie widać w tej sprawie działań parlamentarzystów. Nie ma też jeszcze oficjalnie żadnych kandydatów.
1: Apel został dziś złożony w biurach podawczych Sejmu i Senatu.
17: takie organizacje jak nasza, czyli małe organizacje z małych miast, czują się niedoceniane. Często są odbierane jako natręci, jako awanturnicy. Natomiast jeśli chodzi o Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, musimy powiedzieć, że czujemy się zaopiekowani. Rzecznik występował w naszym imieniu, w związku z tym naprawdę nie jest nam obojętna kandydatura.
18: Chodzi nam o wysłuchania publiczne, które miałyby się odbywać w przestrzeniach parlamentu, z udziałem też osób aktywistycznych, organizacji pozarządowych, które też wiedzą, o co zapytać.
19: Ta osoba, która będzie sprawować Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, powinna być niepartyjna, powinna stać po stronie praw człowieka, no i przede wszystkim nie patrzeć na to, co chce władza.
1: Mówiły Anna Gryta, Anna Duniewicz i Justyna Nakielska, aktywistki z inicjatywy Nasz Rzecznik.
0: Organizacjom szczególnie zależy na wysłuchaniu publicznym kandydatów na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich.
1: Już za dwa dni w Krakowie odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta.
0: Każdy wyborca musi mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość. Akceptowalny jest także dowód w aplikacji M-Obywatel. No, w sytuacji, gdy chcemy wziąć udział w głosowaniu. Głos można będzie oddać w komisji właściwej dla miejsca zamieszkania. To te same lokale wyborcze, co w przypadku wyborów parlamentarnych.
1: Takie informacje przekazała w rozmowie z Katarzyną Młynarczyk Barbara Golanko, dyrektorka delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie.
20: Oddanie ważnego głosu następuje przez postawienie znaku X w kratce obok odpowiedzi tak albo nie. Postawienie znaku X w więcej niż jednej kratce lub nie postawienie znaku X w żadnej kratce powoduje nieważność głosu. Co ważne, musimy też zwrócić uwagę, aby ta karta była opieczętowana pieczęcią obwodowej komisji do spraw referendum. To jest pieczęć, która powinna być z lewej strony. Po prawej stronie pieczęć komisarza wyborczego w Krakowie.
21: Dla jasności oczywiście tylko krzyżyk, żadne inne znaczki się nie liczą.
20: Dwie przecinające się linie w obrębie kratki, wtedy mamy pewność, że nasz głos jest ważny.
21: Na tych kartach nie wolno niczego dopisywać.
20: Sugerujemy, żeby nie dopisywać, żeby to też nie wzbudzało żadnych opinii, komentarzy w komisji. Zróbmy to, co do nas należy, postawmy ten znak X przy jednej z odpowiedzi. Dwie zmienne, na które nie możemy sobie odpowiedzieć, jak przebiegną, to znaczy kiedy zakończy się liczenie głosów w komisjach plus jaka będzie frekwencja. Natomiast tak z doświadczenia rano następnego dnia wyniki powinny być znane.
21: I oczywiście to będzie też uzależniona od tego, jaka będzie frekwencja.
20: No to jest też kluczowe, bo to w zależności od frekwencji tyle kart będzie do przeliczenia.
0: Cisza wyborcza obowiązywać zacznie jutro o północy.
1: Prezydent Tajwanu Lai Ching-te przekazał, że z chęcią porozmawia z Donaldem Trumpem. Wcześniej prezydent USA poinformował, że zadzwoni do przywódcy wyspy.
0: To złamanie dyplomatycznego protokołu obowiązującego od ponad 4 dekad. O szczegółach Tomas Orchowski.
22: Żaden prezydent Stanów Zjednoczonych nie rozmawiał bezpośrednio z przywódcą Tajwanu od 1979 roku, gdy Waszyngton uznał Chińską Republikę Ludową, która uważa Tajwan za swoją zbuntowaną prowincję. Teraz Trump wydaje się obierać nowe podejście, wywraca stolik i chce, żeby Tajwan był kartą negocjacyjną w rozmowach z Pekinem. Ogłosił, że wstrzymuje zatwierdzenie sprzedaży broni dla wyspy o wartości 14 miliardów dolarów. Z tego Chińczycy zapewne się cieszą, w przeciwieństwie do zapowiedzi o rozmowach z prezydentem Tajwanu. Porozmawiam z nim, porozmawiam ze wszystkimi. Mamy tę sytuację pod kontrolą. Mieliśmy wspaniałe spotkanie z prezydentem Xi. Było naprawdę niesamowite. Wielu z was tam było. Popracujemy nad tym, nad problemem Tajwanu. Chiny stanowczo sprzeciwiają się wymianie handlowej między USA a chińskim regionem Tajwanu oraz sprzedaży broni Tajwanowi przez USA. Stanowisko to jest spójne, jasne i zdecydowane. Chiny wzywają Stany Zjednoczone do wdrożenia ważnego konsensusu osiągniętego podczas spotkania przywódców Chin i USA. Podkreślał rzecznik chińskiego MSZ-u, Pekin nie wyklucza użycia siły, by przejąć kontrolę nad wyspą. Politico zwraca uwagę, że uległość wobec Chin może je sprowokować do agresywnych działań. Tomasz Urchowski, TOK FM.
1: Dziś w Las Vegas startują igrzyska dopingowiczów.
0: To jest premierowa edycja Enhanced Games, czyli dosłownie ulepszonych igrzysk bez kontroli antydopingowych. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
23: Pieniądze na to wydarzenie daje m.in. syn prezydenta USA Donald Trump Jr., a twarz zawodom ponad 40 sportowców, w tym amerykański sprinter Fred Kerley, który ma na koncie tytuł Mistrza Świata i medale olimpijskie, ale także zawieszenie za unikanie kontroli, o czym mówi w filmiku promocyjnym imprezy. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi z kolei dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
2: Jest to po prostu eksperyment na ludziach. Jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
23: W imprezie w Las Vegas ma wystartować jedna Polka, pływaczka Natalia Fryckowska, która ma na koncie udział choćby w Mistrzostwach Europy. Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: Jest spora szansa, że tegoroczne lato będzie upalne i suche. Z prognoz wynika, że znów będzie cieplejsze od normy.
0: Do tego pogoda będzie dynamiczna, a więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperatury w skali całego globu zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
3: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
0: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Tematy dnia wybrała dla Państwa Małgorzata Waszkiewicz, a po informacjach o 16.20 będziemy pytać o samoloty F-35 dla Polski.
4: Reklama.
5: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
24: Uwielbiam rysowanie.
25: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
26: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
27: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
26: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
27: A w środku?
26: Ogromny bagażnik, 604 litry.
27: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
26: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
30: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
31: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
32: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
31: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
32: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
31: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
33: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: 16.20, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. jest akt oskarżenia przeciwko władzom radomskiej fundacji Anonimowy Darczyńca za fikcyjne zbiórki pieniędzy. Byli już małżonkowie Grażyna B. i Maciej B. mieli wyłudzić ponad 80 tysięcy złotych, które nigdy nie trafiły do potrzebujących. Para organizowała na popularnych portalach zrzutka.pl oraz pomagam.pl internetowe zbiórki pieniędzy, które oficjalnie miały trafiać na rehabilitację chorych dzieci oraz na wsparcie dla osób poszkodowanych przez pandemię koronawirusa. Oskarżeni nie przyznali się do winy, grozi im do 8 lat więzienia. Zmniejszyła się liczba Polaków w Zjednoczonym Królestwie. Według danych Brytyjskiego Narodowego Urzędu Statystycznego 19 tysięcy Polaków opuściło Wielką Brytanię, a tylko 6 do niej przyjechało. Te dane wpisują się w szerszy trend migracyjny w Europie. Do 3 lat więzienia za handel pamiątkami po ofiarach III Rzeszy przewiduje projekt niemieckiej ustawy federalnej. Inicjatywa ta wyszła od rządu Nadrenii Północnej Westfalii, a Bundesrat będzie nad nią głosował prawdopodobnie w czerwcu.
34: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: W Tok 360 teraz pora na ekonomiczne podsumowanie dnia.
34: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
34: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
7: Ekonomia 360, Wojciech Kowalik. Pensje w Polsce rosną, ale...
8: To jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku.
7: Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że wynagrodzenia w większych firmach, bo ich dotyczą te liczby, czyli około 40% pracujących, w kwietniu rosły o niespełna 5,5% w skali roku. Średnia pensja przekraczała 9,5 tysiąca złotych brutto. I choć coraz więcej podwyżek zjada rosnąca inflacja, to nie są to złe dane. Mówi Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
8: One wciąż są dalekie od danych, które byśmy określali jako pesymistyczne czy negatywne. To, co jest ważne dla gospodarki, to czy płace rosną w ujęciu realnym i to się realizuje pomimo tego, że mamy do czynienia z szokiem inflacyjnym. Dlaczego to jest ważne? No bo to jest warunek konieczny, żeby myśleć o wzroście konsumpcji, która... To jest tą kluczowym ogniwem tworzącym wzrost gospodarczy.
7: Za to wciąż w firmach wyraźnie spada liczba etatów, ale to również, jak mówią ekonomiści, jest efekt demograficzny. Po spektakularnym marcowym wyniku polski przemysł ostro przyhamował. Jego kwietniowy wzrost nieznacznie przekroczył 3% w skali roku, a w porównaniu z marcem zanurkował. Ekonomiści jednak przed tym przestrzegali, bo w marcu w obliczu możliwych kłopotów wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie firmy produkowały na zapas i w kwietniu już z tą produkcją przyhamowały. Pogłębiająca się susza zagraża naszej suwerenności żywnościowej, ostrzega w TOK FM dr Joanna Remiszewska-Michalak, fizyk atmosfery, przewodnicząca Rady Klimatycznej przy UN Global Compact. Niedobory wody mamy w Polsce od kilkunastu lat. Będzie jeszcze gorzej z powodu katastrofy klimatycznej, a to nie daje nam szans na niezależność w produkcji żywności, podkreślała ekspertka w porannym EKG.
9: Przede wszystkim produkujemy dużo mięsa, nabiału, cukru. I jesteśmy tutaj, rzeczywiście mam zdolności eksportowe. Natomiast mam znowu niedobór produkcji nasion strączkowych, roślin oleistych i tak dalej. Więc ona, ta niezależność jest cząstkowa. Biorąc jeszcze pod uwagę to, że my znowu idziemy jako kraj w kontekście rolnictwa w stronę produkcji zwierzęcej, a nie produkcji roślinnej, to my już w tej chwili bardzo dużą ilość wysokobiałkowych pasz dla tej produkcji zwierzęcej sprowadzamy. Teraz znowu mamy ten kierunek w tej chwili gospodarczo, że staramy się jednak w ramach tej globalnego łańcucha zależności być jednak jak najbardziej suwerenni. Więc tutaj ta rzeczywiście suwerenność żywnościowa, moim zdaniem, i generalnie patrząc na dane, ona jest zagrożona. Po pierwsze, mamy suszę, będziemy mieli niedobór wody i to jest pewne. To jest jedna rzecz. Biorąc pod uwagę to, że mamy też bardzo niskiej jakości gleby i one też mają dosyć niską zdolność do przetrzymywania wody, bo to są głównie gleby piaszczyste. Tak?
10: A jednocześnie nie pomagamy, by dokładnie tę wodę zatrzymywać.
9: Jednocześnie też cały czas nie ma tego systemowego myślenia o tym, że tę wodę musimy musimy jednak zatrzymać. Ubierając to znowu w liczby, bo możemy mówić, w tej chwili mówimy jakościowo o problemie. Natomiast najnowsze raporty Instytutu Zrównoważonej Gospodarki mówią o tym, że te straty wynikające z powodu suszy w rolnictwie w zależności od lat sięgają od 3 do 11 miliardów. Więc to są straty liczone w miliardach złotych.
7: Przy średnim wzroście temperatury o 1 stopień w najbliższym dwudziestoleciu możemy stracić nawet 1/5 plonów, ostrzegała ekspertka. Paliwa jutro i na cały weekend znów stanieją. Maksymalna cena benzyny 95 spadnie o 2 grosze do 6 zł 48 groszy, a oleju napędowego o 6 groszy do 6,91 za litr. Wysokość nakładów na ochronę zdrowia odbija się później na całej gospodarce, mówi w TOK FM dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Jak dodawała ekspertka, błędem było polityczne myślenie, w którym w ochronie zdrowia należy odciąć się od ekonomii.
2: Zdrowie to pieniądze, a pieniądze to zdrowie. Do zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych potrzebna jest praca profesjonalistów medycznych i nie tylko. Potrzebujemy sprzętu, narzędzi, potrzebujemy leków, pomieszczeń, zatem potrzebujemy środków finansowych. I bez tych środków finansowych i bez odpowiedniego zabezpieczenia tych środków finansowych, no bezpieczeństwo zdrowotne będzie ułudą. W związku z tym absolutnie bez tych pieniędzy nie ma zdrowia, a z kolei zdrowe społeczeństwo chodzi do pracy, płaci podatki, robi zakupy, korzysta z bardzo wielu sektorów, napędzając wzrost gospodarczy, tworząc produkt krajowy brutto, który jest z kolei niezbędny do tego, żebyśmy mogli inwestować w bardzo wielu sferach życia społecznego i gospodarczego. Jesteśmy w szeroko rozumianym ekosystemie, w którym usługa zdrowotna i bezpieczeństwo zdrowotne jest stricte powiązane z pieniędzmi.
7: A fundamentem dobrze zorganizowanego systemu ochrony zdrowia jest jego organizacja w określonych warunkach finansowych, dodawała ekspertka. Ta firma to maszynka do zarabiania pieniędzy. Największa firma świata, warta niemal 5,5 biliona dolarów Nvidia, i tym razem nie rozczarowała. I za pierwszy kwartał pokazała fenomenalne wyniki, w których przychody rosną o 80% i przekraczają 80 miliardów dolarów. Nvidia jest lokomotywą całej obecnej giełdowej hossy sztucznej inteligencji, a po jej produkty, zwłaszcza mikroprocesory, wystarczająco mocne, żeby trenować na nich sztuczną inteligencję, stoi globalna kolejka. Oczekiwania ekspertów pobiły wszystkie wskaźniki finansowe, a prezes firmy obiecuje, że będzie jeszcze lepiej. 4,24 zł, tyle kosztuje dziś euro, frank po 4,64, dolar po 3,66, a funt po 4,91.
34: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
30: Sponsorem programu była Moderna, budująca inwestycje Canva w Warszawie.
34: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl.
0: TOK 360 to jest podsumowanie dnia w TOK FM. Pierwsze samoloty F-35 w ciągu kilkudziesięciu godzin mają się znaleźć w bazie lotniczej w Łasku w Polsce, w wojskowej bazie w województwie łódzkim. Taką informację przekazał szef MON-u Władysław Kośniak-Kamysz. Jest z nami teraz major rezerwy Michał Fischer, były pilot wojskowy i wykładowca Uniwersytetu Civitas. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
0: Co to są za maszyny?
10: F-35 to jest w tej chwili chyba jedyny dostępny i produkowany seryjnie samolot piątej generacji, no nie licząc takich podróbek trochę samolotów piątej generacji, jak chiński J-20, czy wchodzący do produkcji J-35, czy rosyjski Su-57. Mhm. On ma sporo swoich też wad, ale ma też bardzo, bardzo istotne zalety. Wśród tych zalet przede wszystkim jest utrudniona wykrywalność przez stacje radiolokacyjne, co pozwala mu w miarę bezpiecznie działać w środowisku, w którym nieprzyjaciel ma silną obronę przeciwlotniczą. Natomiast jak on się zachowa w takiej w tak gęstej i tak silnej obronie przeciwlotniczej, jaką potrafi Rosja rozstawić, no tego nie wiemy i miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli tego sprawdzać.
0: Pan powiedział w silnej obronie przeciwlotniczej, którą potrafi Rosja rozstawić, i przypominają mi się te historie o dronach ukraińskich z ostatnich dni. Jak rozumiem, wykrycie drona, a wykrycie FA-35 to są dwie różne historie.
10: Jeżeli chodzi o tanie drony, to sytuacja jest bardzo ciekawa, dlatego że można, nie ma najmniejszego problemu, żeby go wykryć. Nie ma najmniejszego problemu, żeby go zestrzelić rakietą wartą 3 miliony dolarów w dowolnym miejscu, z dowolnej odległości, na dowolnej wysokości, nie?
0: Tylko się to tak nie opłaca, żeby sięgnąć po taką rakietę.
10: Ale jak przylatuje kilka tysięcy miesięcznie, no to spróbujmy wystrzeliwać rakietę za 3 miliony dolarów kilka tysięcy miesięcznie.
0: Ale wróćmy oczywiście do F-ów 35. Bo tak, mamy F-16 już od jakichś 20 lat. Na czym polega tutaj, jak to się mówi modnie, progres? To znaczy, co wnoszą do naszych możliwości F-35?
10: Przede wszystkim wnoszą też, że one mają... F-35 są niesamowitymi zbieraczami informacji o sytuacji w powietrzu, na ziemi. Mogą tą informację wymieniać w bardzo szerokim zakresie, dużo szerszym niż F-16. I no i to, że mogą, trudno jest je zniszczyć z powodu bardzo trudnego wykrycia ich przez stacje radiolokacyjne, ale też w paśmie podczerwonym i tak dalej. No i dysponują środkami bojowymi w zasadzie takimi jak F-16 i możliwościami użycia uzbrojenia również co najmniej takimi jak F-16, no bo to są te same w zasadzie typy uzbrojenia. Ale no przede wszystkim ta możliwość budowania obrazu sytuacji pola walki, której nie ma F-16 aż takiej, możliwość wymiany tej informacji, czyli otrzymywania z zewnątrz i dołączania do tego budowanego obrazu, plus te informacje, które zbiorą sensory samolotu, przekazywanie ich do innych odbiorców na ziemi i powietrzu, to na przykład wojskom lądowym też to dużo daje, bo jeżeli oni będą w stanie z tej informacji skorzystać, to one mają gotowe rozpoznanie na terytorium nieprzyjaciela. W postaci lecącego takiego F-35 od razu mają duże rozeznanie, co gdzie jest. Mhm. Nie, no i ta jego utrudniona wykrywalność. Natomiast pozostałe cechy są typowe jak F-16.
0: Czyli rozwój się w tej chwili wiąże z narzędziami informatycznymi bardziej niż na przykład z kwestią aerodynamiki, czy też prędkości, z jaką może lecieć taki ponaddźwiękowy samolot, czy odległością, jaką może pokonać?
10: Na polu prędkości, wysokości, zasięgu one są nawet nieco mniej niż F-16, nie? Ale no w tym momencie ich zalety są na tych polach takiego przeskoku, możliwości skrytego działania, możliwości orientowania się w sytuacji są tak wielkie, że to nie jest coś, co... To zresztą tak jak z samochodami, znaczy... Samochody osobowe, czy potrzebne nam samochody, które będą rozwijały coraz większą prędkość, nie? Tak one tam osiągnęły, gdzie widzimy, z 50 lat temu te między 120 a 160 taką typową dojeżdżenia maksymalną, nie? Mhm. To czy my potrzebujemy 200, 250, 300, 350
0: no nie.
10: tysiąc,
0: chociaż niektórzy no rozwijają zawrotne, ale...
10: Tak, ja wiem, ale to takie 1000 km/h, nie? Jakby wjechał na autostradę, to nawet w bramkach by się nie zatrzymał. Ale to jest oczywiście absurdalne i bez sensu, więc po prostu doszliśmy do pewnych prędkości i to samo jest z myśliwcami. Doszliśmy do pewnych osiągów i większe są po prostu zupełnie już przekroczenie tych 2000 rzeczy już na godzinę to się wiąże z bardzo wieloma problemami.
0: Tak, nie ma co rozwijać. To jest sprzęt amerykański. No my nie produkujemy takich rzeczy, co innego kupujemy sami u siebie. Jeśli chodzi o...
10: No to jest największy problem, że nie wiadomo w którym kierunku zdryfują Stany Zjednoczone. Nie?
0: No tak, no, ale to, czy Stany Zjednoczone, jest jak my kupujemy...
10: Uważamy go za najlepszego naszego sojusznika, ale trudno nam jest się
0: popękało
10: pogodzić faktem, że
0: już,
10: oni mają jakieś pomalutku zapędy imperialne, nie?
0: Czy my, mając takiego EFA na swoim terytorium w łasku, mamy nad nim 100% kontroli?
10: No tak, jeżeli go nam przekażą, to mamy 100% kontroli, natomiast...
0: Amerykanie zdalnie nie wyłączą nic, tak jak Chińczycy podobno w samochodach elektrycznych.
10: Nie jestem w stanie powiedzieć, trzeba pytać Dowództwa Sił Powietrznych, to znaczy teraz Inspektoratu Sił Powietrznych. Niech oni powiedzą, jak jest, natomiast z mojej wiedzy wynika, że, no bo oficjalnie wiadomo, że absolutnie nie wyłączą mnie tego, natomiast z mojej wiedzy wynikają dwie rzeczy. Po pierwsze, takie backdoory są możliwe. Po drugie, Amerykanie zawsze jakoś tam się zabezpieczają, jeżeli chodzi o te sprawy. Na przykład okazuje się, że Ukraińcy nie byli w stanie samodzielnie wprowadzić zakodowanej pozycji dla rakiet HIMARS. Musieli to robić przez amerykańską komórkę łącznikową, tylko to znaczy mówili, co chcą zaatakować i dostawali zwrotnie paczkę zakodowanych cyfr, jakichś kodów i tak dalej, które po prostu wprowadzali do rakiety i rakieta tam trafiała, nie, gdzie oni chcieli. Ale bez tego po prostu oni nie byli w stanie z tym funkcjonować.
0: Musimy już kończyć, ale muszę jeszcze jedną rzecz zapytać. Poproszę o bardzo krótką odpowiedź. Czy mając te nowe F-y i plus te stare, to my jesteśmy jakąś potęgą pod tym względem lotnictwa wojskowego?
10: No, na pewno mamy zdecydowanie wyższe możliwości bojowe niż poprzednio, natomiast ja bym nie nazywał tego mimo wszystko potęgą.
0: Czyli średniacy.
10: Tak. No i jesteśmy jednak w naszym stopniu uzależnieni od amerykańskiego wsparcia techniczno-logistycznego przy tych samolotach.
0: Dziękuję bardzo. Major rezerwy Michał Fischer, wykładowca Uniwersytetu Civitas i były pilot wojskowy, był z nami w TOK 360. Po informacjach o 16.40 będziemy podsumowywali wizytę Putina w Chinach.
4: Reklama.
30: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
14: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie, ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
19: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
20: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
21: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatycznym elektryczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku po 9:00. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
4: Reklama.
34: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 16:41, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Niespełna 2-letni chłopczyk został wczoraj znaleziony na terenie placówki w oczku wodnym. Mimo reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. W sprawie zostali przesłuchani pierwsi świadkowie. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. W województwie pomorskim przebywa ponad 3300 osób w kryzysie bezdomności, w tym ponad 500 kobiet i 73 dzieci. Wynika z ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych przeprowadzonego w marcu. Większość osób w kryzysie bezdomności przebywała na terenie gminy poniżej 100 tysięcy mieszkańców. Na trasie kolejowej obwodnicy Poznania rozpoczyna się gruntowna przebudowa estakady, poinformowała spółka PKP PLK. Do wyremontowania jest 29 przęseł, jednego z najdłuższych tego typu obiektów w Polsce. Do końca 2027 roku obwodnica ma zostać zmodernizowana tak, by mogły z niej korzystać pociągi aglomeracyjne. Mieszkańcy Poznania i okolicznych gmin mają zyskać nowy, dogodny dostęp do komunikacji.
34: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Jest z nami Marcin Łuniewski, dziennikarz specjalizujący się w sprawach wschodnich, autor książki Rosja od rozpadu faszystowskiej dyktatury, scenariusze przyszłości. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Będziemy rozmawiali o wizycie rosyjskiego dyktatora w Chinach. A tutaj nie najlepsze informacje dla niego, no bo nie zdołał przekonać Xi Jinpinga do budowy gazociągu Siła Syberii 2. Co stanęło na przeszkodzie?
6: Czy tak jest złe, to za chwilkę mogę powiedzieć. Natomiast przede wszystkim Chińczycy po pierwsze nie potrzebują aż tak rosyjskiego gazu, bardziej potrzebują rosyjskiej ropy. To jest pierwsza sprawa. Z drugiej strony Chińczycy, no, korzystając z trudnej sytuacji Federacji Rosyjskiej, bo oczywiście to Federacja Rosyjska jest klientem Chin, a Chiny są patronem, jeśli tak możemy to przedstawić, ten układ. Chiny próbują na Rosji wymuszać jak największe zniżki za surowce i Chińczycy chcieliby, żeby ceny gazu, który Rosjanie sprzedają do Chin, były tak niskie, czy najniższe, tak jak Rosjanie mają de facto na rynku swoim wewnętrznym. No i żeby nas za tą rurę, za tą drugą odnogę Siły Syberii, czyli Siły Syberii 2, żeby zapłacili Rosjanie najlepiej. No więc oczywiście Chińczycy próbują grać na tej swojej dominującej pozycji. Rosjanie jeszcze nie są aż w tak trudnej sytuacji, żeby się zgadzać na aż tak głęboko idące ustępstwa, bo tak naprawdę no, ani Rosji nie za bardzo stać na razie na tą inwestycję, jeśli ona by miała to pokryć ze swojej kieszeni, ani nie chcą tych cen gazu aż tak obniżać, bo przypomnijmy, że przez tą dziwną wojnę, którą Donald Trump rozpętał z Iranem i blokadę ciśniny Ormus, ceny rosyjskich surowców, przede wszystkim ropy, ale gazu też wzrosły, no więc Rosjanie nie chcą, prawda, aż tak zgadzać się na aż takie ustępstwa, stąd mamy ten pad z tą siłą Syberii 2 i prawda, nie Chińczycy nie zgodzili się na tą budowę. Rosjanie trochę próbują to ukrywać, twierdząc, że no były rozmowy bardzo owocne, kolejne, prawda, przedstawiono plany, prawda, no na razie nie wiadomo, kiedy je zrealizują, no ale, ale niby to się posuwa do przodu. Natomiast no, pamiętajmy, że to od dekady niemalże trwa, ponad dekady trwa już te próby wymuszania przez Rosję na Chinach budowy tej siły Syberii 2. No tutaj Władimir Putin musi się obejść smakiem, natomiast no, też podpisano jednak szereg umów, więc to też nie jest tak, że Rosja wyjeżdża, prawda, kompletnie, że tak powiem, na tarczy z tej wizyty, z tego spotkania. Okay.
0: A Chińczycy potrzebują tego rosyjskiego gazu, tego gazociągu i grają na czas, czy może nie potrzebują?
6: Nie potrzebują aż tak, dlatego to raczej Rosja właśnie jest na musiku. Chińczycy mają i zasoby ropy, i zasoby gazu dość duże. Mówi się, że nawet na 2 lata mają zakupionych tych surowców w magazynach, więc to nie jest tak, że teraz Chiny są, prawda, potrzebują. Nawet gdyby konflikt z Iranem i blokada ciśni Hormuz trwała jeszcze dłużej, więc to nie jest tak, że Chińczycy tego potrzebują. No i stąd właśnie te chińskie warunki, które są na razie dla Federacji Rosyjskiej nie do przyjęcia. Natomiast, no tak jak mówię, Chinom też nie zależy na tym, żeby Rosja była na łopatkach, żeby Rosja wojnę w Ukrainie przegrała. Stąd, tak jak mówię, no jest jednak szereg umów, prawda, handlowych podpisanych o na przykład zrównoważonym handlu produktami przemysłowymi, na czym Rosji też zależało, żeby to nie było tak, że, prawda, Rosjanie wysyłają do Chin, sprzedają w Chinach tylko surowce, a Chiny nie za bardzo dają nic z siebie, prawda, nie inwestują na przykład w rosyjski przemysł, więc tutaj coś Rosjanom się udało uzyskać, natomiast, no, tak jak mówię, ta siła Syberii na razie Chińczycy stawiają bardzo wysokie żądania, Rosjanie jeszcze nie są na takim musiku, żeby się na to zgodzić, a to oni są stroną potrzebującą w tym wypadku. Mhm.
0: Pan mówi, że Rosjanom coś się udało uzyskać, a Chinom co się udało uzyskać?
6: No Chinom się udało, przede wszystkim to Chiny wygrały to wszystko PR-owo, bo pamiętajmy, że przed przyjazdem Władimira Putina 2 dni wcześniej w Chinach był Donald Trump. I to pokazuje siłą rzeczy, nawet nie trzeba powtarzać chińskiej propagandy, no ale widzimy, że przywódcy, oczywiście no Rosja nie jest potęgą światową, natomiast no jest ciągle krajem, który gdzieś tam przez broń nuklearną chociażby, prawda, no jest gdzieś tam ważny na scenie międzynarodowej. Wcześniej Donald Trump, czyli lider jednak mocarstwa najważniejszego wciąż na świecie, i obaj przyjeżdżają do Chin. I to Xi Jinping ich wita, to oni zabiegają o spotkanie z Xi Jinpingem, tak to jest w Chinach przedstawiane, więc Chińczycy przede wszystkim oczywiście wygrywają to PR-owo, bo oni się teraz pokazują jako ten potężny kraj, który jest stabilizatorem na świecie, prawda, i to o względy Chin ubiegają się przywódcy Stanów Zjednoczonych i Rosji, czyli de facto liderzy 2 rywalizujących ze sobą obozów. No to już trochę, prawda, tak już propagandowo Chiny to tak przedstawiają. No niemniej to jest na pewno wygrana Chin wizerunkowo, to po pierwsze. Natomiast Chińczykom bardzo zależy przede wszystkim właśnie na kolejnych zniżkach, jeśli chodzi o sprzedaż surowców rosyjskich, więc zagwarantowali sobie kolejne dostawy. Chinom zależy też bardzo na współpracy, jeśli chodzi o Arktykę. Szczególnie to przejście północno-wschodnie, które przechodzi wzdłuż rosyjskich wybrzeży Arktyki. W obliczu blokady ciśniny Ormus to na pewno jest ważna kwestia. Chińczycy chcą mieć taki szlak, który po pierwsze nie zostanie w żaden sposób zablokowany przez jakieś trzecie zjawisko czy trzecią siłę. No i Amerykanie, nad którym Amerykanie nie mają kontroli czy wpływu. No i tutaj Chińczycy z Rosjanami próbują rozwijać to przejście północno-wschodnie, te transporty arktyczne. One się odbywają, natomiast ciągle to nie jest oczywiście taki wolumen, który może zastąpić inne trasy chińskie. Natomiast Chińczykom na pewno zależy właśnie na tej trasie arktycznej i też na tych różnych korytarzach lądowych. No na przykład podpisały obie strony umowę o budowie 2 toru transgranicznej kolei zabajkalskiej, która idzie do Chin właśnie z towarami z Rosji. No więc tutaj Chińczykom na tym zależy. Natomiast tak jak mówię, to Chiny tutaj są tym partnerem,
0: silniejszą stroną.
6: Tym liderem, powiedzmy, a to klientem jest Federacja Rosyjska.
0: Bardzo dziękuję. Marcin Łuniewski, dziennikarz specjalizujący się w sprawach wschodnich, był z nami. Profesor Piotr Lorenzy, architekt miasta Gdańska z Politechniki Gdańskiej, jest z nami. Dobry wieczór. Dzień dobry.
2: Dobry wieczór panu i dzień dobry. Dobry wieczór i panu redaktorowi i państwu. Przepraszam, tutaj w Baku już jest trochę później.
0: No właśnie. Na wstępie zapytam pana, co łączy Gdańsk, Oxford i Walencję?
2: No, jest to projekt ENACT, który został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach perspektywy Horyzont Europa, inicjatywy Driving Urban Transition, a który z kolei w polskich realiach jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a który dotyczy kwestii kształtowania tak zwanego miasta 15-minutowego, tematu, który zrobił się bardzo żywy, można powiedzieć, w czasie pandemii, a samo hasło zostało spopularyzowane przez profesora Carlosa Moreno z Sorbony, no i od pewnego czasu jest bardzo silnie promowane także przez Unię Europejską w kontekście współczesnego modelu kształtowania struktur miejskich.
0: Dla państwa Gdańsk jest tutaj takim poligonem doświadczalnym, prawda? Jakie tam są propozycje?
2: Zdecydowanie tak. Mhm. No zdecydowanie tak. To znaczy w ramach tego projektu analizujemy jakby 4 studia przypadków. W Gdańsku koncentrujemy się na terenach postoczniowych, a dokładnie na takim centralnej części dawnych terenów Stoczni Gdańskiej, gdzie staramy się analizować, w jaki sposób tą wyjątkową przestrzeń można ukształtować właśnie zgodnie z zasadami miasta 15-minutowego. Natomiast inne miasta, Trondheim, Walencja czy Oxford, dyskutują tutaj jakby o innych studiach przypadku, ale one wszystkie jakby się uzupełniają i stworzą taki w miarę spójny zbiór, można powiedzieć, punktów odniesienia dla innych miast.
0: Miasto 15-minutowe to jest takie, gdzie w ciągu 15 minut, nawet w szczycie, jak rozumiem, można załatwić sprawy, dotrzeć do urzędu, zrobić zakupy, skorzystać z usług publicznych. Zgadza się?
2: Dokładnie tak. To znaczy chodzi o to, aby tutaj w odległości właściwie pierwszego dojścia 15-minutowego można było odnaleźć miejsce zamieszkania, pracy, podstawowych usług, tak to nazwijmy, oraz także dostęp do funkcji społecznych, takich jak także jest, jakimi także są tereny rekreacyjne. Oczywiście nie wszystkie usługi będą dostępne w odległości dojścia 15 minut. W końcu trudno, żeby opera była co 15 minut dostępna, prawda? No tak więc tego typu rzeczy oczywiście mają charakter unikatowy i wyjątkowy. Niemniej jednak te podstawowe funkcje miejskie zakładamy, że właśnie w tej odległości dojścia 15 minut są dostępne, co ma na celu przede wszystkim minimalizowanie używania samochodu i przemieszczania się na dłuższe odległości.
0: Minimalizowanie używania samochodu. I tutaj od razu mi się przypomina, żebyśmy trochę teraz wyjechali z Gdańska do Warszawy. Tutaj w ostatnim czasie pomysł przebudowy ulicy Kruczej, jednej z głównych ulic, która jest teraz dwupasmowa w Śródmieściu, na węższą, pełną zieleni i taką przyjazną dla mieszkańców. Oczywiście opór kierowców jest duży. Czy taki pomysł na przykład wpisuje się w trendy, o których pan mówi?
2: Tak, jak najbardziej. Tylko pamiętajmy o tym, że samo zwężanie ulicy i sadzenie zieleni nie wystarczy. Że musi się z tym wiązać polityka kształtowania przestrzeni publicznych, przestrzeni dostępnych dla pieszych, ale także usług zarówno tych o charakterze komercyjnym, jak i tych o charakterze społecznym. Jeżeli tylko działamy na zasadzie takiej, że minimalizujemy, że tak się wyrażę, przekrój dróg, no to problemu nie rozwiązujemy, tylko tak naprawdę czasami możemy wreszcie nawet go spotęgować. Tak więc to wszystko jakby jest elementem większej całości i musi w ten sposób być rozpatrywana i właśnie w taki sposób, żeśmy do tego naszego, w tym naszym projekcie, do tego zagadnienia też tutaj podchodzili.
0: Państwo chyba się przede wszystkim teorią zajmują, a jak to jest z praktyką w Polsce? Czy widzi pan grunt pod tego rodzaju rozwiązania?
2: No, zajmujemy się jak najbardziej praktyką, nie tylko i wyłącznie teorią. To znaczy łączymy teorię z praktyką, można powiedzieć. I w ramach tego naszego projektu właśnie pracowaliśmy na żywym organizmie, można powiedzieć, tak? Czyli właśnie w odniesieniu do tych naszych terenów postoczniowych w Gdańsku, tak zwanego Młodego Miasta, gdzie w dialogu ze społecznością lokalną, w dialogu ze wszystkimi interesariuszami, właścicielami terenów, wszystkimi gestorami infrastruktury i innymi bytami, które tutaj były istotnymi z punktu widzenia tej dyskusji, z przyszłości tego obszaru, staraliśmy się wypracować pewne założenia właśnie strategii kształtowania tego terenu zgodnie właśnie z tymi zasadami. Tak więc absolutnie jak najbardziej praktyczne podejście też tutaj jest obecne.
0: Jak rozumiem, dla pana uczestnictwo w tym wydarzeniu w Baku to jest możliwość wymiany perspektyw z innymi fachowcami z innych krajów. Tam z tego co czytam doniesienia dotyczące tego wydarzenia, na przykład głos zabrała taka pani z innej części świata, która mówi, że no, tam problemy są zupełnie inne i inaczej, inną miarą trzeba do nich podchodzić. A jednocześnie przedstawiono tam raport dotyczący miast. Proszę w ostatniej minucie naszej rozmowy krótko o tym powiedzieć.
2: Tak, to znaczy jesteśmy teraz w Baku na Światowym Forum Miejskim, tak zwanym World Urban Forum, to już jest 13. edycja tego wydarzenia i to jest wielka konferencja pod agendą UN Habitatu, czyli Agencji ONZ-owskiej do spraw osiedli ludzkich i faktycznie gromadzi ona tutaj setki tysięcy osób zainteresowanych zarówno fizycznie, jak i na online, które tymi tematami się interesują. Natomiast te zagadnienia, które tutaj w ramach projektu żeśmy realizowali, są one jak najbardziej aktualne, także w kontekstach zupełnie różnych, także tutaj tych pań z Afryki Południowej, do których tutaj, jak podejrzewam, pan redaktor się odnosi. Tyle tylko, że inaczej zapewne te problemy trzeba tam rozwiązać. Tam najpierw trzeba zbudować pewną strukturę, która będzie w stanie być partnerem dla takiej społeczności lokalnej, zdefiniować te potrzeby, bo problemy wbrew pozorom, czy to w Polsce, czy to w odniesieniu do jakichś townshipów w Afryce Południowej, mogą być bardzo podobne, tylko inne są metody ich rozwiązywania, ponieważ jesteśmy na innym poziomie, że tak powiem, budowy modelu zarządzania takimi społecznościami.
0: Profesor Piotr Lorenz, architekt miasta Gdańska z Politechniki Gdańskiej, był z nami w TOK 360. Teraz mamy 4 minuty do 17. O 17 informacje, a po nich wywiad polityczny. Zaprasza Karolina Lewicka.
7: Dzień dobry.
0: Która właśnie w tej chwili weszła tutaj do nas do studia z listą gości i tematów.
7: Na początku był ponoć chaos i teraz znowu jest za sprawą amerykańskiego prezydenta. Za nami, szanowni państwo, ponad tydzień komunikacyjnego szumu dotyczącego obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. No i raczej trudno postawić jakąś konkretną sumę dolarów.

0: rozmawiamy z doktorem Marcinem Fatalskim, to po 17.20, a już za moment będzie z nami Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Politycznych spraw bieżących nie brakuje.
1: Oj, nie brakuje. Po 18.00 wraca TOK 360.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Marian, A więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
14: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
2: Reklama.
15: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
16: Minęła 17. Marietta Wiśniewska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wszyscy zatrzymani na morzu aktywiści z globalnej flotylli Sumut zostali deportowani. Izrael nie pozwoli na żadne naruszenie prawnej blokady morskiej strefy, powiedział rzecznik tamtejszego MSZ-u. Resort nazwał wcześniej flotylę chwytem piarowym na usługach Hamasu. Zdaniem przedstawicieli ministerstwa działacze nie mieli rzeczywistego zamiaru dostarczenia do strefy Gazy pomocy humanitarnej. Mam nadzieję, że Węgry nie zawetują pożyczki dla Ukrainy, zapewniającej jej utrzymanie zdolności obronnych w wojnie z Rosją. Tak powiedział wicepremier i minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski. Mówił też, że ma nadzieję, że to nowy początek pięknej przyjaźni obu narodów. Bawuł albinos z blond grzywą o imieniu Donald Trump i wyglądzie przywodzącym na myśl amerykańskiego prezydenta stał się sensacją w mediach społecznościowych w Bangladeszu. Ciekawscy tłoczą się, by zrobić sobie z nim zdjęcie, zanim zwierzę rozstanie się z życiem podczas nadchodzącego święta ofiarowania. Właściciel zwierzęcia mówi, że o imieniu dla bawoła zdecydowała jego fryzura. W związku z popularnością Donalda blond grzywa jest codziennie czesana i układana. Możecie Państwo sami ocenić siłę podobieństwa. Film jest na YouTubie. W informacjach to wszystko, za chwilę prognoza pogody.
15: Sponsorem programu jest firma Ruki Polska, producent blach na rąbek stojący Ruki Classic, rukidachy.pl.
16: Najbliższa noc z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. W centrum i na wschodzie kraju przelotne opady deszczu. Na przeważającym obszarze od 7 do 10 stopni. Na Podkarpaciu i na południu Lubelszczyzny od 11 do 13. Chłodniej na Podhalu około 6.
15: Sponsorem programu była firma Ruki Polska, producent

0: Blachna rąbek stojący Rocky Classic. RockyDachy.pl. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: W wywiadzie politycznym Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Dzień dobry, witam państwa. Zacznijmy może od nowego szefa BBN-u, Bartosza Grodeckiego, który porozmawiał z podsekretarzem Kolbi i napisał na portalu X taki krótki wpis, ale mam wrażenie, że chodziło o zamieszczenie w tym wpisie jednego konkretnego zdania i brzmi ono następująco. Otrzymałem potwierdzenie, że na kształt stosunków między Polską a Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa, wpływa dobra relacja osobista między prezydentem RP a prezydentem USA.
2: To możemy spać spokojnie.
1: Bo to jest dobra relacja, prawda?
2: Mają dobrą relację, więc wszystko załatwią, przypilnują, to śpimy spokojnie. To cieszymy się, że Grodecki, co by nie powiedzieć, szef BBN-u, a dzisiaj w sprawie bezpieczeństwa są na pierwszej linii w ogóle wszystkich spraw politycznych, zapewnia nas, że jest wszystko okej, no bo jeżeli te dobre relacje mają wpływać na ostateczne decyzje, to znaczy, że wszystko jest okej.
1: Żarty na bok teraz, bo ja mam wrażenie, patrząc na działania komunikacyjne Dużego Pałacu, że Duży Pałac koncentruje się na przekonywaniu, że jest świetnie, jeżeli chodzi o relacje między Nawrockim a Trumpem, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, to odpowiedni telefon zostanie wykonany i że winny całemu nieporozumieniu jest rząd.
2: To jest taka trochę piaskownica polityczna i jeśli tak miałaby wyglądać polityka ze strony Pałacu Prezydenckiego czy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, to oznacza zinfantylizowanie polityki i granie interesem Rzeczpospolitej. No bo dzisiaj żyjemy w tak niebezpiecznych czasach, że aż strach o nich myśleć dogłębniej. Graniczymy z wojną, w związku z tym dzisiejsze działania wszystkich tych, którzy mają wpływ na polskie bezpieczeństwo, czy wpływ na podnoszenie polskiego bezpieczeństwa. Wszelkie działania powinny mieć charakter zorganizowany, uspójniony i naprawdę to nie jest żaden wytrych, ani żaden chwyt polityczny. One naprawdę powinny być wyjęte spod bieżącego sporu politycznego, bo mówimy o bezpieczeństwie. To nie są rozgrywki związane z lepszym czy gorszym wynikiem w wyborach takich czy innych.
1: Trochę jest taka sytuacja obecnie, panie pośle, jeżeli chodzi o tę grę, że państwo w tę grę też grają, że to jest takie pytanie, kto jest winien i to jest przerzucanie się odpowiedzialnością za rozwój wypadków. I mam wrażenie, że wielokrotnie to już widzieliśmy, na przykład wtedy, kiedy Trump gościł w Białym Domu Zełenskiego i liderów europejskich, a my tutaj w Polsce zastanawialiśmy się, czyja to wina, czy rządu, czy prezydenta, że nie ma tam ani premiera, ani prezydenta. I teraz też państwo przypominają Nawrockiemu, zupełnie zasadnie i słusznie, że przecież upierał się, że chce odpowiadać za relacje z Waszyngtonem, że ten kierunek amerykański to jest ten kierunek, który Pałac Prezydencki ma obsługiwać. Ale generalnie po jednej i po drugiej stronie jest właśnie to przerzucanie piłeczki.
2: No myślę, że nie, pani redaktor. Będę tu jednak polemizował, bo prezydent Nawrocki nie tyle upomina się o przejęcie czy o prymat w relacjach polsko-amerykańskich.
1: Ależ upominał się. On i to w trakcie pierwszej rozmowy z premierem 14 sierpnia.
2: W paru kwestiach zabrał, bo to ich prywatne, czy bardziej takie magowskie relacje, bo czasami też mam nieodparte wrażenie, że prezydent Nawrocki, czy jego urzędnicy, bardziej nawet jego urzędnicy, są członkami ruchu MAGA, a nie członkami interesu Rzeczpospolitej. I bywało już tak, że prezydent zawłaszczył poprzez pewne kontakty czy kancelaria pewne działania. Komentowaliśmy je. Jeżeli chodzi o brak obecności prezydenta Nawrockiego wtedy w Waszyngtonie, to ja jeszcze raz dzisiaj mogę podkreślić, że to był ogromny błąd ze strony prezydenta Nawrockiego, żeby nie powiedzieć ogromne zaniechanie polityczne, że minister Przydacz i prezydent Nawrocki nie byli w stanie wypracować polskiej obecności w tak bardzo ważnym wydarzeniu, twierdząc, że skoro mamy spotkanie bilateralne, liberalne, to już nie musi jeździć na tego typu spotkania. To jest kompletne pomieszanie najważniejszych zdarzeń międzynarodowych.
1: Tak, bo to była ta opowieść, że za jakiś czas Karol Nawrocki będzie w Białym Domu, tak, to po co ma się fatygować wcześniej, tak?
2: Tutaj kawa nie wyklucza herbaty, kolokwializując to zdarzenie, bo trzeba być i przy stole międzynarodowym wtedy, kiedy siedzą przywódcy, najważniejsi przywódcy europejscy, a takowi tam byli, plus prezydent Finlandii, który nie należy do tej ekstraklasowej z racji różnych spraw polityków od czasu do czasu, to mądry człowiek się uaktywnia, no ale nie jest tym takim prawdziwym liderem, więc było jak najbardziej miejsce dla Karola Nawrockiego, który te relacje zbudował. No, koniec, kropka.
1: Powiedział pan o tym przejmowaniu części tych relacji, no to chyba miał pan na myśli to słynne wymanewrowanie premiera Tuska ze spotkania wideo z wideokonferencji w sierpniu 25 roku, prawda?
2: Ale myśmy mieli trochę więcej takich przykładów, no na przykład taka kapuściana głowa delegacji Karola Nawrockiego w Waszyngtonie, czyli poseł Bielan. No taka klasyczna kapuściana głowa, gdzie donosił na polskiego premiera i też mówił na konferencji prasowej. Mówił, że robił to w kuluarach i donosił na konferencji prasowej.
1: No ale mamy Zbigniewa Boguckiego, który dzisiaj powiedział tak, wypowiedzi premiera z ostatnich kilku tygodni uderzające w Stany Zjednoczone nie pomagają prezydentowi i Polsce. Rozumiem, nie pomagają prezydentowi w rozumieniu tej wypowiedzi i w mniemaniu pana ministra Boguckiego, żeby proszę, prezydent załatwiał sprawę,
2: proszę
1: tak?
2: Spojrzeć tak chłodnym okiem, bo oczywiście ja jestem stronnikiem pewnej formacji politycznej i mogę być nieobiektywny, no ale spróbujmy trochę logiki przydać tej wypowiedzi i osadzić ją w pewnym kontekście. Jak może tak ważny urzędnik, czy osoba numer dwa po Karolu Nawrockim w kancelarii prezydenta, jak może kłamać? Czy on jest w stanie dać choćby jeden przykład tego, że premier polskiego rządu, niezależnie od tego, że to jest premier z mojego ugrupowania politycznego, jeden przykład, że premier polskiego rządu nie podkreśla dobrych relacji ze Stanami Zjednoczonymi, że nie dba o dobre relacje. Niech on chociaż jeden przykład da. A nie kłamie.
1: Bo
2: i
1: pan
2: mówi,
1: minister faktycznie mówił o wypowiedzi premiera z ostatnich kilku tygodni, natomiast PiS nieustannie też przypomina chociażby to słynne, zdjęcie, kiedy to Donald Tusk ułożył rękę w pistolet i przyłożył do pleców Donalda Trumpa. Słyszałam, że ponoć Donald Trump dość nerwowo reaguje, jak mu ktoś przypomina te fotografie. No i przypominają oczywiście te wypowiedzi z kampanii parlamentarnej 23 roku.
2: To są didaskalia polityczne.
1: Ja nie wiem, bo mamy do czynienia z dość ekstrawagancką osobowością w przypadku Donalda Trumpa. No to nie wiadomo, jak on zareaguje, jak się zachowa.
2: Spójrzmy na relacje pomiędzy jego najbliższymi współpracownikami. Rubio, jak się przypomni, można go odtworzyć, Marco Rubio, zresztą... Trump tak ironicznie mówił mały Little Marco o nim, że to jest taki mały Marco, a Rubio w Miami na takim dużym wiecu mówił, że mamy do czynienia z oszustem, nie płaci podatków, jest oszustem. Już chyba gorszych słów nie mógł Trump, który z nim dzisiaj pracuje ramię w ramię,
1: poszły te słowa w zapomnienie.
2: Awans porównywał go do człowieka o zapędach znanych mu z lat 30. z naszego zachodniego, sąsiedniego państwa. No więc już gorszych słów nie mógł słyszeć. Jeżeli dzisiaj w didaskalia będzie się Bogucki bawił, to ja powiem tak, no jak słucham tych... trochę będę teraz złośliwy, mogę?
1: Proszę bardzo.
2: No to wychodzi słoma z butów i kompleksy, jak słucham takiego Boguckiego. To jest taki, to są tacy zakompleksieni politycy. Nie mają drobnego marginesu i dystansu do pewnych rzeczy banalnych, bo z nich robią rzeczy o charakterze strategicznym, a jak przychodzi do rzeczy strategicznych, to wchodzą pod stół.
1: Ja nie wiem, czy chodzi o słomę wystającą z butów, czy chodzi o zbijanie kapitału politycznego. To może być zupełnie cynicznie prowadzona gra polityczna. Przecież celem Karola Nawrockiego...
2: Na takiego cynika aż mi nie wygląda. Uważam, że to jest dosyć prymitywna polityka.
1: No to jest pańska ocena polityki uprawianej przez Nawrockiego.
2: Dużo finezji.
1: Czy jego współpracowników?
2: Nie pasuje mi ani minister Bogucki, ani jeszcze inni współpracownicy rangi niższej w tej kancelarii do jakiejś finezyjnej polityki.
1: Tylko, że celem Karola Nawrockiego, panie pośle, jest osłabienie, albo doprowadzenie do upadku rządu Donalda Tuska.
2: Ale po pierwsze, nie doprowadzi tego rządu,
1: sformułowanie,
2: po pierwsze,
1: tak? Sformułowane.
2: Tego rządu nie doprowadzi do upadku, bo tylko wybory mogą dokonać jakiejś zmiany i wszyscy o tym wiedzą, na pewno nie...
1: Wie pan, że po wyborach prezydenckich liczono, że będą przyspieszone wybory parlamentarne.
2: Nie wiem, kto na to
1: przeliczono
2: liczył.
1: Przeliczono się. Nie wiem, kto się liczyli.
2: Nie wiem, kto na to liczył.
1: No pani państwo
2: mnie skromnie poszła zapytała, to wtedy pani powiedział, że w życiu przyspieszonych wyborów nie będzie.
1: Bo wszyscy pamiętają kazus Kaczyńskiego z 2007.
2: No ale nie ma w ogóle problemu. Mamy stabilną większość parlamentarną. Wybory w ustroju parlamentarno-gabinetowym.
1: A ja tam nie wiem, jak patrzę na to, co Szymon Hołownia opowiada.
2: No tak, ale ja patrzę na większość podczas głosowań i podczas również wot nieufności, które są organizowane wokół różnych ministrów. Pani redaktor, w ustroju parlamentarno-gabinetowym wybory parlamentarne przyspieszone mogą mieć miejsce wtedy, kiedy większość parlamentarna po prostu tę większość traci. Wtedy, kiedy ona się sypie, jest niestabilna i wtedy, kiedy na trwale przestaje być większością. Wtedy jest realna szansa dla tych, którzy chcą, czy groźba dla tych, którzy nie chcą, że będą wybory przedterminowe. Koniec, kropka. I wybór takiego czy innego prezydenta nie wpływa na... To nie jest ustrój półprezydencki, a tym bardziej nie jest prezydencki.
1: Pełna zgoda, jeżeli chodzi o teorię, ale PiS liczył, że zmieni się dynamika sytuacji politycznej i że ta sytuacja tak państwa rozbije, że właśnie rząd się posypie, większość się posypie i że będą przyspieszone wybory. Natomiast i sam Donald Tusk pozbierał się dopiero po wakacjach i ruszył z ofensywą. No, jeszcze w lipcu była rekonstrukcja.
2: No, panie redaktor, no jak się przegrywa wybory prezydenckie,
1: których pokładano tak liczne nadzieje,
2: a my je przegraliśmy, to oczywiście to nigdy nie jest łatwy czas polityczny, który wymaga pewnego przegrupowania, refleksji, ale i również sami wyborcy muszą zrobić sobie wewnętrzny rachunek sumienia, zobaczyć trochę z dłuższej perspektywy rzeczywistość polityczną. I dlatego to nie był jakiś szczególnie łatwy czas, bo oczywiście nerwowo było, ale jeżeli chodzi o funkcjonowanie rządu w tego typu ustroju, w tego typu ukształtowanej konstytucji, to nie ma w ogóle żadnych zagrożeń, ani nie było przez moment.
1: Wracam do Stanów Zjednoczonych, do żołnierzy amerykańskich w Polsce. Co mają przywieźć z Waszyngtonu wiceministrowie Tomczyk i Zalewski?
2: No na bardzo wielu płaszczyznach toczą się rozmowy. Każdy z wiceministrów ma swoją pracę do zrealizowania w ramach różnych zadań, bo to nie jest tylko sprawa dotycząca obecności żołnierzy, ale
1: rozumiem, że generalnie
2: jakości,
1: chodzi o cofnięcie jakości decyzji, która jakoś tam zapadła, bo ci żołnierze po prostu nie wyjechali
2: z tych
1: czasów do Polski.
2: Nam zależy na tym, żeby ta liczba żołnierzy, która jest na terytorium Rzeczpospolitej, a przypomnę, że to jest 10 tysięcy, my jesteśmy drugą po Niemczech największą bazą amerykańską w Europie, żeby utrzymać tę liczbę, bądź ją zwiększyć. Rzeczpospolita jest przygotowana na większą liczbę żołnierzy amerykańskich i to komunikujemy na każdym szczeblu, ale też jesteśmy zainteresowani taką stabilną obecnością wojsk amerykańskich.
1: Bazami stałymi, a nie rotacyjnymi.
2: To jest, uważam, ważne zadanie do dyskusji. Zresztą ono wypływa z pewnej logiki. Te bazy stałe były budowane na terytorium Niemiec, a ściślej mówiąc na terytorium RFN-u, wtedy, kiedy to była granica natowska. Pomiędzy, kończyło się
1: NATO,
2: zaczynał się Układ Warszawski. A dzisiaj NATO kończy się na granicy wschodniej Rzeczpospolitej, na tej tak zwanej flance wschodniej. Oczywiście ona się rozciąga jeszcze trochę tam na państwa unijne i natowskie południowe, ale strategiczną granicą jest granica Rzeczpospolitej. Budowanie tutaj stałej obecności jest jak najbardziej logiczne.
1: Ale przekonuje mnie pan teraz, panie pośle, że wiceministrowie pojechali nie tylko po to, żeby załatwić, by nie było gorzej niż było, tylko żeby było lepiej niż było?
2: Zdecydowanie o to walczymy i to również dotyczy jakości wojsk amerykańskich na terytorium Rzeczpospolitej. Też nam na tym zależy i powinno to być dobrze czytane w ramach interesu natowskiego, żeby tutaj były wojska o wysokich technologiach i żeby był odpowiedni sprzęt wojskowy na terytorium, amerykański sprzęt wojskowy, tak żeby i jakość i siła tych wojsk była naprawdę zjawiskiem odstraszającym dla wrogów natowskich, bo to jest nasz żywotny interes, jeżeli chodzi o Polskę, ale i również interes żywotny Paktu Północnoatlantyckiego.
1: Na koniec zmienię na chwilkę temat. Jakiś czas temu rozmawiałam z Bogdanem Zdrojewskim, także Koalicja Obywatelska, rzecz jasna, o ochronie zdrowia i senator powiedział tak, jeśli czegoś nie zrobimy, przerżniemy kolejne wybory. Co pan na to? Pan podziela tę opinię?
2: Ja myślę, że tutaj dzisiaj
1: nie senator, tylko poseł
2: pan eurodeputowany
1: do parlamentu europejskiego
2: dosyć chyba radykalnie ten temat zarysował. Oczywiście no, każdy z polityków ma jakąś tam swoją perspektywę widzenia spraw. Służba zdrowia to niezwykle trudna dziedzina do zarządzania i ona rzeczywiście dla każdego rządu była wielkim wyzwaniem i też takim wyzwaniem jest dla nas, mówiąc wprost i szczerze. Robimy co możemy. No, my dosypujemy pieniędzy, natomiast rosną potrzeby związane z usługami.
1: Reformy żadnej nie będzie, tak? Bo ostatni rok przed wyborami to nie jest czas na reformy.
2: Na pewno warto zawsze racjonalizować funkcjonowanie tak, żeby inwestowane pieniądze były efektywnie wydawane i żeby po prostu nie przeciekały przez system. Jest tak, że odziedziczyliśmy powiedziałbym w sensie legislacyjnym przepisy prawa, które bardzo mocno pochłaniają pieniądze na wydatki, na płace w systemie zdrowotnym. Dużo bardziej niż...
1: Rozwiązanie kiedy. Wprowadzone przez PiS. Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję panie pośle.
2: Dziękuję bardzo.
1: Za rozmowę, do którą Marcin Fatalski będzie moim państwa gościem tuż po informacjach.
3: Reklama. Kanter spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
3: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 17.20, Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. To polityczna piaskownica, zinfantylizowanie polityki i granie interesem Polski. Tak o PR-owych działaniach środowiska prezydenta Karola Nawrockiego mówił w wywiadzie politycznym TOK FM poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Polityk został zapytany o wpis szefa BBN. Bartosz Grodecki po spotkaniu z wiceszefem Pentagonu napisał, że otrzymał potwierdzenie, iż na kształt stosunków między Polską a USA, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa, wpływa dobra relacja osobista między prezydentem RP a prezydentem USA. Poseł Koalicji Obywatelskiej zaznaczył w TOK FM, że kwestie bezpieczeństwa powinny być wyjęte z politycznej gry. Kanclerz Niemiec na czerwcowym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli ma zamiar zaproponować, żeby Ukraina stała się członkiem stowarzyszonym wspólnoty jeszcze przed pełną akcesją. Friedrich Merz zapowiedział to w liście do szefów instytucji unijnych. Według niego rozszerzenie wspólnoty jest koniecznością geopolityczną, ale proces ten trwa zbyt długo. Unia potrzebuje nowej dynamiki zarówno w przypadku Ukrainy, jak i Bałkanów Zachodnich oraz Mołdawii, zaznaczył polityk. Jeden z bardziej urokliwych gdańskich placów przejdzie kompleksową rewitalizację. Będący częścią zaniedbywanego przez lata starego przedmieścia, plac Wałowy odzyska dawny blask. Przetarg na prace budowlane już trwa. Koszt przy unijnym wsparciu przekracza 30 milionów złotych. Plac Wałowy to absolutnie wyjątkowe miejsce. Nie ma wątpliwości prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
13: To nie tylko opływ Motławy, to nie tylko otoczenie historycznej zabudowy bastionowej. zabudowy, która jest unikalna w skali świata, ale to także właśnie części zabudowy, które ocalały z pożogi II wojny światowej.
12: Po gorszych latach dla tej dzielnicy przyszedł czas na zmiany, dodaje wiceprezydent Piotr Grzelak.
14: Plac Wałowy wypięknieje. Zostanie odbudowana dawna historyczna fontanna, zostaną otworzone szpalery drzew, dukty piesze. Będzie mnóstwo kwiatów na tym placu.
12: Rewitalizacja obejmie też przyległe ulice i budynki, a prace po wyłonieniu wykonawcy mają potrwać ponad rok. W nocy przelotny deszcz możliwy na Warmii i Mazurach oraz na Kujawach. Termometry pokażą od 8 do 12 stopni, chłodniej w Kotlinach Karpackich i na północnym wschodzie. Jutro ciepło i pogodnie, słaby deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie kraju. 20 stopni pokażą termometry w Gdańsku, 21 w Suwałkach i Łodzi, do 23 w Warszawie i Wrocławiu. W informacjach TOK FM czas na raport smogowy, a to same dobre wieści. Normy pyłów PM10 i PM2,5 nigdzie nie są przekroczone. W całym kraju powietrze jest dobrej i bardzo dobrej jakości.
11: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: W wywiadzie politycznym nasz kolejny gość, dr Marcin Fatalski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
15: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: Czyta pan i słucha, panie doktorze, polityków, urzędników wojskowych, amerykańskich, którzy albo wydają oświadczenia, albo odpowiadają na pytania na konferencjach prasowych. Czy pan rozumie po wysłuchaniu, przeczytaniu rozmaitych wypowiedzi, co się tam stało w Stanach Zjednoczonych, że mamy to, co mamy, to znaczy nie mamy żołnierzy amerykańskich, którzy mieli tutaj przybyć i nawet już 1 maja spakowali sztandar i już spakowali też swoje walizki i byli gotowi do drogi.
15: Nie mogę powiedzieć, żebym rozumiał to w pełni, dlatego że rzeczywiście ta decyzja jest zaskakująca w tym sensie, iż tak jak pani redaktor zwraca na to uwagę, teoretycznie ta rotacja była przygotowana. Wydaje się, że to jest tak jak z wieloma decyzjami, które zapadały w ostatnich miesiącach, tej prezydentury, czy w ciągu tej prezydentury, są to działania trochę podejmowane ad hoc, a będące realizacją jakiejś szerszej koncepcji. No, nie odkryję tutaj Ameryki, jeżeli powiem, że ogólnym założeniem amerykańskim jest redukcja obecności w Europie, ponieważ zdaje się, że prezydent oczekiwał, że takie decyzje dotyczące redukcji tej obecności będą podjęte, że być może była to potrzeba także chwili związana z amerykańską operacją w Zatoce Perskiej, z wojną, która tam toczy, choć w tej chwili mamy zawieszenie broni, no ale nie wiadomo, czy nastąpi eskalacja tej wojny w najbliższych tygodniach. W związku z tym wszystkim zapewne zapadła decyzja, żeby najprostszy z możliwych sposobów ograniczyć tę obecność amerykańską, czyli nie przeprowadzać kolejnej rotacji. I teraz właściwie powstała konfuzja. Może jest tak też, przy tej okazji spekulujmy, że po prostu podjęto decyzję w sytuacji, kiedy prezydent był zajęty Chinami. I nie jest też tak, że odbyło się to bez jego wiedzy, ale być może ci, którzy uważali, że to będzie najłatwiejszy sposób redukcji obecności wojskowej amerykańskiej, nie wyprowadzanie wojsk z Niemiec, gdzie oni są na innej zasadzie. Ich obecność jest tam stabilniejsza, silniejsza. Prowadzą tam po prostu normalne życie. Funkcjonują tam, stacjonują tak, jakby w Stanach Zjednoczonych stacjonowali. Przesunięcie ich do Stanów wymaga na przykład budowy infrastruktury. Wstrzymanie rotacji jest łatwiejsze, więc być może do tego ucha prezydenckiego dostęp uzyskali ci, którzy przekonali go, że to jest najprostsze rozwiązanie i on to rozwiązanie wybrał, a być może dopiero się o tym dowiedział, ale też to rozwiązanie zaakceptował. Tak czy inaczej nie jest to sytuacja komfortowa, bo nawet jeśli padają w tej chwili zapewnienia dotyczące tego, iż Amerykanie dbają o Polskę, że Polska jest wzorcowym sojusznikiem, to deklaracje to jedno, a fakt wstrzymania rotacji to drugie.
1: Czy Donald Trump jest, albo przynajmniej bywa, zakładnikiem swoich własnych słów? Bo ja, prowadząc kuluarowe rozmowy z politykami, widzę taką nadzieję, że skoro jednak Donald Trump wielokrotnie obiecywał, że zmniejszenia liczebności wojsk amerykańskich w Polsce nie będzie, nie tylko w rozmowach z prezydentem Karolem Nawrockim, deklarował przecież zwiększenie tej liczby, że może to zrobić, że Polska by tego chciała, dlaczego nie, to czy teraz będzie do tych swoich wcześniejszych obietnic i deklaracji przywiązywał jakąkolwiek wagę?
15: Gdyby to były słowa na temat Izraela, to odpowiedziałbym pozytywnie na pani pytanie, pani redaktor. Natomiast jeżeli mówimy o państwie flanki wschodniej, nawet istotnym dla prezydenta Trumpa, ja mam wrażenie, że prezydent Trump autentycznie lubi Polskę, ale to nie sądzę, żeby takie było kryterium. On jest powściągliwy, jeżeli chodzi o kwestie związane z zaangażowaniem amerykańskim tutaj. Niezależnie od swoich sympatii politycznych, od tego, że potrafi wspierać jakieś grupy polityczne bliższe mu ideowo, to nie sądzę, żeby Polska odgrywała tak istotną rolę w jego spojrzeniu w ogóle na kwestie regionalne czy bezpieczeństwa regionalnego, jak na przykład to są kwestie związane ze stosunkami z Izraelem czy z Arabią Saudyjską. Po prostu tak nie jest. A ponieważ tak nie jest, a prezydent nie przywiązuje się do swoich deklaracji, to ja bym jednak z pewną powściągliwością się do tego odnosił. Nie sądzę, żeby prezydent Trump był zakładnikiem swoich własnych słów, dlatego że mamy przykłady w polityce wielkiej krytyki niektórych osobistości, z którymi się później dogadywał, prawda? No polityka, jego zdaniem taka jest, nawet siedząc z prezydentem Bidenem, powiedział, polityka bywa brutalna, no bo taka jest jej natura, prawda? W domyśle. Po prostu różne rzeczy deklaruje się w różnych okolicznościach, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że to, co się dzieje w kwestiach polskich, jest funkcją jakiegoś ogólnego założenia amerykańskiego co do tego, że należy redukować obecność w Europie. I drugie, to pewnej, nie wiem, chcę uciec przed słowem chaos, bo to by znaczyło, że oni nie wiedzą, co robią, ale myślę, że oni po prostu wybierają najłatwiejsze ścieżki i w związku z tym, zresztą to jest najlepszy dowód, bo jeżeli by prezydent bardzo był przywiązany do tej swojej deklaracji, to by chyba powstrzymał, jeżeli by się dowiedział o tej rotacji. Proszę zwrócić uwagę na to, co się stało w przypadku wstrzymania dostaw broni dla Ukrainy. Tam był taki moment i zdaje się, co wiemy teraz z takich przecieków po miesiącach, że Donald Trump dowiedział się o tej decyzji post factum i kazał ją zrewidować. Więc mamy do czynienia jednak z sytuacją taką, w której bym chyba uważał bardziej na to, jaka jest ogólna linia amerykańskiej polityki w tym zakresie.
1: Trochę nawiązując do pańskiego ostatniego zdania, trochę do początku naszej rozmowy, bo przecież te sytuacje komentują od wielu dni eksperci, analitycy, tacy jak pan. I czasem mam takie wrażenie, że można byłoby ich wypowiedzi streścić jednym krótkim pytaniem. Dlaczego jesteście zaskoczeni? No, wystarczyło czytać, a przecież czytaliśmy, omawialiśmy, także na antenie wywiadu politycznego, nową strategię bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. I tam o redukcji obecności sił amerykańskich było napisane wprost. Tylko że była w nas, Polakach, ta nadzieja, że ta redukcja dotknie innych, a nie nas.
15: No, zgadzam się z panią w pełni, a to wynika zapewne z faktu, iż mamy takie przeświadczenie oparte na deklaracjach płynących ze strony samego prezydenta Donalda Trumpa, ze strony sekretarza obrony czy też wojny Pita Hegsetha, ze strony w ogóle polityków powiązanych z tym obozem obecnym republikańskim, gdzieś na pograniczu republikanów i MAGA.
1: Ale Polska też, panie doktorze, właśnie patrzymy na swoje zasługi, tak? I je wyliczamy. Jesteśmy wzorcowym sojusznikiem, przelewaliśmy krew w Afganistanie i Iraku, kupujemy sprzęt od Stanów Zjednoczonych, Amerykanie budują nam elektrownię atomową. Też jesteśmy powściągliwi, jeżeli chodzi o krytykowanie Donalda Trumpa i jego kolejne działania na arenie międzynarodowej. I nagle się okazuje, że to jest niewiele warte.
15: Dlatego, że czyniąc te inwestycje, mam na myśli zaangażowanie polskie w wojny ekspedycyjne amerykańskie na Bliskim Wschodzie i kupując od Amerykanów broń na potęgę, oraz przyciągając te inwestycje amerykańskie, pokładaliśmy nadzieję, iż jest to waluta, która dla Amerykanów na koniec będzie znaczyła tyle, iż nie zdecydują się redukować obecności na flance wschodniej, a w szczególności w Polsce. Natomiast Donald Trump nie patrzy w takiej perspektywie. Dla niego zasługi polskie z przeszłości niekoniecznie w ogóle muszą mieć znaczenie, o ile w ogóle o nich myśli. Myśli raczej perspektywicznie i myśli w kategoriach takich, co Polska ma mu do zaoferowania obecnie i w ogóle ktokolwiek ma mu do zaoferowania obecnie. To, na co możemy liczyć, to jest zmiana myślenia w Waszyngtonie polegająca na tym, iż dojdą oni tam do wniosku, w Białym Domu także, wśród w otoczeniu Trumpa i w przypadku samego prezydenta, że porzucanie Europy nie jest w interesie Stanów Zjednoczonych z punktu widzenia ich własnego bezpieczeństwa i możliwości realizowania przez nich celów politycznych. Nie widzę innej drogi oprócz tego, żeby czekać na jakieś otrzeźwienie w Waszyngtonie. Dlatego, że my nie mamy żadnej waluty, którą moglibyśmy zapłacić. Ta asymetria jest tak kolosalna, że nie mamy mu nic do zaoferowania, co by sprawiało, że w tej chwili by powiedział, absolutnie nie możemy redukować obecności w Polsce, bo Polacy mogliby coś zrobić takiego, co byłoby mi na ręka. Nie ma niczego takiego.
1: Jasne, ale jednak kupowaliśmy także za prezydentury Trumpa tę polisę ubezpieczeniową w Waszyngtonie. I myślę sobie, że ci, którzy uważali, że dealowanie z Trumpem to nie jest taka zła droga, mogą się teraz poczuć oszukani. Bo jeżeli wcześniej liczyliśmy na Amerykanów, myśląc o fundamencie wartości, na którym ten sojusz powstał, tak potem pojawiła się ta polityka transakcyjna, tak? Musimy coś Trumpowi dać, to znaczy musimy kupić od niego sprzęt, bo on lubi różnym ludziom sprzedawać różne rzeczy za duże pieniądze. Musimy być wobec niego mili, trzeba go karmić pochlebstwami, nie można go krytykować, trzeba zachowywać się w taki trochę wasalny czy wręcz klientelistyczny sposób, trzeba dostrzegać, jaką on ma osobowość i pod tę osobowość grać. No ale może uda się ten deal dopiąć i okazało się, że to też nie działa.
15: No nie działa, ale to na obronę polskich polityków, powiedzmy, że nie wszyscy uderzali w taki ton wiernopoddańczy, ale na obronę można powiedzieć, że robili to także politycy Europy Zachodniej. No to, co robili Brytyjczycy z tymi bezprecedensowymi spotkaniami z królem, prawda? Co zresztą oddziałuje jakoś tam na Trumpa, nie da się tego ukryć, no ale waga tych relacji jest zupełnie inna.
1: Znaczy, tak, tak, ja już nie mówiłam tutaj Francja, o naszym polskim podwórku, raczej patrzyłam szerzej na tych, którzy uznali, że skoro Trump odrzucił właśnie to, co nas połączyło kiedyś, czyli wartości i jest interes, no to my się dostosowujemy. Rozmawiałam dzisiaj z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, który przypomniał też takie żenujące sytuacje, kiedy to Szwajcarzy udali się do Trumpa z jakimś tam wypasionym złotym zegarkiem, tak, już takim naprawdę pewnie bardzo, bardzo wiele wartym i błyszczącym.
15: Ja patrzyłem, ja pamiętam ten epizod, o którym pan prezydent Kwaśniewski mówił, to sam jak na to patrzyłem, to byłem zażenowany, ale Szwajcarami. Natomiast jeżeli chodzi o samą myśl, która za tym stała, no to ona polegała na tym, skoro mamy do czynienia z tego typu politykiem, który ma taki typ osobowości, to spróbujmy go przekonać tymi instrumentami, które do niego przemawiają, albo spróbujmy przeczekać ten najgorszy moment. Do pewnego stopnia Europa wykorzystuje tę sytuację, w której Stany Zjednoczone nadal zapewniają jakiś rodzaj bezpieczeństwa. Ja nie mówię, jeszcze jedną rzecz bym rozważył. To nie jest tak, że że jesteśmy koniecznie na takiej równi pochyłej. Już sama ta interwencja w Zatoce Perskiej uświadamia Waszyngtonowi, że Europejczycy mogą być w pewnych okolicznościach potrzebni i to bardzo potrzebni Amerykanom dla realizacji ich celów bezpieczeństwa. I może być też tak, że w pewnym sensie musimy się przyzwyczaić do myśli, że Amerykanie cedują na przykład tę rolę zwornika systemu bezpieczeństwa w Europie na Niemcy. Dlatego, że im jest tak po prostu łatwiej. Dla nich Niemcy zawsze były zresztą partnerem, no bo to jest największe państwo europejskie i łatwo się z nimi dogadywać. Proszę zwrócić uwagę, mimo tej całej krytyki, która spadła na Merca za to sformułowanie o upokorzeniu, którego doświadczają Stany Zjednoczone w Zatoce Perskiej, to pochwalono bardzo w Waszyngtonie niemiecką nową doktrynę obronną, doktrynę bezpieczeństwa. Z uznaniem się do niej odniesiono, odniesiono się do niej z uznaniem publicznie, bo oczekuje się od Niemiec odgrywania właśnie takiej roli. To jest sytuacja bardzo trudna, nie oszukujmy się, z punktu widzenia bezpieczeństwa, dlatego że toczy się wojna, którą rozpoczęła Rosja przeciwko Ukrainie i zaangażowanie amerykańskie na jakimś innym froncie może powodować jeszcze większe osłabienie, a już nie daj Boże, żeby na przykład Putin spróbował sprawdzić NATO na poziomie na przykład jakiegoś działania wobec państw bałtyckich. No bo tutaj, jeżeli on powie sprawdza, no to może się okazać wtedy dopiero, jaka jest rzeczywista nasza zdolność do odpowiedzi, prawda? Jaka ta odpowiedź miałaby być? Więc myślę, że jesteśmy w takim momencie, w którym rzeczywiście trzeba być może nie odsądzać jednak od czci i wiary tych, którzy liczą na to, żeby za pomocą pewnych instrumentów przekonać Donalda Trumpa co do tego, że trzeba trzymać z Europą, no, ale też można przyjąć założenie, że w pewnym momencie jednak to środowisko wokół prezydenta uświadomi sobie, że nie ma lepszego sojusznika niż Europa dla Amerykanów. No nie da się oprzeć na innym punkcie zaczepienia, a Ameryka mimo całej swojej potęgi jest mocarstwem, które przeżywa swojej mocarstwowości kryzys. Gdyby było inaczej, to nie redukowaliby obecności na świecie. Na tym polega cała istota tej sytuacji teraz.
1: Doktor Marcin Fatalski z nami zostaje. Wracamy tuż po informacjach.
11: Autopromocja. W najbliższej audycji Wspólna Sobota będziemy mieli dla Państwa kilka ciekawych, jak zwykle, tematów.
12: Zaprosimy Państwa do najszczęśliwszego miasta świata, jakim jest Kopenhaga.
11: Zabierzemy Państwa również do Torunia, gdzie za moment startuje Międzynarodowy Festiwal Teatralny Kontakt.
12: I zajrzymy na Festiwal Filmowy w Cannes.
11: Wspólna Sobota od 10 do 12.
12: Zapraszamy Anna Sobańta
11: i Rafał Turowski.
0: Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Schladming Dachstein. Idealne miejsce na wędrówki, wycieczki rowerowe i niezapomniane rodzinne przygody. Dzięki karcie Schladming Dachstein Card masz w cenie wiele atrakcji. A po aktywnym dniu delektuj się lokalnymi smakami Styrii. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
20: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
21: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
20: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: To tylko przy okazji.
20: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
23: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
24: Już w weekend 22-24 maja zostań 13 przysięgłym. Zobacz Werdykt, nowy film Jima Sheridana, twórcy W imię Ojca. W kinach studyjnych czeka na ciebie wyzwanie dla twojej intuicji. Wydaj werdykt po seansie i wygraj nagrody.
25: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
26: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
27: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
28: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
27: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
28: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
27: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
29: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 17:41. Monika Mroczko, zapraszam na informacje Tok FM. Ważą się losy obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce. W Stanach Zjednoczonych są wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Zadanie mają trudne, doprowadzić do stałej, a nie rotacyjnej obecności amerykańskich żołnierzy, mówił w wywiadzie politycznym TOK FM Mariusz Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej.
2: Nam zależy na tym, żeby ta liczba żołnierzy, która jest na terytorium Rzeczpospolitej, a przypomnę, że to jest 10 tysięcy, my jesteśmy drugą po Niemczech największą bazą amerykańską w Europie, żeby utrzymać tę liczbę bądź ją zwiększyć. Rzeczpospolita jest przygotowana na większą liczbę żołnierzy amerykańskich i to komunikujemy na każdym szczeblu, ale też jesteśmy zainteresowani taką stabilną obecnością.
12: A deklaracje co do liczebności sił USA w Polsce na razie nie padły. Były poseł Partii Republikańskiej Adama Bielana i były wiceminister w rządzie PiS Jacek Rzet został zatrzymany przez CBA na wniosek Prokuratury Europejskiej. Informację potwierdził minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przywódca Białorusi Aleksander Łukaszenka powiedział, że jego kraj nie zamierza dać się wciągnąć w wojnę na Ukrainie. Tak podał Reuters, powołując się na państwową białoruską agencję Biełta. Łukaszenka oświadczył, że jego kraj nie zamierza z nikim walczyć, jeśli nikt go nie zaatakuje. Nie stanowimy dla nikogo zagrożenia, ale mamy taką broń i jesteśmy gotowi bronić naszej wspólnej ojczyzny od Brześcia do Władywostoku wszelkimi możliwymi sposobami, mówił Łukaszenka. Wyraził też gotowość do spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej rosyjskie Ministerstwo Obrony przekazało, że w ramach trwających ćwiczeń rozmieszczono ładunki nuklearne w magazynach polowych na terenie Białorusi. Informowano też, że w ramach tych samych ćwiczeń głowice nuklearne zostały zainstalowane na pociskach rakietowych Iskander-M. W nocy przelotny deszcz możliwy na Warmii i Mazurach oraz na Kujawach. Termometry pokażą od 8 do 12 stopni, chłodniej w kotlinach karpackich i na północnym wschodzie. Jutro ciepło i pogodnie, słaby przelotny deszcz możliwy jedynie na północnym wschodzie kraju. 20 stopni pokażą termometry w Gdańsku, 21 w Suwałkach i Łodzi, do 23 w Warszawie i Wrocławiu.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: W wywiadzie politycznym nadal jest z nami dr Marcin Fatalski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Raz jeszcze dzień dobry, panie doktorze.
15: Raz jeszcze dzień dobry, kłaniam się.
1: A rozmawiamy o tym, co wydarzyło się na linii Waszyngton-Warszawa, właściwie co nadal się dzieje, bo sprawa oczywiście nie jest ani zamknięta, ani skończona. I czekamy na wynik tych rozmaitych rozmów telefonicznych, które się odbywają, ale też obecności polskich polityków w Stanach Zjednoczonych. Pozwoli pan, że zacytuję byłego ambasadora amerykańskiego w Polsce, Daniel Fried dla Gazety Wyborczej, ostatnio powiedział tak. Polacy nie powinni myśleć o administracji Trumpa jak o zwyczajnej administracji Stanów Zjednoczonych. To swego rodzaju zbiór współzawodniczących ze sobą, wzajemnie niespójnych, a czasem wręcz podejrzliwych wobec siebie grup, które obracają się wokół gabinetu owalnego. W tym rządzie nie istnieją mocne, formalne procesy kształtowania polityki. W atmosferze niepewności decyzje mogą być podejmowane bez odpowiedniego zbadania, koordynacji w oparciu o ten czy inny pogląd. Krótko, ale treściwie pomyślałam sobie po przeczytaniu tego fragmentu. Co pan na to?
15: Tak, przemawia do mnie ta diagnoza, dlatego że to zawsze jest generalnie tak, iż są jakieś grupy interesów, są też różne poglądy. Znamy z historii takie przypadki, że w otoczeniu prezydentów amerykańskich byli zwolennicy takiej albo innej ścieżki i te ścieżki prowadziły do zupełnie innych konsekwencji, nawet w swoim założeniu, a tutaj mamy do czynienia z sytuacją, której nastąpiła zupełna zmiana sposobu myślenia o polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Tam są ludzie, którzy są zwolennikami, na cechach Marco Rubio, jakiejś formy obecności amerykańskiej. Ja myślę, że on w ogóle nie ujawnia pełni swoich poglądów właśnie dlatego, że stara się funkcjonować w tej administracji i robić to, co uważa za słuszne z punktu widzenia interesu amerykańskiego. Pamiętajmy, że cały ten establishment wojskowy amerykański jest wciąż bardzo umiędzynarodowiony, no ale są ludzie, którzy, ja myślę, są jeszcze bardziej radykalnie niechętni zaangażowania amerykańskiemu za granicą niż sam Donald Trump i tutaj bym widział J.D. Vance'a. To są, te poglądy się ścierają, a w dodatku struktura, i tutaj też wypada mi przyznać rację panu ambasadorowi, struktura funkcjonowania tej administracji, sposób działania i jest daleki od tego modelu, który charakteryzował Stany Zjednoczone. To znaczy ta proceduralność, z której ta Ameryka słynęła zawsze, no cóż, no ona tutaj zawodzi, dlatego że trochę to działa na zasadzie takich kontaktów nieformalnych. Prezydent po prostu nie ufa, jak sądzę, temu establishmentowi, temu, co byśmy nazywali deep state, ale tu bez pejoratywnego nasycania tego słowa, to znaczy po prostu biurokracji nie ufa. Bywali tacy prezydenci, którzy uważali po prostu, że biurokracja się nie sprawdza i preferowali bardziej nieformalne relacje, no ale to nie zmieniało całej linii politycznej amerykańskiej, a tutaj zmienia całą linię polityczną i tak to niestety wygląda. I teraz kończąc myśl, nawet jeżeli przyjdzie inny prezydent i inna administracja i nawet jeżeli będzie demokrata, to myślę, że te procesy, z którymi mamy do czynienia, one mają głębszy charakter i myślę, że także wpływowi politycy to widzą. To Macron powiedział wprost ostatnio zresztą. On powiedział, że nie sądzi, żeby zmiana w Białym Domu doprowadziła do fundamentalnej zmiany czy reorientacji amerykańskiej polityki zagranicznej. Trzeba się przyzwyczaić do tego, że Ameryka trochę odpływa od Europy.
1: To mnie prowokuje do zadania kolejnego pytania, bo kiedy w zeszły piątek było to wysłuchanie w Izbie Reprezentantów, kiedy to odpowiadali na pytania amerykańskich polityków, dowódca amerykańskich sił zbrojnych i sekretarz do spraw sił lądowych przez prawie 2 godziny. I w pewnym momencie, jeżeli dobrze pamiętam, to demokrata Adam Smith zadał takie pytanie dotyczące oczywiście tej redukcji obecności amerykańskiej w Polsce. Jaka za tym stoi strategia? I mówił, że to jest dość dramatyczna decyzja, że na ostatnią chwilę wycofujemy ludzi, których przecież mieliśmy tam wysłać, że jeżeli jest w tym jakaś strategia, no to powinniście, mówił do wojskowych, o tym wiedzieć i powinniście nam ją przekazać. No i właśnie jest pytanie, czy no to jest zmiana paradygmatu, zmiana sposobu postrzegania rzeczywistości, inny kierunek, jaki obiera Ameryka, bo czasy są też inne. Czy tam jest jakaś myśl strategiczna, czy tam jest po prostu chaos?
15: Ja myślę, że to jest mieszanka tych dwóch zjawisk, o których pani mówi. To znaczy, z jednej strony mamy pewną myśl i o to zarysowaliśmy. Pani zresztą sama odwołała się, panie redaktor, do tej amerykańskiej strategii bezpieczeństwa, w której jest wyraźnie powiedziane, że Ameryka nie będzie już atlasem i że Ameryka nie postrzega Rosji za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, bardziej się boi wybuchu wojny europejskiej poprzez fakt, że europejskie państwa boją się Rosji, mogą być nadmiarowo reaktywne. Więc z tego punktu widzenia jest to pewna ciągłość myśli. Natomiast inna rzecz, no i tego dowodzi sprawa tej rotacji, że przygotowują jednostkę do wysłania i nagle decydują, że skoro oczekiwaniem prezydenta jest redukcja sił, a tak jest najłatwiej zredukować, to znaczy nie wysyłać nowych żołnierzy, no to nie wysyłamy, a później zobaczymy, co będzie dalej. To i teraz mówiąc o tych wszystkich republikanach także, którzy poddają krytyce tę politykę, znaczy i pomijając już fakt, że część Amerykanów z kongresu, kongresmenów, senatorów amerykańskich jednak stoi na stanowisku takim, że Ameryka powinna dotrzymywać swoich zobowiązań, bo tak należy robić. To są jednak ludzie osadzeni w dawnym sposobie myślenia o sprawach międzynarodowych. To jest jeszcze jedna kwestia i myślę, że ci politycy też ją dostrzegają. Jeżeli jest tak, że państwa, które inwestują w relacje ze Stanami Zjednoczonymi, będą miały poczucie, że Stany Zjednoczone porzucają swoich sojuszników, to jaki jest sens wykupywania owej polisy, o której pani wcześniej wspomniała? Przecież to będzie miało swój koszt długofalowy, na który niejako administracja obecna nie zwraca uwagi. Wiele decyzji i związanych z zakupem broni i ściąganiem inwestycji amerykańskich w różnych krajach świata wynika wyłącznie z poczucia, że w ten sposób kupuje się w cudzysłowie wsparcie i poparcie amerykańskie. Jeżeli Amerykanie roztrwonią ten potencjał, co zresztą z przyjemnością dostrzegają Chińczycy. To widać na przykład w Afryce, gdzie Chińczycy zaproponowali mnóstwo kredytów tam, gdzie Amerykanie wycofali swoją pomoc i innych form pomocy. Po prostu chcą zastąpić państwa globalnego południa Stany Zjednoczone. Innymi słowy, jeżeli Ameryka będzie trwoniła ten potencjał, tej reputacji mocarstwa, które bierze w obronę swoich sojuszników, to będzie trwoniła także tą twardą walutę, jaką są inwestycje amerykańskie i sprzedaż broni, bo kupuje się ją nie tylko dlatego, że jest najlepsza, ale także dlatego, że jest amerykańska, może przede wszystkim dlatego, że jest amerykańska. Więc z tego punktu widzenia uważam, mamy do czynienia z pewną dezorientacją także chociażby w tym zapleczu politycznym także partii republikańskiej. No, a inna sprawa, że może się okazać niedługo, że jednak mimo iż odtrąbiono już dawno przegraną Trumpa, to jak się na razie okazuje, popierani przez niego kandydaci całkiem nieźle sobie radzą w tych okręgach republikańskich, więc być może wieści o śmierci politycznej Donalda Trumpa okazują się stanowczo przesadzone.
1: No dobrze, kandydaci, których Trump popiera, sobie dobrze radzą, to ja muszę zadać to pytanie. Jak radzi sobie sam Donald Trump? Bo kiedy rozmawiam z politykami polskimi, rzecz jasna poza mikrofonem i kamerami, to słyszę, że jest zwracana baczna uwaga na stan zdrowia prezydenta Trumpa, a przede wszystkim na jego zdolności poznawcze, które są kwestionowane.
15: Dyskutowano o tym w przypadku prezydenta Bidena i otoczenie prezydenta starało się ukrywać pewnego rodzaju problemy zdrowotne prezydenta i myślę, że tutaj będzie to wyglądało w taki sam sposób, jeżeli dojdzie do tego. No, Donald Trump sobie nieźle radził, powiedzmy sobie szczerze, mimo wieku, a być może teraz dają się we znaki różnego rodzaju ograniczenia. To jest potwornie wyczerpująca fizycznie funkcja. I być może po prostu staje się to dla niego coraz poważniejszym wyzwaniem, tylko ja nie jestem w stanie przewidzieć konsekwencji. Trudno mi sobie w tej chwili wyobrazić jakiś bunt na pokładzie, w takim rozumieniu, że doszłoby na gruncie konstytucji amerykańskiej do wymiany prezydenta. A zresztą kto go miałby wymienić? J.D. Vance? Czy to coś zmieni w perspektywie polityki
1: zagranicznej amerykańskiej? Zamienił stryjek siekierkę na kijek.
15: Mhm. No więc właśnie. Więc z tego punktu widzenia nie wiem, czy... znaczy, mogłoby dojść do roztrwonienia tego potencjału, jakim jest sam prezydent Trump, ale czy to zmieni orientację wyborców amerykańskich, którzy są niechętni amerykańskiemu zaangażowaniu? I oczywiście chodzi o to, że można by zmienić ten nastrój amerykański, ale ktoś musiałby chcieć to zrobić. Na razie mamy licytowanie się w Stanach Zjednoczonych po stronie przynajmniej republikańskiej, po stronie przynajmniej tego obozu trumpowskiego, między tymi, którzy chcą bardziej America First i jeszcze bardziej America First, czyli tymi, którzy nie chcą tego zaangażowania, a absolutnie nie będą się Stany Zjednoczone angażowały. Czasami wymknie się prezydentowi Trumpowi coś, jak przy okazji tego dnia, kiedy deklarował o rozpoczęcie operacji przeciwko Iranowi, że Iran zagrażał także naszym sojusznikom. No ale powtarzam, to byli sojusznicy w Zatoce Perskiej na Bliskim Wschodzie. Amerykanie są bardziej zaangażowani tym rejonem, łatwiej mu to powiedzieć, że coś się robi w imię sojuszy tam. Natomiast tutaj cóż, można powiedzieć tylko tyle, że właściwie na razie jesteśmy skazani na to, o czym pani redaktor wspomniała, to znaczy na baczne obserwowanie. Być może doprowadzi to w jakiejś perspektywie do czegoś, czego też Ameryka wcześniej nie widziała. Ostatnio głównie takie rzeczy nas spotykają, czyli na przykład rzeczywiście jakiejś zmiany, ale w tej chwili, jeżeli miałbym cokolwiek na ten temat mówić, to trudno mi to sobie po prostu wyobrazić. Sądzę, że ci, którzy rywalizują o schedę po Donaldzie Trumpie, po prostu będą starali się dotrwać jakoś do kolejnych wyborów prezydenckich i zobaczyć, komu pójdzie lepiej, no bo po prostu jest to kolosalny kapitał do wzięcia. Obecna, strampizowana, jeśli można tak powiedzieć, partia republikańska.
1: To jeszcze dopytam o tych sojuszników, o których pan przed chwilką opowiadał, że jeżeli oni zobaczą, że nie mogą liczyć na Stany Zjednoczone, no to nie będą chcieli kupować tej amerykańskiej polisy ubezpieczeniowej. A myślę, że przypadek Polski pokazuje jeszcze coś więcej, że kiedy sojusznik, ten modelowy, ten wzorcowy zostanie ukarany, jeżeli zostaniemy ukarani, tak, bo też pojawia się taki sposób myślenia i tłumaczenia, że no oni sobie dobrze radzą, to my nie jesteśmy już tu potrzebni, czyli właściwie Polska, która dużo wydaje na armię, prawie 5% PKB, która realizuje te postulaty zgłaszane od samego początku przez Donalda Trumpa, teraz w związku z tym, że rośnie w siłę, ma się pożegnać z amerykańskimi wojskami, bo jakby co, to ma sobie poradzić sama. No i oczywiście ten mechanizm, który pan opisał, panie doktorze, jest Amerykanom doskonale znany, że tak to działa, że jeżeli sojusznicy poczują, że nie mogą liczyć na patrona, to nie będą mieli ochoty z tym patronem zawierać jakichś kolejnych interesów, czy jeżeli wręcz poczują, że są karani, tak, za swoją wzorcową, tak, modelową postawę. I przecież Amerykanie wiedzą, że tak to działa, powtarzam się, bo przecież wielokrotnie wyrażali taką satysfakcję, patrząc na Rosję, która w ostatnich latach wielokrotnie nie była w stanie pomóc swoim sojusznikom, tak? I cieszono się z tego, bo wiedziano, że ten mechanizm właśnie braku zaufania do patrona zostanie uruchomiony.
15: Ja myślę, że dlatego skracają front, bo nie są w stanie, czy nie wierzą w to, albo... Nie wierzą w to, po pierwsze, być może będą musieli przyjść z pomocą Europie Środkowo-Wschodniej. To znaczy, ja sobie wyobrażam to w ten sposób mniej więcej, że Donald Trump jakoś nie bardzo wierzy w możliwość ekspansji rosyjskiej dalszej, prawda? My tak patrzymy na wydarzenia, które mają miejsce w krótkiej perspektywie, co jest naturalne, ale przypomnijmy sobie, co się stało, jak ten rój dronów wleciał do Polski. Wszystkie oczy obróciły się na Waszyngton. Czy prezydent zachował się jakoś dramatycznie, gwałtownie, czy użył jakichś mocnych sformułowań? No nie. Zachował się powściągliwie. Czekał, prawda? Mimo ewidentnego naruszenia przez Rosję polskiej granicy i polskiej przestrzeni powietrznej, prawda? No zobaczył, że być może zobaczył, że radzą sobie na tej wschodniej flance NATO, ale też nie użył takich sformułowań, które by były jakąś radykalną, bardzo mocną deklaracją. Myślę, że

0: Natomiast myślę, że nie bardzo martwią się o to, co by się, albo inaczej, mniej mają lęków związanych i myślę, że to wynika z faktu, że po prostu nie doceniają Rosji w tej chwili. I to byłaby moja taka bardziej ogólna refleksja. Jak z kolei ja rozmawiam z Amerykanami,
1: to ostatnie zdanie.
0: Ciągle słyszę od nich, że Rosja to jest państwo, które jest w tej chwili państwem niemalże upadłym. Czym tu się tak znowu przejmować?
1: Doktor Marcin Fatalski, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie, za rozmowę.
1: Wywiad polityczny dobiega końca. Program wydawał Tomasz Krzymiński, zrealizował go Adam Szuraj. A już za chwilę podsumowanie dnia w TOK 360. Ja państwu życzę dobrego wieczoru i do usłyszenia.
2: Za fontanną kryształ krakowianie nie przepadali od początku.
3: Od dłuższego czasu w ogóle nie funkcjonuje i służy tylko jako siedlisko dla gołębi.
4: No już ona stoi 2 lata nieczynna. Miasto też przy okazji wydaje na codzienne sprzątanie. Jest pan, który codziennie przychodzi rano i to sprząta.
5: Piramidy wstawili do Krakowa na rynek. Bardzo zły pomysł.
6: Wyłonił się taki dosyć jasny przekaz, że mieszkańcy chcą słyszeć naturalny szum wody. Żadna muzyka, żadne iluminacje, efekty podświetlenia nie wchodzą w grę.
5: Stara fontanna byłaby najlepsza albo zbliżona do starej fontanny.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Reklama.
9: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Reklama.
13: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Punktualnie 18 mamy czwartek, 21 maja.
15: Klienci stracili łącznie ponad 185 milionów złotych.
14: Marcin P., podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych.
15: Zagraniczny ślub pary jednopłciowej będzie ważny w Polsce.
14: Jutro ma się pojawić rozporządzenie w tej sprawie.
15: U nas także ogromne straty w uprawach po wiosennych przymrozkach.
14: W niektórych sadach nie ma nic, tak mówią rolnicy. To podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360. Marieta Wiśniewska.
15: Witam ponownie.
14: I Wojciech Muzal, zapraszamy.
15: Podejrzany w śledztwie dotyczącym serwisu cinkciarz.pl prezes firmy Marcin P. został zatrzymany w USA. Według aktualnych szacunków śledczych ponad 5 tysięcy klientów internetowego kantoru straciło ponad 185 milionów złotych.
14: Ten mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz decyzję o jego przyszłości podejmie amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
16: My oczekujemy na informację z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
14: Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI.
15: Jutro ma się pojawić rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw.
14: Przepisy pozwolą urzędom stanu cywilnego na uznawanie małżeństw par jednopłciowych, które zostały zawarte za granicą. Ben O'Connor.
17: Nad ostatecznym kształtem rozporządzenia resorty pracowały od stycznia. Teraz szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi o zakończeniu prac.
18: Rozporządzenie przeszło wszelkie wymagane konsultacje i międzyresortowe. Komisję prawną jest już przygotowane. Teraz wersję ostateczną podpisze pan minister premier Gawkowski, a potem zostanie skierowane do mnie do kontrasygnaty.
17: Do tej pory w aktach małżeństwa znajdowały się rubryki mężczyzna i kobieta. Rozporządzenie umożliwia zmianę tych pól, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standers.
19: W tej chwili urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego, wpisując dany akt, będzie wybierał z listy rozwijalnej konkretną płeć w konkretnej kolumnie.
17: Zmiany są wynikiem wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał polskiej administracji respektować

0: unijnego prawa. W marcu tego roku Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał, że urzędy stanu cywilnego muszą umożliwić transkrypcję. Benedykt O'Connor, TOK FM.
1: Szef MSWiA Marcin Kierwiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terenie RP jest niepożądany.
2: Chodzi o Ben-Gwira, który znęcał się nad zatrzymanymi członkami globalnej flotylli Sumut, w której byli także Polacy. Właściwie pośrednio można powiedzieć o tym, właśnie tak nazwać to, co robił. Aktywiści jeszcze dzisiaj mają być wolni i trafić do Turcji.
1: Izrael poinformował niedawno, że już wszyscy zostali deportowani. Nie ma na razie informacji o tym, w jakim stanie są aktywiści, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik flotylli.
3: Tam musimy z nimi porozmawiać, członkowie naszego zespołu się z nimi spotkają, sprawdzimy, jak się czują, czy są, kiedy są w stanie wrócić.
2: Dziś do MSZ-u pilnie był wezwany izraelski chargé d'affaires. Usłyszał, że Polska stanowczo sprzeciwiła się zatrzymaniu Polaków na wodach międzynarodowych.
1: Rozmowa dotyczyła też postawy izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gwira, który poniżał członków flotylli.
2: A na nagraniu widać m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy minister z nich szydzi, macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tutaj rządzimy.
1: Resort dyplomacji zawnioskował, żeby Ben-Gwir miał zakaz wjazdu do Polski, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
4: Myślę, że wiele osób zauważyło, że takie zachowania są, chciałem powiedzieć, niestosowne, ale to jest za lekkie sformułowanie, są oburzające.
2: Łącznie w Global Sumut Flotilla uczestniczyło 480 osób. Wszyscy byli zatrzymani i porwani przez Izrael.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki ma się stawić jutro w prokuraturze.
2: Ma odpowiedzieć na pytania dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których w marcu wybrał Sejm, a do których do tej pory prezydent właśnie od nich nie odebrał ślubowania.
5: Minister Bogucki, czyli szef Kancelarii Prezydenta, to jednocześnie prawa ręka Karola Nawrockiego, jeśli chodzi o kwestie prawne. Zbigniew Bogucki deklaruje, że w prokuraturze się stawi, ale jednocześnie tak ocenia wezwanie, które dostał.
6: Ja idę na przykład w piątek na to idiotyczne przesłuchanie dotyczące pomocnictwa do nieodebrania ślubowania. Urzędnicy z Kancelarii Prezydenta są wzywani na przesłuchania, które trwają po kilka godzin. To jest normalne? Nie mają czym się zajmować?
7: To nie jest absurdalne.
5: Odpowiada senator Jacek Trela.
7: Absurdalne jest to, co robi prezydent, nie odbierając ślubowania, czyli nie wypełniając obowiązku.
5: Prezydent nie ma prawa odmówić odebrania ślubowania od sędziów Trybunału wybranych przez Sejm, mówi senator klubu Centrum Jacek Trela.
7: Jest jak najbardziej zasadne przesłuchanie pana Boguckiego po to, żeby wyjaśnić, czy aby nie doszło do przestępstwa urzędniczego, niedopełnienia obowiązków, czy przekroczenia uprawnień.
5: Sędziowie Trybunału, którzy zostali pominięci przez prezydenta, złożyli swoje ślubowanie w Sejmie, a dokumenty złożyli w Kancelarii Prezydenta. Tego ruchu nie uznaje jednak sam Karol Nawrocki i prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski. I właśnie z tego powodu w Trybunale ciągle trwa polityczny i prawny pad.
2: O czym informował Maciej Kluczka.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo, a ministerstwo zleca pilną kontrolę. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w klubie dziecięcym w podwarszawskich Ząbkach.
2: Niespełna dwuletni chłopczyk został wczoraj znaleziony na terenie placówki w Oczku Wodnym. Mimo reanimacji życia dziecka nie udało się uratować.
1: Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
8: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
1: Ministra Rodziny i Spraw Społecznych Aleksandra Gajewska, zlecając kontrolę, chce sprawdzić, czy było zagwarantowane bezpieczeństwo dzieci.
9: Na terenie Polski nigdzie nie widziałam, żeby ktokolwiek zdecydował się na oczko wodne, kiedy my mamy dzieci roczne. Żaden zbiornik wodny, do którego może wpaść dziecko, nie ma prawa znajdować się na takiej przestrzeni. Moim obowiązkiem jest wyjaśnić, czy przepisowo, bo tak mamy uregulowane przepisy, żeby zapewniać dziecku bezpieczeństwo, czy przepisowo to zostało zrobione, co się wydarzyło tam na miejscu.
2: A kontrolę w tej sprawie ma przeprowadzić burmistrz, bo to właśnie on sprawuje nadzór nad placówkami opiekuńczymi.
1: Pensje w Polsce rosną, ale najwolniej od 5 lat.
2: W średnich i większych firmach, bo ich dotyczą dane, o których teraz mówimy, realizuje się scenariusz hamowania podwyżek, a coraz większa ich część zjada rosnąca inflacja, część tych podwyżek właśnie.
1: A w kwietniu ten scenariusz przyspieszył, zwracała na to uwagę w popołudniowym EKG Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego.
10: Dynamika wynagrodzeń, która wyniosła 5,4%, to jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku, więc widać, że te zmiany spodziewane dotyczące tego, że tempo wzrostu wynagrodzeń będzie wyhamowywało z różnych względów i tych administracyjnych, gdzie nie jest już napędzane dwucyfrowymi podwyżkami płacy minimalnej i tych bardziej koniunkturalnych, gdzie nie widzimy jakiegoś silnego popytu na zwiększenie zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. No to ten trend się realizował od dłuższego czasu, natomiast no teraz jego skala w kwietniu była zdecydowanie silniejsza od oczekiwań i myślę, że przeciętnie w tym roku taką kotwicą będzie jednak wzrost płac sięgający w ujęciu nominalnym około 6%, co znaczy, że nawet zestawiając to z wyższą inflacją, wciąż realnie wynagrodzenia będą rosły.
1: Oczywiście nie każdemu i nie wszędzie. Dzisiejsze dane dotyczą tylko większych firm, czyli około 40% wszystkich pracujących.
2: Średnia pensja w nich przekracza 9,5 tysiąca złotych brutto, a wolniej rosnące pensje to może zła wiadomość dla pracowników, no ale dobra dla nas wszystkich, bo to oznacza, że jest mniej paliwa do wzrostu cen.
1: Zbiory owoców będą niższe nie tylko od zeszłorocznych, ale również od wieloletniej, średniej dla wszystkich gatunków. Tak ocenia Związek Sadowników, który wskazuje na bardzo duże straty w jabłkach i zdziesiątkowane uprawy innych owoców.
2: A wszystko to za sprawą dotkliwych przymrozków, które dotknęły plantacje kilka tygodni temu, a także suszy, która zwiększa niepewność, czy przetrwają te owoce, które nie wymarsły.
1: Ich producenci mówią o trudnym sezonie z mieszkańcami Zagłębia Sadowniczego za podwarszawską Górą Kalwarią. Rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęskę.
11: To mi pani powie, jak to jest za Górą Kalwarią.
12: No za Górą Kalwarią owoc wymarzł. Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic. Także będzie zagramanica. No już pan popatrzy sobie, jakie są ceny. Jedynie truskawka by była ofoliowana, a reszta po prostu nie ma.
11: No i słyszałem, że z jabłkami podobnie. To znaczy, że 3 tygodnie temu to wyglądało nieźle?
12: Gdzie to wymarzły jabłka? Nawet nie dało to nic, że one były mrożone, bo to są takie specjalne te, że to mrozi jabłko w nocy, woda, ale to nic nie dało. Temperatura swoje zrobiła.
11: A ta sytuacja suszowa?
12: Powiem panu tak, gorsze były te mrozy niż ta susza.
11: Jak to wygląda na tle lat ostatnich, minionych?
13: Wygląda na wysoką cenę. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. I o tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
11: Takie rzeczy jak jabłka albo, no nie wiem, inne owoce miękkie, owoce pestkowe, wiadomo coś panu?
13: No też czereśnia podobno też dużo wymarzło. To co słyszałem od sadowników, to powymarzały i czereśnie, i wiśnia. Jabłka to nie wiem, trudno mi powiedzieć jeszcze.
11: A od dawna pan taką działalność prowadzi? Ma pan jaką perspektywę czasową?
13: No już kilka lat. No to jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie.
14: W niektórych regionach Polski zauważamy, że być może te straty są nieco mniejsze niż były pierwotnie przewidywane, ale to jest bardzo mało takich regionów. Natomiast w znakomitej większości krajów widzimy, że te straty mogą się jeszcze pogłębić, bo widzimy, że część zawiązków, na przykład na jabłkach, mimo że przetrwało przymrozki, w tej chwili opada.
11: 3 tygodnie temu się mówiło o tym, że w przypadku niektórych owoców to nawet straty sięgające 100%. Można to jakoś oszacować dziś, po tych 3 tygodniach?
14: Przetrwały tylko te plantacje, które były bardzo wysoko położone i te plantacje, które były sztucznymi metodami chronione, czyli na przykład poprzez zraszanie, poprzez różnego rodzaju nagrzewnice. Oceniamy niestety, że takich plantacji w Polsce mamy zaledwie 5%, więc pozostała część produkcji, która ocalała, to tylko dlatego, że była położona w dobrych, korzystnych miejscach do prowadzenia produkcji sadowniczej. Ile będą wynosiły straty? Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
2: Mówił naszemu reporterowi szef Związku Sadowników Mirosław Maliszewski, według którego Ministerstwo Rolnictwa i Komisja Europejska na pełny raport o stratach w sadownictwie muszą jeszcze poczekać kilka tygodni. Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360, w którym to tematy dla państwa wybrała Małgorzata Waszkiewicz. A po tematach dnia goście w TOK 360. Maciej Kozłowski, były ambasador RP w Izraelu, jest razem z nami. Dobry wieczór.
15: Dobry wieczór.
2: Polska stanowczo reaguje na postawę Izraela wobec porwania aktywistów Global Summit Flotilla. Tam były osoby z Polski, a ta reakcja związana jest z ujawnieniem skandalicznego nagrania z udziałem izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itamara Ben-Gwira, który w związku z tym zachowaniem swoim ma otrzymać zakaz wjazdu do Polski. Jak pan ocenia taką decyzję?
15: No, decyzja jest oczywista. Itamar Ben-Gwir jest skrajnie prawicowym radykałem. Jeżeli słowo faszysta jest nadużywane, bywa używane jako epitet, ale jeśli weźmiemy definicję Umberta Eco, że faszyzm to jest pewien zespół poglądów, to jest ewidentny faszysta. I jego, to nie pierwsze tego typu zachowanie i niestety obawiam się, że nie ostatnie, bowiem on ma swój krąg zwolenników, a tego typu akcje ewidentnie robione pod wybory. W Izraelu zbliżają się wybory o kluczowym znaczeniu dla przyszłości tego państwa. Jego zdaniem przysporzą mu zwolenników. Ja bym porównał Ben-Gwira do Grzegorza Brauna, który również buduje swoją pozycję polityczną na skandalicznych zachowaniach.
2: Ta reakcja, zakaz wjazdu do Polski, to jest adekwatna reakcja, adekwatna odpowiedź?
15: No cóż możemy zrobić innego? Sądzę, że...
2: No bo na przykład można wezwać, przepraszam, wezwanie ambasadora to jest jedno z takich narzędzi.
15: To już miało miejsce.
2: Natomiast mamy cały szereg takich sytuacji, gdzie część opinii publicznej oczekiwałoby, na przykład jak obserwowaliśmy to, co się działo w Strefie Gazy, jakiejś reakcji ze strony Polski i często według niektórych jej brakowało.
15: No więc prawdopodobnie będzie jakaś reakcja ze strony całej Unii Europejskiej. Ja myślę, że Polska powinna w stosunkach z Izraelem występować jako część Unii Europejskiej, dlatego że wspólne działania Unii Europejskiej mogą być znacznie skuteczniejsze niż działania tylko Polski, jeśli chodzi o ewentualny wpływ na politykę Izraela, także w Gazie.
2: To, w jaki sposób minister się zachował na tym nagraniu, jak się ma do pewnego standardu, który... Ja wiem, że czasy są takie, że z tymi standardami jest problem, ale standardu zachowania tak ważnego urzędnika państwowego?
15: Jak powiadam, jest to skandalista, jest to nie pierwszy jego tego typu wybryk. On tego typu wybryków miał znacznie więcej, niektóre o znacznie poważniejsze w sensie ich skutków, jak na przykład jego tak ostentacyjne wejście na wzgórze świątynne i modlitwy, będące ewidentną prowokacją, które sprowokowały zamieszki, jego wypowiedzi dotyczące przyszłości Gazy. Słowem, tego typu skandalicznych zachowań było znacznie, znacznie więcej, ale jak powiadam, są politycy, którzy budują swoją pozycję polityczną na skandalach i niestety świat tak wygląda, że to jest skuteczne.
2: A jak spojrzymy w stronę urzędu premiera Izraela, to czego pan by tutaj oczekiwał? Jak pan ocenia w ogóle na tle koalicji, która rządzi Izraelem, to co się stało?
15: Premier Netanyahu wyraził niezadowolenie z zachowania swojego ministra, no ale fakt, że jest on ministrem w rządzie, on powinien, gdyby Netanyahu zachował się tak jak powinien, to powinien go po prostu z rządu usunąć, a nie powiedzieć, że zachował się niewłaściwie, dlatego że to było, jak powiadam, zachowanie skandaliczne, a ponadto no, ministrowie rządu, zwłaszcza minister odpowiedzialny za bezpieczeństwo, nie powinien być, powiedziałbym, niskiej klasy performerem YouTube'owym.
2: Dobrze powiedziane. W jakim kierunku teraz zmierza rządząca Izraelem koalicja?
15: w kierunku wyborów. Dziś, wczoraj przegłosowano w Knesecie samorozwiązanie Knesetu, co może oznaczać lekkie przyspieszenie wyborów. Termin konstytucyjny, Izrael nie ma konstytucji, ale ma zwane prawa podstawowe, to jest 27 października. Niewykluczone, że wybory odbędą się wcześniej, to znaczy we wrześniu. Prawdopodobnym terminem jest 1 wrzesień. Słowem, jest to już, są to już ostatnie miesiące tego rządu, zresztą jednego z najdłużej funkcjonujących rządów w Izraelu, ale rządu pod wieloma względami bardzo odległego od tego, czego oczekiwalibyśmy od demokratycznego państwa.
2: Musimy już kończyć, ale jednym zdaniem, panie ambasadorze, Netanyahu ma szansę na kolejne ponowne rządy?
15: Moim zdaniem nie. Dzisiejsze, wczoraj zostały ogłoszone ostatnie badania opinii publicznej i według tych badań w tej chwili jest remis 50-50, ale biorąc pod uwagę głosy mniejszości arabskiej, można domniemywać, że strona demokratyczna albo wraz z głosami posłów arabskich, albo przy ich cichym poparciu jednak zdobędzie większość. Tym bardziej, bardzo że tego dziękuję. Typu wystąpienia jak Ben-Gwira raczej pomogą demokratycznej większości.
2: Maciej Kozłowski, dziękuję. Były ambasador RP w Izraelu był z nami po informacjach o unijnej perspektywie dla Ukrainy.
1: Reklama.
16: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu. 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
17: Jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu TOK FM.
18: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
17: Pierwszy program gospodarczy. Od poniedziałku do piątku po 6.30 w TOK FM. Sponsorem programu jest Nestbank. Oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
19: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl. Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 18.21. Monika Mroczko. Zapraszam na informacje TOK FM. Na Litwie w okręgu Uciańskim, niespełna 100 km od Wilna, ogłoszono alarm z powodu drona. Zostały poderwane myśliwce NATO i wstrzymano ruch kolejowy. Po godzinie alarm odwołano, poinformowała agencja informacyjna LT. W Warszawie pożegnano dzisiaj Stanisławę Celińską. Była wielką aktorką, zjawiskową pieśniarką i pięknym człowiekiem, powiedział w trakcie uroczystości pogrzebowych w Kościele Środowisk Twórczych ksiądz Andrzej Luter. Prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie aktorkę krzyżem komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej i osiągnięcia w twórczości artystycznej. Ponad 100 spektakli plenerowych, seansów, koncertów i innych wydarzeń artystycznych zaplanowano podczas 36. edycji Malta Festiwalu w Poznaniu. Uczestnicy imprezy będą mogli zobaczyć przedstawienie wykonywane nad ziemią, czy trwający 24 godziny spektakl aktorski. Festiwal ruszy 21 czerwca.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Podsumowanie dnia TOK 360. Mamy 22 minuty po 18 teraz. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz sugeruje, by Ukraina stała się członkiem stowarzyszonym Unii Europejskiej. I w tej sprawie teraz jest z nami Nedim Huseinow z The German Marshall Fund of the United States. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Co oznacza dla Ukrainy taki status państwa stowarzyszonego?
0: No, jest kilka wymiarów, punktów widzenia, pod którymi można analizować tę propozycję niemieckiego kanclerza. Dla Ukrainy, w Ukrainie też ja śledzę tę dyskusję, prawda, i te głosy pojawiające się teraz, pierwsze komentarze na reakcji na tę propozycję, ten list do przywódców europejskich. Też głosy się podzieliły. To znaczy część osób mówi, że to jest super propozycja, bo to jest jakiś pierwszy konkret w sprawie integracji europejskiej Ukrainy i powinniśmy się za niego zaczepić, zwłaszcza, że istnieje w nim zawarta propozycja, prawda, jakichś gwarancji bezpieczeństwa, które de facto już właściwie są, traktat europejski mówi, że państwa członkowskie zobowiązane są wspierać siebie nawzajem, gdyby któryś z nich został zaatakowany wszelkimi dostępnymi środkami. Ukraina dostawała takie wsparcie, ale już właściwie to robi, prawda? To znaczy Europa, Unia Europejska już wspiera Ukrainę bezprecedensowo, na bezprecedensową skalę pieniędzmi i uzbrojeniem. Więc de facto możemy powiedzieć, że to było po prostu przepieczętowanie w pewnym sensie tych gwarancji bezpieczeństwa, ale jest też wymiar gospodarczy bardzo ważny, prawda? Dla Ukraińców ważne by było uzyskanie dostępu do rynków europejskich. Częściowo one już były, otwierały się na różnych poziomach, prawda, do różnej głębokości, że tak powiem, kiedy ukraińskie towary miały dostęp przez jakiś okres do europejskich rynków bez ceł, na takich samych zasadach jak inne państwa członkowskie. Wywoływało to, pamiętamy, w przeszłości różne napięcia między narodami, między państwami. Aha. I tutaj jest no pewne ryzyko w tym zawarte, ale z perspektywy ukraińskiej, gdyby się okazało, że w tych propozycjach istniała taka możliwość dostępu do ukraińskich towarów, produkcji ukraińskiej do rynków europejskich, to dla Ukrainy byłoby to bardzo dużym i wymiernym takim sygnałem i wsparciem.
2: Czy taki tryb integracji państwa z Unią Europejską jest już przećwiczony? Czy my szliśmy tą drogą kiedyś? Jak to jest?
0: Nie, to znaczy to byłby pewnie precedens w pewnym sensie, jeszcze nieznany mi w przeszłości, w historii integracji europejskiej, a polegający na tym, że otwarto by paralelnie traktaty, prawda? Znaczy otwarto by rozdziały negocjacyjne i dokonywałaby się paralelnie integracja, prawda? Częściowa, ograniczona. Bo o tym wymiarze politycznym jeszcze nie zdążyłem wspomnieć, czyli jakby, że ukraińscy przedstawiciele mieliby dostęp do posiedzeń, prawda, instytucji unijnych, organów.
2: Ba, nawet kogoś w rodzaju komisarza.
0: Dokładnie. I tutaj mamy taki miks jakby symbolicznych gestów i kroków przyplatających się z konkretnymi rzeczami. Bardzo ważne w wymiarze zakotniczenia Ukrainy w Unii Europejskiej i myślę, że jednym z takich celów, który przyświecał temu listowi, tej propozycji, było też to, żeby w jakiś sposób wpłynąć na decyzję na Kremlu o sensie kontynuowania tej wojny. Bo dla Putina, dla Rosji w pewnym sensie kontynuacja tej wojny jest potrzebna po to, żeby Ukraina w dalszym ciągu tkwiła w tym przedsionku, prawda, między Zachodem a Wschodem, a żeby ten status nieokreśloności takiej niewiadomej, gdzie ona ostatecznie znajdzie się za kilka lat, jak najdłużej przedłużać, najdalej przedłużać. Natomiast ta już integracja wskazywałaby w sposób wyraźny, że Ukraina właściwie już jest jedną nogą w Unii Europejskiej. Pozostaje tylko kilka formalności, jak na przykład zreformowanie się, tak, dopięcie wszystkich zmian ustrojowych, tak żeby one odpowiadały prawodawstwu i standardom europejskim.
2: Jakie znaczenie ma tutaj głos i stanowisko Niemiec?
0: Myślę, że duże znaczenie, ponieważ Niemcy pozostają jednym z kluczowych państw Unii Europejskiej, które może mieć jakby większe przebicie, prawda, którego głos może mieć większe przebicie na tym europejskim, unijnym polu politycznym. Ale tak jak w Unii Europejskiej, większość decyzji strategicznych, zwłaszcza podejmowanych, jest właśnie przy udziale wszystkich głosów, prawda, wszystkich państw członkowskich, to oczywiście ten list jeszcze niczego nie oznacza. To znaczy, to nie oznacza, że to już właściwie coś, co zależy tylko od reakcji Ukraińców, mhm. i już jesteśmy prawie w domu, prawda? To jeszcze długa droga i bardzo skomplikowana i nie wykluczone, że na tej drodze pojawią się głosy sprzeciwu niektórych państw członkowskich.
2: A właśnie, myśli pan, że kanclerz wykorzystuje teraz moment, kiedy to już nie ma osoby, która by tu stanęła, polityka, który by stał na drodze do tej integracji, mam na myśli Viktora Orbana.
0: W Orbana nie ma, ale Fico jest i kilku innych przywódców, którzy niekoniecznie będąc populistami, takimi jakim był Orban, w obronie interesów swoich państw i swoich społeczeństw jednak by zgłosiły, podejrzewam, różne wątpliwości. Ja myślę, że Polska na przykład mogłaby zgłaszać wątpliwości dotyczące, bo to stanowisko już było wyrażane, prawda, że jednak opowiadamy się za tym, żeby ta integracja odbywała się drogą jakby taką, no, zgodną ze wszystkimi traktatami, czyli najpierw reformy, prawda, doprowadzenie stanu państwa do pełnych reform, prawda, i pokonanie różnych słabości, ułomności gospodarczych i politycznych, ustrojowych. Na przykład Ukraina ma duży problem wciąż jeszcze oczywiście z niektórymi reformami, których nie dokończyła, z sądową między innymi, ale i też problem korupcji, z którym trzeba się rozprawić, prawda? Instytucje antykorupcyjne działają, ale to zjawisko jeszcze nie zostało w pełni wyplenione i opanowane. Mhm. Natomiast inne państwa mogłyby na przykład zwracać uwagę na aspekty gospodarcze i dostęp ukraińskich tańszych produktów do rynków unijnych.
2: Rolnictwo chyba w dużej mierze, prawda? Bo tutaj polska mierze, strona, mając te doświadczenia z importem pszenicy, ale Francja także.
0: Tak. Ja pamiętam, jak Polska negocjowała swoje przystąpienie do Unii Europejskiej, już była w tych takich finalnych, prawda, fazach, to były bardzo duże napięcia, na przykład i o rolnikach z Francji bardzo dużo słyszeliśmy. I te wątpliwości będą oczywiście istniały, a tym, co różni tą propozycję Merca od standardowej drogi, prawda, integracji, jest właśnie skrócona ścieżka i bardzo dużo niewiadomych, prawda, jeśli chodzi o tą pierwszą wersję, czyli standardową, to tam wszystko wiadomo, prawda? Wszystko jest rozpisane, są precedensy, znane są historie integracji innych państw i te wszystkie problemy, które pojawiały się po drodze, na ich rozwiązywanie był czas. Tu czas jest tym największym chyba wrogiem i myślę, że europejscy przywódcy teraz myślą nad tym, czy próbują znaleźć sposoby, żeby ten czas stał się sprzymierzeńcem, a nie wrogiem.
2: Bardzo dziękuję. Nedim Huseynow z The German Marshall Fund of the United States był z nami w TOK 360, a już teraz pora, abyśmy zmienili tematykę na tę, której się Państwo o tej właśnie porze spodziewają. Sport przed nami. I Michał Waszkiewicz, z którym w tej chwili się łączymy. Dobry wieczór, Michale.
3: Dzień dobry. Bałeś się powiedzieć, że teraz czas na coś naprawdę ważnego, nie? Bałeś się.
2: No ale dobrze, ale myślę, że to są ważne rzeczy, szczególnie dla tych z Państwa, którzy obserwują tenis i kibicują Idze Świątek. Pytanie, kto jej nie kibicuje? Bo chyba wszyscy. No, ona przygotowuje się do udziału w Rolandzie Garrosie w tej chwili, ale już można trochę wybiegać w przyszłość i myśleć o Wimbledonie, bo są listy startowe.
3: Tak, no są listy startowe, natomiast Wimbledonem myślę, że Iga Świątek wiadomo, że będzie w tym roku bardzo skupiona na turnieju w Londynie, bo przecież będzie bronić tytułu, a więc to nie tylko kwestia prestiżu, ale też tych 2000 punktów, które trzeba będzie bronić. Natomiast no teraz wszystkie myśli Igi Świątek są skupione na tym, co będzie działo się w Paryżu. Ja przypomnę, będziemy mieli Przemka Pozowskiego na miejscu, więc tych relacji z Paryża, z kortów Rolanda Garrosa na naszej antenie będzie bardzo dużo już od poniedziałku. Natomiast to, co najważniejsze, nie tylko Iga Świątek, ale łącznie w sumie aż 6 polskich tenisistów zobaczymy na kortach Rolanda Garrosa, bo Maja Chwalińska dzisiaj przebrnęła udanie eliminację, pokonała Holenderkę Suzanne Lamens 7-6, 7-5 i dzięki temu po raz czwarty w karierze zagra w turnieju wielkoszlemowym.
2: A z kim zagra Iga Świątek, już wiemy?
3: Tak, już wiemy, właściwie oprócz Maji Chwalińskiej wiemy, z kim zagrają wszyscy polscy tenisiści. No i teraz oczywiście możemy dyskutować, czy Drabinka jest dobra, czy zła, ciężko powiedzieć, tak? No bo z jednej strony patrzymy na, nie wiem, numery zawodników w rankingu. Teoretycznie tutaj na tylko dwoje naszych tenisistów ma numer niższy, a więc teoretycznie większe szanse. Z drugiej strony Hubert Hurkacz na wiele turniejów wielkoszlemowych pojechał jako zawodnik czołowej dziesiątki rankingu, a nic w nich nie wygrywał, bo jednak na tych turniejach wielkoszlemowych występował słabo. Ale do rzeczy. Iga Świątek ma bardzo trudną drabinkę, bo pierwsza runda, wiadomo, Iga jest rozstawiona z trójką, więc ten pierwszy przystanek to nie powinno być nic trudnego, bo to jest 17-letnia Australijka, Emerson Jones, utalentowana, no ale jednak dzika karta, nastolatka bez żadnych sukcesów, ale w tej samej świarce co Iga są między innymi Jelena Ostapenko, czyli kryptonit Igi Świątek, zawodniczka, z którą Świątek nigdy nie wygrywa, to może być runda trzecia. Marta Kostiuk, która wygrała prestiżowy turniej w Madrycie na Mączce, runda czwarta. Elina Svitolina, która pokonała Igę Świątek w półfinale w Rzymie i wygrała ten turniej, to jest ewentualny ćwierćfinał. Jelena Rybakina, ewentualny półfinał, i Aryna Sabalenka, ewentualny finał. Ewentualny, bo oczywiście raz trzeba tam dojść, dwa, te zawodniczki też muszą tam dojść, więc to niekoniecznie będą rywalki Igi Świątek, ale ta drabinka jest bardzo trudna. Pozostali zawodnicy, no bo wiadomo, jeśli chodzi o Igę Świątek, nasze oczekiwania to minimum ćwierćfinał. No nie oszukujmy się, każdy inny wynik będzie rozczarowaniem. W przypadku pozostałych zawodników i zawodniczek myślę, że każde jedno zwycięstwo będzie dla nich sukcesem. Magdalena Fręch jest w koszmarnej formie, w ostatnich tygodniach wygrała jeden mecz, w sumie z ośmiu wygrała jeden w ostatnich dwóch miesiącach. Magdalinet na Mączce na razie wygrała tylko jeden mecz. Hubert Hurkacz no był w finale Challengera w Cagliari, ale to malutki turniej. W Rzymie pierwsza runda, w Madrycie druga runda. Słabo. Kamil Majchrzak, Marrakesz druga runda, Hamburg pierwsza runda, do tego miesiąc wolnego po kontuzji. No duże znaki zapytania. O ile Fręch i Linet, rywalki mają takie sobie, że tak powiem, bo Fręch zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusa, a Linet z Czeszką Terezą Walentową, to Hurkacz i Majchrzak teoretycznie zagrają z zawodnikami, których nazwiska może nic nie mówią kibicom, którzy włączają najważniejsze turnieje od najważniejszych ich momentów, bo to Hiszpan Jaume Munar i Chilijczyk Alejandro Tabilo, ale no właśnie, Hiszpan i Chilijczyk, czyli zawodnicy grający w tym takim południowym stylu, zawodnicy, którzy wychowali się na Mączce zawsze. A Hiszpanie, Portugalczycy, Argentyńczycy, Brazylijczycy czy Chilijczycy są bardzo mocni na Mączce, a taki właśnie turniej rozgrywany jest na kortach Rolanda Garrosa, więc no będzie im ciężko. Dlatego mówię, każde pojedyncze zwycięstwo, nie licząc Igi Świątek, myślę, że trzeba będzie traktować jako mały, bo mały, ale sukces.
4: A wracając jeszcze do Igi Świątek na koniec, przypominając sobie ubiegłorocznego Rolanda Garrosa i półfinał, w którym przegrała z Aryną Sabalenką. Czym jest tegoroczny Roland dla Igi właśnie?
3: Myślę, że jest szansą na odbudowanie i myślę, że jest szansą przede wszystkim na udowodnienie, że ten kierunek obrany pod wodzą Francisco Roiga jest dobrym kierunkiem. Widzieliśmy to już w Rzymie, pierwszy półfinał w sezonie, bardzo dobra gra, delikatne problemy, moment zacięcia z Aliną Svitoliną, którą Ukrainka wykorzystała, ale to już była taka Iga Świątek na Mączce, którą znaliśmy w najlepszych jej latach i w najwyższej jej formie. Więc myślę, że dla Igi Świątek ten turniej ma być potwierdzeniem. Ja nie wiem, czy ona go wygra, ale myślę, że zobaczymy dużo dobrej Igi Świątek. Tak mi się wydaje i Iga Świątek będzie dużo dobrej siebie chciała pokazać.
4: Bardzo dziękuję. Michał Waszkiewicz, to był Sport 360. Dobrego wieczoru. Mamy teraz 4 minuty do najbliższego, najnowszego wydania informacji o 18.40, a po informacjach jeszcze powiemy Państwu, dlaczego warto z nami pozostać przez kolejne godziny.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Schladming Dachstein. Idealne miejsce na wędrówki, wycieczki rowerowe i niezapomniane rodzinne przygody. Dzięki karcie Schladming Dachstein Card masz w cenie wiele atrakcji. A po aktywnym dniu delektuj się lokalnymi smakami Styrii. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
13: Słyszałam, że Ania wyprowadza się z domu.
14: Tak, i chcę jej pomóc w przeprowadzce. Ale mam drętwienie i mrowienie dłoni oraz stóp.
13: To może być niedobór witamin z grupy B. Też to miałam. Zaczęłam brać Neurobion Advance.
15: Neurobion Advance. Tylko jedna tabletka dziennie. Zawiera witaminy B1, B6 i B12, które aktywują, regenerują i chronią nerwy. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Neurobion Advance. Tabletki powlekane. Każda tabletka zawiera 100 mg tiaminy azotanu, 50 mg pirodeksyny chlorowodorku i 1 mg cyjanokobalaminy. Neurobion Advance jest wskazany do stosowania u osób dorosłych w celu zapobiegania i leczenia niedoborów witaminy B1, B6 i B12, które w przypadku niedostatecznego spożycia, zaburzeń wchłaniania, zwiększonej utraty lub zwiększonego zapotrzebowania mogą powodować mieszaną polineuropatię czuciowo-ruchową. P&G Health Germany GmbH.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
21: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.
22: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
23: 18.40, Monika Mroczko, zapraszam na informacje TOK FM. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki jutro ma stawić się w prokuraturze. Odpowie tam na pytania dotyczące sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których w marcu wybrał Sejm, a od których do tej pory Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania. Czworo sędziów wciąż nie rozpoczęło jeszcze orzekania w Trybunale. Jest akt oskarżenia przeciwko władzom radomskiej Fundacji Anonimowy Darczyńca za fikcyjne zbiórki pieniędzy. Byli już małżonkowie Grażyna B. i Maciej B. mieli wyłudzić ponad 80 tysięcy złotych, które nigdy nie trafiły do potrzebujących. Para organizowała na popularnych portalach zrzutka.pl oraz pomagam.pl internetowe zbiórki pieniędzy, które oficjalnie miały trafiać na rehabilitację chorych dzieci oraz na wsparcie dla osób poszkodowanych przez pandemię koronawirusa. Oskarżeni nie przyznali się do winy. Grozi im do 8 lat więzienia. Władze Kuby zaakceptowały ofertę pomocy humanitarnej wartą $100 milionów ze strony Stanów Zjednoczonych, powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio. Dyplomata dodał, że liczy na zmiany na wyspie drogą pokojową, lecz nie wykluczył użycia siły.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Podsumowanie dnia w TOK FM, TOK 360, w którym już teraz zapraszamy Państwa do tego, aby Państwo pozostali z nami dzisiaj wieczorem, bo po godzinie 20 mikrofon TOK FM i ważny temat, który dotyczy tego, co wydarzyło się niecałe 3 miesiące temu. Otóż wtedy przestała obowiązywać specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. W tej chwili ich sytuacja się nieco zmieniła, przynajmniej niektórych osób, które przebywają w Polsce, a jak dokładnie się zmieniła i czego by Państwo chcieli się dowiedzieć od ekspertów, którzy się zajmują tematyką związaną z migracjami. Będzie okazja do zadania pytań, także do wypowiedzenia się w mikrofonie TOK FM. Agnieszka Kosowicz z Fundacji Polskie Forum Migracyjne będzie razem z nami tutaj w mikrofonie w TOK FM. Mirosława Keryk, prezeska zarządu Fundacji Ukraiński Dom, także opowie nam o sytuacji, w której są Ukraińcy. Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka to będzie kolejny gość, z którym będzie rozmawiał Paweł Sulik, to na samym początku naszej dzisiejszej audycji, później okazja do zadawania pytań przez Państwa i także do udziału właśnie w tej dyskusji, bo mikrofon TOK FM to Państwa głosy i to czasami bardzo gorąca dyskusja pod numerem 22 44 044, jak zwykle będzie można się wypowiedzieć, ale dopiero proszę dzwonić po 20. Teraz warto sobie zapisać ten numer na później. Nie tylko mikrofon w naszej wieczornej ofercie dla Państwa, bo Maciej Zakrocki jak zwykle będzie z Państwem po godzinie 22 w ramach swojego cyklu Maciej Zakrocki przedstawia. I tutaj gościem mojego kolegi redakcyjnego będzie dr Wojciech Stanisławski, historyk, krytyk literacki z Muzeum Historii Polski. A co będzie tematem wieczornego programu? Otóż sylwetka Gustawa Herlinga Grudzińskiego w 20. rocznicę urodzin. Tutaj będziemy pytali, będziemy rozmawiali o zasługach bohatera tego dzisiejszego wieczornego programu po godzinie 22. Maciej Zakrocki, jak zwykle z Państwem. Jeszcze informacja, która dotarła do nas przed chwilą. Otóż Senat nie zaproponował poprawek do ustawy o rynku kryptoaktywów. W tej chwili trafi ona już do prezydenta. Ustawa, która ogranicza ten rynek, ogranicza podmioty, które działają na tym rynku, i to będzie już trzecie podejście, bo dwie takie ustawy bardzo podobne do siebie prezydent już zawetował. Jaki będzie los trzeciej, przekonamy się niebawem. Teraz wszystko w tej sprawie w rękach prezydenta. Motoryzacyjne tematy przed nami już teraz dosłownie za chwilę, ale zanim tutaj autorom codziennego magazynu motoryzacyjnego oddamy głos, to jeszcze Państwu dziękujemy za dzisiaj. Audycję wydawali Michał Kujawski i Szczepan Maziarek. Realizował ją Adam Szuraj. Już za chwilę codzienny magazyn o motoryzacji.
1: Dzień dobry, codzienny magazyn motoryzacyjny.
2: Dzień dobry.
1: W związku z tym witają Państwa Jacek Balkan, Sławek Paruszewski. Przywitamy się też dziś z Citroenem C5 Aircross, druga generacja tego dość popularnego auta Citroena. Pamiętasz, a jak nie pamiętasz, Jacku, może słuchacze pamiętają, to jest wszystko w podcastach. Opowiadałem w styczniu wrażenia z jazdy elektrycznym C5 Aircrossem i potem hybrydowym C5 Aircrossem. Każdym przejechałem kilkaset kilometrów. Nie będę powtarzał wrażeń, natomiast na jedną rzecz liczyłem, jak zamawiałem teraz tego naszego C5 Aircrossa na dłużej, na tydzień. Myślałem, że dostaniemy plug-ina 1.6. No i niestety...
2: Na szczęście nie dostaliśmy.
1: Nie dostaliśmy i znamy tego plug-ina, przecież mieliśmy go chociażby w Grandlandzie. Pewnie będziemy kiedyś mieli w C5 Aircrossie, który, przypomnę, że jest samochodem zupełnie innym i z wyglądu, i rozmiary ma też inne, jest 15 cm dłuższy, ma prześwit 20 cm, ale czegoś nie ma, co ma poprzednik, o którym też chciałbym, żebyś coś powiedział za moment. No, nie ma, słuchaj, wiesz czego, coś, Jacku? Poczekaj.
2: To jest silnik ważnego, diesla.
1: Nie ma silnika diesla 1.5-130 i nie ma silnika benzynowego 1.6-180. Nad czym boleje? No dobra, to tyle. Jeżeli coś pamiętasz o pierwszej generacji C5 Aircrossa, to chciałbym, żebyś powiedzieć, a jak nie, to ja powiem.
2: Dobrze, to pierwsza generacja C5 Aircross, rok 2017, to był taki samochód, który jednocześnie zastępował wszystko, mam wrażenie. Po pierwsze, oznaczenie C5 odnosi się jednak do tych samochodów, które znaliśmy od 2000 czy 2001 roku, czyli Citroena C5, który był liftbackiem, sedanem, kombi. No było to auto segmentu D. Citroen C5 samą nazwą wskazuje, że to właśnie dla tych klientów ma być ten samochód, zwłaszcza, że C5 przestała być produkowana w wersji sedan i kombi. Natomiast też rok 2018 skończyła się Citroenowi licencja na używanie nazwy Picasso. I w związku z tym, że ta ultra popularna przez 30 lat linia modelowa Xara Picasso, C4 Picasso, C4 Grand Picasso, dwie generacje, że ona jeszcze się to jakoś sprzedawało, nie przedłużali tej licencji i zmienili nazwę na Space Tourer. I ten Citroen C5 Aircross to też miał być taki samochód, który Picasso trochę zastąpi.
1: Ale jedna rzecz ważna, bo nie.
2: No
1: wiem,
2: bo zaczynała się moda na SUV.
1: Tak, ale nie wiem, czy i crossovery. Nie wiem, czy pamiętasz, że przed nim przez 5 lat był produkowany taki samochód, który nazywał się Citroen C4 Aircross. To był krótszy samochód.
2: Ale to był Mitsubishi SX przecież.
1: To był Mitsubishi Outlander, bliźniaczy. Citroen...
2: Nie, Sławku.
1: A poniżej, zaraz. Dobra, tamten to
2: C4
1: był C4
2: okay. Aircross.
1: Dobra, masz rację, dobrze, dobrze.
2: Bo był jeszcze samochód robiony na Mitsubishi Outlander, jak najbardziej, ale zabij mnie teraz, nie pamiętam, jak on się nazywał.
1: A to nie nazywał się C-Crosser?
2: C-Crosser, tak, C-Crosser,
1: no
2: to prawda.
1: Właśnie.
2: Słuchaj, czy się udało jednym modelem C5 Aircross zastąpić dwa bardzo popularne auta z innych segmentów, czyli zwykłą C5 i Citroena C4 Grand Picasso? Moim zdaniem nie za bardzo. To znaczy ten samochód, pierwsza generacja C5 Aircross, ona nie była tak uniwersalna jak minivan i jednocześnie nie była tak wygodna jak i obszerna, jeżeli chodzi o bagażnik na przykład, niż zwykłe kombi Citroena, zwykłe kombi C5.
1: Ja wtedy się cieszyłem, że taki samochód pojawił się w ofercie. Wydaje mi się, że nawet go trochę broniłem, że on jest. Natomiast jak teraz patrzę na te zdjęcia, przecież byłem na jazdach premierowych, tam pamiętam kamery najpierw źle działały bardzo. Pamiętasz te kamery z takim
2: tak, pamiętam, obrazem? Wszystko pamiętam.
1: Ale w tej chwili jak patrzę, to ten samochód już mi się w ogóle nie podoba. Zaczął mi się potem trochę podobać po faceliftingu. A dlaczego tak jest? Dlatego tak jest, że bardzo mi się podoba ta druga generacja, o której właśnie dziś będziemy mówić.
2: Dobra. Prawda? Sławek, zanim do niej przejdziemy, no. Prowokacyjna zaczepka. Czy ty pamiętasz, jak rok czy półtora roku temu ludzie z Citroena mówili, że oni zmieniają teraz podejście i oni chcą być teraz konkurencją Daci, chcą robić samochody budżetowe. Pamiętasz to, czy mi się to przyśniło?
1: Wiesz co, ja zawsze pamiętałem, że Citroen to chciał robić samochody dla młodych ludzi, krzykliwe, jaskrawe.
2: Tak było. Tak było, ale słuchaj, półtora roku temu marka Citroen została może niekoniecznie zdegradowana, ale ona została wyznaczona do tego, by konkurować z Dacią, by robić samochody, które są budżetowe. I ten Citroen, Sławek, ten Citroen C5, jak na niego popatrzysz, nie, jest doskonałym przykładem takiego właśnie auta.
1: Mówisz
2: przecież
1: o tego...
2: Sławek,
1: o którym?
2: To, słuchaj, o C5 Aircross z drugiej generacji.
1: Co ty
2: Sławek,
1: mówisz?
2: 4 metry, 65 centymetrów długości. No. Wiesz, ile ma Skoda Kodiak na przykład?
1: No podobnie jakoś.
2: 4,70 z haczykiem, jest minimalnie dłuższa. Wiesz, ile kosztuje najtańsza Skoda Kodiak?
1: No na pewno jest...
2: 50 tysięcy więcej niż najtańszy Citroen C5. Sławek, to jest tanie auto.
1: Tak,
2: za 130 tysięcy złotych, poczekaj, za 130 tysięcy dostajesz wersję, którą jeździliśmy. Na 18, no my jeździliśmy troszkę droższą, ale dostajemy ten sam napęd, czyli hybrydę 1.2, trzycylindrową, 145 koni, automatyczną skrzynię, 18-calowe koła aluminiowe. Za 130 tysięcy złotych dostajesz 4,60 parę centymetrów samochodu. Pokaż mi,
1: nie,
2: to jest
1: super.
2: Chińska cena, Sławek.
1: To brawo dla...
2: Cherry Tiggo 7, Okej, z większą mocą, 220 koni, tam łączna moc systemowa z hybrydą kosztuje 125 tysięcy. Tu za 130 masz Citroena.
1: Dobra, ale też to z hybrydą. Brawo dla Citroena w takim razie, bo jeśli miałbym taki wybór, bo przede wszystkim, że udało im się za taką cenę zrobić taki samochód, bo ja już pamiętasz pewnie po prezentacji statycznej rok temu mówiłem, ale zmienili wnętrze, ale dobra jakość, ale łatwiejsza obsługa. To Dacia niestety, przy całym szacunkiem lubię, cenię różne Dacie, to wysiada przy nim. No jeśli chodzi o jakość wykończenia.
2: Słuchaj,
1: na przykład.
2: Dacia, ależ oczywiście, że tak, ale wiesz, jak się przyjrzysz temu Citroenowi, to on jest oszczędnym projektem i on jest projektem, który można nazwać budżetowym. To jest samochód z segmentu 4,65
1: m. Zauważ,
2: boczek drzwi z lewej strony jest tylko w jednym miejscu tapicerowany. To jest twardy plastik na górze, tam pod szybą. Cała deska rozdzielcza, tapicerowana, ale ona jest twarda. To jest twardy plastik. No. To nie są miękkie tworzywa.
1: No to wiemy już sam projekt, gdzie się udało oszczędzić,
2: tak,
1: prawda?
2: Sam projekt, Sławku, też jest bardzo oszczędny. I podam argumenty. Przede wszystkim to jest ten sam napęd, w żaden sposób niezmodyfikowany, co w Oplu Astra i w całej masie innych pojazdów z koncernu Stellantis. To jest ten napęd, który powoduje, że ludzie tego samochodu możliwe, że nie będą za bardzo chcieli, bo nie chcą trzycylindrowego silnika. Tutaj Volkswagen daje ci więcej, bo daje ci 4 cylindry z silnika 1.5. Tu masz 3 cylindry, hałaśliwą pracę na zimno.
1: Tak.
2: I hybrydę, może... którą musisz wyłączać, bo szarpi po mieście.
1: I to wszystkie duże, niestety, Stellantisa, dość duże, ponad 4,5 metra długości SUV-y, crossovery, no mają tą przypadłość w tych małych silnikach 1.2, że są niestety trochę za głośne przy dużych prędkościach i trochę zbyt ospałe. Ja na pewno o tym mówiłem przy każdym modelu. I dlatego oboleję, że wycofano 1.6-180 z oferty, prawda? A diesel też by się przydał, bo w końcu diesla mają 1.5-130 wciąż w innych samochodach, prawda? Astra, Peugeot 308 chociażby. No
2: tak,
1: dobra, ale wiesz,
2: przepraszam, Sławku, jeszcze jedna rzecz. Dacia Bigster z automatem, z hybrydą, okej, 155 koni, inna hybryda, inaczej to działa, trochę mocniejsza, 155 koni, kosztuje 125 tysięcy minimum. I chyba będzie miała stalowe... Nie, aluminiowe 17-calowe koła. Ale 125 tysięcy, za 130 masz Citroena, trochę słabszego.
1: A wiesz,
2: nie?
1: Co dla mnie
2: ale
1: zrobiło?
2: Też z automatem.
1: Bo ja jednak, no, zanim przejdę do cen, no to wrażenia z jazdy są 2 dni, wtedy jeździłem raz, jeden dzień elektrykiem, jeden dzień tą hybrydą. I co dla mnie zrobiło dobre wrażenie? Bo potem okazało się, że cena też musi zrobić. Przede wszystkim obsługa, stylizacja wnętrza nowa, obsługa tego ekranu dotykowego, przestronność.
2: Da się z nim żyć.
1: Bagażnik,
2: on jest trochę...
1: 550 litrów i samochód dłuższy o 15 centymetrów. To jest duża zmiana, prawda?
2: Ten ekran, on działa troszeczkę tak jak w Hondzie, czyli masz tak naprawdę 3 ekrany, na których masz 3 różne rzeczy do obsługiwania. Ekran jest zorientowany pionowo, nie poziomo.
1: To znaczy jak w Hondzie elektrycznej chyba.
2: Jak w Hondzie elektrycznej, dokładnie. Czyli na samym dole masz duży panel z dużymi przyciskami do obsługi klimatyzacji. Słuchaj, to nie jest najwygodniejsza obsługa, to jest w dalszym ciągu rozwinięcie tego systemu sprzed lat, czyli nie możesz zrobić głośno nie trzymając przycisk na kierownicy, tylko musisz nim dziubdziać. To jest cały czas to samo, ale słuchaj, cena 130 kafli, a to jest samochód bez porównania lepiej zrobiony niż Dacia Bigster i co najważniejsze, to jest samochód lepiej jeżdżący niż Skoda Kodiaq, niż Volkswagen duży, niż Volkswagen Tiguan. Dlaczego? Dlatego, że tam masz zawieszenie z hydraulicznymi ogranicznikami. To jest to coś, co stosuje Citroën od C4 Cactus sprzed 10 lat. Czy to się sprawdza w dużym aucie? Bo w małych autach żeśmy to mieli w Citroenie C3 na przykład i była wyczuwalna praca. W tym samochodzie, dużym, wcale nie takim ciężkim, jest to wyczuwalne mega. To jest najbardziej komfortowy samochód z segmentu SUV, jakim ostatnio ja jeździłem.
1: Ale wiesz, co ma też wpływ na to? Ta grubsza gąbka w fotelach. Zobacz, to też Citroen.
2: To jest inna sprawa. Prawda? Przewygodne fotele.
1: No właśnie, bo to też trzeba przypominać o tym, bo czemu nie? No, jeżeli ktoś zrobił coś dobrze i w małych, i w dużych Citroenach, wygodne fotele, prawda? No i to zawieszenie, to już od kilku lat, przecież już w Kaktusie to było wiele lat temu.
2: Tak. No tak, to... i to naprawdę daje radę i okazuje się, że w dużym samochodzie daje to radę jeszcze lepiej niż w małym.
3: Trochę Sławku, mnie zaskoczyłeś tym, no. Wiesz co, że ci tam może nie doskwierało, ale zauważałeś, bo ja jakoś może byłem właśnie pod wrażeniem tego, że jest większy i ten i ładniej zaprojektowany, że tam, że tam te oszczędności były na materiałach, no musiały być. Ale w MG też to zauważyłem dopiero później. Najpierw rok temu, wiesz, HS też mi się wydawało, dopóki inne chińskie marki nie zaczęły wprowadzać, a teraz ostatnio jeździłem HS już też mi się ta jakość wykończenia wydaje przeciętna, a nie dobra. No dobrze, ale w takim razie nie chciałbyś, żeby tu był jednak 1.6-180, albo żebyśmy chociaż pojeździli pluginem?
2: Wiesz co, Sławku, chciałbym, żeby był wybór.
3: No właśnie. A
2: w tym momencie, jeżeli chcesz kupić takie auto z napędem spalinowym, bo nie masz go gdzie ładować, możesz kupić tylko tę wersję 1.2-145 koni. Wdać i masz 4 różne napędy do wyboru. A tutaj masz hybrydę 1.2, hybryda 1.6, ale plug-in i musisz dopłacić za tego plug-ina, nawet jak nie masz go gdzie ładować, albo wersję elektryczną, która też nie jest dla wszystkich.
3: No tak.
2: I brakuje tutaj czegoś po środku. Brakuje tu przede wszystkim czterocylindrowego silnika. Niech będzie 1.6, niech on ma 150 koni, niech on ma manualną skrzynię, cokolwiek. Niech to kosztuje 145 tysięcy złotych, ale niech będzie.
3: Ja jestem prawie pewien, że nie będzie powrotu do zwykłej wersji benzynowej, natomiast mówimy o tym
2: Słuchaj, Ukraina ma takie samo. Tak, ale na Ukrainie ten samochód jest dostępny z silnikiem 1.6 benzyna 150 koni.
3: No to w Polsce nie będzie, natomiast czekamy na to, co będzie na przełomie roku, że będzie tradycyjny, klasyczny silnik hybrydowy, niestety później wprowadzony niż Volkswagenowskie 1.5, który będzie miał około 200 koni, z automatem będzie i czy on będzie pod koniec tego roku, czy na początku przyszłego, nie wiem, ale na pewno będzie w tych wszystkich SUV-ach i crossoverach, które mają prawie 5 metrów, albo prawie 4,5 metra albo ponad 4,5 metra, prawda? Czyli w Oplu, Citroenie, na pewno, no bo to do tych samochodów będzie pasować. Peugeotie 3008, 5000.
2: Sławek, krótkie podsumowanie. Co byś wolał zabrać na miesięczny test długodystansowy? Peugeota 5008 czy Citroena C5? Jednym słowem.
3: Citroena.
2: Okej. Okay. A czym byś chciał pojechać do Włoch? Ja też. Czym byś chciał pojechać do Włoch? Skodą Kodiaq 1.5 TSI hybrydą czy Citroenem C5 1.2 benzyna 145 koni?
3: Na pewno Skodą, dlatego że na dłuższych trasach to jest dla mnie za słaby silnik. To tyle. Ze względu na silnik, wiesz?
2: Ja też. No,

0: Reklama. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Prawda bywa groźniejsza niż zbrodnia. Kamila Läckberg, Płaczka. Królowa skandynawskiego kryminału wraca do Fjällbacka. Od zaginięcia Sofia Rudberg mija 30 lat. Gdy policja natrafia na ludzkie szczątki, śledztwo rusza od nowa. Ktoś jednak zrobi wszystko, by prawda nigdy nie wyszła na jaw. Kamila Läckberg, Płaczka. Książkę poleca wydawnictwo Czarna Owca.
2: Jak zrozumieć świat, który wymknął się spod kontroli? Poszukaj z nami sensu w otaczającym chaosie. Podczas 23. edycji Millennium Dogs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmowego. Od 19 maja do 1 czerwca oglądaj najlepsze filmy dokumentalne z całego świata na mdac.pl. Zobacz, czy rozumiesz świat i czy świat rozumie ciebie.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: Marian, A gdzie mogę kupić?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Niemieckie partie domagają się twardszego stanowiska rządu w sprawie skandalicznego zachowania ministra bezpieczeństwa narodowego Izraela. Wraca temat wieku emerytalnego. Z propozycją wystąpiła szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Białoruś nie da się wciągnąć w wojnę w Ukrainie, mówi przywódca tego kraju. Minęła 19. Marietta Wiśniewska, zapraszam na informacje TOK FM. Senat bez poprawek przyjął ustawę o rynku kryptoaktywów. Teraz dokument trafi na biurko prezydenta. To już trzeci taki w tej sprawie i niemal tak samo brzmiący. Dwa wcześniejsze projekty prezydent zawetował, bo jego zdaniem w zbyt restrykcyjny sposób regulowały rynek kryptoaktywów i traktowały działające na nim firmy niesprawiedliwie. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego trafi do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. Chodzi o Itamara Ben-Gwira, który znęcał się nad zatrzymanymi członkami globalnej flotylli Sumut, w której byli też Polacy. Aktywiści jeszcze dziś mają być wolni i trafić do Turcji. Izrael poinformował niedawno, że już wszyscy zostali deportowani. Nie ma na razie informacji o tym, w jakim są stanie. Mówi Rafał Piotrowski, rzecznik flotylli.
8: Tam musimy z nimi porozmawiać. Członkowie naszego zespołu się z nimi spotkają, sprawdzimy, jak się czują, czy są, kiedy są w stanie wrócić.
7: Dziś do MSZ-u pilnie był wezwany izraelski chargé d'affaires. Usłyszał, że Polska stanowczo sprzeciwiła się zatrzymaniu Polaków na wodach międzynarodowych. A ostrzejszej reakcji na zachowanie Ben-Gwira domagają się od niemieckiego rządu politycy SPD oraz Zieloni, w przeciwieństwie do m.in. Włoch, Francji, Hiszpanii czy Polski. Niemiecki resort dyplomacji nie zdecydował się na wezwanie izraelskiego dyplomaty. Nie zamierzamy angażować się w wojnę w Ukrainie, mówi przywódca Białorusi Aleksandr Łukaszenka. Wyraził też gotowość do spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Łukaszenka za pośrednictwem wideokonferencji obserwował dziś wraz z przywódcą Rosji Władimirem Putinem manewry sił nuklearnych, które odbywają się w obu krajach. Szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz rozpoczyna debatę na temat zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Obecnie kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni 5 lat później. Maciej Kluczka.
9: Zdaniem liderki Polski 2050 wiek emerytalny mógłby zostać zrównany na poziomie 63 lat. To oznaczałoby obniżenie wieku emerytalnego mężczyzn o 2 lata, ale podwyższenie wieku kobiet o 3. Emerytury kobiet byłyby dzięki temu wyższe, dodaje Pełczyńska-Nałęcz. Koalicja Obywatelska nie zamierza tego tematu podejmować, pamiętając, jaką reakcję wyborców wywołało podniesienie wieku w czasie pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej.
10: Także nie będzie ani dyskusji na ten temat, ani nie będzie żadnych zmian.
9: Mówił Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Maciej Kluczka, TOK FM.
7: W informacjach to wszystko, za chwilę w TOK FM. Sport.
11: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.

0: deșteptată serii For Runner. www.garmin.com.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszemowego French Open. Rozstawa nas trójką Iga Świątek zagra z 17-letnią Australijką Emerson Jones, która dostała od organizatorów dziką kartę. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, a Magdalinę z Czeszką Terezą Walentową. Na wyżej notowanych rywali trafili Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Ten pierwszy zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a ten drugi z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwanińska, która udanie przebrnęła eliminację dziś w decydującej trzeciej rundzie. Pokonała Holenderkę Suzanne Lammens 7-6-7-5. Aston Villa triumfowała w Lidze Europy, a to dopiero początek, bo kibiców piłki nożnej czekają w maju jeszcze dwa finały europejskich pucharów, w tym finał Ligi Mistrzów w Budapeszcie. I może zdarzyć się tak, że wszystkie trzy trofea zdobędą kluby z Anglii, o czym teraz Przemysław Pozowski.
2: Aston Villa w pierwszym z finałów klubowych rozgrywek w Europie pokonała niemiecki Freiburg 3-0, a trener ekipy z Birmingham Unai Emery Ligę Europy wygrał po raz piąty.
3: I am not feeling the king.
2: Nie czuję się jak król Ligi Europy. Czuję wdzięczność. Jesteśmy królami. Razem.
3: We are the king together.
2: W jego ślady w Lidze Mistrzów będzie chciał pójść Luis Enrique, który te najbardziej prestiżowe rozgrywki wygrał dwa razy. Raz z FC Barceloną i raz w ubiegłym roku z PSG. Ale 30 maja w Budapeszcie Paryżanom stanie na drodze nowy mistrz Anglii, czyli Arsenal.
4: On a de la experience.
2: Znamy Arsenal Mikela Artety i doskonale wiemy, jak potrafią grać z piłką. A bez piłki to bez żadnej wątpliwości najlepsza drużyna na świecie. A finał Ligi Konferencji w środę ma szansę wygrać inny zespół z Londynu, Crystal Palace. Ich rywalem będzie Rayo Vallecano. Przemysław Pozowski, TOK FM.
1: Manuel Neuer jedzie na piąty mundial z rzędu. Doświadczony 40-letni bramkarz został dziś powołany do niemieckiej kadry. Neuer wprawdzie dwa lata temu pożegnał się z reprezentacją, ale Julian Nagelsmann nie ma za dużego wyboru, więc doświadczony bramkarz Bayernu dał się namówić na powrót. Śląsk Wrocław, który wywalczył w weekend awans do piłkarskiej ekstraklasy, będzie musiał zapłacić 1 000 000 zł. Najwyższa komisja odwoławcza Polskiego Związku Piłki Nożnej nie obniżyła kary nałożonej przez komisję dyscyplinarną, a ta ukarała klub za niewpuszczenie kibiców Wisły Kraków na marcowy mecz we Wrocławiu. Ostatecznie Wisła na mecz nie przyjechała, Śląsk wygrał walkowerem, ale Słono za to zapłaci. Przypomnę, Wisła też wywalczyła awans do ekstraklasy. A za chwilę w TOK FM prognoza pogody.
5: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
0: Sponsorem programu był producent smartwatcha Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
6: Najbliższa noc będzie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym. W centrum i na wschodzie kraju przelotne opady deszczu, na przeważającym obszarze od 7 do 10 stopni, na Podkarpaciu i na południu Lubelszczyzny od 11 do 13, chłodniej na Podhalu około 6 na plusie.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
8: Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Zwykle o tej porze dłuższa rozmowa i Kuba Janiszewski. Ale w tym tygodniu proponuję wybrane archiwalne rozmowy programu Interluda, który powraca w sobotę, ale o godzinie 16:00. Także proszę zaznaczyć w kalendarzu. Przez cały tydzień proponuję Państwu wybrane archiwalne odcinki, a wszystkie znajdą Państwo w aplikacji TOK FM oraz na stronie tokfm.pl w zakładce podcasty. Dzisiaj zapraszam do świata muzyki i teologii, czyli do rozmowy z profesorem Józefem Majewskim, antropologiem mediów, teologiem i muzykologiem. Porozmawiamy o Janie Sebastianie Bachu, który świadomie ukrywał w swoich arcydziełach instrumentalnych głęboką symbolikę luterańską i teologiczną. Za chwilę zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
9: Reklama.

0: dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
3: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Już w weekend 22-24 maja zostań 13 przysięgłym. Zobacz Werdykt. Nowy film Jima Sheridana, twórcy W imię Ojca. W kinach studyjnych czeka na ciebie wyzwanie dla twojej intuicji. Wydaj werdykt po seansie i wygraj nagrody.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Tak dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
13: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
12: Sprawdź to sam, check it out.
13: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: Reklama.
15: Studio pan profesor Józef Majewski, antropolog mediów, teolog i muzykolog. Kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Mediów Uniwersytetu Gdańskiego i stały współpracownik Więzi, Tygodnika Powszechnego i Znaku. Pan profesor jest autorem wielu fascynujących książek, o niektórych rozmawialiśmy, więc odsyłam państwa do aplikacji Radia Tok FM, do archiwum Radia Tok FM. Tam znajdą państwo nasze poprzednie rozmowy, a najnowsza książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Słowo, Obraz, Terytoria, nosi tytuł Muzyka w piekle. Wariacje na tematy Jana Sebastiana Bacha.
16: Ta książka jest o sprawach eschatologicznych, można powiedzieć, muzyce Jana Sebastiana Bacha, ale też o obecności jego muzyki w obozie koncentracyjnym. Jeden z rozdziałów o tym traktuje i myślę, że tak poważna problematyka na początek niedzieli, nic piękniejszego nie można sobie wymarzyć.
15: Dzisiaj, patrząc na demografię Polski, Bach byłby takim wzorcowym obywatelem, oczywiście gdyby był Polakiem, no bo z pierwszą żoną, proszę mi przypomnieć, miał 8 dzieci, z drugą 14?
16: No, Nieco te liczby są inne, ale rzeczywiście miał 7 i 13.
15: Czyli dwudziestka, mm-hmm. czyli bachowska dwudziestka. No oczywiście doskonale sobie państwo zdają sprawę, że ponieważ były trochę inne czasy, inne podejście do higieny i medycyny, to nie wszystkie z dzieci przetrwały. Ale dzisiaj Bach byłby takim wzorcem do naśladowania, jeżeli chodzi o demografię, przynajmniej z punktu widzenia pewnie ZUS-u i państwa. No ale nie dlatego kochamy Bacha. Kochamy Bacha dlatego, że komponował fantastyczną muzykę. Ci, którzy zajmują się muzyką Bacha profesjonalnie, oczywiście przede wszystkim koncentrują się na tym, cóż tam się dzieje. Muzykolodzy sięgają głębiej, muzykolodzy widzą więcej. Muzykolodzy czasami zastanawiają się, czy Bach był twórcą świeckim, czy jego muzyka jest świecka, czy był twórcą religijnym. No i to są tylko też niektóre z wątków, które także w książce pana profesora się pojawiają. Ale zawsze, kiedy pochylamy się nad twórcą, to chcemy wiedzieć więcej. To znaczy, dlaczego komponował tak, jak komponował? Co go fascynowało? Co widział wokół siebie? Jakie wydarzenia w jego życiu miały miejsce? Jakieś tragiczne, radosne, decydujące momenty, zwrotne momenty? To także zajmuje ludzi, którzy się biografiami zajmują. Czyli krótko mówiąc, chcielibyśmy trochę tak jak dzisiaj z ukrytą kamerą wejść do mieszkania, do domu Bacha i poszperać mu, zobaczyć, co tam ma w szufladzie, co ma w szafie, być może jakieś szkielety wypadną, ale, i to wiem, że pana profesora także zajmowało, co miał na półkach. Jakieś tam książki tego religijnego, zdaje się, człowieka, gościły na jego półkach. I jeden z rozdziałów w książce, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli Muzyka w piekle, traktuje właśnie o fascynującej zagadce rozwiązanej.
16: W jakiejś mierze tak, tak. Rozwiązanie tej zagadki jeszcze na właściwe, dokładne, szerokie, głębokie rozwiązanie tej zagadki, na to czekamy, ale rzeczywiście na półkach Jana Sebastiana Bacha stało mnóstwo książek, bo to były takie czasy, a jednocześnie on miał taki sposób tworzenia, że dużo czytał, między innymi literatury teologicznej, religijnej, był bardzo pobożnym luteraninem, powiedziałbym o takich poglądach konserwatywnych. Nie wiem, za kim dzisiaj by poszedł, niemniej jednak wtedy rzeczywiście nowe tendencje, nowe, powiedzielibyśmy brzydko, trendy oświeceniowe, to nie było po jego myśli. W każdym razie na swoich półkach, oprócz wielu innych książek, miał też cały zestaw książek religijno-teologicznych. 81 woluminów, tyle wiemy na pewno, ponieważ po śmierci jego rodzina zrobiła inwentarz, spisała książki teologiczne. Najprawdopodobniej było tam dużo więcej książek właśnie religijno-teologicznych, ale synowie jego, a miał ich sporo, błyskawicznie pozabierali to, co się im najbardziej podobało. Na czele tych wszystkich ksiąg stała właśnie ta zagadka. Biblia Kalowa, to się tak nazywa. Jeden rozdział w mojej książce traktuje o Biblii Kalowa, o tej zagadce, bo rzeczywiście zaczynam zagadkowo od tego, jak w ogóle odnaleziono tę księgę, ponieważ wszystkie księgi z tego inwentarza, one zaginęły. Nie mamy do żadnej księgi dostępu, tylko ta jedna się odnalazła.
15: Pewnie gdybyśmy tworzyli jakieś tak zwane clickbaitowe tytuły, to byśmy zapytali, co Bach robił w Stanach Zjednoczonych.
16: Zaiste. Biblia Kalowa została zupełnie niespodziewanie odnaleziona w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych, w małej mieścinie, gdzie się spotkali luteranie. Na pewnym spotkaniu to był synod najprawdopodobniej luterańskiego kościoła, synod Missouri, to się tak nazywa, ten taki szczególny odłam, bardzo, bardzo konserwatywny odłam luteranizmu amerykańskiego. Odbywało się spotkanie władz tego kościoła i jeden z członków gremium tego zamieszkał u swojego dalekiego kuzyna, który wiedząc, że ten ktoś jest teologiem, księdzem luterańskim i interesuje się muzyką, no wyciągnął jakąś wielki buch, pokazał mu i powiedział, że może się jemu do czegoś ta książka przyda, olbrzymia, tak, kilkusetstronicowa dużo większa niż, niż każda nasza książka, powiedziałbym. I kiedy ten duchowny otworzył na pierwszą stronę, zobaczył na dole tej strony monogram Jana Sebastiana Bacha. Znał ten monogram, był bardzo charakterystyczny i wtedy go zatkało. Pomyślał sobie, mój Boże, zdaje się, że to jest, może być księga Bacha. Dodam tylko, że jesteśmy w Pensylwanii, w regionie, gdzie szczególnie w wieku XIX przybywało, emigrowało z Niemiec, tam właśnie wielu Niemców, luteranów, którzy osiadali tam i najprawdopodobniej, to się potem dowiedzieliśmy, ojciec tego pana, który zaprezentował tę księgę, zakupił ją, jak się potem dowiedzieliśmy, zakupił w antykwariacie. Zatem ktoś w Lipsku, gdzie mieszkał Bach, po śmierci Bacha, w którymś momencie ktoś tę księgę musiał oddać, komuś sprzedać, być może złożył do antykwariatów, wtedy było sporo takich antykwariatów i ta księga, ktoś ją kupił, statkiem wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, z kolei tam zostawił w antykwariacie i ktoś inny odkupił ją i ona się znalazła, najprawdopodobniej ten kupujący nie miał zielonego pojęcia, że kupuje księgę Bacha i dopiero w 1934 roku właśnie to spotkanie luterańskiego kościoła Missouri, jak się odbyło, odkryto to. Niemniej jednak ciągle była niepewność. Ten, który znał się trochę na rzeczy i odkrył, że być może jest to księga należąca do Bacha, wiedział, że były trzy tomy. Okazało się, że dwa tomy są rzeczywiście również gdzieś na strychu, odnaleziono je. Skontaktował się z lepszym znawcą muzyki Bacha, który przyjechał i był przekonany, a nawet pewny, że to już jest księga Bacha. Potem zajęły się tą księgą rozliczne instytucje, które no, profesjonalne, jak na tamte czasy, z najlepszymi możliwymi narzędziami. Stwierdzono, że ewidentnie jest to księga trzytomowa, księga, która nosiła tytuł właśnie od tamtej pory księga Kalowa. Kalow to był twórca tej księgi. Fragmenty Biblii od księgi Rodzaju do księgi Apokalipsy po kolei z komentarzami Marcina Lutra, ojca reformacji, a jak Kalow nie znalazł jakiegoś komentarza Lutra do konkretnego fragmentu, to dodawał własne fragmenty.
15: Przy okazji ta historia otwiera nam troszeczkę też drzwi, mam wrażenie, w jeszcze innym, może nieoczekiwanym kierunku, no bo dzisiaj emerytury i renty są rzeczą doskonale rozumianą, choć może nie do końca zgadzamy się na ich wysokość, ale za czasów Bacha, kiedy kantor umiera, no to jego rodzina musi sobie radzić sama, więc wdowa po Bachu, druga żona Bacha, no, zostaje właściwie z tym, co ma i nie może liczyć na wsparcie finansowe ani od państwa, ani od wspólnoty. Może liczyć na swoją rodzinę. No, nie wszyscy dorośli synowie Bacha prześcigali się w tym, żeby pomagać matce czy macosze, więc być może sięgała do różnych obiektów, które Bach pozostawił, żeby no, zarobić na utrzymanie. Krótko mówiąc, pozbywała się, wyprzedawała na przykład właśnie jakieś tomy z biblioteki. Więc to też jest ciekawe takie spojrzenie na brak systemu emerytalnego, brak myślenia o zabezpieczeniu wdów, co zresztą potem w kolejnych, można powiedzieć, rozdziałach kościołów luterańskich doprowadzi też do jakiegoś stworzenia, bo to pytanie przecież nie jest tylko związane z Bachem, tak? Co robić z wdowami po proboszczach, na przykład co robić z wdowami po kantorach, tak? To gdzieś tam w przyszłości doprowadzi do stworzenia systemów wsparcia, takich systemowych systemów.
16: Wydaje mi się, że ten pogląd, który pan przedstawił, zasadniczo powszechnie przyjmowany o tym, że synowie dzieci Bachów nie bardzo się interesowali losem swojej matki lub macochy, bo wtedy jeszcze żyły dzieci z pierwszej żony i z drugiej. No dotarłem do takich dokumentów, które pokazują, że nie musi to być pogląd słuszny. To znaczy w tym regionie, a mówimy o Lipsku, tak, Rada Miejska pamiętała o żonach umarłych swoich wybitnych postaci i istniał cały taki swoisty system wspomagania, pomocy. Innymi słowy, jeśli żona Jana Sebastiana Bacha, Anna Magdalena, oddała to albo sprzedała lub oddała komuś, to wcale nie musiała tego robić z biedy, podobnie jak ja od czasu do czasu, nie z biedy oddaję do antykwariatu stare lub bardziej nowe książki. Można chyba przyjąć, że ona może nie żyła w luksusach, ale wystarczająco wiele otrzymywała od miasta i najprawdopodobniej jednak ci synowie nie byli tacy straszni. Można chyba przyjąć, że pamiętali o swojej matce czy macosze. Faktem jest jednak, że trzy tomy zniknęły, podobnie jak wszystkie inne tomy, o których była mowa, 81 woluminów. To naprawdę sporo. Dodam tylko, że na to, że należała to księga do Bacha, wskazywał nie tylko ten monogram. Okazało się, kiedy zaczęto kartkować, przeglądać te trzy tomy, że Jan Sebastian Bach był bardzo pilnym czytelnikiem Biblii, że podkreślał, zakreślał, a nawet pisał komentarze, krótkie uwagi na marginesie, ba, poprawiał błędy, skreślał je i poprawiał zgodnie z erratą, która znajdowała się na końcu, ale były też takie błędy, na przykład w cytowaniu Biblii albo Lutra, których redaktor nie zauważył, natomiast Bach to zauważył, więc skreślał, a na boku gdzieś dopisywał jakieś. Innymi słowy, to co było do czasu poznania Biblii Kalowa, to co, o czym muzykolodzy i muzykolożki marzyli, to żeby w końcu dotrzeć do jakichś materiałów pochodzących z czasów Bacha, na których on własnoręcznie cokolwiek zapisał. Takich materiałów mamy do tej pory bardzo mało. Biblia Kalowa, można powiedzieć, radykalnie zmieniła tę sytuację. Jest wystarczająco wiele jego ingerencji, z których możemy wyciągać pewne określone wnioski i dodawać do tego, co już wiemy o jego muzyce i o nim.
15: Czyli teraz pan jako teolog, a jednocześnie muzykolog, gdyby pan miał stworzyć nam taką symulację bachowskiego dnia, jeśli tak można powiedzieć, to jakby to wyglądało? Powiedzmy, Bach skończył śniadanie i mówi, dobrze, to teraz trochę pokomponuję, ale jednocześnie też pomodlę się albo no, przemyślę pewne rzeczy po to, żeby je skomentować.
16: Nie wiem, czy on znajdował w ogóle czas na sen. Musiał najprawdopodobniej. Ale jak często bywa z geniuszami, nie potrzebują zbyt wiele czasu. Nawet ich organizmy są tak skonstruowane. Przypuszczam, że podstawową jego czynnością każdego dnia było komponowanie. Ale pamiętajmy, że oprócz komponowania, a musiał komponować, ponieważ miał umowę podpisaną, że na każdą niedzielę i na każde święto powinien napisać zasadniczo nowy, świeży utwór, czyli co tydzień. Proszę sobie wyobrazić, ja teraz zwracam się nie tylko do pana, tak w ogóle do wszystkich słuchaczek i słuchaczy, tak? Proszę sobie wyobrazić, co tydzień Bach pisze genialne dzieło, tak? Arcydzieło. Genialną, zasadniczo większość jego kantat to arcydzieła. No, musiał na to poświęcić sporo czasu, niemniej jednak jego obowiązki to również był nauczycielem, tak, w szkole świętego Tomasza, gdzie uczył, na przykład teologii mógł uczyć i spraw muzycznych uczniów tej szkoły, a jednocześnie musiał, bo taka była też umowa z miastem, również opiekował się chórem w tym w jednym kościele i w drugim, bo obowiązki się rozkładały na kilka kościołów. Oprócz tego miał mnóstwo dzieci, jak już wiadomo było. Niemniej jednak sporo ich dzieci zmarło, jak to były takie czasy. Miał żonę i wydawałoby się, że nie miał czasu na żonę ani na dzieci. No, w jego wypadku, czy też w wypadku Bachów jednak sprawa była uproszczona. To znaczy mógł mieć i to nawet poświęcać bardzo dużo czasu lub dużo czasu swoim dzieciom i żonie, ponieważ w czasach, kiedy on żył, Bachowie, a rodzina ta była bardzo rozbudowana, praktycznie w każdym większym lub mniejszym mieście żyła jakaś rodzina Bachów, Bachowie byli od pokoleń muzykami. Innymi słowy, jeśli był Bach, to jego dzieci, najprawdopodobniej chłopcy, też zostaną muzykami. Jego żona, Anna Magdalena, była muzyczką również, sopranistką, śpiewała jego utwory, a nawet można przypuszczać, że dokładała swoją rękę do niektórych utworów. Dzieci były wychowywane w ten sposób, że były uczone gry na różnych instrumentach. W związku z tym Bach mógł spokojnie z żoną i dziećmi pracując nad swoimi rzeczami, żeby stworzyć kolejne arcydzieło, bawił się z dziećmi w ten sam sposób i najprawdopodobniej muzykowanie, tańcowanie wspólne z dziećmi, z żoną należało chyba do pewnej takiej codziennej rutyny Bachów.
15: A jako teolog, co pan widzi, co pan wyczytuje z tych dopisków Bacha?
16: No, dotknął pan tutaj takiego zupełnie zasadniczego zagadnienia. Ja może wspomnę tylko, że od kilku dekad istnieje jeden z najciekawszych sporów takich muzykologicznych pomiędzy różnymi środowiskami, czy też muzykologami, muzykolożkami, co do tego, czy można uznawać Jana Sebastiana Bacha za muzycznego teologa. Zasadniczo wszyscy się zgadzają, że coś z teologii robił, ponieważ pisał kantaty. Kantaty na każdą niedzielę do liturgii luterańskiej. Zatem była to muzyka religijna. Problem polega na tej debata i ten spór, o którym przed chwilą powiedziałem, toczy się nie wokół, czy też nie dotyczy kantat jego, ale zasadniczo dotyczy muzyki instrumentalnej. Wiadomo jest, że Bach, podobnie jak inni muzycy tamtych czasów, pisali muzykę instrumentalną i wokalną. Instrumentalna była przynajmniej dwojakiego rodzaju. To była muzyka, która miała tytuły, mogła mieć tytuły religijne i tytuły niereligijne. Te tytuły religijne pomagały interpretować muzykę instrumentalną w sposób religijny. Co zrobić jednak z utworami, które były pomyślane i nigdy o nich nie myślano jako o utworach religijnych, które miały tytuły niereligijne, czysto świeckie. Wspomnę na przykład o jednym, jego największym moim zdaniem arcydziele, Sztuka Fugi, Die Kunst der Fuge. To jest utwór, wydawałoby się, kompletnie świecki, kompletnie, można powiedzieć, interesujący się wyłącznie samą muzyką. Pewna część muzykologów i muzykolożek doszła jednak do wniosku, że być może i w ta muzyka u Bacha kryje jakieś przesłanie inne niż muzyka, że są to utwory, które same w sobie są, można być, arcydziełami muzyki, można wręcz powiedzieć w jakimś sensie muzyka absolutna, która zajmuje się wyłącznie samą sobą, ale z drugiej strony zastanawiano się, czy Bach o tak głębokiej wierze nie miał czegoś do powiedzenia również z pomocą tego typu muzyki i zaczęto odkrywać, że w tej muzyce, na przykład w Sztuce Fugi, kryją się tematy religijne, teologiczne. Szczerze powiem, że ja poszedłem właśnie w tę stronę. Ten nurt mnie najbardziej interesował i przeżywam taką przygodę, której mogą mi zazdrościć wszyscy, nie tylko muzykolożki i muzykolodzy, ale wszyscy miłośnicy muzyki. Wszedłem w ten obszar i co się okazuje? Okazuje się, że Biblia Kalowa odgrywa fundamentalną rolę, zasadniczą rolę jako argument za możliwością odkrywania w czysto świeckiej muzyce Bacha czystej, wielkiej, luterańskiej teologii. Odkrywamy to na różne sposoby w Biblii Kalowa. Te fundamentalne dotyczą jego komentarzy o charakterze muzycznym, do fragmentów Biblii, gdzie jest mowa o śpiewie, o muzyce liturgicznej, i on w kilku miejscach, szczególnie w czterech miejscach, sformułował, można powiedzieć, takie pewne hasła, za które treść spadła nam jak z nieba, powiedzielibyśmy, dosłownie, tak? Ta zagadka z Biblią Kalowa, ona odkryła kilka kolejnych tajemnic. I jedno fundamentalne jego stwierdzenie brzmi mniej więcej, ja je sparafrazuję teraz, w każdej muzyce pobożnej jest obecny Bóg ze swoją łaską. Muzyka pobożna u niego nie musiała oznaczać muzyki religijnej, mogła oznaczać muzykę, która ma na celu jednak chwałę Boga. Jeśli przyjmiemy tego typu klucz, to mamy tu jego ręką zapisaną uwagę i sugestię, tak? Tak jakby pokazuje nam kierunek. Słuchajcie mojej muzyki też, tak by on tu mógł powiedzieć, słuchajcie mojej muzyki, też tej muzyki, którą uważacie za świecką, a jeśli będziecie jej słuchać zgodnie z tym, co napisałem w Biblii Kalowa, to spróbujcie odkryć rzeczy ukryte, które być może się nikomu nie śnią, ale ja je tam zawarłem.
15: Jeżeli ktoś chciałby odkrywać rzeczy ukryte, to mógłby na przykład nie tylko słuchać muzyki, ale patrzeć na zapis. I można powiedzieć, a może byśmy jakoś połączyli różne nutki kreseczkami i może patrząc na ten zapis, zobaczymy na przykład krzyże.
16: No tak, zaiste. No dotyka pan kolejnej niezwykłej zupełnie, powiedziałbym, niesamowitej kwestii w muzyce Jana Sebastiana Bacha. Zaiste jest tak, że w czasach w baroku, począwszy od renesansu, w czasach baroku istniało coś takiego jak pewien system, powiedziałbym, znaków muzycznych, można powiedzieć, za którymi kryły się treści niemuzyczne. Bach nie był tutaj jedynym. Większość wtedy wybitnych twórców korzystało z tego systemu i można powiedzieć, to był swoisty język czysto muzyczny. To właśnie układ nut na przykład, kolejność nut, do tego jeszcze liczba taktów na przykład, albo to, że nuty wznoszą się i nagle gwałtownie opadają, albo na przykład interwały, tak, czyli odległości pomiędzy dźwiękami są takie, a nie inne. Jedne są śliczne, a jedne są chrapliwe, powiedziałbym, nieładne. To wszystko, można powiedzieć, ten system tych znaków, tak to nazwijmy, miał, można było pisać legendę. Właśnie taki układ oznacza na przykład, i powiem o jednym takim układzie, tym, który jest zupełnie wyjątkowym. Tak? Otóż jeszcze przed Bachem odkryto, że układ dźwięków, czterech dźwięków, B, A, C, H, to są również literki, które się nazywają konkretne dźwięki, tak? Na pięciolinii, jak państwo może wiedzą, chociaż wiadomo jest, że w Polsce szkolenie muzyczne płakać się chce, tak? Ale tak mniej więcej można powiedzieć, gdzieś tam na samym dole widzimy dźwięk C, potem idziemy po kolei w górę C, D, E, F, G, A, H i znowu C i możemy iść dalej. Otóż na tej pięciolinii jest dźwięk H. Jeśli ten dźwięk opatrzymy tak zwanym znakiem bemola, obniżymy jego dźwięk, wysokość, to powstaje B. To zostało określone w literaturze na przykład angielskiej jako B i u nas też jest B. B. Drugi dźwięk nieco niższy, A. Trzeci dźwięk wyższy, C. I znowu mamy H, bez bemola, tak byśmy powiedzieli. Otóż cztery dźwięki nazwiska Bach są to dźwięki, cztery litery tego nazwiska, są to jednocześnie cztery dźwięki i Bach odkrył, że to może mieć znaczenie również w jego muzyce, a ma znaczenie związane z krzyżem. Dlaczego z krzyżem? Ponieważ jeśli przyjmiemy, że połączymy literkę B z H i C z A, to te linie się krzyżują. Bach wykorzystywał tę figurę, tak to nazwijmy, ten znak, tę figurę krzyża w swojej muzyce wielokrotnie, w muzyce wokalnej i zwykle stosował tego typu zabieg krzyżowy, można powiedzieć, cztery dźwięki, które się krzyżują ze sobą, w muzyce wokalnej wtedy, kiedy pojawiały się słowa krzyż, ukrzyżuj, niósł krzyż i tym podobne w kantatach. Problem polega na tym, że również w muzyce czysto świeckiej ten krzyż się pojawia, na przykład w Dikunst der Fuge wielokrotnie się pojawia i to podsuwa taką myśl, czy przypadkiem w tej muzyce czysto świeckiej również nie chodziło mu o krzyż. Zatem wokół tego szukamy teraz kolejnych znaków tego języka muzycznego, figur muzycznych i okazuje się, że są całe opowieści, powiedziałbym, religijne, teologiczne, w których krzyż odgrywa podstawową rolę, a wiadomo, że dla luteranów, dla kościoła luterańskiego krzyż jest, można powiedzieć, najważniejszą, jakby to być rzeczywistością religijną. Luteranie kultywują Wielki Piątek inaczej niż rzymscy katolicy czy też prawosławni. Wielki Piątek, tajemnica krzyża dla luteranów. Krzyż jest ukrytym, ale najwspanialszym, największym objawieniem Boga.
15: Czyli zagadka biblioteki Bacha wciąż jest nierozwikłana i być może, jeżeli nie spłonęły albo w inny sposób nie zostały zniszczone, to czekają nas gdzieś tam księgi, które te kilkadziesiąt tomów, które leżały, stały na półce Bacha i po które sięgał, które czytał. No, wspomniał pan o krzyżu, wspomniał pan o luteranach. Oprócz tej Biblii Kalowa, no chyba też nie wyobrażamy sobie w sytuacji, w której by u Bacha nie było jakiegoś pełnego wydania Biblii.
16: Nie mamy dostępu, nie odnaleziono jak do tej pory żadnego egzemplarza Biblii. Biblia Kalowa to nie jest dosłownie Biblia, tak, to są fragmenty Biblii z komentarzami Lutra lub samego Kalowa. A dzisiaj wiemy już też z komentarzami Jana Sebastiana Bacha, co tu dużo gadać. Nie dotarliśmy do żadnego egzemplarza jeszcze Biblii należącej, która stała na półce Bacha, natomiast na pewno stały tam i najprawdopodobniej 3-4 wydania Biblii. Orientujemy się dzięki Biblii Kalowa. Bach poprawiał fragmenty Biblii i nie poprawiał zgodnie z wydaniem Biblii, z której korzystał Kalow, tylko korzystał z innej Biblii i konsekwentnie wiemy, co to za Biblia, tak? Więc musiał mieć taką Biblię, wykorzystywał ją, ale ona znowu gdzieś ktoś ją... Trudno przypuścić, żeby była oddana do antykwariatu, żeby była sprzedana. Być może jeszcze ja myślę sobie tak, ponieważ ostatnie 15 lat to jest no, historia zdumiewająca, kolejna wielka zdumiewająca historia odkrywa się w przeróżnych miejscach, między innymi na przykład w Ukrainie, tak? Dokumentacje, artefakty historyczne, bachologiczne, powiedzieli, Bachiana. Myślę, że nadejdzie taki czas, kiedy odkryjemy jeszcze niejedną księgę teologiczną Bacha, odkryjemy jeszcze Biblię, które stały na półkach Bacha i jestem bardzo ciekaw, tak? Czy również Biblię czytał tak uważnie, z ołówkiem, z piórem, tak, kreśląc, pisząc uwagi. Myślę sobie tak, bo na przykład miał dwa wydania teologiczne wszystkich dzieł Lutra. To naprawdę potężne buchy i kilkadziesiąt takich buchów trzymał na półce. One też nam zniknęły, nie dotarliśmy do nich, ale wyobrażam sobie, w którym stanie w Stanach Zjednoczonych leży gdzieś tam, tak? I kiedy będzie jakiś synod Kościoła luterańskiego, być może ktoś odkryje, może w Stanach Zjednoczonych, jeśli nie w Stanach Zjednoczonych, to może w Ukrainie na przykład, tak? Odkryjemy te księgi i będziemy zdumiewać się i spór o Bacha teologa wejdzie w kolejną fazę.
15: Państwa i moim gościem jest pan profesor Józef Majewski, antropolog mediów, teolog i muzykolog, kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Mediów Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy o książce Muzyka w piekle, wariacje na tematy Jana Sebastiana Bacha, która ukazała się nakładem wydawnictwa Słowo, Obraz, Terytoria. Te wariacje na tematy też nie są przypadkowe. Zresztą wspominałem już o naszych wcześniejszych rozmowach, które dotyczyły między innymi wariacji goldbergowskich właśnie. Ale zaciekawiło mnie u pana profesora w książce między innymi i być może zaciekawi to także nasze słuchaczki i naszych słuchaczy. Taka teza, zdanie, informacja, znowu odnosząca się do wariacji goldbergowskich. Kiedy myślimy o wykonaniach wariacji goldbergowskich, no to są wśród nas tacy, którzy na przykład słuchają klawesynowych. Czyli jeżeli mówimy o klawesyn, to pewnie tutaj Wanda Landowska by od razu nam przyszła do głowy, ale ci, którzy wolą może trochę nowsze wykonania albo bardziej kontrowersyjne, to z pewnością wspomną o pianiście kanadyjskim Oglenie Gouldzie. Pan profesor pisze tak: Kanadyjczyk grał muzykę Bacha genialnie, ale jej nie rozumiał.
16: Ryzykowna, bardzo ryzykowna teza i pierwszy raz ją sformułowałem, można powiedzieć, na początku swojej, nazwijmy to, kariery muzykologicznej. Byłem wtedy odważniejszy. Niemniej jednak jestem głęboko przekonany, żeby dobrze zagrać utwór Bacha, trzeba trzymać się jego wszystkich wskazań możliwych. Jeśli tym wskazaniem jest, możesz sobie podumać i samemu coś zrobić, to zagraj sobie tak, niech cię fantazja niesie, ale są takie utwory, gdzie on wyraźnie, pewne rzeczy są, można powiedzieć, ogromnie, ogromnie ważne i trzeba się trzymać tego, co Bach chciał powiedzieć. Bach w wariacjach goldbergowskich zażyczył sobie, powiedziałbym, czyli w jakiejś mierze rozkazał wykonawcy, żeby każdą część tego utworu powtórzył, żeby zabrzmiało dwa razy. Każdy utwór, wyobraźmy sobie taki utwór, który składa się z dwóch części i każda z tych części musi być powtórzona dwa razy. To nie tylko Gould był takim heretykiem, powiedziałbym, wiele innych wykonawczyń również nie powtarzało, albo powtarzało tylko jedną część. Bach, myślę sobie tak, że jeśli patrzy na to wszystko i słucha tego wszystkiego z nieba,
15: albo z piekła,
16: to się mocno irytuje. No nie. Jego muzyka trafiała do piekła, ale na pewno nie Bach. Irytował się, tak? Dlaczego? Ponieważ w muzyce, jego muzyce, symbolika liczbowa odgrywa fundamentalną rolę. Nie tylko w jego muzyce, to jest bardzo ważne, że to nie jest, to on nie był tutaj żadnym wyjątkiem, tak, ale w okresie baroku, począwszy jeszcze w średniowieczu, potem w renesansie, w muzyce średniowieczej, renesansowej, ale też barokowej, symbolika liczbowa odgrywała zupełnie fundamentalną rolę. Dwójka w tym systemie symbolicznym to jest, może mogła wskazywać na dwie natury Jezusa Chrystusa, zatem wymowa utworu, akurat wariacji goldbergowskich, moim zdaniem jest chrystologiczna właśnie, wskazująca na... A niestety i młody, już starszy Gould, no chyba książek teologicznych nie czytał.
15: No ale ta lista tych, którzy albo książek teologicznych nie czytali, albo czytali, a pomimo tej lektury postanowili inaczej do muzyki podejść, jest przecież dłuższa, no bo wspomniana przeze mnie Wanda Landowska, czy chociażby Daniel Barenboim.
16: Można jeszcze wymienić naprawdę powiedziałbym nawet tak, ze świecą szukać kogoś, kto powtarza, tak? Otóż odkryłem ostatnio, przez przypadek ostatnio, jak wiadomo, mieliśmy sporo Chopina w mediach.
15: Niestety.
16: Słucham?
15: Niestety.
16: No.
15: Bo im więcej Chopina, tym mniej Bacha, panie profesorze.
16: Dziękuję. To robi wrażenie, co pan mówi. Przyjmuję to. No, zabrzmiało to bardzo, bardzo ładnie. Niemniej jednak trzeba znajdować i na Chopina trochę czasu. No, dotknął pan tematu takiego. Są już tacy muzykolodzy, którzy odkrywają Bacha w muzyce Chopina, więc dobry kierunek, bardzo dobry kierunek. Ale wracając, trudno znaleźć kogokolwiek, kto by był wierny wskazaniom Bacha, jeśli chodzi o wariacje goldbergowskie. I odkryłem koreańskiego pianistę, można na YouTubie znaleźć jego wykonanie wariacji goldbergowskich. Lim ma na nazwisko. Wydawałoby się, że gra cały czas powtarza. I właściwie, jeśli dobrze się zorientowałem, wariacje goldbergowskie składają się z 32 części. Otóż 31 części zagrał, mam takie przekonanie, tak go słuchałem, powtarzając. Każdą część dwa razy grał i sobie myślałem, że będzie jedynym mi znanym, który to zrobił według wskazań Bacha. Niemniej jednak ostatnią część skrócił i znowu mamy do czynienia z heretykiem. Czekam na takiego muzyka lub muzyczkę, którzy trzymając się wiernie Bacha, zagrają wariacje goldbergowskie tak, jak sądzę powinny być zagrane.
15: Ja myślę, że wyzwaniem tutaj, panie profesorze, może nawet nie jest tyle wiara lub jej brak, lub teologiczne albo świeckie odczytanie muzyki Bacha, tylko raczej dostępna technologia, no bo musimy pamiętać, że za twórcami, za solistami, za artystami stoją także aparaty propagandy, tak to brzydko nazwę, czyli krótko mówiąc wydawnictwa płytowe. Czyli jeżeli mamy genialnego pianistę, świetnego artystę, no to należałoby nagrać płytę i należałoby tę płytę dalej puścić w świat. No ale płyty, w tym wypadku myślę o płytach CD, o compact dyskach, mają swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o czas. No i w którymś momencie po prostu powtórzenie, to jest taka moja teza, teoria, mogłoby przekroczyć ten maksymalny czas możliwy do zarejestrowania. Być może to jest ten moment, w którym firmy płytowe mówią, skoncentrujemy się jednak bez powtórek. Oczywiście w wersji zamieszczonej w sieci można dużo więcej wrzucić, ale jeżeli chodzi może o płyty, są pewne ograniczenia. A teraz rozdzielanie wariacji goldbergowskich na przykład na dwie płyty, no to już jest takie trochę, czyli tutaj trochę komercja ściera się ze sztuką.
16: To tak, proszę pana, jakby nagrać na płytę film i niektóre fragmenty po prostu usunąć. Mielibyśmy rzeczywiście koszmarny film, tak? Nie wiem, czy tak rzeczywiście jest, tak? Myślę sobie zresztą, że Gould, gdyby miał świadomość, tak? Jego ranga, powiedziałbym, tak? I jego sposób bycia zmusiłyby każdego wydawcę do tego, żeby zagrać z powtórzeniami. To by było łącznie może z godziny maksimum 20 minut. To naprawdę na płycie niewiele.
15: Tak, tak, tylko nie wiem, czy jest fizycznie możliwe zmieścić tyle muzyki. W międzyczasie sprawdzę, a dodam jeszcze, że ci z państwa, którzy chcieliby posłuchać tego wykonania, to artysta nazywa się Yunchan Lim. No i jest chyba najmłodszym pianistą, który wygrał taki dość prestiżowy konkurs, który się nazywa Van Cliburn International Piano Competition. No ale znowu wspomniał pan Chopina i chyba pierwszy album, który nagrał młody wtedy jeszcze pianista, to były etiudy Chopina.
16: Bach, Chopin, Myślę, że już dzisiaj tak znamy, również w języku polskim, polscy muzykolodzy próbują odnajdywać jakieś wspólne relacje, korzystanie, czy kim był Bach dla Chopina. Wiemy dzisiaj, że dla Chopina Bach był chyba spokojnie można powiedzieć, tak, tym najwybitniejszym. Zasadniczo swoim uczennicom i uczniom Chopin ciągle powtarzał: grajcie Bacha i tylko Bacha. Na nim trzeba się uczyć i w rzeczy samej właściwie chyba codziennie od czasu, kiedy Chopin dostał do rąk takie arcydzieło Bacha, Das Wolten Perite Klavier. To jest takie dwa tomy on Bach napisał. Każdy tom składa się z 24 utworów. Każdy utwór składa się z dwóch części, preludium i fuga. Czyli mamy łącznie 48 utworów na dwóch tomach i każdy tom to są wszystkie po kolei, można powiedzieć, tonacje. Preludium, zaczyna się to od C-dur i w górę 48 utworów. Chopin grywał je właściwie codziennie, tak? Myślę sobie tak się nie znam na tym, czekam na jakiegoś muzykolożkę, którzy będą odkrywać te relacje pomiędzy muzyką Bacha i Chopina, ale niektórzy już dzisiaj twierdzą, że te relacje są dużo ważniejsze i głębsze, niż nam się wydaje.
15: Oczywiście smutne jest to, że Chopin nie posłuchał własnych rad i zamiast grać Bacha, to też komponował. Chociaż nie aż tak dużo, panie profesorze, bo tam w sumie 24 godziny muzyki, no to możemy mu to wybaczyć. Wysłuchaliśmy archiwalnej rozmowy z audycji Interluda, a moim gościem był profesor Józef Majewski, antropolog mediów, teolog i muzykolog. Rozmawialiśmy o nadludzkiej wydajności Jana Sebastiana Bacha, czyli o arcydziełach komponowanych niemal co tydzień i o teologicznej symbolice, którą ukrywał w swoich kompozycjach. W tym tygodniu zapraszam Państwa do wysłuchania wybranych archiwalnych odcinków audycji Interluda, a Interluda powraca w soboty, ale o godzinie 16. Zapraszam już teraz i proszę zaznaczyć w kalendarzu. A wszystkie archiwalne odcinki programu Interluda znajdą Państwo w aplikacji Tok FM oraz na stronie tokfm.pl w zakładce podcasty. Za chwilę informacje Tok FM o godzinie 20, a po nich Paweł Sulik i mikrofon Tok FM.
14: Za nami program Czarka Łasiczki, w którym pojawiały się takie postacie jak Jan Sebastian Bach albo Fryderyk Chopin. Na przykład Fryderyk Chopin jest takim łącznikiem pomiędzy poprzednim programem a tym, który po 20, czyli mikrofon Tok FM, dlatego że Fryderyk Chopin był migrantem. Po prostu. Tworzył w kraju, w którym się nie urodził, to znaczy po prostu za granicą. Ale o migracjach będziemy rozmawiali dziś z naszymi gośćmi. Agnieszką Kosowicz z Fundacją Polskie Pory Migracyjne, Mirosławą Keryk, prezeską zarządu Fundacji Ukraiński Dom i Marcinem Cośniakiem z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Głównie skupimy się na konsekwencjach tego, że przestała obowiązywać specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy. Jak się zatem zmieniła ich sytuacja w Polsce? W tle wielka zbiórka, która została zorganizowana, wsparcia dla tych osób, które zostały pozbawione pomocy, osób z Ukrainy, ale oczywiście to jest wydanie eksperckie, czyli to państwa, na państwa pytania odpowiadać będą eksperci. Nasz numer to 22 44 044, a że będziemy mieli ekspertów w studiu, to oprócz państwa pytania jeszcze dorzucę kilka swoich, tak żebyśmy bardzo ważnych rzeczy nie pozostawili nieomówionych. Na przykład pojawi się deklaracja kiszyniowska. Co to jest i dlaczego to jest tak bardzo istotne i ważne. Za 4 minuty informacje Tok FM. Po informacjach ekspercka wersja programu Mikrofon Tok FM, czyli Państwo dzwonią, eksperci w studiu odpowiadają na Państwa pytania. Nasz numer to 22 44 044.
17: Autopromocja. Nowość w Tok FM.
18: W każdą niedzielę, tuż po godzinie 16, rusza globalne popołudnie. Zabierzemy Was na tak zwane peryferia świata – Porozmawiamy o wydarzeniach i historiach z Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. I nieważne, czy będziemy w Delhi, Bamako czy Caracas. Nie chcemy gonić za kolejnymi nagłówkami, tylko próbować poznać i zrozumieć zmieniający się świat.
17: Globalne popołudnie. W każdą niedzielę po 16.
18: Zapraszają Krzysztof Story,
19: Wojciech Jagielski
20: i Doma Matejko.
17: Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
21: Reklama.
22: Gabinet masażu, słucham.
23: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
22: Cześć, a co się dzieje?
23: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
22: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
23: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
22: Kochana, sam go stosuję.
24: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
25: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
26: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
25: ci panowie z media...

0: 200 tysięcy kilometrów. Promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen. Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Trzecia wersja przepisów regulujących rynek kryptoaktywów została przyjęta przez Senat. W Krakowie kampania referendalna w sprawie odwołania władz miasta wchodzi w ostatnią fazę. Górnik Zabrze w rękach mistrza świata. Więcej o tym powiemy w informacjach sportowych. Minęła 20. Sylwia Kreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Na biurko prezydenta trafi kolejna rządowa ustawa o rynku kryptoaktywów. Izba Wyższa odrzuciła szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiS. I za przyjęciem ustawy bez wprowadzenia poprawek głosowało 57 senatorów. 26 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Prezydent Karol Nawrocki już dwa razy zawetował przepisy dotyczące kryptowalut. Argumentował, że proponowane ustawy są nad regulacją, a wprowadzone rozwiązania mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Przyjęta dziś przez Senat ustawa jest trzecią próbą regulacji rynku i zawiera jedną z zaproponowanych przez Kancelarię Prezydenta zmianę, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z Ministerstwem Finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Kraków jest już na ostatniej prostej kampanii przed referendum dotyczącym odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego i Rady Miasta. W mieście odbywają się happeningi, media społecznościowe pełne są politycznych kłótni, a w sądach w trybie referendalnym rozstrzygane są kolejne spory. Więcej na ten temat Paulina Nawrocka.
10: W ostatnich dniach kampania coraz częściej przenosi się z internetu na salę sądową. Zapadły już trzy głośne rozstrzygnięcia dotyczące publikacji wypowiedzi polityków związanych z Koalicją Obywatelską. We wszystkich przypadkach organizatorzy referendum usłyszeli przeprosiny, mówi Jan Hoffman, przewodniczący inicjatywy referendalnej.
11: W jednej z tych spraw pani radna zawarła z nami ugodę, w efekcie nastąpiły przeprosiny, a w dwóch sprawach już tutaj musiało być rozstrzygnięcie sądu dotyczące pana Bartłomieja jako córka radnego miasta Krakowa i pana Szczęsnego Filipiaka, radnego sejmiku. Obie te osoby musiały nas przeprosić.
10: We wszystkich przypadkach politycy mieli przekroczyć granicę dopuszczalnej krytyki. Chodziło m.in. o publikowanie filmów sugerujących nieetyczne działania inicjatorów referendum czy fałszerstwa przy zbiórce podpisów. Z Krakowa Paulina Nawrocka. TOK FM.
9: O licznych w ostatnim czasie na Łotwie incydentach z udziałem dronów z prezydentem kraju Edgarsem Rinkiewiczem rozmawiał sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Zapewnił, że sojusz pozostaje w pełni zaangażowany w bezpieczeństwo państw członkowskich. Jak podkreślił Rutte we wpisie na serwisie X, NATO będzie kontynuować działania, aby zagwarantować, że dysponuje wszystkim, czego potrzebuje do obrony każdego cala terytorium sojuszniczego. Jak podała agencja informacyjna LETA, łotewskie Narodowe Siły Zbrojne poinformowały dziś, że w przestrzeni powietrznej Łotwy wykryto co najmniej jednego drona, który przyleciał z zagranicy. Łotewska armia informowała rano o możliwym zagrożeniu w przestrzeni powietrznej Łotwy przy granicy z Rosją i Białorusią. Mieszkańcy kilku regionów otrzymali powiadomienia telefoniczne z poleceniem, aby nie opuszczali swoich domów. A wczoraj przed południem po wykryciu w pobliżu wschodniej granicy Litwy obiektu przypominającego bezzałogowy statek powietrzny, w części kraju na kilka godzin został ogłoszony alarm lotniczy. W TOK FM czas teraz na sport.
12: Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
13: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Stało się, Łukasz Podolski został dziś właścicielem Górnika Zabrze.

0: Piłkarz kupił od samorządu miasta 86% udziałów za niecałe 4 miliony złotych. Zapowiedział, że rewolucji nie będzie, tylko spokojna budowa. Podolski, który 12 lat temu z reprezentacją Niemiec wygrał mundial, do końca sezonu ma jeszcze ważny kontrakt jako zawodnik Górnika. A klub ma nawet szansę na wicemistrzostwo i grę w eliminacjach Ligi Mistrzów w sobotę. W ostatniej kolejce Górnik podejmie Radomiaka. Trudna drabinka Igi Świątek w wielkoszumowym French Open. Rozstawona z trójką Polka zacznie grę od meczu z 17-letnią Australijką Emerson Jones. Ale w tej samej ćwiartce są m.in. Lena Ostapienko, z którą Świątek zawsze przegrywa, a także będące w świetnej formie Marta Kostiuk, Elina Svitolina i Lena Rybakina. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusę, Magda Linety z Czeszką Terezą Walentową, Hubert Hurkacz z Hiszpanem Jaume Munarem, a Kamil Majszak z Chijikiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. Dziś pokonała w decydującej rundzie Holenderkę Suzanne Lammens 7-6-7-5. Alek Segert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12 etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugalczyk Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund. Dziś w Las Vegas startują Igrzyska Dopingowiczów. To premierowa edycja Enhanced Games, czyli dosłownie ulepszonych igrzysk bez kontroli antydopingowych. O czym więcej Przemysław Pozowski.
1: Pieniądze na to wydarzenie daje m.in. syn prezydenta USA Donald Trump Jr., a twarz zawodom ponad 40 sportowców, w tym amerykański sprinter Fred Kerley, który ma na koncie tytuł Mistrza Świata i medale olimpijskie, ale także zawieszenie za unikanie kontroli, o czym mówi w filmiku promocyjnym imprezy. Idea tych zawodów jest destrukcyjna dla idei fair play, mówi z kolei dyrektor Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rynkowski.
2: Jest to po prostu eksperyment na ludziach, jest to nieetyczne, jest to sprzeczne z ideami sportu.
1: W imprezie w Las Vegas ma wystartować jedna Polka, pływaczka Natalia Fryckowska, która ma na koncie udział choćby w Mistrzostwach Europy. Przemysław Pozowski, TOK FM.
3: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
4: W nocy, na północy, w centrum i na południu, zwłaszcza początkowo, miejscami możliwe przelotne opady deszczu. Po północy, zwłaszcza na północy i lokalnie na południu, mogą wystąpić silne zamglenia. Temperatura minimalna przeważnie od 8 do 12 stopni, chłodniej w kotlinach karpackich na północnym wschodzie, gdzie termometry pokażą 6-7 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Słuchamy programu Mikrofon TOK FM. Dziś jest wersja ekspercka, czyli mamy troje ekspertów w studiu i Państwo słuchacze i słuchaczki dzisiaj w szeroko rozumianych kwestiach migracyjnych, jakichkolwiek oczywiście, mogą ekspertów pytać o wszystko. My będziemy się skupiali na konsekwencjach, mam nadzieję, że starczy czasu też na inne tematy, konsekwencjach wygaszenia. Przepraszam za skrót myślowy, ale tak media operują, to i tak to w opinii publicznej funkcjonuje. Wygaszenia specustawy albo zmiany specustawy dotyczącej pomocy obywatelom Ukrainy. Dobry wieczór, mówi Paweł Sulik. Karolina Kłaczyńska, która przygotowywała i wydaje dzisiejszy program, jest z nami. I jest z nami Filip Wejcher, który realizować będzie nasz program. A w studiu Radia TOK FM. Agnieszka Kosowicz, Fundacja Polskie Forum Migracyjne. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Marcin Sośniak-Helsińska, Fundacja Praw Człowieka. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór.
6: I Mirosława Keryk, prezeska zarządu Fundacji Ukraiński Dom. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
6: Słuchaczy zapraszam do zadawania naszym ekspertom i ekspertkom pytań pod numer 22 44 044, proszę dzwonić. 22 44 044. Ja z kolei chciałem rozpocząć od takiej prośby, żeby ktoś z Państwa w skrócie powiedział, co tak naprawdę się wydarzyło, albo co się kryje pod tym terminem wygaszenie specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w Polsce. Czy to oznacza, że da się w paru punktach powiedzieć, co ewidentnie uległo zmianie z perspektywy osób z Ukrainy, które żyją i mieszkają w Polsce i dotychczas ta ustawa ich obejmowała, te najistotniejsze rzeczy z ich perspektywy takiej codzienności. Mirosława Keryk.
7: Tak, dziękuję bardzo za podjęcie tego tematu. Jeśli w skrócie dla takiego zwyczajnego człowieka, na przykład wiele osób, którzy na przykład są w wieku emerytalnym, osoby, które nie pracują, bo nie wiem, opiekują się osobami z niepełnosprawnością, albo na przykład to są matki, które opiekują się małoletnimi dziećmi, oni z dnia na dzień, z 5 marca stracili dostęp do ochrony zdrowia, czyli osoba, która na przykład leczy się onkologicznie, ma mieć podane leki, straciła dostęp i odmówiono jej w leczeniu. Ktoś, kto ma cukrzycę, ma mieć dializy, faktycznie od 5 nie ma do tego dostępu.
6: Ale tutaj zatrzymamy się na chwilę. Z prawnego punktu widzenia po prostu dotychczas takie osoby były, zakładaliśmy, że są ubezpieczone, czy były ubezpieczone, tak? Bez względu właśnie na cały system składkowania i tak dalej, były ubezpieczone, tak. A teraz po zmianie po prostu nie funkcjonują w systemie NFZ jako osoby, które są ubezpieczone.
7: Obecnie były ubezpieczone, bo też tymczasowa ochrona dawała osobom, które posiadają PESEL-URG, dostęp do ochrony zdrowia. I to było ważne i obecnie ustawa wygaszająca, to nawet nie jest tak zwana, tylko to jest taka nazwa tej ustawy, ona niestety warunkuje dostęp do ochrony zdrowia z pracą. Czyli jak pracujesz, to masz dostęp do ochrony zdrowia. Tutaj też są kategorie, które są ośrodka zbiorowego zakwaterowania, ale też nie wszyscy i nie zawsze. I jeszcze zwłaszcza, że w czerwcu tu może kolega bardziej i koleżanka opowiedzą, że stracą prawo do pobytu w ośrodkach zakwaterowania zbiorowego, to też stracą dostęp do medycyny. Niestety też stracili prawo do stałego zasiłku. Osoby takie ubiegały się co miesiąc, to było, jeśli się nie mylę, 250 zł i to dawało im ubezpieczenie, czyli dostęp do usług medycznych. Nie były to duże środki, ale przynajmniej mieli ubezpieczenie. Obecnie, żeby osoba w wieku starszym, która potrzebuje recept, potrzebuje leków, niestety nie ma środków na zapłacenie za wizytę do szpitala, dlatego że ukraińska emerytura, jeśli oni ją otrzymują tutaj, jest około 300 zł, a wizyta do lekarza często na przykład jest te 300 zł. Ta osoba nie ma ani zasiłku, ani dostępu do medycyny. Jest po prostu beznadziejnej sytuacji, a u nas niestety takie są przypadki, że ludzie w takich tragicznych sytuacjach mówią, że wolą umrzeć w Ukrainie, albo wolą wrócić, żeby przynajmniej mieć dostęp do leczenia, zwłaszcza jeśli mówimy o te choroby onkologiczne.
6: Ale praktyka jest taka, że bo zaraz dojdziemy do zbiórki, o której która nadal trwa, jak rozumiem,
8: trwa,
6: tak?
8: Trwa, jak najbardziej.
6: I ta pierwsza rzecz, czyli pomoc osobom, które straciły możliwość, których NFZ nie widzi, przestał widzieć, tak? Jak rozumiem, Polskie Forum Migracyjne zorganizowało zbiórkę wśród obywateli i obywatelek właśnie, żeby tym osobom pomóc, tak?
8: Zorganizowaliśmy zbiórkę na portalu pomagam.pl, która nosi nazwę Pomóżmy Ukraińcom. I faktycznie zebraliśmy w rekordowym czasie, znaczącą ilość pieniędzy, bo w 2 dni zebraliśmy 1 000 000 zł, a teraz w przeciągu 7 1 600 000. Na to, żeby pomagać osobom takich, o których Mira powiedziała, to znaczy osobom, które są w trudnej życiowej sytuacji, często w kryzysie zdrowia i straciły dostęp do pomocy medycznej. I te osoby, które się do nas zgłaszają, to właśnie często są osoby starsze, które tutaj są albo korzystają z polskiej emerytury, albo korzystają z ukraińskiej emerytury i albo nie mają gdzie mieszkać, albo nie mają za co się leczyć, bo często właśnie ten wybór między polską a ukraińską emeryturą na tym dla ludzi w praktyce polega, że albo ma się dostęp do wsparcia mieszkaniowego, albo do leczenia.
6: Co z dziećmi do 18 roku życia? Czy one też nie funkcjonują jako ubezpieczone w NFZ-cie?
8: Wszystkie dzieci do 18 roku życia są objęte ubezpieczeniem, więc to jest ukłon w stronę rządu, robię teraz, ponieważ to jest naprawdę dobra i korzystna decyzja. Natomiast dzieci 1 lipca stracą dostęp do zakwaterowania w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. Więc nie bardzo sobie wyobrażamy, też jedna z organizacji policzyła, że mówimy o liczbie 6 000 dzieci, które w tej chwili mają dach nad głową, a 1 lipca nie będą miały. I pytanie, jak sobie rząd wyobraża sytuację tych dzieci i rodzin, no bo przecież one mieszkają w tych ośrodkach nie bez powodu, to często są dzieci samotnych matek wychowujących kilkoro dzieci, albo dzieci w rodzinach, w których jest osoba z niepełnosprawnością, albo te dzieci mają niepełnosprawność.
6: Ale w ustawie było coś takie, w nowelizacji było coś takie jak grupy wrażliwe i te osoby nie kwalifikują się do bycia tymi grupami wrażliwymi, tam osoby starsze z niepełnosprawnościami i tak dalej, i tak dalej?
8: Tam tych grup uprawnionych do wsparcia jako grupy wrażliwe, po prostu ona jest sukcesywnie zacieśniana na przestrzeni ostatniego roku. Kilkukrotnie już rząd ogranicza zakres osób, które są traktowane jako takie grupy wrażliwe. I na przykład ostatnio z tych grup wrażliwych właśnie wykreślono emerytów, którzy mają polską emeryturę. Mimo że pamiętajmy, że ta polska emerytura często w praktyce wynosi 20, 40, 60 zł.
6: Więc... Ale logika tego jest jaka, że pobieranie
9: mają
6: polskiej...
9: emeryturę.
8: Trudno nam jest rozmawiać o logice, bo z naszej perspektywy często te przepisy są właśnie pozbawione logiki albo sprzeczne z logiką, którą kierowaliśmy się tworząc przepisy dla Polaków.
6: Nie, ale rozumiem, że gdzieś tam wewnętrznie, no trzeba by oczywiście zapytać ustawodawcę, ale wewnętrznie to wygląda w ten sposób, że zakładamy, że emerytury pobierane tu w Polsce, one są relatywnie wyższe od tych ukraińskich, więc takiej osobie być może się nie należy pomoc, może tędy, nie wiem.
8: Myślę, że rozumowanie było takie, że skoro osoba ma polską emeryturę, to jest zaopiekowana przez system.
6: Po prostu.
8: Ale nikt się nie zastanowił, jak to zaopiekowanie w praktyce wygląda.
6: Tak. Proszę Państwa o założenie słuchawek, bo słuchacze i słuchaczki dzisiaj do nas dzwonią z pytaniami do Państwa, ekspertów i ekspertek, pod numer 22 44 044. Pan Andrzej z Łodzi jest z nami. Dobry wieczór, Panie Andrzeju.
10: Panie redaktorze, by doprecyzować, ja mam właściwie pytanie do Pana, nie do... Tak. Pan zdaje sobie sprawę, że nie mamy na leczenie polskich dzieci pieniędzy, robimy zbiórki, a za moment, jak dobrze pójdzie, to jeżeli kapitał nie pożyczy nam pieniędzy, to będą leczeni tylko ci, którzy będą mieli pieniądze.
6: Pana pytanie brzmi?
10: Czy pan sobie zdaje sprawę, organizując tą audycję, że nie mamy na leczenie polskich dzieci?
6: Ale w jakim sensie nie mamy na leczenie pytanie. Polskich dzieci, panie Andrzeju?
10: No, organizujemy zbiórki. Ostatnia chyba zamknęła się kwotą 281.
6: Panie Andrzeju, 99,9% dzieci polskich jest leczonych z pana i z mojej składki zdrowotnej, panie Andrzeju. Teraz, w 2026 roku.
10: Ja rozumiem, ale jeżeli organizujemy zbiórki na leczenie polskich dzieci, to znaczy, że nie ma tych pieniędzy.
6: Panie Andrzeju, dziękuję za pana pytanie. Jak rozumiem, pytanie jest problemowe. Pan Andrzej z Łodzi chciałby po prostu zapytać, dlaczego organizuje się zbiórki dla osób z Ukrainy, skoro są... Nie wiem, no, tak zinterpretuję pytanie pana Andrzeja tak. Skoro są pewne niedobory w polskim systemie zdrowia, w którego efekcie tych to niedoborów polscy obywatele nie mają na najwyższym poziomie opieki zdrowotnej, takie trochę z pogranicza etyki, moralności, albo też nie wiem czego. I kto z Państwa odpowie na to pytanie, pana Andrzeja?
9: No ja myślę, może tak, nie wiem czy odpowiem, ale mi się wydaje, że to nie jest kosztem polskich dzieci, jeśli leczymy ukraińskie dzieci, dlatego, że często my jako, no ja na przykład jako Ukrainka i też jako wiele ukraińskich uchodźców składkach płacą też składkami na ubezpieczenie i większe, i te środki, które wpłacają do polskiego ubezpieczenia, do polskiego budżetu i podatkami i przez składki, jest przewyższa o wiele to, ile się wydaje na leczenie tychże dzieci. Także mi się wydaje, że przynajmniej w tym sensie sami Ukraińcy solidarnościowo, można powiedzieć, pokrywają koszt tych leczenia tych dzieci, które są. Ale też warto podkreślić, że większość ukraińskich uchodźców, bo tutaj ta ustawa dotyczy ukraińskich uchodźców, pracuje, płaci składki i z tego ubezpieczenia, tak samo jak i Polacy, ma prawo do opieki medycznej też włączyć dla swoich dzieci. I mi się wydaje, że to akurat to, że my pomagamy tym grupom najbardziej potrzebującym, myślę, że to jest nasz obowiązek jako człowieka.
11: Tak, ja myślę, że jeszcze warto dodać jedną rzecz, bo bardzo często w kontekście migracji, nie tylko migracji ukraińskiej powojennej, można odnieść wrażenie, zwłaszcza jak się słucha jakieś debaty, dyskusji politycznej, że istnieją jakieś dwa systemy. System migrancki i system obywatelski. Tak naprawdę jest to jeden system. I specustawa ukraińska, i teraz ta ustawa wygaszeniowa, i wszystkie tak naprawdę przepisy, które dotyczą dostępu do praw socjalnych, rynku pracy i odnoszą się do migrantów, one tak naprawdę nie tworzą równoległego systemu, tylko ich zadaniem jest włączenie osób nowo przybyłych w ten system, który istnieje. Jeżeli mówimy o tym, że opieka zdrowotna w Polsce cierpi na mnóstwo niedoborów, to nie jest tak, że obywatele Ukrainy nie doświadczają tych niedoborów. Oni też są częścią tego systemu, więc...
6: Ale intencja pana Andrzeja mi się wydaje, że była jednoznaczna. Tak ja ją odczytałem. Znaczy najpierw zadbajmy o nasze dzieci, a później o dzieci ukraińskie. To jak pani Mirosława Karyk mówi, no ale zaraz, przecież Ukraińcy płacą składkę zdrowotną i z tego są konkretne pieniądze do budżetu naszego systemu ochrony zdrowia.
11: A wydaje się, że jednak powinniśmy najpierw zadbać o te dzieci, które potrzebują takiej pomocy. W pierwszej kolejności najpierw zadbać o osoby należące do grup wrażliwych. I tak naprawdę to powinno być kryterium dostępu do opieki zdrowotnej, a niekoniecznie tak naprawdę tytuł pobytowy, zwłaszcza w tak wrażliwej sytuacji, jaką jest migracja uchodźcza, gdzie zakładamy, że jednak osoby przybywające w ramach tej migracji na terytorium RP mogą korzystać tutaj z pewnej ochrony. Sami tę ochronę oferowaliśmy. Oferujemy tę ochronę i specustawą, i też tym, że jesteśmy jednak członkiem szeregu różnych konwencji, które opierają się właśnie na świadczeniu pomocy i wsparciu osobom migrującym z przyczyn uchodźczych.
6: Tak, ale widzę, że dzwonią do nas kolejni słuchacze, i zanim odbierzemy następny telefon, to muszę państwu zadać jedno pytanie. To jest do pomyślenia, że pan Andrzej dzwoni do nas i mówi, dobra, rozumiem te argumenty, a co w sytuacji, kiedy, nie wiem, za 10 lat te wpływy ze składek osób z Ukrainy na przykład byłyby mniejsze, nie pokrywałyby. I wtedy to, co przed chwilą pan Sośniak powiedział, że to tyle ciekawe, Sośniak powiedział, to jest tyle ciekawe, że ktoś może dalej powiedzieć, tak, my w cudzysłowie dopłacamy do tego, ale alternatywą jest, i chciałem usłyszeć państwa odpowiedź na ten argument, czy wolimy żyć w kraju, gdzie ludzie są pozbawieni, na przykład dzieci pozbawione opieki zdrowotnej, i wtedy czy rzeczywiście nasze społeczeństwo powie, no... Tak, zgadzamy się na to, żeby jakieś dziecko strasznie chorowało i nie i z powodu pieniędzy nie było leczone. Bo ja rozumiem, że to jest alternatywa i wtedy trochę inna rozmowa się... Ja świetnie rozumiem, co powiedziała Mirosława Karyk. Teraz wpływy ze składek płaconych przez osoby z Ukrainy, super, do naszego budżetu zdrowia. Ale gdyby tak nie było...
8: Ja mam jeszcze inną perspektywę, tak, bo też wydaje mi się, jakby wspieram wszystko to, co już było, zostało powiedziane, ale też akurat w obszarze ochrony zdrowia, każdy, kto ma dziecko w przedszkolu, wie, że z dziećmi, które są chore, to nie jest tak, że można utrzymać osobno populację dzieci chorych, a osobno populację zdrowych. Po prostu na zdrowie ogółu populacji przekłada się indywidualne zdrowie każdego. I w naszym interesie jest leczyć wszystkie dzieci. I na pewno rozumiem też pytanie pana Andrzeja, który mówi o tym, że potrzebujemy robić zbiórki, żeby leczyć dzieci chore onkologiczne. I robimy to. I poprzednia zbiórka o tym przecież była. I ogromne pieniądze na ten cel zebrane. I też jest to naszym problemem, moim zdaniem, społecznym, że są rodzice w Polsce polscy, którzy nie mają pieniędzy, żeby leczyć swoje dzieci. I to jest bez względu na tą obecną sytuację ogromny problem. Natomiast nie zmienia to sytuacji, że są w Polsce różne inne dzieci, które wymagają po prostu pomocy zdrowotnej i naszym, jak z mojej perspektywy, jedynym powodem, dla którego należy je objąć pomocą, jest to, że są chore po prostu. Wszystko jedno, skąd pochodzą. I to jest w naszym interesie. Rozmawiałam też z przedstawicielami szpitali, którzy mówią o tym, że nieleczenie jest bardzo kosztowne. I kiedy my mówimy o kosztach zaniechania udzielania pomocy medycznej osobie chorej, wszystko jedno w jakim wieku i na co, no to generujemy za chwilę większe koszty leczenia choroby, która się pogłębia. I leczenie kogokolwiek na SOR-ze jest kilkukrotnie droższe niż leczenie go normalnie w zwykłym gabinecie.
6: Pod numer 22 44 044, państwo dzwonią z pytaniami do naszych ekspertów. Właśnie przed chwilą zadzwonił nasz słuchacz, coś nie tak z połączeniem. Proszę jeszcze raz do nas spróbować się dodzwonić. 22 44 044. Jest jedna kwestia, której nie dotknęliśmy na początku i pewnie by słuchacze zaczęli o to pytać, bo jak rozumiem, wygaszanie specustawy to jest, czy ustawa, nowelizacja wygaszająca, ona też dotyczy 800+, więc siłą rzeczy odbyła się dyskusja i warto po tych paru tygodniach powiedzieć sobie szczerze, czy ma jakieś realne konsekwencje, czy my widzimy realne konsekwencje tego, że teraz warunkiem otrzymania przez osobę z Ukrainy świadczenia 800+ jest to, że ta osoba musi pracować. Dzieci muszą być w szkole, tak?
12: Szkoła zniknęła
6: w końcu,
12: mi się wydaje,
6: tak?
12: Że szkoła zniknęła, czyli stał się warunek...
6: Dobrze, czyli praca.
12: Praca.
6: I teraz, jakie są praktyczne konsekwencje tego? Jak to stawia ludzi, w jakich sytuacjach?
7: No my mamy taką sytuację, na przykład do nas zwróciła się pani, która ma dwoje dzieci. Jedno dziecko jest z niepełnosprawnością. Ona otrzymuje zasiłek opiekuńczy, nie zasiłek, to świadczenie opiekuńcze na to dziecko. I to dziecko, które jest z niepełnosprawnością, otrzymuje 800+, a to dziecko, które nie ma niepełnosprawności, nie otrzymuje. Czyli faktycznie mamy sytuację nierówną, kiedy, a ona nie może pójść do pracy, dlatego że straci wtedy ten zasiłek opiekuńczy. Czyli
6: Czyli to jest tak, że to jest ta grupa wrażliwa, więc to 800 plus się należy, ale z drugiej strony rodzic nie pracuje, więc to 800 plus się nie należy, tak?
7: Tak, albo mamy sytuację, nie wiem, babcia opiekuje się wnuczkiem, ponieważ jest taka sytuacja, że nie może pracować, no to niestety nie ma pieniędzy na... No to mieliśmy na przykład tą tragiczną sytuację, że babcia przyszła, mówi, że wynajmowała pokój, miała ten zasiłek stały co miesiąc, plus miała te 800+, czyli dla wnuczka i dla siebie mogły wynająć pokoik i jakoś tam sobie funkcjonować. Niestety straciła wszystko i w ogóle sytuacja tak, że ani dziecko, ani ona nie mają źródeł do utrzymania, a córka jest w Ukrainie, jest chora onkologicznie. No. Czyli mamy, i to niestety mamy też takie sytuacje, no właśnie, ja przepraszam, że może wrócę taką jedną, nie chcę epatować tym, ale to są realne. Jedna beneficjentka, no ona się zwróciła, ona ma chorobę onkologiczną, jej córka też, a mają pod opieką babcię, która ma 90 lat i nie chodzi. I faktycznie stracili dostęp do opieki medycznej. To są takie, czasem te problemy, zwłaszcza z wojną, one się nawarstwiają. I to też, myślę, wydaje, że badania też pokazują w różnych sytuacjach, przez to, że są stresy, że są sytuacje w takich, kiedy ludzie nie chodzą, nie badają się i potem jest duży wzrost chorób onkologicznych i to potem właśnie wychodzi, że napiętrzy się też nawet w jednej rodzinie. I tutaj jest to niestety, te 800 plus mogą się wydawać dla nas może nie takie duże, ale dla kogoś to jest jedno bardzo ważne źródło utrzymania siebie i dziecka.
6: No ale to z perspektywy, jak państwo by to skomentowali, czy to znaczy, że ta zmiana, która ona nastąpiła z powodów politycznych, czy jakiejś zmiany nastawienia społeczeństwa, ona spowodowała szereg problemów społecznych i efekt jest taki, że my powinniśmy teraz w publicznej debacie pytać o alternatywne rozwiązania, czy też o powrót do bardziej powszechnego na przykład wypłacania świadczeń 800+. Co państwo o tym sądzą?
11: Ja myślę, że tak naprawdę ten system od samego początku był bardzo skomplikowanym systemem. Przecież pamiętajmy, specustawa ukraińska to chyba była jedyna tak naprawdę znana polskiemu prawu ustawa, która regulowała w zasadzie wszystko od samego prawa wjazdu i pobytu na terytorium RP poprzez dostęp do świadczeń pomocy socjalnej,
6: do rynku
11: pracy, opieki medycznej, pieczę nad dzieckiem. No, nie znam tak naprawdę drugiego aktu prawnego, który byłby tak pojemny i który dotyczyłby tak wielu dziedzin.
6: Ale to pan mówi z zarzutem, przepraszam, tak, że skoro się w jednej ustawie reguluje całe życie...
11: Być może tak. Być może
6: nigdy to się nie uda.
11: Być może trzeba byłoby to rozdzielić i wówczas te wszystkie fluktuacje polityczne dotyczące specustawy ukraińskiej, weto prezydenckie, które spowodowało też po stronie rządowej pewne nieprzemyślane, gwałtowne ruchy, nie doprowadziłyby do takiej sytuacji, że wraz ze zmianą całego systemu my mamy wiele ofiar tych zmian, o których wcześniej albo nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy. Teraz my tak naprawdę wszyscy się uczymy dopiero tych nowych regulacji. Proszę spojrzeć, jak niesamowita rzecz się dzieje. Organizacje pozarządowe, prawnicy, prawniczki, ale nie tylko, też mnóstwo osób, które świadczyło pomoc prawną i pomoc faktyczną obywatelom Ukrainy w Polsce, teraz musi się raptem stać ekspertami z tylu dziedzin, która tak naprawdę jest nie do objęcia, wydawałoby się, wiedzą powszechną, na pewno być może też bardzo często pogłębioną wiedzą ekspercką. My się uczymy tych rzeczy, my co chwilę otwieramy ustawę, widzimy, że pojawiają się w niej kolejne luki, o których wcześniej nie wiedzieliśmy, pojawiają się kolejne interpretacje, które wskazują na to, że ten system być może od początku był dotknięty wadami. Na przykład ostatnia opinia NFZ-u o tym, że osoby objęte specustawą ukraińską, które miały wówczas prawo dostępu do opieki medycznej i myśmy uważali, że one są osobami ubezpieczonymi, teraz się okazuje, że ten cały okres, kiedy podlegały specustawie, nie zalicza się do okresu ubezpieczeniowego. Z tego tak naprawdę nikt sobie wcześniej nie dawał sprawy. Trudno było oczekiwać osób, które miały dostęp do opieki medycznej, że zaczną się ubezpieczać, skoro ustawa im gwarantuje dostęp do opieki. I teraz raptem po kilku latach obowiązują nowelizowania specustawy i wygaszenia tych przepisów wprowadzenia w życie nowych, my stajemy w obliczu kryzysu, z którym tak naprawdę no, my możemy sobie interpretować te przepisy, możemy sięgać do takich czy innych wykładni. No jednak zawsze będzie NFZ instytucją, która przynajmniej na tym etapie będzie takie wątpliwości rozstrzygać.
6: A teraz oddajmy głos słuchaczom, bo dzwonią do nas z pytaniami do państwa, ekspertów i ekspertek, pod numer 22 44 044. Pani Anna z Wrocławia zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Anno.
13: Dobry wieczór.
6: Słuchamy.
13: Więc może nie będę tutaj udawać, że mam jakieś pytanie, ponieważ chciałam się po prostu odnieść do tego, co powiedział ten pierwszy pan na temat takich deficytów, jeśli chodzi o leczenie polskich dzieci, i odniósł to jakoś do, tak mi się wydaje, że chodziło mu o to, że tutaj być może to, że Ukraińcy są w Polsce, to jakoś ma to wpływ. Więc ja się z tym panem zgadzam, że tych pieniędzy jest za mało i pewnie lepiej by było, gdyby tych pieniędzy było więcej i rodzice nie musieliby zbierać na leczenie. Myślę, że ta sytuacja jest bardziej złożona, bo nie wszystkie te rodzaje leczenia finansuje po prostu NFZ i czasami po prostu tych pieniędzy brakuje. Ale chciałabym zauważyć, że słupki i wyliczenia i dane, które mamy na temat tego, ile Ukraińcy wnoszą do naszego budżetu, ponieważ pracują tutaj i płacą podatki, pokazują, że tak naprawdę tych pieniędzy na to leczenie tych polskich dzieci jest więcej, od kiedy oni tutaj są, bo po prostu jest...
6: Pani Anno, ja rozumiem, ale to jest ciągle ten argument ekonomiczny, tak? On ma tą drugą... Przepraszam, że pani przerwała, ale on ma tą drugą stronę. To znaczy, gdyby się okazało, że te słupki wyglądają inaczej, to i pani, i ja byśmy patrzyli na chore ukraińskie dzieci i mówili, za mało wnoszą do budżetu. No właśnie,
13: nie, czyli ja w ogóle nie mam. Aha. Ja nie mam z tym w ogóle problemu. Ja jestem za tym, że jeżeli ludzie potrzebują pomocy, to trzeba im pomagać. Natomiast to moja wypowiedź jest tylko skierowana jakby jako kontrargument do
6: rozumiem.
13: Tego, co powiedział
6: tego, co
13: tamten
6: Andrzej.
13: Pan.
6: Rozumiem.
13: Tak,
6: pani Anna.
13: Tylko tyle.
6: Bardzo dziękujemy za pani głos. Pani Anna z Wrocławia była z nami. Co też jest ciekawe, że dużo emocji zawsze przy ograniczonych zasobach budzą zasady, na jakich tych zasobów używamy. W każdej społeczności, w każdej wspólnocie, w każdym społeczeństwie, w każdym kraju. Tak jakby to jest coś, co przyciąga uwagę. Przypomnę, numer do nas. Państwo dzisiaj dzwonią z pytaniami do ekspertów i ekspertek, które są w Studiu Radia, którzy są w Studiu Radia Tok FM. Nasz numer to 22 44 044. Jeszcze na sekundę wrócę do jednej rzeczy związanej z ustawą wygaszającą. A mianowicie, jak to jest, jeśli chodzi o dostęp do rynku pracy? Tu coś się zmieniło? Czy my mamy dalej taką sytuację, że no to są ułatwienia związane z... Trochę jestem zainspirowany tym, co Marcin Sośniak powiedział, że to ustawa, która reguluje wszystko, tak? Ona nie może być idealna, bo od tego to mamy konstytucję, a nie ustawy poszczególne, ktoś może powiedzieć. Ale właśnie, jeśli chodzi o rynek pracy, dość ciekawe jest to, że dalej chyba mamy taką sytuację, że chyba, że Mirosława Karek zna przypadki, kiedy ktoś ma problem z pracą w Polsce, a może to nie wynika z ustawy, może to wynika po prostu z różnych administracyjnych sytuacji.
14: To jest ta sytuacja, o której mówił Marcin Sośniarz, kiedy trzeba być ekspertem w różnych kwestiach i nie zawsze czuję się pewnie ekspertką. Z tego, co wiem, jeśli chodzi o wygaszającą ustawę, to dalej osoby z PESEL luk mają dostęp do rynku pracy, mają dostęp do zakładania działalności gospodarczej, co jest ważne, ale to i tutaj Marcin będę wdzięczny za uzupełnienie, bo niestety też ta ustawa wygaszająca powraca do sytuacji sprzed COVID-u, jeśli chodzi na przykład o zakładanie działalności jednoosobowej. Bo obecnie ta sytuacja pokazała, że bardzo wiele osób, to jest chyba 11 tysięcy, jeśli się nie mylę, prowadzą działalność gospodarczą. Są to pewne i podatki, są jakby widoczni dla polskiego państwa, a niestety ta ustawa wygaszająca wprowadza tak, że tylko wracamy do starego systemu, kiedy jednoosobową działalność może założyć osoba, która ma status rezydenta Unii Europejskiej. A żeby zdobyć taki status, to jest kilka lat. I wtedy jakby już, ja myślę, że różne inne podstawy do życia mogą mieć te osoby niż zakłady działalność gospodarczą. I też to jest ważne, dlatego że mamy dużo zawodów, w których pracują migranci, które nie są w takiej sytuacji, jak wrócimy do poprzedniej historii, to każdy na przykład taka złota rączka, to do każdego pracodawcy powinien mieć nowe zezwolenie na pracę. Czyli albo, nie wiem, ktoś to robi, niech będzie te tradycyjne sprzątanie na przykład. No to znaczy, że każdego, kogo sprząta ta osoba, albo, nie wiem, robi jakąś inną usługę, na przykład, nie wiem, ktoś jest specjalistą albo jakieś programy i może zrobić, to dla każdego powinien mieć nowe zezwolenie. A ta obecna sytuacja pozwala tym osobom pracować, płacić podatki, być też, co jest ważne, że to nie dumpingują cen wtedy, bo oni też płacą podatki i są na takiej samej sytuacji jak polscy pracownicy, czy polscy prowadzący działalność.
6: No to jest bardzo ważne. Za chwilę, wróćmy za chwilę do naszej rozmowy. Ja przypomnę, że z nami jest Mirosława Keryk, Agnieszka Kosowicz, Marcin Sośniak, czyli Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Ukraiński Dom i Helsińska Fundacja Praw Człowieka i my za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
15: Reklama.
16: Jest rok 2026. Jeśli jesteś teraz w wieku 30+, zapnij pasy i rozsiądź się wygodnie. Witamy w życiu. Współcześni 30-letni dzielą się na mistrzów decyzji, ostrożnych marzycieli, wiernych wyborom, graczy rezerwowych, tych na zakręcie i smakoszy życia. A ty? Jaką pozycją w menu życia jesteś? Jeśli chcesz to rozszyfrować, słuchaj od poniedziałku do piątku po 9:00. Na cykl zaprasza PKO Bank Polski.
17: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
18: Ania.
17: Po mamie. Byłaby z siebie dumna. Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy.
18: Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
17: Obiecuję.
19: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
20: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
22: O.
21: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
23: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
24: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
25: 18,47, 12.
26: Co liczysz?
25: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
26: To ja też chcę!
25: 24,39.
27: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
28: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
15: Reklama.
29: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 20.35, program Mikrofon Tok FM, wersja ekspercka, czyli eksperci, ekspertki w studiu Radia Tok FM, a słuchacze i słuchaczki dzwonią z pytaniami do nas na antenę pod numer 22 44 044, 22 44 044. Jeszcze jeden wątek, do którego za chwilę powrócimy, bo widzę, że dzwoni do nas słuchacz. Pan Janusz Kośminka. Dobry wieczór, panie Januszu.
30: Dobry wieczór.
6: Słuchamy.
30: Powiem, czy z wypowiedzi ekspertów wyłania się taki obraz, zresztą można nim dyskutować, że rząd polski, to państwo polskie porzuciło część osób uchodźczych, które znalazły się w Polsce poprzez odcięcie ich od świadczeń, które dotychczas były, ale proszę im powiedzieć, tak z ręką na sercu, czy nie macie państwo takiego poczucia, że rząd ukraiński i państwo ukraińskie też te osoby porzuciło? Porzuciło je w Polsce, bo gdy okazuje się, że pewne świadczenia w Polsce się kończą, czy nie warto by pomyśleć o tym, żeby rząd ukraiński, owszem, ja wiem, on toczy wojnę, Polska tutaj zastępuje rząd ukraiński w pewnych świadczeniach socjalnych, czy nie byłoby możliwe do przemyślenia albo do zastanowienia się, żeby rząd Ukrainy stworzył na przykład jakiś fundusz ubezpieczeniowy dla osób ukraińskich, które są pozbawione, czy zostały pozbawione ubezpieczeń w Polsce. I również tak, jakby tak pół na pół z rządem polskim próbował tą sytuację rozwikłać. No dzięki, kłaniam się.
6: Bardzo dziękujemy za tą perspektywę. Pan Janusz Kośminka był z nami. To nie wiem, Mirosława Kerek, bo to jest bardzo, bardzo ciekawa, rzekłbym, odświeżająca perspektywa. Jak pani taki pomysł traktuje?
14: Ja rozumiem, że w ideale pewnie byłoby dobrze. No jest, są te osoby, zwłaszcza emeryci, no mają emeryturę ukraińską. Niektórzy nie mają, bo nie wiem, uciekli z okupowanych terenów, stracili dokumenty i przez to na przykład jeszcze nie mogą się zweryfikować w ukraińskiej systemie, ukraińskim emerytalnym funduszu. Tylko ja właśnie akurat wróciłam z Ukrainy, rozmawialiśmy z organizacjami, które pomagają osobom. Potencjał Ukrainy zaopiekowania się osobami, które teraz są ewakuowane z zony, z kill zone tak zwanej, czyli to jest kilkanaście kilometrów, teraz dolatują drony, ludzie są ewakuowani ciągle. I są, i jakby potencjał też i organizacji Ukrainy jest niestety no już wyczerpany, czyli teraz już jakby brakuje w Ukrainie, a też warto podkreślić, że wsparcie finansowe dla pomocy dla uchodźcom lub wewnętrznie przesiedlonym ukraińskim obywatelom też zmniejszył się, też nie, po decyzji Donalda Trumpa też w Ukrainie dosyć mocno obcięto środki na pomoc i też niestety to zna, i też jakby pomoc jest możliwa na przykład przy tej przyfrontowej zonie, ale już jeśli ludzie są relokowani w zachodnią część, to tam nie ma tej finansowania, czyli faktycznie ludzie też są zdani sami na siebie i my teraz, jak mówimy o Polsce, no jednak mówimy tym, Polska, że jest 20. gospodarką świata, Polska jest bogatym krajem, jest członkiem Unii Europejskiej, w której jest przyjęta tymczasowa dyrektywa, która obiecuje przynajmniej wsparcie, póki ta dyrektywa działa, osobom, które uciekli od wojny, które są najbardziej wrażliwymi. I mi się wydaje, że to jest część tej solidarności, którą mamy. I mi się wydaje, że i też warto pamiętać, ile kosztuje wojna. To nie tak, a Ukraina prowadzi wojnę. To każdego dnia to kosztuje grube miliony dolarów czy euro. I niestety ukraińskie państwo też musi pożyczać pieniądze też w Unii Europejskiej, żeby móc funkcjonować. Także ja myślę, że w ideale i też przyznam, że tutaj warto podkreślić, że my jako ukraiński dom występujemy też do ukraińskiego państwa właśnie w sprawie tychże obywateli, żeby też ukraińskie państwo pamiętało, że oni tu są i że jeżeli na przykład w czerwcu być może będą zwiększona liczba powrotów, żeby też tam było chociaż jakaś świadomość, że trzeba będzie tym ludziom jakoś pomóc. Także...
6: Ale jak zazwyczaj te państwa sygnały, jak są odbierane tam po stronie ukraińskiej, że no, to jest na liście tych priorytetów, to jest któraś z kolei rzecz?
14: No, na przykład jedna sytuacja była, że jednak ta polityczka, która to podniosła, dostała dużo hejtu z ukraińskiej strony, z ukraińskich organizacji, dlatego że oni właśnie podkreślali, my nie mamy gdzie tych emerytów, ludzi leżących, nie z kill zone ewakuować, a wy mówicie o tych, którzy nie są pod bombami. Czyli to było też, spowodowało też dużą dyskusję w Ukrainie, bo nie ma gdzie tych, co teraz są na froncie.
0: Ja bym dodała, że jest 5 milionów osób przesiedlonych w samej Ukrainie, więc też Ukraina ma sporo zadań. I dodałabym też, że przy okazji tej zbiórki mieliśmy okazję rozmawiać z ambasadą dosłownie kilka dni temu i wiem, że są planowane dosłownie teraz rozmowy odpowiednika NFZ-u ukraińskiego z polskim NFZ-em po to, żeby omówić tę sytuację i poszukać jakiegoś rozwiązania. Mhm. Więc też wiemy, że taki dialog jest.
6: Jest jeszcze inny poziom całej tego zagadnienia i tej rozmowy. Pewnie słuchacze i słuchaczki pamiętają, jak lata temu państwo węgierskie zaczęło wspomagać również finansowo Węgrów żyjących poza granicami Węgier. Praktycznie w każdym z tych krajów, na Słowacji, w Słowacji, w Rumunii, w Ukrainie również, w Serbii, spotkało się to z bardzo dużą, gorącą dyskusją, na jakiej zasadzie państwo obok wspomaga tu również finansowo w sumie obywateli naszego państwa. Więc i w niektóre z tych dyskusji...
0: Historycznie to trochę chyba była inna sytuacja.
6: Niekoniecznie, bo jeśli wyobrażam sobie, że na przykład zwolennik skrajnej prawicy słucha dzisiaj naszego radia i usłyszał pytanie od pana Janusza, stwórzmy wspólny jakiś fundusz polsko-ukraiński po to, żeby Ukraina partycypowała finansowo. No wiadomo, że to jest prawie nierealne w obecnej sytuacji, ale jednak jako pewna idea, to taki zwolennik skrajnej prawicy mówi nie, no nie może być tak, że inne państwo będzie tutaj w zasadzie, nie wiem, swoim obywatelom, naszym obywatelom, swoim obywatelom przebywającym u nas czasowo, wspierać ich, tak? Że z punktu widzenia na przykład takiej stricte skrajnie narodowej perspektywy, to na przykład jest pomysł, który byłby prawdopodobnie mocno krytykowany. Proszę nie ingerować w to, co to mieszkańcy tego kraju robią, nie? Bo to...
0: Ale z kolejnej perspektywy, z kolei jak myślimy, nasi narodowo nastawieni słuchacze mogą pomyśleć o polskiej diasporze w innych krajach, no to też poczuwamy się do jakiegoś wsparcia, czy pracy, czy kontaktu, czy wspierania, podtrzymywania relacji kulturalnych, na przykład z ojczyzną, w Polakach, którzy wyjechali, no nie wiem, i do Wielkiej Brytanii, i do Brazylii.
6: To jest dobry przykład i dobry przykład jest ze świadczeniami. Bo one są ponad transgraniczne część w Unii Europejskiej, część świadczeń emerytalnych.
14: No ale też ja bym wspomniała historię jednak polską z 80-tych lat, kiedy polscy obywatele musieli wyjechać ze względów politycznych, to jednak uzyskali wsparcie też w krajach ościennych i to było też
6: Pani
14: ważne. Marcelo,
6: ale akurat wtedy PRL nie wysyłał pieniędzy do Szwecji, mówiąc, drogi rządzie szwedzki, zadbaj o Polaków.
14: Ja może się nie odniosłam nie do tego, że wysyłać pieniądze, się odniosłam do tego, że jednak te państwa dały pomoc tym polskim uchodźcom.
11: Ja myślę, że to, co Marcin powiedziała, jest bardzo ważne. Pamiętajmy, cały czas pamiętajmy o tym, że obywatele, obywatelki Ukrainy w Polsce korzystają z ochrony, pewnej formy ochrony międzynarodowej, jaką jest ochrona czasowa. Cała istota, czy cała idea ochrony międzynarodowej polega na tym, że państwa przyjmujące stają się opiekunem i odpowiadają za osoby, które z jakiegoś powodu dostają się na dane terytorium i tutaj ubiegają się, czy otrzymują taką ochronę. My absolutnie w tym systemie ochrony międzynarodowej czy ochrony czasowej nie możemy dopuścić do sytuacji, w której osoby korzystające z takiej pomocy na terytorium Polski czy innego kraju Unii Europejskiej byłyby de facto zakładnikami relacji między państwem przyjmującym a państwem kraju pochodzenia. Jeżeli się dogadamy z Ukrainą, Ukraina zdecyduje się partycypować w tym, okej. Jeżeli nie, no to nie możemy z tych ludzi, którzy jednak w Polsce szukają pewnej formy ochrony, czynić zakładników tego, że rząd ukraiński coś chce albo czegoś nie chce.
6: Ale dotknął pan sedna, bo jestem pewien, że część osób, która teraz słucha, myśli sobie tak. Czyli zaraz, my mówimy o ludziach, którzy są uchodźcami per se. Ludźmi, którym my pomagamy, bo oni musieli uciekać. Ale ta grupa w wyobraźni wielu osób w Polsce powoli zmienia się w grupę osób, które są po prostu migrantami. I że rozmycie granicy pomiędzy uchodźcą, który oczywiście podlega ochronie, a migrantem, to jest coś, co się dokonuje u nas właśnie, wydaje mi się, właśnie przy tego typu dyskusjach.
11: Właśnie nie. Spójrzmy na ustawę, czy na przepisy tej ochrony czasowej, z której teraz korzystają obywatele Ukrainy i na przepisy tej ustawy wygaszeniowej. My zobaczymy tak, zobaczymy system ochrony czasowej, który cały czas obowiązuje, bo cały czas trwa konflikt zbrojny. Jak na razie mamy marzec 2027 jako ten punkt, w którym ta ochrona może się skończy, może Rada Unii Europejskiej przedłuży to kolejne okresy, tak jak było do tej pory, zobaczymy. Natomiast jest to system czasowy, jak sama nazwa wskazuje, jest to ochrona czasowa. I teraz spójrzmy, obowiązujące przepisy tylko w trzech, zdaje się, przypadkach pozwalają na chwilę obecną osobom przebywającym w Polsce w ramach ochrony czasowej legalizować swój pobyt na tych klasycznych zasadach. To jest praca albo połączenie z rodziną, bądź prowadzenie działalności gospodarczej. Więc tak naprawdę ten korytarz, o których pan redaktor mówi, przejścia z ochrony czasowej, czyli tej ochrony uchodźczej na klasyczną migrację, jest w chwili obecnej bardzo wąski. I to nie jest tak, że te wszystkie osoby, które przebywają teraz na podstawie przepisów o ochronie czasowej, mają z definicji zagwarantowaną szansę i prawo do tego, żeby po wygaśnięciu tej ochrony, po zakończeniu konfliktu zbrojnego, zostać na terytorium RP i móc zalegalizować swój pobyt. Na chwilę obecną jest to bardzo wąskie gardło, jest to kilka przepisów, kilka sytuacji, kilka stanów faktycznych, które kwalifikują się do takiej legalizacji pobytu. Ja nie wiem, co będzie za rok, być może, na co tak naprawdę bardzo liczymy, że powstaną przepisy, które stworzą więcej możliwości, które ułatwią legalizację pobytu osobom, które do tej pory korzystają z ochrony czasowej. Śmiem twierdzić, że w obecnych warunkach politycznych jest to niemożliwe. Nie będę mówił, co będzie możliwe w warunkach politycznych po 2027 roku. Ale obawiam się, że to przejście z migracji uchodźczej na klasyczną wcale nie będzie takie łatwe.
0: Chociaż mamy cukr, który umożliwia osobom, które w tej chwili korzystają z tej ochrony czasowej, legalizację pobytu na okres 3 lat.
14: Tak.
0: Z prawem do wykonywania pracy.
6: Pod numer 22 44 044 z pytaniami do naszych ekspertów i ekspertek zadzwonił kolejny nasz słuchacz. To pan Piotr z Warszawy. Dobry wieczór, panie Piotrze.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich.
6: Słuchamy pana pytania.
1: Ja miałbym takie pytanie do pani z Ukrainy w kontrpropozycji do słuchacza, który oferował utworzenie przez walczący rząd Ukrainy specjalnego funduszu ubezpieczeniowego dla diaspory ukraińskiej. Czy pani mogłaby porozmawiać z panem Zełenskim i poprosić go o wystawienie rachunku dla Polaków za bronienie de facto naszych granic? To tak pół żartem, pół serio.
6: No to dobrze, ale panie Piotrze, to była recenzja tego pomysłu, z którym się zgłosił nasz słuchacz. A ma pan jeszcze jakieś pytania oprócz tego?
1: Raczej nie chciałbym komentować pozostałych wypowiedzi, natomiast odbiór Ukraińców w Polsce, mimo że są płatnikami brutto, jeżeli chodzi o składki ZUS-owskie i podatki, jest coraz gorszy. Niestety obserwuję to na co dzień, bo jestem członkiem rodziny, jestem mężem uchodźczyni z Dniepru.
6: Panie Piotrze, bardzo dziękuję za pana głos. Dziękuję, że pan do nas zadzwonił i użył argumentu, który tu nie padł. No, nie ma co liczyć kosztów w sytuacji, kiedy faktycznie mamy w Polsce pokój, bo tam jest wojna, tak? W skrócie tak bym...
0: Ja bardzo dziękuję za ten głos. To jest bardzo ważny głos. Ale... Jak my to mówimy, to jesteśmy jakby powielane, że jesteśmy roszczeniowi i niewdzięczni. Także to jest ważne, że pan i koledzy, koleżanki mówią o tym i jesteśmy za to wdzięczni bardzo.
6: Ale w międzyczasie pod numer 22 44 044 zadzwonił pan Jarosław z Warszawy. Dobry wieczór, panie Jarosławie.
2: Dobry wieczór państwu.
6: Słuchamy pana pytania.
2: On jest takim pytaniem, bo akurat tego zupełnie nie wiem. Czy podobną opieką i ochroną objęte są osoby z innych krajów, które są uchodźcami w Polsce?
6: Panie Jarosławie, bardzo dziękuję za to pytanie. Pan Jarosław z Warszawy był z nami. Uwielbiam takie proste, jasne pytania. My tu rozmawiamy już 40 minutę, a jak to się z uchodźcą z Sudanu?
0: Znakomite pytanie. Rzeczywiście osoby, które mają w Polsce status uchodźcy, mają po prostu takie prawa jak Polacy, z wyjątkiem praw politycznych.
6: Mogą podjąć pracę?
0: Mogą podjąć pracę, mogą zostać ubezpieczone, mogą zgłosić się do Urzędu Pracy i zostaną tam objęte wsparciem i ubezpieczeniem, ale od razu wykorzystam okazję, żeby powiedzieć, że faktycznie wielokrotnie realny dostęp do wsparcia w Polsce dla osób, które przybywają z innych krajów, to jest po prostu naprawdę trudna sytuacja. Wiele osób w Polsce funkcjonuje w warunkach, które nie przychodzą nam do głowy. Wróciłabym na chwilę do tych osób z Ukrainy jeszcze, ponieważ mamy takie doświadczenie bezpośrednie przy okazji tej zbiórki. Zgłasza się do nas naprawdę wiele osób, które funkcjonują w Polsce za 250-220 zł miesięcznie. I to są kwoty, które ludzie mają na miesięczne utrzymanie. I jeżeli chodzi o osoby, które przyjeżdżają z innych krajów, to często ich funkcjonowanie tutaj naprawdę odbywa się w warunkach, które przekraczają czasami wyobraźnię. Nie zdajemy sobie sprawy, jak ludzie żyją. Wielkim problemem w przypadku różnych innych grup uchodźców jest wykorzystanie na rynku pracy. Bardzo często właśnie w związku z eskalacją wojny w Ukrainie do małych miejscowości trafiają ludzie i uchodźcy, i migranci, i ludzie w takiej po prostu złożonej życiowej sytuacji, którzy przyjeżdżają tutaj do Polski przeżyć ostatecznie i spadają ofiarami warunków, które naprawdę są zbliżone do niewolniczych albo do handlu ludźmi.
11: Wszystko to prawda, Agnieszka, zaczęła tak naprawdę od końca, czyli od momentu, kiedy osoba z innego kraju już dostanie status uchodźcy i rzeczywiście mierzy się wtedy z problemami i tej natury, o których Agnieszka mówiła, i też generalnie z problemami integracyjnymi, wiadomo. Natomiast droga od przekroczenia granicy do uzyskania statusu uchodźcy jest albo niemożliwa, albo jest katorgą, tak? Wspomniał pan redaktor obywateli Sudanu. My mamy klientów z tego kraju, którzy mieli to nieszczęście, że przekroczyli granicę polsko-białoruską. Nie mają prawa ubiegać się o ochronę międzynarodową w Polsce. Są wydawane w ich sprawach decyzje deportacyjne, nakazujące im powrót do tegoż właśnie Sudanu, w którym obecnie mamy do czynienia chyba z jednym z gorszych konfliktów zbrojnych, gdzie rzeczywiście udokumentowane są dowody ludobójstwa czy zbrodni przeciwko ludzkości. Polskie organy, Straż Graniczna, nie ma najmniejszych obiekcji przed tym, żeby deportować obywatela Sudanu pochodzącego z Darfuru do tego właśnie kraju, twierdząc, że tak naprawdę jego zdrowiu, życiu, bezpieczeństwu nic tam nie zagraża na tyle, żeby Polska musiała udzielić mu ochrony. Więc
6: Straż Graniczna chce, żeby ktoś wrócił do Sudanu, do Darfuru i oficjalnie pisze na papierze, że to... To jest bezpieczne.
11: I tak wyglądają teraz decyzje deportacyjne. Podobne decyzje deportacyjne wydawane są w przypadku obywateli Afganistanu. Są to osoby, które w związku z zawieszeniem prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową na granicy polsko-białoruskiej są w Polsce pozbawieni podstawowego swojego prawa do tego, żeby taką ochronę w ogóle móc uzyskać, by w ogóle przedstawić swoją sprawę właściwym organom, które mogą zadecydować, czy udzielić, czy nie udzielić tego typu ochrony. I teraz jak mamy tę sytuację porównywać z obywatelami Ukrainy, którzy uciekają przed konfliktem zbrojnym w tym kraju, to oczywiście pamiętając o tych wszystkich trudnościach, o których mówiła Mirka, z którymi mierzą się ci ludzie już będąc w Polsce, to jednak dostanie się na terytorium RP i uzyskanie tutaj legalnego pobytu, który jest podstawą i bazą do tego, żeby bezpiecznie funkcjonować i potem troszczyć się o zabezpieczenie wszystkich podstawowych swoich dóbr w momencie, kiedy nie grozi komuś deportacja do kraju ogarniętego konfliktem, no to jest kolosalna różnica. Tutaj mamy prawo do przekroczenia granicy i automatycznie w zasadzie legalny pobyt, który teraz też w związku z tą zmianą został obwarowany pewnymi dodatkowymi wymogami, ale myślę, że to na razie możemy pozostawić na marginesie. No i mamy osoby, które tracą zdrowie, życie, próbując dostać się do bezpiecznego dla nich kraju. I nawet jeżeli im się to uda, nawet jeżeli zetkną się z polskimi instytucjami, to nie mają swojego podstawowego prawa do tego, żeby prosić tutaj o ochronę. Więc ta różnica jest kolosalna.
6: No tak, ale ważna sprawa, myśmy mówili o tym w radiu, niektóre media w Polsce to podkreślały, podawały te informacje. Moim zdaniem ona się nie odbiła wystarczającym echem. A chyba powinna, nie wiem, muszę państwa zapytać. Otóż szefowie, minister z Rady Europy spotkali się w Kiszyniowie i podpisali deklarację kiszyniowską. I ona w największym skrócie mówi, że trzeba na nowo zinterpretować Europejską Konwencję Praw Człowieka, zmienić podejście do migracji. I z tego, co zrozumiałem ducha tej deklaracji, to ona mówi, jeśli któreś państwo uzna, że może zawiesić sobie te żelazne, podstawowe zasady dotyczące udzielania ochrony, bo tak uważa, że tak ich sytuacja tego państwa do tego skłania, to może to zrobić. Co oznacza, że to, o czym pan mówił przed chwilą, jak rozumiem, jest duża szansa, że pojawiać się będzie częściej i w zasadzie nie wiem, czy to może dobrze, w ogóle nie mówimy o tej deklaracji kieszeniowskiej, żeby rząd za często o niej nie słyszał, ale tak paradoksalnie można powiedzieć, ale czy to nie jest tak, że to nie tylko dotyczy naszego kraju i że w pewnym sensie to, co zrobili ludzie w Kiszyniowie, to tylko potwierdzenie, że tak będzie się działo. Jak państwo to traktują?
0: No z naszej perspektywy to jest bardzo niebezpieczne, że politycy poddają wątpliwość pakiet fundamentalnych praw człowieka. Jeżeli zaczynamy w wybiórczy sposób traktować ten komplet praw, no to znaczy, że również te prawa, które my myślimy, o których my myślimy dla siebie, też są zagrożone.
6: Ale przepraszam, ja nie chcę to być adwokatem diabła, ale ten argument, który się najczęściej pojawia też na takich spotkaniach, jak to w Kiszyniowie, jest taki, że otóż ten komplet praw, on powstawał w bardzo konkretnej sytuacji po II wojnie światowej z milionowymi migracjami w ramach Europy, że tak jakby tamten kontekst, on teraz jest kompletnie inny. Teraz świat zupełnie inaczej wygląda, w związku z czym my musimy trochę inaczej zinterpretować te prawa.
0: No dobrze, ale to nie były czasy wcale wesołe ani spokojne. To były czasy, w których państwa radykalnie zmieniały swój kształt i granice. Miliony ludzi pozostawały poza krajem swojego pochodzenia. Masa ludzi nie miała w ogóle żadnych dokumentów ani obywatelstwa i to nie były czasy spokojne. To były czasy dużo bardziej burzliwe niż te, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, ale pod wieloma względami.
6: Ale ja rozumiem tę dyskusję w ten sposób, że na samym końcu trzeba powiedzieć w Europie. To były migracje wewnątrzeuropejskie.
11: To jest tym gorzej, bo tak naprawdę w tym momencie wartościujemy to, jaką chcemy świadczyć ludziom pomoc i ochronę od tego, czy pochodzą z Europy, czy pochodzą z Afryki, Azji, czy skądkolwiek indziej. Tak naprawdę to jest bardzo niebezpieczne. I jakbyśmy się tak zastanowili na prosto sprawę, o co chodzi w tej deklaracji kiszyniowskiej i jakie to przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka przeszkadzają politykom na tyle, że starają się ingerować, jak rozumiem, poniekąd w orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, bo ja tutaj widzę, że adresatem tej deklaracji jest tenże Trybunał.
6: Tak.
11: Przynajmniej można domniemywać. To widzimy, że dotyczy to podstawowego prawa, czy podstawowej w zasadzie wolności od tortur. Cały ten system opiera się na założeniu, że w tej bezpieczniejszej części świata, państwach członkach Rady Europy, czyli Polsce między innymi, spoczywa pewien obowiązek zapewnienia ochrony osobom przed torturami w krajach pochodzenia. I na tym opiera się zasada numer fumą, czyli zasada zawracania czy deportowania ludzi do krajów, w których grozi im właśnie ryzyko tortur, czy nieludzkiego traktowania. I ta zasada jest powielana w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście migracji. I ta zasada była przynajmniej do pewnego czasu powielana również w orzecznictwie sądów polskich, tych, które zabraniały deportować, wyrzucać, zawracać migrantów do krajów dla nich niebezpiecznych. Jeżeli my chcemy tę zasadę obalić, jeżeli my chcemy wyłączyć osoby pochodzące spoza europejskiego kręgu kulturowego, bo chyba tak można powiedzieć, z wolności od tortur i ludzkiego traktowania, no to chyba czynimy kolosalny krok wstecz.
6: Zostały nam tylko 3 minuty do informacji, ale zanim informacje, to zdąży jeszcze pan Dariusz zadać swoje pytanie, na które eksperci i ekspertki już odpowiedzą po informacjach. Dobry wieczór, panie Dariuszu.
3: Dobry wieczór.
6: Słuchamy.
3: Dobry wieczór. To taka... takie spostrzeżenie, bo pani powiedziała z tej fundacji, że jesteśmy bogatym krajem. Ja w to tak nie wierzę.
6: Pana natomiast pytanie, panie Dariuszu, bo czas nas goni.
3: Pytanie mam jedno. Co z tymi osobami się stanie, jeżeli nie będą objęte tą pomocą, czy będą musiały wyjechać? Jeżeli tak, to gdzie?
6: Bardzo dziękuję za pana pytanie. Pan Dariusz z Warszawy był z nami. Za 3 minuty, godzina 21, informacje Radia Tok FM. Przypomnę, że w naszym studiu Agnieszka Kosowicz z Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Mirosława Karyk, prezeska zarządu Fundacji Ukraiński Dom i Marcin Sośniak z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Państwo dzwonią ze swoimi pytaniami, tak jak przed chwilą pan Dariusz. Ja, eksperci, ekspertki w studiu odpowiadają na te pytania. Za 2 minuty 21 informacje. Po informacjach najpierw odpowiedź na pytanie pana Dariusza, a później na kolejne państwa głosy, które państwo tu na antenie umieszczają dzięki dzwonieniu pod numer 22 44 044.
4: Reklama.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięcy.

0: jeszcze więcej sportu. Od poniedziałku do piątku po 15.40 w Radiu Tok FM.
1: Sponsorem programu jest producent smartwatchy Garmin dla biegaczy z serii Forerunner. www.garmin.com.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Rozpoczęły się rozmowy o stałej obecności żołnierzy USA w Polsce, mówi po spotkaniach w Pentagonie wiceminister obrony. Prokuratura bada, czy w śledztwie dotyczącym wypadku byłej premier nie doszło do nieprawidłowości. Kolejny funkcjonariusz BOR z zarzutami. Na dobre ceny owoców w tym roku nie ma co liczyć, twierdzą plantatorzy i handlarze, a wszystko przez przymrozki i suszę. Na zegarach minuta po 21:00. Sylwia Chreczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Jest jednoznaczne zapewnienie, że w ramach trwającej w Europie redukcji sił USA zostanie uwzględniona deklaracja prezydenta Trumpa o tym, że siły w Polsce nie zostaną zmniejszone. Oświadczył w Waszyngtonie wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej Paweł Zalewski. Wiceminister podczas briefingu po spotkaniach w Pentagonie ogłosił też, że rozpoczęły się rozmowy na temat stałej obecności żołnierzy USA w Polsce i że będzie się to wiązać z poważnymi inwestycjami. Zalewski podkreślił też, że przez najbliższe tygodnie dowództwo europejskie przedstawi propozycję, jak będzie realizować zapowiedź prezydenta Donalda Trumpa o utrzymaniu zdolności amerykańskich w Polsce. Deklarację Trumpa podczas rozmowy z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem miał potwierdzić szef Pentagonu Pete Hegseth. Jest kolejny podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w postępowaniach po wypadku kolumny rządowej ówczesnej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu w 2017 roku. Prokuratura Regionalna w Białymstoku postawiła byłemu funkcjonariuszowi BOR zarzut składania fałszywych zeznań, za co grozi do 8 lat więzienia. Do tej pory w śledztwie zarzuty usłyszało łącznie 10 osób, 9 byłych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu i jedna osoba cywilna, mieszkaniec Oświęcimia. Sprawa dotycząca funkcjonariuszy ówczesnego BOR to jeden z wątków większego śledztwa związanego z wypadkiem w Oświęcimiu. Zostało ono wszczęte wiosną ubiegłego roku i sprawdzane jest, czy w latach 2017-2023, kiedy to krakowska prokuratura zajmowała się sprawą, nie doszło do nieprawidłowości. Kolacją wydaną przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych wieczorem w Helsingborgu rozpoczęło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Kolacja zorganizowana została w formacie Rady NATO-Ukraina i bierze w niej udział także szef dyplomacji ukraińskiej Andrii Sibicha. Wojna w Ukrainie jest jednym z głównych tematów dwudniowego spotkania. Jak zapowiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte, ministrowie mają rozmawiać o zapewnieniu trwałego, przewidywalnego i długoterminowego wsparcia wojskowego dla Kijowa. Rozmowy w Szwecji obejmą też realizację ustaleń dotyczących zwiększenia wydatków obronnych, przyjętych podczas wcześniejszego szczytu NATO w Hadze. Polskę na spotkaniu reprezentuje wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski. Wobec izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego rozpoczęła się procedura wpisania go do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany. Chodzi o Itmana Ben-Gwira, który znęcał się nad zatrzymanymi członkami globalnej flotylli Sumut, w której byli też Polacy. Dziś do MSZ został wezwany izraelski chargé d'affaires. Usłyszał, że Polska stanowczo sprzeciwiła się zatrzymaniu Polaków na wodach międzynarodowych. Rozmowa dotyczyła też postawy izraelskiego ministra bezpieczeństwa Itmana Ben-Gwira, który poniżał członków flotylli. Na nagraniu opublikowanym w internecie widać m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy minister z nich szydzi, macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Resort dyplomacji zawnioskował, żeby Ben-Gwir miał zakaz wjazdu do Polski, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
8: Myślę, że wiele osób zauważyło, że takie zachowania są, chciałem powiedzieć, niestosowne, ale to jest za lekkie sformułowanie, są oburzające.
7: Łącznie w ostatniej globalnej flotylli Sumut uczestniczyło 480 osób, wszystkie zostały zatrzymane. Aktywiści jeszcze dziś mają być wolni i trafić do Turcji. Izrael poinformował, że wszyscy zostali już deportowani. To będzie trudny sezon, bo w każdym gatunku upraw owoców zbiory będą niższe nie tylko od zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia

0: Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat spowodowanych z jednej strony przez dotkliwe przymrozki, a z drugiej przez aktualną suszę. Niekorzystne warunki pogodowe zniszczyły znaczną część upraw owoców miękkich i pestkowych, zdziesiątkowały też zalążki jabłek. Tylko w nielicznych częściach kraju straty są mniejsze niż pierwotnie zakładano, a w większości mogą się jeszcze pogłębić, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
1: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
0: Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówili naszemu reporterowi mieszkańcy Czerska, niedaleko góry Kalwarii.
2: Owoc wymarzł, nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic. Także będzie zagramanica.
3: No i słyszałem, że z jabłkami podobnie, to znaczy, że 3 tygodnie temu to wyglądało nieźle?
2: Gdzie to wymarzły jabłka? Nawet nie dało to nic, że one były mrożone, bo to są takie specjalne te, że to mrozi jabłko w nocy, woda, ale to nic nie dało. Temperatura swoje zrobiła. Powiem panu tak, gorsze były te mrozy niż ta susza.
4: To jest różnica. W tym roku to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. I o tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
0: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej. Kolejne informacje TOK FM o 22.00. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Słabe przelotne opady deszczu możliwe tylko na północnym wschodzie. Najchłodniej będzie jutro na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu, 16-17 stopni. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 18 do 23 stopni Celsjusza.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: 6 minut po godzinie 21. Słuchamy programu Mikrofon TOK FM. Wersja ekspercka programu polega na tym, że eksperci, ekspertki są w studiu, a państwo dzwonią i zadają pytania. Jest z nami Agnieszka Kosowicz, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Mirosława Karyk, Ukraiński Dom, Marcin Sośniak, Lesińska Fundacja Praw Człowieka. Jeszcze raz dobry wieczór.
7: Dobry wieczór. Dobry wieczór.
6: I pan Dariusz był przed informacjami, zdążył na antenie zadać swoje pytanie. Pytanie pana Dariusza było o konsekwencje. To znaczy w zasadzie co teraz z tymi osobami, którzy, jak rozumiem, intencje tego pytania, chyba że państwo inaczej to zrozumieli, to jakie są konsekwencje tego, że ustawa się zmieniła?
7: No pan Dariusz zapytał, co z tymi ludźmi? Co, jeżeli będą pozbawieni pomocy, to co się stanie? No i to jest świetne pytanie, bo my właśnie nie wiemy, co się stanie i co gorsza, te osoby w Polsce, które pracują z osobami zależnymi, niesamodzielnymi, też nie wiedzą, co mają zrobić, no bo dzwonią do nas czasami pracownicy DPS-ów albo zakładów opieki leczniczej, którzy mają pod opieką osobę z Ukrainy, 85 lat, z demencją, leżącą, pacjent wymagający całodobowej opieki, no i teraz traci prawo do ubezpieczenia i należałoby go wystawić. No ale jak ludzie sobie tego nie wyobrażają? Jak można to zrobić? Wziąć tego pacjenta i wystawić na ulicę? No bo nie ma alternatywy. Jakby na tym problem polega, że nie ma innego dobrego rozwiązania, tylko ludzi zostawiamy samym sobie.
6: No dobrze, ale ktoś może zapytać, po pierwsze to jest tylko część, niestety tylko część obrazu, bo mówimy o tym, że ktoś miał takie możliwości, teraz nie ma, ale to tymczasowe zakwaterowanie dotyczy bardzo różnych ludzi, w bardzo różnych sytuacjach.
7: I takich właśnie, jak opowiadała na początku Mirka, niepełnosprawna matka z dwójką dzieci. Mhm. I ona nie stanie się pełnosprawna 1 lipca i te jej dzieci nagle nie dorosną i po prostu one będą na ulicy.
6: Dobrze, ale jeśli literalnie pytanie naszego słuchacza, pana Dariusza, potraktować sprzed informacji Radia TOK FM, ja widzę dwie opcje. Jedna opcja jest taka, że przerażająca, tak? Czyli, że wystawiamy kogoś na ulicę i faktycznie wtedy, mówimy po pół roku, dramatycznie wzrosła nam liczba osób w kryzysie bezdomności. Dzięki temu, że zmieniliśmy ustawę po części. Albo druga opcja, być może to jest też jakimś milczącym założeniem. Polska to jest bardzo duży kraj, gdzie działa bardzo wiele organizacji pozarządowych. Akurat jeśli chodzi o kwestie bezdomności, również działają organizacje pozarządowe. I być może ten wątek.
7: Świetna woda na mój młyn. Ale też organizacje pozarządowe w Polsce przez rząd nie są traktowane jako partner do rozwiązywania czy adresowania społecznych problemów. Jakby funkcjonowanie organizacji, poprawcie mnie, jak macie inne zdanie, ale z mojej perspektywy, i robię to 20 lat, to jest nieustanna walka o przetrwanie organizacji, o utrzymanie, o zapłacenie kosztów księgowości, o zapłacenie jakichś, nie wiem, podstawowych rachunków, utrzymanie swojego lokalu, po prostu przetrwanie. przetrwanie. I opieranie systemu pomocy nad ludźmi w kryzysowej sytuacji na takich organizacjach moim zdaniem jest nieodpowiedzialne. My możemy załatać dziury albo możemy zrobić jakieś dodatkowe działania, które uzupełniają działania państwa, ale nie jesteśmy w stanie zajmować się wszystkimi osobami starszymi, chorymi, z niepełnosprawnością i chorymi onkologicznie. Po to płacimy te podatki, żeby działały różne systemy. I my mamy system opieki społecznej, mamy system opieki zdrowotnej, mamy cały system wsparcia dla rodzin, które są w kryzysie. I na przykład też dobry przykład, że przy okazji tej wygaszeniowej ustawy państwo zrezygnowało z świadczenia usług asystenta rodziny rodzinom z Ukrainy, które są w kryzysie. Po co? Czemu to służy? To nie jest oszczędność, nie przynosi żadnego dobra, żadna polska rodzina z tego nie skorzysta. To jest po prostu zmiana systemu na gorsze, nie wiem, hobbystycznie.
6: Tak, rozumiem, jak nie ma asystenta i nie ma wsparcia, to tym mniejsze prawdopodobieństwo, że osoba, która na przykład, jeśli to jest taka rodzina, musi teraz się tym zajmować, tą osobą, którą się trzeba opiekować, ma jeszcze mniejsze szanse, żeby podjąć pracę zarobkową. A skoro nie podjęła pracy zarobkowej, to jeśli ma dzieci, to nie otrzyma wsparcia 800+.
7: Tutaj przyjdzie jakaś służby społeczne i powiedzą, że matka się źle zajmuje dziećmi i odbiorą jej te dzieci. I znowu, jakie z tego jest dobro? Czy my mamy dobry system opieki nad dziećmi, których rodzice sobie nie radzą? No nie mamy. Mamy za dużo dzieci w potrzebie. Dzieci czekają na przykład, nie wiem, już też pozbawione opieki rodziców na rodzinę adopcyjną latami. No, po co zasilać niedziałający system?
6: Proszę założyć słuchawki, bo dzwonią do nas słuchacze i słuchaczki z pytaniami do państwa, do ekspertów i ekspertek, którzy są w studiu Radia Tok FM. Pod numer 22 44 044. Pani Ewa z Gdyni zadzwoniła. Dobry wieczór, pani Ewo.
8: Dobry wieczór. Chciałam powiedzieć, że jestem lekarzem i jest dla mnie lekarzem, który od ponad 4 lat pomaga obywatelom Ukrainy i jest dla mnie szczególnie bolesne, że nie mogę aktualnie pomóc starszym, ciężko chorym pacjentom, matkom, żonom żołnierzy na froncie. I to jest dla mnie sytuacja po prostu niezrozumiała. Uważam, że Ukraina walczy również za nas i jeżeli przegra, nie daj Boże, to się front może przesunąć granice Polski. Rozważam osobiście jako lekarz bezpłatną pomoc dla obywateli Ukrainy, ale koszt leków jest ogromny i taka emerytowana starsza osoba z Ukrainy ma tą głodową emeryturę, ona nie jest w stanie na przykład za insulinę zapłacić. To są dla mnie teraz dylematy naprawdę ogromne i nie tylko moje, bo mojego środowiska.
6: Pani Ewo,
8: to takie moje uwagi.
6: Bardzo pani dziękuję za to, że pani do nas zadzwoniła, pani Ewo. Dziękujemy, wszystkiego dobrego życzymy, do usłyszenia. No, tu mieliśmy obrazek po prostu w cudzysłowie z frontu, no bo pani Ewa po prostu z tego typu sytuacjami sobie musi radzić. Jeszcze chciałem, skorzystając z obecności ekspertów, zapytać państwa o jedną rzecz. Ten wątek się u nas pojawił, to Agnieszka Kosowicz o tym mówiła, ale czy w jakiś sposób z państwa perspektywy świadomość naszego społeczeństwa, w jakiej sytuacji są migranci, głównie zarobkowi migranci, którzy mogą być wykorzystywani, zmienia się, skoro w Polsce bardzo dużą dyskusję wzbudził reportaż Gazety Wyborczej, TVN też o tym mówił, sieć salonów Thai Bali Spa, w której osoby pracowały ponad miarę, niektóre po 12-13 godzin na dobę, mieszkały w fatalnych warunkach, zarabiały niezwykle niskie płace miały, ale czasami wręcz opóźniano się, czy tam nie wypłacano. I co jest paradoksem, że to wszystko się działo na jednej z najbardziej przynajmniej jeden z tych salonów był na jednej z najbardziej reprezentatywnych ulic w stolicy kraju, do którego to salonu uczęszczały gwiazdy, celebryci. I nikt nie wiedział, bo ten obrazek, dlatego pytam państwa o ten obrazek, czy on coś zmienia. Nikt nie wiedział, że po drugiej stronie tego budynku jest, za przeproszeniem, miejsce, gdzie ludzie śpią na betonie. Przerażająca historia, która dla wielu ludzi była wstrząsem. I teraz pytanie, czy to jest, po pierwsze, czy to jest sam wierzchołek Góry Lodowej? Trochę Agnieszka Kosowicz o tym mówiła jakiś czas temu, ale a czy to nie jest też taki punkt, w którym polskie społeczeństwo mówi, no nie, jakoś to musi, tyle rzeczy udało nam się w Polsce ogarnąć, to też trzeba ogarnąć. Nie

0: prawo w Polsce, więc bardzo łatwo może zostać ofiarą takiego nieuczciwego pracodawcy. Co państwo o tym sądzą i w ogóle czy państwo mają wrażenie, że w Polsce się o tym dyskutuje? Czy to jednak jeden reportaż, dwa teksty i zapomnimy o tym? Kto najpierw?
1: Ja może zacznę, tylko że myślę, że to jest, ma różne aspekty. Z jednej strony też były artykuły o sytuacji branży gastronomicznej, gdzie też duże, renomowane restauracje, gdzie tam menu, w sensie kolacja kosztowała więcej niż tam, nie wiem, pół miesiąca wynagrodzenie osoby, która tam pracowała. Różne były historie. Nie jestem pewna, czy się bardzo poprawiła sytuacja. To ma też, jakby jeśli chodzi też, pracodawcy też mówią o tym, że ponieważ procedury legalizacji pracy, zwłaszcza na przykład jak Ukraińcy mają dostęp do rynku pracy teraz i uchodźcy w sumie ekonomiczni migranci w miarę łatwy, no w ogóle uchodźcy mają łatwy, to niestety osoby z innych krajów mają bardzo trudne. I też to powoduje, że są bardzo wrażliwe sytuacje, zwłaszcza kiedy czekają na zezwolenie o pracę, zezwolenie na pobyt, trwa to rok, dwa i niestety wtedy a muszą za coś żyć, wtedy są w takiej sytuacji, kiedy muszą przetrwać i biorą pracę i pracują nielegalnie i są wyzyskiwani. I tutaj mi się wydaje, jest duży problem i systemowy, który jest już, nie wiem, od kiedy się zajmuje migracją, jest nierozwiązywalny, czyli długotrwały skomplikowane procedury legalizacyjne. I tutaj już tak samo jak Marcin mówił, że w tej ustawie wygaszającej po prostu się nie ma rady połapać, to też od ekspertów, którzy się zajmują zawodowo wiele lat legalizacją pracowników dla biznesu, też mówią, że oni po prostu już teraz tyle są skomplikowane zmieniające się przepisy, że po prostu człowiek sam sobie tym nie poradzi.
0: Ale zaraz, czy ja dobrze panią rozumiem, że pani mówi coś takiego, uprośćmy jak tylko można, uprośćmy prawo.
1: Nawet nie to chodzi. Nawet nie o to chodzi, żeby system, żeby działało sprawnie. Nie można czekać 2 lata na zezwolenie na pracę.
0: Ale nie sądzi pani, że zawsze się znajdzie osoba, która kosztem krzywdy innej osoby i tego, że ona nie zna języka, nie zna prawa, jest z innego kraju, będzie chciała po prostu zarobić
1: zawsze
0: pieniądze.
1: Zawsze będzie, ale są też mechanizmy, jeśli, no nie wiem, mi się wydaje, że jeśli też będzie skuteczniej, bo nie wszyscy chcą nielegalnie, bo też jednak istnieje jednak inspekcja pracy, i można, i też organizacje wspierają, i inspekcja pracy może ukarać, ale tutaj jest duży problem systemowy w legalizacji pracy.
2: Mhm. Tak, zgadzam się z tym zupełnie. Tak, to jest kwestia, po pierwsze, skomplikowania systemu legalizacji pobytu, tego klasycznego systemu legalizacji pobytu, nie mówimy teraz o osobach uchodźczych czy objętych ochroną czasową. Do tego duże obciążenie urzędów, które prowadzą postępowania, też niedofinansowanie, co sprawia, że rzeczywiście te postępowania legalizacyjne trwają, ile trwają. Z drugiej strony mamy bardzo dużą łatwość prowadzenia postępowań deportacyjnych. Pamiętajmy, że wykonywanie pracy niezgodnie z przepisami jest przesłanką teoretyczną, przynajmniej do wydania i wykonania decyzji deportacyjnej. I teraz osoba, która rzeczywiście cierpi wyzysk albo jest wykorzystywana przez pracodawcę w często, tak jak pan redaktor powiedział, nieludzkich warunkach, żeby ona mogła się upomnieć o swoje prawa przed jakąkolwiek inną instytucją, no to podstawą jest to, że czuje się bezpiecznie, tak? Czyli, że będzie w stanie zgłosić sprawę policji, szukać pomocy, zgłosić do inspekcji pracy, do kogokolwiek, nie obawiając się, że ta szara strefa, w którą wrzucił jednak ten skomplikowany system legalizacji pobytu, koniec końców odbije się jej niekorzyść i co prawda może pracodawca zostanie ukarany, ale ona sama przynajmniej zetknie się z dużym ryzykiem bycia deportowaną. Nie zawsze ten system ochrony działa tak, żeby osobom, które nawet chciałyby pomóc sobie i swoim współpracownikom w kontakcie czy w ucieczce od tak naprawdę nieuczciwego pracodawcy, są w stanie skorzystać z takiej pomocy i nie wpaść w tą dziurę systemową, która koniec końców może się skończyć dla nich absolutnie niekorzystnie. Absolutnie nie chcę tutaj puścić takiego przekazu, żeby tego nie robić, bo jest rzeczywiście mnóstwo wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych, instytucji, które są w stanie pomóc osobom w takiej sytuacji, więc apeluję do wszystkich, którzy nas teraz słuchają. Jeżeli znają takie przypadki, słyszą o nich, to my, organizacje pozarządowe przede wszystkim, ale myślę, że nie tylko jesteśmy gotowi na to, żeby próbować w takiej sytuacji pomóc. Ale widzimy też to, co Mirka powiedziała, problem systemowy w tym, że nie jest to dla osób szukających pomocy łatwe i wiąże się to oczywiście z pewnym ryzykiem.
3: Ja bym dodała jeszcze taką perspektywę emocjonalną. Ja wiem, czy może
1: postrzegania migrantów w ogóle jako pracowników, czy jako osoby. I to dobrze się rymuje z tą naszą dyskusją.

0: dyskusją przed chwilą na temat procesu kieszyniowskiego i tego, jak traktujemy, jakie prawa sobie wyobrażamy jako stosowne dla osób, które przyjeżdżają z innych krajów. I bardzo często w Polsce po prostu część ludzi uważa, że pakiet praw dla migrantów to nie jest ten sam pakiet praw, które przyznajemy naszym własnym obywatelom. I to samo w sobie, myślenie w taki sposób generuje słabszą pozycję tych osób z doświadczeniem migracji i to, że one nie są traktowane poważnie na policji albo w PIP-ie, albo w jakiejś sytuacji, kiedy są zagrożone i też no, ktoś jednak ich zatrudnia, więc jest duża część pracodawców, która uważa, że to jest w porządku traktować ludzi, no przepraszam, że tak powiem, ale jak bydło i oferować im bydlęce warunki. Więc jakaś część społeczeństwa uważa, że to jest okej.
1: Tak, zresztą to jest też element takiej dyskusji o migracji. Zawsze się mówiło o tych szarych strefach, o tych szarych strefach zatrudnienia, że migranci wypełniają pewne luki na stanowiskach, których nie chcą z różnych powodów obejmować obywatele tych krajów, w których się migranci pojawiają. To też już samo w sobie niesie takie poczucie akceptacji pewnego stanu, który absolutnie nie powinien być akceptowany. Jednak powinniśmy dążyć do zrównania praw pracowniczych na wszystkich możliwych aspektach, ale no gdzieś w tej narracji o migracji, która to ciąży na tym temacie od wielu, wielu lat, czy nawet dziesiątków lat, no jednak gdzieś da się odczuć już taką dywersyfikację rynku pracy na ten migrancki gorszy i na ten miejscowy, lokalny, obywatelski lepszy. To absolutnie to myślenie prowadzi właśnie do akceptacji pewnych stanów, które nie powinny być w żaden sposób akceptowane.
2: Ale czy ja dobrze zrozumiałem, że wracając do chociażby do przypadku, który opisywała Gazeta Wyborcza i TVN, czyli salonów masażu, tam pojawiła się Państwa Inspekcja Pracy, wysokość wszystkich łącznych, bo tam wiele przestępstw i naruszeń stwierdziła Państwa Inspekcja Pracy, razem firma musi zapłacić 9,5 tysiąca złotych, zawrzało w sieci, bo
0: no
2: to jest
0: zawrzało,
2: firma, która zarabia
0: olbrzymie
2: pieniądze.
0: Bo często te firmy
2: pieniądze.
0: Po prostu wpisują sobie te kary w swój budżet i opłaca im się nadal korzystać w nieuczciwy sposób z pracy ludzi i wykorzystywać tych pracowników i zapłacić 9 tysięcy, czy ileś tam dostaną, bo to jest po prostu drobny wydatek dla takiej firmy w stosunku do zysków, jakie generuje takie nieuczciwe wykorzystanie pracowników.
2: Ale pytanie jest takie, po tym, co powiedział pan Marcin Sośniak. Czy to oznacza, i pani Agnieszka Kosowicz też, jeśli zmienimy nasze myślenie i przypomnimy sobie, że przede wszystkim jesteśmy ludźmi, a dopiero później siłą roboczą, czy też migrancką siłą roboczą, to czy do takiej sytuacji nie będzie dochodziło? Czy też, jeśli przyjrzymy się temu, jak system działa, czyli agenda, która ma monitorować rynek pracy pod kątem nieprawidłowości, dostanie, nie wiem, większą liczbę urzędników, większe dofinansowanie, zostanie tak zreorganizowana, żebyśmy my czuli, że ona jest skuteczna i widzieli, że jest skuteczna. Czy po prostu boję się i myślę, że część słuchaczy też tak myśli, że zmiana nastawienia części naszego społeczeństwa jest znacząco trudniejsza i więcej nam zabierze czasu, niż po prostu powiedzenie reformujemy Państwową Inspekcję Pracy, tak żeby widziała również te wszystkie miejsca, gdzie mogą być ludzie wykorzystywani.
0: Moim zdaniem potrzebny jest cały wachlarz działań i że to też żadne pojedyncze działanie nam nie wystarczy. My potrzebujemy naprawdę trochę ławą pójść do tego tematu i podjąć różne działania. Wydaje mi się, że przede wszystkim właśnie ta zmiana myślenia o migrantach jako ludziach gorszych, którzy mogą znosić i wytrzymać gorsze warunki, no to jest pierwsza rzecz do zmiany. Na pewno potrzebna jest ta zmiana efektywności różnych instytucji, które kontrolują te prace, ale też chciałabym powiedzieć, że zetknęliśmy się z jakąś zmianą myślenia w samym biznesie i też na przykład na konferencjach biznesowych słyszę od dużych firm, że one cenią sobie, czy uważają, że pracownicy migranci wypełniają u nich bardzo ważne luki na rynku pracy i są cenionymi pracownikami. Mówią o tym, że...
2: No, przepraszam, ale zatrzymam się na chwilę, bo część słuchaczy może powiedzieć, ale to są ci pracownicy, którzy dostają takie bezterminowe pozwolenie na pracę?
0: Nie, nie, nie.
2: To w jaki sposób firma może inwestować w wiedzę, w umiejętności takiego człowieka, skoro on za chwilę w urzędzie usłyszy, że nie dostał pozwolenia na pracę?
0: To jest trudne, ale są firmy, w których 100% osób zatrudnionych cudzoziemskich ma umowy o pracę. Są takie firmy, w których ludzie są po prostu uczciwie zatrudniani. Firmy mówią o tym, że takie uczciwe zatrudnienie sprawia, że nie muszą nieustannie prowadzić rekrutacji. Na przykład to jest duży wydatek w firmach, nieustanna rekrutacja ludzi na śmieciowe umowy, czy na właśnie nieuczciwe warunki pracy, no bo ludzie odchodzą z tej pracy i trzeba kogoś nowego rekrutować i firmy zauważają, że taki model okazuje się w dłuższej perspektywie nieefektywny i kosztowny. Więc też widzimy jakąś rosnącą świadomość w biznesie, że uczciwe traktowanie ludzi po prostu długofalowo się opłaca.
2: Mirosława Kryk.
3: No ja właśnie chciałam trochę nawiązać, co Agnieszka powiedziała, bo niedawno brałam udział w forum migracji, które były organizowane przez właśnie firmy HR-owe i tam głównym leitmotivem był właśnie problem z długotrwałymi procedurami legalizacyjnymi i że im zależy na legalnym zatrudnianiu osób z różnych krajów. Tam były właśnie i o osobach z Południowej Ameryki i że jak niestety te osoby wpadają w nielegalność poprzez to, że niestety zmieniają się w trakcie na przykład reguły, albo nie mogą szybciej legalizować, albo nie mogą dostać wizy, albo osoby loteryjne podejście do otrzymywania wiz. Ja rozumiem, że to była cała historia z tymi ich skandalami wizowymi, ale że to mocno utrudnia nawet tym osobom, które chcą legalnie przyjechać pracować i firmom, które chcą legalnie zatrudnić i mają pracę i nie jest to fikcyjna praca. Niestety to szkodzi wszystkim i polskiej gospodarce i tym osobom. I to jest też taki paradoksalne, ale często my jesteśmy jako organizacje z tymi pracodawcami w jednej jakby takiej grupie, która walczy o to, żeby był pewny system działał bardziej efektywniej. A może jeszcze wrócę do inspekcji pracy. Mi się wydaje, że jest ważne, wiem, że są prowadzone prace nad reformą inspekcji pracy, zmiany. Na przykład jest ważne, jeśli chodzi o cudzoziemców, odłączenie jej funkcji od karania, deportacji, bo na przykład, jeśli oni robią inspekcję, to mają to robić na przykład jakimś przedsiębiorstwem razem z Strażą Graniczną. Co oznacza, że to są, ponosi konsekwencje, jeśli na przykład pracodawca nie dopełnił obowiązku, a mówi, że dopełnił, to konsekwencje ponosi, faktycznie jest karany ten cudzoziemiec, nawet jeśli nie jest świadomy, bo nie z jego winy jest poniesiona, jest na przykład, nie ma wszystkich dokumentów. I tu brakuje w Polsce takich instytucji, które by były właśnie tak niekaralne, tylko że w sensie, że można obronić, że można zwrócić się i otrzymać pełną ochronę. I niestety, no jakby związki zawodowe działają, ale póki co nie na tyle, nie są na tyle, w sensie są zainteresowane, ale nie działają na tyle efektywnie, jeśli chodzi o pracowników migranckich, którzy są w Polsce.
2: Czy długofalowo będziemy mieli do czynienia, jak rozumiem, z taką sytuacją, że będziemy zakładali, że ludzie przyjeżdżają z różnych krajów do nas do pracy ze względu na dobrą sytuację gospodarczą relatywnie naszego kraju na tle innych i my będziemy ciągle żyli w przeświadczeniu, że część z tych osób po tym, jak skończy im się ten czas tej wizy pracowniczej czy wizy pobytowej, po prostu opuści nasz kraj, a jak rozumiem, prawda jest taka, że jakaś część z tych osób po prostu zostanie w Polsce. Na samym końcu naszego dzisiejszego spotkania muszę użyć tego słowa ze znakiem zapytania na końcu, czyli integracja. Mhm. Kiedy państwo patrzą na to z tej perspektywy, ale zanim porozmawiam o integracji i mam jedno ważne pytanie, to jeszcze zadzwoniła do nas słuchaczka z pytaniem pewnie ciekawszym niż moje. Pani Anna z Krakowa. Dobry wieczór, pani Anno.
4: Dobry wieczór.
2: Słuchamy.
4: Wydaje mi się, że ważna jest kwestia, żeby dostępna dla ludzi, a szczególnie osób uchodźczych, była diagnoza, wczesna diagnoza, że nie może być tak, że ludzie błąkają się, wiedząc, że coś im jest, ale nie wiedzą co i nie mają gdzie się udać, żeby to sprawdzić. I że tutaj na początku państwa audycji pojawiały się przykłady osób, które są ciężko chore, które były dotychczas w szpitalu i tam właśnie dogorywały praktycznie, a w tej chwili mają być wyrzucone na chodnik. I że myślę sobie, że bardzo ważną taką obowiązkiem, prawda, w stosunku do ludzi, którzy się tutaj pojawiają i często są bezradni i wystraszeni i biedni i chorzy, byłoby spowodowanie, żeby mieli dostęp do rzetelnej diagnozy medycznej.
2: Pani Anno, bardzo dziękuję za pani głos. Pani Anna z Krakowa była z nami. Bardzo dziękujemy za tę wypowiedź. To, jak rozumiem, pewnie zainspirowane tym, co pani Ewa mówiła. Pani z Gdyni, lekarka do nas zadzwoniła, przypomnę. Mhm. Czy państwo chcą jakoś skomentować tą sytuację, o której mówiła pani Anna?
3: Ja tylko podziękuję, że są takie bossy, są takie osoby, które myślą tak dobrze i myślą o człowieku, o bliźnim.
2: Tak, ale mimo wszystko wróćmy do tej integracji, proszę państwa, bo to jest jednak rzecz, która ona w publicystyce, szczególnie prawicowej, ona funkcjonuje jako takie hasło nie powielajmy błędów Zachodu. Jak rozumiem, czy państwo się zgodzą z tym, że właśnie o to powielamy błędy Zachodu, proponując integrację No nie wiem, jak państwo ją ocenią w skali od 0 do 10. Ja wiem, że w zależności od tego, o kim mówimy, ale od 0 do 10 to w Polsce ta polityka integracyjna, jak według państwa wygląda.
0: Moim zdaniem my powielamy różne błędy Zachodu. Aha. Na przykład to, że mamy ten obóz pracy pod Płockiem, zdaje się, w którym jest zgromadzonych 10 tysięcy ludzi i przywozimy takich ludzi do Polski, żeby wykonali swoją robotę i wrócili z kraju pochodzenia. To jest klasyczna powtórka z myślenia Niemiec po II wojnie światowej, które okazało się niezasadne. To nie jest tak, że można w taki inżynieryjny sposób sprowadzać ludzi do pracy, dać im wykonać robotę i odwieźć ich do domu. Widzimy, że ludzie w ten sposób nie działają, że wchodzą w relacje, zakładają rodziny, rodzą im się dzieci, wsiąkają w te lokalne społeczności i po prostu warto jest zainwestować w to, żeby poznali język, żeby właśnie ich sytuacja prawna była uregulowana, żeby mieli godne warunki pracy i funkcjonowania, a nie byle jakie. Więc myślę, że to jest na przykład taki błąd, mm-hmm. który powielamy. Na pewno tworzymy teraz błąd, tworząc nierówności, bo to jest główna lekcja z doświadczeń krajów zachodnich, że to, co wspiera integrację, to jest równa sytuacja w stosunku do prawa, dostęp do swoich praw, możliwość egzekwowania swoich praw, jasność, dobra informacja, wspieranie ludzi w budowaniu tych relacji. Nie robimy tego w sposób systemowy. To jest praca, którą właściwie wykonują organizacje pozarządowe i garstka publicznych podmiotów.
2: Mirosława Kerek. Bardzo proste pytanie do pani mam, które pewnie część słuchaczy też ma w głowie. A da się funkcjonować w Polsce, będąc Ukraińcem, Ukrainką, w ogóle się nie integrując? Sklepy ukraińskie, środowisko znajomych, pracodawca, może być też z Ukrainy. Mhm. Czyli wywołując pewnie straszliwe, dziwne emocje w umysłach słuchaczy, zapytam, czy może funkcjonować getto ukraińskie w Polsce?
3: Póki co nie funkcjonuje i mam nadzieję, że nie będzie, ale to też jeden z powielanych błędów. Jeśli nie będziemy akceptować ludzi z ich kulturą, jaką są, z jaką przyjechali, to wtedy powielamy błąd francuski na przykład, gdzie właśnie to asymilacyjne podejście jest, spycha ludzi właśnie, żeby się zamykali i żeby jakby tworzyli właśnie te getto. Także ja mam nadzieję, że tego nie powielam, ale ja chciałam jednak o pozytywny przykład wzajemnej integracji. Dzisiaj mamy w Ukrainie Dzień Wyszywanki, czyli to jest takie ważne święto właśnie odradzanie kultury, i tutaj chciałam przywołać przykład takiej Tetiany Romanenko. Ona była kiedyś w Ukrainie szefową jednego z banków spółdzielczych, jest wdową po wojskowym, mieszka na Pomorzu i jedną z takich jej rzeczy, które jej pomagają, to jest haftowanie. Mhm. I ona chciała, ona uczestniczy w Malborku w takich rekonstruktorskich zjazdach i obiecała, że zrobi im, pokaże, jak wyglądają ukraińskie koszule haftowane z polskimi. I próbowała znaleźć polskie koszule haftowane. Próbowałam też jej pomóc. Wiem, że wielu ludzi nie ma tego. Jest to zatracona kultura, zatracone dziedzictwo. Aha. I ona próbuje, i ona wdało się, i potem była szczęśliwa, że kupiła gdzieś dwie koszule. Zobaczyła, że są podobne. Ona zrobiła taką spotkanie, opisała te koszule, porównała. I mi się wydaje, że to jest taki wspaniały przykład, że dzięki niej też polscy Polacy mogli się dowiedzieć o swojej kulturze. Bo to, co jakby straciliśmy, jednak, bo przez różne działania, różne też myślenie o chłopskiej kulturze jednak jakby nie w zbyt pozytywny sposób. Także to jest, mi się wydaje, że taki przykład pozytywny, że ona to robi.
2: Ale pani podaje przykład osoby, która jest tak zdeterminowana, ma pomysł, ma jakiś talent i trafia na taki wątek, który jest faktycznie niesamowicie łączącym, integrującym, super. Tylko ja inaczej postawię pytanie. Sprawdzałem jeszcze przed programem, jak w różnych krajach obcokrajowcy mają dostęp do refundowanych albo częściowo refundowanych lekcji języka tego kraju. I okazuje się, że najgorzej jest w Polsce.
3: No tak, tu ja mogę zacząć jako też ta część, nie chciałam kończyć negatywnie, dlatego niestety jest to duży problem. Na przykład jest duży problem z tym, żebyśmy mogli, na przykład dzieci ukraińskie mogły w szkole wybierać ukraiński język jako język drugi obcy. Mhm. Dostępność nauczyciel, ale tej samej chęci, żeby taka możliwość była. bo niestety jakby jest bardzo mało też możliwości, na przykład otwarcia szkół sobotnich i też dofinansowania takich szkół. Mniejszość ukraińska ma prawo ustawowe, ponieważ są obywatelami Polski i państwo ma obowiązek dofinansowywać, ale tam nie mają prawa uczęszczać dzieci, które nie są obywatelami polskimi. Czyli faktycznie większość obywateli ukraińskich nie ma takiej możliwości. Polega to, jeśli mają takie szkoły, to są takie, jak my prowadzimy, czyli organizują organizacje, sami się organizują, ale tego nie jest tak dużo, jak jest zapotrzebowanie. I to jest jakby ten mostek, który jest potrzebny.
2: Żeby... Ale to ciekawe, bo pani mówi o takie rzeczy, że przerwę pani, pani mówi o takie rzeczy, zwróćmy uwagę na to, żeby była możliwość wyboru tego języka, bo to będzie lepiej integrowało tą społeczność społeczeństwem.
3: Tak,
2: to nie jest oczywiste bardzo.
3: To nie jest oczywiste, bo też, ale tutaj myślę, że psychologowie i badania są psychologiczne, że jednak jak człowiek czuje się mile widziany w społeczności z tym, kim jest, jego kulturą, językiem, to on jest szybciej się integruje. I to też i chyba badanie, to, że chyba są badania na to, także mi się wydaje, że to jest tak paradoksalnie, ale kiedy nas przyjmujemy tych wszystkich innych osób i ich kulturą, to wzbogacamy się i też nie tworzymy get. Właśnie.
2: To państwo się na tym wszystkim znają i mają doświadczenia, ale na samym końcu ja tylko dorzucę jedno zdanie. Agnieszka Husowicz mówiła dwa razy dzisiaj o biznesie. Widziałem ostatnio badania, z których wynika, że podstawową barierą w awansowaniu obcokrajowców w firmach, tam gdzie mają odpowiednie umiejętności, jest to, że oni po prostu języka się muszą nauczyć. I dlatego ten język akurat mi do głowy. Marcin Sośniak.
1: Tak, no język wiadomo, to przede wszystkim, ale nie tylko. Cały system tak naprawdę, też prawo, które powstaje w różnych dziedzinach, powinno unikać tworzenia wielu poziomów społeczeństwa, czy hierarchizowania tego społeczeństwa ze względu na pewne obiektywne lub subiektywne przesłanki. Mamy teraz ustawę o obywatelstwie procedowaną, która ma utrudnić dostęp do obywatelstwa polskiego. I tak, z jednej strony, państwo, jak każde, jest dosyć dyskrecjonalne w tym, jak ustala zasady nabywania obywatelstwa. Natomiast trzeba się zastanowić, na ile to będzie skuteczne. Czy rzeczywiście odmawianie osobom, które i tak tutaj mieszkają, i tak mają plany pozostać tutaj, zakładać rodziny, pracować, czy po prostu rozwijać to swoje życie prywatne, utrudniać im dostępu do tego obywatelstwa, które jednak zrównałoby ich w prawie z pozostałymi mieszkańcami tego kraju, z innymi obywatelami. Czy to rzeczywiście ma sens? Czy to jest bardziej symboliczny gest, który ma również pokazać, że Polska nie jest krajem otwartym na migrację? I jaki będzie tego rezultat za parę lat? Tak naprawdę to powinno być również przedmiotem głębokiej analizy. Podobnie jak to, jak funkcjonują polskie miasta, mniejsze, większe. Przecież tak naprawdę integracja to nie jest zadanie tylko i wyłącznie dla organizacji pozarządowych. To jest zadanie dla planistów, dla urbanistów, dla twórców sieci miejskich, komunikacyjnych. Możemy tak naprawdę czerpać też z błędów, które zostały popełnione na Zachodzie. Patrzeć, jak te dzielnice, które teraz są nazywane gettami, jak one były wyłączane ze struktury miejskiej, również przez organizację sieci komunikacyjnych, które zaczęły omijać te miejsca. Francuski przykład wspomniany przez Mirkę z kolei jest przykładem opozycyjnym w stosunku do tego, co mówimy o polskim obywatelstwie. Tam państwo francuskie założyło, że będzie łatwo dawać obywatelstwo, przynajmniej przez wiele, wiele lat instytucja francuskiego obywatelstwa opierała się na stosunkowo łatwości w nabywaniu tego obywatelstwa, ale z drugiej strony państwo popełniło ten błąd, że stwierdziło, że wystarczy formalnie na papierze zrównać ludzi oni będą równi. To też nie jest prawda. Też jeszcze za tym muszą pójść pewne gesty, musi pójść jeszcze analiza, ciągła analiza i obserwacja. Rzeczywiście jest to zadanie rozpisane na lata i zadanie rozpisane na wiele podmiotów.
2: Mówił Marcin Sośniak z Rosyjskiej Fundacji Praw Człowieka. Z nami była również Agnieszka Kosowicz, Fundacja Polskie Forum Migracyjne, Mirosława Kerek, prezeska zarządu Fundacji Ukraiński Dom. Bardzo państwu dziękuję za to, że państwo wzięli udział w dzisiejszym programie.
3: Dziękujemy.
2: I bardzo dziękuję słuchaczom, którzy byli z nami, słuchaczom, którzy zadawali pytania. Dzisiejszy program przygotowywała i wydawała Karolina Kłaczyńska, realizował Filip Weicher. Za dwie minuty o 21:40 książka na głos, książkę Karoliny Wątroby Przemiany w poszukiwaniu Franca Kafki czyta dla państwa fragmenty Anna Maria Buczek, a o 22:00 informacje, na które zaprasza Sylwia Hraczańska, po nich wieczorny program Macieja Zakrockiego, a po 23:00 program Kamila Wróblewskiego. Jutro, jak państwo wstaną, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, proszę włączyć Radio Tok FM. Zapraszam na poranek, który prowadzić będzie Jacek Żakowski. Po 7:20 będzie rozmawiał z Rafałem Piotrowskim, rzecznikiem Global Sumut Polska, o aktywistach zatrzymanych w Izraelu, o których wiemy, że wrócą do Polski. Po 7:40 będzie generał dywizji w stanie spoczynku Leon Komornicki, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. No oczywiście o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, bo to jest jeden z najgorętszych tematów ostatnio. A po 8:00 W Radiu Tok FM Lech Wałęsa, były prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, o spotkaniu z premierem Węgier, no i o tym, że Lech Wałęsa został oznaczony europejskim orderem zasługi. A po 8.20 część publicystyczna, Roman Mielski z Gazety Wyborczej, Agnieszka Wiśniewska z Krytyki Politycznej i Daria Al-Shehabi z Dziennika Gazety Prawnej w części publicystycznej jutrzejszego poranka, który prowadzi Jacek Rzakowski, w którego imieniu bardzo Państwa zapraszam. Do usłyszenia, do jutro, do godziny 20.00, mówi Paweł Sulik.
5: Reklama.
6: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Reklama.
9: Wydawnictwo WAB przedstawia Karolina Wątroba. Przemiany. W poszukiwaniu Franza Kafki.
10: Jako osoba, która przez całe życie uczy się języków, czuję dziwne wzruszenie, ponieważ to, co tu widzę, jest mi bardzo znajome. Większość kartek wypełniają listy słówek. Dwie kolumny na stronie, po prawej hebrajskie wyrazy, po lewej niemieckie. Od czasu do czasu pojawiają się dłuższe zwroty, niekiedy jedno lub dwa zdania albo czasownik wraz z koniugacją. Niemiecki czyta się stosunkowo łatwo, ale z hebrajskim mamy trudności. Pismo jest niewyraźne, osobliwe, z wyjątkiem kilku stron z zadaniami domowymi, gdzie Kafka najwyraźniej bardzo się starał pisać jak najczytelniej. Moja koleżanka zauważa, że słownictwo jest dość zaawansowane. Od czasu do czasu natrafiamy na podstawowe słówka, ale oczywiście każdy, kto uczy się języków obcych, doskonale wie, ile frustracji wywołuje zapominanie najprostszych wyrażeń, gdy już ciężko pracujemy nad opanowaniem trudnej gramatyki, bądź co gorsza, uświadamiamy sobie, że nie znaliśmy tego powszedniego zwrotu. Nauka języków nie pozwala nam poczuć się zbyt pewnie. Nigdy nie brzmimy tak mądrze, elokwentnie i kompetentnie, jak chcemy lub jak uważamy, że powinniśmy. Nie powstrzymuje nas to jednak przed próbami, a Kafka skwapliwie chwytał każdą sposobność, by poćwiczyć hebrajski. Na przykład wiosną 1920 roku, zaledwie kilka dni po przybyciu na kurację do południowo-tyrolskiego kurortu Meran, skorzystał z okazji, by, tu cytat, wymienić się swoim ubogim hebrajskim słownictwem z turecko-żydowskim handlarzem dywanami, bliskim przyjacielem naczelnego rabina Konstantynopola. Zastanawiam się przez chwilę, jaką rozmowę Kafka mógłby podjąć z tym handlarzem bądź którymś ze swoich nauczycieli, opierając się na słownictwie zanotowanym w zeszytach przechowywanych obecnie w bibliotece. Moim ulubionym przykładem jest strona, na której kolejno pojawiają się następujące słowa. Kanarek, z powodu, źle spać. Można sobie wyobrazić, jak Kafka próbuje narzekać po hebrajsku na nieprzespane noce i trudne poranki. Tak jak często robi to po niemiecku w dziennikach i listach. A może próbuje opisać swoje codzienne czynności, czyli wykonuje ćwiczenie doskonale znane każdemu, kto uczy się języka. Zapisuje słowa umywalka, wcześniej, zwykle, wyjątek. Władając językiem na poziomie średnio zaawansowanym, czyli zbliżonym do ówczesnego poziomu znajomości hebrajskiego Kafki, trzymasz się twardych faktów. Zazwyczaj źle śpię. Budzę się późno i myję twarz nad umywalką, a potem idę do pracy. No i oczywiście jest jeszcze Gregor Samsa ze swoimi niespokojnymi snami. Dzięki słownictwu zawartemu na tych dwóch stronach, Kafka mógłby się nawet pokusić o streszczenie pierwszych zdań przemiany w języku hebrajskim. Przeglądamy różne strony i odkrywamy mnóstwo uroczych szczegółów. Znajdujemy tam fragmenty tekstów po czesku, francusku i włosku, co przypomina nam o wielojęzyczności Kafki, który znał nie tylko niemiecki i hebrajski. Inne stronice okazują się nieoczekiwanie wzruszające. W jednym miejscu Kafka zapisuje słowa termometr, stopnie gorączki oraz szkielet dłuższego zdania: jestem zbyt zmęczony, żeby... Jego choroba postępowała szybko.

Jest też luźna kartka, na której w 1923 roku napisał list do nauczycielki, Puybentowim. Moja koleżanka zatrzymuje się nad nią na chwilę. To jej ulubiony hebrajski fragment w całej kolekcji. Bentowim uchodzi za jedną z najbardziej intrygujących postaci w życiu Kawki. Urodziła się w Jerozolimie w 1903 roku w rodzinie mówiącej po hebrajsku, co czyniło ją jedną z pierwszych osób, dla których współczesna hebrajszczyzna była mową ojczystą. Na przełomie XIX i XX wieku w Palestynie zaczęto dostosowywać święty język Biblii do codziennego użytku. Od lat 80. XIX wieku niektórzy żydowscy rodzice, którzy dorastali posługując się innymi językami, własne dzieci wychowywali używając tej potocznej formy hebrajskiego. Bentowim przybyła do Pragi w 1921 roku po ukończeniu niemieckojęzycznej szkoły w Jerozolimie, by podjąć na uniwersytecie studia matematyczne. Później została nauczycielką w Izraelu. W chwili przyjazdu do czeskiej stolicy miała 18 lat. Tamtejszy rabin zaproponował jej, by zgłosiła się jako wolontariuszka do nauczania nowożytnej hebrajszczyzny. Wśród jej uczniów był Franz Kafka. W tamtym czasie to nazwisko nic mi nie mówiło, wspominała Bentowim kilkadziesiąt lat później. Ze zdziwieniem przyjęła wiadomość, że Kafka uczył się hebrajskiego już od 1917 roku. Kafka wyglądał bardzo, ale to bardzo słabo. Nic dziwnego. Bentowim poznała go w 1922 roku, kiedy jego gruźlica osiągnęła już bardzo zaawansowane stadium. Ale to nie wszystko. Niegdysiejsza nauczycielka pisarza dodaje: skutki choroby pogłębiały się dodatkowo przez jego problemy z kobietami. Stopniowo dowiedziałam się o nich pewnych szczegółów. Czy to by mogło tłumaczyć, dlaczego słowa takie jak narzeczona, zaręczyny i cztery razy znalazły się na stronie zeszytu z 1923 roku, mimo że wiemy tylko o trojgu zaręczynach Kawki? Tak czy inaczej, sytuacja była dość niepokojąca. Kafka był dwa razy starszy od Bentowim, a ona się skarżyła, że starsi uczniowie ją nagabują. Nie wydaje się jednak, by zaliczała Kafkę do mężczyzn, za sprawą których odczuwała dyskomfort. Jak sama wspominała, był powściągliwy i bardzo uprzejmy. Często komplementował jej wygląd. Raz stwierdził, że podoba mu się jej pewność siebie, ale ona nie wyczuwała między nimi żadnego napięcia erotycznego. Z drugiej strony wyznała, był niewątpliwie mną zauroczony, ale bardziej ideałem niż prawdziwą dziewczynką, którą wtedy byłam, obrazem odległej Jerozolimy, o którą ciągle mnie wypytywał i dokąd chciał się wybrać ze mną w drodze powrotnej.

0: krótkim liście, który oglądamy w bibliotece bodlejańskiej, Kafka próbuje pocieszyć Bentowim z niepokojem czekającą na wiadomość z Jerozolimy od rodziców. Ci bowiem nie zgadzają się na jej plan dalszej nauki w Berlinie. Kafka zapewne doskonale rozumiał położenie nauczycielki, rodzice, którzy nie akceptują decyzji córki. Pragnienie przeprowadzki do Berlina, niepokój związany z oczekiwaniem na list? Przecież sam przeżywał podobne problemy. Nic dziwnego, że skłoniło go to do staranniejszego niż zwykle kreślenia hebrajskich liter. Mimo pewnych niedociągnięć gramatycznych i niekiedy niezręcznego doboru słownictwa, list jest zarówno zabawny, jak i wzruszający. Kafka zaczyna od przedstawienia faktów, a następnie przechodzi do sedna sprawy. Dobrze rozumiem chaos, jaki często się odczuwa, czekając na decydujący list, który gdzieś zaginął. Wielokrotnie w życiu przeżywałem ten sam niepokój. To cud, że nikt nie obraca się w proch wcześniej, niż to faktycznie ma miejsce. Przykro mi, że tak bardzo cierpisz, biedna, droga Puło. Tymczasem list dotarł i wszystko jest już w porządku. Zaledwie garstka osób miała okazję zapoznać się z tym uroczym liścikiem. Hebrajskie pisma to jedyne dotychczas nieopublikowane rękopisy Kafki, nie licząc kilku rozproszonych wyimków. Dlatego tak wielkie wrażenie wywarły na mnie hebrajskie zeszyty Kafki w Bibliotece Bodlejańskiej, nawet jeśli oglądałam je tylko na ekranie komputera. Dotyczy to zarówno mnie, badaczki Kafki, która nie zna hebrajskiego, jak i mojej koleżanki, która nie zajmuje się Kafką, ale całe życie poświęciła studiom nad tym językiem.
1: Anna Maria Buczek przeczytała kolejny fragment książki Karoliny Wątroby Przemiany w poszukiwaniu Franza Kafki. Przekład Kaja Gucio. Muzyka i produkcja Jarek Gawlik. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Autopromocja.
1: Kobiety ze wszystkich stron czują presję. Z internetu, od rodziny, od koleżanek. Cały czas widzimy obraz takiej idealnej matki, która ma wiecznie czas dla dziecka, która nie potrzebuje odpoczynku, przestrzeni dla siebie, ale za to jest cały czas obecna.
2: Bycie mamą dzisiaj łatwe nie jest.
3: Społeczna presja.
2: Wieczne poczucie winy.
3: Wszechobecne dobre rady.
2: Porozmawiamy o tym w audycji Czas Rodziców.
3: W sobotę po 13 w TOK FM.
2: Ula Malko
3: i Krzysztof Chorwat.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Wzrasta rosyjskie zagrożenie od strony Białorusi, alarmuje sekretarza generalnego NATO, ukraiński minister spraw zagranicznych. Demokratyczna Republika Konga walczy z epidemią eboli, a mieszkańcy podpalili dziś jeden z ośrodków zdrowia. W informacjach TOK FM sprawdzimy, jakie według prognoz IMGW będzie tegoroczne lato. Minęła 22. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wzrost rosyjskiego zagrożenia dla Ukrainy, ale i Europy płynący z Białorusi był tematem rozmowy szefa MSZ Ukrainy Andrija Sybichy z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Do rozmowy doszło po tym, jak Sybicha przybył na spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów NATO w szwedzkim Helsingborgu. Minister poinformował też Ruttego o sytuacji na froncie oraz o skuteczności ukraińskich sankcji dalekiego zasięgu, czyli uderzeniach w głąb rosyjskiego terytorium. Jednym z tematów rozmowy była też potrzeba rozwijania inicjatywy PURL, czyli sprzedaży amerykańskiej broni sojusznikom NATO na potrzeby obrony Ukrainy. Mieszkańcy podpalili ośrodek leczenia wirusa ebola w mieście Rwampara we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Jak informuje Associated Press, powołując się na świadka, to po tym, gdy nie uniemożliwiono zabranie ciała jednego ze zmarłych. Jak wyjaśnił szef Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego prowincji, ciała zakażonych wirusem muszą być chowane zgodnie z określonymi procedurami. Jak zauważa AP, incydent pokazuje wyzwania, z jakimi mierzą się władze kraju i pracownicy ochrony zdrowia, próbujący rygorystycznymi zasadami powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa ebola, co jednak często stoi w sprzeczności z lokalnymi zwyczajami dotyczącymi na przykład pochówku. Trzy osoby zginęły w wyniku zawalenia się budynku mieszkalnego w niemieckim Görlitz przy granicy z Polską. Dziś akcja poszukiwawcza została zakończona. W gruzach znaleziono ciała zaginionych 48-letniego mężczyzny oraz dwóch młodych turystek z Rumunii. Według policji w budynku, który zawalił się w poniedziałek wieczorem, z do tej pory niewyjaśnionych przyczyn znajdowały się mieszkania na wynajem oraz apartamenty wakacyjne. Zdaniem władz Görlitz wygląda to najprawdopodobniej na wybuch gazu. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Krakowa, zwołana z inicjatywy opozycji, nie odbyła się. Na posiedzeniu nie stawili się radni Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy, stanowiący większość w Radzie. Z powodu braku kworum nie odbyły się obrady m.in. dotyczące planu ogólnego. Brak publikacji planu ogólnego przez władze Krakowa krytykowali w ostatnich miesiącach radni klubu PiS i Krakowa dla Mieszkańców. Prezydent w ostatnich tygodniach tłumaczył w rozmowach z dziennikarzami, że okres referendalny nie sprzyja merytorycznej dyskusji o planie ogólnym i wyrażał obawy, że jego ujawnienie nie może wywołać polityczną awanturę. Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa i Rady Miasta odbędzie się w najbliższą niedzielę. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach nastolatka, który po południu uciekł ze szpitala w Szczecinie. Zdjęcie zaginionego i komunikat są dostępne na Facebooku Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Osoby, które widziały chłopca lub mają informacje na temat jego pobytu, są proszone o kontakt z funkcjonariuszami. Jakość wody, jej cena i zużycie mają być dla konsumentów bardziej przejrzyste. Dziś wchodzą w życie przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, które dostosowują Polskę polskie prawo do unijnych dyrektyw. W ramach zmian mieszkańcy mają otrzymywać zdecydowanie więcej informacji o wodzie. A po co nam taka wiedza? O to pytała reporterka TOK FM Agnieszka Wynarska.
9: Nowe przepisy zwiększają bezpieczeństwo konsumentów, wyjaśnia dr Tadeusz Bochnia z krakowskich wodociągów.
10: Czyli zarządzanie ryzykiem w całym łańcuchu dostaw, czyli od tego, co z wodą się dzieje jeszcze przed naszymi ujęciami, poprzez to, co dzieje się z tą wodą w trakcie uzdatniania, aż po kran konsumenta, czego zupełnie nie było wcześniej.
9: To też nowe obowiązki dla zarządców budynków, takich jak szkoły, szpitale czy hotele, dodaje rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
11: Będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej.
9: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu oraz bakterii Legionella. Agnieszka Wynarska, TOK FM.
8: Upalne i suche ma być tegoroczne lato. Z prognozy wynika też, że znów będzie cieplejsze od normy. Jak mówią specjaliści, fale upałów będą przynosić burze. Swoje dołoży też podbijające temperaturę w skali całego globu zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Szuster z IMGW.
12: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie Oceanu Spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
8: Eksperci podkreślają też, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. Szczegółowa prognoza pogody na nadchodzący dzień już za chwilę, a na kolejne informacje TOK FM zapraszam o 23:00. Najchłodniej będzie jutro na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu, gdzie termometry pokażą od 16 do 17 stopni. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 18 do 23 stopni Celsjusza. Dzień przed nami ze sporą ilością słońca, tylko okresami lokalnie zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Słabe, przelotne opady deszczu możliwe tylko na północnym wschodzie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Dobry wieczór, czwartek, 21 maja, to jest audycja Maciej Zakrocki przedstawia, w której w czwartki goście przybliżają nam ciekawe wydarzenia z historii świata. Czasem są one splątane z losami Polski i podobnie będzie dzisiaj. Bohaterem audycji będzie Gustaw Herling Grudziński i jest to z mojej strony ważne uzupełnienie w tym wieczornym cyklu. Zupełnie bowiem nie wiem, jak to się stało, że w 2019 roku, kiedy to mieliśmy ustanowiony uchwałą Sejmu rok Gustawa Herlinga Grudzińskiego z okazji setnej rocznicy jego urodzin, nie znalazłem pretekstu, by tę postać sobie i Państwu przybliżyć. A przecież wystarczy tylko sięgnąć do tekstu wspomnianej uchwały, by mieć pewność, że to człowiek zasługujący na szczególną uwagę. Bo to przecież, jak czytamy, pisarz, eseista, krytyk literacki, dziennikarz, żołnierz więzień obozów koncentracyjnych Gułagu. Był jednym z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku, obierającym za przedmiot swego pisarstwa opór stawiany przez człowieka różnorodnym postaciom nicości, totalitaryzmowi, religijnemu zwątpieniu, poczuciu egzystencjalnego osamotnienia, instrumentalizacji życia. Uchwała przypomina też kilka najważniejszych dzieł w twórczości pisarza, w tym chyba najgłośniejszą książkę wydaną w wielu państwach świata, czyli Inny Świat. To, zdaniem autorów tekstu uchwały, jedno z pierwszych i najdoskonalszych dzieł poświęconych dramatycznym doświadczeniom łagrowym, jakie powstały w literaturze światowej. W książce autor sporządza dokumentalnie wiarygodny opis łagrowych warunków życia, a zarazem tworzy opowieść o istocie totalitaryzmu, o granicach człowieczeństwa, o nieskończonych dnach upadku, lecz także o ludzkiej sile pokonywania godnością każdego losu. Inny Świat, warto przypomnieć, był książką w dużym stopniu autobiograficzną. Gustaw Herling Grudziński spędził w łagrze w Jercewie koło Archangielska nad Morzem Białym czas od aresztowania na początku 40 roku do stycznia 42 roku, kiedy to go zwolniono na mocy układu Sikorski-Mański. Potem przeszedł szlak bojowy z generałem Andersem, łącznie z bitwą pod Monte Cassino. Po wojnie został na zachodzie, bo szczególnie po doświadczeniach własnych trudno było mu nawet myśleć chyba o powrocie do komunistycznej Polski. Myślę, że na tym zakończę swój dzisiejszy wstęp, bo pora oddać głos naszemu gościowi, który w pełni przypomni nam sylwetkę Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Zapraszam. A tym gościem jest dzisiaj pan dr Wojciech Stanisławski, historyk, krytyk literacki, Muzeum Historii Polski. Dobry wieczór.
14: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu.
13: Może zaproponuję coś niezbyt może oryginalnego, ale, ale pomyślałem sobie, że rzeczywiście byłoby może dobrze zacząć od początku, czyli od tych urodzin Gustawa Herlinga Grudzińskiego, bo sama jego rodzina jest dosyć ciekawa. Sam fakt, jak on się nazywa, jest interesujący, a ta historia w jakimś sensie może wróci, kiedy będziemy mówić o wspomnianej książce Inny Świat. A zatem wracamy do roku 1919.
14: Bardzo chętnie, choć ja nie wiem, znaczy z jednej strony myślę, że wypada zaczynać biografię od urodzenia bohatera, wbrew postmodernistom. Z drugiej strony myślę sobie, że zwłaszcza po tak świetnym skrócie syntetycznym, jakiego pan dokonał, trochę strach iść tak rok po roku przez urodzenie, szkołę, studia, łagier, wojsko i pewnie będziemy od tego odskakiwać. Ale bardzo chętnie zacznę od roku 19, gdzie rzeczywiście się wiążą czy splatają losy, które się rozplotą 100 lat później. Natomiast chciałbym przez chwilę przedtem jeszcze, jeśli mogę, trochę pobasować panu, mówiąc, że uderzył się pan redaktor w piersi, mówiąc o zapomnieniu czy przeoczeniu daty w roku 2019 w pełne stulecie. Natomiast myślę sobie, rzeczywiście przygotowując się trochę do audycji, myśląc o swoich emocjach związanych z Herlingiem, ale też odświeżając to, co o Herlingu pisano, napisano przedwczoraj, wczoraj, dzisiaj, zdaję sobie sprawę, że ten dosyć powszechny fenomen wybitnych pisarzy, którzy trafiają do czyśćca, albo na strych, albo do zamrażarki, który znamy z bardzo wielu wielkich nazwisk, które trochę znikały z horyzontu, a po latach wracały, chyba mało kogo tak dotknął z polskich pisarzy dwudziestowiecznych, na pewno z polskich pisarzy emigracyjnych, jak Herlinga, który był zasłużenie w moim przekonaniu przywoływany po latach milczenia, który miał swoich, no, który towarzyszył już niepodległej Polsce przez 11 lat do śmierci w roku 2000, który w oczywisty sposób wszedł do kanonu lektur, ale nie tylko, do kanonu dyskusji o tym, o czym się, dyskusji o książkach naprawdę ważnych, po czym no, w niesłychany sposób znikł, czy schował się, czy został ukryty, byłoby za dużo powiedziane, ale rzeczywiście przekartkowałem bibliografię, czy przeskanowałem bibliografię narodowej i oczywiście Inny Świat, który pozostał w kanonie lektur, mimo jego kolejnych decymacji, jest wznawiany rokrocznie, ale rzecz najbardziej fundamentalna w moim przekonaniu, czyli dziennik pisany nocą, zbiory kolejnych opowiadań, od ładnych paru lat nie były wydawane przez nikogo. To jest niezwykłe i w związku z tym mówię to, żeby z jednej strony zwrócić uwagę już na początku na fakt takiej potrzeby, jak się wydaje, przywołania Herlinga z powrotem, a powtórę, żeby powiedzieć, że pańskie przeoczenie absolutnie, jeśli rzeczywiście miało miejsce, to było częścią jakiegoś większego procesu, no właśnie, znikania wielkich zamrażarców. Dlaczego? Nad tym się możemy też wspólnie zastanowić.
13: Na szczęście mamy taki cykl, gdzie właśnie takie postacie się czasami po prostu, no właśnie zawsze się znajdzie okazja, żeby do nich wrócić. Tak było chociażby w audycjach o obu Mackiewiczach w tym cyklu, też postaci właściwie mniej już funkcjonujące w takim codziennym, to na pewno odbiorze. Ale już przepraszam, bo przerwałem.
14: Nie, teraz sobie ustępujemy trochę miejsca, bo ja zastanawiam się, czy mam być tutaj kronikarzem tych pierwszych miesięcy małego Gustawa, zwanego też Gecelem na ziemi kieleckiej, czy przechodzimy do jakiegoś od razu pytania związanego z jego narodzinami, z jego rodziną, z niejasnością, czy takim cieniem, w którym sam stawał trochę w związku z okolicznościami swoich narodzin.
13: Dokładnie tak. No sam już pan chociażby wspomniał Gecel vel Gustav, tak? A więc warto to wszystko trochę przywołać, bo jak już zaanonsowałem, przynajmniej ja będę chciał wrócić do tego wątku pochodzenia naszego dzisiejszego bohatera, no chociażby właśnie w kontekście później wydawania na świecie Innego świata.
14: Oczywiście. No cóż, same fakty biograficzne są na tyle krótkie, na tyle wikipedyczne, że możemy uporać się z nim w jednym czy dwóch zdaniach. Rzeczywiście Gustaw Hennig-Grudziński, nie ukrywając tego nigdy w swojej biografii, ale też nie wydobywając. Sprawa stała się tematem publicznym właściwie już w latach 90. XX wieku. Należał do tej niesłychanej i niesłychanie wzbogacającej kulturę polską formacji rodzin będących w jego wypadku po mieczu, czyli po ojcu, zakorzenionych w judaizmie, natomiast konsekwentnie polonizujących się na poziomie nie tylko języka, bo to dość oczywiste w wielonarodowych krajach, ale polonizujących się na poziomie karier, drogi zawodowej, rodziców, później dzieci, ale co najważniejsze, pewnego, no właśnie, przywiązania do większej tradycji kulturowej, wpisywania się w pewną tradycję kulturową. Był Gustaw jako czwarte, jeśli dobrze pamiętam, czy trzecie? Nie, czwarte dziecko, synem Doroty Zbryczkowskich z drobnej szlachty kieleckiej i Jakuba Herdinga Welgrudzińskiego, jak określają kroniki, który był powoli polonizującym się młynarzem, drobnym przedsiębiorcą, człowiekiem wielu zawodów i wielu talentów z korzeniami żydowskimi. Rodzina była osadzona w tradycji, ale nie religijna, czy odchodząca od religijności. To jest ten wzorzec, który znamy niesłychanie dobrze z dwudziestolecia, czy szerzej z pierwszej połowy XX wieku. No, wzorzec przerwany, czy drastycznie skorygowany przez zagładę.

0: trochę niezręcznie mówiąc o czymkolwiek życiorysie typowa czy nietypowa, ale to jest rzeczywiście droga dziesiątków autorów, autorek wzbogacających polską literaturę, polski krąg kulturowy. Ciekawe jest to, no właśnie, pytanie, czy Herdynck przemilczał tę składową swojego losu, czy traktował ją po prostu jako nieistotną. Ja nie chciałbym przykładać takiego klucza interpretacyjnego, który jest bardzo en vogue w ostatnich latach, kiedy mówi się o marranizmie, już nie w kontekście średniowiecznych Żydów ukrywających swoje pochodzenie w Hiszpanii, tylko w kontekście, no właśnie, ukrywania, czy przykrywania, czy maskowania losów. Mówi się, są prace wybitnego filozofa Adama Lipszyca o tradycji marrańskiej w polskiej literaturze. Tutaj mam przekonanie, ale na które pewnie brak mocnych dowodów i w spuściźnie Herdyncka niełatwo byłoby je znaleźć, że rzeczywiście w jego wypadku ten rodowód był częścią rzeczy, którą pozostawił za sobą, idąc naprzód, bo też przechodził on przez bardzo różne wcielenia literackie, zawodowe, osobiste i przywołał tę składową rodowody jako coś zupełnie naturalnego już jako człowiek, jako dojrzały i spełniony autor, ale przywołał to jako coś, co go nie determinowało.
1: Tak, no to może zostawił za sobą, ale chyba nie zostawił za sobą wspomnień, przynajmniej z tego miejsca, z którego pochodził. W najkrótszym przewodniku po sobie samym pisał: wychowałem się w rejonie Gór Świętokrzyskich. Do dziś nie przestaję ich wspominać z największym wzruszeniem, chociaż wiele w życiu podróżowałem i widziałem wiele niezwykłych miejsc. W czasach młodości chodziłem po tamtych szlakach bardzo często. Święty Krzyż, Nowa Słupia, Święta Katarzyna były moimi ukochanymi trasami wędrówek. Obrazy i krajobrazy z dzieciństwa ciągle do mnie wracają, a jeśli wracają, to znaczy, że tkwią we mnie gdzieś bardzo głęboko. Ale właśnie, no, można by powiedzieć, że trochę to brzmi tak stereotypowo, prawda? Bo z drugiej strony, oczywiście kwestia jego poglądów politycznych, o których będziemy mówić, no, powodowała, że to nie było aż tak silne, żeby zostawić świat zachodni, w którym się znalazł, i do tego miejsca wracać. I tutaj moja wiedza jest zbyt uboga, ale czy w takim razie rzeczywiście poza tym przewodniku po sobie samym on jakoś, nie wiem, żyje to miejsce jego dzieciństwa w jego twórczości?
0: Tak i nie. To znaczy nie mamy jakiejś w jego bibliografii czegoś w rodzaju wspomnień błękitnego mundurka i takich nostalgiczno-sentymentalnych wspomnień dzieciństwa. Natomiast mnie się wydaje taką paralelą nieprzypadkową, choć może idę tu zbyt daleko, że zwykle, kiedy mówimy literatura polska i Góry Świętokrzyskie, no to skojarzenie jest jedno oczywiste. Stefan Żeromski, Puszcza Jodłowa. Herdynck wychowywał się bardzo niedaleko tamtych okolic. Ojciec wywodził się z Suchedniowa. W dzieciństwie w ogóle urodził się prawdopodobnie, ogłoszono w metryce, ma wpisane Kielce, ale urodził się prawdopodobnie w dzierżawionym w tym czasie folwarku w Skrzelczycach. I to są okolice żeromskie. Ja myślę sobie, i myślę, że nie dokonuję tego interpretacji, że i w szerokim znaczeniu tego słowa politycznie, i na poziomie takiej trochę osobnej stylistyki Herdynck i Żeromski nie są tak daleko od siebie, jakby się wydawało. Co oczywiście nie znaczy, że miejsce urodzenia do końca determinuje, ale ta nuta świętokrzyska jest bardzo wyraźna, a przeskakując na chwilę...
1: No w końcu chodzili do tego samego gimnazjum w Kielcach.
0: Chodzili do tego, tak, są wychowankami tego samego klerykowskiego, kieleckiego gimnazjum w odstępie pokolenia, ale żeby dorzucić jeszcze drobiazg biograficzny, który też jakoś mi w tych dniach mignął, jak przeglądałem kilka rozmów z córką Herdyncka, Martą, sprzed kilkunastu lat. Okazuje się, że związek Herdyncka z ziemią suchedniowską był nie tylko natury sentymentalnej, nie tylko natury natywistycznej, w tym sensie, że gdzie się urodzisz, ten krajobraz już zawsze zostaje z tobą. Rodzina Herdyncka, znaczy jego czworo, czy to troje rodzeństwa, które zostało w Polsce, zresztą zrobiło kariery w PRL-u, przynajmniej jego starszy brat Maurycy, który był sędzią Sądu Najwyższego, zostawszy w Polsce, dokonało aktu przekazania. Teren folwarku został skonfiskowany oczywiście w ramach reformy rolnej, ale tak zwana resztówka, która została przy rodzinie, troje rodzeństwa, które było w Polsce, zdecydowało się ją przekazać na rzecz państwa.

0: Kurycy po raz pierwszy już pod Widrze po 56 wjechał do Neapolu, żeby spotkać się z Gustawem, między innymi po to, żeby namówić go na złożenie podpisu pod tym aktem darowizny na rzecz państwa. Gustaw się wściekł wielorako, po pierwsze z racji tego, że nie zamierza oddawać majątku komunistom, po drugie z racji tego, że traktował to jako swoje miejsce na ziemi i bynajmniej nie z względów merkantylnych, bo przecież nie o takie chodziło, ale odmówił podpisu i formalnie, o dziwo, ta czwarta część resztówki, ćwiartka resztówki, czyli praktycznie resztki zrujnowanego młyna, zostały przy nim. I córka Marta wspomina, że już w niepodległej Polsce otrzymali po jakichś straszliwych perypetiach prawnych akt własności potwierdzający ich własność tej ćwiartki przy młynie. Więc był to związek zarazem no, taki najgłębszy, jaki się ma z krajobrazem dzieciństwa, taki, nazwijmy to, duchowy w stylu żeromszczyzny, ale też związek, który był jak najbardziej materialny.
1: W końcu zadebiutował reportażem jako gimnazjalista. Swoją drogą, to ciekaw jestem, czy ktoś właśnie na Zachodzie by chciał to wydać, jakby to zatytułował. Święto Krzyżczyzna. Nawet mnie jest trudno wypowiedzieć.
0: To doskonałe tam pisze, tak.
1: Taki był tytuł tego reportażu. No dobrze, zostawimy może liceum Reja w Kielcach. Trzeba by się może na chwilę dla porządku przenieść do Warszawy, na Uniwersytet Warszawskich, no bo się zwraca uwagę, że trafiał na dobrych wykładowców. No, Juliusz Krzyżanowski, Tadeusz Kotarbiński. To może zawsze jednak ważne, żeby na swojej drodze spotykać takich ludzi, bo się to może przydać.
0: To są nazwiska wielkie, chociaż oczywiście jakoś tam pozapominane. Ja teraz przeklikuję się przez kolejne wywiady, które sobie pootwierałem na biurku z różnych zbiorów i z różnych serokopii, bo ten czas jest dla Herlinga szalenie ważny. Bardzo znamienne, że on stawia swoje pierwsze kroki jako ten 17-latek na uniwersytecie, gdzie trafił wbrew oczekiwaniom ojca, który chciał stabilnej kariery na SGGW. On stawia pierwsze kroki jako krytyk. Angażuje się w kolejne pisma literackie. Wspomina się powszechnie Orkę na Ugorze, tygodnik wydawany pod skrzydłami ówczesnego Stowarzyszenia Demokratycznego, czyli takiej niekomunizującej lewicy PiS-oczkowskiej. Sam Herling też wspomina, że przez chwilę, jak wypadało, wówczas młodemu człowiekowi komunizował, ale po pierwszych doniesieniach prasowych o procesach moskiewskich, bo to już był czas wielkiego terroru, 37 rok się mocno zraził. I rzeczywiście wśród tych nazwisk mówimy o wielkich, trochę zatabaczonych filologach polskich, ale ja uparcie wracam do nazwiska takiego no, młodego krytyka uważanego za najwybitniejszego w swoim pokoleniu, Ludwika Frydego, zaginionego w latach wojny po wejściu Niemców na Wileńszczyznę w 1941. I wracam do tego, że to był czas już wówczas odkrywania przez młodego Herlinga poezji Czesława Miłosza, współpracy na łamach Orki na Ugorze z młodszym bratem Czesława Andrzejem. Więc to jest wchodzenie no, jak na 20-latka w najlepszym razie, znaczy niespełna 20-latka, bardzo solidne wejście w taki świat młodej, niekomunistycznej lewicy literackiej, tej drugiej awangardy najszerzej pojętej, która wyznaczała wtedy, jak się wydawało, kierunek, jakim podąża literatura polska.
1: Tygodnik Orka na Ugorze, on tam jest od lutego 1938 roku, no ale szybko ten może taki dobry start kończy wybuch wojny. No i mimo właśnie tych zainteresowań, mimo tego, że no właśnie pewnie jakoś wyobrażał sobie swoje życie jako osoba związana z literaturą, szybko włącza się, co jest podkreślane w jego biografiach, do jednej z pierwszych warszawskich organizacji konspiracyjnych, czyli Polskiej Ludowej Akcji Niepodległościowej. No tak to niestety było w tych latach wojny, że wielu ludzi wrażliwych, piszących, no właśnie, stanęło do walki, a nawet oddało życie. On na szczęście nie, ale no, ta działalność konspiracyjna dosyć też szybko kończy się kłopotami.
0: Tak, to znaczy ja myślę, że ten wybór nie jest zdumiewający. On jest jak najbardziej wpisany w polskie, to jest przynajmniej XIX-wieczne. Rzeczywiście ten plan, no bo powszechnie się używa tego skrótu, był czymś, co powstało nawet przed formalnym tworzeniem struktur ZWZ. No, był trochę niepowodzeniem konspiracyjnym, bo wszyscy się konspiracji dopiero uczyli, ale też niezwykle tam się przecinają różnego rodzaju tropy, bo plan jest zakładany przez ludzi, przez z jednej strony tą niekomunizującą młodzież ze Stronnictwa Demokratycznego, ale z drugiej strony przez elitę instruktorów harcerskich z kręgów instruktorów Mieczysława Bema. I tam jedną z czołowych postaci planu jest harcmistrz Juliusz Dąbrowski, czyli wychowanek chłopaków z Kamieniny Szaniec. I w planie pojawia się, nie wiemy na ile ci się spotkali się z Hardingiem, ale w planie pojawia się Zośka, czyli Tadeusz Zawadzki, czyli jeden z trzech głównych bohaterów Kamieniny Szaniec. I trochę w obawie przed momentem, ponieważ pierwsze wpadki tej konspiracji planowskiej następują już zimą z 1939 na 1940 rok, trochę w obawie przed tymi wpadkami, przed tymi dekonspiracjami. Pani Grudziński trafia do Lwowa, co też niezwykłe, do sowieckiego Lwowa, znaczy Lwowa pod rządami Sowietów, przechodząc przez jedną zieloną granicę i tam daje sobie radę, także dzięki wsparciu Dąbrowskiej, miota się między Lwowem a Grodnem. To jest taki czas trochę, ten pierwszy rok, jeszcze półtora roku do momentu ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki, trochę nam się zacierają w takiej pamięci okupacji przed porównaniu z tym, no, klasycznym, nazwijmy to, okresem 1941-1944, ale to jest czas powszechnego przechodzenia granic, niepewności, jeszcze nie upadła Francja, jeszcze jest trwa trochę marionetkowa Litwa. I właśnie na tą Litwę, która jeszcze jest formalnie niepodległa, usiłuje przejść, szukając sobie swobodniejszego miejsca w świecie, młody Gustaw. I to przy przechodzeniu zielonej granicy, zielono-czerwonej granicy z terenów no, formalnie pod władzą Związku Sowieckiego na Litwę, zostaje aresztowany. Okazało się, że wsypali go przemytnicy, więc trafia szczęście w nieszczęściu. No, trafia nie za... Nie za pochodzenie, nie za związki z przedwojenną Warszawą, bo takich jeszcze nie ma na dobrą sprawę, nie w trybie jednej z tych czterech fal aresztowań, które miały miejsce pod okupacją sowiecką, tylko trafia jako taki no, młodzieniaszek przechodzący granicę, więc zostaje tak zwaną piątkę, 5 lat obozu, ale bez zwyczajowej dychy na otarcie rogów, tylko po prostu na 5 lat trafia do przez Wołogdę, trafi ostatecznie do łagru, ale łagru postrzeganego jako prowincjalno-trudowy łagier, czyli obóz pracy wychowawczej. Można powiedzieć, lepszy ze złych losów.
1: No właśnie, nie wiem, czy to jest dobry moment. Na pewno to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że gościem audycji jest pan dr Wojciech Stanisławski, historyk, krytyk literacki Muzeum Historii Polski. Ale czy to jest dobry moment, żeby teraz ten czas w tymże łagrze przedstawić właśnie trochę przez pryzmat innego świata, bo rzeczywiście, choć jest to jest to powieść, tak? Można tak nazwać inny świat, że to jest powieść, to, no to w jakimś sensie jest to autobiografia, prawda? Nawet jeżeli on tam ma inne imię, tak? I chociaż no, narrator jest Gustawem, tak? No więc właściwie...
0: Narrator jest Gustawem, dzisiaj pewnie, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale dzisiaj spieszę powiedzieć, dorzucić, że używając dzisiejszej terminologii literackiej pewnie klasyfikowano by inny świat jako autofikcję, czyli coś, co jest bardzo mocno oparte, rozpięte na przęsłach prawdziwej biografii, pozwalając sobie razem na kontrolowane przez autora dobarwianie. Autor jest Gustawem, niekoniecznie Gustawem Henningiem Grudzińskim. Jest to opowieść, która jednak w ogromnej części jest skupiona na odtwarzaniu łagru. Zarazem no, nie jest to fikcja fabularna w tym sensie, że bardzo wiernie podąża za kolejnymi wydarzeniami z życia autora, włącznie z tym, które no, które dowiodło jego ogromnej odwagi, ale które mogło się bardzo źle skończyć, to znaczy głodówki protestacyjnej w sytuacji, kiedy nie chcą go zwolnić z łagru mimo już zawartej umowy Sikorski-Majskiej, o której pan wspomniał, i odwrócenie sojuszy i uznania Polski za kłopotliwego, ale jednak sojusznika. Dla mnie jest niezwykłe dosyć czytanie tego innego świata na tle literatury, tak zwanej literatury łagrowej, która oczywiście liczy setki tomów, ale która no, zaczęła się w latach 20. Książka Herdinga nie była pierwszą, bo pierwsze były relacje Rosjan i innych, którym się udawało uciec z łagrów jeszcze w latach 20. i 30. Pierwsze relacje o Sołowkach. Nie zyskała aż takiego rozgłosu jak rzecz, która otwarła światu oczy na łagry, albo inaczej, nie pozwoliła dużo ignorować istnienia łagrów, czyli dzieło Sołżenicyna, najpierw nowelę, najpierw jeden dzień życia Iwana Denisowicza, a później genialna trylogia Archipelag Gułag. Będąc literaturą łagrową w tym sensie, że bardzo wiernie odtwarza okoliczności, jest czymś więcej, w tym sensie, że jest niesłychanie skupiona na egzystencji człowieka, na relacjach międzyludzkich i relacjach poniżania. Tak? To nie jest jedna z takich dziesiątek plus wspomnieniowych, które na szczęście mogły powstać, powstawały na emigracji albo w Polsce pisane do szuflady, których autorzy rzeczywiście bardzo rzetelnie relacjonowali okrucieństwo, system władzy, tryb pracy, drogę, jaka ich doprowadziła. U Herdinga to wszystko jest opisane, ale najistotniejsze jest to, co dzieje się między ludźmi. To można powiedzieć, że jego ambicje pisania dobrej literatury modernistycznej, czyli pokazującej grę między osobami, cały czas były tym drugim koniem w zaprzęgu, w powozie, obok pierwszego, czyli tego, co się nazywa patetycznie potrzebą dania świadectwa, co też inny świat czyni. Ale to, że łączy to świadectwo, ten zapis, nazwijmy to kronikarski czy quasi-kronikarski, bałandy, zupy, menażki, mrozu, umierania w izolatorze, z zapisem relacji między ludźmi dopiero czyni to wielką literaturą.
1: Tak, no trzeba też powiedzieć, że właściwie od samego początku jest to no właśnie opis tego nieludzkiego systemu, no bo nawet właśnie jak sięgniemy pod ten początek, który też nawiązuje do jego doświadczenia, no to jest właśnie no aresztowanie, prawda, oskarżenie o szpiegostwo, I sam ten proces prawny, jeśli można tak powiedzieć, od razu pokazuje, jak bezprawny jest ten system. A potem właśnie już w momencie, kiedy się dostaje do tego obozu pracy przymusowej w Wiercewie, obozu, który jest założony w 1936 roku, który jest, jak to piszą, kluczowym ośrodkiem przemysłu drzewnego, co brzmi z jednej strony bardzo niewinnie, a z drugiej strony właśnie no, pokazuje... z jednej strony też pokazuje, może warto dwa słowa o tym powiedzieć, z jednej strony pokazuje opresyjność systemu, ale też z drugiej strony pokazuje, co ten system i ta opresyjność robi z ludźmi, prawda? Bo tam jednak też dochodzi do bardzo drastycznych scen, które się wiążą właśnie z zachowaniem tych więźniów. Oni nie są tylko szlachetni i represjonowani. Bo te grupy urków,
0: tam mamy wszystko, prawda, tam gwałt zbiorowy, ludożerstwo, Marusia, masakrowanie kogoś w izolatce. Oczywiście. Znaczy w dobrej prozie łagrowej to się nieraz pojawia. Ja myślę, że książki, w których taka przedstawienie jest bardziej, znaczy może nie jednostronne, ale takie, które okazuje więźniów konsekwencji z perspektywy ofiar i słusznie, to są relacje zesłańców, znaczy tych rodzin cywilnych, kobiet z dziećmi wywożonych w czterech falach wysiedleń. I tam rzeczywiście to, trudno powiedzieć, przy czym bardziej ściska się serce, ale kiedy czytamy o dzieciakach i kobietach rzuconych w środek tajgi i też zmuszonych do pracy w szodującym przemyśle drzewnym, no to są trochę inne historie niż jak czyta się o dorosłych mężczyznach i kobietach, którzy są w łagrze i którzy, no tak jak mówię, tak, te interakcje są interakcjami nie ofiar i sprawców przemocy, tylko są takim tworzeniem kolejnych kręgów przemocy, z których bardzo trudno się wymknąć, chociaż można, znaczy stanąć na ich uboczu. Też bardzo wyraźne jest, nie powiem nic nowego, ale począwszy od tytułu, a poprzez aluzje rozsiane w utworze, aż po takie nawiązania strukturalne, to bardzo wyraźne jest osadzenie innego świata w wspomnieniach z domu umarłych, czyli w takiej, moglibyśmy powiedzieć, avant la lettre najwybitniejszej prozie łagrowej XIX wieku, czyli zapiskach Fiodora Dostojewskiego, również noszących charakter trochę autofikcji, czyli opisu fabularnego, ale zbudowanego na doświadczeniach Dostojewskiego z katorgi. Tu bym zwrócił uwagę jeszcze na dwie rzeczy, że zarówno ta paleta osób, z którymi Haringowi przychodzi dzielić życie w łagrze, pokazuje jego bardzo złożony, bardzo niejednoznaczny, a na pewno bardzo nieprostacki stosunek do Rosji i Rosjan, co zresztą podobnie się dzieje w drugim wielkim utworze łagrowym, czyli w zapiskach na nieludzkiej ziemi, bardziej wspomnieniowych Czapskiego, gdzie też jest miażdżąca diagnoza systemu i jednocześnie odnotowywanie aktów humanitas wśród prostych Rosjan. To jedna rzecz. A druga rzecz to, że ten jercewowski trop, no Jercewo się mieściło w strukturze archangielskiego gułagu, w podgalaktyce czy pod zbiorze wysp archipelagu gułag nad Morzem Białym. I przecież niesłychaną rzeczą w literaturze polskiej jest to, że już na progu PRL-u i III RP tropami Herlinga Grudzińskiego trafił nad Morze Białe, trafił do Jercewa dobrowolnie. Młody, na on czas nieznany prawie nikomu reporter i Wieży Świat z Gdańska, Mariusz Wilk, co dało początek jednej z ciekawszych karier literackich III RP, jednemu z ciekawszych styków polsko-rosyjskich. Znaczy to czytanie Rosji, które się zaczęło przez, które podjął Herling i którego zresztą nie wyrzekł się przez całe życie, znalazło następcę w takiej prozie polsko-rosyjskiej Mariusza Wilka. Ale to dygresja. Natomiast myślę, że warto nie przypisywać innego świata tylko do kanałów elektroszkolnych, ale pokazywać, jak on promieniował również na ludzi później niż Gustaw piszących.
1: A ja bym jeszcze może, jeśli pan pozwoli, dorzucił jeden wątek, bo wydaje mi się, że to też jest coś, co będzie miało wpływ na losy tej książki również w świecie zachodnim, bo tam się też pojawiają postaci, na przykład postać Miszy Kostylewa, które są właśnie przedstawiane jako ci ludzie, którzy są zafascynowani komunizmem i głęboko wierzą w ten komunizm. No ale jak wspomniany Misza czyta literaturę francuską, gdzieś tam się w jego głowie pojawia obraz innego świata właśnie, ale zostaje skazany o szpiegostwo, torturowany do tego stopnia, że w końcu sam uwierzy w swoją winę. I to jest, mi się wydaje, jedno z takich ciekawszych spostrzeżeń, że siła jakby tego systemu i metody zniewalania umysłów prowadziły właśnie nawet do takich samooskarżeń, prawda? Że ktoś mógł zwątpić w ten system.
0: Wydaje mi się, Kostylew ostatecznie popełnia samobójstwo, tak jak pamiętam. Ale oczywiście, tak. Że ta, znaczy, fenomen strach użyć tego słowa, ale fenomen komunizmu, który na taką skalę trudno odnaleźć w innych systemach opresji, to już nie mówię teraz o licytowaniu się na liczbę ofiar, bo to dość jałowa gra. Natomiast ten fenomen samooskarżenia i czy uznania swojej obiektywnej winy przy subiektywnej niewinności, czy gotowości do oskarżania się przed partią, takiej indywiduacji partii, czy postrzegania partii jako osobnego i nadrzędnego bytu o cechach boskich, no to są rzeczy, gdzie rzeczywiście pachnie siarką i to są rzeczy, które na skalę masową, jednostkową zdarzało się tylko w komunizmie i to mamy udokumentowane, myślę, że ta nuta siarki, tę nutę siarki mógł młody Herling beztroski poczuć jeszcze czytając w Warszawie 37 roku relacji z procesów moskiewskich. Natomiast na poziomie literackim to mamy znacznie mocniej w dwóch rzeczach, do których się Herling odwoływał, z którymi korespondował, z którymi polemizował, czyli w głośnej powieści Artura Kestera Ciemność w południe, traktując ono trochę perfumujące literacko procesy, ale moskiewskie, ale zarazem pokazujące, jak można konsekwentnie, jak można daleko zajść w takim samooskarżaniu się. No a wydaje mi się, że rzeczą najbardziej przenikliwą, jeśli chodzi o ten taki metafizyczny wymiar komunizmu, jest, znowu wracamy do zbioru relacji polskich imigrantów, ale jest dziennik bez samogłosek Aleksandra Waty. Niezwykła opowieść, sprowokowana i spisana przez Czesława Miłosza, gdzie Wat zdaje rachunek ze swoich relacji z komunizmem. No właśnie, aż po diabła objawiającego mu się w Stali na Łubiance. Także tak, ale Herling absolutnie mieści się w tym ciągu, w tym zbiorze, jako autor, który nie zadowalał się, czy nie ograniczał się do wyliczania okrucieństw względem ciała, że powiem trochę staroświeckim językiem, czyli łagru, tortur, czy masowych mordów, ale pokazywał okrucieństwo względem duszy, czyli zdolność skłonienia człowieka do samooskarżania się.
1: No i tak jak to już zostało powiedziane, 30 lipca 1941 roku to układ Sikorski-Mański, a więc porozumienie między rządem londyńskim i władzami sowieckimi. Na jego mocy Polacy mają być z tych łagrów uwalniani. No i jest decyzja o powstaniu polskiej armii na terytorium Związku Radzieckiego. Tutaj oczywiście mocno przyspieszymy, choć ten traktat jest z połowy 1941 roku, to nasz bohater wychodzi dopiero z tego łagru pół roku później i rzeczywiście mu się udaje, właśnie po tej głodówce, o której pan wspomniał, w końcu udaje mu się dotrzeć do tej tworzącej się armii generała Andersa. Patrzę z niepokojem na zegarek, że mamy jakieś maksimum 14 minut, ale wydaje mi się, że rzeczywiście dla wyjaśnienia późniejszej postawy Herlinga było dobrze trochę więcej o tym innym świecie powiedzieć, no bo na pewno te dwa lata w łagrze mocno zdeterminowały jego spojrzenie na świat, na komunizm, no i na to wszystko, co potem robił. Więc może co, jeśli pan pozwoli, przeskoczymy, choć to pewnie szalenie ważne, że był w dywizji strzelców karpackich, że był pod Monte Cassino, że dostał virtuti militari. No, ale ostatecznie chyba przejdziemy już do momentu, w którym wojna się kończy i jaka jest jego rola dalej.
0: Przejdźmy jak najbardziej, chociaż musimy pominąć nie tylko, no właśnie, trudy wojenne, nie tylko niesamowitą, też opisaną w jego dzienniku pisanym nocą wędrówkę przez Związek Sowiecki pierwszego roku wojny i te jego odkrycia równie ważne jak w innym świecie, że jak niewiele, jak jak wątłe było poparcie tyłów dla frontu, jak bliski był ten front załamania się. To tak naprawdę termin Homo Sovieticus, spopularyzowany w latach 70-80, można go wydedukować z zapisków Herninga z tamtego czasu. Jedno zdanie tylko wrzucę gwoli cytatu, które mi się otworzyłem w którąś ze starych zakładek w dzienniku pisanym nocą i znajduję właśnie opis jego wędrówki przez Wołogdę w lutym 42 i pisze o tym, jak mało wiadomo, co kryje się w Rosji pod skorupą, jak zakonspirowany, zepchnięty głęboko w dół jest w niej ciemny, ślepy i dziki gniew społeczny. Dysydenci nie przesadzają, pisząc o potwornościach ewentualnej przyszłej rewolucji. To jest zdanie, które nam wiele mówi o Rosji 1942 roku, ale kto wie, czy nie mówi nam jeszcze więcej o Rosji roku 2026. Natomiast wracając do roku 1945, oczywiście powiedzmy, że Herning nie ma mowy o tym ani i ze względu na obawę przed losem, jaki go czeka, i ze względu na to, co już wie o Sowietach, nie ma mowy o powrocie do Polski. Herning w 1945 jest zdemobilizowanym dziennikarzem, publicystą. Współpracuje, jest obecny wśród autorów pierwszego numeru Kultury, legendarnej Kultury Giedroycia, jeszcze wydawanej w Rzymie, ale wbrew takim uproszczeniom biograficznym na dobre spotkał się politycznie, autorsko z Giedroyciem dopiero w latach, w połowie lat 50. To w latach 40. trafia z Włoch do Londynu i współpracuje z londyńskimi wiadomościami. Przede wszystkim. Ja bym zwrócił uwagę na musimy też przemilczeć, albo prawie przemilczeć, niezwykle romansową historię. Mianowicie fakt, że Herning w czasie rehabilitacji już na ziemi włoskiej poznaje miłość swojego życia, Lidię Croce, córkę najwybitniejszego włoskiego filozofa XX wieku, ale po krótkim romansie ostatecznie rozstaje się z nią, żeni się z dziewczyną, która również jest w szeregach armii Andersa, Krystyną z domu Stojanowską, która zostaje jego pierwszą żoną i dopiero po jej kilkanaście lat później, po jej tragicznej śmierci, już jako uznany autor spotyka Lidię Croce, która pozostanie z nim do końca życia, będzie jego drugą żoną. Ale jeżeli mamy przejść w tryb syntezy, to ja powiedziałbym zdanie lub dwa w obronie, no właśnie, nie wyliczając wszystkich jego dzieł, które pojawiły się po Dzienniku Pisanym Nocą, powiedziałbym o tym dziele najdłużej powstającym, czyli Dzienniku Pisanym Nocą, początkowo publikowanym w odcinkach, można powiedzieć, czy w kolejnych numerach Kultury Paryskiej, wielokrotnie przedrukowywanym już później jako w kilku kolejnych tomach, bo żaden jeden tom by nie pomieścił tego 1500 stron. To jest rzecz Herninga, do której najczęściej wracam. To jest rzecz, która jest... Dwie rzeczy, jeśli chodzi o jego spuściznę, wydają mi się zdumiewające, że przeoczane są w antologiach i przez wydawców jego zbiory opowiadań, ale też, że tak rzadko odwołujemy się do Dziennika Pisanego Nocą, który nie jest zapiskami zgorzkniałego emigranta, który nie jest zapiskami nawet pisarza politycznego, komentującego, no wydawałoby się triumfujący, a w każdym razie doskonale się trzymający w latach 60. czy 70. komunizm w wariancie sowieckim. Są zapiskami, no rzeczywiście staroświeckie słowo znowu, myśliciela, który przerzuca się od rozważań o XIII-wiecznym konflikcie papiestwa z cesarstwem do opisu włoskiej sceny politycznej lat 70., do współczesnej mu sztuki opartowej, do dramatów towarzyszących ofiarom trzęsień ziemi, terremotu we Włoszech, i którykolwiek z tych parustronicowych zapisków by na mnie wchodził pod palce w czasie lektury, okazuje się równie świeży, równie przejmujący, równie odbiegający in plus od tego, co dzisiaj czytamy jako dzienniki pisarskie, które są bardzo często nudnym portretem egotyzmu. Jeżeli mówimy o zapomnianym Herningu Grudzińskim, to przede wszystkim mówmy o zapomnianym autorze Dziennika Pisanego Nocą.
1: Ale też może warto powiedzieć, wracając trochę do tego piętna, które zostawiło w nim doświadczenie wojenne, że on staje się z jednej strony taką postacią symboliczną, braku jakiegokolwiek zrozumienia dla jakichkolwiek, nie wiem, no może nawet nie prokomunistycznych poglądów, ale nawet no, znane są jego bardzo krytyczne wypowiedzi dotyczące chociażby Imre Nodia, który staje na czele rewolucji na Węgrzech w 1956 roku, czy Aleksandra Dubčeka, tego, który jest twarzą, postacią praskiej wiosny. On nie ufa takim ludziom. On tutaj świat się zachwycał, prawda, tymi postaciami, no szczególnie jeszcze po tym, jak Imre Nodia został zamordowany, stawał się w jakimś sensie bohaterem tego węgierskiego oporu, a dla niego nie. Więc to też jest może interesujący wątek, że on się, no nie wiem, czy źle się też trochę czuł w tym świecie zachodnim, w którym, szczególnie w pierwszych dekadach po II wojnie światowej, no przecież partie komunistyczne mają ogromną siłę, no do tego stopnia, że we Włoszech, w których było mało, komuniści nie wygrywają zaraz po wojnie wyborów i dzięki akcji CIA udało się to zatrzymać. Ogromnie silna jest partia komunistyczna we Francji. No a on nie znajduje żadnej, tak jak ja to odbieram, żadnego usprawiedliwienia dla jakiejkolwiek formy komunizmu.
0: Znaczy, powiedziałbym, że dla jakiejkolwiek praktyki i trochę to zniuansował, znaczy zgoda, ale trochę to zniuansował dwoma spostrzeżeniami. Po pierwsze, on nie tyle siebie nie odnajduje, ile w tychże Włoszech, gdzie rzeczywiście niezależnie od wyników, niezależnie od konstrukcji koalicji politycznej rządzącej, no rząd dusz, jak to nieraz bywało na Zachodzie w tamtych czasach i nie tylko na Zachodzie, nie tylko w tamtych, sprawuje sympatyzująca z komunizmem w najlepszym razie lewica, dla której Herging jest jakimś faszystą o czarnym podniebieniu, który ośmiela się mówić o obozach. I Herging jest przynajmniej na gruncie włoskim no, solidnie marginalizowany do połowy lat 60. W ogóle droga... No,
1: kiedy nawet się inny świat ukazuje, przepraszam, że wchodzę w słowo, niektórzy intelektualiści, prawda, jak już mówiąc w skrócie, twierdzą, że on bajki pisze, że w ogóle nie było takich obozów, no, że to nieprawda.
0: Tak, Herning był jednym ze świadków na tym głośnym procesie we Francji, wytoczonym francuskiemu uciekinierowi z obozów i sam szykował się do podobnego procesu, który chciał wytoczyć oskarżycielom zarzucającym mu zmyślenia. No, z tego się wycofano, bo pewnie ten proces był do przegrania. Natomiast na poziomie, no, to się nazywa śmierć przez zamilczenie. Herning był po prostu nieobecny w refleksji, w recepcji literackiej, w krytyce francuskiej czy włoskiej do lat 60., jednocześnie będąc absolutnie nie tylko socjałem, nazwijmy to, czy takim lewicującym liberałem, ale może bardziej socjalistą, używając dzisiejszych trochę już anachronicznych określeń, ale wręcz przypomnijmy, że był członkiem emigracyjnej Polskiej Partii Socjalistycznej przez ładnych kilka lat. Później pewnie ta legitymacja została w szufladzie, nie angażował się czynnie w emigracyjne życie polityczne, ale taki akt zaangażowania, jakim jest no, wyraźne, jakim jest wstąpienie do partii, to był akt wstąpienia do PPS-u, nie do żadnej formacji, nie wiem, postpiłsudczykowskiej na przykład. Więc to jest, myślę, że u niego to było nie tyle takie pełne wyższości, potępianie wszystkich, którzy się zanurzyli w system, ile przerażenie, jak bardzo ten system potrafi być zwodniczy. Przypomnijmy, że też jedną z wielu niekoniecznie pamiętanych zasług Herdinga jest ogromna praca na rzecz nadania rozgłosu na Zachodzie opowiadaniom Warłama Szałomowa, czyli takiego drugiego wielkiego świadka łagrów, największego Polsce Urzenicena, ale proza Szałomowa też jest dużo bardziej no, brutalna, oszczędna, pokazująca upadek człowieka w rękach ogrowych i Herding głęboko współczuł, jeśli tak możemy powiedzieć, z tą optyką szałomowowską no, komunizmu, który większość ludzi jest w stanie sprowadzić w warunkach skrajnych do sytuacji, do postawy nieludzkiej. I myślę, że ta jego bezkompromisowość była bezkompromisowością wobec kusiciela, a nie bezkompromisowością wobec jego sług czy wykonawców. I nie przypadkiem nie przypadkiem tutaj stoi Herning. Znali się oczywiście, ale nie byli jakimiś partnerami literackimi. Natomiast nie przypadkiem tutaj można postawić Herninga w jednym szeregu obok Zbigniewa Herberta, który też w którymś momencie zaskoczył, a nawet oburzył polski, warszawski świat literacki. Najpierw w zbiorze wywiadów Jacka Cznadla, a później już we własnych tekstach. No, dość bezkompromisowo traktując ludzi, którzy ulegli tej pokusie i zajęli się, jaką był komunizm, i zajęli się szerzeniem kłamstwa. I myślę, że Herning tu stoi obok Herberta jako jeden z tych dwóch właśnie niechętnych rozmiękczaniu konturów.
1: Dwie minuty do końca, a obiecałem, że wrócę do wątku jego pochodzenia, o którym mówił pan na początku, i takiego ukrywania. No bo między innymi jednym z powodów, dla których Inny Świat ukazywał się z oporami we Francji podobno dopiero w latach 80., to z jednej strony ten wątek, o którym mówiliśmy, czyli że lewica zachodnia jakoś, niektórzy przynajmniej podchodzili ostrożnie do jego książki, ale też niektórzy, na przykład w amerykańskich środowiskach, uważali tę książkę za antysemicką. Jakby pan w półtorej minuty się do tego odniósł?
0: Boże drogi, to musiałbym zacząć zarzut, który wydaje się naprawdę odważny intelektualnie, i dla którego mam przez co na biurku Inny Świat, ale nie wiem, jak szybko musiałbym znaleźć tam przykłady na to, których sobie dalibóg nie przypominał. Znaczy, myślę, że Herning był dość przejrzysty w nazywaniu, znaczy tak jak pamiętam z lektury Innego Świata, jest dość przejrzysty w nazywaniu funkcjonariuszy, że ten jest, ten ma, proszę wybaczyć kolokwializm, ale to na prawach kryptocytatu, świńskie oczka Rosjanina, a ten jest Kałmukiem, a ten jest leningradzkim Żydem. No okej, okay, to na pewno się zdarzało, natomiast trzeba by bardzo dużo złej woli, żeby Herningowi przypisać taki wątek, który się pojawia czasami w mocno płytkiej, moim zdaniem, refleksji jako takiej opowieści o, stawiam znak cudzysłowu, żydokomunie. To po prostu Herninga nie ma miejsca, choćby dlatego, że opisuje łagier obsługiwany przez w ogromnej mierze przez Rosjan i czukczów z awansu. Natomiast to, że dostrzegał, mój Boże, różnorodność etnicznych rodowodów funkcjonariuszy NKWD, jest jego dobrym prawem, nazwijmy to etnograficznym, a nie dowodem antysemityzmu.
1: No ale właśnie gdzieś znalazłem taką informację, że to, że dopiero w 1985 roku we Francji wydano Inny Świat, to był jeden z powodów. Ale może będzie okazja jeszcze, żeby do Grudzińskiego wrócić, i to właśnie nie w okrągłą rocznicę czy urodzin, czy śmierci, więc obiecuję, że wrócimy. A dzisiaj już muszę podziękować. Pan dr Wojciech Stanisławski, historyk, krytyk literacki Muzeum Historii Polski, był naszym gościem. Raz jeszcze bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję, kłaniam się.
1: Dobranoc. Podziękowania też dla Karoliny Kłaczyńskiej, wydawczyni. Słyszymy się jutro o tej samej porze.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
3: Tok 6.
4: Informacje Tok FM o godzinie 9:00, a po nich Cezary Łasiczka i poniedziałkowa edycja programu Owczarek. Dzień dobry, Czarku. Dziś między innymi o wpływie blokady cieśniny Ormus.
5: Tak, dzień dobry, Dominiko. Dzień dobry Państwu. Na wzrost cen, ale być może takim nieoczekiwanym sojusznikiem wyjścia z głębokiej zapaści demograficznej w Polsce okaże się prezydent Donald Trump, bo okazuje się, że blokada cieśniny Ormus przekłada się m.in. na wzrost cen, znaczny wzrost cen prezerwatyw. Więc być może to będzie powodem, dla którego kryzys wyjdziemy z kryzysu demograficznego i tym sposobem ojcem chrzestnym, Boże, okaże się prezydent Trump.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Dodatkowi amerykańscy żołnierze trafią do Polski. To najnowsza deklaracja prezydenta Trumpa. Prokuratura czeka na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie ekstradycji zatrzymanego w USA prezesa internetowego Kantoru. Podniesienia wieku emerytalnego dla kobiet, a obniżenia mężczyzn chce liderka Polski 2050. Minęła 23. Sylwia Chryczańska. Zapraszam na informacje TOK FM. Wysłanie do Polski dodatkowych żołnierzy amerykańskich zapowiedział prezydent USA. Donald Trump ogłosił we wpisie na True Social, że w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparł, oraz jak ocenił jego relacjami z nim, Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Zapłaty ponad 106 milionów złotych z tytułu gwarancji należytego wykonania odcinka drogi S19 zażądał od Mostostalu Warszawa generalny dyrektor dróg krajowych i autostrad, poinformowała spółka w komunikacie. Żądanie zapłaty dotyczy umowy na zaprojektowanie i budowę około 12,5 kilometra drogi ekspresowej. Czas na zapłatę pieniędzy upłynie 3 czerwca. Mostostal Warszawa w kwietniu odstąpił od kontraktu dotyczącego podkarpackiego odcinka S19. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uznała działanie za bezpodstawne i zapowiedziała podjęcie kroków prawnych. Marcin P., prezes firmy Cinkciarz.pl, został zatrzymany w Stanach Zjednoczonych. Był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Prokuratura czeka teraz na przekazanie zatrzymanego, a decyzję w sprawie ekstradycji amerykański sąd podejmie w najbliższych dniach, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
7: Jeżeli ona zakończy się wprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności, czyli będzie mu ogłoszony zarzut. Jest to śledztwo, które dotyczy doprowadzenia szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z korzystaniem z platformy wymiany walut.
6: Według śledczych pieniądze z przelewów zamiast na konta użytkowników trafiały bez ich wiedzy do spółek zarządzanych m.in. przez Marcina P. W ten sposób na łączną kwotę ponad 185 milionów złotych pokrzywdzonych zostało 5 tysięcy osób. Mężczyznę udało się zatrzymać dzięki współpracy polskich łowców cieni z Centralnego Biura Śledczego Policji z amerykańskimi agentami FBI. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w klubie dziecięcym w podwarszawskich Ząbkach. Niespełna dwuletni chłopczyk został wczoraj znaleziony na terenie placówki w oczku wodnym. Mimo reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
8: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy, natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
6: Ministra Rodziny i Spraw Społecznych Aleksandra Gajewska, zlecając kontrolę, chce sprawdzić, czy było zagwarantowane bezpieczeństwo dzieci.
9: Na terenie Polski nigdzie nie widziałam, żeby ktokolwiek zdecydował się na oczko wodne, kiedy my mamy dzieci roczne. Żaden zbiornik wodny, do którego może wpaść dziecko, nie ma prawa znajdować się na takiej przestrzeni. Moim obowiązkiem jest wyjaśnić, czy przepisowo, bo tak mamy uregulowane przepisy, żeby zapewniać dziecku bezpieczeństwo, czy przepisowo to zostało zrobione, co się wydarzyło tam na miejscu.
6: Kontrolę przeprowadzi burmistrz, bo sprawuje nadzór nad placówkami opiekuńczymi. Szefowa Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz rozpoczyna debatę na temat zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Obecnie kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat, mężczyźni 5 lat później. Zdaniem Pełczyńskiej-Nałęcz ta zasada wymaga zmiany i innego zdania są jednak koalicjanci. Ministra uważa, że system emerytalny jest niesprawiedliwy, kobiety pracują krócej, a żyją dłużej. W przypadku mężczyzn jest odwrotnie.
10: Ja zaczęłam rozmowę o wieku emerytalnym, dlatego że to jest sprawa dzisiaj bardzo poważnie równościowa. Jest ogromna nierówność. Jak mówimy o nierównościach w Polsce na rzecz kobiet, to mówmy też otwarcie o nierównościach, które spotykają mężczyzn. Ktoś się musi odważyć wreszcie o tym mówić. No to może kobiecie łatwiej, więc odważam się o tym mówić.
6: Zdaniem liderki Polski 2050 wiek emerytalny kobiet i mężczyzn mógłby zostać zrównany na poziomie 63 lat. To oznaczałoby obniżenie wieku emerytalnego mężczyzn o 2 lata, ale podwyższenie wieku kobiet o 3. Jak argumentuje ministra, emerytury kobiet byłyby dzięki temu wyższe. Koalicja Obywatelska nie zamierza tego tematu podejmować, pamiętając, jaką reakcję wyborców wywołało podniesienie tematu wieku emerytalnego w czasie pierwszych rządów PO.
11: Nie ma tego tematu. Myśmy bardzo twardo wypowiedzieli się na temat wieku emerytalnego jakiś czas temu i dla nas ustalenia, które dotyczą swego rodzaju umowy społecznej, są niezmienialne, także nie będzie ani dyskusji na ten temat, ani nie będzie żadnych zmian.
6: Odpowiadał Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dodajmy, rusza w objazd po kraju, głównie po miastach powiatowych. Chce w ten sposób poprawić sondaże Polski 2050. Holenderska policja zatrzymała archeologa Wima Dijkmana, który odmówił zwrotu szczątków mogących należeć do słynnego francuskiego muszkietera D'Artagnana. Kości znaleziono w marcu w kościele z Maastricht, a ich autentyczność ma potwierdzić badanie DNA. Informacje o zatrzymaniu archeologa potwierdziła prokuratura. Na kolejne informacje TOK FM zapraszam o północy, a teraz sprawdźmy jeszcze, co nas czeka w pogodzie. Dzień przed nami z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, okresami wzrastającym do dużego. Słabe, przelotne opady deszczu możliwe tylko na północnym wschodzie kraju. Najchłodniej będzie jutro na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu, 16-17 stopni. Na przeważającym obszarze termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 18 do 23 stopni.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: Kłaniam się nisko przy mikrofonie, Kamil Wróblewski. Witam Państwa w audycji Między Słowami w Radiu TOK FM, pierwszym radiu informacyjnym. Jesteśmy z Państwem w każdy czwartek i w każdy piątek o godzinie 23 w Radiu TOK FM. Wtedy jest audycja Między Słowami, ale oczywiście też jest o dowolnej porze w internecie, w podcastach TOK FM, na tokfm.pl i w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na różnych dużych platformach podcastowych typu Apple Podcasts, Pocket Casts, Spotify itp. itd. Dzisiaj Państwa i moją gościnią jest Dobrawa Czocher.
13: Cześć, dzień dobry.
12: Cześć, Dobrawa. My się spotykamy face to face w Radiu TOK FM drugi raz, a na falach w sumie już trzeci, bo rozmawialiśmy pierwszy raz we trójkę w 2021 roku.
13: Dawno, dawno temu.
12: Z Hanią Rani i wtedy rozmawialiśmy o płycie Inner Symphonies. Swoją drogą, dzisiaj będziemy rozmawiać o innej płycie, twojej drugiej solowej.
13: Tak jest.
12: Ale zanim do niej przejdziemy, to chciałbym zrobić sobie pewne takie może też nawiązanie do tego, co padło w roku 2023, kiedy to rozmawialiśmy po twojej płycie Dreamscapes. Skoro już też wywołałem tutaj do tablicy Hanię Rani, znaczy, która jest tam gdzieś tam z nami oczywiście obecna duchem, pytałem się o dalszą współpracę. Mówiłaś, że pewnie nadejdzie.
13: Wtedy, jak rozmawialiśmy o Dreamscapes, tak, to tak ci powiedziałam.
12: Tak, że pewnie nadejdzie. Nadszedł ten czas, coś tam się kroi, czy na razie kalendarze są pozapychane i gdzieś tam się temat rozmył?
13: To znaczy, wiesz co, ja tak na dobrą sprawę mogę odpowiedzieć ci, że my w sumie nigdy nie skończyłyśmy ze sobą współpracować.
12: Czyli cały czas coś tam robicie.
13: Tak, tylko że to nie jest w formie duetu. To jest raczej taka współpraca, pomoc przyjacielska, może tak bym to nazwała, typu chociażby ostatnia ścieżka dźwiękowa Hani, Sentimental Value, w której dźwięki wiążącej to oczywiście są moje dźwięki. Tak. Czyli jak kiedykolwiek Hania coś robiła, czy kiedy nagrywała swój koncert fortepianowy, to zawsze gdzieś tam towarzyszyłam jej przy tych produkcjach i wydawnictwach. No ona też mi pomaga bardzo, jej wysyłam zawsze swoją muzykę. Pomaga mi też bardziej może nawet w jakichś takich sferach wizualno-promocyjnych, bo ja też bardzo ufam jej jakiejś wizji takiej.
12: Hania w ogóle robi piękne zdjęcia.
13: Tak, absolutnie. I jej gust mnie przekonuje, więc często też gdzieś tam podpowiada mi różne rzeczy. No więc ta wymiana trwa i my się bardzo przyjaźnimy, więc po prostu jesteśmy obecne w swoich życiach. A że to, co robimy, czyli komponujemy muzykę i gdzieś rozwijamy się muzycznie, jest bardzo obecne i w jej życiu, i w moim, to no cały czas też muzycznie się wymieniamy.
12: Ja się bardzo cieszę, że wy się muzycznie wymieniacie. I ja się też bardzo cieszę, że współpracujemy. dyskutujecie i że się przyjaźnicie, super. Ale mimo wszystko myślę też o takiej współpracy, która zostawi swój ślad na jakiejś płycie, albo przynajmniej w plikach cyfrowych. No,
13: czy mogę się powtórzyć w takim razie, że to pewnie nadejdzie, ale kiedy ten dzień nadejdzie? No nie wiem, no. Obie jesteśmy też zajęte. No ja teraz wydaję swój album drugi, Hania dopiero co wydała koncert fortepianowy, teraz ścieżka do Sentimental Value, więc cały czas gdzieś też każda ma dużo swoich rzeczy. No, ale myślę, że skoro przyjaźń jest tak silna, to jakby nic nie wskazuje na to, żeby muzycznie kiedyś jakby znowu tego nie zmaterializować, tego porozumienia, które my mamy.
12: Zgadajcie się. Wpiszcie sobie w kalendarzu gdzieś nawet na, czy tam za 2 czy za 3 lata, żeby coś z tym zrobić, bo...
13: No właśnie, to mnie ciekawi, bo bardzo dużo ludzi mnie o to pyta i ja też gdzieś myślę, że jak my się dobieramy we dwie, no to coś takiego wyjątkowego się tworzy, ale może ty chcesz mi powiedzieć właśnie, czemu uważasz, że to jest takie ważne?
12: Bo ja pamiętam płytę Inner Symphonies, ja ją bardzo przeżywałem i dla mnie to była płyta wypełniona emocjami i to było bardzo fajne zderzenie waszych wrażliwości i wbrew pozorom ta płyta była miejscami mroczna.
13: Miała taki aspekt, taki
12: A znam
13: element.
12: Ciebie i znam, i znam Hanię i ja nie widzę w was mroku na przykład. Była to płyta, pamiętam, którą przeżyłem i szczerze mówiąc uważam, że wy tworzycie po prostu świetny duet. I fajnie byłoby coś z tym jeszcze zrobić. Tyle.
13: No, rzeczywiście ja też tak uważam i w ogóle też wielokrotnie...
12: Hania, słuchasz nas?
13: Znaczy ona chyba też tak myśli, wydaje mi się.
12: Pozdrawiamy cię w ogóle.
13: No jasne. Wielokrotnie też o tym mówiłam w wywiadach, ale no ja uważam, że takie spotkania nie są przypadkowe, nie? Że takie rzeczy, kiedy one mają taki olbrzymi wpływ na drogę jednej i drugiej strony, no to jakby musiało zadziałać coś silniejszego i jakby połączyć te ścieżki, nie? No i jakby w przypadku tej naszej znajomości myślę, że tak było.
12: Wspominałaś też w naszej poprzedniej rozmowie w 2023 roku, że wolisz grać na żywo niż rejestrować materiał.
13: Tak powiedziałam wtedy, ale wtedy. Śmiesznie, zobacz, śmiesznie. Bo chyba trochę mi się to zmieniło.
12: Tak?
13: Może tak nie do końca, ale chyba mam większą przyjemność z samego procesu nagrywania.
12: Nie, bo jestem ciekaw, jak trasa koncertowa z Dreamscapes.
13: Ona była
12: właśnie, czy ona zmieniła ci w ogóle też to postrzeganie i w ogóle też tych utworów, ale też czy, nie wiem, planujesz może jakiś kolejny album, bo na razie State of Matter, który, proszę państwa, ukazał się dzisiaj, jeśli słuchają nas państwo w internecie, na żywo w Radiu Tok FM, a jeśli słuchają państwo nas w podcaście, to ta płyta ukazała się 27 marca, State of Matter. Ale myślałaś o takim albumie, który byłby w pewien sposób bardziej koncertowy?
13: W sensie zarejestrowanie muzyki, którą gram na żywo na koncercie, tak? O to pytasz?
12: No też na przykład, też w tym kierunku.
13: Mam w planie nagranie takiej sesji live, to nie wiem, może później jakieś kroki dalsze podejmiemy a propos wydania tego, ale każda muzyka, którą skomponowałam, nadaje się do wykonania ją na żywo i teraz ze State of Matter też oczywiście wyruszam w drogę, w trasę. Z tym, że z taką różnicą, że przy Dreamscapes byłam samotna, byłam sama na scenie, a teraz w końcu mam towarzystwo i to sprawia, że jestem bardzo podekscytowana i nie mogę się doczekać tego spotkania, bo ja bardzo lubię jakby też taką wymianę na scenie z innymi wrażliwościami, jakby z innymi energiami, z ludźmi, którzy są mi bliscy, jednocześnie są inni niż ja, więc też mają jakieś swoje propozycje, takie wynikające z tego, co się dzieje w nich w tu i teraz, nie? I to jest super.
12: Jak duże grono będzie?
13: To będzie trio, łącznie ze mną. Będzie mi towarzyszyć Natalia Czekała, która Jest kompozytorką również, więc też no, ma niesamowitą wyobraźnię. Jest pianistką z wykształcenia, ale jakby przy okazji mojego projektu poprosiłam ją, żeby grała tylko na syntezatorach. Na dwóch, na Moogu i na nieanalogowym syntezatorze. Trochę też będzie mi pomagać, jeśli chodzi o śpiewanie, więc tutaj też się będziemy wspierać.
12: A czemu się uśmiałaś?
13: No bo to też jest nowe. Ja nie śpiewałam wcześniej.
12: A, wiesz? Czyli to ty śpiewasz.
13: Ja śpiewam, a ja śpiewam na płycie, tak, a Natalia też na żywo będzie troszkę ze mną śpiewać. No i czasami też będzie do nas dołączać altówka. Czasami będzie to Agnieszka Podłucka, a ponieważ Agnieszka też pracuje w filharmonii etatowo, to też jakby muszę mieć zastępstwo i będzie to Wiktoria Błaszczak. Także no już wszystko jest tutaj zaplanowane, próby się zaczęły, znaczy już dawno temu się zaczęły i za chwilę ruszamy w trasę.
12: Od czasu pod Dreamscapes nawiązałaś współpracę z nową wytwórnią. Się zastanawiam w ogóle Fat Cat Records, ale jest...

0: departamentem, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie, no ale taka właśnie jakby subwytwórnia, która zajmuje się już stricte muzyką instrumentalną, czyli w Fatcacie głównie usłyszeć możecie państwo songwriterów, osoby, które śpiewają piosenki, a w 130701 po prostu muzykę bardziej eksperymentalną, ambientalną, instrumentalną i to jest, muszę przyznać, jakby moja ulubiona też no część ich wydawnictwa, ponieważ ja po prostu słucham takiej muzyki i oni rzeczywiście uważam, że pozwalają pokazać się twórcom, którzy jeszcze nie są jakoś super znani, ale robią rzeczy bardzo interesujące, niszowe, niekomercyjne, bardzo ambitne. No i przyznam, no, że jestem strasznie dumna, że jakby też jestem częścią tego, bo jak sobie zobaczycie państwo ich jakby listę osób, które wydają właśnie w tym podwydawnictwie, no to są to naprawdę bardzo interesujący artyści. Także zapraszam w ogóle do też sprawdzenia tego.
1: Ale dzisiaj najbardziej interesującą artystką jest Dobrawa Czocher.
0: A, dzięki.
1: Z tej wytwórni, bo będziemy sobie Dobrawy Czocher słuchać z płyty State of Matter. I teraz już właśnie wybrzmi pierwszy z utworów w Radiu Tok FM. I to będzie utwór Blue, który jest singlem.
0: Pierwszym singlem.
1: Pierwszy singiel, ale dzisiaj też nie będziemy słuchać singli. Też mogę państwu zdradzić. Nie, że samymi tutaj radiówkami będziemy sobie takimi też jechać, więc proszę państwa, najpierw utwór Blue, a do rozmowy z Dobrawą Czocher wracamy za chwilę.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne, audycja Między Słowami, a w niej Dobrawa Czocher z płytą State of Matter. Przed chwilą słuchaliśmy utworu Blue. Przypominamy, płyta ukazała się 27 marca 2026 roku. A Dobrawa Czocher jest gościnią audycji Między Słowami. Jak się zaczyna proces pracy nad nową płytą? To było tak, że płyta też już swoją drogą powstawała i był kontrakt, czy najpierw był kontrakt i nie wiem, było zlecenie na płytę i ty siadłaś do pracy. Zawsze mi interesuje ta inicjacja, ten pierwsza iskra, pierwsze uczucie, pierwsza myśl. Nie wiem, co było pierwsze?
1: No, wiesz co, mnie też to fascynuje. Powiem ci, że gdybym była na twoim miejscu, też bym zadała to samo pytanie, bo wydaje mi się, że u każdego to jest nieco inne. I w ogóle przy każdym albumie to jest też nieco inne. Że jakby jest, każdy album to jest odrębna jakaś historia i ten początek, właśnie ta pierwsza iskra też jest zupełnie inna. No i u mnie to było tak przy okazji tego albumu, State of Matter, że ja po prostu czułam, że jestem gotowa, żeby coś nowego przekazać, bo jednak po Dreamscapes bardzo dużo podróżowałam i w ogóle bardzo dużo w moim życiu się działo i ja miałam też trudne jakby momenty. Ja też dużo o tym mówię, że w ogóle i w terapię zaczęłam.
0: No.
1: Że po prostu po drodze gdzieś poczułam, że tak jakby oddałam całą siebie i że już nie mam co dawać.
0: Że się za bardzo poświęciłaś? Że...
1: Tak jakby, tak, nie umiałam jeszcze, wiesz, tak jakby rozdysponowywać swój czas, tak żeby jakby dbać też o swoją energię życiową, żeby mieć też swoje życie prywatne.
0: Czyli tak zwany work-life balance, tak?
1: No, dokładnie. Czyli podstawę tego, żeby w ogóle jakoś w tym świecie funkcjonować zdrowo.
0: A nie uczą tego w szkole?
1: No co ty? Gdzie?
0: W życiu. A ty przecież ani w Polsce, ani w Niemczech?
1: No co ty? W życiu nigdzie tego nie uczą. Tego uczą na terapii.
0: Szkoda, że dopiero wtedy.
1: Dokładnie. Szkoda, że dopiero wtedy. No więc miałam takie poczucie, że że jakby nie mam jakby w sobie takiej pojemności czy przestrzeni, żeby coś nowego stworzyć, przekazać, oddać światu, ale powolutku z czasem gdzieś to zaczęło kiełkować, taka gotowość, tak, że właśnie zaczęłam tą terapię, dużo się pozmieniało w moim życiu, w międzyczasie też z przyczyn osobistych, czyli właśnie tutaj też to jest ważne, że ja nie wyjechałam do Sopotu, nie przeprowadziłam się po to, żeby napisać album, tylko po prostu życie tak nam trochę pokierowało, ze względów osobistych dla mojego partnera się tam przeprowadziłam. Ale to był taki moment, że się tam wprowadziłam do tego mieszkania pięknego na wzgórzu, z którego widzieliśmy morze.
0: Sopot, kurczę,
1: i po prostu to było dla mnie jasne, że tutaj ja będę miała warunki, żeby coś nowego we mnie się urodziło, co ja będę chciała dalej gdzieś tam nieść światu. I tak było właśnie. Czyli tą iskrą tak naprawdę myślę, że był ten widok z okna nasz.
0: Wow. Niesamowite.
1: Serio. No to jest naprawdę fajna historia, w sensie, że no też tak, ja się nie spodziewałam tego, tak? No po prostu tak się wydarzyło, że takie mieszkanie wynajęliśmy i ono miało takie warunki, a nie inne, że budząc się, pierwsze co, widziałam morze.
0: Zazdroszczę.
1: I wiesz, no ja dużo też o tym już mówiłam, że po prostu wydaje mi się, albo nawet jestem pewna, że jak jesteś osobą wrażliwą i codziennie widzisz coś takiego i to cię budzi i to jest dookoła ciebie i nawet w postaci zapachu, to woda morska czy las, bo też mieszkaliśmy blisko lasu, to nie ma szansy, żeby to na ciebie nie wpłynęło. Po prostu nie ma. To się staje twoją rzeczywistością, to się staje twoją energią, to się staje tobą w jakimś sensie, nie? To miejsce, w którym egzystujesz, którym się otaczasz codziennie. I tym takim moim, tą iskrą taką, która przerodziła się w materię, to było pytanie i taka moja jakaś, taki wiesz, mój wewnętrzny dyskurs, że ja sobie pomyślałam, patrząc na to morze, że wow, że w ogóle kiedyś ludzie patrzyli na to morze i oni nie wiedzieli, co jest po drugiej stronie.
0: No.
1: I wiesz, i to pytanie, co jest po tej drugiej stronie?
0: Szwecja. A nie, półwysep.
1: Znaczy Szwecja też, no można tak powiedzieć, ale wiesz, no że kiedyś ktoś nie wiedział zupełnie i chciał to sprawdzić. No i że my, ja sobie tak zaczęłam myśleć wtedy, że my jako ludzie w ogóle mamy to, nie? Do siebie, że pomimo tego, że to było wówczas strasznie trudne, żeby gdzieś przemierzyć to morze i zobaczyć, co jest po tej drugiej stronie, no to, że my jako ludzkość i tak tego dokonaliśmy i że mamy w sobie taką ciekawość świata i że nawet jak się czegoś strasznie boimy, to i tak na tą drugą stronę często przechodzimy. No i to jakoś takie we mnie, wiesz, no właśnie wzbudziło takie pytania też o to, że zobacz, że w ogóle ten pierwszy moment naszego istnienia na świecie też jest w wodzie, wiesz, w wodach płodowych matki. Tak. I że skąd w ogóle w nas też taka siła, nawet bez jakiejś takiej świadomości, jak jesteś niemowlęciem, żeby wyjść na tą drugą stronę i doświadczyć życia, nie? No o tym jest ten album.
0: Wow.
1: No.
0: Ja mam swoje obserwacje i doznania.
1: Mm-hmm, po przesłuchaniu?
0: Tak, ale myślę, że się też może podzielę z nimi później. Bo są tutaj dwa wątki, mm-hmm, które są też nawiązaniem do tego, o czym powiedziałaś. Po pierwsze, słuchają nas pewnie, wśród naszych słuchaczy i słuchaczek są zapewne artyści, jacyś artystki. Powiedz mi, czego ty się nauczyłaś w kontekście tego work-life balance? Mm-hmm. Podziel się też taką praktyczną wiedzą, którą zdobyłaś, której się nauczyłaś, może też, no akurat pod wpływem terapii, co u ciebie też zadziałało, bo też żebyśmy nie mówili tutaj, co mają ludzie robić, tak? To nie jest audycja poradnikowa, ale czego się nauczyłaś? Wiesz, no bo to jest, wiele osób się z tym zmaga.
1: Oczywiście.
0: Zresztą też nie tylko artyści i artystki.
1: Oczywiście. No wiesz co, ja przede wszystkim wierzę w coś takiego, że to, w jaki sposób reagujemy na wszystko w naszym życiu, bardzo często wynika z pewnych automatyzmów i rzeczy, których nauczyliśmy się jako dzieci i nieświadomie zupełnie nam się wydaje, że my jacyś jesteśmy, bo tak reagujemy, a często na przykład reagujemy, i tak było w moim przypadku, nie wiedząc na przykład, ja nie wiedziałam, że ja mogę odmówić. Ja kompletnie nie umiałam stawiać granic jakichś takich sama dla siebie. W związku z czym właśnie kończyłam wykończona, czy trasy, czy... Bo nie umiałam tego, wiesz, jakoś tak mądrze organizować i układać pod siebie. Bo to jest jednak moja droga.
0: Tak.
1: Ja raczej słuchałam tego, co wszyscy dookoła mi mówili. I co, wiesz, management, czy no osoby, które chcą dla mnie jak najlepiej i ja wiem, że ich intencja jest jak najlepsza, tylko nikt nie wie, jak ja przeżywam pewne rzeczy, na przykład trasę koncertową, bo ja jestem w tej trasie koncertowej. Więc ja teraz wiem, że pewna ilość koncertów w jakimś czasie jest moim limitem. Jeśli ja ten limit przekroczę, to będę nieszczęśliwa, co się przełoży na to, że ja nie będę już grać tych koncertów w taki sposób, że będę jakby epatować jakimś pięknem i czymś, co tak naprawdę chcę dać ludziom. Czyli ukojenie, przeżycie, jakąś pewną głębię duchowego przebywania, wiesz, po prostu w sobie, czy w tej energii muzyki, którą ja gram.
0: Tylko będziesz odtwórcza.
1: Tylko będę w ogóle jakaś zablokowana, będę zestresowana, będę spięta. Nie będę tą wersją siebie, która niesie coś pięknego. Więc to jest rzecz, której ja się nauczyłam dla siebie, ale też chcę powiedzieć, że wydaje mi się, że właśnie nie da się odseparować tego, jak my na przykład funkcjonujemy w pracy, od tego, kim jesteśmy. Więc co chcę powiedzieć, to, że ja uważam, że terapia to jest w ogóle zbawienie dla nas jako ludzi, coś absolutnie podstawowego do tego, żeby zrozumieć, jakimi właśnie programami, automatyzmami się operuje, które nie są, jakby, bo kiedyś one chroniły, jak my byliśmy dziećmi. Ale teraz już ja jestem dorosłą kobietą, która, wiesz, zaczyna karierę, a tu po prostu są momenty, że ja jak dziecko reaguję, no to jest ten moment, żeby zrozumieć, dlaczego to dziecko we mnie się odzywa i co się tam w przeszłości wydarzyło takiego, że ja teraz nie umiem jak dorosła kobieta reagować na pewne sytuacje, nie? Albo nie rozumiem właśnie, gdzie są jakieś moje limity wytrzymałości i wszystko chcę dawać, wszystko dla wszystkich, ja w ogóle najmniej ważna, chociaż tak naprawdę to jest moja trasa. Ja to też musiałam zrozumieć, wiesz, że jakby ja jestem ważna w swoim życiu, ja jestem ważna w swojej karierze. Wiesz, to brzmi absurdalnie, ale myślę, że każda osoba, która też przeszła gdzieś terapię, jakby wie, o czym mówię i no każdy z nas ma jakieś takie nakładki, nie wiem, to też lubię nazwać, że to jest jakaś taka nakładka, że ja uwierzyłam na przykład, że właśnie inni są ważniejsi niż ja. I musiałam się tego oduczyć. Ja się cały czas tego oduczam, ale już teraz, ponieważ mam narzędzia do tego, żeby to widzieć, mogę zareagować inaczej, nie?
0: Też przez to przechodziłem. Chociaż ja bez terapii, ale też miałem podobne wnioski. Proszę Państwa, teraz utwór Sirens. Dobra Wyczocher z płyty State of Matter, a do naszej rozmowy wracamy za chwilę.

0: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne w audycji między słowami Dobrawa Czocher z płytą State of Matter. Słuchaliśmy przed chwilą utworu Sirens. A czego uczą w szkole w tej sytuacji? Skoro tego nie uczą, to czego uczą w szkole muzycznej? Mhm. Masz doświadczenie po Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i Hochschule für Musik w Detmold. Czego tam uczą w tej sytuacji?
1: Przede wszystkim uczą rzemiosła i nie ma takich zajęć, które skupiałyby się na bardziej jakby tej stronie emocjonalno-psychicznej. Nie ma takich zajęć. Po prostu one nie istnieją.
0: No, ale jakiś tam przekaz musi być. No ja rozumiem, że rzemiosło, technika, jasne, spoko. Ale...
1: No bardziej taki przekaz, że... Masz być najlepszy i masz świetnie grać
0: i
1: dostajesz cały czas jakby uwagi takie, jakby co masz zrobić, żeby lepiej grać.
0: Dobra. A powiedz mi, jak ty wychodziłaś z tego kryzysu twórczego? Miałaś, bo iskierkę znamy, widok z okna. Jaki u ciebie był ten proces wychodzenia z tego? Jak ten proces się zaczął kształtować. Jest iskierka, mamy ten pierwszy rozbłysk, pierwszy sygnał, impuls. Co szło dalej?
1: Wiesz co, no ja też ja mam coś takiego, że jak już właśnie coś mnie zainspiruje i tą cechę chyba lubię też w sobie, że mnie to jakoś mnie to po prostu karmi, mnie to niesie. Czyli nawet jak ja byłam w jakimś sensie zmęczona i zmęczona, wiesz, wyjazdami, koncertowaniem, no i byciem też, ja byłam sama po prostu w tym i to mnie też zmęczyło, że no ja naliczyłam, słuchaj, w 2024 roku chyba zagrałam, nie wiem, 60 koncertów, co mniej więcej wyszło, że raz na tydzień byłam w innym państwie.
0: O Jezus, no to tak, to jest męczące.
1: No to wyobraź to sobie, plus oczywiście to nie jest tak, że wiesz, jak nie byłam w innym państwie, to później już nie pracowałam, tylko cały czas, wiesz, no to jest jakby cały czas pracujesz gdzieś na siebie, tak to nazwę, tak, chociaż brzmi to brzydko, ale no cały czas pracujesz na to, żeby wszystko było dopięte, cała logistyka tych tras, no cały czas musisz podejmować jakieś decyzje razem z tym swoim managementem i tak dalej, no cały czas jesteś w tym procesie budowania tej swojej drogi artystycznej, nie? Więc jakby cały czas jesteś właśnie dostępny, to jest, widzisz, też rzecz, której się musiałam nauczyć. Że ja muszę mieć też momenty, w których jestem niedostępna dla świata. Jestem dostępna tylko i wyłącznie dla siebie. Dzięki czemu mogę później z radością być dla świata. Wiesz, to jakby taki po prostu sposób myślenia teraz mi przyświeca, nie? Że to jest super ważne.
0: Ale teraz to robisz tak, że na przykład blokujesz, wymyślam, lipiec. I w lipcu mnie nie ma po prostu i tyle.
1: Tak. Teraz miałam takie 4 miesiące wobec.
0: 4 miesiące.
1: Tak. Bo tyle aż potrzebowałam. I oczywiście, wiesz, to jakby kolejny temat otwiera, że wiesz, no nie będziesz zarabiać pieniędzy wtedy, nie? Ale musisz sobie ten priorytet ułożyć.
0: Artyści wiedzą, jak zarabiają.
1: No, słuchaj, no musisz sobie po prostu ustawić priorytet, bo jak właśnie uczysz się już być dorosły, to widzisz, że jeśli no w tym momencie pieniądze są mniej ważne niż moja jakaś energetyka i jakby mój odpoczynek. Że teraz ja po prostu widzę, że ja tego na maksa potrzebuję, bo później zaczynam promować swój album State of Matter i jadę w trasę, więc chcę być mądra w tym. Nie chcę popełnić błędu, który popełniłam przy Dreamscapes po prostu, nie? No bo wiesz, no dlatego później są burnouty i tak dalej. No wiesz, ile artystów w ogóle przeżywa to? Dlatego właśnie, że ciągle są dostępni. Ciągle to, co robisz, wydaje się, że jest za mało, że ciągle musisz gdzieś torować sobie tą drogę, ciągle się pokazywać, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, wiesz, właśnie w dobie social mediów i tak dalej.
0: Tak zwanych mediów społecznych. Znaczy, to nie są media w ogóle, no ale okej.
1: Okay. Dokładnie, bo to nie są media, to jest jakieś takie ciągłe wołanie o, wiesz,
0: uwagę. Portale z contentem, no ja to tak nazywam, to są serwisy z treściami,
1: tak,
0: no.
1: Tak. No więc myślę, że trzeba mieć jakąś swoją własną mądrość i dojrzeć do pewnych rzeczy, żeby nauczyć się gospodarować, o chyba to jest dobre słowo, gospodarować swoją energią życiową, bo ona ma swoje limity.
0: Ale co się takiego stało? Bo coś musiało się stać, musiała się przelać ta czara goryczy, że coś stwierdziłaś, nie, muszę coś zmienić.
1: Ja po prostu miałam momenty takich burnoutów małych, załamań, takich, że jak następnego dnia miałam lecieć gdzieś, to po prostu całym swoim ciałem czułam, że ja nie dam rady. I wtedy, wiesz, załamka, płacz. Jakiś po prostu koszmar. Takie, wiesz, dziecko właśnie się we mnie budziło. Oczywiście następnego dnia się budziłam, jechałam, grałam i jakby dowoziłam.
0: Tak.
1: Ale też zrozumiałam, że to nie może, to też nie jest fair względem moich odbiorców. Że ja tak, wiesz, tak, w takim stanie wychodzę na scenę. To nie może tak wyglądać. I ja bardzo długo wychodziłam na scenę. Ja wiem, jak to smakuje też dla mnie i dla innych, kiedy ja wychodzę w radości przebywania na tej scenie, niesienia jakiegoś przekazu. To o to chodzi w muzyce. Że po prostu kochasz dawać tą muzykę ludziom, ale kiedy po prostu nie ma tego balansu, no to jakby no nie masz czego dawać, nie? W którymś momencie. Więc no miałam takie po prostu momenty załamania i to trwało trochę, aż w końcu, no zdrowotnie też tam, wiesz, u mnie się podziało, też nie chcę o tym mówić za dużo, ale to był też taki moment dla mnie zwrotny, który no już jakby nie było, wiesz, no zderzenie ze ścianą i po prostu takie zrozumienie, hej, dobra, Wano, jesteś ważna sama w swoim życiu i jeśli o to nie zadbasz o siebie, to kariera, wiesz, no jakby, no za chwilę i tak się skończy. No. Droga ta muzyka. Ja tego słowa kariera też nie lubię, nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że teraz ta kariera dla mnie jest taka ważna. Po prostu muzyka jest dla mnie ważna.
0: No to praca, no można nazwać to praca,
1: tworzenie,
0: muzyka, twórczość, tak. No,
1: ale... To jest dla mnie ważne, nie?
0: To jest też swoją drogą niesamowite, że to, co się dzieje w głowie, mm-hmm. ma później, rezonuje później w całym ciele i ciało się potrafi posypać.
1: No, totalnie.
0: U mnie to była pierwsza rzecz.
1: Też tak miałeś?
0: U mnie pierwsza rzecz to jest sen. Jak już jak mi sen leży,
1: aha,
0: to...
1: Aha, że nie możesz spać, okej. Okay.
0: No, wiesz, zasypiam w moment, mm-hmm. ale na przykład miałem taki okres. Wybudzałem się po... O magicznej, w okolicach magicznej godziny trzeciej. Mm-hmm. To jest w ogóle
1: tak,
0: też niesamowite.
1: Tak,
0: i dużo osób,
1: punkt, tak.
0: Tak, i mm-hmm. to dużo osób, które tam zmaga się z zaburzeniami snu, mm-hmm. to ma tę magiczną godzinę trzecią. Tam mm-hmm. trzecia, czwarta mniej więcej. I przewracanie z boku na bok i zaśniesz, albo nie zaśniesz mm-hmm. po dwóch godzinach, albo w ogóle nie zaśniesz. Mm-hmm. A jak sen leży, no to reszta się sypie. Mm-hmm. Tak? To jest wszystko. I huśtawki, nastroje, wszystko. No jakby
1: to
0: zdrowie, waga,
1: podstawa,
0: wszystko. Tak, to jest podstawa. Bardziej mnie ciekawi, czy to było tak, że ty na przykład dowiozłaś teraz i stwierdziłaś, muszę coś ze sobą zrobić, czy był jakiś, nie wiem, akurat, może akurat jeden koncert, mm-hmm. jakieś jedno wydarzenie, mm-hmm. że powiedziałaś sobie, okej, muszę coś z tym zrobić. Albo może było też tak, że ludzie z zewnątrz ci mówili, ej, dobrawa, co się z tobą mm-hmm, dzieje, mm-hmm. zrób to może.
1: To akurat nie, bo...
0: Nie chcę wchodzić za bardzo, jeśli to jest osobiste, to
1: nie,
0: jedziemy dalej.
1: Ja właśnie chciałam ci powiedzieć, Kamil, że ja dużo o tym myślałam przed... Właśnie miałam, tak jak ci powiedziałam, teraz te 4 miesiące, żeby przygotować się do tej trasy i przemyśleć w ogóle, kim ja jestem w tym momencie życia. I bardzo ci dziękuję, że możemy tak rozmawiać szczerze, bo powiem ci szczerze, że wchodząc codziennie na Instagrama, mam wrażenie, że żyję w jakimś iluzorycznym świecie, gdzie wszyscy są szczęśliwi i wszyscy mają jeden wielki sukces życiowy. A ja wiem, że to tak nie wygląda, że to nie jest prawda i że nawet jeśli jest ten sukces, jakby wspaniale i cieszmy się tym sukcesem, jakby doceniajmy go i jakby też klaszczmy, bijmy brawo ludziom, którzy mają ten sukces, ale też nauczmy się mówić o tym, że droga do tego sukcesu czasami i bardzo często tak jest po prostu trudna. Ma swoje wzloty, upadki. Są momenty piękne i są momenty trudne. Jesteśmy ludźmi. Nie róbmy z siebie robotów, którzy cały czas mogą, wiesz, pracować i być na po prostu 100% dla świata. Więc cieszę się, że możemy tak porozmawiać i sama jestem ciekawa, wiesz, jaki odbiór jakby będę miała po tym, bo coraz więcej mówię i o terapii, coraz więcej mówię o tym, że bywam słaba, że płaczę, że mam momenty załamania i tak dalej. Oczywiście właśnie też mówię o tym, że zaczynam brać odpowiedzialność za to i uczyć się na tych błędach i podejmować inne decyzje, już jako po prostu, wiesz, no jednak 34-letnia kobieta, która już uważa się za dorosłą kobietę, nie? Więc uczę się na tych błędach i czuję, że jestem już coraz dojrzalsza właśnie w tym, co robię w swoim życiu, ale cieszę się, że właśnie możemy tak rozmawiać. Także dziękuję ci za to.
0: Ja ci też dziękuję za to, co powiedziałaś. Ja sam tutaj dużo też mówię o sobie, aż czasami słyszę, że może nawet trochę za dużo, ale ja właśnie też jestem zdania, że pewne rzeczy trzeba detonować, trzeba rozbrajać i że trzeba o pewnych rzeczach głośno mówić, bo nie są straszne, bo to są rzeczy, które dotyczą każdego z nas.
1: Dotyczą.
0: Tak, nie ma tutaj równych, równiejszych, jakichś, nie wiem, bardziej dotkniętych przez Boga, czy tam kto wierzy, kto nie wierzy. To nie ma znaczenia. Każdy z nas ma spokojność. Ja się na przykład z Instagrama na jakiś czas wypisałem. Ja zdezaktywowałem sobie konto. Mm-hmm. Wrócę, nie wrócę, nie wiem kiedy. Miałem sobie dać miesiąc. Mm-hmm. I już nie ma mnie chyba 3 miesiące.
1: Super.
0: I nie chcę tam wrócić. I nie tęsknię za tym miejscem, mm-hmm. bo ja nie lubię w ogóle Instagrama. Właśnie pokazywania tego udawanego pasma samych sukcesów mm-hmm. i szczęść. Mm-hmm. Jeśli ktoś takie ma, to w ogóle gratuluję. To nie jest też tak, że to jest jakaś zawiść.
1: Dokładnie,
0: i tak
1: to
0: dalej.
1: Też jest super. Wspaniałe i jakby też trzeba się tym dzielić.
0: Jasne. Mam też
1: ale
0: tak,
1: nie
0: że,
1: tylko tym, nie?
0: Ale nie tylko tym. Mam też tak, że pytanie też w ogóle czym się dzielić. Mm-hmm. Obserwuję oczywiście też LinkedIn. To nie jest tak, że to jest też tylko Instagram, bo LinkedIn to jest Instagram tylko pod krawatem, czy tam mm-hmm. muszką, mm-hmm. czy tam w jakimś biznesowym stroju, więc to też jest to samo, tylko w innym językiem jest to wszystko przekazane. Ale tak, no ja wiem, o co też w tym wszystkim chodzi. Ja się z tego wymiksowałem, nie wiem, kiedy wrócę. Może wrócę, ale szczerze mówiąc nie tęsknię, bo już pomijam to, że Instagram jest po prostu serwisem obrazkowym. Ja lubię też jednak coś poczytać. Wolę treść, no czasami fajnie też sobie coś obejrzeć, spoko. Natomiast ja też sobie zadałem pytanie, co mi ten Instagram daje zawodowo. Mm-hmm. I doszedłem do takiego wniosku, że w sumie nic. Mm-hmm. Nie wiem, jak jest u ciebie, czy ty dokonałaś sobie takiej analizy, ile korzyści z twojej pracy, mm-hmm. Owoców tej pracy, inaczej, pracy na Instagramie, mm-hmm. tak? No bo umówmy się, to jest kanał dotarcia do odbiorców. Mm-hmm. Ile ci to rzeczywiście realnie daje korzyści? I to jest może też podstawowe mm-hmm, pytanie, które mm-hmm. sobie powinno się w tym wszystkim zadać.
1: Pewnie tak, no powiem ci, że...
0: Bo to jest takie być ma rolki, rób rolki, rób, wrzucaj na story i tak dalej. Pamiętam mm-hmm. Jamesa Blake'a, który ma, nie wiem ile ma obserwujących na Instagramie, bo już nie wiem, bo nie jestem na tym Insta. Ale no, ma tam
1: on
0: jakieś...
1: On
0: się skarżył na to, że mm-hmm. jak miał trasę koncertową, i wrzucił tą informację na terminy, tam wrzucił na Insta Stories. Mm-hmm. Dla tych, którzy nie są na Instagramie, no to są takie krótkie formy, które znikają po 24 godzinach. I one docierają tam do 3000, do kilku tysięcy osób, tak? Podczas gdy on ma tam tych liczbę mm-hmm. tych followersów ma dużo większą. Mm-hmm. I że on ginie w tych algorytmach. Algorytm raz zadecyduje, że się wyświetli, ale raz jeszcze się nie wyświetli, a przede wszystkim pewnie ma zapłacić. No, do tego ma się doprowadzić. Mm-hmm. Więc chodzi mi o to bardziej, jakie to daje korzyści. Jeśli to daje korzyść, spoko. Mm-hmm. To można mm-hmm. sobie działać. Jeśli nie działa, mm-hmm. no to ja mogę tam sobie, wiesz, mm-hmm. robić sobie dla znajomych. Nie robiłem niczego dla lajków na przykład. Mm-hmm. Tak? Chociaż tam lajki podobno wpływają też na te
1: algorytmy,
0: ale to już
1: wiesz co, no ja staram się być jakaś w tym autentyczna też. I oczywiście też informuję o swoich trasach koncertowych i w tym kontekście myślę, że to mi pomaga. Że po prostu właśnie mogę dotrzeć do ludzi z tym, że są koncerty po prostu, tak, na które ja zapraszam. No i oczywiście też informuję o tym, że na przykład nowa muzyka zostaje wydana i jakby tworzę ten content taki promujący, tak, muzykę, którą wydajemy, czy ja wydaję.
0: No, ale... Stronę www masz.
1: Tak, mam.
0: Dobrawaczocher.com.
1: Tak, mam.
0: Dla tych,
1: mam.
0: Którzy są poza tak zwanymi mediami, serwisami społecznościowymi, to też zapraszamy na stronę. To też są informacje o koncertach.
1: Tak, absolutnie, tak. Zapraszam. No więc jakby na pewno jakąś korzyść mam, ale ja też staram się właśnie jakiś taki mieć balans, że no właśnie, że na przykład później w wywiadzie też mówię o tych trudniejszych jakichś sytuacjach czy historiach, że nie staram się jakby zakrzywiać tej rzeczywistości, pokazując tylko tego aspektu i elementu mojej rzeczywistości, która jest sukcesem, czy jest dobra, radosna i wspaniała, bo taką część też mam, posiadam w życiu, ale właśnie też jestem bardzo otwarta na to, żeby mówić o tym, jak no z jakimi problemami na przykład też artyści muszą się zmagać, czy w ogóle my jako ludzie, no nie wiem, w ogóle jestem otwarta na rzeczywistość taka, jaka ona jest i lubię o niej rozmawiać i lubię słyszeć też historie innych ludzi i jakby znać ich jakąś autentyczność w byciu, w codzienności, w życiu, ich sposobu radzenia sobie też z pewnymi sytuacjami, ich sposobu myślenia. Mnie w ogóle jakaś prawda życiowa interesuje, wiesz? To jest coś, co mnie najbardziej chyba też inspiruje i to też też gdzieś tam, myślę, wybrzmiewa w mojej muzyce. No i te wszystkie pytania, które, wiesz, ja sobie gdzieś stawiam właśnie, które później się materializują w dźwiękach, to wszystko jest jakimś takim zwieńczeniem tego, kim ja w ogóle jestem. A myślę, że też rozumienie rzeczywistości, która mnie otacza, i rozumienie tego, czym jest prawda, też jest dla mnie super ważne.
0: Dobra, czas antenowy nam się kończy, ale uciekniemy do internetu. Ciąg dalszy w podcastach, proszę państwa. Jeszcze sobie porozmawiamy przecież o płycie State of Matter, ale ci z państwa, którzy nas obecnie słuchają, zapraszamy na koncerty 11 kwietnia w Warszawie, 12 kwietnia w Poznaniu, 16 kwietnia w Gdańsku, 24 kwietnia w Lublinie, 25 w Ostrowcu Świętokrzyskim, 18 maja Londyn, 19 maja Berlin.
1: I jeszcze ostatnio, jeszcze ostatnio wpadł bardzo fajny koncert na OFF Festiwalu. W sierpniu. Mój ukochany festiwal, na który jeździłam od zawsze, także wielka radość dla mnie.
0: Terminy koncertów, między innymi w tak zwanych serwisach społecznościowych, ale też na stronie Dobrawy Czocher. My na koniec posłuchamy jeszcze jednego utworu, Someone on Your Side. I o tej płycie, czyli State of Matter, porozmawiam sobie jeszcze w podcastach na tok.fm.pl i w aplikacji mobilnej. Tak więc w tej części antenowej Dobrawie Czocher dziękuję.
1: Dziękuję państwu bardzo.
0: Za rozmowę i dziękuję za to, co powiedziałaś.
1: Dziękuję, Kamil.
0: A my uciekamy do internetu. Tok.fm.pl, aplikacja mobilna tok.fm oraz te wszystkie duże platformy podcastowe typu tam Spotify, Apple Podcast, Pocket Cast, Castro i tak dalej, i tak dalej. A już o północy informacje Radia Tok.fm, po nich powtórka poranka, a audycja Między Słowami, przypominam, w każdy czwartek i w każdy piątek o godzinie 23 w Tok FM i o dowolnej porze w podcastach. Kamil Wróblewski, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

0: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
1: TOK 7.
2: Zapraszam pan poseł Witold Tumanowicz, Klub Parlamentarny Konfederacja.
3: Pani marszałek, Wysoka Izbo. Dzisiaj urodziny obchodzi nasz kolega klubowy, przewodniczący klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek, dlatego korzystając z możliwości oświadczenia z tej mównicy w imieniu swoim i całego klubu chciałbym złożyć serdeczne życzenia naszemu koledze Grzegorz. Życzę ci przede wszystkim dużo zdrowia, siły, wytrwałości w działaniu parlamentarnym oraz dalszej determinacji w walce o sprawy ważne dla Polski i Polaków. Życzę ci także satysfakcji z pracy, wielu sukcesów, dobrych ludzi wokół oraz tego, żeby mimo politycznej codzienności nigdy nie zabrakło ci energii, poczucia humoru i czasu dla najbliższych. Wszystkiego najlepszego, 100 lat.
2: Dziękuję. Różne oświadczenia słyszałam, ale urodzinowa kartka dla kolegi klubowego. Oczywiście wszyscy się dołączamy do tych życzeń pana posła, także bardzo proszę, pan poseł Paweł Sałek, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Chociaż jak się niekiedy słyszy oświadczenia, to może i lepiej, że to są życzenia. Zapraszam, pan poseł Paweł Sałek, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość.
4: Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, też dołączamy się do tych miłych życzeń. Rzeczywiście ciekawe oświadczenie przed chwilą kolega Tumanowicz wygłosił.
0: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: W Polsce będą stacjonować dodatkowi amerykańscy żołnierze, deklaruje prezydent USA. Jeszcze dziś mają się pojawić przepisy w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w Unii. Sytuacja osób z chorobami otępiennymi wzięła pod lupę Najwyższa Izba Kontroli. Minęła północ, jest piątek, 22 maja. Sylwia Chryczańska, zapraszam na informacje TOK FM. Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Taka deklaracja ze strony prezydenta USA Donalda Trumpa padła we wpisie na platformie True Social. Jak podkreślił Trump, dodatkowi żołnierze zostaną wysłani do Polski w związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego, jak czytamy we wpisie, prezydent z USA z dumą poparł, a także ze względu na relacje obu prezydentów. Trump na razie nie ujawnił szczegółów dotyczących decyzji, która pojawiła się na tle ostatnich doniesień o redukcji wojsk amerykańskich w Europie i wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski. We wpisie na X minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił, że deklaracja Trumpa potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem. Rozporządzenie w sprawie transkrypcji aktów małżeństw ma się pojawić dzisiaj. Przepisy pozwolą urzędom stanu cywilnego na uznawanie małżeństw par jednopłciowych, które zawarte zostały za granicą. Nad ostatecznym kształtem rozporządzenia resort pracował od stycznia. Teraz szef MSWiA Marcin Kierwiński mówi o zakończeniu prac.
2: Rozporządzenie przeszło wszelkie wymagane konsultacje i międzyresortowe. Komisję prawną jest już przygotowane. Teraz wersję ostateczną podpisze pan minister premier Gawkowski, a potem zostanie skierowane do mnie do kontrasygnaty.
1: Do tej pory w aktach małżeństwa znajdowały się rubryki mężczyzna i kobieta. Rozporządzenie umożliwia zmianę tych pól, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: W tej chwili urzędnik Urzędu Stanu Cywilnego, wpisując dany akt, będzie wybierał z listy rozwijalnej konkretną płeć w konkretnej kolumnie.
1: Zmiany są wynikiem wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał polskiej administracji respektowanie unijnego prawa. W marcu tego roku Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał, że Urzędy Stanu Cywilnego muszą umożliwić transkrypcję małżeństw zawartych legalnie na terenie Unii Europejskiej. O jak najszybszy wybór nowego rzecznika praw obywatelskich apelują organizacje pozarządowe i liczą na zorganizowanie wysłuchania publicznego chętnych do objęcia funkcji. Za dwa miesiące kończy się kadencja obecnego RPO, profesora Marcina Wiącka, i do tego czasu parlament powinien wskazać jego następcę. Na razie jednak nie został zgłoszony żaden kandydat. Więcej na ten temat Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Kandydatów na RPO zgłasza marszałek Sejmu lub grupa 35 posłów. Ale do tej pory, a procedura ruszyła pod koniec kwietnia i potrwa jeszcze miesiąc, nikt nie został jeszcze zgłoszony. Mimo to marszałek Włodzimierz Czarzasty uspokaja.
5: Wybór Rzecznika Praw Obywatelskich nastąpi niebawem, zgodnie z terminami. Co do osoby, nie było jeszcze spotkania koalicji w tej sprawie.
4: Z kolei senator KO był minister sprawiedliwości, a przede wszystkim były RPO, wskazany w 2015 roku przez NGOs jako kandydat obywatelski Adam Bodnar, nie wyobraża sobie, żeby w wyborze nowego rzecznika nie wzięły udziału organizacje społeczne.
6: Także Rzecznika Praw Dziecka w ten sposób dyskutowaliśmy, ale także zauważmy, jak wyglądała dyskusja dotycząca prezesa Najwyższej Izby Kontroli, czy chociażby szefa, i wydaje mi się, to było takie chyba najbardziej spektakularne w ostatnim czasie, szefa Krajowego Biura Wyborczego.
4: I dlatego tym razem nie powinno być inaczej. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Senat odrzucił szereg prezydenckich poprawek, które zgłosili senatorowie PiS, i przyjął ustawę o kryptoaktywach. Teraz kolejna rządowa wersja tych przepisów trafi na biurko prezydenta. Karol Nawrocki już dwa razy zawetował przepisy dotyczące kryptowalut. Argumentował, że proponowane ustawy są nad regulacją, a wprowadzone rozwiązania mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Przyjęta przez Senat ustawa jest trzecią próbą regulacji rynku i zawiera jedną zaproponowaną przez Kancelarię Prezydenta zmianę, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego we współpracy z ministrem finansów miałaby co roku sporządzać i publikować w Biuletynie Informacji Publicznej raporty o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. System ochrony zdrowia nie zdaje tu egzaminu, a problem będzie się pogłębiał. To wnioski Najwyższej Izby Kontroli z sytuacji cierpiących na choroby otępienne i ich opiekunów w Polsce. Przez dekadę w Polsce sytuacja osób z Alzheimerem czy Parkinsonem niewiele się zmieniła. Brakuje dla nich wsparcia, nie ma odpowiedniej współpracy między resortami. Do tego dochodzi też brak wczesnej diagnostyki. Z raportem NIK-u zapoznał się Błażej Kulesza.
7: W Polsce z Parkinsonem czy Alzheimerem żyje nawet 700 tysięcy osób, ale realna liczba chorych może być znacznie wyższa, mówi Bartłomiej Pograniczny, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli.
8: Nie mogły liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę państwa, a ich opiekunowie na wsparcie.
7: Raport jasno wskazuje, że osób starszych pod kątem wspomnianych chorób po prostu się nie diagnozuje.
8: Pomoc dla tej grupy osób w największym stopniu zależała od miejsca zamieszkania, zaangażowania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej oraz organizacji pozarządowych.
7: Krajowy program działań wobec chorób otępiennych przyjęto dopiero w grudniu ubiegłego roku. Kontrolerzy jasno wskazują, że nie rozwiąże to wszystkich problemów, tym bardziej, że chorych przybywa. Błażej Kulesza, TOK FM.
1: Kolejne informacje TOK FM o pierwszej. Zapraszam w imieniu Arkadiusza Urbanka. A teraz jeszcze pogoda na nadchodzący dzień. Najchłodniej będzie dziś na terenach podgórskich Karpat i na wybrzeżu, 16-17 stopni. Na przeważającym obszarze kraju termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 18 do 23 stopni Celsjusza. Dzień przed nami ze sporą ilością słońca. Słabe przelotne opady deszczu możliwe tylko na północnym wschodzie kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
9: Czwartkowy poranek w Radiu TOK FM. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam do dziewiątej, a zaczynamy jak zawsze od przeglądu prasy. W Gazecie Wyborczej korespondencja Macieja Czarneckiego z Stanów Zjednoczonych. Ostatnie 24 godziny przyniosły lawinę spotkań i oświadczeń wokół cofnięcia rotacji amerykańskich żołnierzy do Polski. Na portalu X, na koncie rzecznika Pentagonu czytamy: Departament zadecyduje o ostatecznym rozmieszczeniu tych oraz innych sił amerykańskich w Europie w oparciu o dalszą analizę amerykańskich wymogów strategicznych i operacyjnych, a także zdolności samych sojuszników do zapewnienia sił do obrony Europy. Jest też zapewnienie, że Pentagon pozostaje w bliskim kontakcie z partnerami z Polski, w tym aby upewnić się, że Stany Zjednoczone utrzymują w Polsce mocną obecność wojskową i że będzie więcej informacji w odpowiednim czasie. No i jak pisze Maciej Czarnecki, według jego źródła w Waszyngtonie, przychylni polscy kongresmeni, którzy naciskali w tej sprawie na Donalda Trumpa, odebrali te rozmaite oświadczenia i wpisy jako dowód, że kampania zaczyna przynosić efekty, a administracja liczy się ze stanowiskiem Polski. Pojawiła się przestrzeń do działań, szczelina, w którą warto włożyć nogę, mówi rozmówca Gazety Wyborczej. Jaka jest sytuacja? Delikatna dla obu stron, bo Warszawa pod żadnym pozorem nie chce pogorszyć sytuacji i dalej próbuje odkręcić decyzję, a Waszyngton, który od dawna wskazuje na nas jako na modelowego sojusznika, de facto łamie swoją obietnicę, że nie będzie zmniejszał swojej obecności wojskowej w Polsce. Wyłuskajmy jednak z ostatnich przekazów to, co naprawdę istotne. Dotąd stacjonowało u nas około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Cofnięcie rotacji oznacza tymczasowe zmniejszenie tej liczby o mniej więcej 4 tysiące. Pytanie, co będzie dalej? To nie redukcja. To po prostu standardowe opóźnienie rotacji, które czasami zdarza się w takich sytuacjach, mówił amerykański wiceprezydent. Tak naprawdę jednak trudno mówić o standardowym działaniu, skoro według informacji przekazanych przez urzędnika Pentagonu, agencji AP, około 1000 żołnierzy i prawie 2000 elementów uzbrojenia brygady dotarło już do Europy tuż przed decyzją o wstrzymaniu rotacji. Słowa o opóźnieniu, a nie redukcji, to taka trochę żonglerka słowami. Równie dobrze można mówić o tymczasowej redukcji. Tak czy inaczej pozostawia to nadzieję, że sprawa nie jest ostatecznie rozstrzygnięta. Cieniem na tych nadziejach kładzie się paradoksalnie pochwała Polski, którą wygłosił Vance. Polska jest w stanie obronić się sama, stwierdził wiceprezydent. Wygląda to tak, jakby Warszawa miała zapłacić cenę za to, że posłuchała namów Stanów Zjednoczonych, zwiększyła wydatki na obronę do rekordowych w NATO prawie 5% PKB i kupiła tonę amerykańskiego sprzętu. Teraz uznano, że w większym stopniu może bronić się sama. Retoryka, że to tylko opóźnienie, może sugerować, że zostanie to Polsce jakoś wynagrodzone, a liczba żołnierzy u nas ponownie wróci do poziomu 10 tysięcy, a może być tylko to zasłoną dymną, próbą złagodzenia szoku po wstrzymaniu rotacji. W Gazecie Wyborczej także o tym, że Polonia apeluje do Donalda Trumpa. Wyborcza dotarła do listu, który Kongres Polonii Amerykańskiej wystosował do amerykańskiego prezydenta. Podobno otrzymali Marco Rubio i Pete Hegseth. W datowanym na 18 maja piśmie do Trumpa Kongres Polonii dziękuje mu za przywództwo, nieustającą przyjaźń z Polską i społecznością polonijną, podkreśla, jakżeby inaczej, historyczny sojusz między naszymi dwoma narodami. No i potem jest taki akapit: z całym szacunkiem wzywamy, aby ponownie rozważył pan niedawną decyzję dotyczącą redukcji żołnierzy i zamiast tego kontynuował politykę wzmacniającą i rozwijającą garnizon wojskowy amerykański w Polsce, w tym poprzez możliwe przeniesienie sił obecnie stacjonujących w Niemczech. Natomiast tuż pod tym tekstem o liście Kongresu Polonii Amerykańskiej do Trumpa i innych polityków tej administracji jest tekst profesora Dominika Stecuły, który jest badaczem Polonii, politologiem na Uniwersytecie w Ohio. Bardzo interesujący, więc fragment państwu przytoczę, o tym, że Polonia po prostu nie jest jakąś realną siłą nacisku czy siłą lobbystyczną. Cieszy mnie, że Kongres coś robi, natomiast generalnie cisza Polonii w tej sprawie nie powinna nikogo dziwić i jest w pełni zgodna z tym, co wiemy z danych empirycznych o tej społeczności. W naszym badaniu z 2020 roku, które objęło prawie 2000 respondentów, zaledwie 10% Polonusów deklarowało przynależność do organizacji o charakterze politycznym. Najpopularniejsze organizacje to te o profilu społeczno-kulturalnym i braterskim. Polityka jest na samym dole listy. Polonia jest też podzielona politycznie, mniej więcej porówno między demokratów i republikanów, ale to, co kluczowe, Polonusi urodzeni w Polsce, ci, których ta sprawa dotyczy najbardziej emocjonalnie, są bardziej skłonni popierać Trumpa niż Polonusi urodzeni w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie 47% Polonii uważa, że żadna z dwóch partii nie traktuje społeczności polonijnej poważnie, co generuje apatię i poczucie, że ich głos i tak nic nie zmieni. Wreszcie trzeba powiedzieć wprost, Polonia nie ma infrastruktury do szybkiej mobilizacji politycznej. 54% respondentów w naszym badaniu nie należy do żadnej organizacji polonijnej, a te organizacje, które istnieją, w dużej mierze nie są przystosowane do tego typu działań. Krótko mówiąc, brak głosu Polonii w tej sprawie to nie przypadek, tylko efekt strukturalnych słabości, które dokumentujemy od lat. Polonia jest społecznością kulturową, niepolityczną i dopóki się to nie zmieni, będzie nadal niewidoczna w takich momentach jak ten. Liczne komentarze dotyczące tych wydarzeń z ostatniego tygodnia. Marek Kozubal w Rzeczpospolitej pisze, że zapowiedź zmniejszenia liczby amerykańskich żołnierzy w Polsce ujawniła wiele niedociągnięć, ale też pokazała, że nasze elity nie są przygotowane do wyzwań globalnych, bo Stany Zjednoczone nie realizują swojej misji tylko w Polsce czy Europie. Z kolei Michał Szułdrzyński pisze o tej karze za bycie wzorowym sojusznikiem. To zły sygnał dla Polski, bo każe zapytać o sensowność dotychczasowej logiki opartej na wykupywaniu polisy ubezpieczeniowej w Waszyngtonie wielomiliardowymi kontraktami. Sygnały z Waszyngtonu są też niepokojące dla nas ze względu na wnioski, które płyną dla Rosji. Kreml nie kryje satysfakcji z powodu planowanej redukcji amerykańskiej obecności na wschodniej flance. Przecież jednym z warunków Putina z 21 roku, by nie doszło do wojny z Ukrainą, było wycofanie się NATO do granic sprzed 97 roku. Zamiast kary za wywołanie największej wojny w Europie od 45 roku, Rosja dostaje od Stanów nagrodę. Redukcja wojsk następuje nie wskutek ustępstw ze strony Putina, tylko jednostronnej decyzji Donalda Trumpa. W dzienniku Gazecie Prawnej jest wywiad z Radosławem Sikorskim. Karolina Wójcicka rozmawiała z szefem polskiej dyplomacji. No i pyta, Polska jest modelowym sojusznikiem, wydaje ogromne pieniądze na zbrojenia, krytyka działań Stanów na arenie międzynarodowej jest z naszej strony ograniczona, co więc poszło nie tak, że została wstrzymana decyzja o rozmieszczeniu 4000 żołnierzy amerykańskich w Polsce i też nie dojdzie pewnie do przemieszczenia tych, którzy mają być wycofani z Niemiec. I minister Sikorski odpowiada, jednym zdaniem, ustalają to minister obrony i jego zastępcy. Natomiast potem przerzuca piłeczkę na boisko prezydenta. Słusznie, niemniej jednak obie strony tą piłeczką od tygodnia się przerzucają. Sikorski mówi tak. Prezydent już podczas swojej pierwszej oficjalnej wizyty w Waszyngtonie poinformował, że przekonał prezydenta Trumpa, co sam Trump później potwierdził, że obecność wojsk amerykańskich w Polsce nie będzie ograniczana, wręcz może zostać zwiększona. Prezydent nie tylko zabiegał o wyłączność w relacjach z administracją amerykańską. Jego współpracownicy chwalili się wręcz, jak bardzo udało im się zaszkodzić polskiemu rządowi. Przyzna pani, że to specyficzna wersja patriotyzmu, której skutki być może właśnie teraz odczuwamy. Jest też pytanie do ministra o to, czy Rosja będzie próbowała w tej sytuacji testować artykuł 5. No, gdy te relacje europejsko-amerykańskie są w kryzysie, no i ewidentnie pojawia się takie okienko dla Rosji, żeby sprawdzić, jak na to zadziała i czy sojusz istnieje. I Sikorski odpowiada, dopóki Rosja będzie opierała swoją politykę na ideologii imperialnej, pozostanie zagrożeniem nie tylko dla nas, lecz także dla większości swoich sąsiadów i ogólnie dla Europy. Przyjęcie w tym miesiącu ustawy, która rozszerza możliwości Władimira Putina w zakresie użycia siły pod pretekstem ochrony ludności rosyjskojęzycznej, należy postrzegać jako kolejny krok w kierunku eskalacji. A ja tylko dodam, że historia uwielbia się powtarzać, bo Rosjanie zwykle tłumaczyli swoją agresję właśnie albo obroną przed niby spodziewanym atakiem, albo ochroną ludności rosyjskojęzycznej, czyli tak zwanych mniejszości. No i jeszcze Sikorski, nie można wykluczyć, że Rosja ponownie zdecyduje się na jakąś awanturę, licząc na przykład na rozpad NATO, tyle że Rosja przegra, a NATO się nie rozpadnie. No miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli sprawdzać, czy właśnie tak będzie, jak Radosław Sikorski mówi. W dzienniku Gazecie Prawnej także opinia Anny Kwiatkowskiej z Ośrodka Studiów Wschodnich, bo nie tylko my liczymy amerykańskich żołnierzy, liczą ich także nasi

0: naszego być albo nie być rozstrzyga się gdzie indziej niż w Polsce. To swoista powtórka z historii. To tyle, szanowni państwo, jeżeli chodzi o przegląd prasy. W czwartkowym poranku nasz pierwszy gość, Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu i były szef polskiej dyplomacji. Dzień dobry, panie marszałku.
1: Dzień dobry, panie redaktor.
0: Jak długo polscy politycy będą udawać, że jeśli chodzi o obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce, to nic się nie stało, jest jak było?
2: Nie wiem, czy nazwałbym to udawaniem. Raczej taką wspólną chęcią pokazania własnej aktywności i tego, że potwierdzenia tego, że Polska jest strategicznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych i że...
0: Ale to my potwierdzamy, a warto byłoby, żeby decyzje amerykańskie to potwierdzały.
2: Ta redukcja wojsk amerykańskich w Europie nie będzie dotyczyć, czy nie dotknie Polski. Chcemy tego i pracujemy nad tym.
0: No, ale panie marszałku, te opowieści właśnie, które słyszeliśmy, że ta redukcja nie dotyczy Polski, to duby smalone. 13 maja pojawiły się najpierw medialne doniesienia o redukcji liczby żołnierzy amerykańskich w Polsce. Ja rozumiem, że dyplomaci i politycy nie prowadzą polityki w oparciu o doniesienia medialne, ale 15 maja, dwa dni później, te informacje zostały potwierdzone w trakcie wysłuchania przed Izbą Reprezentantów. Nie było żadnego dementi ze strony Waszyngtonu. Dementowali nasi politycy. Chociaż w zasadzie pytanie dlaczego. No i jasne było w pewnym momencie już, że Stany podjęły decyzję o redukcji, a polscy politycy, opowiadając, że to nieprawda, jak rozumiem, usiłowali zakulisowo doprowadzić do zmiany tej decyzji, tylko się jeszcze nie udało.
2: Tak, tylko proszę zobaczyć na to w takim szerszym panoramie, nie tylko od 13 maja, ale wcześniejsze daty pokazują, że ta historia miała swój początek jeszcze w tych sygnałach dotyczących obecności wojsk amerykańskich na przykład w Rumunii. To była pierwsza w kolejności, prawda?
0: Albo wiecznące w Polsce.
2: No tak, ale wtedy mówiono tak, bo tam już były decyzje faktyczne, tak? Przesunięcie tych oddziałów. Ale
0: Była decyzja z 1 maja dotycząca Niemców.
2: Tak, decyzja rumuńska dotycząca Rumunii. Potem sygnał, zapowiedź, jeśli chodzi o Niemcy. Ale to było bardzo punktowe. Nie było całościowego, nie było stanowiska amerykańskiego takiego całościowego, dotyczącego liczby w Europie, na kontynencie europejskim. I to się pojawiło rzeczywiście dosłownie parę dni temu. I dlatego każdy z krajów, Polska w szczególności jako ta, która jest, ma najdłuższą granicę z Rosją i z Białorusią, będzie walczyć, żeby to ograniczenie nie dotyczyło naszego terytorium. I wiem, że to jest trudne, ale tutaj wszyscy musimy zrobić wszystko, żeby tak się stało.
0: No tak, walczymy o to, żeby to ograniczenie nie dotyczyło naszego terytorium, tylko że ta decyzja już zapadła i teraz, jak rozumiem, trwa walka o to, żeby ta decyzja uległa zmianie, bo ci żołnierze z Teksasu, którzy mieli do nas przyjechać, 1 maja spakowali swój sztandar, to jest taka ładna uroczystość, i już ruszyli. Część z nich, około 1000, już dotarli, tak? Dotarła także część sprzętu. I po prostu zostali wstrzymani ci, którzy już siedzieli na walizkach, oni nie ruszyli w drogę i pojawiła się zapowiedź, że ci, którzy przyjechali, to wrócą do domu.
2: Ta rotacja jest zawieszona, po prostu. Chodzi o to, żeby...
0: Ale czy pan w to wierzy? Bo jak słyszymy od Pentagonu czy wiceprezydenta Vance'a o opóźnieniu przerzutu wojsk do Polski, ale kiedy dziennikarz zadaje pytanie, czy ci żołnierze przyjadą, to on nie odpowiada tak po prostu po ludzku, tak, tylko kluczy. To pan wierzy?
2: Ja wierzę w naciski, wierzę w wspólny głos Polski i wiem, że nie mamy alternatywy do tego, żeby po prostu naciskać Stany Zjednoczone i wytłumaczyć polityce amerykańskiej i politykom amerykańskim, jak ważne to jest sygnał dla Putina.
0: Trump lubi Putina.
2: Tak, tylko że konsekwencje ich relacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Europy, są po prostu, znaczy mogą zaszkodzić temu poczuciu bezpieczeństwa Europy i dlatego warto zrobić...
0: A Trumpa chyba Europa nie interesuje w ostatnim czasie.
2: No tak, tylko że powinien...
0: Raczej irytuje.
2: Tylko że raczej być może go nie interesuje tak jak inne miejsca na globie, ale na pewno interesują go wyborcy, którzy 3 listopada będą głosować w połówkowych wyborach do Kongresu Amerykańskiego, a pochodzą właśnie z Europy, tak? Także z Europy Środkowej czy Wschodniej. I uważam, że tutaj trzeba budować polityczny przekaz. My nie mamy wielkich instrumentów. To też sobie trzeba bardzo wyraźnie, pani redaktor, powiedzieć, bo to nie jest tak, że my możemy się obrazić, nie wiem, trzasnąć, podnieść głos, powiedzieć, co wy robicie.
0: Natychmiast, pięścią w stół.
2: Natychmiast.

0: Wiecie, że nie mamy kart?
1: Nie mamy takich kart. Nie mamy takiej pozycji, żebyśmy, żeby po prostu wyegzekwować status quo ante. Więc dlatego trzeba po prostu przy tej deklaracji, która jest bardzo jednoznaczna, bo ogranicza liczbę oddziałów amerykańskich, zrobić wszystko, żeby wschodniej flanki, czyli naszego terytorium, to ograniczenie dotknęło w najmniejszy możliwy sposób. Trudne, ale uważam, że możliwe i dlatego, no proszę zobaczyć, że jednak staramy się mówić wspólnym głosem w tej kwestii tutaj w Polsce, ale też trzeba sobie zdawać sprawę, że...
0: No ja nie wiem, bo ja nie słyszałam w ostatnim czasie Karola Nawrockiego, słyszałam za to prezydenckich ministrów, którzy wyrzekali na rząd i mówili, że to wszystko przez Tuska i Czarzastego, komunista.
1: Przestali już mówić, a jednocześnie proszę zobaczyć jednak, jeśli chodzi o skuteczność polskiej polityki, to proszę umiejscowić program SAFE i wszystko, co się zdarzyło od polskiej prezydencji w tej kwestii do podpisania, a z drugiej strony brak możliwości kontaktu prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, tak? Bo w takiej sytuacji, przy takich deklaracjach, nie ma bardziej, nie ma ważniejszej chwili i ważniejszego momentu.
0: A to w ogóle zabawne, że oni rozmawiali 3 maja przecież i chyba pan prezydent nie został przez Trumpa poinformowany o różnych decyzjach, które już pewnie zapadły.
1: Nie został uprzedzony. To na pewno, no to okolicznościowa, świąteczna, że tak powiem, bo rozmowa. Natomiast nie było tutaj sygnału z takiej strony, że prezydent Nawrocki mówi, natychmiast zadzwoniłem do mojego przyjaciela Donalda Trumpa i poinformowałem, jakie złe skutki może mieć taka decyzja, jak to może być
0: odebrane. Pan teraz odczuwa, panie marszałku, takie schadenfreude, że tak się awanturował Karol Nawrocki, jego zaplecze jesienią zeszłego roku, żeby przejąć całkowicie kierunek waszyngtoński. I teraz co? I teraz mówią nagle, a nie, my nie mamy w Polsce systemu prezydenckiego, rząd rządzi.
1: Ja mam takie wrażenie, jeżeli schadenfreude odczuwam, to w takim wymiarze, że polski prezydent nie ma możliwości kontaktu ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, mimo tego wszystkiego, co zrobiliśmy w tych relacjach.
0: Przede wszystkim mimo deklaracji samego Nawrockiego, jego zaplecza, że te kontakty są fantastyczne.
1: To już zostawiam, ale nie ma takiego, tylko proszę zobaczyć, nasza cała konstrukcja jeszcze za rządów pisowskich, czyli inwestycji w uzbrojenie amerykańskie. Przecież miliardy dolarów, miliardy złotych, które tam wysyłaliśmy, kupowaliśmy, kontrakty podpisane na wielkie, wielkie sumy. Dzisiaj to jest ważne dla Stanów Zjednoczonych, ale jesteśmy partnerem, którego nie traktuje się w sposób strategiczny. Tutaj uważam, że tutaj warto było wiele zrobić i mówię tutaj bezpośrednio do urzędników prezydenta, że tutaj po prostu tej decyzji nie byli gotowi na to, żeby w dobry sposób odpowiedzieć.
0: Ta interpretacja, jaką ona oferuje Ameryka, jeżeli chodzi o wycofywanie wojsk nie tylko z Polski, ale z całej Europy, bo to jest mniej więcej tak. Będzie nas mniej, ale będzie tak samo bezpiecznie, jak wtedy, kiedy było nas więcej.
1: Ale co mogą mówić, pani redaktor? No, to są liczby są bezwzględne i one nie kłamią. Oczywiście, że trzeba wszystko zrobić, żeby te oddziały były na wschodniej flance NATO, czyli w Europie Środkowej i Wschodniej, na jak najbliżej ewentualnej granicy konfliktu zbrojnego. To jest, czyli przy granicy z Rosją. Ale to nie jest łatwe. Cała logistyka, konstrukcja, która na przykład znajduje się w Niemczech, która jest fundamentem bezpieczeństwa europejskiego, budowana jeszcze od lat 40. i 50., to nie jest tak łatwo zmienić i zbudować nowy system obecności wojsk amerykańskich, szczególnie, że trzeba wziąć pod uwagę, że to może być proces, tak? Że ta decyzja
0: otwiera
1: proces.
0: Pan nam chce powiedzieć, że nie chodzi o paru żołnierzy, że chodzi o zmianę paradygmatu, tak?
1: Jeżeli tak by było, znaczy dlatego ja składam to z wypowiedziami prezydenta Trumpa, z tym naciskiem na Europę, mówienie o konieczności inwestycji we własne bezpieczeństwo, wyciągania pieniędzy z własnych kieszeni, tego, że Amerykanie nie
0: chcemy ponosić za was odpowiedzialności, to nam mówi Trump.
1: I dlatego mówiliśmy to w kraju, mówiliśmy do opozycji, konieczne jest inwestycje, konieczne jest przekonanie krajów europejskich, naszych sąsiadów, którzy nie mają tej wyobraźni o zagrożeniu ze strony Rosji, krajów południa i zachodu, że konieczne jest sięgnięcie do kieszeni własnych, umiecie liczyć, liczcie na siebie.
0: Stara, dobra zasada. Zawsze się sprawdza. Zmienię temat na koniec, panie marszałku. Cudownie, że pan o poranku do nas dotarł, tym bardziej, że przed północą państwo jeszcze głosowali nad wnioskiem pana prezydenta o referendum, o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Bez zaskoczeń ten wniosek został odrzucony. Oczywiście i Karol Nawrocki, i Prawo i Sprawiedliwość będą teraz opowiadać, że państwo przeciwko narodowi występują. Paweł Szefernaker napisał: po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy.
1: Tak, i kończył przemówienie właśnie tym hasłem wyborczym. Takie, uważam, że nie chcę powiedzieć, że to było przykrycie jakichś kłopotów, które ma prezydent Nawrocki, chociażby z tym wetowaniem ustaw o kryptowalutach, ale nie miałem takiego wrażenia powagi, bo byłem i na posiedzeniu komisji, na plenarnym posiedzeniu i na debacie w Senacie i te argumenty były miałkie, które przedstawiali. Sam tytuł, ja pamiętam takie referendum, tak zwane referendum w 86 roku, kiedy właśnie komuniści się wtedy pytali, czy chcesz być bogaty, zdrowy i szczęśliwy i chcieli nakłonić, żeby Polacy poszli do takiego referendum i nikt nie poszedł, nie potraktował tego poważnie. Podobnie było wczoraj.
0: Grzegorz Schetyna, senator Koalicji Obywatelskiej, były marszałek Sejmu i były szef polskiej dyplomacji. Dziękuję, panie marszałku, za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: W czwartkowym poranku jest z nami kolejny gość, Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji Respublika, ekspert w zakresie polityki europejskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dawno temu, bo w styczniu 2016 roku w Niedzicy spotkali się Viktor Orban i Jarosław Kaczyński. To był pensjonat Zielona Owieczka, w którym ponoć węgierski polityk dzielił się swoim doświadczeniem w przejmowaniu na własność partyjną państwa z liderem PiS-u, który właśnie wziął władzę. No i Orban miał radzić, jak przyjąć Trybunał Konstytucyjny, media publiczne. Także chyba chwalił się murem postawionym na granicy z Serbią. Zjedzone, jak sprawdziłam jeszcze wczoraj, pstrąga, żurek i pączki. No i po dekadzie dochodzi do takiego ważnego spotkania na wysokim szczeblu, tylko już oficjalne spotkanie było to premierów Polski, Węgier, Tusk, Madziar w Warszawie. Tak sobie wczoraj pomyślałam, czy można byłoby rzecz ująć symbolicznie. Kiedyś to było spotkanie o psuciu demokracji, a teraz takie spotkanie o naprawie demokracji. Co pan na to?
2: W języku politologii obowiązuje takie pojęcie jak ekspres Warszawa-Budapeszt. Ukuło się w 1989 roku, kiedy wówczas Polska rozpoczęła zmianę, transformację demokratyczną i dosłownie pociągiem kursowali kurierzy przenoszący te doświadczenia transformacji do Budapesztu. No i w jakimś sensie ten pociąg nadal kursuje, przez parę lat był wykolejony, ale znowu wydaje się, że jest na kursie. I te doświadczenia tym razem moim zdaniem kursują w obydwie strony. To znaczy mamy się czym podzielić w Polsce, jeśli chodzi o oczyszczanie, uzdrawianie, wzmacnianie demokracji i niewątpliwie tak dla Polski w ogóle, a w szczególności dla pochodzącego z tego samego obozu politycznego Donalda Tuska i jego partii zwycięstwo i sposób, w jaki zwyciężył Peter Madziar na Węgrzech, to też bardzo cenna lekcja, no i oczywiście symbol, bo to wizyta także symboliczna.
0: Donald Tusk, który wczoraj z Madziarem rozmawiał, kilka lat temu w książce Wybór zdefiniował model polityki poprzednika Madziara, czyli Viktora Orbana, i podał takie elementy: prorosyjskość, prochińskość, antyeuropejskość, nacjonalizm, pochwała autorytaryzmu, kulturowa kontrrewolucja, korupcja zorganizowana przez państwo plus szukanie i naznaczenie obcego lub wroga. A jaki zdaniem pana będzie model polityki nowego premiera?
2: Nowy premier zapowiada odnowę i nie bez znaczenia jest to, że posługiwał się od swojego pierwszego wpisu na Facebooku, zanim jeszcze de facto wystartował jako kandydat w wyborach, na samym początku tej drogi, kiedy zerwał ze swoją zależnością, ze swoją obecnością w Fideszu dwa lata wcześniej. Napisał: nie lękajcie się, i dzisiaj przyjechał do Polski także we wtorek przyjechał do Krakowa i tam odnosił się do słów, które były inspirujące dla polskiej rewolucji, znowu 89 rok. Węgrzy i ten premier przechodzi moment 89 roku transformacji, radykalnej transformacji, w której społeczeństwo się urochłomiło i społeczeństwo obywatelskie było tak aktywne, jak nie było nigdy od 56 roku. Wchodzi w taki moment właśnie przebudowy państwa, fundamentalnej przebudowy państwa, o której być może nawet Viktor Orban marzył, patrząc na jego publikacje, jego dawne wpisy, dawną działalność też intelektualną, a potem to zarzucił i stał się nowym wcieleniem Kadara, czyli skompromitowanego premiera komunistycznych Węgier, który po prostu przyjął dominację Sowietów. Peter Madziar zapowiada relacje partnerskie ze światem, honorowanie sojuszy na gruncie też wartości, co nie bez znaczenia, dlatego są te słowa o wartościach i rozpoczęcie tego rodzaju i kampanii, i tutaj przekazu w Polsce, że jest to powrót na drogę jednoznaczną, a nie próby, eksperymentowanie z jakąś polityką wielowektorową, której symbolem był Viktor Orban. A więc jest ten kierunek, kompas moralny i kompas strategiczny dla państwa, czym się ma kierować, dla bezpieczeństwa, no i dla dobrobytu, bo my możemy mówić tutaj o symbolach, o ideałach, ale w zasadzie największe zadanie, jakie stoi przed rządem Petera Madziara, to tak naprawdę uwolnienie gospodarki od zależności korupcyjnych i przywrócenie praworządności, nawet nie po to, co też jest istotne, żeby te pieniądze z Unii Europejskiej odzyskać, ale przede wszystkim uruchomienie nowych zasad gospodarki węgierskiej, które dźwigną ją, bo znajduje się w złej sytuacji. Początek ma bardzo obiecujący. Wskaźnik zaufania konsumenckiego na Węgrzech dramatycznie wzrasta, poprawia się, zupełnie w poprzek wszystkich tendencji w Unii Europejskiej, czyli idzie do góry na fali właśnie tych wyborów, a to już mówi dużo, bo ludzie także ufają programowi, nie tylko samemu symbolowi, który Peter Madziar wnosi do polityki węgierskiej.
0: Na pewno było miło, jeżeli chodzi o tę wizytę Madziara w Polsce. Kraków, Warszawa, Gdańsk, wszędzie serdeczne przyjęcie, wszędzie tłumy w miejscach publicznych, które chciały obejrzeć nowego węgierskiego premiera, zrobić sobie z nim zdjęcie albo przybić piątkę. Natomiast porozmawiajmy teraz o praktycznych konsekwencjach tej wizyty. Nowe otwarcie Grupy Wyszehradzkiej, stawiam wielki znak zapytania. Mówił o tym na konferencji z Madziarem premier Tusk. Bardzo dziękuję za tę deklarację, jaka padła w czasie naszych rozmów o twojej gotowości, aby odnowić i uczynić znów witalną Grupę Wyszehradzką. Jednak nie jest tak, że oczywiście jest jakiś mit, legenda związany z Grupą Wyszehradzką i co jakiś czas pojawiają się politycy, którzy mówią o takiej rewitalizacji, a z drugiej strony protokół rozbieżności jest na tyle obszerny, że ta grupa nie ma racji bytu.
2: Grupa Wyszehradzka obiektywnie istnieje jako współpraca czterech państw. Czasami jest doważona politycznie i ci liderzy polityczni mogą uruchomić nowe inicjatywy, przedsięwzięcia. Zaraz o nich mogę opowiedzieć i dlaczego teraz jest na to moment. A czasami są tak skłóceni wewnętrznie, bo też należą do innych opcji politycznych.
0: Że są tylko kurtuazyjne spotkania, jakaś wymiana młodzieży i tym podobne.
2: No, tylko bym nie obniżał rangi tego, o czym pani powiedziała na samym końcu. Ta wymiana młodzieży i współpraca społeczeństw obywatelskich naszych państw jest mierzalnym w badaniach opinii publicznej dobrem, bo zaufanie do Unii Europejskiej i do Grupy Wyszehradzkiej równolegle się poprawia we wszystkich czterech społeczeństwach i oczekiwania wobec realizacji zadań publicznych, zadań związanych z naszym bezpieczeństwem, dobrobytem się wobec Grupy Wyszehradzkiej nasze społeczeństwa formułują tak samo jak wobec Unii Europejskiej. Natomiast ta współpraca społeczeństw obywatelskich dała w ogóle fundamenty, podstawy do tej koordynacji politycznej, daje demokratyczną legitymizację, by działać w Europie.
0: Były silne wspólne interesy i że Grupa Wyszehradzka była najbardziej aktywna i najbardziej silna wtedy, kiedy wszystkie państwa zabiegały o to, żeby wejść do Unii Europejskiej i do NATO, a potem, kiedy te interesy zostały zrealizowane wspólne, to w zasadzie jakoś tak zabrakło kolejnych wyzwań, które mogłyby łączyć już elity polityczne tych krajów.
2: No, słuszna uwaga. To znaczy, fundamentem tej naszej współpracy było wstąpienie do NATO, a nawet wcześniej wyprowadzenie Armii Czerwonej z terytoriów bloku sowieckiego, w tym z NRD. I ta koordynacja dała fundament tej współpracy, zaufanie, że mamy ten sam kompas polityczny. To zaufanie zostało nadwyrężone w poprzednich latach. Ale po wejściu do Unii Europejskiej, odnowienie współpracy wyszehradzkiej, która, no dokładnie, tak się wydawało, że już nie ma po co istnieć, bo cele zostały zrealizowane. W 2008 roku zostało odnowione, dlatego że współpraca międzysektorowa i społeczeństwa obywatelskiego w ramach Unii Europejskiej była systemem antykryzysowym, kiedy Rosja zakręciła po raz pierwszy w tych ostatnich dziesięcioleciach gaz i kryzys gazowy dotknął naszych państw, a Polska razem z innymi państwami Grupy Wyszehradzkiej uruchomiła polityczny nacisk, który zakończył się także uruchomieniem nowych środków infrastrukturalnych, które dzisiaj są realizowane i pomagają nam w dywersyfikacji energetycznej, czyli budowane są połączenia gazowe, połączenia energetyczne, co za tym idzie, też infrastruktura, która łączy fizycznie, materialnie nasze kraje i przezwyciężamy naszą, jakby nie było, trudną geografię, górzystą, która łączy, czy dzieliła wcześniej, a teraz łączy Polskę i pozostałe państwa. I to jest jeden wymiar. Drugi wymiar energetyczny również to wspólne stanowisko naszych państw w ramach Unii Europejskiej, by do taksonomii zmian transformacji energetycznej dołączyć także energię nuklearną. I to jest w interesie Polski, jak wiemy, bo budujemy te elektrownie atomowe i pozostałe państwa wyszehradzkie stały z nami wtedy. I była też instrumentem oddziaływania, jeśli chodzi o sąsiedztwo, priorytety, czy to Partnerstwa Wschodniego, czy Bałkanów Zachodnich, a później jednak ugruntowywała to stanowisko istotności procesu rozszerzenia i budowania dalszego projektu Europy, czy dalszej reintegracji Europy o państwa, zarówno u nas z naszej perspektywy na wschód patrząc i państwa bałkańskie. To jest tylko kilka przykładów. Mógłbym dłużej o tym mówić. One często nie są najbardziej spektakularne, ale są niewątpliwie ważne. No i
0: to ja
2: jest jeszcze
0: taki
2: ta przykra sprawa.
0: Niespektakularnych tak. Wątków. Bo na przykład węgierski premier powiedział tak: niestety widzimy, że Polska jest lata świetlne przed nami w rolnictwie i przemyśle żywnościowym, więc możemy się przyjrzeć najlepszym praktykom i je przejąć. Bo oczywiście premierowi towarzyszyło, jeżeli dobrze pamiętam, 7 ministrów.
2: Tak, no to muszę rozczarować premiera Madziara. Dogonić polskiego rolnictwa Węgry nie zdołają i chyba nie będą próbowały. Na pewno mają różnego typu lekcje, ale tu chodzi o sposób właśnie chociażby zarządzania tymi pieniędzmi unijnymi i sposób, który u nas... My wywalczyliśmy mniej, jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie, a przez to rolnicy byli bardziej konkurencyjni, musieli być bardziej konkurencyjni niż węgierscy, którzy tam się skończyło na obszarnictwie i zostawianiu odłogiem dużej płaci ziemi, dlatego że tam duże dopłaty spowodowały, że było to intratne, by skupować ziemię i nic nie robić. To zostawiam na marginesie. Myślę, że naszą przyszłością i tą współpracą, która rzeczywiście nas powinna interesować, to jest współpraca energetyczna i tutaj Polska ma dużo do dostarczenia Węgrom w dziedzinie ich dywersyfikacji źródeł energii od Rosji. Po drugie, jest to element też takich czasów, w jakich żyjemy, czyli współpraca technologiczna i obronna. To jest coś, na co Polska stawia, a Węgry mają się też czym pochwalić. Mają prężne projekty przemysłu zbrojeniowego, też międzynarodowe konsorcja. Są też drugim po Polsce największym odbiorcą funduszy SAFE, co jest ogromne, jak na z punktu widzenia nieduży kraj. I tu pokazuje to perspektywy co do potencjału współpracy, które należy wypracowywać, bo to jest ważne z punktu widzenia właśnie tej geostrategicznych celów. No i po prostu to jest biznes. Na tym można oprzeć nowe fundamenty wzrostu i poszukiwania awansu technologicznego i gospodarczego.
0: To jeszcze jedno pytanie, poproszę o krótką odpowiedź. Jaki charakter mogą mieć te nowe polsko-węgierskie relacje, bo mieliśmy taki sojusz międzynarodówki populistycznej Zapisu i Orbana. Mieliśmy chłodne, zimne wręcz relacje za rządu koalicji 15 października i Orbana. No to co teraz może nastać?
2: Ja myślę, że będziemy mówić o odnowie demokracji, o sile wyborców i sile głosu, no Vox Populi poniekąd, co jest bardzo potrzebne. Organizowałem tydzień temu niespełna w Parlamencie Europejskim właśnie z europosłanką Tisy, Ester Lakosz i Januszem Lewandowskim taką dyskusję na temat tej odnowy demokratycznej. I to ma niebagatelne znaczenie nie tylko w Polsce, ale całego cyklu wyborczego, który nas czeka w Europie, we Francji, we Włoszech, we Słowacji, no i w końcu w Polsce w przyszłym roku. Ta siła demokracji, siła wiary w sprawczość naszych społeczeństw, naszych narodów, to jest moim zdaniem motto, które będzie nas prowadzić.
0: Wojciech Przybylski, redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Fundacji Respublika, ekspert w zakresie polityki europejskiej. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
3: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Donald Trump ogłasza, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. Po serii zakłóceń systemu GPS Norwegia wzmacnia monitoring przy granicy z Rosją. W informacjach również o tegorocznych zbiorach owoców. Sadownicy nie ukrywają, to będzie bardzo trudny sezon. Minęła pierwsza. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Decyzja prezydenta Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem, oświadczył wicepremier, szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5 tysięcy żołnierzy z uwagi na zwycięstwo wyborcze Karola Nawrockiego i relacje z nim. Dziękuję prezydentowi Stanów Zjednoczonych za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie. To z kolei słowa polskiego prezydenta. Amerykański przywódca opublikował wpis o planowanym wysłaniu dodatkowych żołnierzy na tle wcześniejszych informacji o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski. Przedstawiciele polskiego rządu, w tym wicepremier Kosiniak-Kamysz, przez ostatnich kilka dni dementowali doniesienia, by amerykański kontyngent w Polsce miał zostać zmniejszony. Z kolei Biuro Bezpieczeństwa Narodowego po rozmowie szefa BBN-u z wiceszefem Pentagonu podało wtedy, że Polska może liczyć na utrzymanie silnego zaangażowania wojskowego USA. Dziś powinno zostać podpisane rozporządzenie o transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Zapowiedział to szef MSWiA Marcin Kierwiński, a potwierdził to wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: To bardzo ważne, że w tym temacie znaleźliśmy partnerstwo pomiędzy MC a MSWiA i bardzo się cieszę, że jesteśmy już na końcu tego procesu i potwierdzam informację pana ministra Kierwińskiego, że do końca tygodnia zamkniemy cały proces, który był efektem wielu godzin dobrej pracy, żeby to rozwiązanie było precyzyjne, zgodne ze wszystkimi standardami legislacji, po prostu dobre.
1: Rozporządzenie umożliwi urzędom stanu cywilnego tworzenie w dokumentacji okienek z nazwą tej samej płci. Rozwiązany zostanie też problem z numerami PESEL. Do tej pory system przy liczbie oznaczającej płeć małżonka blokował rejestrację małżeństwa. Na północy Norwegii zostaną zainstalowane dodatkowe stacje, które mają pomóc ustalać źródła zakłóceń GPS, poinformował norweski urząd telekomunikacji. To o pokłosie pojawiających się od kwietnia problemów z nawigacją, które poważnie utrudniają funkcjonowanie linii lotniczych i śmigłowców ratunkowych w regionie. Dwie nowe stacje pomiarowe powstaną we wschodnim Finnmarku, w pobliżu granicy z Rosją. Po jednym z najsilniejszych w historii zakłóceniach systemu GPS na północy Norwegii przeprowadzono analizę, która wskazała, że sygnały pochodziły z obwodu murmańskiego w Rosji. Prokuratura prowadzi śledztwo, a ministerstwo zleca pilną kontrolę. Dwie opiekunki zostały zatrzymane w związku ze śledztwem dotyczącym śmierci dziecka w klubie dziecięcym w podwarszawskich Ząbkach. Niespełna 2-letni chłopczyk został znaleziony na terenie placówki w oczku wodnym. Mimo reanimacji życia dziecka nie udało się uratować. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
3: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
1: Szefowa resortu rodziny Aleksandra Gajewska, zlecając kontrolę, chce sprawdzić, czy było zagwarantowane bezpieczeństwo dzieci.
4: Na terenie polskim nigdzie nie widziałam, żeby ktokolwiek zdecydował się na oczko wodne, kiedy my mamy dzieci roczne. Żaden zbiornik wodny, do którego może wpaść dziecko, nie ma prawa znajdować się na takiej przestrzeni. Moim obowiązkiem jest wyjaśnić, czy przepisowo, bo tak mamy uregulowane przepisy, żeby zapewniać dziecku bezpieczeństwo, czy przepisowo to zostało zrobione, co się wydarzyło tam na miejscu.
1: Kontrolę przeprowadzi burmistrz, bo sprawuje nadzór nad placówkami opiekuńczymi. To będzie trudny sezon, bo w każdym gatunku upraw owoców zbiory będą niższe nie tylko od zeszłorocznych, ale też od wieloletniej średniej, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat. To efekt przymrozków i suszy. Niekorzystne warunki pogodowe zniszczyły znaczną część upraw owoców. Według plantatorów i handlarzy na dobre ceny trudno będzie liczyć, bo większość towaru przyjedzie z zagranicy. O czym więcej teraz opowie Tomasz Węska.
5: No, tylko w nielicznych częściach kraju straty są mniejsze niż pierwotnie zakładano. W większości mogą się jeszcze pogłębić, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
6: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
5: Na podwarszawskich plantacjach wymarzło niemal wszystko, mówią mi mieszkańcy Czerska, niedaleko Góry Kalwarii.
7: Powód wymarł? Nie ma nic. Brzoskwinia, jabłko, malina, wszystko wymarzło. W ostatnim razie było minus 7 w nocy i nawet czereśnia, nie ma nic. Powiem panu tak, gorsze były te mrozy niż ta susza.
8: To jest różnica.
6: zdjęcia w tym roku, to zanosi się na ceny wysokie. Tak jak truskawka, to dużo wymarzło. O tej porze powinna już być tańsza, jest droga.
5: Raport Związku Sadowników w sprawie strat i potrzebnej pomocy ma trafić na biurko ministra rolnictwa i do Komisji Europejskiej. Tomasz Węskę, TOK FM.
1: Kolejne informacje w TOK FM o drugiej. Piątek w całym kraju z małymi miejscami umiarkowanym zachmurzeniem, bez opadów, za wyjątkiem północnego wschodu, ale będzie to deszcz słaby i przelotny. Na termometrach w ciągu dnia od 18 do 23 stopni, nieco chłodniej w rejonach podgórskich i na wybrzeżu około 16 stopni.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: W czwartkowym poranku nasz kolejny gość, Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze.
9: Dzień dobry.
8: Zbigniew Ziobro, jak już wiemy, od dłuższego czasu znalazł schronienie w Stanach Zjednoczonych. Czy to jest akt wrogi amerykańskiej administracji wobec Polski?
9: Myślę, że to jest niezrozumienie tego, na czym opiera się dobra współpraca w tego typu sprawach. Myślę, że strona amerykańska powinna rozumieć, że Zbigniew Ziobro poszukiwany jest w Polsce za 26 bardzo ciężkich
8: MSZ 15 kwietnia o tym poinformował Amerykanów.
9: Tak, dlatego ta decyzja władz amerykańskich jest dla mnie bardzo, bardzo dziwna, no ale może oni także zostali wprowadzeni w błąd przez kogoś.
8: Przez Adama Bielana?
9: Nie wiem. Panie redaktor, nie chcę tutaj spekulować. Natomiast wydaje mi się, że taka świadomość tego, jakie zarzuty ciążą na panu Ziobro, nie jest obecna wśród tych, którzy decydowali o tym w Stanach Zjednoczonych.
8: O nadzieję premiera Donalda Tuska chciałabym zapytać, bo premier przed posiedzeniem rządu mówił tak: bardzo bym chciał, aby zarówno szef MSZ-u, jak i minister sprawiedliwości, aby przedstawili naszym amerykańskim partnerom komplet informacji, ale mówię nie tylko o odpowiednikach ministrów, ale także o amerykańskiej opinii publicznej. Jestem przekonany, że jeżeli skutecznie dotrzemy z pełną informacją na temat zarzutów, jakie ciążą na panu Ziobrze, to być może kwestia przyszłej ekstradycji zakończy się sukcesem.
9: No, myślę, że tutaj nic dodać, nic ująć.
8: Pan się tak uśmiecha, więc tak się zastanawiam, czy pan uważa, nie, że to są płonne nadzieje, czy że rzeczywiście mają potwierdzenie w rzeczywistości?
9: Nie, panie redaktor, pan premier powiedział bardzo jasno, że zdajemy sobie sprawę, że ekstradycja, przynajmniej takie mamy doświadczenie jako Polska ze Stanów Zjednoczonych, to jest bardzo trudny i złożony proces, który trwa
8: wiele ściągnąć Mazura.
9: Miesięcy, czasami wiele, wiele lat. Natomiast to nie zwalnia ani naszej dyplomacji, ani wymiaru sprawiedliwości, ani naszych służb z tego, żeby zrobić wszystko, żeby Ziobro do Polski przyjechał i odpowiadał za przestępstwa, których się dopuścił.
8: A może Ziobro teraz będzie objeżdżał też Stany Zjednoczone i głosił swoją wersję wydarzeń?
9: Nie wiem,
8: przekonywał amerykańską opinię publiczną do swojej osoby.
9: Nie wiem, co będzie robił Ziobro.
8: Zresztą, będzie komentował
9: szczerze,
8: dla Telewizji Republika.
9: Mówiąc szczerze, chyba społeczność Stanów Zjednoczonych nie za bardzo interesuje, co Ziobro ma do powiedzenia. Natomiast wiem, że zrobimy wszystko, aby Ziobro trafił pod polski sąd. I panie redaktor, ja wiem, że dziś bo są takie głosy, uciekł do Stanów, na razie nie ma pomysłu, jak go sprowadzić. Kropla drąży skałę. Ja u pani mówiłem wielokrotnie, że nie mam wątpliwości, że Ziobro
8: lub później stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
9: Widzę, że pani redaktor nie tylko pamięta, ale też trochę złośliwie nawet do tego podchodzi. Ale nie, mówię, no, bo jest po prostu mamy taką, a nie inną sytuację. Trzeba się w niej odnaleźć i zrobić wszystko, aby Ziobro odpowiedział za to, co robi.
8: Czy w rządzie mówi się o rekonstrukcji rządu?
9: Czy ja tego nie słyszałem?
8: Ale odnośnie siebie czy kolegów i koleżanek?
9: Nie słyszałem o żadnym z ministrów informacji o rekonstrukcji, ale...
8: A minister Żurek nie ma jakichś problemów? Czarne chmury się nie gromadzą nad nim?
9: Nie słyszałem. Nie mam żadnych tego typu informacji. Wie pani, jest trochę taki czas, że wy jako dziennikarze, choć nie chcę tego zrzucać na was jako na dziennikarze, ale gdy...
8: Ale powiem.
9: No, panie redaktorze, to co powiem, jest jakoś tam naturalne, że gdy wszystko idzie wewnątrz w koalicji w miarę spokojnie, no wy też szukacie nowych tematów, czasami z jakichś korytarzowych plotek robicie newsa, no taka wasza robota, też to rozumiem, ja nie słyszałem o jakichś
8: pomysłach
9: rekonstrukcji.
8: Ja wezmę teraz na tapet taki twardy temat, który się wydarzy w niedzielę w Krakowie, pan się martwi tym referendum?
9: Tak. Tak, martwię się tym referendum, dlatego że to będzie... To jest oczywiście...
8: Bo Aleksander Miszalski jest szefem małopolskich struktur Koalicji Obywatelskiej.
9: To jest ten wymiar polityczny, ale też nie sposób nie widzieć tego, że mamy do czynienia z takim komitetem referendalnym tam w Krakowie, bardzo, bardzo... składającym się z różnych organizacji, bo to trochę jest
8: odpisu. Ale komitet referendalny to jedno, podpisy ludzi to drugie.
9: Ale kto zawsze za tego typu akcją stoi jakaś organizacja. Ta organizacja zawsze jest jakoś, ma jakieś cele polityczne. Ja nie widzę, żeby mogło być dobrą inicjatywą, gdy razem współpracuje Konfederacja, PiS, jacyś lokalni działacze związani z kandydatem, który już od wielu, wielu lat stara się być prezydentem Krakowa, nigdy mu nie wychodzi. Zawsze słynie z tego, że robi bardzo dużą kampanię. Mogło stać na to. Natomiast nigdy jeszcze niczego nie wygrał.
8: Może wygra za czwartym podejściem.
9: Mam nadzieję, tutaj myślę, że jest, że wszystko jest, może się wydarzyć, ale mam nadzieję, że prezydent Miszalski obroni się w tym głosowaniu niedzielnym.
8: Że będzie niska frekwencja.
9: No tak już w Polsce jest, mówiąc zupełnie wprost.
8: A może należałoby to zmienić?
9: Panie redaktor, no tylko, że tak już w Polsce jest, że wybory uzupełniające, szeroko rozumiane. Nie mówię teraz o referendum, ale wszystkie wybory uzupełniające mają znacznie niższą frekwencję od tych wyborów planowych. I tak też jest, jeżeli chodzi o kwestię referendum. I też tak jest, że to jest tak, że ci, którzy idą do referendum, są najczęściej głosy przeciwko danemu włodarzowi. Ci, którzy nie idą do referendum, zostając w domu, mówią, nie chcemy zmian. No taka jest po prostu, taka jest realność w Polsce. Nie ma się co na ten temat, że tak powiem, obrażać. I to nie ma nic wspólnego. To jest też akt demokratyczny. Albo idziesz, bo jesteś zainteresowany tym, co mówi komitet referendalny, żeby zmienić danego włodarza, albo zostajesz w domu, bo to, co się dzieje, odpowiada.
8: Popytałam o rząd, to teraz popytam o koalicję, bo mamy takie ciągłe żale ze strony Polski 2050. Tym razem wypowiedział się Szymon Hołownia na kanale Bogdana Rymanowskiego. Był pytany, czy ma zaufanie do premiera Tuska jako koalicjanta. Powiedział, że to jest agresywny koalicjant, drapieżny. Nawet zgodził się z sugestią prowadzącego, że to predator polityczny. No i przestrzegał Donalda Tuska, że jeżeli Donald Tusk chce ich Polskę 2050 pozbawić tlenu, to potem w 2027 roku nie będzie miał z kim robić rządu.
9: I?
8: No i w ogóle jeszcze mówił, że zdarzało się mu mieć mdłość, jak wychodził ze spotkań koalicyjnych albo z posiedzenia Sejmu, z poczucia marnowania czasu i energii.
9: A nie wyglądał.
8: Wyglądał dobrze, tak? Po spotkaniach koalicyjnych.
9: Panie redaktor, pan marszałek Hołownia mówi też o posiedzeniach Sejmu. Mi się wydawało, że gdy był marszałkiem Sejmu, to tryskał.
8: I nie był zielony na twarzy.
9: Tryskał optymizmem, no. Był raczej bardzo z siebie zadowolony. Trochę mam wrażenie, że i co rozumiem, że pan marszałek Hołownia nie może się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Był marszałkiem Sejmu, teraz jest wicemarszałkiem. To jest jednak istotna zmiana. Natomiast, żeby było jasne...
8: Frustrowany, chce pan powiedzieć.
9: Nie, ja nie mówię tego. Każdy z nas, jeżeli... Każda zmiana... Trochę w życiu też zmian dokonywałem. Każda zmiana musi mieć swój czas na taką adaptację, tak bym powiedział. Natomiast, bo pytała pani o koalicję, w koalicji dzieje się bardzo, bardzo dobrze i ta współpraca także z Polską 2050 jest dobra.
8: Mhm. Z panią Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, która chce różnych rzeczy, których nie chce minister Domański. I
9: tak,
8: będzie stawiać
9: nie
8: sprawę
9: jednym, nie jesteśmy
8: ostro.
9: Nie jesteśmy jednym podmiotem politycznym i musimy liczyć się z tym, że różni koalicjanci mają także swoje pomysły. Natomiast Donald Tusk, jako szef tego rządu, bardzo jasno mówi, co jest możliwe, a co możliwe nie jest. W sprawach zasadniczych, najważniejszych, czyli trwałość koalicji, mówimy jednym głosem.
8: Co dzieje się, panie ministrze, wokół Telewizji Republika, redaktora Sakiewicza, tych zgłoszeń, ostrzeżeń, zawiadomień, interwencji policyjnych?
9: Policja każde to z tego typu nieprawdziwych zgłoszeń przyjmuje, reaguje na nie, bo ma taki obowiązek, natomiast też trwa śledztwo. Śledztwo w Komendy Stołecznej Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, zmierzające do tego, aby ustalić sprawców tych ataków. I to jest ta kwestia formalna, natomiast ja mam wrażenie, że pan Sakiewicz i inni pracownicy Republiki robią wszystko, żeby w tej sprawie zrobić, o tej sprawie zrobić jak najgłośniej i żeby o tej sprawie zrobić jak najwięcej polityki.
8: Tak, tę sytuację.
9: Żeby było jasne. Republika to jest telewizja związana z jedną konkretną partią polityczną. To jest radiowęzeł jednej konkretnej partii politycznej. Chyba nie ma co do tego żadnych wątpliwości.
8: Ale to nie ma znaczenia.
9: Ale oczywiście... Policja, tak jak powiedziałem, będzie i reagować na każde zgłoszenie i będzie też szukać sprawców nieprawdziwych zgłoszeń.
8: Natomiast... A czy zakończyło się, panie ministrze, to postępowanie wyjaśniające dotyczące tej interwencji, kiedy to została skuta kajdankami asystentka?
9: Panie redaktorze, ale mogę jeszcze jedno zdanie.
8: I kiedy były zarzuty, że policjanci byli nieoznakowani, przynajmniej jedna z osób, która weszła do tego domu, ponoć nie założyła kamizelki, do której na rzep miała...
9: Żeby było jasne, powinien każdy z policjantów... Powinien być oznaczony. Sam wprowadzałem z panem komendantem Boroniem te regulacje. Swoją drogą to bardzo dziś zabawne, jak ludzie związani z PiS-em głośno krzyczą, że policjant wszedł nieoznakowany jeden, no, bez imienia i nazwiska na tym identyfikatorze. Za ich czasów od nich wręcz nigdy policjanci nie mieli tych oznaczeń. Ale tak, to jest jakieś uchybienie. Z całą pewnością pan komendant Boroń będzie z tym funkcjonariuszem.
8: Postępowanie się zakończyło, czy
9: nie? Nie, jeszcze się z tego, co wiem, nie zakończyło w tej sprawie. I pewnie będą wnioski. Natomiast też nie chcę, żebyśmy budowali jakieś wrażenie, że brak tego identyfikatora z nazwiskiem to jest uchybienie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Ale też nie twórzmy nieprawdziwej opowieści w tym zakresie, że to czyniło tą interwencję bezzasadną. Bo ja chcę, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, panie redaktor. Wpływa telefon na infolinię Rzecznika Praw Dziecka, że pod danym adresem jest...
8: Dziecko usiłuje popełnić samobójstwo. Tak.

0: w 1080 przypadkach były to zasadne zgłoszenia.
1: Prawdziwe.
0: Prawie 660 osób wymagało hospitalizacji. Więc policja będzie reagować na takie kwestie, bo jest to jej obowiązek. Natomiast będzie też, i robi to cały czas, wbrew kłamliwej propagandzie Republiki, będzie też szukać winnych tego, tych nieprawdziwych zgłoszeń. Tylko żeby redaktor...
1: Bo to chyba jest najistotniejsze, żeby to ustalić, bo może tam inni szatani są.
0: Ale oczywiście
1: którzy policja... prowokują taki rodzaj napięć tutaj u nas, trafiło, w Polsce.
0: To trzeba powiedzieć, że trafili na bardzo podatną materię, bo Telewizja Republika w tym zakresie robi wszystko, aby wywołać szeroko rozumianą histerię w tej sprawie. Mówię histerię dlatego, że pani redaktor do tej pory była policja, bo przecież tych ataków poprzez nieprawdziwą informację w ostatnich latach mieliśmy bardzo, bardzo wiele. Tak naprawdę liczba takich fałszywych zgłoszeń jest coraz większa. Zaraz powiem o chyba największej tego typu akcji. I zawsze było takie zrozumienie, że policja i w ogóle służby niechętnie na ten temat interweniowały, ale niechętnie o tym informowały, aby nie zachęcać, nie pokazywać, że to jest metoda na destabilizowanie w jakiś sposób państwa czy władzy na danym poziomie. No w przypadku Republiki kompletnie oni nie za bardzo współpracują z policją, natomiast chętnie wygłaszają nadzwyczajne tezy. Proszę sobie przypomnieć, 2019 rok, to bynajmniej Koalicja Obywatelska rządzi, są matury, 7 maja, jest prawie 700, jest kaskada 700 zgłoszeń, że jest bomba, w prawie 200 szkołach matury rozpoczynają się z opóźnieniem. Wtedy czy ktoś robił taką polityczną histerię? Nie, po prostu policja robiła swoją robotę. Tu, żeby było jasne, niezależnie kogo to dotyczy, sprawcy będą szukani. Mam nadzieję, że zostaną zidentyfikowani i osądzeni.
1: Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję, panie ministrze,
0: dziękuję
1: za rozmowę. W czwartkowym poranku czas na komentatorów. Są z nami Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Oraz Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rafał Leśkiewicz, czyli rzecznik pana prezydenta, przedwczoraj w Radiu Z mówił tak: prezydent Nawrocki jeszcze we wrześniu otrzymał zapewnienie, że obecność amerykańskich żołnierzy się nie zmieni. Kropka. Zastanawiam się, co możemy zrobić z tym zapewnieniem. Czy możemy je na przykład zjeść? Andrzej Bobiński.
3: No obawiam się, że chyba w tym momencie rzeczywiście prezydent Karol Nawrocki i jego ludzie stoją przed tym dylematem, co zrobić z tym zapewnieniem i chyba rzeczywiście chcieliby je zjeść, bo niewątpliwie jest tutaj problem, natomiast ja bym starał się uciekać w rozmowie o tych amerykańskich wojskach i o tej relokacji i o tej rotacji od tego kontekstu polskiego.
1: Od polskiej piaskownicy.
3: Od polskiej piaskownicy, bo wydaje mi się, że tak naprawdę niezależnie od tego, co my byśmy robili, czy my byśmy byli najbliższymi przyjaciółmi, czy największymi wrogami Donalda Trumpa, to jest drugorzędne, bo to są dużo większe decyzje strategiczne, które zapadają kompletnie pomijając nas. I to nie jest nasza wina, czy prezydenta, czy premiera, więc to jest bardziej już kwestia w tym momencie taktyczna. Kto jak się ustawi do tych wydarzeń, kto lepiej opowie siebie w kontekście tych wydarzeń. Natomiast tak naprawdę mam wrażenie, że my jesteśmy zupełnie przedmiotowi, a nie podmiotowi i to nie jest nasza wina.
1: No to może coś poważniejszego. I pan Vance, który na konferencji prasowej mówił rzeczy niedorzeczne o przesunięciu rozmieszczenia, o przesunięciu w rotacji, o przesunięciu pewnych liczb. I co redaktor Majmurek z tego wyczytał?
4: Znaczy tutaj jak gdyby cały czas mamy chaos informacyjny i nie wiemy jak to będzie wyglądało. Też jak gdyby nie wiadomo, czy akurat J.D. Vance będzie w tej kwestii decyzyjną osobą i na ile on na przykład mówi w imieniu Pita Hegseta. Też były tutaj różnego rodzaju wcześniej informacje, że oni nie są zbyt zgodni i mają pewien konflikt. Mieliśmy rozmowę we wtorek Władysława Kosiniaka-Kamysza telefoniczną z Hegsetem. Mieliśmy wczoraj wizytę Cezarego Tomczyka w Waszyngtonie, który rozmawiał z Andym Bakerem, zastępcą doradcy bezpieczeństwa do spraw bezpieczeństwa Trumpa. No i Tomczyk i Kosiniak-Kamysz, jak to przynajmniej oni relacjonowali, mieli usłyszeć, że Amerykanie chcą utrzymać wysoką obecność wojskową w Polsce, no ale ta wysoka obecność wojskowa, no to jest takie też określenie, które znaczyć może bardzo różne rzeczy. Ono może
1: tak samo jak Kosiniak w rozmowie z Hegsetem powiedział o tym utrzymywaniu zdolności amerykańskich, tak?
4: Tak, tylko że to jakby, że wysoka obecność wojskowa, no nie znaczy

0: taka sama obecność wojskowa, nie znaczy, że tych żołnierzy tutaj będzie rotacyjnie tyle samo. Tomczyk mówił tam, co prawda, po tej rozmowie z Bakerem, że mamy być konsultowani w kwestii tego, jak to będzie wyglądało, no, ale jest oczywiste, że ostateczną decyzję podejmą Amerykanie. No i pewne jest jedno, że Amerykanie zmniejszają swoją obecność w Europie, że dla Amerykanów, a zwłaszcza dla tej administracji, Europa nie jest priorytetowym teatrem zaangażowania, nie jest priorytetowym frontem geopolitycznym i ta obecność Amerykanów będzie się zmniejszać. Pewne jest też, że Amerykanie, także zwłaszcza ta administracja, oczekują od Europy, w tym od Polski, by brała większą odpowiedzialność za swoją własną obronę. No i to są pewne parametry, w ramach których musimy działać. I owszem, dobrze byłoby, żeby tych żołnierzy amerykańskich było tutaj tyle, co wcześniej, ale samego tego trendu, że Amerykanie będą zmniejszać obecność, nie odwrócimy i nie uciekniemy od tego, że musimy myśleć o zwiększaniu własnych zdolności, w tym też o budowaniu jakiegoś europejskiego też filaru bezpieczeństwa. I to jest coś, na czym się tutaj powinni skupić politycy. Oczywiście oprócz tego, no też jest ten poziom jakiejś takiej politycznej walki, politycznych narracji. No i wydaje mi się, że na tym poziomie, no w korzystniejszej sytuacji jest dzisiaj obóz rządowy niż obóz, powiedzmy, prezydencko-pisowski. No bo ten obóz prezydencko-pisowski miał taką narrację, że oni mają taką super tą relację z Trumpem, że po prostu Brytyjczycy nie mają takiej specjalnej relacji jak oni i dzięki temu oni tam po prostu załatwią. No i tu się teraz jak gdyby trochę okazuje, że jak przychodzi co do czego, no to z Trumpem nie rozmawia Nawrocki. No była nawet w Onecie informacja, ona nie była potwierdzona przez prezydenta, że się Nawrocki próbował dodzwonić, ale się nie dodzwonił. Tylko załatwia to
1: MON. I jest odpychanie sprawy w kierunku rządu, tak? I opowieści Mariusza Błaszczaka, że nie mamy systemu prezydenckiego, tylko parlamentarno-gabinetowy, więc rząd rządzi.
2: Ja myślę, że tu są trzy rzeczy istotne. Zacząłbym od najmniej istotnych rzeczy. To jest kwestia komunikacyjna, tak? Bo moim zdaniem te decyzje zapadają na innym szczeblu i w ogóle są poza nami. Natomiast rzeczywiście to, co jest przykre i poniekąd niebezpieczne, to jest sposób, w jaki to zostało zakomunikowane, a raczej nie zakomunikowane, i to świadczy o tym, że Amerykanie nie traktują nas poważnie, bo niezależnie od decyzji strategicznych, niezależnie od tego układu wojsk, to jakby to, w jaki sposób ta cała sprawa się rozwija, jest, no, pokazuje o tym, że bardzo przeszacowaliśmy nasz wpływ w Waszyngtonie i to, co my tam możemy załatwić, bo po prostu nie jesteśmy traktowani poważnie. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że istotniejsze są chyba tak naprawdę dla Amerykanów te stałe bazy i to nie jest tak, że Amerykanie mogą
1: nie
2: i chcą...
1: Nie wiem, czy istotniejsze, czy po prostu łatwiej jest wycofać ludzi, którzy nie siedzą tutaj z rodzinami, tak? Niż tych, którzy są w tych bazach stałych.
2: No właśnie, wydaje mi się, że jednak istotniejsze. Znaczy, te bazy stałe są ważne z perspektywy też interesów geostrategicznych amerykańskich i Amerykanie nie mogą sobie pozwolić na to, żeby się wycofać zupełnie z Europy, ale bo oni potrzebują mieć...
1: Niemiec będą się wycofywać, co ogłoszono 1 maja.
2: Będą się wycofywać, ale jednak bazy zostawią. To jest tak, jak powiedzieć, że Rosjanie trzymali bazy w Syrii po to, żeby chronić Syryjczyków. No nie, no Rosjanie trzymali bazy w Syrii, bo chcieli mieć bazy w Syrii. Myślę, że Amerykanie bardzo chcą mieć bazy w Niemczech czy w Hiszpanii, bo te bazy są też potrzebne, żeby przerzucać wojska, żeby w sytuacji jakichś konfliktów, też sytuacji, które się będą, nie daj Bóg, działy w Azji, żeby mieć te kanały przerzutowe. Więc to jakby my siłą rzeczy jesteśmy tutaj i to znowu to nie chodzi o to, kto ma lepsze relacje z Trumpem, to jest bardziej kwestia istotności i potrzeby tej infrastruktury takiej wojskowo-logistycznej w tej części Europy. A trzecia sprawa to jest to odstraszanie nuklearne. To znaczy, wydaje mi się, tak naprawdę to jest to, co jest najistotniejsze z naszej perspektywy, to jest to, co jest najważniejsze i to jest ta gwarancja, na której nam powinno najbardziej zależeć, bo moim zdaniem od tego koniec końców zależy nasze bezpieczeństwo. Tak? To znaczy, to jest pytanie, w jaki sposób i czy Donald Trump, decydując o tym, że wstrzymuje rotację do Polski, jak to było komunikowane na wschód, a mówiąc wprost, do Białorusi i do Moskwy. To znaczy, jak ten komunikat wyglądał i na ile my nadal możemy, niezależnie od tej burzy
1: medialnej... Czyli pytanie, co nadano, ale także co odebrano.
2: Tak. I pytanie, na ile my możemy liczyć na te gwarancje bezpieczeństwa? Słyszymy zapewnienia, że możemy. Natomiast no, w sytuacji, w której...
1: To mogą być takie same zapewnienia, jakie we wrześniu usłyszał Karol Nawrocki Donalda Trumpa.
2: Dokładnie tak.
1: Jakub Majmurek.
0: No tak, no na pewno te wszystkie poziomy są bardzo istotne. Tutaj jeszcze wracając na chwilę do tego poziomu amerykańskiego, no też jakimś wglądem w myślenie obecnych elit jest strategia bezpieczeństwa narodowego, która była ogłoszona w zeszłym roku i ona jednak bardzo wyraźnie wskazuje, że Europa nie jest dzisiaj priorytetem dla Stanów Zjednoczonych. Owszem, te bazy mają znaczenie i też no jak gdyby no widzieliśmy to przy okazji wojny w Iranie, kiedy się nagle okazuje, że te decyzje europejskich rządów, które pozwalały bądź nie pozwalały Amerykanom używać baz do określonych operacji przeciwko Iranowi, mają znaczenie. I to nie jest tylko tak, że te bazy, tak jak to Trump przedstawia amerykańskiej publiczności, to jest wydatek Amerykanów na obronę Europejczyków, ale one są istotne z punktu widzenia projekcji siły, zwłaszcza w region Bliskiego Wschodu. I nawet jeśli też właśnie ta strategia wskazuje raczej, że Amerykanie też by chcieli trochę się z tego Bliskiego Wschodu wycofywać, no to widzimy, że dzisiaj się bynajmniej nie wycofują, chociaż w tej chwili ta wojna w Iranie utknęła w jakimś takim dziwnym momencie. Trump mniej więcej co tydzień zapowiada, że za chwilę zniszczy Iran, po czym przesuwa deadline o kolejny tydzień i tak to trwa.
1: Przesunięcie terminu końca świata.
0: Ale to się jakoś będzie się musiało rozstrzygnąć. No i myślę, że jak gdyby my cały czas trochę jako społeczeństwo, że nasza klasa polityczna, przynajmniej w takiej dyskusji toczącej się publicznie, nie przetrawiła tej strategii bezpieczeństwa i tego, co ona znaczy dla Europy, a znaczy ona to, że faktycznie nie możemy myśleć o tym, że dla Amerykanów priorytetem jest to, by prowadzić dzisiaj politykę bardzo aktywną w naszym regionie, politykę przede wszystkim bardzo aktywnego powstrzymywania w Moskwie. Owszem, powinniśmy walczyć o to, by ten parasol, zwłaszcza parasol nuklearny, pozostawał nad nami rozciągnięty możliwie jak najdłużej, ale musimy mieć świadomość, że priorytety dla Amerykanów przesuwają się w stronę Indo-Pacyfiku, co jest też na przykład bardzo charakterystyczne w tej strategii, na co Anne Applebaum zwróciła od razu uwagę, ją komentując, to jest to, że te wszystkie poprzednie strategie definiowały jednak Rosję jako albo strategicznego rywala, albo strategiczne zagrożenie. Tam tego w ogóle nie ma. Tutaj jak gdyby przede wszystkim ta strategia skupia się jednak na półkuli zachodniej i na tym, by tutaj na tym podwórku zrobić porządek. No co Trump trochę zaczął robić, zmieniając rząd w Wenezueli. Ja spodziewam się też, że przed końcem kadencji dojdzie też do jakiejś próby pewnie zmiany reżimu na Kubie, być może także siłowej, być może jeżeli ta wojna w Iranie się skończy tak, że tam Trump nic nie ugra, no to jak gdyby zmieni siłowo władzę na Kubie, by pokazać Amerykanom, że odniósł jakiś sukces i że amerykańskie wojsko jest potężne. Ona się, ta strategia bezpieczeństwa skupia się na Azji Wschodniej, no ale jeśli chodzi o Europę i o pomoc Europie w zapewnieniu jej bezpieczeństwa od Rosji, to ona ma bardzo niewiele dobrego z naszego punktu widzenia do powiedzenia, a wiele rzeczy, które się tam pojawiają o Europie, są wręcz niepokojące.
1: Czwartkowy poranku, trwa sesja komentatorska. Jakub Majmurek jest z nami z Krytyki Politycznej, Andrzej Bobiński z Polityki Insight. Teraz jeszcze dzień dobry, panowie. Ustaliliśmy w trakcie informacji, szanowni państwo, że referendum krakowskie będzie albo ważne, albo będzie nieważne. I to jest ten punkt wyjścia. Rzeczywiście chodzi w tej sprawie o frekwencję. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny Koalicji Obywatelskiej, który przed chwilą był moim gościem w czwartkowym poranku, mówił, że jest zaniepokojony tym referendum, rzecz jasna. Mówił o tym, że ten komitet referendalny, no tam jest złożony z takich różnych sił, na czele Łukasz Gibała, choć on oczywiście na czele tego komitetu nie stoi, ale był uważany za też spiritus movens, na razie nie zadeklarował, czy będzie ubiegał się o prezydenturę Krakowa po raz czwarty, gdyby doszło do odwołania prezydenta Miszalskiego. Trzykrotnie już próbował z Miszalskim, przegrał o włos, choć był typowany na zwycięzcę tych wyborów. To Miszalski raczej, jego zwycięstwo było zaskoczeniem. No to jakie to może mieć reperkusje, czy w ogóle jakieś dla kraju, bo pojawiły się też takie nadzieje prawicy, że jeżeli uda się w Krakowie, to może inne komitety referendalne w innych dużych miastach powstaną i może na przykład w Poznaniu, Gdańsku, może ponownie we Wrocławiu, tam nie udawało się dwukrotnie zebrać podpisów pod wnioskiem referendalnym w sprawie Jacka Sutryka.
2: Wydaje mi się, że i w Poznaniu, i w Gdańsku ciężko byłoby odwołać prezydentów, bo są różne płcie. Natomiast we Wrocławiu może udało by się odwołać Jacka Sutryka, ale prawdopodobnie Jacek Sutryk zostałby zastąpiony Michałem Jarosem, więc jestem pewien, czy to jest który z tego co słyszę grzeje się już, żeby zostać prezydentem Wrocławia, więc nie jestem pewien, czy to miało większy sens. Natomiast to krakowskie referendum jest o tyle ciekawe, że my naprawdę nie wiemy, co się wydarzy, ponieważ nie mamy żadnych rzetelnych narzędzi, żeby ocenić, jaka ta frekwencja będzie. Wczoraj próbowałem się zorientować, jaka ona będzie. No i skończyłem, patrząc na notowania bukmacherów, bo wydaje mi się, że na tym etapie to jest chyba najbardziej rzetelne źródło wiedzy na temat tego, co się tam wydarzy. Są jeszcze jakieś sondaże Łukasza Pawłowskiego i firmy OGB, natomiast on z tego, co ja rozumiem, między innymi bada poziom niezadowolenia mieszkańców i próbuje korelować poziom niezadowolenia z chęcią pójścia do wyborów i porównuje to z Zabrzem, gdzie udało się odwołać włodarza miasta. Natomiast problem z tym referendum też jest taki, że sam stopień niezadowolenia nie mówi nam i żaden sondaż nie mówi nam, czy ludzie rzeczywiście zdecydują się wyjść i zagłosować. Znaczy zawsze w każdych wyborach najtrudniej jest oszacować frekwencję, a w tych wyborach chodzi wyłącznie o frekwencję, więc my nie wiemy.
1: To nas ja tylko dodam, że bukmacherzy obstawiają, że Miszalski zostanie odwołany.
2: Tak. To, na co ja bym zwracał uwagę, to, że ten temat tak naprawdę się nie rozpędził i ja mam poczucie, że on nie zakotwiczył się w mediach ogólnopolskich.
1: Uwiąd, że było duże wzmożenie, tak, kiedy była zbiórka podpisów, początek, potem prawda? Był sukces, a potem nagle jakoś tak przycichło. Tak.
2: I możliwe, że to jest historia o tym, w jaki sposób my konsumujemy informacje i o tym, że po prostu my żyjemy w jakichś tam bańkach, już nie chcę używać zbyt wytartych sformułowań, ale po prostu do nas nie docierają te informacje krakowskie, natomiast niewątpliwie to nie weszło do tego mainstreamu informacji takich ogólnokrajowych, powiedziałbym, więc tym samym ten element tej akcji politycznej się nie udał. To znaczy nie widzę tej fali, nie widzę takiego poczucia, że teraz cała Polska dyskutuje o tym, że zły prezydent z Koalicji Obywatelskiej zostanie obalony w Krakowie, bo źle tym Krakowem rządził. Może rzeczywiście ta frekwencja będzie, może rzeczywiście Miszalski straci stanowisko i będzie to problem dla krakowskiej Platformy, natomiast potem jeszcze będą wybory i ja bym zgadywał, że jednak to kolejny kandydat Koalicji Obywatelskiej może to wygrać i się okaże, że jednak to jest dobra wiadomość dla Koalicji Obywatelskiej, bo będzie kampania wyborcza, w której, i która będzie bardziej zrozumiała dla ludzi, w której kandydat Koalicji Obywatelskiej wygra te wybory. Więc z jednej strony sytuacja Miszalskiego pewnie jest nie do pozazdroszczenia, szczególnie patrząc na notowanie bukmacherów, ale z drugiej strony ten taki wielki plan polityczny wydaje mi się, że jak na razie się nie powodzi, bo tu się niewiele wokół tego dzieje i nie mam poczucia, żeby to jakoś bardzo angażowało Polaków.
1: Jeżeli chodzi o potencjalnych kandydatów na prezydenta, to ostatnio oddał się do dyspozycji mieszkańców Marian Banaś, były prezes NIK-u, bo kocha Kraków.
2: Tak.
3: No on jest z Krakowa, więc tutaj jak najbardziej myślę, ma jakieś związki z miastem. Też mówi się o Grzegorzu Braunie, który startował już na prezydenta Gdańska, Rzeszowa.
1: Och, sporo tych typów. Aleksandra Owca z Razem, Gosek Popiołek z Lewicy.
3: Tak. Ale akurat i Gosek Popiołek i Owca są postaciami krakowskimi. Gosek Popiołek posłanką całkiem popularną w Krakowie, która zrobiła jeden z lepszych wyników Lewicy w wyborach ostatnich w 2023 roku. Bardzo też dobrze ocenianej lokalnie kampanii. Owca jest radną krakowską, więc to jest tam jakoś zrozumiałe. No ale Grzegorz Braun nie ma specjalnie związków w Krakowie. On po prostu wszędzie startuje, gdzie się tylko mu pojawia taka możliwość, żeby wypromować ten brand Konfederacji Korony Polskiej. Też wydaje mi się, że gdyby doszło do odwołania Miszalskiego, co to jest w tej chwili moim zdaniem rzut monet, chociaż ja bym się jednak raczej skłaniał, że jednak zwycięży inercja i że po prostu nie pójdzie dość ludzi, żeby go odwołać, bo to jest jak gdyby też ta konstrukcja tego referendum, że może powiedzmy to nie wszyscy mają świadomość, że musi być frekwencja na poziomie, zdaje się, 3/4 frekwencji z drugiej tury wyborów prezydenckich, więc po prostu przeciwnicy odwołania prezydenta mogą po prostu zostać w domu, nie muszą się nawet pofatygować. Po prostu trzeba zmobilizować dostatecznie wiele ludzi, którzy są dostatecznie wkurzeni na te rządy, by pójść i faktycznie zagłosować, więc moim zdaniem tutaj inercją wiele tego typu referendów było już wygrywanych i to się też może zadziać w Krakowie, no zwłaszcza, że jesteśmy dopiero no niecałe 2 lata po tych...
1: To była wiosna 2024 roku.
3: Tak, jesteśmy dopiero 2 lata po wyborach, no a poprzedniego prezydenta Kraków miał lat, zdaje się, 20... 2022-2024, więc 22.
1: No to może teraz chcą, żeby zmieniało się szybciej, tak?
3: Więc to może jakoś tak wypośrodkujmy i żeby może niech nie będzie, nie wiem, niech będzie to chociaż tą jedną pełną kadencję, a nie dwie dekady, jak Jacek Majchrowski. Faktycznie, gdyby doszło do odwołania Miszalskiego, to po tej ciszy, jaka zaległa wokół tego referendum, to byłaby polityczna bomba. PiS i cała praktycznie opozycja od razem po obie konfederacji przedstawiałoby to jako czerwoną kartkę dla rządów Tuska i PiS próbowałby budować taką narrację, że utrata władzy przez Tuska zaczyna się w Krakowie. No z tym, że ta narracja też pewnie zostałaby przerwana w momencie, gdyby się okazało, że PiS nie ma kandydata bądź kandydatki, z którym by mógł wejść do drugiej tury. Do tej pory w Krakowie był problem raczej taki, że tam w tym PiSie nikt nie chciał startować, trzeba było no, po prostu końmi ciągnąć potencjalnych kandydatów. No to oczywiście wynikało z tego, że Majchrowski był niepokonany, ale nawet w tym zeszłym roku też przecież ta kampania PiSu się nie skończyła wejściem do drugiej tury.
1: Bo jest nazwisko posła Łukasza Kmity, który był aktywny w kampanii referendalnej, tak, ale teraz ponoć się do startu nie pali. Jest nazwisko posłanki Wasserman, która
3: no ją już też tak właśnie zawsze ciągnęli.
2: Która nawet chyba nie zaangażowała w tą kampanię referendalną, w sensie a na pewno bardzo długo się zbierała, żeby w ogóle jakkolwiek ją odnotować, więc to nie jest historia pisowska akurat ten Kraków.
1: To prawda. To teraz jeszcze o jednym referendum, które się z kolei nie odbędzie. To będzie referendum pana prezydenta dotyczące polityki klimatycznej, bo wczoraj przed północą było w Senacie głosowanie i senatorowie po prostu nie wyrazili zgody na przeprowadzenie takiego referendum. Ale to oczywiście nie jest żadne zaskoczenie. Zaskoczeniem było pytanie, no tak tendencyjne, że aż bolały zęby.
2: Wydaje mi się, że my, jakby to referendum ostatecznie z mojej perspektywy ukazało strategię, a wręcz taktykę Karola Nawrockiego i pokazało, że tu zupełnie nie chodzi o referendum, bo było oczywiste, że to referendum nie ma szans się odbyć, że to pytanie nie przejdzie przez Senat. Znaczy, nie było świata, w którym Senat by zdecydował za tym, żeby to referendum przeprowadzić. Myślę, to pytanie było tak sformułowane bardzo świadomie, żeby do tego referendum nie doszło. Karol Nawrocki wykorzystał jedno ze sobie dostępnych narzędzi, żeby próbować robić politykę tak naprawdę pod rękę z Prawem i Sprawiedliwością. Jeżeli ktokolwiek miał wątpliwości, jaką funkcję pełni w tym momencie Karol Nawrocki na naszej scenie politycznej, czy jest sojusznikiem, czy niekoniecznie Jarosława Kaczyńskiego i jaką rolę będzie odgrywał od teraz do 27 roku, czyli do kampanii wyborczej i do wyborów w 27, to wydaje mi się, to jest jeden z takich koronnych dowodów, które udowadniają, że tu nie chodzi o nic innego niż tylko o tą wojnę polityczną, tudzież polaryzację, w której my uczestniczymy i że to było narzędzie, żeby uderzyć w rząd. Prawdopodobnie, żeby postawić pod ścianą PSL, bo tam są te wątki agrarne i temu to służyło. I wydaje mi się, że jeżeli na to tak spojrzeć, no to Karol Nawrocki jakby miał zadanie, wykonał zadanie i idzie dalej. Jeżeli byśmy zakładali, że Karol Nawrocki rzeczywiście chciał wykazać sprawczość i chciał pokazać, że on tutaj teraz odda głos Polakom, no to dosyć dziwacznie się za to zabrał i musi odnotować dosyć poważną porażkę, bo myślę, że o tym referendum długo nie będziemy pamiętać.
3: Tak, też oczywiście wydaje mi się, że chodziło nie o to, by przeprowadzić referendum, tylko po to, by móc atakować rząd, że odmawia prawa głosu Polakom. Więc pytanie, na ile ten temat się przebije, no bo wczoraj mieliśmy tą demonstrację właśnie też przeciwko Zielonemu Ładowi Solidarności. Tutaj więc jak gdyby teoretycznie układa się to bardzo dobrze. Tu Polacy wyszli na ulicę, domagają się głosu, a Senat go im odmawia. Tylko, że no, pytanie jest takie, czy dzisiaj opinia publiczna żyje tym referendum i tymi problemami, czy na przykład nie jest tak, że zupełnie przesłaniają właśnie ta kwestia wojsk amerykańskich, czy nie przesłania jej też w jakimś sensie Ziobro, o którym tutaj no nie chcieliśmy rozmawiać, no ale który jednak gdzieś tam mimo wszystko pojawia się i wraca, czy nie przesłania
1: pojawia go, się i znika.
3: Zniknął i się pojawił. Czy nie przesłoni go na początku tygodnia jeszcze jakiś inny temat, więc też no jak gdyby ostatecznie nie wiem, czy cała ta gra była warta świeczki. Jasne, że w kampanii jak gdyby przyszłej parlamentarnej to zostanie wykorzystane i będzie tutaj, prawda, że Tusk na zlecenie Niemiec dusi polski przemysł i polskie rolnictwo zielonym ładem. No ale to by i tak mówili, niezależnie od tego, czy by była ta inicjatywa z referendum, czy nie. No więc nie wiem, czy też jakiś taki uzysk z tego będzie bardzo duży. No zobaczymy dzisiaj tak naprawdę, jak to się będzie niosło, czy przez najbliższych kilka dni. No ale mam wrażenie, że zamieszanie wokół wojsk amerykańskich i kilka innych tematów trochę jednak ten temat referendum przykryje.
1: Przemysław Czarnek też oczywiście jeszcze przed głosowaniem komentował spodziewany wynik. Jeśli senatorowie koalicji odrzucą referendum prezydenta, to znaczy, że odrzucają naród polski. Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna, Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Bardzo, bardzo wam dziękuję za obecność w czwartkowym poranku. Program wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski. Realizowała Livia Prądzyńska.
4: To jest powtórka.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Szczegóły decyzji Donalda Trumpa dopracujemy w rozmowach z dowództwem europejskim, mówi wiceszef MON-u. Wcześniej prezydent USA ogłosił wysłanie do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Izraelski minister bezpieczeństwa Itamar Ben-Gwir nie będzie mógł wjechać do Polski. To po jego zachowaniu w stosunku do zatrzymanych aktywistów weszły w życie przepisy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, które dostosowują polskie prawo do unijnych dyrektyw. Za chwilę szczegóły tych przepisów. Minęła druga. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Wiceszef MON Cezary Tomczyk powiedział polskiej agencji prasowej, że szczegóły tego, co w praktyce będzie oznaczać decyzja Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych 5000 żołnierzy do Polski, zostaną ustalone w rozmowach MON i Sztabu Generalnego z dowódcą wojsk USA w Europie, generałem Aleksusem Grinkewiczem. Tomczyk, który zakończył wizytę w Waszyngtonie, podczas której spotkał się z przedstawicielami Białego Domu, Kongresu i Pentagonu, zinterpretował ogłoszenie Trumpa jako skutek dyplomatycznej ofensywy Polski. Większość komentatorów potraktowała wpis Trumpa jako odwołanie wcześniejszego, równie nagłego i nieoczekiwanego postanowienia o wstrzymaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskiej brygady pancernej w Polsce. Szef MSWiA Marcin Kierpiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Chodzi o Itamara Ben-Gwira, który znęcał się nad zatrzymanymi członkami globalnej flotyli Sumut, w której byli też Polacy. Izrael poinformował niedawno, że już wszyscy zostali deportowani. Na razie nie ma informacji o tym, w jakim stanie są aktywiści. Mówi rzecznik flotyli. Na opublikowanym w internecie nagraniu widać m.in. kilkudziesięciu klęczących na ziemi aktywistów, podczas gdy Itamar Ben-Gwir z nich szydzi, macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu. Resort dyplomacji zawnioskował, żeby Ben-Gwir miał zakaz wjazdu do Polski, mówi rzecznik MSZ Maciej Wewór.
2: Myślę, że wiele osób zauważyło, że takie zachowania są, chciałem powiedzieć, niestosowne, ale to jest za lekkie sformułowanie, są oburzające.
1: Łącznie w Global Sumut flotylla, której celem jest przebicie się przez izraelską blokadę i dotarcie z pomocą humanitarną do Strefy Gazy, uczestniczyło 480 osób, wszyscy byli zatrzymani i porwani przez Izrael. Jako wciąż poważny określili lekarze stan 53-letniej Polki, która